0: Pierwsze efekty zmian wprowadzanych w systemie ochrony zdrowia będą zauważalne we wrześniu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Tymczasem śledczy sprawdzają, czy w Powiatowym Centrum Medycznym w Braniewie doszło do nieprawidłowości przy rozliczaniu pracy jednego z lekarzy. Chirurg miał wykazywać ponad 1000 godzin pracy w miesiącu i zarobić w rok prawie 1 800 000 złotych. Rywalem Hiszpanii w półfinale Mistrzostw Świata będzie we wtorek Francja, która wcześniej wyeliminowała Maroko. Wieczorem Hiszpania awansowała do półfinału, pokonując Belgię 2-1, do przerwy 1-1. Dziś z kolei Norwegia zagra z Anglią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią. Polskie magazyny gazu są już zapełnione w 75%. To wynik o kilkanaście procent lepszy niż zakładany. Analityk Zuzanna Nowak zwraca jednak uwagę, że pozycja lidera w Europie dotyczy tylko jednego sposobu liczenia.
2: Rzeczywiście jesteśmy europejskimi liderami, ale tylko i wyłącznie na poziomie procentowym. Nasze magazyny gazu są stosunkowo małe. Przy zużyciu średnim rocznym około 21 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, zapełnienie na poziomie 2,5 miliarda metrów sześciennych to w sumie nie jest dużo.
1: Ekspertka podkreśla, że zapasy trzeba traktować jako rezerwę, a nie jako gwarancję komfortu na całą zimę. 8 osób zamordowanych przez UPA w rzezi wołyńskiej zostało zidentyfikowanych, ustaliło Polskie Radio. Pierwszy przypadek ustalenia tożsamości zabitych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku w Późnikach w obwodzie tarnowskim. Dziennikarze Polskiego Radia podcastu Strefa Wpływów zgodnie chwalą rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie UPA. Europarlamentarzyści skrytykowali decyzję prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Renata Grochal z radiowej jedynki Trójki podkreśla, że udało się zaangażować europarlamentarzystów innych państw.
3: Udało nam się tę sprawę, chociaż ona miała głównie wydźwięk krajowy, umiędzynarodowić. To znaczy parlamentarzyści, europarlamentarzyści różnych krajów przyjęli, że ten spór historyczny to jest jeden z elementów tej drogi Ukrainy do Unii Europejskiej i rzeczywiście, tak jak mówią i Kośniak-Kamysz, i Jarosław Kaczyński z banderą, Ukraina do Unii nie wejdzie.
1: Według Jacka Czarneckiego z radiowej jedynki krytyka zawarta w rezolucji Parlamentu Europejskiego to jasny sygnał dla Ukrainy.
4: To jest problem dla Ukrainy, bo jeśli to już na forum Parlamentu Europejskiego takie rzeczy się mówi i ta rezolucja została przyjęta znakomitą większością głosów, to oznacza, że to nie tylko w tej kadencji Parlamentu Europejskiego, ale być może nawet w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego ta sprawa będzie ważnym przyczynkiem do negocjacji Ukraińców o wstąpienie do Unii Europejskiej.
1: Rezolucja Parlamentu Europejskiego jest coroczną oceną postępów Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej.
5: To są aktualności jedynki.
1: Ełk na Mazurach to kolejny przystanek trasy Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. Od rana Lato z Radiem będzie nadawać z plenerowego studia na placu Jana Pawła II. W południe rozpocznie się piknik rodzinny. Poprowadzi go dziennikarka jedynki Sława Bieńczycka.
6: Mamy jak zwykle sporo atrakcji i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych. Najbardziej kultowy konkurs Lata z Radiem to oczywiście skojarzenia. To ja specjalnie przygotowałam dla Państwa plenerową wersję skojarzeń. Zapraszam. Nie ukrywam, że wśród dzieci największym powodzeniem cieszy się i fotobudka, i koło fortuny. Nasze koło fortuny jest o tyle wyjątkowe, że nie ma przegranych. Każdy otrzymuje jakąś nagrodę.
1: Wieczorem koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską zagrają m.in. Sztywny Palazzi, Zakopower, Kasia Kowalska i Wanda i Banda. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: W nocy na wschodzie przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura przeważnie od 10 do 15 stopni. W sobotę w centrum i na wschodzie też przelotny deszcz, lokalnie burze z drobnym gradem. Temperatura w dzień od 19 stopni na wschodzie, 22 w centrum, do 25 na zachodzie.
5: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
1: I przechodzimy do naszej rozmowy gospodarczej.

0: I o projekcji będziemy rozmawiać, bo to naprawdę ważny temat, ale bardzo ważne dzieje się dzisiaj w Polsce. W Choczewie operator sieci przesyłowej uruchomił ogromną stację Choczewo na Pomorzu, która umożliwi przesył energii z morskich farm wiatrowych w głąb kraju. No i dziś do systemu trafi pierwsza moc z tej morskiej farmy Baltic Power. No to jest duże wydarzenie.
1: To jest w ogóle jeszcze początku drogi, jeżeli chodzi o wzrost udziału energetyki wiatrowej.
0: Ale mamy ten początku drogi.
1: Dokładnie, tak. I to jest bardzo pozytywna wiadomość oczywiście. Tak więc jeszcze tutaj w kolejnych latach, w miarę oddawania kolejnych inwestycji, rola tej morskiej energetyki wiatrowej będzie rosła. Jeżeli chodzi o pierwszy etap tego procesu, no to pewnie 10% energii elektrycznej w Polsce będzie z tego źródła pochodzić. Natomiast jest jeszcze jedna kluczowa rzecz, że już ten prąd, który właśnie w Choczewie do sieci jest dostarczany, on już teraz będzie nam poprawiał, będzie nam pomagał poprawić bilans emisyjny Polski, no bo Polska w tym momencie jeszcze emituje dwutlenku węgla więcej niż ma uprawnień, w związku z tym jesteśmy zmuszeni skupować te uprawnienia z rynku. No i każda dodatkowa jednostka, każdy dodatkowy gigawat mocy bezemisyjnej, no oczywiście będzie pomagał tutaj to nomen omen saldo zbilansować.
0: No bo właśnie według inwestora to przedsięwzięcie ma zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym, to wiadomo. Ograniczyć to, o czym pan w tym momencie powiedział, emisję dwutlenku węgla. No ale przede wszystkim tak naprawdę to poprawi znacznie nasze bezpieczeństwo energetyczne kraju. To jest ważne.
1: No nie ulega wątpliwości, że prąd z odnawialnych źródeł energii ma cenę, która nie zależy od szoków naftowych czy kolejnych zawirowań na Bliskim Wschodzie. No a w otoczeniu geopolitycznym, w którym się poruszamy, to jest bardzo cenna wiadomość, co zresztą widać chociażby porównując projekcje inflacyjne Banku Centralnego bieżącą z poprzednią.
0: No właśnie, za chwilę przejdziemy do tej projekcji inflacyjnej, bo przecież na tą projekcję inflacyjną duży wpływ mają te ceny energii, o której my tutaj przecież mówimy. Właśnie, ale wracając do tego jeszcze, do tej energii z wiatru. Ten prąd będzie tańszy, czy nie za bardzo będzie tańszy, patrząc na to, jak drogie to są ogromnie takie wielkie inwestycje, potężne inwestycje, kosztowne inwestycje.
1: No to nie musi być tani prąd, przynajmniej na początku, ale no tak jak mówiłem, no kluczowe znaczenie tej inwestycji, kluczowe znaczenie tego procesu inwestycyjnego, no jest rozplanowane na, po prostu na kolejne lata, na zwiększanie niezależności Polski, no i też na właśnie zmniejszanie zależności Polski od tych cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Tak więc tutaj myślę, że należy na to po prostu patrzeć szerzej niż tylko pod kątem ceny za jednostkę.
0: No ale dlatego tak o tych cenach powiedzieliśmy, bo przechodzimy do tej inflacji, a właściwie do projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego. Poznaliśmy tą projekcję. No i tak, inflacja na koniec 2026 roku wyniesie 2,9%. Tak wynika z tej centralnej ścieżki inflacyjnej, którą dziś opublikował Narodowy Bank Polski. No i mamy taki wzrost inflacji w porównaniu z tą marcową projekcją, no ale tego też się spodziewaliśmy po tym, co się wydarzyło na świecie.
1: Tak, oczywiście. No, jeżeli popatrzymy sobie na prognozowaną inflację na ten rok, no to zgodnie z najnowszą projekcją Narodowego Banku Polskiego, ta inflacja, tak jak pani redaktor powiedziała, ma wynieść 2,9% rok do roku, no a w marcu prognozowano jeszcze 2,3% rok do roku. No a zatem jesteśmy tutaj wyżej o nieco ponad 0,5 punktu procentowego. No jest to echo tych rozpoczętych w marcu wydarzeń na Bliskim Wschodzie, wojny w Iranie i wzrostu cen nośników energii. Tak więc to, że no mieliśmy tutaj do czynienia z tym szokiem naftowym, z tym impulsem, który w poprzednich miesiącach podnosił przecież inflację w Polsce, no to jest tą główną przyczyną, dla której oczywiście musiały zostać zrewidowane zarówno ścieżki inflacji dla Polski, jak i ścieżki wzrostu gospodarczego. Choć warto odnotować, że oczywiście no najgorsze jest już za nami, ale co więcej, w horyzoncie tej całej prognozy opublikowanej przez NBP, czyli do końca 2028 roku, inflacja ani razu nie ma przekroczyć przedziału dopuszczalnych odchyleń od celu. To znaczy, że przez najbliższe tak naprawdę 2,5 roku inflacja pozostanie w tym przedziale od 1,5 do 3,5% rok do roku, czyli tam, gdzie Bank Centralny chce ją widzieć.
0: Czyli to są naprawdę dobre dane, że ona się tak utrzyma w ryzach właśnie.
1: Tak, no ta inflacja tak zwana headline'owa, czyli ten całkowity wskaźnik cen towarów i usług.

0: wartości polskiej gospodarki w takim ujęciu realnym, czyli no właśnie tego, ile my produkujemy, ile my wytwarzamy, jakie mamy PKB. No imponująca jest też stabilność Polski w takim ujęciu finansowym, czyli to, że notowania złotego są stabilne, że kapitał do Polski napływa. Ta struktura inwestycji, które obserwujemy w tym roku, no ma specyficzny charakter, no bo właśnie ze względu na te fundusze z KPO inwestycje są skoncentrowane w takich obszarach jak właśnie energetyka, jak ciepłownictwo, jak dystrybucja energii. No to jest modelowy przykład tych dużych infrastrukturalnych inwestycji, no które swoją cegiełkę, czy może nawet bardzo dużą cegłę do polskiego wzrostu gospodarczego w tym roku nam dokładają.
1: I bardzo dziękuję. I na tym kończymy, proszę państwa, bo mamy taki przełom w polskiej energetyce. Popłynął pierwszy prąd z polskiej morskiej farmy wiatrowej, tak jak powiedział premier Donald Tusk. Wielkie wydarzenie. Ja za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Z nami był Sebastian Roy, ekonomista banku PKO SA. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Dzień dobry państwu, Małgorzata Szuchowska.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Profesor Wawrzyniec Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Dzień dobry panie profesorze.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Przypominam państwu wyniki sondażu z 26 maja. Zdaniem 57% badanych Polska nie potrzebuje nowej konstytucji. To był sondaż, za chwilkę znajdę źródło, o Ibris dla Rzeczpospolitej. Tak, pomysł wprowadzenia prac nad nową ustawą zasadniczą, który w ostatnim czasie zgłosił Karol Nawrocki, popiera 41,5% pytanych. No i pan prezydent powołał wówczas Radę Nowej Konstytucji i działa. I działa. Biorąc pod uwagę, panie profesorze, doskonałe wyniki sondażowe pana prezydenta, no to będzie dążył do zmiany ponad wszystko?
4: Zapewne takie są jego intencje, które zresztą wyraża wielokrotnie nasz prezydent. Natomiast istnieje bardzo często swoista kakofonia informacyjna w tej kwestii, ponieważ wielokrotnie Karol Nawrocki stwierdzał, że jest zwolennikiem, a także jego otoczenie oczywiście, systemu prezydenckiego. Ja jeszcze raz i mocno chcę podkreślić, nie ma w Europie żadnego państwa, w którym istniałby klasyczny typu amerykańskiego system prezydencki. To po pierwsze, w związku z tym należałoby doprecyzować, jakiego typu system ma na uwadze nasza głowa państwa i w związku z tym, jak się również do takiego pomysłu mogą odnosić osoby, które zasiadają w tej Radzie. Tutaj przy okazji drobna korekta na temat tego, co mówiła przed chwilą pani mecenas, cytowana przez państwa. Rewizja konstytucji majowej z 1791 roku miała być dokonywana co 25, a nie co 20 lat. Drobna korekta. I w związku z tym, kończąc tę moją wypowiedź, jeśli chodzi o to, czy mamy zmieniać konstytucję, czy też nie, na pewno należy ją w jakiś sposób bardzo fachowy, za pomocą argumentacji wysuwanej przez przede wszystkim naukowców, a nie przez polityków, bo politycy działają często doraźnie, kierując się wyłącznie własnym interesem. Niekoniecznie jest to interes całego państwa, chociaż takie mogą być stworzone pozory. W związku z tym ja bym był za tym, aby rzeczywiście w ramach tej Rady dochodziło do interesującej wymiany poglądów, w której każdy głos będzie mógł być zgłoszony i każdy głos będzie się mógł, że tak powiem, stać głosem w dyskusji osoby, która może mieć pogląd inny niż ktokolwiek inny, kto powie po tej osobie, ale zawsze tego typu wypracowanie pewnego konsensu jest tutaj potrzebne. Rekapitulując, konstytucja, rzeczywiście nasza konstytucja działa bardzo długo, ma swoje niedociągnięcia, natomiast prezydent jako głowa państwa nie powinien również bagatelizować tego poglądu wyrażonego w sondażu, który była pani uprzejma cytować.
3: Ale też, panie profesorze, z podobnego czasu, tylko nie mogę znaleźć wyników tego sondażu, byliśmy pytani przez jedną z pracowni badawczych, czy jesteśmy za zmianą systemu z tego parlamentarno-prezydenckiego na prezydencki i byliśmy przeciwni. Ja nie sądzę, żeby pan prezydent, proponując zmianę w konstytucji, próbował umniejszyć swoją rolę. Sądzę, że będzie próbował ją umocnić, ugruntować przynajmniej.
4: Ja tego nie neguję i to było przesłanką mojej wypowiedzi, że każdy polityk, pan prezydent też, kieruje się kategorią interesu, która dobrze

0: Byłoby, żeby była zbieżna z interesem całego państwa, ale niekoniecznie tak musi być. Bardzo często jest tak, że politycy działają głównie pod kątem własnych interesów. Zobaczymy, czy tak się stanie w przypadku aktualnej głowy państwa. To, że prezydent Nawrocki myśli o wzmocnieniu roli prezydenta, co tego nie mam żadnych wątpliwości. To widać wyraźnie od dłuższego czasu w jego postępowaniu i w jego wkraczaniu w tę domenę prawną, która nie wynika jako coś, co winien on robić. Nie wynika to oczywiście z obecnej konstytucji, więc zapewne dlatego również chciałby tę konstytucję poddać korekcie, aby ją gruntownie zmienić. Jednakowoż drobna też uwaga z mojej strony. W Polsce mamy system parlamentarno-gabinetowy. Nie
1: Gabinetowy,
0: mamy
1: tak, przepraszam. Przepraszam,
0: nie mamy w
1: dziękuję za
0: Polsce systemu
1: tak. Tak,
0: parlamentarno-prezydenckiego.
1: tak.
0: Drobna taka uwaga,
1: Przejęzyczyłam się.
0: bo tak
1: Dziękuję.
0: jest po prostu.
1: Jasne.
0: Natomiast możemy ewentualnie, dyskutując na ten temat, rozważyć, czy nam będzie się mógł przydać system właściwy, na przykład Francji, jako pewnemu wzorcowi, pewnej matrycy, jeśli chodzi o silną rolę prezydenta, z zachowaniem jednak pewnych elementów parlamentaryzmu. Ten system, jak wiemy, nazywa się różnie. To jest system półprezydencki, semiprezydencki czy quasi-prezydencki. I coś takiego rzeczywiście w warunkach Europy istnieje. Jego pewne elementy również możemy dostrzec, na przykład w sferze dużego wpływu na politykę zagraniczną w przypadku Republiki Finlandii. Ale generalnie Europa jest przykładem w większości wypadków systemów rządów, które są po prostu zbliżone do klasycznego systemu parlamentarno-gabinetowego, aczkolwiek oczywiście są to systemy wielokrotnie zmodyfikowane, na przykład poprzez to, że głowa państwa wybierana jest w głosowaniu powszechnym i bezpośrednim. Więc konieczne jest tutaj zachowanie pewnej precyzji po to, żebyśmy, słuchając tych, którzy są promotorami pewnych pomysłów, wiedzieli, że na pewno oni wiedzą, o czym mówią.
1: Ale też zależałoby na przykład mnie, żebyśmy my wiedzieli, nad czym mamy się zastanowić. Bo jak sądzę, pan prezydent będzie zmierzał ku referendum. Panie profesorze, kto powinien zadbać o to, żebyśmy my, obywatele, zabierając głos w tej sprawie, wiedzieli, o czym mowa? To znaczy, myślę o jakimś elemencie edukacji, informacji, a nie działaniu tylko na emocjach.
0: Naturalnie, że tak. Emocje są tu kompletnie niepotrzebne, jak również nie jest brany, nie powiem być brany pod uwagę interes poszczególnych polityków. Najważniejsza jest stabilność państwa, więc jeżeli się pojawiają głosy, które mówią wyraźnie, że polski system rządów wymaga jakiejś korekty i że ta korekta może być zobrazowana i powinna być, jak rozumiem, zobrazowana poprzez zmiany w konstytucji, to udział w takiej dyskusji potrzebny jest przede wszystkim ze strony osób, które się na tym znają. A więc mają to być prawnicy konstytucjonaliści, mają to być politolodzy, być może mają to być również socjologowie, a to chociażby dlatego, że przecież zmiana systemu będzie zapewne miała jakiś wpływ na kulturę polityczną polskiego społeczeństwa, albo będzie również wynikać z tej kultury politycznej społeczeństwa. Skoro pani mnie pyta o to, czy my mamy o tym wiedzieć, tak, przede wszystkim nie powinniśmy podlegać czemuś, co ja nazywam roboczo mentalnym sybarytyzmem, bo jesteśmy często po prostu szalenie leniwi pod kątem uruchomienia naszych własnych szarych komórek i powinniśmy nie ulegać takim czy innym deklaracjom, które zgłaszają politycy, tylko zastanowić się nad tym, co może znaczyć takie, a nie inne pojęcie, które jest wplatane czy umiejscawiane w debacie publicznej. Do tego wszystkiego, pamiętajmy, powinny się włączać również organizacje o charakterze pozarządowym, a które są na przykład czymś w rodzaju think tanków. W Polsce mamy już takie organizacje. Nie są one, mam takie wrażenie, brane szczególnie pod uwagę na bieżąco przez polityków, a powinny być, ponieważ za pomocą albo dzięki ich działalności mamy szansę stać się rzeczywistym, a nie udawanym społeczeństwem obywatelskim, co zresztą jest w warunkach polskich wciąż deficytem.
1: No tak, ale w Radzie Nowej Konstytucji, którą powołał pan prezydent, jest na przykład pani sędzia Julia Przyłębska, znana ze swojej aktywności w Trybunale Konstytucyjnym. Jest na przykład pan Piotr Andrzejewski, znany ze swojej aktywności w Trybunale Stanu. Kogo byśmy tu jeszcze? No jest też na przykład Barbara Piwnik, Józef Zych, profesor Jacek Majchrowski czy profesor Ryszard Piotrowski, który tuż po tym, jak został członkiem tej nowej rady, czy Rady Nowej Konstytucji, mówił, że właściwie

0: tej konstytucji nie należy ruszać.
1: Argumentacja, jaką stosuje profesor Piotrowski, którego mam okazję znać, jest argumentacją niejednokrotnie zmuszającą do zastanowienia się, co mówca miał na myśli. Ale to jest taka jego specyfika, jak go pamiętam z czasów jeszcze studenckich, kiedy szefował wtedy Związkowi Studenckiemu, czyli SZSP. To są bardzo dawne czasy. To jest bardzo ciekawy prawnik, którego poglądy w tej kwestii z pewnością ulegają jakiejś ewolucji. To, że on sformułował taką konkluzję, która jest mi osobiście bliska, bo ja też nie jestem przekonany, że winniśmy dążyć koniecznie do zmiany konstytucji. Raczej uważam, że ta obecna konstytucja powinna być po prostu przez polityków przestrzegana. Im bardziej politycy ją będą przestrzegać, w tym większym stopniu będzie to miało, mam nadzieję, korzystny wpływ na opinię publiczną i ogólną wiedzę naszego społeczeństwa na temat prawa konstytucyjnego i specyfiki polskiego systemu rządów. W związku z tym ja nie ukrywam, na tle tych osób, które pani była uprzejma wymienić, myślę, że ze szczególną uwagą będę słuchać opinii właśnie pana profesora Piotrowskiego. Myślę, że również z drugiej strony pana Andrzejewskiego czy też pani sędzi Piwnik, bo nie ulega wątpliwości, że kontrowersje, jakie narosły w minionych latach wokół pani sędzi Julii Przyłębskiej, powodują, że jej opinie w tej kwestii z pewnością mogą się okazać niekiedy ideologiczne.
0: Panie profesorze, pierwszy prąd z Baltic Power popłynął dziś. Takiej elektrowni jeszcze nie mieliśmy. Też mówił o tym premier Donald Tusk. Przy okazji, jak się łatwo domyślić, był pytany o reformę służby zdrowia. Między innymi o to, ile czasu daje pani minister Sobierańskiej-Grędzie na wprowadzenie zmian. Przypomnijmy, o czym mówił pan premier.
2: Jak wiecie, najwięcej emocji budziły takie sprawy jak nieuzasadnione w niektórych przypadkach bardzo wysokie zarobki za czasami też nieświadczoną pracę. Tak to wygląda w każdym razie z tych wstępnych kontroli i ocen. I oczywiście nepotyzm i próba omijania kolejek poprzez znajomości, tak zwany ten salonik VIP w Szpitalu Południowym, czy tak zwane zeszyty, czyli no, na papierze zapisuje się, kto ma prawo skorzystać z... na przykład z wizyty szpitalu i z pobytu szpitalu. Więc praca pani minister jest wyznaczona zarówno propozycjami rozporządzeń, one będą w najbliższym czasie gotowe, ale także ustaw. I tutaj liczę na pełną współpracę w parlamencie wszystkich sił i także prezydenta, no bo to jest w interesie i pacjentów i całego systemu ochrony zdrowia. No, we wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty. No, takie zadanie wyznaczyłem resortowi.
0: To premier Donald Tusk, a ja tylko dodam, że jest najnowszy sondaż poparcia partyjnego, z którego wynika, że Platforma Obywatelska, opinia 24 zdaje się, i Koalicja Obywatelska traci, ale cały czas utrzymuje się powyżej 31%. Traci też Prawo i Sprawiedliwość, zyskuje, jak się pewnie łatwo domyślić, Konfederacja. Co jeszcze koalicja rządząca może zrobić w sprawie konsekwencji afery w Szpitalu Południowym, żeby nie tracić, albo żeby zyskać, nie wiem, albo żeby się ratować?
1: No, użyła pani słowa konsekwencja i ono jest jej kluczem. Konsekwencją będzie doprowadzenie do pełnego wyjaśnienia tej skandalicznej sprawy. Właśnie dlatego, że jakiekolwiek zamiatanie jej pod dywan będzie miało negatywny wpływ na odbiór na razie sondażowy tych, którzy dzisiaj rządzą. Zadanie, jakie wyznaczył pan premier, pani minister, jest zadaniem, użyję określenia trochę wziętego z literatury, diablo trudnym, ponieważ nikt nie był w stanie w minionych latach przemian w Polsce się z tym uporać. To jest olbrzymi grzech większości, można powiedzieć, ekip, które w Polsce rządziły, i na dobrą sprawę już sam ten fakt, że tak ślamazany sposób postępują próby reformowania polskiego systemu opieki zdrowotnej, nadaje się na, jak sądzę, interesującą pracę naukową, ale może także i sensacyjną, ponieważ wydaje się to zupełnie kuriozalne, że żaden rząd sobie z tym nie poradził. I teraz dawanie, czy nakładanie, czy tak może to określę, istotnego obowiązku na ramiona pani minister, która przecież, jak wiemy, przyszła do tego resortu jako osoba dobrze radząca sobie zarządzaniem swojego szpitala, tak wiem, jest zapewne podniesieniem

0: poprzeczki dla niej samej i ma ona, moim zdaniem, bardzo istotną szansę, żeby położyć kres tym wszystkim nieudanym próbom. Czy to zrobi, tego oczywiście nie wiem. Myślę jednakowoż, że potrzebne tutaj jest pełne otwarcie na środowiska lekarskie, nie tylko i wyłącznie tę feudalną kadrę profesorską, ale przede wszystkim na lekarzy, którzy pracują często w odległych ośrodkach zdrowia i mają olbrzymie problemy niekiedy z pogodzeniem końca z końcem. Takie sytuacje, tak wielkich kominów płacowych, zawsze będą każdą władzę kompromitować i będą pokazywać, że nie jest ona w stanie
1: Panie profesorze,
0: doprowadzić do fundamentalnych zmian.
1: Niewdzięczna to rola, ale tak. Dziękuję panu bardzo za komentarz, profesor Wawrzyniec Konarski z nami w Polskim Radiu 24.
2: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
3: Komentarz.
2: A na naszej antenie pan Kazimierz Krupa, dziennikarz ekonomiczny, kancelaria Drawbridge. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: I mam wrażenie, że w ostatnich dniach pojawiło się sporo ciekawych tematów, sporo ciekawych wątków dotyczących gospodarki, ekonomii. Pierwsza kwestia to jest oczywiście, to są wstępne założenia budżetu na rok 2027. Wiemy już, że 5% PKB ma iść na obronność, 7% PKB ma pójść na zdrowie. Przybyło wydatków socjalnych, budżet to wszystko musi zmieścić, mówił pan minister Domański. Jednocześnie mamy też informacje dotyczące tego, co tu i teraz. Dziura w kasie państwa po maju sięgnęła ponad 108 miliardów złotych, co stanowi 40% rocznego planu. To jest również komunikat, oficjalny komunikat ze strony Ministerstwa Finansów. Dochody z VAT są mniejsze niż zakładano, a to za sprawą m.in. programu CPN, czyli no, wsparcia, jeżeli chodzi o ceny benzyny i ceny paliw na stacjach benzynowych. Najpierw budżet na 2027, czy najpierw to, co czeka nas jeszcze, jeżeli chodzi o budżet w roku 2026? Do pana wyboru.
4: Jak pan sobie życzy? Myślę, że 26, który będzie podstawą do stworzenia budżetu na 27.
2: To w takim razie, co nas czeka do końca roku? No bo spoglądając na te liczby, 108 miliardów złotych, no to robi wrażenie. Z drugiej strony to 40% rocznego planu, więc można powiedzieć, że przynajmniej teoretycznie wszystko jest pod kontrolą.
4: Znaczy, no tak, jeżeli można mówić, że deficyt na poziomie 271 miliardów to jest pod kontrolą, to tak. Znaczy, krótko mówiąc, ustawa budżetowa, najważniejsza ustawa ze wszystkich ustaw, jest w Polsce traktowana od bardzo wielu lat w sposób niezwykle dowolny. Czyli krótko mówiąc, kiedyś to budżet było święte słowo. On już dawno przestało być słowem świętym. Ja to zawsze porównuję do budżetu domowego, co wywołuje oburzenie u niektórych ludzi, ale w istocie ma bardzo wiele podobieństw i takich analogii można bardzo wiele znaleźć. Więc tego budżetu, tej ustawy budżetowej, czy ustaleń z ustawy budżetowej, bo pamiętajmy, że ona jest zapisana, że tam deficyt budżetowy będzie wynosił 271 miliardów, 183 miliony, 346 tysięcy, 222 zł i 38 groszy. No, ja rozumiem zasady rachunkowości i tak to się liczy, natomiast tutaj pewna dowolność oczywiście jest. Wykonanie, znowu jak to brzmi, wykonanie długu, niepokrycia jest na takim poziomie, który rzeczywiście, tak jak mówi pan, wydaje się być pod kontrolą. Natomiast no, generalnie sytuacja, czyli tak operacyjnie jest wszystko ok, a generalnie nie jest, no bo to niezrównoważenie jest oczywiście zbyt duże i to bardzo duże. Pamiętajmy, że taki no, każde państwo powinno dążyć do zrównoważenia budżetu, czyli żeby wydatki i przychody się pokrywały. No ale powiedzmy, że do 3% PKB to jeszcze jest to jakoś pod kontrolą, no ale my mamy 6,5%. I to jest sytuacja naprawdę niedobra.
2: Na ile jest szansa, że te 6,5% w kolejnych latach, no być może nawet symbolicznie, ale jednak będzie szło w dół?
4: Obawiam się, że nie ma żadnej szansy na to, niestety. Zobaczmy, co na to się przede wszystkim składa. No przede wszystkim składa się na to te takie największe kwoty. No to jest te 200 miliardów w tym budżecie, a później, a w przyszłym będzie jeszcze więcej na obronność. Te 200 kilka

0: 10 miliardów i 7%, czyli i 5% na obronność, 7% teraz jest 6,81, 6,82 na zdrowie, no i transfery socjalne, czyli 800 plus i 13, 14 w emeryturze, to są te takie największe pozycje i nic nie wskazuje na to, nic nie wskazuje na to, no i dochodzą tam takie CPN-y właśnie, jak to ta ochrona cen benzyny, by to się miało odwrócić. Ja pamiętajmy, że przyszły rok to jest rok wyborczy, więc nie sądzę, żeby były tutaj jakieś ograniczenia i oszczędności. Po prostu żyjemy w takim okresie takiego szalejącego populizmu i przewagi polityki nad ekonomią. Ekonomia jest w odwrocie. Dobrze, że jeszcze jakoś to liczymy, chociaż też z tym liczeniem są pewne kłopoty, bo pamiętajmy, że my mamy zapisane w Konstytucji 60% dług, i którego przekroczenie tego progu powoduje no, takie automatyczne niemalże ograniczenie najróżniejszych wydatków. A my mamy 61,2 w tej chwili według metodologii unijnej i też się tym nikt nie przejmuje.
1: To jakie mogą być tego konsekwencje? Bo ja spoglądam na przykład na brytyjskie media i tam można znaleźć taki tytuł. Oczywiście te artykuły były przedrukowane później w polskiej prasie. Cud gospodarczy, chodzi o Polskę oczywiście, cud gospodarczy może nie potrwać zbyt długo.
0: To znaczy, tam Brytyjczykom radzę, żeby się zajmowali swoimi sprawami, bo ich cud gospodarczy po wyjściu z Unii Europejskiej wygląda bardzo słabo.
1: Może dlatego piszą o nas.
0: Chyba się pocieszając. Tyle, że my mamy 3%, 3,4% wzrostu nawet według ostrożnych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a oni jak zero przekraczają to się cieszą, bo są w stagnacji od kilku lat, by nie powiedzieć, że...
1: Ale to, żeby oddać sprawiedliwość tym ekonomicznym dziennikarzom z Wysp Brytyjskich, oni piszą o kilku problemach, o których mówią również w Polsce przedstawiciele chociażby przemysłu. Niskie koszty pracy, one się już właściwie kończą, ponieważ ten wzrost wynagrodzeń następuje systematycznie. W kolejnych latach Polska będzie też, to też jest fakt, otrzymywać coraz mniej środków z funduszy unijnych, a to oczywiście ma wpływ, realny wpływ na PKB. No i oczywiście kolejna kwestia to jest ciągły wzrost wydatków na obronność i również tych wydatków, o których teraz wspomnieliśmy, czyli wydatków na zdrowie. No w sumie to jest 12% PKB. Będzie 12% PKB.
0: Znaczy mamy kłopot. To do tego, że mamy kłopot, z tym to oczywiste. Z tymi rosnącymi kosztami pracy mi się nie przejmował. Ciągle jesteśmy jeszcze jednak krajem o niższym koszcie pracy niż kraje zachodnie i tych osłon jest nieco mniej i tutaj nie ma takiego specjalnego problemu. Dużym problemem będzie to rzeczywiście, że fundusze spójności KPO i inne płynące z Europy, z Brukseli, z Unii Europejskiej, no będą się zmniejszały, będziemy coraz bardziej, no może płatnikiem netto to nie jest, ale w każdym razie te wpływy będą coraz większe i będziemy po prostu stajemy się krajem coraz bardziej zamożnym, więc będziemy w mniejszym stopniu korzystali z tych dopłat. No i ten dług, czy obsługa tego długu, no też kosztuje w oczywisty sposób. Ani poziom zadłużenia naszego, szczególnie przy takim wzroście ponad 3,5, w okolicach 3,5%, nie jest jakimś wielkim problemem. Największym problemem jest struktura naszego długu, czyli bo są kraje, czy większość krajów jest znacznie bardziej zadłużona, ale ten dług jest wewnętrzny, czyli jest unarodowiony. No tak jak zawsze używam przykładu Japonii, która ma zadłużenie na poziomie 220% PKB, ale ten cały dług jest praktycznie w rękach Japończyków.
1: Ale to przepraszam, bo to chciałbym dopytać, bo nie po raz pierwszy ten argument, czy też ten problem pojawia się na antenie Polskiego Radia 24. Dlaczego my w takim razie nie korzystamy z tych możliwości, które przecież są? Żeby więcej pieniędzy pożyczać, państwo pożyczało, nie w zagranicznych bankach, nie za granicą, ale pożyczało od własnych obywateli, bo przecież obywatele mają takie środki.
0: Pytanie, Nie potrafię odpowiedzieć, bo mnie się wydaje, że rzeczywiście

0: ta akcja, bo to tylko potrzeba akcji informacyjnej. Zaufanie nawet do państwa polskiego wśród naszych obywateli jest. Czyli ten dług nie byłby droższy, a byłby tańszy niż ten, który pożyczamy na Zachodzie. Nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć. Ja myślę po prostu, że jest łatwiej. Ponieważ tutaj, jeżeli ściągamy od, no bo to by było takie ściąganie od obywateli, od Kowalskiego, no to musiałaby być bardzo poważna akcja informacyjna, bardzo to wszystko dobrze zorganizowane, a tam po prostu idzie się na rynki międzynarodowe i ten dług lokuje w ciągu jednego dnia. Zaufanie do państwa polskiego też jest jakieś, chociaż no przez to, że nie mamy euro, ten dług jest drogi. Wyjść jest kilka. No po pierwsze właśnie unarodowienie, czyli przejście, żeby ten dług był wewnątrz, to wtedy, wie pan, to nie tylko jest jakby takie, nie mówię tylko o oszczędzaniu, tylko że wtedy się rodzi taki alternatywny system lokowania pieniędzy krajowych, obywateli, ludzi, normalnych ludzi. Wtedy człowiek, który ma tak ulokowany, ma jakby dwa źródła, czyli jedna to jest powiedzmy emerytura albo pensja, a druga to jest właśnie to, co ulokował u państwa. I to jest idealna sytuacja.
1: No to właśnie o tym myślę. Wszyscy na tym korzystają, zarówno obywatele, jak i państwo, więc powtórzę pytanie, czemu nie wykorzystujemy należycie tych możliwości?
0: Ja nie znam na nie odpowiedzi. Myślę, że tak jak mówię, po prostu łatwiej jest ulokować tam. Ale wie pan, my z tym zadłużeniem też nie ma takiego strasznego dramatu, bo to jest tam te 2,5 miliarda biliona, powiedzmy, to, no mniej trochę nawet, ale mamy ponad bilion 100 rezerw. Złota mamy więcej niż Europejski Bank Centralny. Jeżeli byśmy na przykład, te rezerwy są, bo są, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy one kiedykolwiek zostaną użyte. Więc ja na przykład, gdybyśmy weszli do strefy euro, hipotetyczna sytuacja mówię, bo ani tam teraz nas nikt nie chce, bo nie spełniamy podstawowych warunków, ani my nie chcemy. Nie wiem, tak się jakoś utarło, że bardzo, bardzo nie chcemy jako społeczeństwo i te badania są jednoznaczne. Ale wtedy na przykład rozwiązujemy rezerwy, czy część, czy całość i wtedy ten dług nam bardzo spada, bo jeżeli nie będziemy mieli własnej waluty, to te rezerwy w istocie nie są nam potrzebne. Więc wtedy już o połowę można by to zadłużenie zmniejszyć. Poza tym, gdybyśmy przeszli na euro, mielibyśmy obsługę tego i zamienili te długi na euro, mielibyśmy o połowę mniejsze, może nie o połowę, ale o bardzo istotnie, czy prawie połowę mniejsze oprocentowanie tych dług, czyli koszt obsługi też by wszedł. Czyli mamy takich awaryjnych wyjść jeszcze wiele, co składa się w całość taką, że no taka na przykład druga Grecja, którą nas niekiedy ktoś tam straszy, no nam z całą pewnością nie grozi. Co nie znaczy, że prowadzimy odpowiedzialną politykę fiskalną. Nie prowadzimy nieodpowiedzialną, bo zadłużenie na poziomie 6,5, czy niezrównoważenie na poziomie 6,5% PKB jest ogromną nieodpowiedzialnością.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca tego, co może nas czekać w najbliższym czasie. Pan wspomniał o wzroście PKB. W tej chwili Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę realnego wzrostu dla Polski w tym roku do 3,4%, ale w przyszłym roku według funduszu to już ma być, no nie wiem czy zaledwie, ale to ma być wzrost na poziomie 2,4%, czyli o 1 punkt procentowy mniej. No wydaje się, że to dosyć istotna zmiana, niestety.
0: Ale tak, to prawda, ale Międzynarodowy Fundusz Walutowy, szczególnie w stosunku do Polski, w odniesieniu do Polski, dosyć często się myli. I jest, oni w ogóle, te prognozy są konserwatywne i dobrze, takie powinny być, czyli konserwatywne, czyli takie bardzo ostrożne. I tak jak nas nie doszacowano, teraz przeszacowano właśnie na te 3-4, ale tak naprawdę pewnie będzie więcej, czyli dalej nas nie doszacowują. I też sądzę, że to jest po prostu błąd analityków Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którzy nie doceniają polski potencjał. Najprawdopodobniej biorą właśnie te zagrożenia wynikające z z tego niezrównoważenia budżetu, które to jest ciągle podnoszone, no bo nie poziomu zadłużenia.

0: Generalnie, no bo on jest na poziomie, tak jak mówiłem, to ponad 60, ale jednak, czyli dopuszczalne w Konstytucji, ale jednak to 60 to nie jest 80, 90 czy 120, to jest normą praktycznie w Unii Europejskiej czy w wielu krajach rozwiniętych, ale Międzynarodowy Fundusz Walutowy nas traktuje szczególnie ostrożnie. No ciągle jeszcze jesteśmy taką nie do końca ustabilizowaną gospodarką, więc nawet rozumiem tę ostrożność, ale bardzo bym się tym nie przejmował. Ja nie widzę powodów, dla których wzrost gospodarczy w przyszłym roku miałby aż spaść o 1 punkt procentowy, tym bardziej, że rząd, ten obecny rząd na przyszły rok również stawia na inwestycje, a to jest najbardziej takie efektywne wpływanie na wzrost PKB. Ten safe, o którym tyle rozmawiamy, tyle politycznej awantury było, to jest prawie 200 miliardów wpompowanych w polską gospodarkę, które obrócą się kilka razy i przyniosą skutki. To jest coś, bo to, ja mówię, to nieporozumienie, że to traktowano jako program zbrojeniowy. Efektem tego programu będą zbrojenia, ale podstawowym efektem, który powinniśmy najbardziej sobie cenić, to będzie istotny wzrost PKB.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, jeszcze jeden temat, tym bardziej, że przyszły rok to jest rok wyborczy. To akurat przy tego typu decyzjach ma znaczenie, bo no, ponownie wraca temat drugiego progu podatkowego. Pojawiła się taka propozycja, że miałby on zostać podniesiony ze 120 na 140 tysięcy złotych. No i rzeczywiście to jest postulat, który już pojawia się od wielu, wielu lat, bo ten próg wiele lat temu został zamrożony. Płace, pensje rosną. Próg od lat jest cały czas ten sam. No i nawet osoby, które nie osiągają jakichś niesamowitych dochodów, coraz częściej w ten drugi próg podatkowy wpadają. No tylko tyle, że podniesienie takiego progu to oczywiście jest dodatkowy, kolejny koszt dla budżetu. Z tych najświeższych informacji wynika, że do takiej rozmowy pomiędzy ministrą funduszy i polityki regionalnej, panią Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, a ministrem finansów, panem Domańskim, ma dojść w poniedziałek. To spotkanie miało się odbyć jeszcze w tym tygodniu, ale zostało przesunięte. Spodziewa się pan tu jakichś zaskakujących decyzji? Bo przypomnę, zresztą pan też to podkreślał, rok 2027 to jest rok wyborczy.
0: No niestety tak, to jest rok wyborczy i dlatego, tak jak mówiłem, nie spodziewam się jakichś cięć czy oszczędności budżetowych. Natomiast jeśli chodzi o próg, to ja sądzę, że on zostanie podniesiony. Są propozycje oczywiście do 180, zaraz opozycja mówi, dlaczego 140, 180. Ja sądzę, że on zostanie podniesiony i ja tutaj, po pierwsze, podniesienie do 140 tysięcy nie jest aż tak bardzo kosztowne, to nie jest tam te kilkadziesiąt miliardów.
1: Około 9-10 miliardów, tak się oblicza koszt tego podniesienia.
0: Tak. I sądzę, że to zostanie podniesione i tutaj akurat ja temu przyklaskuję z jednego prostego powodu. Ja od bardzo dawna postuluję odchodzenie od opodatkowania bezpośredniego pracy na rzecz opodatkowania pośredniego, czyli krótko mówiąc opodatkowanie konsumpcji. Ono jest i łatwiejsze, egzekucja takiego podatku, i mniej kosztowna.
1: No i rozumiem, że im więcej konsumujesz, tym więcej płacisz, co byłoby też chyba bardziej sprawiedliwe, rozumiem, tak?
0: No więc ja przygotowując się do rozmowy z panem, bo też właśnie na tym zastanawiałem, okej, my nikomu nie zabraniamy jeść codziennie na śniadanie kawioru z Białugi, ale niech on kosztuje tyle poprzez nie koszty wyprodukowania, bo koszty wyprodukowania są takie, jakie są i na nie tam większego wpływu nie mamy. Natomiast poprzez opodatkowanie takie, żeby to było z tego ileś obiadów dla dzieci, prawda? I nie w sposób bezpośredni, tylko w postaci podatków. Czyli można luksusową konsumpcję przede wszystkim opodatkować. Można tym bardzo trafnie sterować, czyli że właśnie te dobra luksusowe są bardziej opodatkowane, czy znacznie bardziej opodatkowane niż te dobra podstawowe, czyli ta bułka kajzerka jest bardzo mało opodatkowana, a ten przysłowiowy kawior, czy no ośmiorniczki to akurat nie trafiony, bo one są wcale nie są drogie. Więc
1: tak, same w sobie. Tu ceny nie trzeba podnosić.
0: Tak, to jest tylko taki polityczny symbol się zrobił, zresztą wyjątkowo nietrafiony. Ale czyli te dobra luksusowe mocno opodatkowane i to nikt nikomu niczego nie zabrania. Zachowuj się w ramach konsumpcji jak sobie chcesz, ale wiesz, że takie są podatki, więc ja jestem za zmniejszeniem opodatkowania pracy Znaczy, ja jestem za odejściem.

0: od opodatkowywania pracy, a jedną z dróg jest podnoszenie tych progów, więc tu jestem zdecydowanie za tym. Natomiast zdaję sobie sprawę, że bez reformy systemu podatkowego no, trzeba na to znaleźć, te 10 miliardów też trzeba znaleźć. No ale też nie trzeba robić takich niemądrych programów jak ten CPN na przykład, który też tam 4,5 czy 4,6 miliarda kosztował, to wtedy będą pieniądze na takie bardziej systemowe i bardziej sprawiedliwe również.
1: Pan Kazimierz Krupa, dziennikarz ekonomiczny, Kancelaria Drawbridge, bardzo panu dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Krajowe magazyny gazu wypełniły się już w 3/4, wyraźnie szybciej niż zakładał rządowy harmonogram. Eksperci studzą jednak entuzjazm, przypominając, że sam wysoki procent zapełnienia nie oznacza jeszcze spokojnej zimy.
1: Polska osiągnęła 75% zapełnienie magazynów gazu już na początku lipca. To poziom, który jeszcze niedawno kojarzył się raczej z końcem sierpnia. Analityczka do spraw bezpieczeństwa energetycznego Zuzanna Nowak przestrzega jednak, że przy dłuższych mrozach czy zakłóceniach w dostawach obecne zapasy szybko mogą się skończyć.
2: Rzeczywiście jesteśmy europejskimi liderami, ale tylko i wyłącznie na poziomie procentowym. Nasze magazyny gazu są stosunkowo małe.
1: Realna pojemność krajowych magazynów to niewiele ponad 3 miliardy metrów sześciennych. To zaledwie ułamek rocznego zużycia gazu w Polsce.
2: Powinniśmy rozbudowywać magazyny gazu, także tutaj jest wiele pracy do wykonania.
1: W ubiegłym sezonie magazyny osiągnęły pełne 100% dopiero pod koniec września. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Lekcja narodowej samoświadomości, tak w 85. rocznicę pogromu premier Donald Tusk odniósł się do zbrodni w Jedwabnem dokonanej na ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Trzeba umieć spojrzeć historii i prawdzie prosto w twarz, podkreślał w Osiekach Lęborskich szef rządu.
3: Ucząc innych, czy starając się nauczyć innych życia w historycznej i politycznej prawdzie, tak jest przecież dzisiaj w relacjach polsko-ukraińskich. Sami przeszliśmy i dalej przechodzimy bardzo trudną drogę. Nasz naród był narodem w sposób imponujący, solidarnym z obywatelami polskimi, Żydami mieszkającymi w Polsce w czasie okupacji, ale równocześnie wiemy przecież dobrze, to nie jest żadne odkrycie, że zdarzały się i to nierzadko rzeczy, których do dzisiaj powinniśmy się wstydzić.
0: Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej zbrodni na Żydach w Jedwabnem dokonali Polacy z niemieckiej inspiracji. IPN ustalił również, że 10 lipca 1945 roku zginęło tam 340 osób. Awantura na miesięcznicy smoleńskiej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie mógł złożyć wieńca pod pomnikiem na placu Piłsudskiego w Warszawie. Wicerzecznik PiS Mateusz Kurzajewski ma zastrzeżenia do pracy policji, która była obecna na miejscu.
4: Ci prowokatorzy mieli pełną ochronę funkcjonariuszy policji, którzy nie umożliwili nam dojścia do pomnika i złożenia tych kwiatów, chroniąc jednocześnie prowokatorów, którzy powinni być z tego pomnika usunięci. Przypominam, że nasze uroczystości mają charakter zgromadzeń cyklicznych, czyli mają pierwszeństwo, więc każdorazowo powinniśmy mieć możliwość uczczenia pamięci tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Stało się inaczej.
0: Krzysztof Paszyk z PSL uważa, że Prawo i Sprawiedliwość jest ostatnią partią, która ma prawo krytykować działania policji.
5: Przypominam Prawu i Sprawiedliwości, jak zachowywała się policja, kiedy oni rządzili. Pierw odróbmy lekcje dotyczące tamtych czasów, a potem wysuwajmy jakieś zastrzeżenia.
0: Prezes PiS nazwał policję bojówkami rządzącej partii. Stwierdził, że będą musiały być wyciągnięte konsekwencje i trzeba będzie zbudować w przyszłości Gwardię Obywatelską. MSWiA potępia ataki wymierzone w funkcjonariuszy policji.

0: Śledczy sprawdzają, czy w Powiatowym Centrum Medycznym w Braniewie doszło do nieprawidłowości przy rozliczaniu pracy jednego z lekarzy. Chirurg miał wykazywać ponad 1000 godzin pracy w miesiącu i zarobić w rok 1 800 000 złotych, mówi przewodnicząca Rady Nadzorczej Centrum Monika Trzcińska.
1: Była to procedura, która nie trwała chwilkę, nie była jakby tylko na jakiś czas spowodowany, nie wiem, brakiem personelu czy czegoś takiego, tylko była to sytuacja notoryczna, trwająca wiele lat. Dlatego też postanowiliśmy zakończyć takie praktyki.
0: Według wstępnego audytu nieprawidłowe rozliczenia jednego lekarza mogły narazić szpital na stratę 3 800 000 złotych. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Całkowita awaria sieci energetycznej na Kubie to już druga taka sytuacja w ciągu tygodnia i czwarta w tym roku. Po poniedziałkowej awarii obejmującej cały kraj w Hawanie doszło do protestów. Powtarzające się problemy z siecią energetyczną na Kubie to skutek blokady dostaw ropy naftowej nałożonej przez Stany Zjednoczone. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Na wschodzie kraju przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura przeważnie od 10 do 15 stopni. W dzień od 19 na wschodzie, 22 w centrum do 25 na zachodzie kraju.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Grzegorz Łączak, zapraszam.
2: Komentarz.
3: A o komentarz poprosiliśmy dzisiaj profesora Sławomira Sowińskiego, politologa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Upał w polityce nie odpuszcza, tam ciągle gorąco, a dzisiaj jeszcze pierwsze posiedzenie Rady Nowej Konstytucji. Panie profesorze, pytanie zasadnicze z cyklu Tych o sens życia. Czy Polsce potrzebna jest nowa konstytucja?
4: To oczywiście zależy, w tej sprawie trwa spór. Mamy w tej sprawie od kilku pewnie lat dyskusję. Politologowie zwykli używać takiego określenia moment konstytucyjny, to znaczy taka chwila w funkcjonowaniu państwa, kiedy rzeczywiście potrzebne jest jakieś zupełnie nowe otwarcie, pewien przełom, polegający także na tym, że to, co jest, można powiedzieć, takim prawnym DNA państwa, czyli właśnie ustawa zasadnicza, jest zmieniona. Ja należę do tych, to jest pewnie mniejszość, chociaż w sumie nie jest tak mało takich osób, które uważają, że no, po pierwsze, nie ma w tej chwili w Polsce żadnej szansy na to, żeby strony polityczne, tak powiem, porozumiały się co do zmiany konstytucji, a po drugie, ja uważam, że ustawa zasadnicza, która obowiązuje w Polsce do roku 1997, niezależnie od różnych mankamentów, przede wszystkim tego podstawowego, że tam dość, powiedziałbym, tak nietypowo opisana jest rola prezydenta, ona jest ustawą dobrą, dobrze napisaną, powiedziałbym, z taką wyobraźnią, i że już w kilku dla państwa kluczowych momentach, bardzo trudnych momentach, jak choćby katastrofa smoleńska, no ta konstytucja jakby zapewniła działanie państwa. Natomiast to, że jesteśmy dzisiaj świadkiem, jak się to mówi, rozmontowywania przez polityków różnego rodzaju instytucji państwowych, konstytucji opisanych, ich kompetencji, ich autorytetu, na przykład Trybunału Konstytucyjnego, to jest wina konstytucji. To jest raczej no właśnie kwestia tego, że politycy po prostu nadużywają konstytucyjnych zapisów, czy je rozmontowują. Ostatnie zdanie, nie ma moim zdaniem takiej ustawy zasadniczej, takiego zapisu prawnego, którego nie dałoby się jakoś zniszczyć, nie dałoby się jako w jakiś sposób zdezawuować. Więc w tym sensie raczej myślę, to jest kwestia kultury politycznej, znaczy to, co powinniśmy zmieniać, a nie zapisów konstytucyjnych.
3: Ja pamiętam, jak były przepychanki przy uchwalaniu tej konstytucji, przy tworzeniu tej konstytucji może, bo przypomnijmy, ona została uchwalona 2 kwietnia 97 roku, więc tam od 94 chyba nad nią pracowano. Trochę czasu to zajęło i wtedy, nie, nawet jeszcze wcześniej, bo ta rola prezydenta, o której pan profesor mówił, to wynikała z tego, żeby w tej konstytucji, aby przypadkiem nie dać za dużo Lechowi Wałęsie, bo tak, to tak wtedy tak mówiono. I to
4: dokładnie,
3: nie jest...
4: Tylko może jedno zdanie, bo to rzeczywiście historia.

0: historyczne ciekawa rzecz, mianowicie, znaczy wydaje mi się, że źródło tego problemu, o którym mówimy, jest jeszcze trochę wcześniejsze. To znaczy, że w pewnym momencie, to chyba był rok 90, 91, 90, to musiał być rok, po prostu zdecydowano o tym, żeby prezydent był w Polsce wybierany w wyborach powszechnych. Tak, bo przypomnijmy, że pierwszy prezydent w roku 89...
1: Przez Zgromadzenie Narodowe, tak.
0: Dokładnie. I potem, kiedy wydawało się, że jest pewien taki, no, trochę brakuje Polakom demokracji, to postanowiono, że będzie prezydent w wyborach powszechnych wybierany i potem już tak poszło, bo rzeczywiście z jednej strony ograniczono, jak pan mówił, po doświadczeniach z prezydentem Wałęsą kompetencje prezydenta, a z drugiej strony, ponieważ Polacy już dostali, można powiedzieć, te wybory prezydenckie we własne ręce, no to nikt nie chciał ich odbierać. No i mamy to, co mamy na końcu, czyli mamy prezydenta, który jest wybierany w wyborach powszechnych, ma bardzo silny mandat, a jednocześnie nieduże kompetencje.
1: No tak, ale skoro wtedy po tej falandyzacji prawa, bo to dlatego prezydentowi Wałęsie tak chciano trochę ukrócić przywileje, które sobie rościł, bo nie zawsze też zgodnie z prawem je wykorzystywał, to też bądźmy uczciwi. No tak, ale pan prezydent Nawrocki jest w pierwszej kadencji, więc właściwie może sobie myśleć, dobrze, uchwalimy nową konstytucję 2030, ja wtedy wygram wybory, będzie system prezydencki, no bo do tego kancelaria prezydenta dąży, to już trzeba powiedzieć otwarcie. No tak, ale jak w 35 wygra nie ten, co trzeba, i tutaj obojętnie, z której z perspektywy Sejmu patrzymy, z której strony, z lewej czy z prawej, to znowu będzie grzebanie przy konstytucji. Nie, no trzeba odebrać, bo przecież ma za duże kompetencje. No nie można, bo nie nasz wygrał, tak?
0: To prawda. Znaczy, rzeczywiście nie należy, nie powinniśmy traktować konstytucji, jak mawiał mój kiedyś mistrz, ksiądz profesor Homotiuros, jako takiej, powiedziałbym, prognozy, zaczynając od naszej rozmowy, bieżącej prognozy pogody. Tak, to znaczy, że jeżeli pogoda jest, prawda, taka, to konstytucja jest taka, jak się pogoda zmienia, czy klimat się zmienia, to zmieniamy też konstytucję. Tutaj pełna zgoda, ale ja też uważam, że nie byłoby dzisiaj właśnie zgody na to, żeby wprowadzić w Polsce ustrój prezydencki, nie tylko dlatego, że mamy oczywisty, prawda, podział między opozycję i rządzących, między, mówiąc umownie, Koalicją Obywatelską i PiS, ale także dlatego, że jak sądzę, parlament, in gremio, parlamentarzyści jako tacy nie bardzo chcieliby, moim zdaniem, oddać w tej chwili swoje kompetencje, prawda, i no jednak takie, powiedziałbym, systemowe prerogatywy, które mają w ręce prezydenta, niezależnie od tego, prawda, kto prezydentem jest. Myślę, w takiej też perspektywie pewnej naturalnej konkurencji poszczególnych organów państwa, tak? Nie sądzę, żeby parlament wywiesił dzisiaj białą flagę i oddał te kompetencje prezydentowi. Więc ja uważam, że raczej ta wracając do tej komisji, która ma dzisiaj się zebrać, to jest po pierwsze no, pewna prerogatywa prezydenta, żeby debaty prowadzić i być może to też jest okazja o tym, żeby okazja do tego, ta konstytucja, myślę, ta komisja, myślę teraz pozytywnie, żeby po prostu zastanowić się no właśnie, jakby nad powagą konstytucji, tak, nad jej znaczeniem, nad jej rolą, nad tym, w jaki sposób ona może państwu służyć. Natomiast nie widzę dzisiaj ani w najbliższej przyszłości żadnych szans, ani jak powiedziałem, potrzeb, żeby konstytucję zmieniać.
1: No, czyli sobie tak spotkają się, ciasteczka będą, kawusia i porozmawiają sobie o to, jakby dobrze było tę konstytucję trochę zawęzić. Ja tylko mam pozwolę sobie na małą prywatną uwagę, że jakoś tak ostrożnie podchodzę do polityków wszelkiej maści, którzy zawsze chcą do tej konstytucji wpisać jakieś obostrzenia. Ja bym wolał, żeby konstytucja była raczej takim otwartym zbiorem, a nie, że tego zakazujemy, tamtego zakazujemy, a jeszcze tego to ograniczamy. Nie, to tak nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi, czy nie.
0: Tak, ale pod tym względem naprawdę nasza konstytucja jest dobrze napisana. Ona właśnie moim zdaniem nie grzeszy taką, tak jak pan powiedział, nie grzeszy szczegółowością, nie grzeszy jako jakimś, powiedziałbym, taką nadmierną biurokratycznością. Ona raczej pozostawia dużo pola do działania, po pierwsze politykom. Ona też oczywiście zaprasza polityków do odpowiedzialności. Też dużo pola pozostawia nam wyborcom, ale też... I to jest bardzo ważne, właśnie choćby to umocowanie prezydenta i premiera, konstytucja zaprasza do współdziałania, do współpracy, tak, do ucierania się różnych racji, bo to jest też, powiedziałbym, bardzo ważna rzecz, bo krytycy konstytucji mówią tak, ta konstytucja jest trochę jak samochód, który ma dwie kierownice, tak, znaczy, że jest i silny, powiedzmy, prezydent swoim mandatem, silny premier swoimi kompetencjami, ale ale obrońcy konstytucji mówią co innego. Ta konstytucja ma wewnętrzny ABS.

0: prawda? Taki system wewnętrznej równowagi czy hamowania i sprawia, że tak naprawdę, gdyby tak się zdarzyło, żebyśmy oddali władzę, powiedzmy, w ręce polityka nieodpowiedzialnego, czy polityków nieodpowiedzialnych, to mamy tam wewnętrzny system pewnej równowagi, pewnego bezpieczeństwa i to jest też pewna wartość tej konstytucji.
1: Dobrze, to zostajemy przy chwilę przy Konstytucji, ale zmieniamy, dokładnie powołujemy się na artykuł 68, bo czytamy w nim: każdy ma prawo do ochrony zdrowia, to punkt pierwszy. Punkt drugi, obywatele niezależnie od ich sytuacji materialnej mają zapewniony równy dostęp do opieki, świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielanych tych świadczeń określa ustawa. Punkt trzeci, władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym oraz osobom w podeszłym wieku. Nie ma tu nic o politykach i salonikach. No to jak to jest z tą zapisem konstytucji? Każdy polski obywatel może wyjąć tę konstytucję i powiedzieć: ja mam prawo do ochrony zdrowia finansowanej ze środków publicznych. Nie jest tu napisane, że mam czekać 3 czy 5 lat na jakieś badania, a ktoś inny będzie bliżej, wcześniej. A w ogóle to dlaczego ten lekarz jest taki zmęczony?
0: Tutaj dotykam, ale to jakby odkładam na bok w tej chwili kwestii tego, jak interpretować prawa człowieka w tym wypadku, bo prawo do ochrony zdrowia czy opieki zdrowotnej jest prawem człowieka, ale żadna konstytucja nie gwarantuje, bo nie może zagwarantować tego, że w sytuacji, kiedy jako społeczeństwo się starzejemy, prawda? Kiedy można powiedzieć, też rosną koszty ochrony zdrowia, no że tak powiem, będziemy mieli wysoki czy bardzo wysoki standard opieki zdrowotnej. I to nie jest tylko problem Polski, ale to jest też właśnie wyzwanie się na całym świecie, bo to jest tak naprawdę zadanie polityków, to jest zadanie państwa, prawda, żeby to wszystko dobrze ułożyć, dobrze zorganizować. Zwłaszcza w takich warunkach, jak powiedziałem, no zmieniających się, bo faktem jest, że w Polsce, teraz z pamięci przytaczam, spis powszechny w latach 2010-2020 przybyło około 3-4 milionów seniorów, prawda? To jest skala, którzy oczywiście mają inne potrzeby zdrowotne niż ludzie młodzi. To jest skala wyzwania, przy którym stoi państwo polskie. Państwo polskie oczywiście, które sobie z tym wyzwaniem nie radzi. To nie jest kwestia ostatnich miesięcy, tylko to jest kwestia ostatnich lat, czy właściwie ja uważam, że takim ostatnim poważnym momentem, kiedy politycy próbowali poważnie zmierzyć się właśnie z problemem reformy czy jakiegoś kontraktu społecznego dotyczącego służby zdrowia, to była reforma, którą zaproponował tutaj dzisiaj tak historia trochę nad nami gdzieś tam wisi, w roku 98 rząd Jerzego Buzka, prawda, który wprowadził jako jedną z czterech wielkich reform reformy służby zdrowia, proponując model kas chorych. Oczywiście nie wiemy, jakby ten model funkcjonował, ale on wydawał się dosyć racjonalny, dosyć sprawny. Model, z którego potem lewica, że tak powiem, zrezygnowała. No i od tamtej pory właściwie politycy, wiedząc, jak ta sprawa jest istotna dla wyborców, w gruncie rzeczy obchodzą ją szerokim kołem. Mówię o kwestii służby zdrowia najogólniej rzecz biorąc, trochę zrzucając problem gdzieś, w tej chwili ja to tak oceniam, na barki samorządów, tak, bo to dzisiaj tak naprawdę samorządy są na pierwszym froncie, na pierwszej linii tego, no tak powiem, godzenia wody z ogniem, czyli z jednej strony rosnących, słusznie rosnących naszych oczekiwań, naszych potrzeb zdrowotnych, zwłaszcza gdzieś tam w Polsce lokalnej, w Polsce daleko od małych miast, w Polsce, która też się wyludnia, prawda? A pomimo tego, no ludzie chcą, żeby w każdym powiecie był specjalista, był chirurg,
1: nie,
0: prawda?
1: To się nie da zrobić. To się po prostu nie da zrobić fizycznie.
0: A z drugiej strony rosnące koszty, z trzeciej strony też, i to jest też naturalne, rosnące aspiracje lekarzy, którzy chcieliby zarabiać coraz lepiej, którzy by chcieli żyć w takich warunkach finansowych, jakich koledzy umownie zachodzie.
1: No, przecież ja mam wrażenie, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale tak popędzam, bo jeszcze muszę zadać jedno pytanie, dobrze, a czas nas goni. Mam wrażenie, że oni już zarabiają lepiej niż na Zachodzie. Czy pan profesor, tak bardzo prosiłbym o zmiękłą odpowiedź, wierzy, że ten kryzys w służbie zdrowia zostanie rozwiązany, czy nie?
0: Wydaje mi się, że w tej chwili można tylko wprowadzić pewne

0: ja bym powiedział, jakieś takie bardzo niezbędne, ograniczone regulacje, które trochę jak w medycynie będą takim środkiem uśmierzającym ból i powiedziałbym nieco łagodzącym objawy choroby, którą wszyscy widzimy. Natomiast żeby ktokolwiek mógł służbę zdrowia uzdrowić albo żeby mógł zaproponować kontrakt społeczny, potrzebuje do tego mocnego mandatu politycznego pochodzącego z wyborach. Innymi słowy, jeżeli któraś z partii politycznych postawi kwestię reformy służby zdrowia w centrum swojego programu wyborczego i wygra w przyszłym roku wybory, albo przynajmniej będzie uczestniczyło w nowej władzy, to wtedy po wyborach, uważam, taka siła, trochę jak rząd Jerzego Buzka w roku 98, będzie miał mocny mandat polityczny, mandat od Polaków, żeby przeprowadzić głębokie reformy. Takie właśnie na skalę strukturalną, jak zrobił to rząd Jerzego Buzka, wprowadzając wtedy 17 kas chorych. Natomiast w tej chwili na fali tego poruszenia społecznego, które jest, rząd ma pewien mandat, żeby na przykład doprowadzić do likwidacji tych kominów płacowych, czy większej transparencji, prawda, w finansowaniu służby zdrowia, finansowaniu medyków. Natomiast nie ma moim zdaniem w tej chwili warunków, żeby przejść taką reformę głęboką, strukturalną.
1: Czyli pacjenta, czyli służbę zdrowia będziemy leczyć, ale go nie wyleczymy. Profesor Sławomir Sowiński, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, był z nami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
2: Powtórka programu.
1: Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 pan pułkownik profesor Dariusz Kozerawski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Jagielloński, uczestnik operacji stabilizacyjnych w Iraku, Afganistanie, a także na Bałkanach. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Kłaniam się, panie redaktorze. Witam państwa.
1: Panie profesorze, kilka różnych wątków dotyczących naszego bezpieczeństwa, ale jeżeli pan pozwoli, to chciałbym zacząć od tych informacji, które pojawiły się całkiem niedawno. Przed chwilą mówiła o nich również moja koleżanka podczas serwisu informacyjnego. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie planują kolejne prowokacje, przekazał wicepremier Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji. W ten sposób odniósł się do doniesień medialnych, iż Amerykanie mieli informować polskie władze o bliskim zagrożeniu ze strony Rosji.
4: To, że Rosjanie atakują nasze systemy rywalizacji partyjnej, naszą krytyczną infrastrukturę, czy używają statków floty cieni do mapowania infrastruktury krytycznej, to wszystko wiadomo. Ale także podpalenia, ale także ataki na tory, ataki dronami i wysyłanie szwadronów śmierci do zabijania wrogów Władimira Putina.
1: Panie profesorze, jak powinniśmy traktować te doniesienia ze strony amerykańskiej? Bo z jednej strony, tak jak powiedział pan wicepremier, nic nowego. No, takie rzeczy zdarzają się już niestety od pewnego czasu. Nie mówię, że zdążyliśmy się do nich przyzwyczaić, ale to nie jest dla nas nowość. Pytanie brzmi, czy te rosyjskie prowokacje, te rosyjskie działania nie wejdą być może na szczebel wyżej.
3: Tu należy się w pełni zgodzić i nie tylko z tym, co mówi minister Sikorski, bo przecież te informacje mamy z bardzo wielu ośrodków analitycznych. Ja tylko przypomnę i podkreślę, że wojna hybrydowa prowadzona przez Federację Rosyjską z całą wschodnią flanką, z Sojuszem Północnoatlantyckim, w tym również z Polską, trwa już od kilku lat. Oczywiście mamy jej różne odsłony, różną intensywność i różne obszary aktywności. Tu część tych obszarów już minister wymienił. Ja myślę, że tak, przede wszystkim tego typu informacje i ostrzeżenia należy traktować zawsze bardzo poważnie i ja myślę, że tak się dzieje. Ja jeszcze tylko do tego dołożę. To jest oczywiście informacja dosłownie z wczoraj. Toczy się proces, już są wyroki z pierwszej instancji dotyczące działalności szpiegowskiej na przykład małżeństwa, które gdzieś mieszkało na Górnym Śląsku, studiowało na Uniwersytecie Śląskim. Czyli pokazujemy, że ta działalność i to niejako wykorzystywanie czy obywateli ukraińskich, czy obywateli polskich, czy tutaj mówimy oczywiście o dysydentach rosyjskich, którzy mieli działać, zbierać informacje, a nawet wspierać ewentualny, szczęśliwie nieudany atak bombowy na terytorium Rzeczypospolitej, to trwa, to jest element działań hybrydowych i to zagrożenie, ono nie będzie się zmniejszać, ono będzie występować z różną intensywnością w zależności od tego, jakie plany tutaj strategiczne oddziaływania na państwa wschodniej flanki, tym, ja z tym, że będę podkreślał, Polska to jest kluczowa.

nowe państwo wschodniej flanki, bo największy potencjał, bo kluczowe położenie geopolityczne, no i państwo o największych zdolnościach gospodarczych i znaczącym wpływie politycznym. Czyli, panie redaktorze, szanowni państwo, tego typu ostrzeżenia na pewno trzeba traktować bardzo poważnie, dodam, powinny być traktowane poważnie już od lat.

0: bardziej brutalne, bo pojawiają się takie doniesienia, nie dotyczące już tylko Polski, tylko w ogóle różnego rodzaju działań ze strony Rosji, że Rosja takimi już bardzo ostrymi prowokacjami, bardzo ostrymi akcjami może chcieć wpłynąć na państwa zachodnie, szczególnie państwa europejskie. Będzie chciała wpłynąć na społeczeństwa tych państw i doprowadzić do sytuacji, w której w przypadku jakichkolwiek rokowań z Ukrainą, Ukraina pozostanie trochę sama sobie.
1: No, mówimy tutaj, panie redaktorze, o jednym z obszarów działań hybrydowych. Mówimy tutaj o operacjach wpływu, bo pan teraz tej kwestii zechciał dotknąć. Szanowni państwo, wygląda to w ten sposób, że przecież Rosjanie bardzo wyraźnie obserwują, śledzą, znają dokładnie kalendarz, terminarz wyborczy w państwach europejskich. I nie bez przyczyny, no Polska jest tutaj niezłym przykładem, tak, że nie bez przyczyny na korzyść Rosji jest to, aby na przykład pogorszyć bilateralne relacje między poszczególnymi państwami, które wspierają Ukrainę. I widzimy tutaj, że relacje polsko-ukraińskie są ostatnio w impasie. Jak pan zechce, to możemy do tej kwestii jeszcze wrócić, choć jeszcze myślę, że mamy temat sojuszu i szczytu też ważny. Ale do czego nawiązuje? No nawiązuje do tego, że wszelkiego rodzaju animozje między państwami sojuszniczymi albo między państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego, europejskimi, wspierającymi Ukrainę, one są na korzyść i zgodnie z żywotnym interesem Moskwy, Federacji Rosyjskiej. Tego typu działania będą podejmowane. Ja myślę, że jeśli chodzi o Polskę, one będą intensyfikowane. Dlaczego? Dlatego, że już blisko za rok wybory są w Polsce siły polityczne, które są albo prorosyjskie, albo bardzo antyukraińskie. No i oczywiście tutaj jest to absolutnie korzystne, jest to okoliczność sprzyjająca strategii rosyjskiej osłabiania działań ukraińskich poprzez znaczące ograniczenie wsparcia zachodniego dla Ukrainy.
0: No to skoro pan wywołał temat Ankary i szczytu NATO, to na ile to, co wydarzyło się na szczycie, było w jakiejś mierze odpowiedzią właśnie na te zagrożenia i na te komunikaty dotyczące być może coraz bardziej intensywnych działań ze strony Rosji?
1: No to powiem tak. Oczywiście, panie redaktorze, ja tak w kontekście takiej analizy porównawczej, dobrze, bo pamiętamy jeszcze całkiem niedawno ten zeszłoroczny szczyt w Hadze, prawda? I powiem tak, a tu się niewiele zmieniło. Niech pan zauważy, drodzy państwo, proszę zauważyć, w jakiej atmosferze kolejny szczyt sojuszu przebiegał. Ja wiem, że oczywiście dyplomaci mówią i słusznie, że zostało potwierdzone to zobowiązanie jedności państw sojuszniczych.
0: No, to się bardzo mocno podkreśla.
1: Tak, to się bardzo mocno podkreśla. A wie pan, dlaczego to się podkreśla? No dlatego, że w tym poprzednim roku, do czego się nie odniesiono oficjalnie, Stany Zjednoczone wydały swoją nową strategię bezpieczeństwa narodowego, która de facto wywraca wcześniejszy układ zobowiązań i sił. Czyli o co chodzi? No Stany Zjednoczone właśnie w tej strategii traktują Federację Rosyjską nie jako przeciwnika i wroga, a jako partnera gospodarczego. Państwa europejskie, Stany Zjednoczone traktują jako ten obszar, który trzeba reformować i rzekomo Stany Zjednoczone miałyby tej reformy dokonywać. Stany Zjednoczone wpisały, że Europa jest dopiero gdzieś daleko, bo w trzeciej kolejności wsparcia militarnego, a głównym obszarem zainteresowań Stanów Zjednoczonych jest półkula zachodnia i Indo-Pacyfik. I ta lista byłaby długa. Ja tutaj nie chcę państwa etapować tymi punktami, ale powiem tak. Bardzo wiele się zmieniło. Mało. Amerykanie przecież rozpoczęli, nie uzgadniając tego w ogóle z sojuszem, wojnę z Iranem, prawda? A mało. I jeszcze teraz Donald Trump w ramach tego tutaj szczytu oskarża Hiszpanię o to, jak to Hiszpania nie spełnia wymogów sojuszniczych. A dlaczego się tak dzieje? Bo Hiszpanie odmówili udostępnienia swoich lotnisk i swojej infrastruktury krytycznej do tego, aby przeprowadzać z terytorium Hiszpanii i z jej baz ataki na Iran. Czyli wracając, kilka ważnych uzgodnień jest. Po pierwsze, artykuł 5, dobrze, że został potwierdzony, to bardziej w wymiarze politycznym, bo jak Amerykanie się zachowają w sytuacji ekstremalnej, tego dzisiaj nie wie nikt. Bardzo ważne, podtrzymano ten element zwiększania wydatków. Już mamy teraz, mówi się o 3,5%, które mają dojść do 5% PKB. Ja jeszcze tylko chcę podkreślić, my nie mamy na to dzisiaj, panie redaktorze, szanowni państwo, za wiele czasu, że my gdzieś wpadliśmy w taką pułapkę w sojuszu, szczególnie w Europie, że zwiększanie wydatków, drodzy państwo, wcale nie musi przekładać

0: się na realne zwiększanie zdolności militarnych. Co oczywiście wschodnia flanka tutaj jest świetnym przykładem. Jak będziemy mieli chwilę, to możemy do tego wrócić. Bardzo ważna sprawa. Oczywiście potwierdzenie zagrożenia dla NATO ze strony Rosji. I tutaj głównie był nacisk państw europejskich i tutaj wyraźnie się wskazuje, że Federacja Rosyjska jest bardzo poważnym zagrożeniem. I kluczowa rzecz, ja to będę podkreślał, kluczowa rzecz, czyli potwierdzenie wsparcia dla Ukrainy, no, która walczy cały czas z agresją rosyjską. Mówimy tutaj o wsparciu przede wszystkim w wymiarze finansowym i na rok 2026 i na rok 2027. To też taki ważny element strategiczny, jeśli chodzi o kwestie polityki. No oczywiście Donald Trump, obrażając sojuszników, generalnie traktując ich w sposób tak jak zwykle, taki bardzo pryncypialny, załatwił swoją sprawę. Czyli no, jest oczywiście jedna w tych sześciu, w deklaracji tego szczytu, jednym z kluczowych sześciu elementów jest oczywiście przeciwstawienie się programowi nuklearnemu Iranu i blokowaniu cieśniny Ormus. Ja tylko chcę państwu przypomnieć, że nie mówilibyśmy w ogóle o blokowaniu cieśniny Ormus, gdyby Donald Trump wraz z Benjaminem Netanyahu tej niezgodnej z prawem międzynarodowym wojny, tego konfliktu zbrojnego po prostu nie wywołali pod koniec lutego. Czyli tak, najpierw wywołano wojnę, a teraz się tutaj niejako próbuje szczęśliwie, nieskutecznie wciągnąć Sojusz Północnoatlantycki do tego konfliktu. I ostatnia sprawa, jeśli chodzi o szczyt, ale dla mnie bardzo istotna, jeśli mogę, panie redaktorze.
1: Proszę bardzo.
0: Kluczowa rzecz, panie redaktorze, gdzieś tego w ogóle nie słyszymy, to w opinii gdzieś międzynarodowej nie występuje, bo jest niewygodne bardzo strategicznie dla polityków. Drodzy państwo, Sojusz Północnoatlantycki ma zdezaktualizowaną koncepcję strategiczną NATO. Ona została uchwalona kilka miesięcy po inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Mówimy o roku 2022. Ona się zdezaktualizowała chociażby przez tę strategię bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych z roku 2025. No i teraz trzeba byłoby napisać nową koncepcję strategiczną, gdzie sojusz wariantuje i te europejskie państwa NATO muszą stworzyć własne zdolności, jeśli chodzi o kwestie militarne, jeśli chodzi o systemy dowodzenia, bo w obecnej sytuacji Stany Zjednoczone w znaczącym stopniu straciły zaufanie i nie są już państwem, takim przywódcą strategicznym sojuszu. To, że się z Amerykanami tak bardzo w ramach tego sojuszu trzeba liczyć, że trzeba, drodzy państwo, obłaskawiać Donalda Trumpa, to dlatego, że Europejczycy sami sobie na tę sytuację ciężko przez ostatnie 25 lat zapracowali. Czyli Europejczycy uzależnili się militarnie od Stanów Zjednoczonych, a teraz, chcąc odbudowywać własne zdolności obronne, mają świadomość, że potrzebują jeszcze kilku lat. I bez wsparcia amerykańskiego w kilku kluczowych obszarach, ja już mówię tutaj o parasol nuklearny, łączność satelitarna, przede wszystkim wsparcie strategiczne w wymiarze wywiadowczym i rozpoznawczym, bez tego wsparcia amerykańskiego póki co Europa nie jest sobie w stanie poradzić. Ale jeszcze raz przypomnę, brak aktualnej koncepcji strategicznej NATO i nie słyszymy tutaj w deklaracji, aby tego typu nowy dokument został stworzony albo aby podejmowano pracę nad nową strategią sojuszu.
1: To ja w takim razie o tę strategię jeszcze, mam nadzieję, zdążę dopytać, natomiast chciałbym powrócić jeszcze na chwilę do Ankary i do tego, co się wydarzyło, bo oczywiście przy tych wszystkich zastrzeżeniach, o których pan mówi, no, wydarzyły się jednak rzeczy, które nie wiem, czy są zaskakujące, ale chyba można je traktować bardzo pozytywnie. To znaczy na przykład zgoda Stanów Zjednoczonych albo obietnica ze strony Donalda Trumpa o przekazaniu Ukrainie technologii do produkcji rakiet Patriot.
0: Ja powiem tak, no na razie jest to deklaracja. Dobrze, gdyby to się stało, bo my mamy świadomość, że Ukraina walczy, Ukraina posiada wyrzutnie, ale potrzebuje też efektory typu rakiety, żeby niszczyć skutecznie różnego rodzaju środki napadu powietrznego wysyłane, wystrzeliwane przez Federację Rosyjską. I tu sprawa, powiem tak, to jest deklaracja amerykańska. Ja jeszcze tylko dodam, że w tej deklaracji usłyszeliśmy i bardzo byśmy tutaj na to liczyli, że poza Niemcami i Japonią, no również my w Polsce mielibyśmy otrzymać licencję i moglibyśmy uczestniczyć w procesie produkcji tych

0: najnowszych rakiet, jeśli chodzi o patrioty, bo jak tutaj przy tej kwestii pozwolę sobie przywołać temat tych kilku rakiet, które zostały przekazane Ukrainie, prawda, przez Polskę, przez siły zbrojne. Ja chcę Państwu tylko z taką pełną konsekwencją przekazać, że nie widzimy w sojuszu jakiejś takiej konsekwencji, to znaczy są frontowe państwa sojuszu, państwa wschodniej flanki NATO, one powinny być naprawdę inaczej traktowane przez Brukselę, a my słyszymy, że tutaj na przykład jak trzeba wysyłać efektory, to każdy z państw musi coś wysłać. Nie. Państwa wschodniej flanki NATO powinny dbać o własne zdolności obronne, bo one są na pierwszej linii zagrożenia, a oczywiście wysyłanie, zakupy i tak dalej, to powinno dotyczyć tych, którzy są gdzieś daleko w głębi strategicznej ugrupowania sojuszniczego. Czyli konstatując, Polska i inne państwa wschodniej flanki nie powinny przekazywać już teraz, na tym etapie Ukrainie kluczowych elementów systemów uzbrojenia. Dlaczego? Dlatego, że już pojutrze mogą same ich potrzebować. A my mamy świadomość, że konflikt w Iranie, który wywołał Donald Trump i Netanyahu, tak, on znacząco, po pierwsze, doprowadził do znaczącego zużycia rakiet Patriot, tak, bo widzimy, że z tą produkcją są ogromne problemy. Amerykanie już wstrzymali dostawy dla państw europejskich, twierdząc, że muszą uzupełnić własne zasoby, czyli ta kolejka się wydłużyła, czas dostarczania tego typu efektorów się wydłużył, a ja jeszcze raz chcę podkreślić, że ci, którzy są na tej frontowej linii, jeśli chodzi o zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej, muszą przede wszystkim rozbudowywać własne zdolności obronne. I w tej sytuacji nie ma mowy o tym, aby pozbawiać się kluczowych efektorów i kluczowych systemów uzbrojenia. Czyli, panie redaktorze, dobrze by się stało, gdyby Ukraina mogła produkować tego typu rakiety. I jeszcze lepiej by się stało, panie redaktorze, gdybyśmy posiadali takie zdolności w Europie, ale przede wszystkim na terytorium Rzeczypospolitej.
1: To jeżeli pan pozwoli, to na koniec, zostało nam kilka minut. Chciałbym jeszcze powrócić do tego wątku, o którym pan wspomniał i który pan bardzo mocno podkreślał, o działaniach Rosji, które mają na celu skłócenie ze sobą sojuszników w NATO, w ogóle państw, które stoją raczej po drugiej stronie barykady, jeżeli chodzi o rosyjską agresję. No i tu nie sposób nie mieć skojarzenia z tym, co w ostatnim czasie dzieje się na linii Warszawa-Kijów. Natomiast można odnieść wrażenie, że akurat w tym przypadku to nie jest misterna gra Rosji, czy też rosyjskiego wywiadu, tylko chyba jednak no, nie do końca przemyślanych decyzji w samym Kijowie. No i oczywiście konsekwencji po obu stronach.
0: Pełna zgoda, oczywiście. I teraz tak, drodzy Państwo, to dobry przykład. My Polacy powinniśmy to zrozumieć. Dlaczego? Dlatego, że to powiem tak, to Boże Igrzysko w tej części świata, w tej części Europy, ono cały czas się dzieje się od stuleci. Czyli, proszę zwrócić uwagę, na potrzeby wewnętrzne, mimo że widzimy takie geopolityczne, geostrategiczne, potężne zagrożenie ze strony globalnego gracza strategicznego, jakim jest Federacja Rosyjska, to jest zagrożenie dla wszystkich państw regionu, dla Ukrainy, dla Polski, dla całej wschodniej flanki. Widzimy, że na potrzeby wewnętrzne, wewnętrznej polityki w Ukrainie, oczywiście prezydent Ukrainy, Zełenski, nadaje imię bohaterów UPA jednej z jednostek, wiedząc dokładnie, jakie to reakcje, jakie to emocje wzbudzi w Polsce, i tu podkreślę, w Polsce, bez której Ukraina nie byłaby w stanie skutecznie walczyć. Dlaczego? My niestety jako Polacy nie pokazujemy tego na arenie międzynarodowej zbyt często i zbyt jasno. Drodzy Państwo, bez tego, że jesteśmy centrum logistycznym, hubem logistycznym, większość wszelkiego rodzaju dostaw, zaopatrzenia dla Ukrainy w wymiarze gospodarczym, militarnym, drodzy Państwo, idzie przez Polskę. Polska po pierwsze ponosi ogromny wysiłek organizacyjny i gospodarczy. Po drugie, żadne państwo na wschodniej flance nie ponosi tak ogromnego poziomu ryzyka ze względu na to, że tak bardzo pomagamy Ukrainie w tym wymiarze. Ja już nie wspomnę teraz o tym, że kilkaset tysięcy rodzin, najbliższych osób walczącym żołnierzom na froncie ukraińskim, te osoby przebywają na terytorium Rzeczypospolitej. My udzieliliśmy im wsparcia i staramy się, aby... To jest najważniejsze dla żołnierza, który walczy, drodzy Państwo, że on ryzykuje zdrowie i życie, przecież nie dla siebie. tylko dla najbliższych.

0: i dla państwa, po stronie którego walczy. Czyli, panie redaktorze, powiem tak, takie wewnętrzne piekiełko polityczne ukraińskie, ono, proszę zwrócić uwagę, jak bardzo rezonuje politycznie w Polsce, bo są takie siły, które próbują ten element wynieść ponad żywotny interes narodowy Rzeczypospolitej.
1: Pan pułkownik profesor Dariusz Kozerawski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo panu dziękuję.
0: Kłaniam się państwu. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Teraz właśnie o polskiej polityce będziemy rozmawiać. Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku politycznego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
1: Za nami na świeżo kilka bardzo ciekawych sondaży. Sondaży, z których mam wrażenie, w zależności od chęci można wyciągać bardzo, bardzo różne opinie, bo chciałbym zacząć od sondażu Rzeczpospolitej, który był już komentowany również na naszej antenie, który większych zmian w tym układzie politycznym, układzie sił raczej nie przyniósł. No i pojawiły się na przykład takie komentarze ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej, że to jest dowód na to, że na przykład no, ta afera związana ze Szpitalem Południowym, że ona została na tyle dobrze i umiejętnie przez koalicję rządową i przez Koalicję Obywatelską rozbrojona, że właśnie żadnych negatywnych skutków, jeżeli chodzi o sondaże, nie przynosi. No i właściwie patrząc też na najnowszy sondaż Opinii 24, no to tu też można odnieść takie wrażenie, że koalicja rządowa czy koalicja obywatelska większych powodów do niepokoju mieć nie powinna, bo jest na pierwszym miejscu ponad 31%, na drugim miejscu niecałe 23% Prawo i Sprawiedliwość, czyli ponad 8 punktów procentowych różnicy. Co ważne, Prawo i Sprawiedliwość spada o 1,4 punktu procentowego, co jest tym bardziej ciekawe, bo wydawałoby się, że akurat to całe zamieszanie związane ze służbą zdrowia, to co rozpoczęło się właśnie od Szpitala Południowego, powinno być dla Prawa i Sprawiedliwości no, doskonałym paliwem.
3: Tak, oczywiście. Nawet te wyniki, jak pan słusznie zauważył, możemy je różnie odczytywać, ale po pierwsze, tak, platformie nie spadło ile mogłoby spaść po kryzysie. I to jest pytanie, czy posłowie koalicji, przepraszam, obywatelskie oczywiście, mają rację, że dobrze obronili sytuację kryzysową. Natomiast czy może jest po prostu tak, że konkurencja nie potrafiła wykorzystać tego dobrego wiatru w żagle, no i storpedować. Mm-hmm. To jest jedno założenie.
1: A przepraszam, a na ile jeszcze nawet w tym założeniu trzeba brać poprawkę jednak na to, iż sondaże to jest, no, no, to jest czysta deklaratywność. Pomiędzy tymi 31%, a pójściem do głosowania i zagłosowaniem, wrzuceniem głosu do urn, no to jest jednak potężna przepaść, jeżeli chodzi o decyzyjność. Że to nie jest tak, że tych 31% wyborców, którzy...
3: To jest deklaracja tylko. Tak, to jest tylko deklaracja. Potem jeszcze wybory często nam udowadniają, jak prześledzimy poszczególne sondażownie. A grupy badawcze, które publikują potencjalne wyniki wyborów na 2-3, a nawet i przed miesiąc przed wyborami, i one się potem w żaden sposób nie pokrywają ze stanem faktycznym, więc to też oczywiście można wziąć pod uwagę. Ale ja bym widział coś innego. Mianowicie bałbym się w swoim zespole współpracowników o takich posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy są przeświadczeni o własnej zajfajności i że właściwie nic się nie stało, bo jeżeli posłowie będą tak to czekać i tak to analizować, patrząc na wyniki sondażowni i nie wczytają się w poszczególne województwa na przykład, czy w pewne analizy.
1: To przepraszam, dokładnie takie głosy i takie komentarze, takie opinie wczoraj na antenie Polskiego Radia 24 się pojawiły. Przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, no, którzy z uśmiechem komentowali ten sondaż dla Rzeczpospolitej.
3: Ja myślę, że spokojnie możemy zapisać sobie nazwiska tychże parlamentarzystów i zapytać się po wyborach, co się zmieniło, że nagle zmienił się profil patrzenia. Sprawa ma też inne kwestie. Mianowicie ta sytuacja kryzysowa dostarczyła bezpośrednio opozycji Koalicji Obywatelskiej bardzo wiele materiałów. I te materiały będą wykorzystywane w określony sposób przed wyborami. I myślę, że patrząc na sytuację kryzysową z perspektywy Szpitala Południowego, z perspektywy wystąpień premiera, perspektywy tego wszystkiego, co się dzieje. Nie zapominajmy o jednej rzeczy. Ta sytuacja się jeszcze nie zakończyła. Teraz mamy dyskurs pomiędzy parlamentarzystami, Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Zdrowia i całą grupą lekarzy służby zdrowia.

0: Ja o tym, jak zmienić, znaczy nie mówimy, jak zmienić system. Politycy na ten moment tylko i wyłącznie zaproponowali przypudrowanie tego, co jest. Więc poczekajmy jeszcze i po efektach poznamy tą całą sytuację. Niemniej dzisiaj koalicja parlamentarzyści nie powinni się cieszyć jeszcze. To nie ten czas, żeby te szampany otwierać. Raczej skupić się na pracy i umiejętnie wykorzystywać tę przestrzeń, kiedy nie spada jeszcze sondażownik.
1: A dlaczego w takim razie nie za bardzo przebywa Prawo i Sprawiedliwości? A właściwie inaczej, no, patrząc na ten najnowszy sondaż Opinii 24, Prawo i Sprawiedliwość nawet w tej sytuacji notuje spadek i to spadek widoczny, no 1,5 punktu procentowego, to jest różnica.
0: Jest różnica, ale to jest kilka wątków tego, co sprawy. Przede wszystkim wyjdę od mojego założenia, które prezentuję od samego początku sytuacji kryzysowej, mianowicie nie ma twarzy, które byłyby wiarygodne dla opinii publicznej. A możliwe jest też tak, że opinia publiczna przyzwyczaiła się do kryzysów, do afer politycznych i już tak one nie działają, jak jeszcze umówmy się 8-10 lat temu. Po drugie, jakie twarze by musiało wyjść, aby zbić kapitał i powiedzieć społeczeństwu, słuchajcie, potrafimy to inaczej zrobić. Trzecia kwestia, mianowicie tą trzecią kwestią jest brak regulacji i naprawy systemu, zdaniem opinii publicznej, ze strony PiS-u, jak rządzili. I przygotowanie systemu na tego typu sytuacje, jak w Szpitalu Południowym. Więc, ale nie zapominajmy, kto zyskuje. No zyskują pozostali aktorzy na scenie politycznej, mianowicie i Konfederacja Korony Polskiej. I też zwróćmy uwagę, że jest duży przyrost, ponad 2,5-3%, patrzymy na różne sondażownie. Nie wiem, na kogo zagłosować, czyli już tych procentowo jest to 8%. Także na to też bym spojrzał w tym badaniu, bo hasło nie wiem, na kogo zagłosować, jest też pewną informacją, bo gdzieś komuś umyka. No i w tym wypadku trzeba to zmienić. Nie?
1: To jeszcze jeden wniosek, albo inaczej, jeszcze jedna zmiana, która pojawia się przynajmniej w tym najnowszym sondażu Opinii 24, czyli bardzo dobry, pytanie, czy zaskakujący wynik Lewicy, która w tym notowaniu, w tym sondażu przeskakuje Konfederację Grzegorza Brauna.
0: No i teraz jak spojrzymy na sondażownię, ona po raz pierwszy w tym sondażu tylko przeskakuje. Natomiast jeżeli ten stan byłby prawdziwy i Lewica przeskoczyłaby, to świadczy tylko o tym, że ich hasło tematy dowozimy jest strzałem w dziesiątkę. Ona teraz prowadzi kampanię taką, dowozimy tematy i w ostatnim czasie widzieliśmy, ja myślę o kilkunastu tygodniach tak naprawdę, odcinanie kuponów z perspektywy pracy parlamentarzystów, ale też członków rządu oczywiście. Lewica troszeczkę na ten moment też staje z boku całej koalicji rządzącej i punktuje też za nieprzygotowanie niektórych tematów. To może oczywiście się skończyć gniewem pana premiera, a pan premier, zakładam, będzie wiedział, w jaki sposób w cudzysłowie uspokoić Lewicę i spacyfikować ją w odpowiednie tory, czy naprowadzić na odpowiednie tory zachowań. Natomiast Lewica właśnie to jest to, czego nie znalazła jeszcze PiS na przykład. Lewica znalazła przestrzeń, w ramach której może zamykać tematy społecznie ważne, po pierwsze. Po drugie, może jednocześnie krytykować to, co się nie udało zrobić i przyznać się do tego, że się nie udało zrobić. Z tym przyznaniem się trudności ma zarówno pan premier w mojej ocenie, ale przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia. I to jest słaby punkt, który może spowodować w przyszłości to Ministerstwo Zdrowia. No właśnie pikowanie sondaży na dół.
1: No to muszę dopytać o jeszcze jedną rzecz, bo powiedział pan o tym, iż ta samodzielność Lewicy, ona się może skończyć jakimś konfliktem z premierem. Natomiast pytanie brzmi, czy premier w obecnej sytuacji może sobie pozwolić na kolejny konflikt z kolejnym koalicjantem?
0: Znaczy, to jest zawsze zasadnicze pytanie, z kim idziemy do wyborów. Nie jest na listach wyborczych, w cudzysłowie będziemy mieli 920, dlatego że z 460 posłów dwukrotną liczbę możemy wystawić. Jeżeli pójdziemy z Lewicą, no to wiemy, że Lewicy musimy coś oddać na tych listach wyborczych, a Lewica nie weźmie tych słabszych punktów, tych słabszych miejsc. Natomiast czy pójdziemy z PSL-em, z kim my pójdziemy, jak będziemy grać w przyszłości? Jedno jest pewne, te sondaże, które dzisiaj czytamy, podkreślmy to, one w żaden sposób nie gwarantują większości dla koalicji na ten moment, Koalicji Obywatelskiej. I teraz Koalicja Obywatelska musi zdefiniować, czy chce być silną opozycją w przyszłości, tak? I odbudowywać swoje struktury, siłę i całe zasoby partii, czy zgodzi się na to, że obok siebie będzie miała Lewicę, która będzie punktować błędy rządzących, czy te same swoje, zrzucając winę, to nie my odpowiadamy za. Zresztą nie przez przypadek była propozycja w stosunku do senatora Koniecznego, byłego wiceministra zdrowia z Lewicy, aby może ten objął tekę ministra zdrowia. Ale mam poczucie idące z pewnością, że pan senator dobrze wiedział, że jeżeli by objął tę tekę, no to wówczas lewica byłaby grillowana, wystarczy tylko jedno nie pana premiera i pana ministra finansów i nie byłoby żadnego rozwoju w Ministerstwie Zdrowia, bo by nie było pieniędzy oczywiście. I by można

0: sobą grillować. Ja bym oglądał teraz i zachęcał do spojrzenia przez naszych słuchaczy na to, w jaki sposób, w jakiej konstrukcji będzie ustawiona teraz lewica, będzie próbowana być ustawiona lewica, żeby troszeczkę podciąć im te skrzydła. No bo to jest polityka. Chodzi o to, że na samym na pierwszym miejscu ma być oczywiście w tym wypadku Koalicja Obywatelska i ta grupa ma być no do góry, no w sondażu mają być tej grupy.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Przed nami posiedzenie Rady Nowej Konstytucji. Oczywiście Rady, która została powołana przy Kancelarii Prezydenta Nawrockiego. Ma obradować, zastanawiać się nad zmianami w Konstytucji. Zresztą o tym, że Konstytucja powinna zostać zmieniona, że tam niektóre z tych zapisów są zapisami trochę archaicznymi, które nie do końca się sprawdzają. To o tym, w zależności oczywiście od tego, czy dana partia była u władzy, czy była w opozycji, ale o tym właściwie wszystkie strony tego sporu politycznego mówią już od lat. No i pojawiają się takie zapewnienia, że zaproszenie do tej Rady otrzymali absolutnie wszyscy, wszystkie siły polityczne, przedstawiciele wszystkich formacji parlamentarnych. No i chodzi o to, żeby to była praca ponad politycznymi podziałami. No ale zastanawiam się, czy to w jakimkolwiek stopniu jest możliwe.
0: No i oczywiście to jest próba wciągnięcia opozycji pana prezydenta do pracy nad ideą, nad projektem, którego jest autorem od samego początku. No nie zapominajmy rzeczywiście, że ta konstytucja była uchwalona w kwietniu 1997 roku, a w październiku 17 wprowadzona, więc bez mała zaraz 30 lat nie za rok. Natomiast to będzie zabawa, to jest właśnie na tym polega cała strategia pana prezydenta, żeby wciągać niektóre projekty teoretycznie wszystkie partie polityczne, które teraz mogą powiedzieć tak, wchodzimy i uczestniczymy w tym projekcie, ale też punktujemy propozycję prezydenta albo, czego się spodziewam, odmówią udziału bezpośrednio w tym projekcie. No i wówczas będzie scena polityczna znowu z podziałem. Przy czym myślę, że na propozycję premiera nie odmówi PSL i przystąpi do współdziałania.
1: No, takie głosy się już pojawiły, żeby trochę patrzeć wszystkim graczom na ręce i wiedzieć, co się święci.
0: Ale to z punktu widzenia chociażby biznesu czy dyplomacji należy bywać w miejscach nawet w tych, w których nie zawsze jesteś miło widziany, ale przynajmniej jesteś i wiesz, co się dzieje. Jeżeli ciebie nie będzie przy tym stoliku, nawet nie będziesz umiał komentować, bo tylko będziesz miał sygnały z trzecich cudzysłowie ust, co się wydarzyło. Zatem oczywiście propozycja pana prezydenta to jest z jednej strony zaakcentowanie swojej obecności na rynku politycznym, po drugie projekt, od którego od samego początku swojej kandydatury, właściwie już potem prezydentury, sygnalizował. Teraz będzie narzucał tempo prac związanych z projektem nowej konstytucji, potem prób oczywiście namówienia parlamentarzystów do głosowania, ale najpierw zapraszam, no z punktu widzenia pana prezydenta będzie to rozpisane na poszczególne etapy, części składowe pewnego rodzaju przejrzystego projektu. Pytanie, kto do tego dzisiaj, kiedy ten statek jest bezpośrednio stoi przy molo, czy okręt marynarki wojennej stoi przy molo, czy bezpośrednio ktoś przystąpi i wejdzie na pokład, oddając oczywiście hołd kapitanowi w tym wydaniu takiej nomenklatury marynarskiej, o tym mówię. No i jeżeli ktoś nie przystąpi, zostanie na molo i tylko wyłącznie będzie nasłuchiwał, co się mawia i o czym się rozmawia na morzu, kiedy ten statek czy okręt będą już pływać na tym morzu.
1: To w takim razie kolejna rzecz. Na ile to, co w tej chwili obserwujemy, myślę oczywiście o Szpitalu Południowym, choć teraz należałoby już mówić chyba zdecydowanie szerzej, o służbie zdrowia, również o tych propozycjach, które pojawiły się ze strony Ministerstwa Zdrowia, jeżeli chodzi o zreformowanie, to by było chyba nazbyt daleko idące sformułowanie. No, wprowadzenie pewnych zmian, które by być może ograniczyły patologię w służbie zdrowia. Na ile więc ten bardzo szeroko w tej chwili już rozumiany temat, na ile również kwestia relacji polsko-ukraińskich, to mogą być tematy, które niejako już jako jedynki dojadą do wyborów parlamentarnych.
0: Tematy polsko-ukraińskie to będzie jedna z, jeżeli możemy tak powiedzieć, jedna z jedynek, bo to będzie uzależnione też od województwa, na to bym zwrócił uwagę, w ramach których będzie taka jedynka, będzie to albo jedynka, albo dwójka, a dla partii politycznych z pewnością będzie to bardzo ważny temat, bo na tym temacie stosunków polsko-ukraińskich mocno w sondażowniach zyskują dwie partie. Pytanie, czy pozostali będą potrafili to wykorzystać w stosunku do tych dwóch partii. A jeżeli chodzi o służbę zdrowia, no cóż, po czynach poznacie. Należy słuchać je w mojej ocenie przede wszystkim to, co się będzie działo ze środowiskiem służby zdrowia. A jeżeli środowisko służby zdrowia zaakceptuje propozycję pani minister i pani minister jeszcze będzie panią minister, no to ten proces można będzie naszkicować i sprzedać jako odważne kroki, jeżeli to będą odważne kroki. Bo na dzień dzisiejszy, no przynajmniej to, co mówi środowisko, co można, z czym można się

0: zapoznać. To się nie udaje. Jeżeli środowisko, i teraz bardzo ważna rzecz, proszę zobaczyć, do jakiej zmiany by musiało dojść. Jeżeli służba zdrowia, środowisko, lekarze, pielęgniarki, związki zawodowe sygnalizują, że przez kilkanaście miesięcy pani minister nie była, znaczy będąc zapraszana na spotkania, do brania udziału w pewnych zmianach, w projektach, w decyzjach, w zmianach, nie uczestniczyła, to teraz pojawienie się pani minister i całej tej grupy zasobów urzędników, pytanie, czy coś to da. Czy środowisko dzisiaj będzie otwarte na dialog i wprowadzenie tych zmian? Jeżeli środowisko, jeżeli Ministerstwo Zdrowia, umówmy się, nie uda się przekonać środowiska medycznego, to żadne zmiany nie będą wprowadzone.
1: Ale to jedno zastrzeżenie. Na ile w obecnej sytuacji, przy tych wszystkich doniesieniach o absurdalnie wysokich zarobkach, absurdalnie wysokich dniówkach, absurdalnie wysokich płacach za godzinę, liczonych za godzinę, na ile tak naprawdę opinia środowiska będzie tu kluczowa? Na ile opinia środowiska, biorąc pod uwagę opinię społeczną i to, w jaki sposób te działania części lekarzy, ja sobie zdaję z tego sprawę, natomiast nie oszukujmy się, tak, my w ocenach bardzo łatwo generalizujemy, więc na ile jednak opinia społeczna z opinią lekarzy będzie się akurat w tym przypadku absolutnie rozjeżdżać?
0: Ze względu na moje relacje, podkreślę jeszcze raz, to jest tylko część lekarzy.
1: Oczywiście, teraz, że tak. Natomiast nie zmienia to faktu, że niestety w ten sposób spora część społeczeństwa zaczęła postrzegać lekarzy jako całość.
0: No to teraz popatrzmy na fakty. Jeżeli spojrzymy na sondaże, które są w różnego rodzaju programach telewizyjnych, czołowych, i jest pytanie, czy pani minister, ministerstwo jest w stanie naprawić przy obecnych propozycjach i wprowadzić zmiany, około 80% słuchaczy, umówmy się, 8 tysięcy osób mówi, że nie. Jeżeli teraz spojrzymy na inaczej, jakie są struktury lekarzy. Lekarze mają znacznie bardziej rozbudowane struktury niż każda z partii politycznych. Myślę, że lekarze, jeżeli w swoich strukturach, w swoich izbach, a przyjmą określoną politykę również dbania o własny wizerunek, podkreślam, również dbania o własny wizerunek, to dzięki obecności i służbie społeczeństwa, co robią każdego dnia, znakomita większość, nie mówimy o tych marginalnych grupach, które grzeszą, są w stanie swoją pracą przekonać do siebie społeczeństwo. I uważam, że stawiam taką tezę. Oni nie muszą od dzisiaj się starać przekonywać swoje społeczeństwo, bo lekarze na co dzień są ze społeczeństwem. I społeczeństwo poza tymi elementami, o których mówimy i na czym powstał cały kryzys, ma świadomość i ma poczucie, taką tezę stawiam, że w Polsce mamy do czynienia z dobrą służbą zdrowia. I ci lekarze będą potrafili jednocześnie oddziaływać na opinię publiczną, czego partie i politycy nie potrafią. Zatem ja bym się może troszeczkę nawet tak przyłączył do tej tezy, chociaż ona nie jest popularna, pana prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, kiedy powiedział, że politycy nie zaczynali walczyć z lekarzami, bo to się nikomu nie udało. Ze względu na struktury, teraz powiem merytorycznie, ze względu na struktury to się po prostu nie uda. Myślę, że współpraca i dialog będzie najważniejszy dla tej koalicji obywatelskiej, jeżeli myśli o tym, aby dowieść łącznie wszyscy razem przy wyborach tematy do końca i spróbować jeszcze raz zawalczyć o zwycięstwo. W koalicji oczywiście, myślę o tym, tak? Nie zrobią tego bez służby zdrowia i bez lekarzy i to jest najważniejsze.
1: No tak, tylko pytanie, czy nie zrobią tego bez służby zdrowia, czy nie zrobią tego bez lekarzy? No bo patrząc na to, jak wyglądały protesty przed laty, kiedy białe miasteczka walczyły o lepsze płace dla służby zdrowia, a potem okazywało się, że lekarze samodzielnie podpisywali porozumienia z rządem, zostawiając trochę na lodzie na przykład pielęgniarki i ten personel pomocniczy, no to pytanie, jak na przykład tym razem miałoby to wyglądać, bo łatwo jest oczywiście zamiennie używać słów lekarze, służba zdrowia, natomiast to nie jest monolit.
0: To nie jest monolit, to są określone środowiska. I teraz cała sztuka polega na tym, czy od tego okresu, o którym pan powiedział, panie redaktorze, no minęło kilka, żeby nie powiedzieć kilkanaście lat, bo możemy się cofnąć do premiera Millera. Czy oni się potrafili porozumieć i grać wspólnie dla jednego dobra? Jeżeli to osiągną, to osiągną jednocześnie też umiejętny dialog z rządem. Tym czy następnym, na co już nie patrzę.
1: Pan Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku politycznego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również, miłego dnia. Pozdrawiam, do widzenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. To przełomowy moment dla polskiej energetyki. Do nowo wybudowanej stacji elektroenergetycznej Choczewo w Osiekach Lęborskich na Pomorzu doprowadzono moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Justyna Piszczatowska z portalu greennews.pl powiedziała, że transformacja energetyczna staje się kołem zamachowym polskiej gospodarki.
1: Bałtyk zaczyna pracować na naszą korzyść i na korzyść naszej gospodarki, bo chodzi nie tylko o samą energetykę i transformację energetyczną, ale również o ogromną operację inwestycyjną. Sama ta stacja transformatorowa kosztowała ponad 500 milionów złotych. Dużą część tego budżetu zyskały polskie firmy i te firmy z regionu.
0: Zakończenie budowy pierwszej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power w Polsce planowane jest w tym roku. Koalicja Obywatelska nie weźmie udziału w okrągłym stole w sprawie ochrony zdrowia. Organizuje go w najbliższy wtorek Polska 2050. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński uważa, że właściwym miejscem do rozmów jest ministerstwo.
2: Propozycje wszystkich zmian będzie komunikować pani minister i Ministerstwo Zdrowia. To jest najwłaściwsze miejsce, tak żebyśmy się tutaj nie ścigali wzajemnie, jeśli chodzi o koalicjantów. Takimi kwestiami powinno się zajmować Ministerstwo Zdrowia i zajmuje się, jest szczebel rządowy, więc ja na takie spotkanie nie idę.
0: Poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa mówi, że jego klub również nie weźmie udziału w tym spotkaniu.
3: Dobrze by było, żeby to pani minister zdrowia zapraszała, bo pani Pełczyńska na Łęczy, no nie ma nic do ochrony zdrowia, oprócz tego, że chce jakoś ratować swoją rozpoznawalność i pokazywać swoją aktywność na każdym polu, więc prawdopodobnie nie będziemy brali udziału w tych rozmowach.
0: Zaproszenie przyjął klub PiS oraz koło Demokracja Bezpośrednia. W środę minister zdrowia przedstawiła plany reformy. Lekarze mieliby zarabiać maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy. Hiszpanie pokonali Belgów 2-1 i tym samym są drugim półfinalistą piłkarskich mistrzostw świata. Rywalem Hiszpanii w półfinale we wtorek będzie Francja, która wcześniej wyeliminowała Maroko po zwycięstwie 2-0. 12 osób zatrzymano w związku z produkcją i handlem podrobionymi lekami. Skoordynowana akcja została przeprowadzona jednocześnie na terenie 7 województw.
4: Gang oferował podrobione leki w całej Polsce. Jak mówi Michał Binkiewicz, rzecznik katowickiej prokuratury regionalnej, która nadzoruje śledztwo, przestępcy oferowali różnego rodzaju leki.
5: Członkowie grupy oferowali leki hormonalne, psychotropowe, preparaty wspomagające odchudzanie oraz sterydy anaboliczne. Farmaceutyki pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także były przemycane z Chin oraz Indii. Grupa w okresie swojego funkcjonowania zrealizowała ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających nielegalne farmaceutyki o wartości przekraczającej 15 milionów złotych.
4: Zatrzymani usłyszeli już zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także nielegalnego wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka. 4 z zatrzymanych osób zostały już tymczasowo aresztowane.
0: Mówiła Joanna Opas. Świata jest za dużo. Taki tytuł będzie nosiła nowa książka Olgi Tokarczuk, premiera 14 października. Autorka ogłosiła to na rozpoczynającym się festiwalu Góry Literatury w Ścinawce Górnej w Kotlinie Kłodzkiej.
6: Świata jest za dużo. Dziwny, długi tytuł, ale tak mają moje książki. I to jest jakiś żal straszny, że nie można świata opowiedzieć, że teraz się go zrobiło szczególnie jeszcze więcej niż go było przedtem, ponieważ mamy dostęp do różnych źródeł i mamy dostęp do różnych perspektyw i wiemy coraz więcej. Mamy możliwość poruszenia tego wszystkiego. To będzie moja ostatnia duża książka.

0: Książka, powieść, taka panoptykalna i konstelacyjna, pisze ją z pewnym poczuciem końca, klęski, ponieważ świata się nie da opowiedzieć.
1: Festiwal Góry Literatury jest organizowany przez Fundację Olgi Tokarczuk pod patronatem Radiowej Trójki. Muzeum w Luwrze zamknięte do poniedziałku z powodu kolejnej fali gorąca we Francji. Mieszczące znane na całym świecie zbiory, zabytkowy pałac nie jest w pełni klimatyzowany, a przy tak wysokich temperaturach to utrudnienie zarówno dla zwiedzających, jak i personelu. Mieszkańcy Paryża przygotowują się na 4 dni ekstremalnych upałów. Temperatura w kilku miejscach we Francji już przekroczyła wczoraj 40 stopni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Na wschodzie przelotne opady deszczu i zanikające burze, temperatura od 10 do 15 stopni. W dzień w centrum i na wschodzie również przelotnie popada. Lokalnie przejdą burze z drobnym gradem. Temperatura w sobotę od 19 stopni na wschodzie, 22 w centrum, do 25 na zachodzie kraju.
2: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: No i przechodzimy do naszej rozmowy gospodarczej. W studiu jest już gość Sebastian Roy, ekonomista banku Pekao S.A. Dzień dobry panie Sebastianie.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
3: No i oczywiście o tej inflacji, o projekcji będziemy rozmawiać, bo to naprawdę ważny temat, ale bardzo ważne dzieje się dzisiaj w Polsce. W Choczewie operator sieci przesyłowej uruchomił ogromną stację Choczewo na Pomorzu, która umożliwi przesył energii z morskich farm wiatrowych w głąb kraju. No i dziś do systemu trafi pierwsza moc z tej morskiej farmy Baltic Power. No to jest dużo. Duże wydarzenia.
4: To jest w ogóle jeszcze początku drogi, jeżeli chodzi o wzrost udziału energetyki wiatrowej.
3: Ale mamy ten początku drogi.
4: Dokładnie, tak. I to jest bardzo pozytywna wiadomość oczywiście. Tak więc jeszcze tutaj w kolejnych latach, w miarę oddawania kolejnych inwestycji, rola tej morskiej energetyki wiatrowej będzie rosła. Jeżeli chodzi o pierwszy etap tego procesu, no to pewnie 10% energii elektrycznej w Polsce będzie z tego źródła pochodzić. Natomiast jest jeszcze jedna kluczowa rzecz, że już ten prąd, który właśnie w Choczewie do sieci jest dostarczany, on już teraz będzie nam poprawiał, będzie nam pomagał poprawić bilans emisyjny Polski, no bo Polska w tym momencie jeszcze emituje dwutlenku węgla więcej niż ma uprawnień, w związku z tym jesteśmy zmuszeni skupować te uprawnienia z rynku. No i każda dodatkowa jednostka, każdy dodatkowy gigawat mocy bezemisyjnej, no oczywiście będzie pomagał tutaj to nomen omen saldo zbilansować.
3: No bo właśnie według inwestora to przedsięwzięcie ma zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym, to wiadomo. Ograniczyć to, o czym pan w tym momencie powiedział, emisję dwutlenku węgla. No ale przede wszystkim tak naprawdę to poprawi znacznie nasze bezpieczeństwo energetyczne kraju. To jest ważne.
4: No nie ulega wątpliwości, że prąd z odnawialnych źródeł energii ma cenę, która nie zależy od szoków naftowych czy kolejnych zawirowań na Bliskim Wschodzie. No a w otoczeniu geopolitycznym, w którym się poruszamy, to jest bardzo cenna wiadomość, co zresztą widać chociażby porównując projekcje inflacyjne Banku Centralnego bieżącą z poprzednią.
3: No właśnie, i za chwilę przejdziemy do tej projekcji inflacyjnej, bo przecież na tą projekcję inflacyjną duży wpływ mają te ceny energii, o której my tutaj przecież mówimy. Właśnie, ale wracając do tego jeszcze, do tej energii z wiatru. Ten prąd będzie tańszy, czy nie za bardzo będzie tańszy, patrząc na to, jak drogie to są ogromnie takie wielkie inwestycje, potężne inwestycje, kosztowne inwestycje?
4: No to nie musi być tani prąd, przynajmniej na początku, ale no tak jak mówiłem, no kluczowe znaczenie tej inwestycji, kluczowe znaczenie tego procesu inwestycyjnego, no jest rozplanowane na po prostu na kolejne lata, na zwiększanie niezależności Polski, no i też na właśnie zmniejszanie zależności Polski od tych cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

0: Tak więc tutaj myślę, że należy na to po prostu patrzeć szerzej niż tylko pod kątem ceny za jednostkę.
1: No ale dlatego tak o tych cenach powiedzieliśmy, bo przechodzimy do tej inflacji, a właściwie do projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego. Poznaliśmy tą projekcję. No i tak, inflacja na koniec 2026 roku wyniesie 2,9%. Tak wynika z tej centralnej ścieżki inflacyjnej, którą dziś opublikował Narodowy Bank Polski. No i mamy taki wzrost inflacji w porównaniu na nią z tą marcową projekcją, no ale tego też się spodziewaliśmy po tym, co się wydarzyło na świecie.
0: Tak, oczywiście. No, jeżeli popatrzymy sobie na prognozowaną inflację na ten rok, no to zgodnie z najnowszą projekcją Narodowego Banku Polskiego ta inflacja, tak jak pani redaktor powiedziała, ma wynieść 2,9% rok do roku, no a w marcu prognozowano jeszcze 2,3% rok do roku. No a zatem jesteśmy tutaj wyżej o nieco ponad pół punktu procentowego. No jest to echo tych rozpoczętych w marcu wydarzeń na Bliskim Wschodzie, wojny w Iranie i wzrostu cen nośników energii. Tak więc to, że no, mieliśmy tutaj do czynienia z tym szokiem naftowym, z tym impulsem, który w poprzednich miesiącach podnosił przecież inflację w Polsce, no to jest tą główną przyczyną, dla której oczywiście musiały zostać zrewidowane zarówno ścieżki inflacji dla Polski, jak i ścieżki wzrostu gospodarczego. Choć warto odnotować, że oczywiście no, najgorsze jest już za nami, ale co więcej, w horyzoncie tej całej prognozy opublikowanej przez NBP, czyli do końca 2028 roku, inflacja ani razu nie ma przekroczyć przedziału dopuszczalnych odchyleń od celu. To znaczy, że przez najbliższe tak naprawdę 2,5 roku inflacja pozostanie w tym przedziale od 1,5 do 3,5% rok do roku, nie, czyli tam, gdzie bank centralny chce ją widzieć.
1: Czyli to są naprawdę dobre dane, że ona się tak utrzyma w ryzach właśnie.
0: Tak, no ta inflacja tak zwana headline'owa, czyli ten całkowity wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich, on jak najbardziej pozostanie w ryzach, w ten sposób będzie można powiedzieć, że on się, że on jest zgodny z celem inflacyjnym. No oczywiście zaglądając tutaj do szczegółów i patrząc na zachowanie poszczególnych kategorii cen, no wiadomo, że ono też będzie zróżnicowane. No w szczególności ta inflacja tak zwana bazowa, czyli z wyłączeniem tych najbardziej zmiennych cen żywności i energii. Ona też tutaj podąża nieco inną ścieżką. Tutaj spodziewać się należy, że ona będzie jednak trwale nieco podwyższona, zbliżona do 3%, a nie do 2,5%. No tym niemniej ten całkowity, całościowy obraz zachowania cen w polskiej gospodarce mogę się w zupełności zgodzić, że wygląda zupełnie pozytywnie.
1: Wygląda zupełnie nieźle. Jak czytamy w tym raporcie, po zamknięciu projekcji marcowej Polska doświadczyła kolejnego w ostatnich latach szoku podażowego wywołanego konfliktem na Bliskim Wschodzie, wzrostu cen surowców energetycznych na światowych rynkach. No tak to właśnie wtedy wyglądało. Projekcja została zamknięta, tu takie wydarzenie, taki boom i tak to bardzo wpłynęło przecież też i na inflację u nas.
0: No dokładnie tak to było. No, wtedy no, te prognozy zmieniały się w zasadzie z miesiąca na miesiąc. Też musimy pamiętać, że no, przymierzając się chociażby do prognozowania cen ropy naftowej, no, głównym pytaniem pozostawało, jak długo cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta. No i tutaj też wśród ekonomistów na pewno żywa jest pamięć tej analizy przeprowadzonej przez Bloomberga, z której wynikało, że 3-miesięczne zamknięcie cieśniny mogłoby wywindować ceny ropy naftowej o, ile dobrze pamiętam, do $160 za baryłkę. No ostatecznie cieśnina była zamknięta mniej więcej przez tyle czasu. Na szczęście wzrosty cen ropy nie były tak istotne, po pierwsze ze względu na globalne ograniczenie spożycia ropy, no a po drugie też na wykorzystanie rezerw poszczególnych państw. No ale no tutaj sytuacja była bardzo zmienna i na pewno zarówno ekonomiści, jak i też rynki finansowe, inwestorzy, no z dużą ulgą przyjmą to, co NBP teraz pokazał, bo jeżeli wczytamy się właśnie w ten raport o inflacji, ale jeżeli też wsłuchamy się we wczorajszą konferencję prasową prezesa NBP, no to wyjdziemy z takim wrażeniem, że polska gospodarka wchodzi w końcu na tę ścieżkę stabilizacji, tak, że te szoki już się przetoczyły, no i że możemy teraz liczyć na wzrost gospodarczy zgodny z potencjałem naszej gospodarki, na inflację zbliżoną do celu inflacyjnego, a zatem, że wpływamy pomału na powrót na te spokojne wody zrównoważonego wzrostu gospodarczego.
1: Ładnie. to bardzo pan powiedział z tym wpływaniem na te wody spokojne. No ale ja mam dane na potwierdzenie tego poetyckiego stwierdzenia. Projekcja NBP, ona obejmuje, tak jak pan powiedział, oczywiście PKB. No i zgodnie z centralną ścieżką wzrostu PKB, on wyniesie w tym roku 3,7%.

0: W 2027 roku 2,8, a w 2028 roku 3%. Czyli Bank Centralny zakłada, że tegoroczny wzrost gospodarczy będzie zbliżony do ubiegłorocznego, ale też troszkę poniżej założeń tej marcowej projekcji, prawda?
1: Tak, w marcu zakładano, że wzrost będzie zbliżony do 4% rok do roku, no więc tutaj mamy delikatną korektę. No natomiast, żeby też to osadzić w jakiejś perspektywie, to myślę, że dobrze byłoby się powołać na komentarz profesora Kotłowskiego, dyrektora w Narodowym Banku Polskim, który podczas dzisiejszej prezentacji raportu o inflacji wskazał, że zgodnie z wyliczeniami NBP tempo wzrostu polskiej gospodarki zgodne z jej potencjałem, z jej możliwościami, to jest właśnie w okolicach być może nieco powyżej 3% rok do roku. A zatem to 3,7 zaprognozowane obecnie, no to jest tempo no, delikatnie powyżej tego właśnie tak zwanego potencjalnego, pełnego wzrostu gospodarczego. No i w kolejnych latach te liczby zbliżone do 3%, one oznaczają po prostu tyle, że polska gospodarka będzie rosła w zrównoważonym tempie, nie generując też jakichś dodatkowych presji inflacyjnych, nie generując dodatkowych nierównowag, tylko po prostu w takim tempie, które wynika z podaży pracy, z podaży kapitału i z produktywności tych czynników produkcji w Polsce.
0: No i co? Te fundusze unijne w tym okresie będą tutaj odgrywały dużą rolę, jeśli chodzi o ten wzrost gospodarczy, bo to na pewno to dofinansowanie, prawda, które wchodzi już w polską gospodarkę i ją zasila.
1: Tak, tutaj też na pewno struktura tego finansowania jest korzystna, bo jeżeli popatrzymy sobie na 2026 rok, no to tutaj oczywiście palma pierwszeństwa należy do Krajowego Planu Odbudowy i to nie jest, myślę, bardzo zaskakujące to, co mówię. No natomiast w prognozach NBP też dość wyraźnie widać, że w kolejnych latach należy się spodziewać przyspieszenia napływu tych klasycznych, standardowych funduszy europejskich, funduszy spójności, tych funduszy z wieloletnich ram budżetowych Unii Europejskiej. Polska będzie wychodziła, tak naprawdę właśnie teraz kończy wychodzenie z takiego cyklicznego dołka, który zawsze ma miejsce na przełomie jednej i drugiej perspektywy budżetowej. No i co to oznacza dla polskiej gospodarki? No w skrócie oznacza to tyle, że wtedy, kiedy ten najsilniejszy impuls z Krajowego Planu Odbudowy już zostanie wykorzystany, no to w jego miejsce wejdą te właśnie napływające coraz szybciej fundusze z wieloletnich ram budżetowych, a zatem tych środków unijnych polskiej gospodarce w najbliższych latach no na pewno nie powinno zabraknąć.
0: Takim ważnym, najważniejszym motorem naszej gospodarki oczywiście jest popyt wewnętrzny, ta konsumpcja, ona rośnie. Tego się też można spodziewać w kolejnych latach.
1: Oczywiście, że tak, chociaż też ta konsumpcja, właśnie zwłaszcza konsumpcja prywatna, no ona jest najważniejszym czynnikiem stojącym za rewizją w dół prognoz wzrostu gospodarczego na ten rok.
0: Bo nie rośnie aż tak bardzo, prawda?
1: No nie rośnie aż tak bardzo, no a nie rośnie aż tak bardzo dlatego, że tych kilka miesięcy wyższej inflacji no oczywiście oznaczało wolniejszy wzrost realnych wynagrodzeń, zwłaszcza w sytuacji, w której nominalne płace, czyli te nieskorygowane o inflację, no rosną w tempie zbliżającym powoli, ale coraz bliżej do 5%, bez jakichś sygnałów przyspieszenia, no to każdy dodatkowy punkt procentowy inflacji po prostu oznacza, że za nominalnie rosnące pensje Polaków jednak można kupić no relatywnie mniej, niż gdyby inflacja była niższa. Tak więc ta wolniej rosnąca siła nabywcza gospodarstw domowych, związana właśnie z wojną na Bliskim Wschodzie i tym epizodem inflacyjnym, no jest przyczyną, dla której te prognozy wzrostu gospodarczego na ten rok musiały zostać zrewidowane, ale absolutnie nie oznacza to, że konsumpcja nie będzie motorem napędowym polskiej gospodarki, bo ta sytuacja utrzymuje się od lat i w najbliższych latach również się utrzyma.
0: A co z kolejnym motorem naszej gospodarki? Tutaj mam na myśli eksport, bo my o nim dużo mówimy, ale jak patrzymy na to, co się dzieje w gospodarkach, to zaraz komentujemy jeszcze mocniej, ale na to, co się dzieje w naszych sąsiednich gospodarkach u Niemców, no to ten nasz eksport w tym kierunku spada, bo tam takiego popytu niestety nie ma, jak mieliśmy wcześniej.
1: Tak, to też bardzo ładnie widać w danych zagranicznych ośrodków. W ostatnich dniach Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował swój cykliczny raport dotyczący światowej gospodarki, no i tam właśnie w części poświęconej strefie euro, no widzimy znowuż rewizję wzrostu gospodarczego w dół, w okolice, czy nawet nieco poniżej 1% realnie rok do roku. No więc jeżeli sobie zestawimy ten niespełna 1% z polskim wzrostem na poziomie 3,7, no to nie ulega wątpliwości, kto tutaj szybciej rośnie i ta dynamika gospodarcza, ta koniunktura u naszych partnerów handlowych, no niestety nie pomaga polskim eksporterom. No natomiast poszukując tutaj jakiegoś jaśniejszego

0: elementów w tym obrazie. Być może znajdziemy go w notowaniach walutowych. No a to ze względu na to, że po dość łagodnym wydźwięku w wczorajszej konferencji prasowej prezesa NBP, po tych spekulacjach dotyczących obniżek stóp procentowych, no na rynku walutowym widzimy ruch w kierunku słabszego złotego. No a oczywiście słabszy złoty jest dla eksporterów wyborną wiadomością. Tak więc tutaj te czynniki kursowe być może okażą się pewnym wsparciem. Natomiast no rzeczywiście ta wojna w Iranie i droga ropa naftowa no pokrzyżowała trochę szyki tym, którzy chcieli widzieć no wyraźniejsze przyspieszenie eksportu i zwiększenie po prostu popytu na polskie produkty zgłaszane przez naszych zachodnich partnerów handlowych.
1: Panie Sebastianie, ale w ogóle chyba patrząc na tą prognozę i na to, co się dzieje w naszej gospodarce, no to my ciągle jesteśmy liderem, jeśli chodzi o ten wzrost gospodarczy. No naprawdę, my się mamy czym pochwalić, bo już nie mówię, że mamy tam 3 czy 4% wzrost, no tak jak pan powiedział, niektórzy w ogóle nie mają.
0: No w ogóle to być może nieco za mocne słowo, no, ale no tak. Tutaj o rząd wielkości rzeczywiście się odróżniamy. To jest kilkukrotna różnica. Tak więc no zdecydowanie widzimy też no dużą odporność polskiej gospodarki. Tak?
1: No właśnie chciałam o to pana zapytać. Duża odporność polskiej gospodarki. My dużo o tym mówimy. Jak to właśnie wygląda, patrząc na te różne szokowe informacje, jak one wpływają na inne gospodarki w Europie. Co się dzieje? Dlaczego my jesteśmy tak odporni właśnie na te szoki różne?
0: To jest pytanie, które ekonomiści sobie zadają przez cały czas.
1: No
0: i tutaj nie ma jednej prostej odpowiedzi. Natomiast no, jest kilka tropów, o których na pewno warto byłoby wspomnieć. No, jeżeli po pierwsze popatrzymy sobie na strukturę sektorową polskiej gospodarki, czyli mówiąc prostym językiem, na to, co my tak naprawdę w Polsce wytwarzamy, czym się polska gospodarka zajmuje, no to zobaczymy naprawdę duże zróżnicowanie, dużą dywersyfikację. No, istnieją takie gospodarki, które specjalizują się bardzo wąsko, mają taką swoją jedną wąską specjalizację sektorową, no przykładowo produkują samochody albo części do samochodów. No i jeżeli...
1: Albo żyją tylko z turystyki.
0: Na przykład. No i taka gospodarka oczywiście, jeżeli na świecie nastąpi jakiś szok, który uderzy właśnie w tę konkretną gałąź, no to taka gospodarka znajduje się w tarapatach. Natomiast Polska no, ma bardzo zróżnicowany model wzrostu. No, nasze hity eksportowe to są takie towary jak częściowo właśnie przecież no, części do automotive, ale też przecież meble, ale też przecież mamy silne usługi.
1: Tak,
0: więc tutaj naprawdę zakres tych specjalizacji sektorowych w Polsce jest bardzo szeroki. No i to uodparnia Polskę na tego rodzaju zaburzenia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo charakterystyczna dla właśnie tego 2026 roku, no to jest rola silnych inwestycji, tak? No bo w Polsce, tak jak już wspominałem wcześniej, od lat głównym motorem wzrostu była konsumpcja. Szok naftowy i wyższa inflacja to jest oczywiście dla konsumpcji negatywny sygnał, no ale właśnie wtedy, kiedy ten wzrost konsumpcji trochę wyhamował, no to do Polski napłynęły fundusze z Krajowego Planu Odbudowy, podbijając inwestycje, a zatem... Tym razem, w tym roku tak się nam szczęśliwie ułożyło, że nawet jeżeli mieliśmy do czynienia z wolniejszym wzrostem konsumpcji, no to on został zbilansowany przez szybszy przyrost inwestycji. No i w ten sposób znowuż te cyferki dotyczące wzrostu PKB koniec końców uplasowały się na tutaj bardzo, bardzo atrakcyjnych poziomach. No i jest jeszcze jeden element, o którym tutaj trzeba powiedzieć. Oprócz tej stabilności polskiej gospodarki w takim ujęciu realnym, czyli no właśnie tego, ile my produkujemy, ile my wytwarzamy, jakie mamy PKB, no imponująca jest też stabilność Polski w takim ujęciu finansowym, czyli to, że notowania złotego są stabilne, że kapitał do Polski napływa. Ta struktura inwestycji, które obserwujemy w tym roku, no, ma specyficzny charakter, no bo właśnie ze względu na te fundusze z KPO inwestycje są skoncentrowane w takich obszarach jak właśnie energetyka, jak ciepłownictwo, jak dystrybucja energii. No to jest modelowy przykład tych dużych infrastrukturalnych inwestycji, no które swoją cegiełkę, czy może nawet bardzo dużą cegłę do polskiego wzrostu gospodarczego w tym roku nam dokładają.
1: I bardzo dziękuję. I na tym kończymy, proszę państwa, bo mamy taki przełom w polskiej energetyce. Popłynął pierwszy prąd z polskiej morskiej farmy wiatrowej, tak jak powiedział premier Donald Tusk. Wielkie wydarzenie. Ja za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Z nami był Sebastian Roy, ekonomista banku PKO SA. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
1: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Szochowska.
0: Gość Polskiego Radia 24.
1: Profesor Wawrzyniec Konarski, politolog, rektor

0: Źródło o Ibris dla Rzeczpospolitej, tak. Pomysł wprowadzenia prac nad nową ustawą zasadniczą, który w ostatnim czasie zgłosił Karol Nawrocki, popiera 41,5% pytanych. No i pan prezydent powołał wówczas Radę Nowej Konstytucji i działa. I działa. Biorąc pod uwagę, panie profesorze, doskonałe wyniki sondażowe pana prezydenta, no to będzie dążył do zmiany. Ponad wszystko?
1: Zapewne takie są jego intencje, które zresztą wyraża wielokrotnie nasz prezydent. Natomiast istnieje bardzo często swoista kakofonia informacyjna w tej kwestii, ponieważ wielokrotnie Karol Nawrocki stwierdzał, że jest zwolennikiem, a także jego otoczenie oczywiście, systemu prezydenckiego. Ja jeszcze raz i mocno chcę podkreślić, nie ma w Europie żadnego państwa, w którym istniałby klasyczny typu amerykańskiego system prezydencki. To po pierwsze, w związku z tym należałoby doprecyzować, jakiego typu system ma na uwadze nasza głowa państwa i w związku z tym, jak się również do takiego pomysłu mogą odnosić osoby, które zasiadają w tej Radzie. Tutaj przy okazji drobna korekta na temat tego, co mówiła przed chwilą pani mecenas, cytowana przez państwa, rewizja konstytucji majowej z 1791 roku miała być dokonywana co 25, a nie co 20 lat. Drobna korekta. I w związku z tym, kończąc tę moją wypowiedź, jeśli chodzi o to, czy mamy zmieniać konstytucję, czy też nie, na pewno należy ją w jakiś sposób bardzo fachowy, za pomocą argumentacji wysuwanej przez przede wszystkim naukowców, a nie przez polityków, bo politycy działają często doraźnie i kierując się wyłącznie własnym interesem. Niekoniecznie jest to interes całego państwa, chociaż takie mogą być stworzone pozory. W związku z tym ja bym był za tym, aby rzeczywiście w ramach tej Rady dochodziło do interesującej wymiany poglądów, w której każdy głos będzie mógł być zgłoszony i każdy głos będzie się mógł, że tak powiem, stać głosem w dyskusji osoby, która może mieć pogląd inny niż ktokolwiek inny, kto powie po tej osobie, ale zawsze tego typu wypracowanie pewnego konsensu jest tutaj potrzebne. Rekapitulując, konstytucja, rzeczywiście nasza konstytucja działa bardzo długo, ma swoje niedociągnięcia, natomiast prezydent jako głowa państwa nie powinien również bagatelizować tego poglądu wyrażonego w sondażu, który była pani uprzejma cytować.
0: Ale też, panie profesorze, z podobnego czasu, tylko nie mogę znaleźć wyników tego sondażu, byliśmy pytani przez jedną z pracowni badawczych, czy jesteśmy za zmianą systemu z tego parlamentarno-prezydenckiego na prezydencki i byliśmy przeciwni. Ja nie sądzę, żeby pan prezydent, proponując zmianę w konstytucji, próbował umniejszyć swoją rolę. Sądzę, że będzie próbował ją umocnić, ugruntować przynajmniej.
1: Ja tego nie neguję i to było przesłanką mojej wypowiedzi, że każdy polityk, pan prezydent też, kieruje się kategorią interesu, która dobrze byłoby, żeby była zbieżna z interesem całego państwa, ale niekoniecznie tak musi być. Bardzo często jest tak, że politycy działają głównie pod kątem własnych interesów. Zobaczymy, czy tak się stanie w przypadku aktualnej głowy państwa. To, że prezydent Nawrocki myśli o wzmocnieniu roli prezydenta, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. To widać wyraźnie od dłuższego czasu w jego postępowaniu i w jego wkraczaniu w tę domenę prawną, która nie wynika jako coś, co winien on robić. Nie wynika to oczywiście z obecnej konstytucji, więc zapewne dlatego również chciałby tę konstytucję poddać korekcie, aby ją gruntownie zmienić. Jednakowoż drobna też uwaga z mojej strony. W Polsce mamy system parlamentarno-gabinetowy.
0: Gabinetowy, tak, przepraszam, dziękuję za
1: podanie. Systemu parlamentarno-prezydenckiego.
0: Tak,
1: tak. Drobna taka uwaga.
0: Przejęzyczyłam się.
1: Bo tak jest po prostu. Natomiast
0: jasne,
1: możemy ewentualnie, dyskutując na ten temat, rozważyć, czy nam będzie się mógł przydać system właściwy, na przykład Francji, jako pewnemu wzorcowi, pewnej matrycy, jeśli chodzi o silną rolę prezydenta, zachowanie jednak pewnych elementów parlamentaryzmu. Ten system, jak wiemy, nazywa się różnie. To jest system półprezydencki, semiprezydencki czy quasi-prezydencki. I coś takiego rzeczywiście w warunkach Europy istnieje. Jego pewne elementy również możemy dostrzec na przykład w sferze dużego wpływu na politykę zagraniczną w przypadku Republiki Finlandii. Ale generalnie Europa jest przykładem większości wypadków systemów rządu.

0: rządów, które są po prostu zbliżone do klasycznego systemu parlamentarno-gabinetowego, aczkolwiek oczywiście są to systemy wielokrotnie zmodyfikowane, na przykład poprzez to, że głowa państwa wybierana jest w głosowaniu powszechnym i bezpośrednim. Więc konieczne jest tutaj zachowanie pewnej precyzji po to, żebyśmy, słuchając tych, którzy są promotorami pewnych pomysłów, wiedzieli, że na pewno oni wiedzą, o czym mówią.
1: Ale też zależałoby na przykład mnie, żebyśmy my wiedzieli, nad czym mamy się zastanowić, bo jak sądzę, pan prezydent będzie zmierzał ku referendum. Panie profesorze, kto powinien zadbać o to, żebyśmy my, obywatele, zabierając głos w tej sprawie, wiedzieli, o czym mowa? To znaczy, myślę o jakimś elemencie edukacji, informacji, a nie działaniu tylko na emocjach.
0: Naturalnie, że tak. Emocje są tu kompletnie niepotrzebne, jak również nie jest brany, nie powinien być brany pod uwagę interes poszczególnych polityków. Najważniejsza jest stabilność państwa, więc jeżeli się pojawiają głosy, które mówią wyraźnie, że polski system rządów wymaga jakiejś korekty i że ta korekta może być zobrazowana i powinna być, jak rozumiem, zobrazowana poprzez zmiany w Konstytucji, to udział w takiej dyskusji potrzebny jest przede wszystkim ze strony osób, które się na tym znają. A więc mają to być prawnicy konstytucjonaliści, mają to być politolodzy, być może mają to być również socjologowie, a to chociażby dlatego, że przecież zmiana systemu będzie zapewne miała jakiś wpływ na kulturę polityczną polskiego społeczeństwa, albo będzie również wynikać z tej kultury politycznej społeczeństwa. Skoro pani mnie pyta o to, czy my mamy o tym wiedzieć, tak, przede wszystkim nie powinniśmy podlegać czemuś, co ja nazywam roboczo mentalnym sybarytyzmem, bo jesteśmy często po prostu szalenie leniwi pod kątem uruchomienia naszych własnych szarych komórek i powinniśmy nie ulegać takim czy innym deklaracjom, które zgłaszają politycy, tylko zastanowić się nad tym, co może znaczyć takie, a nie inne pojęcie, które jest wplatane czy umiejscawiane w debacie publicznej. Do tego wszystkiego, pamiętajmy, powinny się włączać również organizacje o charakterze pozarządowym, a które są na przykład czymś w rodzaju think tanków. W Polsce mamy już takie organizacje. Nie są one, mam takie wrażenie, brane szczególnie pod uwagę na bieżąco przez polityków, a powinny być, ponieważ za pomocą albo dzięki ich działalności mamy szansę stać się rzeczywistym, a nie udawanym społeczeństwem obywatelskim, co zresztą jest w warunkach polskich wciąż deficytem.
1: No tak, ale w Radzie Nowej Konstytucji, którą powołał pan prezydent, jest na przykład pani sędzia Julia Przyłębska, znana ze swojej aktywności w Trybunale Konstytucyjnym. Jest na przykład pan Piotr Andrzejewski, znany ze swojej aktywności w Trybunale Stanu. Kogo byśmy tu jeszcze? No jest też na przykład Barbara Piwnik, Józef Zych, profesor Jacek Majchrowski czy profesor Ryszard Piotrowski, który tuż po tym, jak został członkiem tej nowej rady, czy Rady Nowej Konstytucji, mówił, że właściwie tej konstytucji nie należy ruszać.
0: Argumentacja, jaką stosuje profesor Piotrowski, którego mam okazję znać, jest argumentacją niejednokrotnie zmuszającą do zastanowienia się, co mówca miał na myśli. Ale to jest taka jego specyfika, jak go pamiętam z czasów jeszcze studenckich, kiedy szefował wtedy Związkowi Studenckiemu, czyli SZSP. To są bardzo dawne czasy. To jest bardzo ciekawy prawnik, którego poglądy w tej kwestii z pewnością ulegają jakiejś ewolucji. To, że on sformułował taką konkluzję, która jest mi osobiście bliska, bo ja też nie jestem przekonany, że winniśmy dążyć koniecznie do zmiany konstytucji. Raczej uważam, że ta obecna konstytucja powinna być po prostu przez polityków przestrzegana. Im bardziej politycy ją będą przestrzegać, w tym większym stopniu będzie to miało, mam nadzieję, korzystny wpływ na opinię publiczną i ogólną wiedzę naszego społeczeństwa na temat prawa konstytucyjnego i specyfiki polskiego systemu rządów. W związku z tym ja nie ukrywam, na tle tych osób, które pani była uprzejma wymienić, myślę, że ze szczególną uwagą będę słuchać opinii właśnie pana profesora Piotrowskiego. Myślę, że również z drugiej strony pana Andrzejewskiego, czy też pani sędzi Piwnik, bo nie ulega wątpliwości, że kontrowersje, jakie narosły w minionych latach wokół pani sędzi Julii Przyłębskiej, powodują, że jej opinie w tej kwestii z pewnością mogą się okazać niekiedy ideologiczne.
1: Panie profesorze, pierwszy prąd z Baltic Power popłynął dziś. Takiej elektrowni jeszcze nie mieliśmy. Też mówił o tym premier Donald Tusk przy okazji

0: jak się łatwo domyślić, był pytany o reformę służby zdrowia, między innymi o to, ile czasu daje pani minister Sobierańskiej-Grędzie na wprowadzenie zmian. Przypomnijmy, o czym mówił pan premier.
1: Jak wiecie, najwięcej emocji budziły takie sprawy jak nieuzasadnione w niektórych przypadkach bardzo wysokie zarobki za czasami też nieświadczoną pracę. Tak to wygląda w każdym razie z tych wstępnych kontroli i ocen. I oczywiście nepotyzm i próba omijania kolejek poprzez znajomości, tak zwany ten salonik VIP w Szpitalu Południowym, czy tak zwane zeszyty, czyli no, na papierze zapisuje się, kto ma prawo skorzystać z... na przykład z wizyty szpitalu i z pobytu szpitalu, więc praca pani minister jest wyznaczona zarówno propozycjami rozporządzeń, one będą w najbliższym czasie gotowe, ale także ustaw. I tutaj liczę na pełną współpracę w parlamencie wszystkich sił i także prezydenta, no bo to jest w interesie i pacjentów, i całego systemu ochrony zdrowia. No, we wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty. No, takie zadanie wyznaczyłem resortowi.
0: To premier Donald Tusk, a ja tylko dodam, że jest najnowszy sondaż poparcia partyjnego, z którego wynika, że Platforma Obywatelska, to jest opinia 24 zdaje się, i Koalicja Obywatelska traci, ale cały czas utrzymuje się powyżej 31%. Traci też Prawo i Sprawiedliwość, zyskuje, jak się pewnie łatwo domyślić, Konfederacja. Co jeszcze koalicja rządząca może zrobić w sprawie konsekwencji afery w Szpitalu Południowym, żeby nie tracić, albo żeby zyskać, nie wiem, albo żeby się ratować?
2: No, użyła pani słowa konsekwencja i ono jest jej kluczem. Konsekwencją będzie doprowadzenie do pełnego wyjaśnienia tej skandalicznej sprawy. Właśnie dlatego, że jakiekolwiek zamiatanie jej pod dywan będzie miało negatywny wpływ na odbiór na razie sondażowy tych, którzy dzisiaj rządzą. Zadanie, jakie wyznaczył pan premier, pani minister, jest zadaniem, użyję określenia trochę wziętego z literatury, diablo trudnym, ponieważ nikt nie był w stanie w minionych latach przemian w Polsce się z tym uporać. To jest olbrzymi grzech większości, można powiedzieć, ekip, które w Polsce rządziły, i na dobrą sprawę już sam ten fakt, że tak ślamazarny sposób postępują próby reformowania polskiego systemu opieki zdrowotnej, nadaje się na, jak sądzę, interesującą pracę naukową, ale może także i sensacyjną, ponieważ wydaje się to zupełnie kuriozalne, że żaden rząd sobie z tym nie poradził. I teraz dawanie, czy nakładanie, czy tak może to określę, istotnego obowiązku na ramiona pani minister, która przecież, jak wiemy, przyszła do tego resortu jako osoba dobrze radząca sobie zarządzaniem swojego szpitala, tak wiem, jest zapewne podniesieniem poprzeczki dla niej samej i ma ona, moim zdaniem, bardzo istotną szansę, żeby położyć kres tym wszystkim nieudanym próbom. Czy to zrobi, tego oczywiście nie wiem. Myślę jednakowoż, że potrzebne tutaj jest pełne otwarcie na środowiska lekarskie, nie tylko i wyłącznie tę feudalną kadrę profesorską, ale przede wszystkim na lekarzy, którzy pracują często w odległych ośrodkach zdrowia i mają olbrzymie problemy niekiedy z pogodzeniem końca z końcem. Takie sytuacje tak wielkich kominów płacowych zawsze będą każdą władzę kompromitować i będą pokazywać, że nie jest ona w stanie doprowadzić do fundamentalnych zmian.
0: Niewdzięczna to rola, ale tak. Dziękuję panu bardzo za komentarz. Profesor Wawrzyniec Konarski z nami w Polskim Radiu 24.
3: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry. Komentarz. A na naszej antenie pan Kazimierz Krupa, dziennikarz ekonomiczny, kancelaria Drawbridge. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: I mam wrażenie, że w ostatnich dniach pojawiło się sporo ciekawych tematów, sporo ciekawych wątków dotyczących gospodarki, ekonomii. Pierwsza kwestia to jest oczywiście, to są wstępne założenia budżetu na rok 2027. Wiemy już, że 5% PKB ma iść na obronność, 7% PKB ma pójść na zdrowie, przybyło wydatków socjalnych, budżet to wszystko musi zmieścić, mówił pan minister Domański. Jednocześnie mamy

0: też informacje dotyczące tego, co tu i teraz. Dziura w kasie państwa po maju sięgnęła ponad 108 miliardów złotych, co stanowi 40% rocznego planu. To jest również komunikat, oficjalny komunikat ze strony Ministerstwa Finansów. Dochody z VAT są mniejsze niż zakładano, a to za sprawą między innymi programu CPN, czyli no, wsparcia, jeżeli chodzi o ceny benzyny i ceny paliw na stacjach benzynowych. Najpierw budżet na 2027, czy najpierw to, co czeka nas jeszcze, jeżeli chodzi o budżet w roku 2026? Do pana wyboru.
1: Jak pan sobie życzy? Myślę, że 26, który będzie podstawą do stworzenia budżetu na 27.
0: To w takim razie, co nas czeka do końca roku? No bo spoglądając na te liczby, 108 miliardów złotych, no to robi wrażenie. Z drugiej strony to 40% rocznego planu, więc można powiedzieć, że przynajmniej teoretycznie wszystko jest pod kontrolą.
1: Znaczy, no tak, jeżeli można mówić, że deficyt na poziomie 271 miliardów to jest pod kontrolą, to tak. Znaczy, krótko mówiąc, ustawa budżetowa, najważniejsza ustawa ze wszystkich ustaw, jest w Polsce traktowana od bardzo wielu lat w sposób niezwykle dowolny. Czyli krótko mówiąc, kiedyś to budżet było święte słowo. On już dawno przestało być słowem świętym. Ja to zawsze porównuję do budżetu domowego, co wywołuje oburzenie u niektórych ludzi, ale w istocie ma bardzo wiele podobieństw i takich analogii można bardzo wiele znaleźć. Więc z tego budżetu, tej ustawy budżetowej, czy ustaleń z ustawy budżetowej, bo pamiętajmy, że ona jest zapisana, że tam deficyt budżetowy będzie wynosił 271 miliardów, 183 miliony, 346 tysięcy, 222 zł i 38 groszy. No, ja rozumiem zasady rachunkowości i tak to się liczy, natomiast tutaj pewna dowolność oczywiście jest. Wykonanie, znowu jak to brzmi, wykonanie długu, niepokrycia jest na takim poziomie, który rzeczywiście, tak jak mówi pan, wydaje się być pod kontrolą. Natomiast no, generalnie sytuacja, czyli tak operacyjnie jest wszystko ok, a generalnie nie jest, no bo to niezrównoważenie jest oczywiście zbyt duże i to bardzo duże. Pamiętajmy, że taki no, każde państwo powinno dążyć do zrównoważenia budżetu, czyli żeby wydatki i przychody się pokrywały. No ale powiedzmy, że do 3% PKB to jeszcze jest to jakoś pod kontrolą, no ale my mamy 6,5%. I to jest sytuacja naprawdę niedobra.
0: Na ile jest szansa, że te 6,5% w kolejnych latach, no być może nawet symbolicznie, ale jednak będzie szło w dół?
1: Obawiam się, że nie ma żadnej szansy na to, niestety. Zobaczmy, co na to się przede wszystkim składa. No przede wszystkim składa się na to te takie największe kwoty. No to jest te 200 miliardów w tym budżecie, a później, a w przyszłym będzie jeszcze więcej na obronność. Te 200 kilkadziesiąt miliardów i 7%, czyli i 5% na obronność. 7% teraz jest 6,81, 6,82 na zdrowie. No i transfery socjalne, czyli 800 plus i 13, 14 w emeryturze, to są te takie największe pozycje i nic nie wskazuje na to, nic nie wskazuje na to. No i dochodzą tam takie CPN-y właśnie, jak to ta ochrona cen benzyny, by to się miało odwrócić. Ja pamiętajmy, że przyszły rok to jest rok wyborczy, więc nie sądzę, żeby były tutaj jakieś ograniczenia i oszczędności. Po prostu żyjemy w takim okresie takiego szalejącego populizmu i przewagi polityki nad ekonomią. Ekonomia jest w odwrocie. Dobrze, że jeszcze jakoś to liczymy, chociaż też z tym liczeniem są pewne kłopoty, bo pamiętajmy, że my mamy zapisane w Konstytucji 60% dług, i którego przekroczenie tego progu powoduje no, takie automatyczne niemalże ograniczenie najróżniejszych wydatków, a my mamy 61,2 w tej chwili według metodologii unijnej i też się tym nikt nie przejmuje.
0: To jakie mogą być tego konsekwencje? Bo ja spoglądam na przykład na brytyjskie media i tam można znaleźć taki tytuł. On, oczywiście te artykuły były przedrukowane później w polskiej prasie. Cud gospodarczy, chodzi o Polskę oczywiście, cud gospodarczy może nie potrwać zbyt długo.
1: To znaczy, tam Brytyjczykom radzę, żeby się zajmowali swoimi sprawami, bo ich cud

0: po wyjściu z Unii Europejskiej wygląda bardzo słabo.
1: Może dlatego piszą o nas.
0: Chyba się pocieszając. Tyle, że my mamy 3%, 3,4% wzrostu nawet według ostrożnych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a oni jak zero przekraczają, to się cieszą, bo są w stagnacji od kilku lat, by nie powiedzieć, że...
1: Ale to, żeby oddać sprawiedliwość tym ekonomicznym dziennikarzom z Wysp Brytyjskich, oni piszą o kilku problemach, o których mówią również w Polsce przedstawiciele chociażby przemysłu. Niskie koszty pracy, one się już właściwie kończą, ponieważ ten wzrost wynagrodzeń następuje systematycznie. W kolejnych latach Polska będzie też, to też jest fakt, otrzymywać coraz mniej środków z funduszy unijnych, a to oczywiście ma wpływ, realny wpływ na PKB. No i oczywiście kolejna kwestia to jest ciągły wzrost wydatków na obronność i również tych wydatków, o których teraz wspomnieliśmy, czyli wydatków na zdrowie. No w sumie to jest 12% PKB. Będzie 12% PKB.
0: Znaczy mamy kłopot. To do tego, że mamy kłopot z tym, to oczywiste. Z tymi rosnącymi kosztami pracy my się nie przejmujemy, ciągle jesteśmy jeszcze jednak krajem o niższym koszcie pracy niż kraje zachodnie i tych osłon jest nieco mniej i tutaj nie ma takiego specjalnego problemu. Dużym problemem będzie to rzeczywiście, że fundusze spójności KPO i inne płynące z Europy, z Brukseli, z Unii Europejskiej, to będą się zmniejszały, my będziemy coraz bardziej, no może płatnikiem netto to nie jest, ale w każdym razie te wpływy będą coraz większe i będziemy po prostu stajemy się krajem coraz bardziej zamożnym, więc będziemy w mniejszym stopniu korzystali z tych dopłat. No i ten dług, czy obsługa tego długu, no też kosztuje w oczywisty sposób. Ani poziom zadłużenia naszego, szczególnie przy takim wzroście ponad 3,5, w okolicach 3,5%, nie jest jakimś wielkim problemem. Największym problemem jest struktura naszego długu, czyli bo są kraje, czy większość krajów jest znacznie bardziej zadłużona, ale ten dług jest wewnętrzny, czyli jest unarodowiony. No tak jak ja zawsze używam przykładu Japonii, która ma zadłużenie na poziomie 220% PKB, ale ten cały dług jest praktycznie w rękach Japończyków.
1: Ale to przepraszam, bo to chciałbym dopytać, bo nie po raz pierwszy ten argument, czy też ten problem pojawia się na antenie Polskiego Radia 24. Dlaczego my w takim razie nie korzystamy z tych możliwości, które przecież są? Żeby więcej pieniędzy pożyczać, państwo pożyczało, nie w zagranicznych bankach, nie za granicą, ale pożyczało od własnych obywateli, bo przecież obywatele mają takie środki.
0: Nie potrafię odpowiedzieć, bo mnie się wydaje, że rzeczywiście ta akcja, bo to tylko potrzeba akcji informacyjnej. Zaufanie nawet do państwa polskiego wśród naszych obywateli jest. Czyli ten dług nie byłby droższy, a byłby tańszy niż ten, który pożyczamy na Zachodzie. Nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć. Ja myślę po prostu, że jest łatwiej. Ponieważ tutaj, jeżeli ściągamy od, no bo to by było takie ściąganie od obywateli, od Kowalskiego, no to musiałaby być bardzo poważna akcja informacyjna, bardzo to wszystko dobrze zorganizowane, a tam po prostu idzie się na rynki międzynarodowe i ten dług lokuje w ciągu jednego dnia. Zaufanie do państwa polskiego też jest jakieś, chociaż no przez to, że nie mamy euro, ten dług jest drogi. Wyjść jest kilka. No po pierwsze właśnie unarodowienie, czyli przejście, żeby ten dług był wewnątrz, to wtedy, wie pan, to nie tylko jest jakby takie, nie mówię tylko o oszczędzaniu, tylko że wtedy się rodzi taki alternatywny system lokowania pieniędzy krajowych, obywateli, ludzi, normalnych ludzi. Wtedy człowiek, który ma tak ulokowany, ma jakby dwa źródła. Czyli jedna to jest powiedzmy emerytura albo pensja, a druga to jest właśnie to, co ulokował u państwa. I to jest idealna sytuacja.
1: No to właśnie o tym myślę. Wszyscy na tym korzystają, zarówno obywatele, jak i państwo. Więc powtórzę pytanie, czemu nie wykorzystujemy należycie tych możliwości?
0: Ja nie znam na nie odpowiedzi. Myślę, że tak jak mówię, po prostu łatwiej jest ulokować

0: tam. Ale wie pan, my z tym zadłużeniem też nie ma takiego strasznego dramatu, bo to jest tam te 2,5 miliarda biliona, powiedzmy, to, no mniej trochę nawet, ale mamy ponad bilion 100 rezerw. Złota mamy więcej niż Europejski Bank Centralny. Jeżeli byśmy na przykład, te rezerwy są, bo są, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy one kiedykolwiek zostaną użyte. Więc ja na przykład gdybyśmy weszli do strefy euro, hipotetyczna sytuacja mówię, bo ani tam teraz nas nikt nie chce, bo nie spełniamy podstawowych warunków, ani my nie chcemy, nie wiem, tak się jakoś utarło, że bardzo, bardzo nie chcemy jako społeczeństwo i te badania są jednoznaczne, ale wtedy na przykład rozwiązujemy rezerwy, czy część, czy całość i wtedy ten dług nam bardzo spada, bo jeżeli nie będziemy mieli własnej waluty, to te rezerwy w istocie nie są nam potrzebne. Więc wtedy już o połowę można by to zadłużenie zmniejszyć. Poza tym, gdybyśmy przeszli na euro, mielibyśmy obsługę tego i zamienili te długi na euro, mielibyśmy o połowę mniejsze, może nie o połowę, ale o bardzo istotnie, czy prawie połowę mniejsze oprocentowanie tych dług, czyli koszt obsługi też by wszedł. Czyli mamy takich awaryjnych wyjść jeszcze wiele, co składa się w całość taką, że no taka na przykład druga Grecja, którą nas niekiedy ktoś tam straszy, no nam z całą pewnością nie grozi. Co nie znaczy, że prowadzimy odpowiedzialną politykę fiskalną. Nie prowadzimy nieodpowiedzialną, bo zadłużenie na poziomie 6,5, czy niezrównoważenie na poziomie 6,5% PKB jest ogromną nieodpowiedzialnością.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca tego, co może nas czekać w najbliższym czasie. Pan wspomniał o wzroście PKB. W tej chwili Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę realnego wzrostu dla Polski w tym roku do 3,4%, ale w przyszłym roku według funduszu to już ma być, no nie wiem czy zaledwie, ale to ma być wzrost na poziomie 2,4%, czyli o 1 punkt procentowy mniej. No wydaje się, że to dosyć istotna zmiana. Niestety.
0: Ale tak, to prawda, ale Międzynarodowy Fundusz Walutowy, szczególnie w stosunku do Polski, w odniesieniu do Polski, dosyć często się myli. I jest, oni w ogóle, te prognozy są konserwatywne i dobrze, takie powinny być, czyli konserwatywne, czyli takie bardzo ostrożne. I tak jak nas niedoszacowano, teraz przeszacowano właśnie na te 3-4, ale tak naprawdę pewnie będzie więcej, czyli dalej nas niedoszacowują. I też sądzę, że to jest po prostu błąd analityków Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którzy nie doceniają polski potencjał. Najprawdopodobniej biorą właśnie te zagrożenia wynikające z tego niezrównoważenia budżetu, które to jest ciągle podnoszone, no bo nie poziomu zadłużenia generalnie, no bo jest na poziomie tych, tak jak mówiłem, to ponad 60, ale jednak, czyli dopuszczane w Konstytucji, ale jednak to 60 to nie jest 80, 90 czy 120, to jest normą praktycznie w Unii Europejskiej czy w wielu krajach rozwiniętych, ale Międzynarodowy Fundusz Walutowy nas traktuje szczególnie ostrożnie. No ciągle jeszcze jesteśmy taką nie do końca ustabilizowaną gospodarką, więc nawet rozumiem tę ostrożność, ale bardzo, tak bardzo bym się tym nie przejmował. Ja nie widzę powodów, dla których wzrost gospodarczy w przyszłym roku miałby aż spaść o 1 punkt procentowy, tym bardziej, że rząd, ten obecny rząd na przyszły rok również stawia na inwestycje, a to jest najbardziej takie efektywne wpływanie na wzrost PKB. Ten safe, o którym tyle rozmawiamy, tyle politycznej awantury było, to jest prawie 200 miliardów wpompowanych w polską gospodarkę, które obrócą się kilka razy i przyniosą skutki. To jest coś, bo to, ja mówię, to nieporozumienie, że to traktowano jako program zbrojeniowy. Efektem tego programu będą zbrojenia, ale podstawowym efektem, który powinniśmy najbardziej sobie cenić, to będzie istotny wzrost PKB.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, jeszcze jeden temat, tym bardziej, że przyszły rok to jest rok wyborczy. To akurat przy tego typu decyzjach ma znaczenie, bo no, ponownie wraca temat drugiego progu podatkowego. Pojawiła się taka propozycja, że miałby on zostać podniesiony ze 120 na 140 tysięcy złotych.

0: złotych. No i rzeczywiście to jest postulat, który już pojawia się od wielu, wielu lat, bo ten próg wiele lat temu został zamrożony. Płace, pensje rosną, próg od lat jest cały czas ten sam. No i nawet osoby, które nie osiągają jakichś niesamowitych dochodów, coraz częściej w ten drugi próg podatkowy wpadają. No tylko tyle, że podniesienie takiego progu to oczywiście jest dodatkowy, kolejny koszt dla budżetu. Z tych najświeższych informacji wynika, że do takiej rozmowy pomiędzy ministrem funduszy i polityki regionalnej, panią Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, a ministrem finansów, panem Domańskim, ma dojść w poniedziałek. To spotkanie miało się odbyć jeszcze w tym tygodniu, ale zostało przesunięte. Spodziewa się pan tu jakichś zaskakujących decyzji? Bo przypomnę, zresztą pan też to podkreślał, rok 2027 to jest rok wyborczy.
1: No niestety tak, to jest rok wyborczy i dlatego, tak jak mówiłem, nie spodziewam się jakichś cięć czy oszczędności budżetowych. Natomiast jeśli chodzi o próg, to ja sądzę, że on zostanie podniesiony. Są propozycje oczywiście do 180, zaraz opozycja mówi, dlaczego 140, 180. Ja sądzę, że on zostanie podniesiony i ja tutaj, po pierwsze, podniesienie do 140 tysięcy nie jest aż tak bardzo kosztowne, to nie jest tam te kilkadziesiąt miliardów.
0: Około 9-10 miliardów, tak się oblicza koszt tego podniesienia.
1: Tak. I sądzę, że to zostanie podniesione i tutaj akurat ja temu przyklaskuję z jednego prostego powodu. Ja od bardzo dawna postuluję odchodzenie od opodatkowania bezpośredniego pracy na rzecz opodatkowania pośredniego, czyli krótko mówiąc opodatkowanie konsumpcji. Ono jest i łatwiejsze, egzekucja takiego podatku, i mniej kosztowna.
0: No i rozumiem, że im więcej konsumujesz, tym więcej płacisz, co byłoby też chyba bardziej sprawiedliwe, rozumiem, tak?
1: No więc ja przygotowując się do rozmowy z panem, no to też właśnie na tym zastanawiałem, okej, my nikomu nie zabraniamy jeść codziennie na śniadanie kawioru z Białugi, ale niech on kosztuje tyle poprzez nie koszty wyprodukowania, bo koszty wyprodukowania są takie, jakie są i na nie tam większego wpływu nie mamy. Natomiast poprzez opodatkowanie takie, żeby to było z tego ileś obiadów dla dzieci, prawda? I nie w sposób bezpośredni, tylko w postaci podatków. Czyli można luksusową konsumpcję przede wszystkim opodatkować. Można tym bardzo trafnie sterować, czyli że właśnie te dobra luksusowe są bardziej opodatkowane, czy znacznie bardziej opodatkowane niż te dobra podstawowe, czyli ta bułka, kajzerka jest bardzo mało opodatkowana, a ten przysłowiowy kawior, czy ośmiorniczki to akurat nietrafione, bo one są wcale nie są drogie. Więc
0: tak, same w sobie. Już tu ceny nie trzeba podnosić.
1: Tak, to jest tylko taki polityczny symbol się zrobił, zresztą wyjątkowo nietrafiony. Ale czyli te dobra luksusowe mocno opodatkowane i to nikt nikomu niczego nie zabrania. Zachowuj się w ramach konsumpcji jak sobie chcesz, ale wiesz, że takie są podatki, więc ja jestem za zmniejszeniem opodatkowania pracy. Znaczy ja jestem za odejściem od opodatkowywania pracy, a jedną z dróg jest podnoszenie tych progów, więc tu jestem zdecydowanie za tym. Natomiast zdaję sobie sprawę, że bez reformy systemu podatkowego no trzeba na to znaleźć. Te 10 miliardów też trzeba znaleźć. No ale też nie trzeba robić takich niemądrych programów jak ten CPN na przykład, który też tam 4,5 czy 4,6 miliarda kosztował. To wtedy będą pieniądze na takie bardziej systemowe i bardziej sprawiedliwe również.
0: Pan Kazimierz Krupa, dziennikarz ekonomiczny, Kancelaria Drawbridge. Bardzo panu dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent oficjalnie rozpoczął rozmowy o zmianach w ustawie zasadniczej. W Belwederze na pierwszym posiedzeniu zebrała się Rada Nowej Konstytucji.
1: Uczestnicy Rady Nowej Konstytucji są zgodni. Debata o ustawie zasadniczej jest konieczna. Według byłego marszałka Sejmu, polityka PSL Józefa Zycha, warto pochylić się chociażby nad kwestią Trybunału Stanu czy Trybunału Konstytucyjnego.
2: Ale nie robić z tego wielkiej polityki.
1: A były marszałek związany z prawicą Marek Jurek dodaje, dyskusja musi przynieść odpowiedź na podstawowe pytanie. Zmiany częściowe, czyli rewizja tego, co już obowiązuje, czy nowa konstytucja.
3: I z całą pewnością konstytucji bardzo przyda się przegląd.
1: Prezydent Karol Nawrocki Radę Nowej Konstytucji powołał 3 maja. Mówił wtedy, że już twórcy Konstytucji 3-majowej przewidzieli konieczność przeglądu przepisów po 20 latach ich obowiązywania. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Zidentyfikowano 8 osób zamordowanych w rzezi wołyńskiej przez oddział ukraińskiej powstańczej armii w lutym 1945 roku w Późnikach, ustaliło Polskie Radio. To pierwszy przypadek ustalenia tożsamości zabitych przez ukraińskich nacjonalistów, mówi rzecznik IPN dr Rafał Kościański.
4: W wyniku działań ukraińskich nacjonalistów zginęło około 120 tysięcy osób, tylko dlatego, że byli Polakami. Wśród nich były kobiety, dzieci i osoby starsze. Instytut Pamięci Narodowej jest zdeterminowany do tego, by przeprowadzić prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, aby pochować wszystkie ofiary w poświęconej ziemi, aby każda z tych osób miała swoją mogiłę.
0: Pochówek i upamiętnienie ofiar Wołynia jest warunkiem minimum pojednania z Ukrainą, uważa profesor Walenty Baluk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
5: Żeby ten ból był ukojony, trzeba przeprowadzić ekshumację, trzeba pochować i trzeba właśnie godnie upamiętnić te osoby. I to powinna być podstawa pojednania polsko-ukraińskiego, a to pojednanie jest potrzebne, żeby te rany w końcu przestały krwawić i żeby można było się zająć realizacją interesów strategicznych.
0: Centralne obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa odbędą się dziś w Warszawie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn, którzy próbowali wejść do siedziby ukraińskiej firmy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, to były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Pod koniec marca został zatrzymany przez ABW pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Potwierdził to rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: Sąd uznał, że nie ma potrzeby zastosowania w tym wypadku aresztu i uznał, że wystarczą do zabezpieczenia procesu tak zwane środki wolnościowe. Zabrany paszport, zakaz opuszczenia kraju i oczywiście dozór policyjny. Służby zrobiły wszystko, co do służb należało. Wykryły tego mężczyznę, zatrzymały tego mężczyznę. Służby doprowadziły go do sądu.
0: Proces w sprawie szpiegostwa trwa. Polityk partii Korwin próbował wejść z innymi osobami do siedziby ukraińskiej firmy mieszczącej się na terenie Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Działacz partii wypytywał jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Zatrzymano w tej sprawie 2 osoby. Co najmniej 3 osoby zostały ranne w nocnym rosyjskim ataku na Kijów, poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Rakiety balistyczne spadły na 4 dzielnice miasta. Pierwsze informacje mówią o pożarach i uszkodzeniach niezamieszkałych budynków, w tym stacji transformatorowej. Wcześniej celem rosyjskiego ataku były miejscowości w obwodzie sumskim. 6 osób jest rannych, 2 trafiły do szpitala. W trzęsieniu ziemi w Wenezueli zginęło ponad 4 tysiące osób. Liczba zaginionych może przekraczać 30 tysięcy. Trzęsienie o magnitudzie 7,5 nawiedziło Wenezuelę 24 czerwca.
7: To są aktualności jedynki.
0: Leśnicy i naukowcy chcą wspólnie odtworzyć krzywy lasy z Gryfina w Zachodniopomorskiem. Rosnące tam stuletnie charakterystyczne powyginane sosny są atrakcją turystyczną.
8: Leśnicy od kilku lat próbują odtworzyć krzywy las. Posadzili sosny z nasion zebranych z wykrzywionych drzew, ale te wyrosły proste. To oznacza, że beczkowate pnie to jednak nie geny, a ręka człowieka, który kiedyś je tak uformował. Problem w tym, że nie wiadomo jak to zrobił, mówi Daniel Pogorzelec z Nadleśnictwa Gryfino.
9: Najlepszą metodą będzie próbowanie różnych

0: różnych sposobów. Z czasem będziemy obserwować, który najbardziej przypomina ten aktualny krzywy las.
1: Odtworzeniem metody krzywienia lasu zajmą się naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod kierunkiem profesora Marcina Kupusa.
2: Ta praca bardzo inspiruje, bo ta magia plus naprawdę niesamowita celebryckość tych drzew sprawia, że będziemy naprawdę z wypiekami próbować tutaj odtworzyć te kształty, te krzywizny.
1: To praca na lata, jeśli nie dekady, jednak oryginalne. Krzywe sosny stopniowo umierają. Krzywy las 2.0 powstaje więc, by mogły go oglądać kolejne pokolenia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: Rywalem Hiszpanii w półfinale Mistrzostw Świata w piłce nożnej będzie we wtorek Francja, która wcześniej wyeliminowała Maroko. Wieczorem Hiszpania awansowała do półfinału, pokonując Belgię 2-1, do przerwy 1-1. Dziś z kolei Norwegia zagra z Anglią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
3: W sobotę w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze z drobnym gradem. Temperatura dziś od 19 stopni na wschodzie przez 22 w centrum do 25 na zachodzie.
4: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Samo zdrowie.
6: Uparcie i skrycie. Och, życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Śpiewa Edyta Geppert i ta piosenka, proszę Państwa, stała się inspiracją do tego, aby porozmawiać o możliwościach długiego życia. Artur Wolski, no i przedstawiam ekspertkę, jest nią pani dr Karolina Mołas, pani jest lekarką medycyny estetycznej i regeneracyjnej, prowadzi pani także szkolenia, zajmuje się pani medycyną regeneracyjną. Dzień dobry pani doktor.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Możemy żyć 120-130 lat. Jesteśmy tak zaprogramowani, podobno tak wskazują badania. Tylko no, teoria sobie, życie sobie.
7: Dokładnie. Według badań faktycznie średnia wieku może nawet wynosić 115-125 lat. Natomiast to realnie jest bardzo trudne do wykonania. Najdłużej żyła Francuzka, która zmarła w 1997 roku i przeżyła 122 lata i 164 dni bodajże. Ale to był jeden taki przypadek tak naprawdę osoby, która przeżyła powyżej 120 roku życia. Natomiast generalnie jest tak, że długość życia to nie jest taki ważny element jak jakość tego życia. I pomimo tego, że my jesteśmy zaprogramowani na wiele, wiele lat, to my nie chcemy żyć w słabej jakości tego życia. I zamiast lifespan, bo tak to się mówi właśnie, no, długości życia, ważniejszy jest element tego naszego healthspan, czyli...
6: A no właśnie, a poza tym no, do tego jeszcze dochodzi to, jak żyjemy, w jakich warunkach, czyli dochodzą te wszystkie warunki epigenetyczne, środowiskowe, skażenie powietrza, wody, dieta, co jemy, żyjemy ciągle w stresie, gonimy nie wiadomo za czym, no to zdrowiu, krótko mówiąc, to nie służy i ten kupon na zdrowie zaczyna nam się skracać. Tak to działa.
7: Zdecydowanie.
6: Pani doktora, jak się tak patrzy na młodych ludzi, to czasami człowiek się nawet trochę zmartwi, bo no oni tak wyglądają nie jak młodzi ludzie, tylko no jak... dojrzałe owoce. Co się dzieje? Dlaczego?
7: Myślę, że tutaj jest kilka czynników, które wpływają na to postrzeganie młodych ludzi. Pierwsze to jest zdecydowanie ten syndrom filtra, który nakładają na media społecznościowe. I to jest powszechny i szeroki temat. Drugie to na pewno jakość życia, jakim żyjemy. Młodzi ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jak ważne są takie czynniki jak sen, właśnie prawidłowo pracujące hormony, brak stresu, jakość tego życia. Ja mam wrażenie, że młodzi ludzie myślą, że ich to jeszcze nie dotyczy.
6: Tak, bo będą żyć wiecznie i w ogóle

0: To jest taka opowieść Hoffmana, nie wiadomo o czym i zagrożenia żadnego nie widzę. Są też różne opinie na temat osób, szczególnie ze świecznika, ludzi sztuki, kultury, estrady, że ciągle dokonują różnych korekt, poprawy i tak dalej, swojej uroty. No i różne są opinie. No i teraz pani doktor, czy to, co oferuje medycyna estetyczna, medycyna regeneracyjna, to jest rzecz fajna i należy z tego korzystać, tylko mądrze?
1: Absolutnie tak. Ja jestem zwolennikiem mądrej medycyny regeneracyjnej. Czyli my już nie używamy tutaj nawet słowa estetyczna, tylko chcemy, żeby ten pacjent pozostał absolutnie sobą, tylko żeby czuł się lepiej w swojej skórze. To nawet nie chodzi o likwidację zmarszczek, to nie chodzi o poprawę nawet owalu, tylko chodzi o to, żeby temu pacjentowi dać taki booster energii i samoakceptacji większej. To, co się dzieje w świecie faktycznie celebrytów, gwiazd, to jest wyścig za młodością, czy nawet w Hollywood obserwujemy mnóstwo takich gwiazd. Ja absolutnie nie jestem zwolennikiem ani operacji plastycznych. Bardziej bym tutaj przekierowywała pacjentów na taką pracę psychologiczną, terapię.
0: Tym bardziej, że po iluś takich zabiegach, bo to trzeba powtarzać, to ta osoba przestaje wyglądać tak, jak wyglądała kiedyś.
1: Absolutnie tak. I to jest, wydaje mi się, w mojej pracy, ja nie godzę się na zmianę pacjenta. Ja nie przekierowuję pacjentów do chirurgów plastycznych, no chyba, że widzę, że faktycznie jest to pani w wieku prawie 60 lat i my tutaj już mamy trochę ręce związane, bo pani przyszła 2-3 lata temu, czyli powiedzmy o 10-15 lat za późno.
0: Ale są też różne sytuacje, bo przecież można ulec wypadkowi i to mogą być pewne sytuacje po przebytych chorobach, chociażby po półpaściu, który pozostawia czasami, jeżeli przejdzie torem ocznym i po twarzy i zostawia blizny i ktoś nie chce, żeby to tak wyglądało, no tam możemy wtedy rzeczywiście sporo zrobić.
1: Ale wskazań medycznych absolutnie tak.
0: Muszą być sensowne wskazania medyczne i żeby to zrobić z głową, no i tak, żeby to służyło zdrowiu.
1: Zdecydowanie.
0: A pani doktor, to ma zresztą już swoją nazwę i to jest jednostka taka chorobowa. Jak ktoś ma kłopoty z oceną własnej wartości i swojego wyglądu. Jak to się nazywa, przypomnijmy i co pani wtedy robi, jak pani wyczuje, że taki pacjent, który trafia do pani, no ma z tym problem.
1: Niestety, ale powszechna faktycznie jest jednostka chorobowa, która się nazywa dysmorfofobia. I tutaj pacjent nieprawidłowo, nieobiektywnie odbiera swój wygląd. My jako lekarze medycyny estetycznej, regeneracyjnej, przede wszystkim estetycznej, bo ten pacjent przychodzi tutaj w konkretnym celu zmiany elementu, obszarów w twarzy czy w ciele, musimy być bardzo uważni na takie osoby i umieć wychwycić oczekiwania pacjenta, które są nierealne lub problem, który zgłasza, który tak naprawdę nie istnieje na czas. Bo jeśli poddamy się presji pacjenta, to jest równia pochyła. Tak naprawdę my nigdy jako lekarze nie sprostamy oczekiwaniom takiej osoby. A niestety dużo osób korzysta z zabiegów medycyny estetycznej właśnie z, może nawet niezdiagnozowaną, ale z dysmorfofobią. W tej chwili medycyna estetyczna, medycyna regeneracyjna jest już mocno powszechna i wiele osób z niej korzysta, więc tych pacjentów faktycznie może jest już procentowo trochę mniej, ale swego czasu, jak ja 15-16 lat temu zaczynałam pracę w medycynie estetycznej, to niewiele osób korzystało jeszcze z tego typu zabiegów, więc sporą część pacjentek stanowiły osobami z dysmorfofobią.
0: Proszę Państwa, są badania dotyczące kortyzolu, czyli hormonu stresu i to, że ten hormon potrafi być wrogiem dla naszego zdrowia. Już o urodzie nie wspomnę. Co mówią badania?
1: Tak, jest mnóstwo badań na temat kortyzolu. Naprawdę przed 2010 roku powstało wiele, wiele badań i to naprawdę wieloośrodkowych. Jedno z takich głównych badań dotyczących, że to nie chodzi już o wyrzut kortyzolu, tylko chodzi o to, że krzywa kortyzolu jest spłaszczona. Było zrobione już w 2009 roku przez...

0: Adama i Kumari, który obejmował 4047 pacjentów i ponad 80 badań klinicznych. Chodzi o to, że u tych pacjentów zarówno wysoki poziom kortyzolu utrzymujący się przewlekle, jak i niski poziom kortyzolu jest niezdrowy i u takich pacjentów stwierdzono zaburzenia zarówno psychiczne, jak i fizjologiczne. Więc my tutaj...
1: Jak to się może objawiać?
0: Brakiem siły, jeśli my na przykład mamy za niski poziom kortyzolu, bo pamiętajmy, że kortyzol jest nam niezbędny do życia. To nie chodzi o to, żeby kortyzolu nie mieć w ogóle, bo on, my byśmy bez niego nie stali z łóżka, my byśmy nie mieli energii do działania.
1: To taka siła napędowa.
0: Taka siła napędowa, tylko ta siła napędowa nie może trwać prawie całą dobę.
1: Bo tchu zabraknie do życia.
0: Dokładnie, dochodzi do wyczerpania nadnerczy, ponieważ taka oś HPA, czyli podwzgórze przysadka nadnercze, odpowiadają właśnie za regulację kortyzolową i jeśli my żyjemy długofalowo, długotrwale, na wysokim kortyzolu, to dochodzi do wyczerpania nadnerczy. Więc w badaniach kortyzolu ta krzywa jest wypłaszczona na niskim poziomie i to też jest właśnie niezdrowe, objawia się apatią, depresją, brakiem sił, zaburzeniem krążenia, zaburzeniami metabolicznymi, bo pamiętajmy, że kortyzol ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie metaboliczne.
1: Jak sprawdzić poziom kortyzolu?
0: Najlepiej jest trudne badanie. Ze śliny. Jest wiele metod tak naprawdę. Można z krwi, można z moczu. Nawet klinicznie to się robi po obciążeniu deksametazonem, ale tak najbardziej powszechny jest badanie ze śliny, ponieważ ono jest badane w kilku etapach, w kilku momentach w ciągu dnia. I właśnie pokazuje nam tą krzywą.
1: Ale to jest jedna próbka, czy trzeba ją pobrać parę razy, jak pani mówiła?
0: Parę razy,
1: żeby
0: tak,
1: zobaczyć,
0: bo to ze śliny,
1: co się dzieje w ciągu doby, prawda?
0: Dokładnie. Pamiętajmy, że jak wstajemy rano, to w ciągu 30-40 minut po przebudzeniu nasz kortyzol powinien poszybować do góry.
1: I takie też praktyczne pytanie, to nie jest badanie w pakiecie na NFZ?
0: No niestety nie.
1: A jak to się dzieje, że ten kortyzol się w ogóle w organizmie wytwarza?
0: My mamy taki enzym, który się nazywa 11-beta-hydrosteroidowa dehydrogenaza typu pierwszego.
1: O, zrobiło się trudno.
0: To jest ważny enzym, bo tak naprawdę to nie chodzi o to, że my mamy wysoki poziom kortyzolu w krwi, bo on nam jeszcze nic złego nie robi. Ale w momencie stresu aktywuje się nam ten enzym i nieaktywny kortyzon przekształca się właśnie w aktywny kortyzol. I aktywują się receptory glukokortykosteroidowe i w związku z tym dochodzi do odkładania tkanki tłuszczowej, czyli wzrostu lipogenezy, do wzrostu insulinooporności, do generowania stanów zapalnych w organizmie.
1: Wchodzimy w chorobę otyłościową, tak powolutku, w cukrzycę typu drugiego zapewne. No i jeszcze w takie stany, które na zdrowiu całkowicie nie służą przecież.
0: Absolutnie. I pamiętajmy, że redukcja tego kortyzolu, czyli przywrócenie prawidłowej jakości życia, zwrócenie uwagi na sen, na mniejszą aktywność i tempo życia, naprawdę jest w stanie nam ten kortyzol sukcesywnie z dnia na dzień obniżać.
1: Czyli organizm nasz na tyle jest mądry, że jeżeli się trochę uspokoimy i zaczniemy żyć tak po ludzku, z pewną przyjaźnią dla siebie, to ten proces się odwróci.
0: Tak, jest w stanie, o ile to nie poszło za daleko. Jeżeli za długo to wszystko nie trwało.
1: No to są to rzeczy rzeczywiście bardzo istotne, tym bardziej, że mamy na to dowody naukowe i badania naukowe, które to potwierdzają, że faktycznie tak jest. To pani doktor, taka bardzo sensowna rada, jak tak się nabuzujemy, jesteśmy w tym stanie stresu, to jak sobie nasi słuchacze przypomną tę naszą rozmowę, co się może narobić, to może usiąść lepiej, wziąć parę głębokich oddechów i
0: dokładnie
1: powiedzieć, słuchaj, to nabuzowanie i ten stres i to szaleństwo, to ci się tak naprawdę nie opłaca.
0: Absolutnie się nie opłaca. Wdech, wydech, dystans do życia, do świata. Wiem, że łatwo mówić, gorzej zrobić, ale to, miejmy to w tyle głowy i pamiętajmy.
1: Prawda. Miejmy świadomość i niech ten kortyzol się uspokoi, zacznie działać i wydzielać się tak, jak jest, jak powinno być, żeby wszystko działało według praw fizjologii i żebyśmy byli zdrowi.
0: Tak.

0: Ja obserwuję właśnie u pacjentek, bo są takie charakterystyczne kortyzolowe twarze. To są takie pierwsze objawy właśnie długofalowego stresu.
1: Jak taka twarz wygląda?
0: Ona jest obrzęknięta w części środkowej. Skóra jest ścięczała, wiotka. Widzimy taki zaburzony owal dolnej części twarzy. To są typowe takie twarze stresowe, bo pamiętajmy, że właśnie ten enzym wpływa też na proliferację fibroblastów, czyli komórek skóry, odpowiada za produkcję kolagenu, elastyny. Niestety, jak jest za dużo kortyzolu, to też właśnie ta macierz zewnątrzkomórkowa ulega degradacji, więc te twarze, one są w środkowej części obrzęknięte, a w dolnej części taka ścieńczała, wisząca skóra. Wygląda się nieświeżo, nieadekwatnie właśnie do lat, które te pacjentki mają, bo często to są osoby młode.
1: Ale panowie też to mogą mieć.
0: Też, oczywiście.
1: To zwariowane tempo naprawdę na zdrowie nam nie wyjdzie. To jeszcze tylko przypomnijmy, żeby dać taki twardy dowód, że jednak ten kortyzol jest przebadany i są na to dowody naukowe. To są badania? Jakie?
0: Jest ich bardzo dużo. Większość ich opublikowane są w PubMedzie i jedno z pierwszych badań to było z 2005 roku, gdzie był badany właśnie kortyzol w kontekście otyłości brzusznej.
1: A kto to robił, te badania?
0: To robił J.W. Tomlinson i to jest amerykański naukowiec. Wcześniej jeszcze było w 2004 roku przez Jonathana Sickla i to taka bardzo duża publikacja była właśnie o wpływie glukokortykosteroidów na odkładanie się tkanki tłuszczowej, głównie tej wisceralnej, trzewnej, właśnie w okolicy brzucha, bo też są tak zwane brzuchy kortyzolowe. Warto o tym też wspomnieć, że kończyny są szczupłe, a tutaj środkowa część ciała ulega takiej nadbudowie tkanki tłuszczowej, bo wrażliwość tego na ten enzym jego jest dużo więcej w tkance wisceralnej. Również było badanie w 2008 roku też na otyłość, bo badano już tutaj osoby otyłe i właśnie wszystko dotyczyło tego enzymu, bo jak odkryto ten enzym, to badano jego aktywność i jego lokalizację w naszym organizmie. Następnie po 2013 roku, 13-14, były badania dotyczące wpływu kortyzolu, dużo jest publikacji właśnie, a jakość naszej skóry. I tutaj w Journal of Clinical Investigation było badanie, które pokazuje, że wraz z wiekiem rośnie nam aktywność enzymu i przyspiesza to starzenie skóry. Natomiast blokada tego enzymu, to już kolejne badanie, przeciwdziała właśnie procesom starzenia i poprawia gojenie się skóry. I kolejne badanie w 2014 roku dotyczyło ścieńczenia skóry. I to było duże badanie na dużej liczbie tak naprawdę pacjentów. Takie ciekawostki jeszcze mogę powiedzieć, że było też badanie robione w 2012 roku w kontekście kortyzolu i smaku, jaki czujemy. I niestety ekspozycja na silny stres wiąże się z osłabieniem percepcji smaku słodkiego. I to nie jest tak, że ciągnie mnie do słodkiego z powodu stresu, bo to jest takie psychologicznie, to jest udowodnione w badaniach naukowych, realna zmiana percepcji smaku tak naprawdę, gdzie kortyzol wpływa na hipokamp, ciało migdałowate, korę przedczołową i tam moduluje sygnał właśnie z receptorów smakowych. Ciekawostki jeszcze z 2017 roku przez Deansa było robione badanie zależności kortyzolu na bodźce zewnętrzne i dotyk. Czyli jeśli wzrasta nam poziom kortyzolu, to realnie zmienia się percepcja bodźców naszych. I chodzi tutaj o hamowanie plastyczności w mózgu i gorsze odczuwanie tego dotyku. I potem jeszcze było teraz ostatnie badanie z 2023 roku przez Mayera, gdzie badano poziom kortyzolu, a mgła mózgowa. I tutaj ewidentnie wyszło w badaniach, że pogarsza się koncentracja i uwaga. Jest też upośledzona, to już przez Shieldsa było robione w 2015 roku badanie, pamięć robocza i kontrola poznawcza.
1: No,
0: także dużo.
1: Faktycznie tych badań jest dużo i są to twarde dowody, że jednak jak żyjemy w stresie i ten hormon zaczyna nam wariować,

ilość tego hormonu stresu albo bardzo wzrasta, albo w ogóle spada, no to zdrowiu to nie służy. To tak na podsumowanie, gdyby pani jeszcze zechciała nam powiedzieć, jak żyć, żeby zachować dobry potencjał zdrowia, żeby nie dawać się różnym chorobom.

0: musimy dbać o sen, musimy dbać o sport i tutaj za mało wybrzmiało właśnie te potrzeby aktywności fizycznej i o nasze tak zwane relacje społeczne. Ja czerpię dużo wiedzy od Petera Attii, to jest taki prekursor może długowieczności i polecam jego książkę, który właśnie podkreśla bardzo mocno, jakie znaczenie mają te czynniki, o których teraz powiedziałam. Pamiętajmy o tym ruchu. Jeśli my będziemy ruszać się 150-180 minut w tygodniu takim spacerkiem szybszym, to nasze zdrowie metaboliczne wzrasta. To już jest taka wystarczająca ilość czasu aktywności fizycznej, ale ważny jest też ten sport tak zwany różnorodny, czyli oprócz spacerów, cardio, pamiętajmy o treningu siłowym, pamiętajmy o na przykład pilatesie czy jodze, bo to też ma wpływ na naszą tak naprawdę sprężystość stawów i tego, czy na późne nasze życie będziemy w stanie sami się poruszać.
1: A poza tym to też nas wycisza, uspokaja, jednocześnie zmusza do takiego niezbyt silnego, agresywnego ruchu, pomaga, służy zdrowiu, a nie generuje na przykład jakieś urazy. Gdybyśmy poszli, nie ruszając się w ogóle, na siłownię i od razu wskoczyli w program bardzo intensywnych ćwiczeń, no to taki kierunek jest beznadziejny.
0: Absolutnie nie polecam. Jeśli się nie ruszaliśmy, a chcemy zacząć, to zaczynamy bardzo subtelnie, powoli, właśnie joga, pilates, spacery, nordwalking. To jest to, od czego warto zacząć, dać sobie czas i budować tą naszą siłę fizyczną bez presji, bo to znowu nam powoduje wyrzut kortyzolu. Pamiętajmy też o restrykcji kalorycznej, nieobjadanie się, czyli żyjmy na takim lekko ujemnym bilansie energetycznym. To też służy zdrowiu.
1: Czyli dobrze jest odchodzić od stołu, kiedy jeszcze mamy apetyt, żeby coś jeszcze zjeść. Ale mówimy dziękuję, już na razie wystarczy.
0: Absolutnie tak. No i nie za często te posiłki przy tym stole. Także to ma ogromny wpływ. I jeszcze kilka lat temu mówiło się o tych relacjach społecznych tak troszkę po macoszemu. Dzisiaj też badania naukowe pokazują, że one mają ogromny wpływ na to, jak się też starzejemy.
1: Czyli
0: przeciwdziałają depresji, demencji.
1: Wyjść do ludzi, rozmawiać, nie bać się tego. Proszę Państwa, warto z tego skorzystać. To są naprawdę bardzo proste wskazówki. Wystarczy je tylko zapamiętać, zacząć stosować. I korzystajmy z tego, co jest największym darem, czyli życie. Niech ono będzie w dobrej kondycji.
2: Samo zdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Wczoraj odbyło się spotkanie naukowców z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym w sprawie zorganizowania debaty na temat skutków zmian klimatu, oczywiście dotyczących Polski. Co się działo na tym spotkaniu i czy ci, którzy wzięli udział, są zadowoleni, co udało się ustalić? Między innymi o tym porozmawiamy w dzisiejszym programie, a w studiu goście Katarzyna Wiekiera, pracownia na rzecz wszystkich istot, inicjatorka apelu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
3: Oraz profesor Szymon Malinowski, Uniwersytet Warszawski, przewodniczący Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Prawie prosto po tym spotkaniu z marszałkiem Sejmu. Pani Katarzyno, jest sukces? Są państwo zadowoleni? Udało się osiągnąć to, z czym poszliście?
4: Nie jest to pierwszy apel środowiska naukowego skierowany do polityków o poważne potraktowanie zmiany klimatu. W tym wypadku mamy odpowiedzi pozytywne na nasz apel, odpowiedział marszałek Sejmu. Tak, jesteśmy po spotkaniu i ze strony pana marszałka jest tutaj taka pełna gotowość, by oddać salę sejmową jedną środowisku naukowemu, przeprowadzić taką debatę i ona oczywiście sama w sobie nie jest celem, tylko ma doprowadzić do zmian, które zwiększą bezpieczeństwo Polaków. I mnie zainteresowanie polityków tym apelem w tym momencie, w którym jesteśmy dzisiaj w Polsce, cieszy, bo te problemy narastają. Na nasz apel odpowiedziała też ministra klimatu i środowiska, pani Paulina Henning-Kloska. Wybieramy się na to spotkanie.

0: przyszłym tygodniu. Do debaty na pewno dojdzie. I to spotkanie było bardzo merytoryczne, ale też techniczne. Będziemy teraz w najbliższych dniach ściśle współpracować z Biurem Sejmu, by doprowadzić do tej debaty, by ona była jak najbardziej taka owocna w rozwiązania, jak może się zmienić, jak mogą przyspieszyć polityki publiczne, bo problemy narastają i to jest czas, by działać.
1: Ale klimat to jest temat polityczny przede wszystkim, czy to jest temat, który jest po prostu ludzki?
0: Klimat to jest sprawa, która dotyczy nas wszystkich i za którą my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, bo mówimy o antropogenicznej zmianie klimatu, mówimy o coraz poważniejszych skutkach zmiany klimatu, z jakimi się mierzymy. Ja wyszłam z prośbą do środowiska naukowego, do tych naukowców, których znam, z prośbą o to, by zabrali głos podczas ostatniej fali upału, bo tego głosu w ostatnich miesiącach, latach brakowało. My też, to nie jest tak, że ten głos jest nieobecny, bo on jest, tylko walczymy też z ogromną dezinformacją klimatyczną, więc poprosiłam naukowców o zabranie głosu w momencie, w którym doświadczaliśmy sytuacji absolutnie kryzysowej, padały rekordy temperatury i to był też właściwy moment, by zabrać głos i mnie naprawdę cieszy, że dzisiaj mamy zainteresowanie też mediów, zainteresowanie polityków. Możemy oddać tą przestrzeń nauce, bo scenariusze, a dzisiaj widzimy, że osiągamy te kolejne momenty, rośnie ta globalna temperatura nawet szybciej niż się spodziewaliśmy. I to widzimy, że to się dzieje. I mamy namacalne dowody na co dzień, że to, o czym naukowcy ostrzegali, przecież nie od lat, ale nawet od dekad się dzieje. I my musimy absolutnie bezwzględnie wdrażać rekomendacje, o których nauka mówi głośno, bo to jest ostatni moment. Walczymy o każdy stopień tak naprawdę. Każdy dziesiąty stopień Celsjusza, bo każdy ten wzrost tej temperatury to są coraz bardziej negatywne konsekwencje dla ludzi, dla naszego bezpieczeństwa.
1: Naukowcy, no właśnie to hasło i ta grupa ma ogromne znaczenie, ogromny głos. Profesor Szymon Malinowski to naukowiec, który bardzo często mówi o tym, co się dzieje z naszym klimatem i mam wrażenie, że pana jednak słuchamy, bo ma pan bardzo dużą wiedzę. A jakie mamy w tej chwili największe problemy, takie te najbardziej palące tematy, problemy związane ze zmianą klimatu, z tym, co można jeszcze zrobić?
2: W ostatnim komunikacie naszego Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego właśnie mówimy o tym, że nie nadążamy z adaptacją do zmiany klimatu, za tempem zmian. To tempo zmian, jak już mówiła moja poprzedniczka, bardzo, bardzo przyspieszyło w ostatnich 3 czy 4 latach. My nie mamy tego świadomości. W każdym razie w takiej naszej świadomości te negatywne skutki globalnego ocieplenia to jest koniec XXI wieku, także to nasze wnuki, prawda? Natomiast my je zobaczymy, myślę, już je widzimy, a zobaczymy w dużym wymiarze w najbliższej kadencji. W wypadku fali upałów trudno dezinformatorom po prostu
1: działać.
2: Tak, bo globalne ocieplenie to każdemu się kojarzy z tym, że będzie ciepło, prawda? Jak jest rekordowo ciepło i dzieją się jakoś rekordowe, ciepłe rzeczy po tej stronie, to strasznie trudno
1: to
2: negować. Oczywiście wszystkie inne skutki globalnego ocieplenia jest dużo, dużo łatwiej negować, więc to była świetna okazja, żeby przeskoczyć tą barierę i zaapelować do polityków, żeby te rzeczy, które cały czas, że tak powiem, dla nich przygotowujemy, bo my przygotowujemy ogromną liczbę i ogólnych i szczegółowych informacji o tym, jak sobie z tym radzić, jak dobrze wydać środki publiczne na adaptację, a nie przejeść się na betonozę czy różne rozwiązania, które są po prostu słabe, które nie doprowadzą do tych skutków, które byśmy chcieli. Więc ta fala upałów plus właśnie to, że tak naprawdę my jesteśmy cały czas gotowi, żeby wspomagać tą politykę opartą na wiedzy. No jakoś udało się to wszystko wreszcie po raz pierwszy zgrać. No i mamy nadzieję, że odbędzie się, to znaczy mamy nadzieję, bo pan marszałek nam obiecał, a my obiecaliśmy mu, że to poważnie potraktujemy,

0: że ta debata będzie jakimś wstrząsem i jakimś takim nowym początkiem w polityce.
1: Mówił pan o upałach. Rzeczywiście to jest niezaprzeczalne, co się wydarzyło pod koniec czerwca i wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że takich upałów nie było, bo zima troszkę nas znowu przystopowała z tym być może stresem związanym ze zmianami klimatu. No zimę mamy, mieliśmy taką jak zawsze, jak pamiętamy.
0: Nie
1: o jakichś zmianach klimatu mówimy. Ale wtedy się o tym mówiło, że normalna zima, tradycyjna jak sprzed 20-30 lat.
0: Ale nie pamiętamy, jakie były zimy sprzed 20, 30 i 40 lat. Ta zima była o tyle nietypowa, że się dosyć długo utrzymywała pokrywa śnieżna. I to wszystkich przekonało, że to musi być coś takiego jak dawniej. Ale i tego śniegu nie było za dużo. Tych opadów śniegu wcale nie było dużo. Był dosyć długi okres bez odwilży. W związku z tym to, co spadło,
1: to leżało
0: poniżej normy. Poniżej normy, powiedzmy sobie szczerze, to leżało. Był jeden miesiąc chłodny, po czym nastąpił, jeśli idzie o przedwiośnie, rekordowo ciepły marzec. Tylko kto miał świadomość, że ten marzec jest absolutnie rekordowo ciepły w takim kontekście fali opałów i odchylenia od średniej, to on był dużo cieplejszy niż ta fala upałów, o której my mówimy, prawda?
2: Jest też tak, że nas interesują, mówię, o szerokiej opinii publicznej, rekordy. O, spadło trochę śniegu, o, mamy rekord temperatury, a ignorujemy takie zagrożenia związane ze zmianą klimatu, z którymi musimy się mierzyć stale. W Polsce, co najmniej na połowie kraju, jest zagrożenie suszą hydrogeologiczną, czyli tą najpoważniejszą, bo dotyczącą zasobów wód podziemnych. Kiedy mieliśmy upały pod koniec czerwca, ta fala pierwsza przyszła. Ponad 100 gmin w Polsce wydało ograniczenia dotyczące dostępu do wody pitnej, ograniczenie prośby o zmniejszenie zużycia wody, bo tej wody zaczyna brakować. Ja sama w podwarszawskiej miejscowości, z której przyjechałam, mierzyłam się z takim problemem i my jesteśmy trochę u progu takiego świata bez wody. Zrobiliśmy bardzo dużo historycznie rzeczy ujmując i patrząc, żeby Polskę osuszyć. I teraz, kiedy mówimy o tych rozwiązaniach, to nie chodzi nam tylko o ograniczenie zużycia paliw kopalnych, o cięcie emisji gazów cieplarnianych, ale chodzi nam o to, żebyśmy się adaptowali do tych zmian. I tutaj rola przyrody jest nie do przecenienia. My musimy odwrócić ten trend związany z osuszaniem kraju, bo to jest zagrożenie ignorowane, lekceważone. Ono jest bardzo poważne, bo ono dotyczy naszego bezpieczeństwa żywnościowego, ono dotyczy rolnictwa. Ono dotyczy też naszej odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe, bo nie jesteśmy w stanie jako kraj gromadzić tej wody w krajobrazie. Przy ekstremalnych deszczach, burzach ta woda nam bardzo szybko spływa z terenu kraju i przyroda jest rozwiązaniem i o tych działaniach adaptacyjnych, co się powinno zmienić. Też chcemy mówić na tej debacie w Sejmie, bo to nie jest też tak, że wszystkie rozwiązania, jakie my musimy i kroki, jakie my musimy przedsięwziąć, są bardzo kosztowne. Z reguły te inwestycje kojarzą nam się z transformacją energetyczną, z dużymi inwestycjami, nakładami na modernizację sieci. Tego typu inwestycje faktycznie wymagają dużych nakładów finansowych, ale w przypadku ochrony przyrody, która jest naszym i powinna być i może być naszym sprzymierzeńcem w tej adaptacji. Tutaj nie mówimy o bardzo kosztownych rozwiązaniach. Tutaj problemem jest cały czas zmiana świadomości i też nasza debata ma na celu nieść ten głos naukowy i pokazywać, że rozwiązania oparte na nauce, te dotyczące adaptacji, wcale nie są najdroższe i też są możliwe, szybko mogą nam przynieść większe bezpieczeństwo, o ile zaczną być wdrażane w politykach publicznych.
1: Wspomniała pani o suszy. Ja mam ostatnie doświadczenie sprzed dosłownie kilku dni, kiedy to byłam w Narwiańskim Parku Narodowym i jedna z atrakcji turystycznych, czyli kładki w Śliwnie, które można po prostu pokonywać, żeby zwiedzić ten teren, zostały zamknięte z powodu niskiego poziomu wody. Czyli nawet w rozrywce ta woda też nam bywa potrzebna i też jej brakuje. Czy państwo mają jakieś takie gotowe rozwiązania, które mogliby politycy wykorzystać? No bo jesteście naukowcami, jesteście z tych organizacji, fundacji, bo było więcej osób na tym spotkaniu, które działają na rzecz klimatu. Czy macie takie gotowe rozwiązania? Po prostu proszę bardzo, zróbmy to i to przyniesie taki i taki pozytywny skutek.
0: Jak najbardziej. I te rozwiązania są cały czas, że tak powiem, dostarczane politykom właśnie w postaci komunikatów tego komitetu pana

0: Nowskiego, wcześniej zespołu do spraw kryzysu klimatycznego. I one mówią o zmianach w planowaniu przestrzennym, o błękitno-zielonej infrastrukturze, o tym, że musimy poważniej potraktować kwestie ochronnej roli lasów, jeśli idzie o wodę. Mamy cały szereg istotnych, a stosunkowo prostych do spełnienia postulatów, które mogą szybko poprawić nasze bezpieczeństwo.
1: Z drugiej strony, pan szybko, to ważne, bo znaczy, to, co się działo,
0: szybko je można wprowadzić,
1: na
0: prawda? Natomiast w zależności od zakresu, w jakim je wprowadzimy, od tego, w jaki sposób one będą skoordynowane, czy one będą powiązane z tym, że wiemy, jak działa dana zlewnia, dany ekosystem, dany obszar, czy one będą wprowadzane losowo i przypadkowo, skutki, które przyniosą, mogą się objawić bardzo szybko albo trochę później. No, są jeszcze też problemy związane z bezpieczeństwem militarnym. I tutaj znowu fantastyczny przykład to było utonięcie amerykańskiego czołgu na Litwie, który po prostu mówi o tym wprost, jak pewne obszary mokradeł, mówiąc krótko, bardzo ważnych środowiskowo i bardzo ważnych dla zachowania naszych stosunków wodnych, mogą ograniczyć możliwość przemieszczania się sprzętu wojskowego, jak to może być wykorzystanie obronnie, prawda? Mówimy o Tarczy Wschód. Ostatnio MON, że tak powiem, bardzo wspomniał i wsparł działania działaczy ochrony przyrody
1: przed wycinaniem,
0: wycinaniem tych drzew wokół dróg
1: na
0: Mazurach. To wbrew pozorom też ma znaczenie militarne i ochronne. Ale jeszcze wróciłbym do jednego tematu tej suszy i takich dwóch rzeczy, które zdarzyły się też stosunkowo niedawno. To są dwa pożary lasów. Jeden na Roztoczu, drugi pod Warszawą. I to był tak naprawdę bezpośredni efekt tej fali upałów, której nikt nie zauważył, marcowej, czyli gwałtownego pogłębienia kryzysu wodnego, z którym cały czas mamy do czynienia. Drugą rzecz, o której chciałem powiedzieć, to przedwczorajszy storm na Bałtyku i bardzo silny wiatr. To jest zjawisko, które w tej formie meteorologicznej, jako nisz nurkujący i tak dalej, jest charakterystyczne dla okresu jesienno-zimowego. Globalne ocieplenie, antropogeniczne globalne ocieplenie, czy antropogeniczna zmiana klimatu, to nie jest tylko upał, to jest cała seria zjawisk i poszerzenie zakresu różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń meteorologicznych, zagrażających naszemu bezpieczeństwu na mnóstwo różnych sposobów. I teraz te rozwiązania otwarte, oparte na naturze, one mogą nam i pomóc przed suszą, i pomóc przed powodzią, i doprowadzić do lepszego zagospodarowania przestrzennego. To znaczy, żebyśmy naturze oddali to, co naturze, a ludzkie mieli pod lepszą kontrolą, więc pomyślmy o tym tak pozytywnie.
1: Tylko, że to wszystko właśnie też wymaga czasu. To nie jest tak, że pewne działania przyniosą skutek od razu. A no, wracając do polityki i kadencji polityków, no często jest tak, że może mniej perspektywicznie myślą i dlatego trochę ten temat jest taki zostawiany, jako że to i tak efekty mogą być w kolejnej kadencji.
2: Nie, zakopywanie rowów, które odwadniają nasz krajobraz w puszczach, w lasach, przynosi efekt natychmiastowy. Ta woda zostaje w krajobrazie i poprawia nam stosunki wodne. Odbetonowanie naszych miast przynosi nam korzyść od razu i od razu pomaga nam lepiej znosić upały i po prostu żyć i przetrwać w tym mieście. I to są rzeczy, które można zrealizować jakby od ręki i one od razu społeczności Polacy widzą, że jest im lepiej, że żyje im się lepiej dzięki temu. Jakie inne to są proste też rozwiązania? To jest wsparcie Polaków w termomodernizacji budynków, w dociepleniu. Mamy problem ogromny z wampirami energetycznymi. Bardzo dużo energii produkujemy i ona idzie na marne. Wylatuje przez nieszczelne okna i przez niedocieplone budynki. I to też są pieniądze, które bezpośrednio wspierają ludzi i pomagają im

0: znosić te negatywne konsekwencje zmiany klimatu. Być magazynowanie wody to jest kolejna prosta rzecz, jaką możemy robić w naszych ogrodach. Gromadzić tą deszczówkę i jej używać w momentach fal upałów i suszy. Nie zużywać tej wody, którą ciągniemy z tych pokładów głębinowych. Proste rzeczy zmieniające jakość naszego życia i akurat w tym obszarze wydaje mi się, że ta zmiana świadomości i ta praca do wykonania dla organizacji pozarządowych, żeby tłumaczyć te korzyści i pokazywać to, że jak one są proste, jest cały czas do zrobienia. Natomiast jeżeli chodzi o te większe inwestycje infrastrukturalne, na przykład związane z transformacją, to jest też trochę tak, że one już dzisiaj są po prostu konkurencyjne finansowo i minister Czarnek może sobie mówić o zesrodze, ile chce, tylko nie zdementował tych swoich do dzisiaj paneli fotowoltaicznych.
1: Tak, ja jeszcze powiem o takich bardzo szybkich rozwiązaniach, o których się zupełnie nie mówi, nawet w kontekście tej fali upałów. W bardzo wielu miejscach na świecie, między innymi miastach, na przykład jest akcja malowania dachów na biało. W blokach polskich, gdzie mnóstwo z nas mieszka w blokach, niektórzy na ostatnim piętrze. I to jest coś, co naprawdę kosztuje bardzo mało pieniędzy, a na tych ostatnich piętrach, ale nie tylko i także jeśli idzie o całą miejską wyspę ciepła, przynosi po prostu natychmiastowy efekt. I mamy...
2: Widzimy to, przepraszam, też po samochodach. Jak ktoś ma czarny samochód, to od razu się nagrzewa szybciej,
1: prawda,
2: niż ten biały.
1: Albo jak już sobie szybkę taką, za szybką włoży choćby taką folię odbijającą taką, tak, folię, to już mu się ten mniej samochód nagrzewa. A teraz sobie jeszcze wyobraźmy taką folię nad tym samochodem, czyli pomalowanie dachów na biało, które nie wpuści tej energii promieniowania słonecznego, że ona rozgrzeje strop cały po prostu, który potem promieniuje, jest rozgrzany, tylko odbije to światło słoneczne natychmiast. To są po prostu banalnie proste, natychmiastowe rzeczy, które gdybyśmy mieli świadomość, że one nam pomogą, moglibyśmy wprowadzić natychmiast. No ale my tego nie mamy. My szukamy betonozy, my szukamy wielkich rozwiązań, jakiegoś zbiorniku w Siarzewie na Wiśle, który zgromadzi wodę nie tam, gdzie ona może być potrzebna, czy jest potrzebna naturze, bo gromadzenie wody w krajobrazie to jest gromadzenie wody tam, gdzie ona jest wykorzystywana przez przyrodę. Gromadzenie wody w wielkim zbiorniku retencyjnym to jest gromadzenie wody gdzieś po to, żeby parowała z dużej powierzchni i potem, żeby ją było tak naprawdę trudno, trzeba było gdzieś pompować, gdzieś dostarczyć do tych miejsc, w których mogłaby być potrzebna. W związku z tym nawet z takiego funkcjonalnego, prostego spojrzenia po prostu widać, że są rozwiązania, które mogły być dużo szybsze, dużo bardziej efektywne i które by nam bardzo pomogły i z punktu widzenia zachowania bezpieczeństwa związanego ze zdrowiem, z żywnością, poprawienia, natychmiastowego poprawienia jakości życia, nie inwestując nie wiadomo jakich pieniędzy w skomplikowane rozwiązania techniczne.
3: Powtórka programu.
4: Weekend kulturalny.
5: Dobry wieczór Państwu, Maja Kluczyńska. Proszę Państwa, dzisiaj audycja z Gdańska i z Warszawy. W Warszawie Karol Smyk, w Gdańsku, w Polskim Radiu Gdańsk, pan Robert Maliński, a w studiu gość szczególny, pani Wiktoria Wysocka, która reprezentuje Wydział Kultury Urzędu Miasta w Gdyni. Dobry wieczór, pani Wiktorio.
6: Dobry wieczór.
5: I proszę Państwa, dlatego, że Gdynia dzisiaj świętuje na antenie Polskiego Radia 24 stulecie, 100 lat. Pani Wiktorio, co było pierwsze, morze czy marzenia?
7: Dobre pytanie. Myślę, że może jedno wynikało z drugiego.
5: Może, może.
7: Może, może. Myślę, że bez morza nie byłoby Gdyni, ale bez marzeń również nie byłoby Gdyni. Hasło wspólnota oraz hasło wyobraźnia, również marzenia, nawiązują do obchodów. To są hasła obchodów stulecia Gdyni i myślę, że bez marzeń na pewno się nie obeszło. Tutaj pierwszym wizjonerom, którzy rozpoczęli przebudowę z małej wioski kaszubskiej, wielkiego, dużego miasta z wizją nowoczesnego.
5: Miasto z morza i marzeń.
7: Tak jest.

0: To może spróbujmy wśród tej wielości, tylu tych wydarzeń, które dzieją się w Gdyni, bo ta setna rocznica urodzin to nie jest dzisiaj, to nie jest tylko ten weekend, to nie jest tylko lipiec, sierpień, to jest cały rok, ale ponieważ jesteśmy w takim czasie wyjazdów, city breaków, planowania też wakacji, jeszcze wakacji, no bo lipiec, sierpień, jeszcze czasami wrzesień też jest piękny, nie tylko gdzieś na południu Europy, ale nad naszym Bałtykiem również. Zacznijmy od wydarzeń, które możemy Państwu polecić, Państwu, którzy dzisiaj zechcieli być z nami, na ten weekend i może najbliższy czas, chociaż do końca lipca, a resztę oczywiście uzupełnimy, albo też zechcą Państwo zajrzeć na stronę internetową.
1: Dzieje się bardzo dużo wydarzeń. W lipcu, w sierpniu również rozpoczęliśmy już od stycznia huczne świętowania obchodów stulecia. Najbliższy czas to jest przede wszystkim 11 lipca, 27 Zjazd Kaszubów, Światowy Zjazd Kaszubów, który powraca po 20 latach do Gdyni. Świętowanie rozpoczynamy już
0: czyli
1: od godziny
0: 9.
1: Czyli jutro. Tak jest. Już od godziny 9.30 na dworzec główny PKP w Gdyni przyjadą specjalne pociągi Transkasubia, którymi z różnych części regionu dotrą uczestnicy wydarzenia. I odbędzie się uroczysty przemarsz ze 100-metrową flagą Kaszub wzdłuż ulic Starowiejskiej i 3 maja, a oficjalna inauguracja odbędzie się o godzinie 13.30 na scenie głównej na skwerze Kościuszki. Tutaj będzie rozstawiana duża scena, gwiazdy związane oczywiście z Kaszubami. Na 18.15 zaplanowany jest koncert Natalii Schroeder, która jest, można powiedzieć, taką ambasadorką Kaszub i tutaj wszyscy czekamy na jej koncert. Zjazd Kaszubów to nie tylko koncerty, to jest również wielkie miasteczko kaszubskie. Będzie ponad 80 stoisk, które zaproponują regionalne rzemiosło, wyroby, również kuchnię kaszubską. Są przewidziane atrakcje dla całych rodzin z dziećmi, także że tutaj absolutnie można jakby zagłębić się w język kaszubski, w historię Kaszub, w obyczaje i również przy dźwiękach muzyki kaszubskiej jakby poczuć to wielkie, ogromne święto.
0: Rozumiem, Pani Wiktorio, że cała okolica skweru Kościuszki i to wszystko, co przy nabrzeżu, to opanuje kultura kaszubska, więc będzie gwarno,
1: absolutnie,
0: zapewne kolorowo. I ta gwara, której tak rzadko mamy szansę posłuchać, ja mówię tutaj o centralnej Polsce, ale też na wybrzeżu trzeba udać się do Szwajcarii kaszubskiej, żeby móc po kaszubsku trochę porozmawiać albo też usłyszeć ten język, poczytać i przede wszystkim poznać fantastyczne obyczaje, nie tylko ludowe, ale takie obyczaje, które przetrwały do teraz i współcześnie też wszystko istnieje w kulturze kaszubskiej. No i oczywiście, Pani Wiktorio, nie wiem czy jeszcze, ale koniecznie truskawki kaszubskie z Kaszub.
1: Tak, truskawki
0: najsmaczniejsze w Polsce.
1: Najsmaczniejsze, dokładnie. Myślę, że tutaj na pewno coś się znajdzie. Nawiązując do tej właśnie też kultury kaszubskiej, zwieńczeniem tego święta będzie pokaz Kaszubski Kosmos, który odbędzie się o godzinie 22, czyli takim dosyć późnym wieczorem, a to ze względu na to, że są przewidziane takie efekty pirotechniczne, świetlne. Będzie to taki teatr, widowisko muzyczno-teatralne. Reżyserem jest Piotr Wyszomirski z Fundacji Pomysłodalnia i chce przybliżyć szerszej publiczności właśnie mitologię Kaszub, duchowość, nawiązując do twórczości Józefa Hełmowskiego, który jest nazywany Leonardem Kaszub, a jest to słynny kaszubski malarz, rzeźbiarz, artysta. I właśnie tutaj będzie nawiązanie do jego twórczości, do tych obrzędów, tych właśnie dawnych Kaszub.
0: Wspaniałe wydarzenie, tylko pytanie, co mewy na to, bo to taka późna pora, a będzie bardzo świetliście, no i jakoś tak głośno, powiedziałabym, chociaż mam nadzieję, że pogoda dopisze i nie będziemy teraz zaklinać, czy wiatru będzie więcej, czy mniej. Ale z wiatru cieszą się pewnie uczestnicy międzynarodowych regat.

0: o tych wydarzeniach zapewne więcej na stronie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni. A panią chciałabym zapytać o takie działania, które na wolnym powietrzu kontynuują tradycje teatralne i muzyczne Gdyni. Myślę tutaj o parku w Kolibkach, myślę tutaj o Orłowie, gdzie zawsze przez cały letni sezon wydarzenia teatralne mają miejsce, ale też no, o bardzo spektakularnym wydarzeniu z tradycjami Ladies Jazz Festival i Konsulat Kultury i Teatr imienia Baduszkowej w Gdyni.
1: To prawda, Gdynia obfituje w muzyczne wydarzenia. W lipcu od 17 do 19 lipca odbędzie się Festiwal Kultur Globaldika, Park Kolibki w malowniczej Gdyni w Orłowie. Jest to podróż przez kontynenty. W tym roku zaproszeni zostali między innymi Hajda Banda, jest to formacja białorusko-polska, również kongijska grupa Kingongolo Kinyata, grająca na instrumentach z recyklingu, oraz mauretańska gwiazda Noura Mint Seymali. Wieczór będzie zwieńczony potańcówką oraz występem japońskiego zespołu Turtle Island, a kolejne dni to też występy muzyczne, między innymi fińskiej grupy Vartina oraz duetu z Pakistanu Madalitso Band z Malwin. Jeszcze oprócz koncertów jest tradycyjnie kino wozownie. Jest to kino zaangażowane. Zostaną zaprezentowane ważne dokumenty, m.in. ścieżka dźwiękowa Zamachu Stanu oraz Agent Szczęścia. Odbędą się również spotkania z ekspertami WWF Polska na temat debaty o etyce sztucznej inteligencji i kulturze w dobie AI. Jest to festiwal, który stawia na międzypokoleniowy charakter. Jest bogaty program dla dzieci z rodzin. Są warsztaty Kaszubskie Anioły oraz tradycyjny turecki Teatr Cieni, Teatr K ze spektaklem Łódka. Odbędzie się również oprowadzenie spacer historyczno-kulturalny Rybacy z Orłowa i Parkowe Legendy, który poprowadzi Michał Miegoń.
0: Czy każde z tych wydarzeń ma swoją stronę internetową, czy gdzieś w jednym miejscu na stronie internetowej Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni możemy szczegóły na temat tych wydarzeń odczytać?
1: Zachęcam do odwiedzenia strony gdynia.pl, na której znajduje się kalendarz wydarzeń. Tam możemy znaleźć wszystkie szczegóły na temat daty, miejsca wydarzenia, również informacje na temat wstępu oraz dokładny, szczegółowy program.
0: Pięknie pani dziękuję. Dziękuję też panu Robertowi Malińskiemu i Karolowi Smykowi. Maja Kluczyńska, ja spotkam się z państwem o 8:30 w najbliższą niedzielę w Ogrodach Sztuki i też z okazji stulecia Gdyni chcę państwa zaprosić na wyjątkowy festiwal, największy w Polsce, na Kaszubach, w miejscowości Sulęczyno. To będzie międzynarodowy festiwal akordeonistów z całego świata. Tango argentyńskie, tanga polskie, świetni wykonawcy. Proszę zerknąć na stronę akordeony.pl, tam szczegóły, a więcej i też muzyka płynąca z tego cudownego instrumentu w Ogrodach Sztuki w niedzielę o 8:30.
2: Weekend kulturalny.
3: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejny nocny atak Rosji na Kijów. Są ranne osoby i uszkodzona infrastruktura. 83. rocznica rzezi wołyńskiej. W cieniu prowokacji premier apeluje o wyciszenie emocji. Hiszpania w półfinale piłkarskich mistrzostw świata. Z turniejem pożegnali się Belgowie. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry.

0: Co najmniej 3 osoby zostały ranne po nocnym rosyjskim ataku na Kijów, przekazał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Rakiety balistyczne spadły na 4 dzielnice miasta. Pierwsze informacje mówiły o pożarach i uszkodzeniach niezamieszkałych budynków, w tym stacji transformatorowej. Wcześniej celem rosyjskiego ataku były miejscowości w obwodzie sumskim. Tam 6 osób zostało rannych, 2 z nich trafiły do szpitala. A z wizytą na Ukrainie będzie dziś szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier weźmie udział w uroczystościach 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. Jest tymczasem apel premiera o wyciszenie emocji w tej sprawie. Donald Tusk odniósł się w ten sposób do pojawiających się w internecie pogróżek ze strony Ukraińców, których autorzy w nieprzychylny sposób zwracają się m.in. do polskich firm działających na Ukrainie. Premier Tusk mówił na konferencji, że polskie władze miały świadomość, że w sieci pojawi się eskalacja prowokacyjnych wypowiedzi w sprawie rzezi wołyńskiej.
1: Mieliśmy świadomość od samego początku, że aktywni tu będą po prostu nacjonalistyczni wariaci po obu stronach, bo przecież te wyzwiska i te prowokacje są i antypolskie, i antyukraińskie i one nie mają żadnego oczywiście politycznego sensu. To jest ze szkodą dla Ukrainy, ze szkodą dla Polski. Aktywne są także boty rosyjskie. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości. To zresztą jest abecadło polityczne. Rosjanie zacierają ręce, kiedy widzą, że mogą rozognić ten konflikt emocji między Polską a Ukrainą.
0: Premier zapewnił, że polskie służby będą działać na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się dezinformacji i wrogiej propagandy. Premier dodał, że oczekuje również od ukraińskich władz, że będą przeciwdziałać antypolskim ekscesom. A do dzisiejszej rocznicy rzezi wołyńskiej będziemy powracać w kolejnych informacjach. W 85. rocznicę pogromu w Jedwabnem upamiętniono ofiary tamtych wydarzeń. Zainspirowani przez Niemców Polacy zamordowali wówczas co najmniej 340 swoich żydowskich sąsiadów. W rocznicowych obchodach wzięli udział m.in. ksiądz Wojciech Lemański oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
2: Czysty duchowy, proszę tutaj.
3: Psalm Dawida. Bóg pasterzem moim, nie zbywa mi na niczym.
4: Nie udało nam się przeprowadzić akcji edukacyjnej, żeby młodzież, żeby nauczycieli z tych terenów w jakiś sposób zachęcić do takich po prostu osobistych, szkolnych, rodzinnych wypraw na to miejsce.
5: Stolarz Czepnicki z żoną Miriam Leo.
6: Przypominamy te osoby, ich życie. Okazuje się, że to są takie same osoby, jak mają swoje zawody, swoją pracę, swoją rodzinę, dzieci. Na każdym to musi robić wrażenie.
0: Uroczystości bezskutecznie próbowały zakłócić osoby negujące udział Polaków w zbrodni w Jedwabnem. Ich zdaniem, a wbrew ustaleniom Instytutu Pamięci Narodowej, dokonali jej sami Niemcy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji reaguje po zajściach w czasie miesięcznicy smoleńskiej. Resort potępia ataki wymierzone w funkcjonariuszy policji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński nazwał policję bojówkami rządzącej partii. W ten sposób skomentował interwencję funkcjonariuszy na obchodach w Warszawie. O szczegółach Michał Fabisiak.
7: PiS zarzuca policji brak reakcji na łamanie prawa. Grupa demonstrantów miała uniemożliwić Jarosławowi Kaczyńskiemu złożenie wieńca pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Rzecznik PiS-u Mateusz Kurzejewski przypomina, że zgromadzenie organizowane przez jego partię ma charakter cykliczny.
8: Czyli mają pierwszeństwo. Policja stanęła po stronie prowokatorów, tych, którzy łamali prawo.
7: Funkcjonariuszy bronią premier i minister spraw wewnętrznych. Donald Tusk stwierdził, że prezes PiS zachował się jak, tu cytat, klasyczny warchoł, a wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha dodaje, że zachłysnął się patrolami Grzegorza Brauna.
9: Chyba taki scenariusz gdzieś tam mu się marzy, żeby na ulicach dominowały takie osoby, a nie polscy funkcjonariusze.
7: MSWiA wydało oświadczenie, w którym stwierdza, że wypowiedź prezesa PiS uderza w godność tysięcy policjantów. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Znamy drugiego półfinalistę piłkarskich mistrzostw świata. Hiszpanie pokonali w Los Angeles Belgów 2-1 w ćwierćfinale mundialu. Bohaterem triumfatorów, podobnie jak w poprzednim meczu, był rezerwowy Mikel Merino, który 2 minuty po wejściu w 88 minucie zdobył gola na 2-1. Wcześniej dla Hiszpanii trafił Fabian Ruiz w 30 minucie, a dla Belgów gola strzelił Charles de Ketelare w 41 minucie i dodajmy przy tym, że była to pierwsza bramka, jaką Hiszpania straciła na tym mundialu. Rywalem Hiszpanii w półfinale we wtorek, 14 lipca, będzie Francja, która dzień wcześniej wyeliminowała Maroko po zwycięstwie 2-0. A jaka będzie druga półfinałowa para, tego dowiemy się jutro o świcie, gdy zakończy się ostatnie ćwierćfinałowe spotkanie Argentyna-Szwajcaria, a wcześniej, późnym wieczorem o półfinał będą walczyć Anglicy z Norwegami.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Sobota zapowiada się dość ciepła, ale głównie we wschodniej Polsce deszczowa. Tam lokalnie możliwe będą też burze z drobnym gradem. Bez opadów będzie za to na zachodzie kraju, ale wszędzie może miejscami dokuczać porywisty wiatr. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 22 stopni w centrum do 24 na zachodzie. Jutro ma być nieco cieplej, ale w wielu regionach przelotnie będzie padać.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza niemal w całym kraju jest bardzo dobra, tylko lokalnie na południowym wschodzie powietrze jest dobrej jakości. Tylko 9% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł, głównie z wiatru. Między 9 a 17 prognozowane są tak zwane zielone godziny. Wówczas zalecane jest korzystanie z energii elektrycznej, tak by wykorzystać jej nadmiar. A prawie w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, z większymi wyjątkami na północy i południu.
1: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Minęła godzina 6:07, jest sobota, 11 dzień lipca, to 185 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4:28, zajdzie 5 minut przed godziną 21. Dzień będzie trwał zatem 16 godzin i 27 minut. 11 lipca swoje imieniny obchodzą Benedykt, Kalina, Karina, Olga, Pelagia i Pius. Pozdrawiamy wszystkich Państwa, życząc wszystkiego najlepszego tym, którzy dzisiaj imieniny swoje świętują, ale także tych, którzy obchodzą swoje urodziny. Ewa Wasążnik, dzień dobry. Sprawdźmy, jak 11 dzień lipca zapisał się w historii.
3: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
4: Ich bin ein Berliner.
5: Jeśli nam pomożecie, to...
6: Abemus Papam.
7: My, naród.
8: We, the people.
9: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
1: Kalendarium historyczne.
10: 11 lipca w roku 1778 w warszawskim Teatrze Radziwiłłowskim, czyli obecnym Pałacu Prezydenckim, odbyła się premiera Nędzy Uszczęśliwionej, pierwszej polskiej opery z muzyką Macieja Kamieńskiego i librettem Wojciecha Bogusławskiego. Wydarzenie to jest uznawane za początek polskiej opery narodowej. Tego dnia, lecz w roku 1920, Lord Curzon jako minister spraw zagranicznych Imperium Brytyjskiego przedstawił w nocie dyplomatycznej do komisarza spraw zagranicznych Rosji Sowieckiej Georgija Czyczerina propozycję granicy polsko-sowieckiej zwanej popularnie linią Curzona.
11: Jej przebieg miał być następujący. Na północy z rejonu Dźwińska do Wilna i stamtąd wzdłuż linii kolejowej do Grodna jako granica polsko-litewska i dalej na południe w stronę Brześcia, wzdłuż Bugu w rejon Chrubieszowa, później zaś przez Kryłow, na zachód od Rawy Ruskiej i na wschód od Przemyśla aż do Karpat.
10: Linia Curzona była podstawą do wytyczenia wschodnich granic Polski po klęsce Niemiec w II wojnie światowej. W roku 1933 urodził się dziennikarz Polskiego Radia Sławomir Szow. Współtworzył i był pierwszym prezenterem codziennego magazynu informacyjnego z kraju i ze świata, w którym przekazywał wiele wiadomości, które zapisały się na kartach historii.
12: Rozpoczynamy nasz wieczorny magazyn nadawany w dniu 12 kwietnia 1961 roku, w dniu startu człowieka w kosmos. Zamiast skrzydeł z wosku i piór niósł go potężny statek kosmiczny o ciężarze 4725 kg.
10: A tamten kosmonauta to oczywiście Juri Gagarin. Tego dnia, lecz w roku 1937 zmarł kompozytor i pianista George Gershwin. Jego utwory łączyły elementy muzyki afroamerykańskiej, jazzu i popularnych tańców. 85 lat temu rozpoczęła się seryjna produkcja samochodu marki Volkswagen Garbus. Był to najdłużej i najliczniej produkowany model samochodu w historii motoryzacji. Łącznie wyprodukowano 21,5 miliona egzemplarzy modelu, w tym ponad 330 tysięcy kabrioletów. W roku 1943 miała miejsce kulminacja rzezi wołyńskiej podczas tak zwanej Krwawej Niedzieli.
13: W ciągu tego jednego dnia zaatakowano ponad 100 jednostek administracyjnych, w których mieszkali Polacy, i wymordowano kilka tysięcy osób. W czterech kościołach były napady na wiernych, w trzech zginęli.

0: Zginęli kapłani,
1: mówiła badaczka zbrodni wołyńskiej Ewa Siemaszko. Dla upamiętnienia tamtych wydarzeń od roku 2016 obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. W roku 1992 Sejm powołał rząd Hanny Suchockiej, która jako pierwsza kobieta w historii Polski objęła stanowisko premiera.
2: Niepodległość państwa polskiego nie została podarowana nam przez los, historię czy obcą władzę. Niezawisła i suwerenna Rzeczpospolita zrodziła się z trudu i walki jej obywateli,
1: mówiła w swoim exposé. Niespełna rok później Sejm na wniosek Solidarności uchwalił wotum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej. Prezydent Lech Wałęsa skorzystał jednak ze swoich konstytucyjnych uprawnień i zamiast odwołać rząd, rozwiązał parlament. Gabinet działał do 26 października 1993 roku. W roku 2009 zmarł dziennikarz, poeta i satyryk Andrzej Tylczyński. Był autorem kilkuset tekstów piosenek, z których wiele stało się przebojami.

0: śpiewał do tekstu Tylczyńskiego Czesław Niemen. Andrzej Tylczyński był także założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym magazynu muzycznego Non-Stop. 3 lata temu zmarł czeski pisarz i eseista Milan Kundera. Największą popularność przyniosła mu powieść Nieznośna lekkość bytu. Opowieść o losach czeskich intelektualistów w okresie praskiej wiosny.
1: Na szalach leżały dwie rzeczy. Na jednej stronie jego cześć, która polegała na tym, że nie będzie odwoływał tego, co powiedział, a na drugiej to, co przyzwyczaił się uważać za sens swego życia. Jego praca naukowca i lekarza. Ordynator ciągnął dalej. Ponieważ odwołanie myśli jest czymś niemożliwym, czysto werbalnym, formalnym, magicznym, nie widzę powodu, dla którego nie miałby pan zrobić tego, czego oni się domagają.
0: Pisarz nie był zadowolony z ekranizacji Nieznośnej lekkości bytu, dlatego nie wyraził już więcej zgody na ekranizację żadnego ze swoich dzieł.
2: Kalendarium historyczne.
3: Przygotował je dla Państwa Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
4: Zmiana klimatu.
5: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Nieprzemyślane zakupy odzieżowe mają wpływ na jakość gleb na świecie. Pozyskiwanie surowców, procesy chemiczne w czasie produkcji czy składowiska odpadów tekstylnych to wszystko wpływa degradująco na grunty. Z tej potrzeby powstała kampania Na glebę, skierowana do młodych osób, a jej celem jest zwrócenie uwagi na wartość gleby jako niezwykle cennego zasobu naszej planety. O tej kampanii i o glebie rozmawiałam z Joanną Sawicką-Gain z fundacji Kupuj Odpowiedzialnie.
6: Z jednej strony gleba jest takim zasobem bardzo istotnym dla naszego życia, bo z jednej strony faktycznie jakby daje nam żywność i nadal 95% żywności, można tak w skrótem powiedzieć, pochodzi z tej gleby, czy jest uprawiana w glebie, a z drugiej strony spełnia wiele takich funkcji, o których sobie nie zdajemy sprawy, jak chociażby to, że magazynuje wodę, że oczyszcza wodę też z różnych substancji, z różnych toksyn, że magazynuje węgiel i jest tak właściwie po oceanach jest takim drugim najważniejszym magazynem właśnie węgla na świecie. No ale to musi być ta zdrowa, żyzna, porośnięta roślinnością gleba. Więc jakby tych funkcji gleby jest bardzo wiele, o których my trochę nie wiemy. I chcielibyśmy, żeby ta gleba trochę pojawiła się w naszej świadomości konsumenckiej. No i jednym z takich dużych czynników, które wpływa na glebę, jest fast fashion. A ponieważ ubranie każdy z nas ma i ta moda jednak jest takim tematem, który przykuwa naszą uwagę, to pomyśleliśmy, że połączenie tego tematu gleby, takiego właśnie trochę niezauważanego, z kolei z modą, z tematem, o którym chcemy rozmawiać i widzimy ten temat i jest ważny dla nas, będzie dobrym motywatorem do tego, żeby tą glebę zobaczyć i zauważyć.
7: Ale jaki wpływ ma moda na glebę? Bo mówimy tutaj o wysypiskach śmieci, które leżą na ziemi, na glebie. Czy mówimy o czymś, co jest wykorzystywane do produkcji tych ubrań? W jaki sposób właśnie te fast fashion i gleba są ze sobą połączone?
6: Połączeń jest bardzo wiele, tak naprawdę, bo z jednej strony do produkcji ubrań wykorzystywane

0: Jest bardzo dużo substancji chemicznych i właściwie nawet do kilograma substancji chemicznych wykorzystuje się, żeby stworzyć kilogram odzieży. Ta odzież, te substancje chemiczne wykorzystywane są, jakby używane są do właściwie na każdym etapie, czyli już od momentu, kiedy powstają włókna. I na przykład do uprawy bawełny wykorzystywanych jest bardzo dużo pestycydów, herbicydów, jakichś nawozów.
1: I wszystko to ląduje w glebie.
0: I to wszystko ląduje w glebie, więc to jest jakby już pierwszy moment, a potem te włókna, ta bawełna jest przetwarzana, żeby wyglądała tak, jak my później mamy w naszych ubraniach. I na każdym z tych etapów jest mnóstwo substancji wykorzystywanych i jakichś wybielaczy, i utrwalaczy, i barwników, i konserwantów, i później na koniec jeszcze niektóre ubrania mają, spełniają konkretne funkcje, czyli na przykład są wodoodporne i tutaj też są substancje, które są bardzo toksyczne i nie rozkładają się w środowisku wykorzystywane. I na każdym etapie produkcji, czy tam przetwarzania tego włókna i powstawania w ogóle materiału, te substancje po prostu przenikają do wody i trafiają do gleby i zatruwają tą glebę. To jest jeden z powodów. Drugi to jest mikroplastik, o którym też mówimy bardzo wiele i mówimy często o nim jednak bardziej w kontekście zatrucia wody, czy to, że pojawia się w powietrzu. Natomiast mikroplastik również w wyniku chociażby produkcji, w wyniku użytkowania ubrań, to rozkłada się właściwie na mikro i nanoplastik. I to wszystko trafia do naszej gleby.
1: No bo nawet z wodą i z powietrzem też wszystko
0: Dokładnie.
1: Trafia do gleby.
0: Dokładnie. I nie zdajemy sobie sprawy, ale już były takie badania przeprowadzone, że niektóre z po prostu roślin wciąga ten nanoplastik, no i potem go zjadamy. Były takie badania na przykład na sałacie robione. I że sałata faktycznie wciągała po prostu
1: to, co w glebie, a między innymi tam był nanoplastik.
0: I potem trafia to na nasze po prostu talerze, zjadamy to potem. Więc to jest jedna z powodów. Ale też są takie czynniki, o których czasami nie myślimy, jak chociażby, nie wiem, hodowla zwierząt, tak? Jeśli chcemy wełnę, musimy hodować zwierzęta. To jest na dużych bardzo przestrzeni. No i te zwierzęta no niestety również wpływają na niszczenie tych wielkich przestrzeni, tych wielkich powierzchni. Są to uprawy monokulturowe również, czyli właśnie jak ta bawełna jest na wielkich przestrzeniach hodowana, to nie dość, że potrzeba tam bardzo dużo tych wszystkich właśnie chemikaliów, żeby ta bawełna rosła, co wpływa na obniżenie jakości gleby i w ogóle te plony są coraz gorsze, bo ona się wyjaławia, no więc jeszcze trzeba więcej tych chemikaliów i trochę powstaje takie błędne koło. No to dodatkowo, jak to jest na takich wielkich płaszczyznach, no to też zanika bioróżnorodność chociażby, tak? Często też zapominamy o tym, że prawie 48% odzieży, która z kolei pochodzi z włókien naturalnych, bo na przykład wiskoza, czyli celulozy, która pochodzi z drewna, z drzewa, to 48% tych ubrań pochodzi z wylesiania, czyli tracimy bardzo ważne ekosystemy drewne po to, żeby tworzyć ubrania. I pewnie jednostkowo, czy może jakbyśmy myśleli o innej skali, to nie byłyby takie duże problemy. A problemem jest po prostu ilość, czyli to, że tych ubrań tak strasznie dużo jest produkowanych, bo już się mówi o 100 miliardach sztuk odzieży dziennie. No i tak w sumie nie potrzebujemy, bo właściwie według wielu badań korzystamy z połowy ubrań, które mamy w szafie.
1: Tak naprawdę wyprodukowanych na świecie już jest tyle ubrań, że moglibyśmy przez kolejne dekady nosić, wymieniać się. No ale jak to zrobić? Bo to nie jest takie proste rozwiązanie. To znaczy to, że gdzieś jest tych ubrań tak dużo, to nie znaczy, że ja je mam, że ja mogę z nich korzystać. Nie ma jakiegoś takiego rozwiązania, być może dobrego, żeby te ubrania krążyły.
0: Trochę rozwiązań jest. No bo z jednej strony faktycznie coraz częściej ja słyszę o różnego rodzaju wymiankach i swapach, które są organizowane poprzez jakieś organizacje czy miejsca, ale też ludzie między sobą takie sobie wymianki odzieżowe organizują przy okazji spotkań. Jest bardzo dużo możliwości, żeby kupić ubranie w drugim obiegu.
1: No klasyczne second handy nadal Dokładnie. Mają się dobrze.
0: Tak, a mamy już i klasyczne i nieklasyczne, bo możemy też w sieci kupować. Chociaż tutaj bym trochę też zwróciła na to uwagę, że zanim przejdziemy w ogóle do tego kupowania, naprawdę zadajmy sobie pytanie,
1: czy potrzebujemy.
0: Dokładnie. I to od tego w ogóle chyba zawsze powinniśmy wychodzić, bo myśląc globalnie, to my sobie jako świat nie radzimy już z ilością odpadów tekstylnych. Produkujemy dużo kiepskiej jakości ubrań. My jako konsumentki czy konsumenci nosimy je krótko, no bo nie da się ich nosić długo, bo one po prostu się nie nadają po kilku praniach do korzystania. W związku z czym lądują na wysypisku śmieci i my jako bogatsze społeczeństwa z kolei pozbywając się tego problemu, no niestety wysyłamy to do krajów globalnego południa, na przykład do Gany, które jest takim drastycznym, myślę, że przykładem tego, jak po prostu, jak wygląda właśnie ten koniec tych, jakby ten ostatni moment tej odzieży, którą
1: Ale to nie jest jej koniec tak naprawdę, bo ona tam dalej jest. To jest taki koniec umowny, nie koniec życia.
0: No tak, no i my jako konsumenci jednak mamy możliwość wybierania mądrzej, lepiej dla środowiska i dla naszego zdrowia. My decydujemy swoimi pieniędzmi, kogo chcemy wspierać w jakimś

0: w sensie finansowo, czyli w jaką firmę inwestujemy. I możemy wybierać takie, które są mniej szkodliwe, albo takie, które produkują ubrania lepszej jakości, które nam na dłużej wytrwają po prostu. Takich firm, które dbają o to, żeby lepszej jakości ubrania wprowadzać i dbają przy okazji o produkcję, jest coraz więcej i warto na przykład tutaj też skierować swoje spojrzenie. Kupić mniej, ale lepszej jakości. Bo to, że ubrania są gdzieś tam właśnie składowane w Ganie, czy szyte w Pakistanie, czy w Bangladeszu, no to nie sprawia, że na nas to nie wpłynie, no bo jesteśmy po prostu połączeni ze sobą, jak jednym ekosystemem. Wszyscy żyjemy na jednej planecie, więc nie uciekniemy przed konsekwencjami.
1: Mniej ubrań, ale lepszej jakości i takie rozwiązanie będzie też korzystne dla naszego portfela. To jeden z tematów, którym zajmowaliśmy się w mijającym tygodniu, a kolejnym był spór dotyczący planowanego usunięcia ogromnej liczby drzew na Warmii i Mazurach. Wyznaczono ich prawie 7 tysięcy i miały zostać wycięte przy drogach wojewódzkich. Inicjatywy społeczne oraz mieszkańcy sprzeciwiali się wycince, argumentując wartość przyrodniczą, historyczną i kulturową alei, a zarządcy dróg zwracają uwagę na bezpieczeństwo. Decyzja o wycince nie zapadła, ale Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest przychylne temu, żeby oszczędzić te aleje, ponieważ ich ochrona jest inwestycją w bezpieczeństwo klimatyczne, wodne, a także, co potwierdza Ministerstwo Obrony Narodowej, militarne. Czy da się pogodzić bezpieczeństwo kierowców z uratowaniem i ochroną drzew? Między innymi o tym opowiadał Michał Biedziuk z inicjatywy Skraj Drzew, Stop Wycince Drzew na Warmii.
2: Kiedy ja po raz pierwszy zabrałem głos na sesji sejmiku właśnie w tej sprawie, a było to pod koniec kwietnia, to tam argumentowano tę konieczność wypadkami drogowymi, że tutaj drzewa niejako powodują wypadki, że bez nich byłoby bezpieczniej. Mnie ta retoryka trochę dziwi, ponieważ po pierwsze za bezpieczeństwo ruchu drogowego odpowiada policja, natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich odpowiada za to tylko pośrednio, to znaczy za takie statyczne, można powiedzieć, bezpieczeństwo, czyli na przykład w wypadku, kiedy sucha gałęź spadnie na drogę i spowoduje niebezpieczeństwo albo spadnie bezpośrednio na pojazd. Także ta retoryka o wypadkach drogowych mnie trochę dziwiła.
3: No przecież stoi drzewo obok drogi, ktoś szybko jedzie, tak. Uderzył w drzewo i zginął na miejscu, więc rozumiem, oczywiście, że o takie wypadki chodzi, tylko właśnie tam jest jeszcze jeden element. Ktoś za szybko jechał.
2: Tak, to jest nieporozumienie, chociaż my nie kwestionujemy konieczności wycinania drzew z powodów bezpieczeństwa, kiedy drzewo jest w ewidentnie złym stanie fitosanitarnym i faktycznie zagraża upadkowi na drogę albo łamaniem się konaru. Kwestionujemy jedynie to, iż naszym zdaniem te wnioski, wycinki zostały sporządzone bez głębszej analizy i asekuracyjnie z powodu pewnego zdarzenia, o którym dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wspomina dosyć enigmatycznie, nie podaje sygnatury sprawy, która dotyczy tej sprawy, więc trudno dyskutować z takim argumentem. Natomiast jeśli chodzi o wypadki, to no, ja dysponuję statystykami wypadków za lata 2020-2025 na drogach wojewódzkich. Uzyskałem je od policji, a dane są następujące, że w prawie wszystkich wypadkach śmiertelnych z najechaniem na drzewo winę ponosi kierowca. I w większości przypadków zachowanie kierowcy to jest niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, czyli nadmierna prędkość.
3: No ale gdyby drzewa nie było, no to ktoś by w drzewo nie uderzył, wjechał w pole i by przeżył.
2: Ten argument też pada. To ja powiem tak, gdyby drzewa nie było, zdarzałyby się inne typy wypadków częściej, na przykład zdarzenia czołowe, które są dużo tragiczniejsze w skutkach, zarówno jeśli chodzi o osoby ranne, jak i o zabitych. Tutaj powiem, że liczba wszystkich zdarzeń w tym okresie na drogach wojewódzkich w Warmii i Mazur, zdarzeń, czyli kolizji i wypadków, to jest 816. Z tej liczby aż 2/3 to są kolizje, czyli zdarzenia bez rannych i bez ofiar. Moim zdaniem to oznacza, że to paradoksalnie drzewa wymuszają bezpieczniejszą jazdę, bo kierowcy jeżdżą bardziej zachowawczo, czyli z niższą prędkością, zwłaszcza kiedy muszą się wymijać, kiedy inne pojazdy ich omijają. I to powoduje to, że te skutki nie są tak tragiczne. Tylko 1/3 takich zdarzeń to są wypadki, a 8,1% to są wypadki śmiertelne. Z czego jeszcze bardzo ciekawy fakt, chociaż również tragiczny. Takich wypadków śmiertelnych w tym okresie było 66, z czego 83% to były wypadki, w których nie zginął nikt poza kierowcą i nie było innych

uczestników ruchu. Czyli to była sytuacja typu jeden samochód, w samochodzie kierowca, pusta droga, zero ograniczeń. Jest to dowiedzione w różnych badaniach dotyczących bezpieczeństwa ruchu.

0: sporo lat, żeby urosły, ale czy to rzeczywiście są drzewa, które rosną tak blisko drogi?
1: To różnie bywa, bo są aleje, które faktycznie pnie drzew rosną tuż przy skrajni drogi i te aleje tworzą takie tunele. Są też takie aleje, które tworzą drzewa trochę oddalone od drogi. Oczywiście można sadzić nowe drzewa, tylko ja się zastanawiam, czy sadzenie drzewa w odległości 7, 8, a nawet więcej metrów od drogi to jest odtwarzanie tego, co było, czy tylko działanie pozorowane. Poza tym w niektórych wypadkach Zarząd Dróg Wojewódzkich sugeruje, aby nie robić nasadzeń zastępczych i tak jest na przykład we wniosku do Dobrego Miasta, gdzie ta gmina ma prawie 600 drzew do weryfikacji. Także to nie jest tak, że te drzewa w ogóle można posadzić i że się to zaleca. Poza tym tak, jest słuszny ten argument, że musielibyśmy długo czekać, zanim te drzewa wyrosną, a jak już powiedziałem, Zarząd Dróg Wojewódzkich administruje tymi drogami od prawie 30 lat. Gdyby w początkach działalności przyjąć politykę, że tak powiem, odsuwania tych alei od skrajnej jezdni, to w ciągu tych 30 lat mielibyśmy już całkiem spore drzewa i zupełnie też inną dyskusję na ten temat.
0: W opublikowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska komunikacie czytamy, że bezpieczeństwo kierowców i ochrona alej nie wykluczają się. Współczesna inżynieria drogowa dysponuje środkami, które realnie ograniczają ryzyko, barierami ochronnymi, oznakowaniem, uspokojeniem ruchu i egzekwowaniem ograniczeń prędkości. Odpowiedzią na wypadki powinno być projektowanie bezpiecznych dróg, a nie masowa wycinka drzew rosnących przy nich od dziesięcioleci. W przypadku zadrzewień zasadą musi być najpierw analiza wariantów oszczędzających drzewa, wycinka wyłącznie tam, gdzie nie ma alternatywy i pełna egzekwowana kompensacja przyrodnicza. To właśnie o tym od miesięcy mówili także mieszkańcy oraz inicjatywy społeczne, a my tym tematem zajmowaliśmy się w audycji Zmiana Klimatu. Dziękuję Państwu zatem za dzisiejsze spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: I mamy klimat. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
5: Już dziś po 12 w TDI. Polski ultramaratończyk przebiegł 50 maratonów w zaledwie 49 dni. W Krakowie o miejską zieleń zadbają kozy i owce. Dania w ciągu najbliższych 20 lat chce posadzić miliard drzew. W programie też twórca akcji Guma. Grupa upiększania miasta pozbywa się graffiti, usuwa nielegalne reklamy i co ważne, ma coraz więcej naśladowców. Tylko dobre informacje po 12. Jaremia Mrożek, zapraszam.
2: Autopromocja.
6: O godzinie 6.30 w Polskim Radiu 24 teraz zastanowimy się, czy średniowiecze naprawdę było epoką ciemnoty, brudu i zabobonów, za jakie przez lata je uważaliśmy. Obalimy także najpopularniejsze mity o czasach rycerzy. Co łączy ówczesną modę, higienę i medycynę ze współczesnością oraz dlaczego nasze spojrzenie na tę fascynującą epokę tak często bywa zafałszowane? O tym w audycji Turbo Historia mówiła Anna Zielińska, archeolożka i autorka książki Historyczne bzdury o średniowieczu. Z naszym gościem rozmawiał Krzysztof Grzybowski.
7: Dlaczego średniowiecze?
8: To jest chyba najbardziej zmitologizowana epoka w historii. Najwięcej mitów o średniowieczu jestem w stanie wymienić. To po pierwsze, a po drugie jest to epoka szczególnie bliska dla mnie, ponieważ z wykształcenia jestem archeolożką. Zajmowałam się przede wszystkim średniowieczem. Od wielu lat także rekonstruuję codzienność przełomu XIV i XV wieku. Także jest to epoka, z którą jestem od wielu, wielu lat bardzo blisko związana. Także emocjonalnie.
7: Dlaczego akurat średniowiecze doczekało się, no, rozumiem, tak niesprawiedliwych, nieprawdziwych mitów i wyobrażeń?
8: Tutaj najwięcej złego zrobiła historiografia XIX-wieczna, która w średniowieczu widziała epokę ciemnoty, zabobonu, przeciwstawiała średniowiecze temu, co się działo wcześniej w antyku, który w

0: w oczach XIX-wiecznych historyków jawił się jako taka epoka rozumu i piękna, a także późniejszej epoce renesansu czy późniejszym epokom, które widziano jako powrót do tej antycznej tradycji. Wbrew temu średniowiecznemu brudowi i zabobonom. Także ten XIX wiek bardzo, bardzo niesprawiedliwie traktował średniowiecze i w zasadzie nawet niewielu historyków chciało poznać średniowiecze, jak ono naprawdę wyglądało. Raczej opierano się na popularnym mitom, utwierdzano je, budowano także nowe.
1: Ale to jest ciekawe, że nie było tego zainteresowania, nie było tej woli, no bo wydaje się, że średniowiecze jest wyjątkowo ciekawym, wyjątkowo złożonym, wyjątkowo niejednorodnym okresem.
0: Tak, jak najbardziej. Dzisiaj to średniowiecze odkrywamy tak naprawdę na nowo. Dopiero od niedawna pojawiły się nurty badania, które nie zajmują się historią polityczną czy historią wojskowości, ale też historią przede wszystkim społeczną, taką mikrohistorią. Nawet w ten sposób odkrywamy, jak bardzo była to złożona epoka z jednej strony, a z drugiej jak bardzo człowiek średniowiecza był podobny do człowieka współczesnego. Okazuje się, że to nie byli jacyś kosmici, którzy żyli w zupełnie inny sposób, mieli inne emocje, inne pasje. To byli zupełnie normalni ludzie, tacy jak my.
1: Ja mam nadzieję, że czasowo damy radę dojść do tych punktów, które rzeczywiście no, pokazują nam, że pewne aspekty życia wtedy i dziś niewiele się od siebie różnią. Być może oczywiście inna jest technologia, ale poza tym no, pewnego rodzaju potrzeby czy też pomysły ludzkie, kreatywność ludzka wyglądają bardzo podobnie. Ale to w takim razie już teraz idąc po kolei. Średniowiecze, czyli co? Bo mam wrażenie, że już na samym początku rozmowy o średniowieczu mamy pewien problem, bo tak do końca to nie wiemy właściwie o jakim okresie mówimy. Albo inaczej, gdzie wytyczyć granice?
0: No to jest problem, z którym historycy borykają się od wielu, wielu lat. I też nie jestem w stanie odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie, ponieważ musimy pamiętać, że każda epoka, nie tylko średniowiecze, nie zaczyna się i nie kończy punktowo. Zawsze jest to proces. Mówimy o procesie wchodzenia w średniowiecze, mniej więcej od czasu upadku Imperium Zachodnio-Rzymskiego, ale też mówimy, to chyba sprawia więcej problemów, o wychodzeniu ze średniowiecza. To był proces, który zaczął się tak naprawdę jeszcze w XIII-XIV wieku, jeżeli chodzi o Włochy, a skończył się dopiero w wieku XVI, być może nawet niektórzy historycy przyciągają to przynajmniej dla Wysp Brytyjskich, do wieku XVII. Także widać, jak bardzo było to rozciągnięte w czasie. I musimy sobie też zdawać sprawę, że w pewnych aspektach średniowiecze trwało dłużej, w pewnych krócej. Inaczej na to patrzy historyk wojskowości, inaczej patrzy na to historyk kultury, inaczej patrzy się na to przez pryzmat historii społecznej. Inaczej widzimy to my w Polsce, inaczej Hiszpanie, inaczej Anglicy. Mówimy tutaj o epoce, która trwała mniej więcej 1000 lat i to jest chyba najbardziej ścisła odpowiedź, jaką my możemy udzielić.
1: Dobrze, to ja już nie będę dopytywać w takim razie, ale to inna kwestia. To na ile nasze spojrzenie na średniowiecze to jest po części wina Sienkiewicza.
0: W bardzo dużej mierze.
1: Ale słowo wina jest na miejscu?
0: Częściowo tak, myślę, że tak. Musimy sobie uświadomić, że Sienkiewicz pisał w konkretnych okolicznościach i w konkretnym celu. Polska była pod zaborami, Polacy nie zostali oderwani od swojej tradycji, od swojej kultury. Sienkiewicz starał się przywrócić to, zwłaszcza w świadomości masowej, tą dumę z bycia Polakiem, przypomnieć czasy chwały, największych osiągnięć Polski. Tutaj przede wszystkim mówimy w kontekście o krzyżakach, ponieważ wiadomo, krzyżacy dotyczą średniowiecza. Trylogię pozostawmy sobie na inny temat.
1: Kolejną rozmowę.
0: Tak, na kolejną rozmowę. Natomiast tak, poza tym musimy też pamiętać, że w czasach, kiedy Sienkiewicz pisał w zaborze pruskim, przede wszystkim w zaborze pruskim, intensywnie germanizowano Polaków. Dlatego ci krzyżacy mają bardzo silny wydźwięk niemiecki, antypruski, w celach czysto propagandowych. Sienkiewicza nie interesowała za bardzo prawda historyczna, mimo że znał bardzo dobrze źródła na temat Wielkiej Wojny z Zakonem. Przygotował się solidnie. Natomiast musimy pamiętać, to nie był historyk, to nie był kronikarz, to był pisarz tworzący w konkretnym czasie dla konkretnych ludzi.
1: to zostawmy w takim razie Sienkiewicza, choć on jeszcze powróci przy okazji Krzyżaków i przy okazji Grunwaldu.

0: To jeszcze jedno ważne pytanie, a właściwie pytanie o pewien ważny brak w pani książce. Zresztą pani zaczyna posłowie właśnie od wprowadzenia, od wyjaśnienia, ale chciałbym o to dopytać, no bo skoro rozmawiamy o średniowieczu i rozmawiamy o tych najpotężniejszych historycznych bzdurach i mitach, no to jak w tej książce mogło zabraknąć Wielkiej Lechii, czy też Turbosłowian?
1: Celowo pominęłam ten temat. Kilka lat temu Artur Wójcik napisał bardzo dobrą książkę o fantazmacie Wielkiej Lechii, więc myślę, że nie było sensu wyważanie otwartych drzwi. Zwłaszcza, że jest to temat, któremu spokojnie można poświęcić nie jedną książkę, a co najmniej kilka albo solidną monografię. Dlatego zamiast powtarzać to, co Artur napisał, wolałam się skupić na tym, czego Artur nie napisał, czyli co, skoro nie Lechia.
0: No i mamy z tym problem do dziś.
1: Oczywiście.
0: Do końca nie wiemy.
1: Oczywiście tak. No niestety źródła pisane tutaj za wiele nam nie są w stanie pomóc.
0: Ale zaraz. Przecież mamy słowiańskie runy.
1: No właśnie, to jest pytanie, czy mamy te słowiańskie runy.
0: To trochę przeskoczyliśmy na koniec książki w tym momencie.
1: Tak, tak, tak. Zgadza się. To jest zresztą kolejny problem z XIX-wieczną historiografią polską. Polacy chcieli mieć runy. Słowianie chcieli mieć runy, skoro własne pismo stworzyli Germanie, mamy też celtyckie pismo, to czemu Słowianie go nie mieli? To parcie było na tyle silne, że faktycznie wielu badaczy na siłę doszukiwało się pisma tam, gdzie go nie było.
0: Historia życzeniowa?
1: Tak, dokładnie tak. Albo też powstawały fałszywe zabytki, takie jak Idole z Prilwic czy Kamienie Mikorzyńskie. Zabytki, które potrafiły zwieść na manowce naprawdę poważanych badaczy. Przez bardzo, bardzo wiele lat trwała dyskusja nad idolami czy kamieniami, czy są to fałszywki, czy prawdziwe zabytki. I wielu badaczy do końca życia stało na... miał zdanie, że tak, że to są autentyczne zabytki. No, obecnie wiemy, że są to albo celowe fałszywki, albo efekt żartów.
0: No to w takim razie jeszcze jedna rzecz. Czy my się w takim razie kiedykolwiek tak na 100% dowiemy, skąd się wywodzimy? No bo w tej chwili mamy co najmniej kilka teorii i każda z nich poparta jest całkiem sensownymi argumentami. No bo mamy oczywiście te teorie mówiące o tym, że Słowianie byli tu już od setek lat. Mamy teorię mówiącą o tym, że być może początki naszego państwa to jest jakaś konsekwencja tego, co działo się w Wielkiej Morawie. No i w końcu mamy oczywiście ten wątek, który też wydaje się całkiem prawdopodobny, zważywszy na to, jak wyglądało to u naszych sąsiadów, czyli mamy ten wątek skandynawski, a właściwie ten wątek związany z Wikingami. A to nie są jedyne trzy teorie, jest ich więcej.
1: Tak, obawiam się, że niestety nie za naszego życia doczekamy się rozwiązania tego sporu. Co będzie w przyszłości, ciężko mi tutaj przewidywać. Archeologia, mimo że nie jest najbardziej dynamiczną nauką, to jednak chętnie sięga po nowe rozwiązania i kto wie, może uda się ten spór w końcu rozwikłać. W tej chwili faktycznie jesteśmy w takiej dość paradoksalnej sytuacji, że mamy kilka różnych teorii. Wszystkie mają swoje plusy, wszystkie mają swoje minusy. Zwolennicy każdej teorii okopali się na swoich stanowiskach i w zasadzie ten spór od bardzo, bardzo wielu lat nie posunął się naprzód.
0: Ale to jest ciekawe, bo z jednej strony nie ma źródeł, nie wiemy, są sprzeczne teorie albo inaczej, no, teorie konkurencyjne, ale z drugiej strony jednocześnie dysponujemy bardzo precyzyjną wiedzą, bo gdyby spytać o to, kiedy miał miejsce chrzest Polski, to proszę bardzo, Gniezno, 14 kwietnia 1966 roku.
1: No właśnie, czy aby na pewno. Bo tutaj znowu jest to duże uproszczenie. Tą datę przyjęto, żeby mieć konkretny dzień do świętowania. Natomiast źródła, jeżeli chodzi i o miejsce, i o dokładny czas chrztu Polski, nie są tak jednoznaczne. Najwcześniejsze źródła, jakimi dysponujemy, dają zakres dat między 965 a 967 rokiem. Absolutnie żadne nie wymienia ani miejsca, ani dnia. 14 kwietnia wybrano dlatego, że wtedy przypadała Wielkanoc, a wiemy z analogii, że na... chrzest władców czy innych ważnych osobistości wybierano dni ważnych świąt kościelnych. Przede wszystkim Wielkanoc, chociaż Boże Narodzenie też się zdarzało. Dlatego wybrano ten 14 kwietnia. Nie mamy absolutnie żadnych

0: przesłanek, aby sądzić, że było to w Gnieźnie. Mógł to być Poznań. Są też dość fantazyjne teorie, że mogło być to na terenie cesarstwa. Natomiast tutaj to są w zasadzie niewiele, niczym nie poparte hipotezy, które są lansowane przez niektórych badaczy, odrzucane przez innych.
1: Z Anną Zielińską rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Teraz w Polskim Radiu 24 wracamy do polityki i przed nami komentarz do słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński stwierdził, że policjanci oddelegowani do pilnowania porządku podczas miesięcznicy smoleńskiej to, tu cytat, bojówki rządzącej partii. Wypowiedź prezesa PiS komentował na naszej antenie Mateusz Multan z Fakt.pl. Z gościem rozmawiał Jarema Jamrożek.
2: Panie redaktorze, kiedy pan usłyszał o tym, że policjanci to bojówki rządzącej partii, to co pan pomyślał?
3: Panie redaktorze, takie słowa z ust prezesa Jarosława Kaczyńskiego są oczywiście czymś okropnym. To znaczy nie można tak mówić o funkcjonariuszach służby publicznej, którzy, jak sami powiedzieli, wykonują tylko rozkazy i polecenia. Więc, ale pragnę zauważyć, że to jest dosyć szerszy problem. Szerszy problem, jaki mamy po pierwsze z naszą demokracją. Jesteśmy może już nie stosunkowo młodą demokracją, ale jednak niedoświadczoną, ponieważ całe to wydarzenie miało swoje podłoże po pierwsze w tym, że zebrała się pierwsza demonstracja doraźna przeciwników prezesa Jarosława Kaczyńskiego, partii PiS, którzy chcieli złożyć kwiaty pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Mhm. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze ta manifestacja, czy kontrmanifestacja do tej miesięcznicy, która odbywa się jako pewnie, nie chcę nazwać tego cyklicznym, ale wydarzenie cykliczne, było w pewnym rodzaju złośliwości. W dojrzałych demokracjach musimy mieć świadomość jednej rzeczy. Każda partia ma prawo demonstrować na swój sposób, natomiast pewna kultura demonstracji wymaga tego, aby umożliwić drugiej stronie wyrażanie swoich poglądów. W związku z tym to, co się wydarzyło pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego, trzeba na to patrzeć na dwa sposoby. Po pierwsze perspektywa, perspektywa Jarosława Kaczyńskiego, która powodowała u niego gniew, natomiast to, co zrobił Jarosław Kaczyński, jest oczywiście przesadną i okropną reakcją, zwłaszcza w stosunku do policji, ale z drugiej strony jakoś tak w tej naszej Polsce jest, że kiedy jesteśmy u władzy, wtedy funkcjonariuszy i inne służby publiczne bronimy, a kiedy jesteśmy w opozycji, to ta perspektywa się odwraca. Ja to przypominam, że
2: jest
3: kiedy
2: takie powiedzenie, punkt widzenia zależy oczywiście od punktu siedzenia. Panie redaktorze, no to jest chyba oczywiste, to znaczy, jeżeli jest z jednej strony jedna manifestacja, no to pojawia się kontrmanifestacja, ale ważne, żeby jednak oba te ciała ze sobą współgrały, w sensie jedno nie zakłócało drugiego. Tak jak pan wspomina, te miesięcznice smoleńskie to są wydarzenia cykliczne. Co miesiąc prezes Jarosław Kaczyński z grupą polityków pojawia się przed pomnikiem. No i co, służby są w tej sytuacji, jak mają się zachować, jak powinny się zachować? Kogo karać, komu wlepiać mandaty, kogo zatrzymywać?
3: Zatrzymywać przede wszystkim tych, którzy nie stosują się do poleceń funkcjonariuszy i którzy łamią prawo. W Polsce mamy z tym problem, kiedy mamy posłów po jednej stronie. Wiadomo, że posłowie są z powodów immunitetów i pewnych też nie nakręcania pewnych rzeczy medialnie. Funkcjonariusze muszą podchodzić do tej sytuacji dość ostrożnie. Natomiast też nie chcę, żeby ten mój wywód wcześniejszy został odebrany jako to, że ja bronię pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Absolutnie tak nie jest. Pragnę tylko zauważyć, że każda demokracja skupia się na dwóch rzeczach. Na kooperacji i rywalizacji, zdrowej rywalizacji w dojrzałych demokracjach. W naszym przypadku my postawiliśmy wszystko na rywalizację i puściliśmy absolutnie wszystkie wodze do tego, żeby wszystko jest właściwie już w tej wojnie dozwolonej. Polaryzujemy społeczeństwo. Po prostu używamy wszystkich chwytów i ta wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego o tych bojówkach no pokazuje tylko, w jak niebezpiecznym punkcie się znaleźliśmy. Zwłaszcza niebezpieczne są te dodatkowe zapowiedzi pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówi o powołaniu Gwardii Narodowej, czymkolwiek ona miała nie być, jeśli chodzi o funkcjonariuszy, to po prostu przywracanie ich do porządku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość. Jakieś głębokie reformy, które prawdopodobnie będą wykonywane z brakiem poszanowania państwa prawa, ponieważ takie przypadki też były w przypadku rządów Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast, panie redaktorze, no jak policja powinna się zachować? Policja przede wszystkim powinna się zachować tak, że przestrzega przepisów i w mojej ocenie, nie chcę powiedzieć, że ta akcja była wzorowa, ale była bardzo dobra, jeśli chodzi o policję. Natomiast mieliśmy też do czynienia na tej demonstracji z pewnymi aktami mniejszej

0: większej przemocy. Tam jeden pan uderzył innego demonstrującego statywem do trzymania kamery i tam policja zareagowała, zatrzymała tego pana, odprowadziła, prawdopodobnie został zatrzymany, więc policja zachowała się bardzo dobrze i wzorowo, a to, że pewne osoby uważają, że policja reaguje nie tak, jak oni by sobie tego życzyli, no to już jest pewien problem zarówno z tej strony KOD-u, jak i z strony pana Jarosława Kaczyńskiego i polityków Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jestem w stanie sobie wyobrazić, że zarówno w naszej redakcji, jak i w pańskiej redakcji w Fakcie też pewnie czytelnicy odezwali się i dali upust swoim emocjom. Jeden z telefonów, który wykonał do nas słuchacz, zapadł mi w pamięci. Chciałbym, żeby pan posłuchał również tej wypowiedzi.
2: Proszę, aby policja więcej nie zakłócała demonstracji i składania wieńców pod poległymi w katastrofie smoleńskiej. Bardzo was, panie redaktorze, o to proszę. Bo policja nie pilnuje bandytów, którzy zakłócają porządek, tylko pilnuje porządnych ludzi, co chcą oddać hołd.
1: To oczywiście jeden z telefonów, jeden ze słuchaczy, który do nas się odezwał, 22 645 24 00. Pod tym numerem można dzwonić i zostawiać wiadomości w każdej sprawie. To chyba nie dziwi, panie redaktorze, że to wydarzenie budzi takie emocje. Politycy powinni tonować te emocje, no bo widać, że przekłada się to na, nazwijmy to, naszych odbiorców i pańskich czytelników i moich słuchaczy.
0: Panie redaktorze, jeżeli mam odpowiedzieć na pytanie, co powinni robić politycy, to znowu muszę odpowiedzieć na dwa sposoby. Po pierwsze, jeżeli chcemy żyć w normalnym, spokojnym kraju, to oczywiście powinni te emocje wyciszać. Natomiast jeżeli obecnie system nasz wygląda w taki sposób, że im więcej gra się na tych emocjach, tym bardziej zbija się polityczny kapitał. Więc jeżeli patrzymy na politykę jako stricte o grę, o to, żeby przejąć władzę, no to opłaca się ta gra na emocjach, jak widać, bo to w pewien sposób społeczeństwo podbudza, sprawia, że ono staje się aktywne, mobilizuje się, a mobilizacja przed wyborami to jest bardzo ważna sprawa. Pokazały to wybory prezydenckie. Proszę zwrócić uwagę, przypomnieć sobie wyniki na ścianie zachodniej. Rafał Trzaskowski tam bardzo słabo zmobilizował swój elektorat, swoje bastiony, w związku z tym, co przełożyło się na jego przegraną. Natomiast to, co mówił jeden z tych słuchaczy, który pan redaktor puścił tutaj tę rozmowę, to przewrotnie powiem, że jest w tym trochę smutku, że ten słuchacz ma rację, że policja musi zajmować się ochronieniem tej demonstracji, ponieważ doszliśmy do takiego momentu, że w którym jeżeli tej policji by tam nie było, doszłoby do naprawdę strasznych sytuacji. I ja się zgadzam. Policja nie powinna ochraniać demonstracji, ale niestety znajdujemy się w takim momencie naszego społeczeństwa, naszego kraju, że musi to robić, żeby po prostu utrzymywać jakiś względny porządek.
1: A te emocje cały czas są i to od bardzo długiego czasu. To ja tylko taka dygresja. Zastanawiam się, czy policja też była bojówką partii rządzącej, kiedy w 2017 roku zatrzymano legendę Solidarności Władysława Frasyniuka, który był wtedy po tej stronie, która został oskarżony również za zakłócanie przecież miesięcznicy. No, mówimy tutaj o Frasyniuku.
0: To są zawsze historie dwóch narracji. Pytanie, w którą narrację chcemy uwierzyć. Dla jednej strony mówimy o tej samej jednostce policji. Dla jednych ta jednostka jest bohaterem, dla drugich ta osoba jest absolutnie szwarc charakter, zła postać, czarny charakter, najgorszy z możliwych. Więc ci funkcjonariusze zawsze są w jakiejś takiej negatywnej pozycji. I tak jak powiedział, tak powiedziałem, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a dokładniej zależy od tego, kto rządzi. I w tym momencie, jeżeli rządziłby Jarosław Kaczyński, to policja byłaby najwspanialsza na świecie, ponieważ prawdopodobnie osłaniałaby wtedy te demonstracje, te miesięcznice, by ich pilnowała, bo pamiętamy, że policja za rządów Prawa i Sprawiedliwości tych miesięcznic strzegła po prostu tych, którzy chcieli te kwiaty pod pomnikiem złożyć. Też z powodów tego, że pojawiały się kontrmanifestacje, które w pewnym spokoju nie przebiegały.
1: A ma pan takie poczucie w ostatnim czasie, że prawo generalnie jest mocno bezsilne? Czy można tak powiedzieć na przykład wobec Grzegorza Brauna, który odsłonił dzisiaj tablicę? Zapisano na niej wezwanie do modlitwy za ofiary, tutaj cytat z tej tablicy, niemieckiego nazizmu i rosyjsko-żydowskiego sowietyzmu. To wszystko w 85. rocznicę mordu w Jedwabnem. Czy w dojrzałej demokracji, kiedy no, mówimy, każdy ma prawo wyrażać jakieś swoje poglądy, ale czy w ogóle powinno być miejsce na wyrażanie takich poglądów?
0: Ja nie chcę sądować tutaj, czy ktoś powinien mieć prawo wyrażać swoje poglądy, czy nie powinien wyrażać swoich poglądów. Wydaje się, że jeżeli mówimy o jakiejś wolności słowa, czy jakiejś utopijnej wizji wolności słowa, to tak, jak najbardziej.

0: pan Grzegorz Braun powinien wyrażać takie poglądy. Natomiast też o jakimś sensie świadczy to o edukacji społeczeństwa. Dlaczego są osoby, pan Grzegorz Braun cieszy się wysokim poparciem w sondażach, w związku z tym znajdują te poglądy odzwierciedlenie w społeczeństwie. W związku z tym nie chcę tu zasugerować, że społeczeństwo jest niewyedukowane, natomiast jeżeli pan Grzegorz Braun znajduje takie poglądy, w związku z tym są ludzie, którzy chcą na niego głosować. Gdyby takich osób nie było, to pana Grzegorza Brauna też by nie było. Więc jeżeli pan redaktor pyta mnie, czy powinniśmy mieć swobodę, tak, powinniśmy, ale pod warunkiem, że te poglądy, zgodnie z zasadą liberalną, nie naruszają bez gwarancji wolności, bezpieczeństwa innej strony.
1: A ma pan takie poczucie, że Polska brunatnieje? 25,1% poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, dla Prawa i Sprawiedliwości 19,1%, trzecie miejsce Konfederacja, Wolność i Niepodległość 15,2%, wzrost o prawie 2,5 punktu procentowego, czwarte miejsce Konfederacja Korony Polskiej 8,2%, czyli obie konfederacje razem mają 23, prawie 24%, czyli wychodzi na to, że mniej więcej co czwarty Polak zagłosowałby na Konfederację. To jest ostatni sondaż CBOS-u. Jak pan to ocenia?
0: Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna mają tę przewagę, że jeszcze nie rządziły. W związku z tym ich mówienie o tym, co by ewentualnie zrobiły w Polsce, jest w jakimś sensie wiarygodne. To znaczy oni jeszcze nie pokazali, że nie mogą, że nie potrafią i że nie zrobią. W związku z tym to też przekonuje, zwłaszcza od partii, które składały różne obietnice i tych obietnic nie dotrzymywały.
1: To już samoobrona, przepraszam panie redaktorze, ale to już samoobrona przecież szła do wyborów z hasłem "my jeszcze nie rządziliśmy". No.
0: Ale to gdzieś w tym społeczeństwie, panie redaktorze, się odbija, że ludzie po prostu, ludzie chcą w coś wierzyć, ludzie chcą wierzyć w jakieś partie. W związku z tym przejechali się na jednej partii. PiS rządzi od 2005 roku jako partię, w związku z tym to już 21 lat. W związku z tym ludzie są zmęczeni. Młode pokolenie nie chce się wpisywać w ten podział, który dla nich jest już w pewien sposób archaiczny. Szukają czegoś nowego, szukają jakichś nowych stron, nowych polityków. I to też jest jeden z punktów, dlaczego po prostu prawica zyskuje. Z drugiej strony na lewicy trochę, poza wydaje się Adrianem Zandbergiem, trochę nie ma dla nich alternatyw, a społeczeństwo polskie wydaje się, że jest gdzieś w swoich korzeniach trochę centrowe, trochę prawicowe, stąd też ten fenomen partii prawicowych w Polsce. Nie postawiłbym jeszcze tak śmiałej tezy, że Polska brunatnieje, natomiast idziemy w pewnym kierunku, na który trzeba bacznie patrzeć, czy nie zradykalizujemy się prawicowo.
1: No właśnie.
0: Bo to nam też grozi.
1: A jest tutaj miejsce jeszcze dla jakiegoś gracza prawicowego po tej prawej stronie sceny politycznej? Bo ja tak wspomniałem, no w sumie 24% poparcia dla tych obu konfederacji. No ale też jest konserwatywne skrzydło przecież i Koalicji Obywatelskiej. No jest Prawo i Sprawiedliwość, więc ta część prawej strony sceny politycznej jest dosyć mocno tutaj z jednej strony obudowana, no a słyszymy, a to stowarzyszenia się pojawiają, a to jakaś wizja stworzenia po tej liberalnej stronie, ale bardziej konserwatywnej, czyli mam na myśli tutaj projekt Ryszarda Petru, który wspomina, że może tutaj by się coś takiego odnalazło, taka konfederacja light, jak on to określił. Jest jeszcze miejsce tutaj dla jakiegoś gracza po tej prawej stronie?
0: W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę, że tego wyborcy centrowego i prawicowego jest dość dużo, co pokazuje, że mamy trzy partie główne prawicowe, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację Korony Polskiej, Grzegorz Brauna, i te partie mają na tyle wysokie poparcie, że wchodzą do Sejmu i zgarniają bardzo dużo mandatów. W związku z tym jest dużo elektoratu. A skoro jest dużo elektoratu, to jest o co w tym elektoracie grać. Natomiast wydaje się z jednej strony, że trochę Konfederacja i PiS i bardziej radykalna strona Grzegorza Brauna już zagospodarowały dużą część tego elektoratu, więc tutaj robi się ciasno. Natomiast jest szansa, jest takie okienko, żeby pojawiła się jakaś nowa partia polityczna, prawicowa, która musiałaby szukać w takim elektoracie, który jest jeszcze może najbardziej miękki, jeśli chodzi o te partie. To znaczy nie są to ludzie radykalni, nie są to ludzie, których przeraża trochę wolnorynkowość Konfederacji, taka skrajna wolnorynkowość, a z drugiej strony nie podobają im się rządy PiSu. Traktują je być może za bardzo, za zbyt socjalne, za zbyt czasami mało prawicowe, albo po prostu już niewiarygodne.
1: To może Petru faktycznie dobrze kombinuje.
0: Czy Ryszard Petru, który zakładał już różne plany, różne stowarzyszenia, dobrze kombinuje?
1: Ja mówię o dobrym może kierunku, albo wybadał, że tak powiem, niszę, no jakby tak przynajmniej.

0: niszę. No, tak wybadał po prostu jakiś taki teren. No, no tak, tak sobie
1: Wydaje
0: myślę.
1: Się,
0: nie, nie wiem, czy to jest osoba, która może faktycznie porwać za sobą tłumy. No ale, ale może
1: Wydaje
0: tak.
1: Wydaje się, panie redaktorze, że Ryszard Petru chyba pod tym kątem może trafiać. Natomiast tu jest jeszcze jeden ważny gracz i ten gracz nazywa się Mateusz Morawiecki. Człowiek z doświadczeniem politycznym, były premier, który jest w pewien sposób nielubiany przez część elektoratu Konfederacji, część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, ale gdzieś na tle tych partii wydaje się dla pewnej części społeczeństwa też jako człowiek racjonalny. Pojawiały się pewne sondaże, które mówiły, że kiedy Mateusz Morawiecki ze swoim stowarzyszeniem wyszedł z Prawa i Sprawiedliwości, mógłby liczyć na około od 8 do 12% w sondażach, tym bardziej łaskawie 12%. Prawo i Sprawiedliwość trochę by zleciało w dół. To oczywiście pod kątem arytmetyki sejmowej podziału mandatów jest absolutnie bezsensowne, stąd widzimy ostatnio Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego, ponieważ ktoś w Prawie i Sprawiedliwości pomyślał, że warto dać panu Morawieckiemu trochę szansy, żeby on spróbował powalczyć o ten elektorat ludzi, którzy są trochę pro wolnością gospodarczą. Więc takie miejsce na scenie politycznej jeszcze istnieje. Natomiast też ciekawe, proszę zwrócić uwagę, że na razie nie pojawia się żadna alternatywa dla Koalicji Obywatelskiej, bo tutaj też jest dużo elektoratu, o który ciężko komukolwiek powalczyć. Natomiast pytanie, czy Ryszard Petru też dobrze kombinuje? Dobrze kombinuje, ale wydaje się, że ten plan, który został uknuty w Koalicji Obywatelskiej, żeby wystawimy Ryszarda Petru z takim pomysłem, niech on może nawet nie dostanie się do Sejmu, ale niech on urwie trochę tej Konfederacji, urwie trochę temu PiS-owi i to podbije w sondażach Koalicję Obywatelską. Nawet lepiej chyba dla Koalicji Obywatelskiej, patrząc na podział mandatów, żeby Petru do Sejmu nie wszedł, ale to już wymaga głębszej analizy sondaży.
2: Z Mateuszem Multanem z portalu Fakt.pl rozmawiał Jarema Jamrożek. Zbliża się godzina 7 w Polskim Radiu 24. Przed nami informacje, a potem dalszy ciąg tematów politycznych. Polityczne podsumowanie tygodnia w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów.
3: Autopromocja.
4: Samolot, statek, a może własny samochód. Setki tysięcy polskich turystów wybierają właśnie ostatnią opcję i swoim autem wyruszają na wakacje na przykład nad Adriatyk. A jeśli samochód ma napęd elektryczny, czy podróż do Chorwacji jest potężnym wyzwaniem, a może ciekawą alternatywą dla benzyniaka czy diesla? Moim i Państwa gościem będzie Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Mapa Europy i silnik na prąd w magazynie Saldo Extra już dziś o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
5: To będzie niezwykłe spotkanie z pasjonatem muzyki Kaszub, gry na akordeonie, twórcą jedynego w Polsce Muzeum Akordeonów i Międzynarodowego Festiwalu Akordeonistów. I to wszystko na Kaszubach właśnie. Ogrody Sztuki, niedziela 8.30. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś kolejna rocznica Krwawej Niedzieli. Hołd ofiarom rzezi wołyńskiej odda m.in. Warszawa. Kolejne groźby Donalda Trumpa w kierunku Teheranu. Padły słowa o całkowitym zniszczeniu wszystkich obszarów Iranu. To będzie pierwszy taki finał w historii Wimbledonu. Naprzeciw siebie staną dwie reprezentantki Czech. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Lipca to dzień zadumy i refleksji, a nie politycznych sporów, podkreśla szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. Urząd organizuje dziś w Warszawie uroczystości w Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Lech Parel przypomniał, co jest ideą tych uroczystości.
2: Chcemy przede wszystkim przywołać ofiary zbrodni wołyńskiej. Ponad 100 tysięcy Polaków zamordowanych na Wołyniu, w Galicji Wschodniej. 11 lipca jest szczególną datą. To jest rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli, czyli tego dnia zaatakowano

0: Zlokalizowano kilkadziesiąt miejscowości, w których zamieszkiwali Polacy i dokonano okrutnych mordów.
1: Centralne obchody rozpoczną się o 10:00 w katedrze polowej Wojska Polskiego, mszą w intencji ofiar ludobójstwa, a w południe rozpocznie się uroczystość przy pomniku ofiar ludobójstwa na skwerze wołyńskim. Z kolei wczesnym popołudniem w Radróżu w województwie podkarpackim hołd ofiarom rzezi wołyńskiej odda prezydent Karol Nawrocki. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump grozi Iranowi odpowiedzią za próbę zamachu. 1000 pocisków jest już załadowanych i wycelowanych w Islamską Republikę Iranu, napisał w mediach społecznościowych. Trump dodał, że, i tu kolejny cytat, tysiące kolejnych ma zostać natychmiast wystrzelonych, jeśli rząd Iranu podejmie wyrażoną w groźbach próbę zamachu na urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli w tym przypadku mnie. Rozkazy zostały już wydane, a wojsko USA jest gotowe, chętne i zdolne przez okres jednego roku z możliwością przedłużenia do całkowitego zniszczenia wszystkich obszarów Iranu, napisał na swoim portalu Truth Social. Według medialnych doniesień Izrael miał ostrzec USA o nowych planach zamachu na prezydenta Trumpa przez Iran. Później Donald Trump zaprzeczył temu w wywiadzie dla New York Post. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie zostanie bez pomocy, zapewnia premier. Środki od Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej dla PASZP zostały zablokowane w związku z kwietniowym wyrokiem belgijskiego sądu. Chodzi o sprawę Pfizera przeciwko Polsce i zamówionych szczepionek, za które nie zapłacił rząd Mateusza Morawieckiego. Donald Tusk podkreślał, że zablokowanie funduszy nie wpłynie na funkcjonowanie agencji.
2: No we mnie krew się gotuje za każdym razem, kiedy słyszę o problemie Pfizera, to domyślacie się, jak się czuję jako premier polskiego rządu, który teraz musi tę sprawę naprawiać. Rozmawiałem z ministrem finansów i my oczywiście nie zostawimy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bez pomocy, także nie będzie problemu, jeśli chodzi o funkcjonowanie PASZP-u.
1: W związku z decyzją sądu agencja przygotowuje sprzeciw. Przypomnijmy, że na początku kwietnia sąd w Brukseli wydał nieprawomocny wyrok, nakazując Polsce zapłatę Pfizerowi około 5,5 miliarda złotych za nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Niezależnie od wyniku, zwyciężczynią dzisiejszego finału Wimbledonu będzie Czeszka. Po raz pierwszy w historii o tytuł na londyńskiej trawie zagrają bowiem dwie reprezentantki Czech, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Więcej o tym w relacji Wojciecha Stopby.
3: To nie tylko krajowy, ale również regionalny pojedynek. Obie tenisistki pochodzą z Moraw, prywatnie się przyjaźnią. Zbliżyły je do siebie występy w parze deblowej podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Jak podkreślają komentatorzy, znajomość stylu gry rywalki, jej silnych i słabych stron dla losów finału może być decydująca. Czescy bukmacherzy nie wskazują jednoznacznej faworytki. Nieco większe szanse dają bardziej doświadczonej Muchowej, ale zgodnie podkreślają, że o zwycięstwie zdecydują detale. Karolina Muchowa poinformowała kilka dni temu, że ma alergię na trawę. Portal Seznam Sprawy zauważył, że takiej alergii na pewno nie ma czeski tenis. Dzisiejszy mecz potwierdza dominację Czeszek na trawiastych kortach Wimbledonu. W ostatnich latach w turnieju triumfowały Markéta Wondrouszewa i Barbora Krejcikowa. Wcześniej Petra Kwitowa i Jana Nowotna. Dziś do grona mistrzyń londyńskiego turnieju dołączy kolejne czeskie nazwisko. Z Pragi Wojciech Stopba, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że więcej o sporcie na naszej antenie pojawi się już za nieco ponad godzinę.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Sobota ze zróżnicowaną pogodą. We wschodniej części kraju będzie raczej deszczowo, lokalnie możliwe również burze. Bez opadów za to na zachodzie, ale w całym kraju może miejscami dokuczać porywisty wiatr. Na termometrach maksymalnie od 18 do 24 stopni.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: 5 minut temu minęła godzina 7 i mimo, że w wielu miejscach pogoda na to nie wskazuje, to mamy 11 dzień lipca. To sobota i 185 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4:28, zajdzie 5 minut przed 21, a to oznacza, że dzień będzie trwał 16 godzin i 27 minut. 11 lipca swoje imieniny obchodzą Benedykt, Kalina, Karina, Olga, Pelagia i Pius. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa, którzy dziś świętują swoje imieniny i urodziny. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
6: Podcast Polskiego Radia. Strefa wpływów.

0: Dzień dobry, w piątek wieczorem zapraszam na podcast polityczny Strefa Wpływów. Renata Grochal, trzeci program Polskiego Radia, a ze mną jak zwykle moi znakomici koledzy Jacek Czarnecki.
1: Radiowa jedynka.
0: I Roch Kowalski.
2: Polskie Radio 24. Dzień dobry.
1: Chciałem powiedzieć pradiowo. Polskie Radio i pradiowa.
0: Dobrze się zaczyna.
1: Parodiowa.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać. Właściwie przygotowując scenariusz, pomyślałam, że są dwa główne tematy minionego tygodnia. To bezpieczeństwo zdrowotne i bezpieczeństwo rozumiane w takim charakterze militarnym po szczycie NATO. Porozmawiamy, trochę tutaj się nie zgadzamy z Jackiem, ale to państwo usłyszą główne punkty sporu, ale w ochronie zdrowia chyba się zgodzimy wszyscy, także zapraszam na to, co było ważne, a co nieważne w minionym tygodniu. Sezonu ogórkowego chyba nie będzie, przynajmniej nie w lipcu. Jacku, co według ciebie było ważne?
1: No, ważne było to, co się działo wokół Ministerstwa Zdrowia, to, co się dzieje wokół Ministerstwa Zdrowia, bo premier w zeszłym tygodniu powiedział albo, tak, albo dymisja, albo jakiś sensowny plan. Pani minister w środę ten plan przedstawiła. Pytanie, czy on jest sensowny, bo pani minister przedstawiła takie cztery główne punkty. Ja powiem tylko takich głównych, które według mnie i według lekarzy, z którymi rozmawiałem, są główne, więc obniżenie maksymalnej stawki za pracę za godzinę lekarza do 240 zł, zakaz zawierania umów szpitali ze spółkami, e-kolejka do lekarzy i do zabiegów planowych i zatrudnianie lekarzy i pracowników medycznych na etatach.
0: Co najmniej pół etatu
1: i żeby zatrudnić się gdzieś na drugie pół etatu albo na etat, trzeba mieć zgodę tego pierwotnego pracodawcy. I tu chodzi tylko chyba o szpitale czy placówki publiczne, no bo jak się ktoś chce zatrudnić w spółce prywatnej, to chyba nie musi pytać nikogo o zgodę, bo tam nie będzie brał etatu, tylko pójdzie na umowę pracować.
2: Natomiast na kontrakt.
1: Na kontrakt, tak. Na umowę cywilnoprawną. Ja rozmawiałem z moją panią doktor, którą pozdrawiam nieustannie. I pani doktor mówi tak. Jak ktoś jest wybitnym specjalistą, wybitnym neurochirurgiem, który wycina glejaka i wycina tak, że pacjent po wycięciu glejaka zachowuje wszelkie funkcje, nie traci mowy, nie traci ruchu i tak dalej, czy jest po prostu mistrzem w swojej klasie, to on może zarabiać dużo więcej. 240 zł dla mistrzów to jest być może za mało. Natomiast ona przede wszystkim powtarza, że i nie tylko ona, bo słucham też dyrektorów szpitali gdzieś tam z Polski, szpitali powiatowych, którzy mówią 240 zł, oni w tej chwili nie płacą swoim lekarzom 240 zł za godzinę. Jeśli będzie stawka maksymalna 240 zł, to wszyscy będą chcieli 240 zł. I to jest problem. Wszyscy lekarze, i moja pani doktor, i lekarze, o których czytam, pytają się, no zobaczymy, co będzie na jesieni. Bo na jesieni to może wszystko walnąć, mówiąc kolokwialnie.
0: Bo jesienią zwykle zaczynają się te kłopoty z budżetem NFZ-u, zaczyna brakować pieniędzy.
1: Ale przede wszystkim na jesieni już, jak wejdą w życie jakieś pomysły, to wtedy się okaże, ilu lekarzy zostanie na państwowym, a ilu pójdzie na prywatne, bo będą chcieli zarabiać po prostu więcej, a nie gdzieś tam dziobać na pół etatu tu i na pół etatu tam. Więc mnie jeszcze ciekawi ten zakaz zawierania umowy szpitali ze spółkami, bo spółki to spółki, ale jak pamiętamy, ten skandal w miastku Wągrowcu, jeszcze w jednej miejscowości, gdzie lekarze zarabiali...
2: Mogilnie.
1: W Mogilnie. Gdzie lekarze neurochirurdzy zarabiali po 26 tysięcy na godzinę średnio.
0: Tak, 300 tysięcy złotych
1: dziennie. To była fundacja. A są jeszcze spółdzielnie lekarskie. I czy ten zakaz zawierania umów ze spółkami obejmie też fundacje i spółdzielnie lekarskie, czy nie? Zobaczymy. No i wszyscy chyba czekamy na jesień, tak mi się wydaje, ale to zresztą Naczelna Izba Lekarska, wczoraj było spotkanie z Naczelną Izbą Lekarską i szef...
2: Bezwstydny ten komunikat Naczelnej Izby Lekarskiej po spotkaniu.
1: No właśnie, to może powiedz, dlaczego bez tego?
0: Ale Roch, napisałeś, góra urodziła mysz.
2: Tak, bo ja sobie nawet wylistowałem rzeczy, które dla mnie były porażające. Jacek zaczął od tego, że miało być...

0: Miała być albo dymisja, albo konkretne rozwiązania. Nie ma ani dymisji, ani konkretnych rozwiązań. Minister Sobierańska-Grenda pozostaje na stanowisku i zdaje się, że większość patologii w ochronie zdrowia pozostanie w najlepsze. Przede wszystkim ta konferencja prasowa to był jakiś komunikacyjny chaos. Ja podziwiam Jacka, że tobie się, Jacku, udało wylistować 4 główne zmiany, bo to było tak na prędce. To było tak naprędce zwołane, przedstawione, że mam wrażenie, jakby ktoś te rozwiązania przygotowywał na kolanie. Tam nawet prezentacji nie stworzono, nawet nie wylistowano, nie było żadnego pomysłu na przekaz komunikacyjny, w jaki sposób to sprzedać, te rozwiązania, bo na pewno nie można powiedzieć, że to była reforma. Nie rozwiązano tak na dobrą sprawę żadnych problemów. To znaczy nie ma ani, nie poruszono ani kwestii prowizji od zabiegów, które przeprowadzają lekarze. Nie było w ogóle na ten temat mowy.
1: Nie, no ale przepraszam. Jeśli jest wynagrodzenie maksymalne 240 zł za godzinę i lekarz musi pracować na etacie co najmniej na połówce etatu w szpitalu, to nie ma żadnych, jak rozumiem, dodatków.
2: Bo te prowizje były przy kontraktach,
1: tak,
2: przy
1: one
2: umowach
1: były przy kontraktach.
0: Ale nie kończymy
1: co
0: z kontraktami.
1: Więcej,
0: kończymy
1: co więcej, tak, ale ta kwota 240 zł, to zostało powiedziane wyraźnie na konferencji, nie dotyczy tylko etatowych lekarzy, ale kontraktowych również. Więc wydaje mi się, że trochę nie uważnie słuchałeś tej konferencji.
0: Nie, no,
2: ale dla tak mnie jak to nie powiedział, ona była chaotyczna.
0: Dla mnie to nie wybrzmiało, ale okej, być może się pomyliłem. Nie rozwiązano w żaden sposób problem zinstytucjonalizowanych łapówek, czyli tego, że lekarz przyjmuje nas prywatnie i wciska nas w miejsce w szpitalu publicznym.
2: No
0: ja
2: nie,
0: słyszałem
2: ale,
0: o e-kolejce, ale poczekajcie.
1: Ale
0: poczekajcie. E-kartoteka i e-rejestracja wejdą w życie dopiero pod koniec w pełnym zakresie. E-kolejka i e-rejestracja wejdą w życie w pełnym zakresie pod koniec 2027. roku.
1: E-kolejka do końca, tego
2: roku.
1: A e-rejestracja do końca przyszłego.
0: Dobrze. Dalej, nie rozwiązano problemów kontraktów lekarzy, nie rozwiązano problemu łączenia przez nich pracy w ochronie zdrowia prywatnej i w ochronie zdrowia publicznej. Nie wskazano właściwie, kto ma to wszystko kontrolować, kto ma być organem kontrolnym, który będzie weryfikować to, czy lekarze nie zarabiają więcej. I na koniec coś, co jest dla mnie nieprawdopodobne. Znaczy, nie ma żadnych sankcji dla lekarzy. Żadnych. Żadnemu z tych lekarzy, którzy nawykradali te 26 tysięcy złotych za godzinę, nawet dla pana Kacprzyka, nie ma, jeśli ktoś płaci kary, to płaci za to szpital, który zatrudniał tych lekarzy. Nie ma,
1: ale
0: nie było żadnego.
1: W dyby zakuwał?
0: Znaczy, prawdę mówiąc, ja uważam, że gdyby jeden z drugim lekarzem usłyszeli zarzuty prokuratorskie.
1: Ale dajcie
0: mi dokończyć. Tam nie było żadnego kompleksowego rozwiązania. To były punktowe zmiany, które tak na dobrą sprawę mają być jeszcze negocjowane ze środowiskiem lekarskim, które już teraz mówi wszystkim zmianom absolutnie nie. Znaczy, jak wczoraj słuchałem Łukasza Jankowskiego, to miałem wrażenie, że właściwie powinniśmy lekarzom jeszcze podwyżki dać w tym całym systemie. Że to jest, że absolutnie nie obcinamy żadnych pensji, nie zaglądamy lekarzom do portfela, nie robimy nic, a Łukasz Jankowski będzie straszyć, że jeszcze żaden rząd nie wygrał z lekarzami. No sytuacja robi się niepoważna, tym bardziej, że ten szantaż lekarzy, ja w niego średnio wierzę, bo jakoś nie widzę, nie jestem sobie w stanie wyobrazić setek tysięcy lekarzy, którzy nagle wyjeżdżają z Polski, bo tutaj obniżono im pensję. Czyli ja jestem głęboko zdumiony tym, jak bardzo nieprzygotowane były te rozwiązania, jak bardzo punktowe, a premier sam mówił, że to jest ten moment, kiedy trzeba zacząć rozmowę o szerokiej reformie zdrowia.
1: No, ale... Ja się zgodzę z Rochem, że to są zmiany punktowe. To prawda, natomiast nie mogę się zgodzić z tym, co powiedziałeś, że nie będzie wiadomo, ile lekarze zarabiają. Jeśli prezydent podpisze ustawę o jawności zarobków lekarzy, jawności w tym sensie, że Agencja Oceny Technologii Medycznych
2: i NFZ
1: będą miały dostęp do tego, ile zarabiają lekarze w Polsce, i na tej podstawie we wrześniu ma być przygotowany raport, jak duży odsetek jest takich lekarzy milionerów, no to instytucje kontrolne będą wiedziały, ile zarabiają lekarze i jaki to jest problem. Czy rzeczywiście przekraczają te dozwolone limity zarobków? Ile zarabiają na etacie, a ile dorabiają jeszcze poza tym szpitalem, gdzie mają mieć pół etatu? Więc ja sądzę, że punktowo zostało tutaj coś uporządkowane i dla pacjentów, jeśli rzeczywiście ta e-kolejka zacznie działać z końcem tego roku, czyli już za pół roku de facto, a rejestracja w 29 chyba specjalizacjach,
0: tak, większość specjalizacji rok
1: wymieniła pani ministra, to z punktu widzenia pacjenta który

0: korzysta z ochrony zdrowia publicznej, no to będzie zmiana kopernikańska, bo w systemach prywatnej opieki medycznej rejestrujesz się w internecie, widzisz wizyty lekarskie, jakie są, możesz odwołać, inny pacjent z tego może skorzystać, nawet jest premiowanie i karanie tych pacjentów, którzy nie odwołują wizyt, bo jak nie odwołujesz, to jesteś ukarany tym, że mniej
1: dostęp,
0: ci się wyświetla wizyt, prawda? Więc to jest jakaś zmiana dla pacjenta. Natomiast ja uważam, że inną rzecz trzeba zrobić tutaj, bo i tego rzeczywiście ministra nie ruszyła, bo sądzę, że jest za mało czasu. I w tym sensie zmarnowano tę ostatnią kadencję, bo 3 lata już minęły, a dzisiaj problem jest z tym, że szpitale mają różnych właścicieli. I w jednym województwie właścicielem jest jednej placówki powiat, innej marszałek. Te szpitale między sobą konkurują.
1: Jeszcze inne są spółkami prawa handlowego.
0: Tak, są spółki prawa, Te szpitale dublują oddziały, czyli na przykład w jednym mieście masz niedaleko siebie oddziały, szpitale, które mają dokładnie te same oddziały, a nie mają powiedzmy geriatrii, tak? I one między sobą konkurują, podkupują sobie tych lekarzy, stąd się biorą te wysokie, kosmiczne pensje i tego w ogóle nie ruszono. Jak sądzę, po prostu jest za mało czasu. Pani ministra Gręta dostała 3 zadania od premiera. Koniec z salonikami VIP, koniec z tymi zeszytami, czyli tym zapisywaniem się poza kolejnością, czyli to, jak rozumiem, ta e-rejestracja i
1: kolejka.
0: Kolejka ma to rozwiązać. I zrobienie czegoś, czy uporządkowanie zarobków lekarzy.
2: Czyli
0: i
2: teraz, odcięcie kominu.
0: Oczywiście. I teraz wszystko zależy też od prezydenta, bo tutaj jeśli chodzi o zarobki lekarzy, to niczego się nie zmieni rozporządzeniem. Trzeba zrobić zmiany w ustawie o zawodzie lekarza. Zobaczymy, czy Naczelna Izba Lekarska z panem doktorem Jankowskim pójdą się poskarżyć do prezydenta.
1: Już apelują o weto.
0: No właśnie, apelują o weto na razie do tej ustawy o jawności zarobków, tak, bo oni uważają...
1: No, ale to wiadomo, że do kolejnych też będą zgłaszać.
0: Tak, że tam są luki. Aczkolwiek, jeśli chodzi o ten taki limit zarobków, to jest około 40 tysięcy brutto, to tutaj Naczelna Izba Lekarska i to, co mówi pani ministra Sobierańska-Gręda, to się nie rozjeżdża. Oni są zgodni, że to powinno być około 40 tysięcy.
1: Ja tylko ad vocem do tego, co powiedziałaś, proszę, bo z jedną rzeczą się, z jedną rzeczą bym popolemizował, to znaczy z tym, co powiedziałaś o tej ustawie, o jawności zarobków, że ona da w końcu narzędzia, żeby sprawdzić, gdzie lekarze zarabiają, którzy lekarze zarabiają zdecydowanie za dużo.
0: Czy jaki odsetek?
1: Jaki odsetek? Ale ja wrócę tutaj, bo mam wrażenie, że premier Donald Tusk strzelił sobie tym trochę samobuja do jego konferencji z ubiegłego piątku, kiedy mówił, że oglądał raport Narodowego Funduszu Zdrowia, NFZ-u, za 2024 rok. Rozmawialiśmy o tym, w którym wskazano, że 90-kilka% placówek wykryto nieprawidłowości w wypłacaniu pensji, czy w ogóle w dysponowaniu budżetem placówki. Co oznacza, że po pierwsze, NFZ ma pełną wiedzę co do tego, ile zarabiają lekarze, do jakich nieprawidłowości dochodzi. Jacek, już do jakich nieprawidłowości dochodzi. Po drugie, nie egzekwuje tego w żaden sposób, to znaczy nie kontroluje realnie tych szpitali, a jeśli już, nakłada kary na szpitale, które i tak nie mają już pieniędzy, bo wypłacają lekarzom wskutek tego, o czym mówiłaś, czyli tego urynkowienia szpitali, wypłacają pieniądze lekarzom gigantyczne kwoty, żeby tylko mieć lekarzy, a następnie NFZ nakłada na nich karę za to, że wypłacili takie pieniądze tym lekarzom. Natomiast nikt, absolutnie nikt, nie wzywa lekarzy do zwrotu tych pieniędzy. Dlaczego? Ja naprawdę nie umiem tego zrozumieć. Rozumieć, dlaczego lekarze są jakimiś świętymi krowami. To znaczy codziennie mamy kolejne doniesienie o tym, że a to jeden lekarz pracował 72 godziny na dobę, 1000 godzin w miesiącu i zarobił 1 800 000.
2: A to doba miał 72 godziny, albo 48.
1: Tak,
2: w Braniewie taki cudotwórca.
1: No ale słuchajcie, to państwo polskie...
0: No ale nie, ale to są oszuści po prostu.
1: Ale
0: to prokuratura się nimi zajmuje.
1: Ale właśnie nie zajmuje, ja nie widzę prokuratury. Znaczy państwo polskie...
0: Ale czego ty oczekujesz? Śledztwo musi trwać, już nie bądź takim populistą.
1: Oczekuję tego, żeby państwo nie wysyłało sygnału do lekarzy, kradnijcie w najlepsze, a kary spadną na szpitale.
0: Nie, ale kochani, przepraszam, zaraz cię dopuszczę do głosu, tylko jeśli chodzi o Szpital Południowy, to pan Kacprzyk, już trzymajmy się faktów, bo myślę, że rok już po prostu lewituje. Oddał część pieniędzy,
1: sam się przyznając
0: do tego, że je po prostu wyłudził, tak? I wyprzedzając zarzuty prokuratury.

0: poprawkę faktury.
1: Bo ma nadzieję, że jak naprawił szkodę, to albo będzie niższa kara, albo nie dostanie zarzutów.
2: Ale z kolei jego nieprzyjaciel, pan Emil, się sądzi ze szpitalem.
1: Sądzi się ze szpitalem, ale słuchaj, śledztwo prokuratorskie trwa, wykonywane są tam jakieś czynności, przesłuchiwani są świadkowie, trwa zaledwie kilka tygodni, więc czego ty oczekujesz, żeby od razu zakuć tego lekarza w dyby? Bo ja też, ja jestem przeciwna temu, żeby naprawdę już ten prokurator od razu przychodził tylko po publikacji medialnej i od razu wtrącał do
3: lochu. Aczkolwiek dobrze
1: teraz
3: wiemy...
1: Jacek. Głos
3: ja sobie wynotuję, dobrze.
2: Zgadzam się, że prokuratura pracuje za wolno w niektórych przypadkach, bo nie wiem, czy teraz, czy w Miastku, czy w Mogilnie, śledztwo trwa od 2025 roku, jeśli się nie mylę. I to śledztwo nic nie wnosi. Zdaje się w sprawie...
1: Ale skąd jest, że nic nie wnosi?
2: Halo, minął rok. Odkąd się to śledztwo zaczęło. I co? Widzimy coś? A 26 tysięcy za godzinę i 300 tysięcy za dzień to chyba i nieprawidłowości, jawne nieprawidłowości, czyli złe wpisywanie procedury laboratoryjnej jako ambulatoryjnej.
1: Ale umowa
2: jako
1: została rozwiązana.
2: Szpitala. No, tę umowę rozwiązał szpital, tak? Po kontroli NFZ-u. Ja usłyszałem taki tekst. Prokuratura, zaraz to sobie, żeby nie przekręcić, żeby nie spalić dowcipu. Niezależność prokuratury polega na tym, że im nie zależy.
1: No, tak. Ale co to powiedział?
2: Ja to usłyszałem w radiu w Jedynce. Natomiast nie wiem, nie pamiętam, kto to powiedział.
1: Któryś z polityków to powiedział.
2: I to jest problem, że w prokuraturach te śledztwa trwają strasznie długo, nawet jeśli mają pełnię dowodów i wszystko jest czarno na białym. Ja tego nie rozumiem jako zwykły obywatel i pewnie zwykli obywatele też tego nie rozumieją, dlaczego niektóre śledztwa trwają tak strasznie długo. Co do tego, czy tam można było coś więcej, czyli co do tego, co rok mówi, że to nic się nie dzieje. Moim zdaniem to są zarysy tego, co się ma zadziać, a jak się zadzieje, no to będziemy widzieli już na jesieni. Być może pierwsze rozporządzenia zostaną napisane, bo teraz nie zostały napisane. Być może będzie...
3: tylko kilka tygodni trwa ta afera.
2: Być może do końca lipca będzie pierwszy projekt ustawy
3: na pewno.
2: O tych zarobkach 240.
1: Zdaje się, że to powiedział Bartłomiej Sienkiewicz, że niezależność prokuratury polega na tym, że im nie zależy. Jako pierwszy.
2: No, być może jest autorem... Pozdrawiamy pana ministra.
1: Tak, rzeczywiście on to powiedział w swoim podcaście Polityka pod dywanem.
2: No, więc bardzo celna, w moim, moim zdaniem w wielu przypadkach bardzo celna uwaga, w wielu, bo...
1: To jest kanał YouTube'owy, przepraszam.
2: Bo prokuratorzy, nie wszyscy prokuratorzy tak pracują, że są niezależni, bo im nie zależy, niektórym zależy. Natomiast no, o tyle się nie zgadzam z Rochem, że to co nagle to po diable. Znaczy, trzeba przedstawić propozycję i zacząć je wdrażać. Spotkamy się, powiedzmy, na koniec września i zobaczymy, co do tej pory zrobiono.
3: O tabliczkę czekolady, że żaden
1: nie propagujemy tutaj. Nie, no czekolada, nie żadna tabliczka. No,
3: no to co?
1: Kostkę czekolady.
3: No to przekonanie, że żaden lekarz nie usłyszy zarzutów prokuratorskich do tego czasu.
1: Załóżcie się o książkę profesora Nowaka o prezydencie na
3: o reformach.
2: Czy się pokaże projekt ustawy albo rozporządzenie do końca września?
3: Do kiedy? Do końca sierpnia. Do końca września.
2: Nie, bo będzie wakacje.
3: No to się zgadzamy, że do końca wakacji. Dobra, do końca września.
1: Okay. Zakładam. Dobra, ale to teraz rok.
3: To teraz ja. Po pierwsze, państwo i prawo w państwie ma także charakter kreacyjny, to znaczy musi kreować pewne postawy w życiu publicznym. Są sprawy, w których od prokuratury oczekujemy bardzo pilnego działania. Ale żeby stworzyć jakiś kontrast, to mamy lekarza, który kradnie z publicznych pieniędzy 1 800 000 złotych i zarabia, ile tam było na godzinę? 26 tysięcy?
2: 26 tysięcy.
3: 26 tysięcy. Nawet jego nazwiska nie znamy. Ale daj mi poczekaj, Jacku.
2: Bo to jest fundacja, która zarobiła.
3: Nawet nazwiska tych lekarzy, którzy byli w tej spółce, nie znamy. Natomiast jak jeden Ukrainiec wyłowił suma z Balatonu, to premier Donald Tusk go deportował za granicę. To taka była skuteczność działania.
1: Ale przepraszam.
3: Nie.
1: Wszystko wrzucasz do jednego
3: garnka. Bo pokazuje, że jak państwo chce...
1: Ale
3: Renata, możesz się, daj mi dokończyć. Pokazuje, że jak państwo chce, to państwo potrafi działać bardzo i potrafi wysyłać sygnał. Jak pan Nadmorskie Oko wjechał, to też dostał to też dostał deportację.
1: Jest w naszym
3: i pięć lat. Nie dam się zakrzyczeć. Nie dam się zakrzyczeć. I 5 lat zakazu wjazdu na teren Unii Europejskiej. A kiedy lekarze w Polsce kradną z naszych pieniędzy miliony złotych, to nie spotyka ich żadna kara, a nawet minister zdrowia, przecież nie było jakiejś mowy o tym, że będziemy gorącym żelazem.

wypalać patologię wśród lekarzy, że żaden lekarz więcej nie ukradnie, każda ręka podniesiona, każda ręka podniesiona na budżet NFZ-u zostanie ucięta. Jak premier chce i jak ten rząd chce, to potrafi być bardzo stanowczy wobec pewnych grup społecznych. Ale mam wrażenie, że to jest taka niestety taktyka silni wobec słabych, a słabi wobec

0: Większość lekarzy w tym kraju to są uczciwie pracujący ludzie, którzy harują jak woły i wcale nie zarabiają 240 zł na godzinę.
1: Tylko 370.
0: Tylko dużo mniej. Niektórzy zarabiają 370, niektórzy 330, ale większość naprawdę tyle nie zarabia, Ruchu, naprawdę.
1: Na jednym etacie. No
0: pojedź, porozmawiaj z lekarzami w szpitalach powiatowych. Jak ktoś pracuje na dwóch etatach, jak ma dobę 18-godzinną, to się go nie czepiej.
2: Słuchajcie, ale ja uważam, że premier Donald Tusk odniósł wielki sukces, ponieważ jeśli rządowi chodziło o to, żeby skierować wszystkie światła na lekarzy i na to, że lekarze kradną, to Roch po prostu kupił to, łyknął tę papkę jak pewnika.
0: Poszedł za tym
1: Śmiejcie się.
2: Ale ta sprawa...
1: Bo w tej sprawie już dawno nie chodzi...
2: Ale poczekaj, poczekaj.
1: No czekam.
2: Ta sprawa pokazała, że system nie działa.
1: Tak.
2: Ja się pytam, kto kontroluje sytuację w szpitalach? My się dowiedzieliśmy po tych wszystkich aferach, że właściwie tam dyrektor jest od niczego. Organ nadzorczy, czyli zarząd, rada nadzorcza, właściciel, czyli prezydent miasta w przypadku południowego, jest po prostu od niczego. Dlatego, że, żeby nie powiedzieć do niczego, bo tu system nie działa, a ty się skupiłeś na tych lekarzach i to tak, zapisu było: pokaż lekarzu, co masz w garażu. Była pani Hrynkiewicz, posłanka,
1: niech
2: która
1: jadą.
2: Mówiła, niech jadą.
1: Mówiła to do Łukaszenkowskiego.
2: A teraz Roch Kowalski mówi, złodzieje, nikt nie łapie złodzieje.
1: No nie, no ale deportujemy ludzi za to, za wyłowienie suma z balatonów.
2: A co masz piernik do wiatraka?
1: Mówimy...
2: Ale deportować lekarzy, czy co? O co ci chodzi?
0: Słuchajcie, Rochu, jedna rzecz z deportacją, bo przesadzasz.
1: No.
0: Deportacja to jest procedura administracyjna. Prosta. I... Rzeczywiście w sprawie pana od suma zastosowana na wyrost.
1: A w sprawie pana od morskiego oka?
0: W sprawie pana od morskiego oka pewnie też.
1: A widzisz, jaki był wspólny mianownik? Obaj byli Ukraińcami.
0: Bo byli Ukraińcami i można ich było deportować. Natomiast w sprawie lekarzy, lekarza nie możesz deportować. To nie jest czynność administracyjna.
1: Ale ja nie... Słuchajcie, nie powiedziałem, że jestem za deportacją lekarzy.
0: Daj mi skończyć.
1: Gdzie my...
0: Powiedziałeś, że lekarze kradną. Trzeba tą kradzież udowodnić. Trzeba tą kradzież udowodnić. Fakt, moim zdaniem, w przypadku miastka, czegoś tam jeszcze, tych trzech szpitali, które już wiadomo, że...
2: Już to mam dla ciebie Mogilno.
0: Mogilna i Wągrowca. Prokuratura mogłaby sprawniej działać i szybciej się sprawić z zarzutami. NFZ mógłby zażądać zwrotu pieniędzy.
1: I nikt nic nie robi.
0: Ale są procedury prawne,
1: ja tylko dopowiem, bo Renata zadała bardzo ważne pytanie o kontrolę. O to, kto kontroluje system. To ja przypomnę, jak na jednej z konferencji prasowych Rafał Trzaskowski, kiedy jeszcze nie było tego prosektorium ani dymisji wiceprezydentek Warszawy, chwalił się, że w Szpitalu Południowym w ostatnich latach przeprowadzono 40 kontroli. To co te kontrole wykazały? Gdzie,
2: że
1: co oni kontrolowali?
2: No właśnie.
1: To co to jest za system kontroli?
2: Nie ma
1: tak
2: tego systemu.
1: No ale NFZ ma raporty, tak? Ma raporty, w których wnioskuje, że jest 97% nieprawidłowości i hej, że hola, idziemy dalej. Pompujemy w system jeszcze więcej pieniędzy.
2: Ja myślę, że to zło zaczęło się w czasie pandemii albo po pandemii. Kiedy lekarze zobaczyli, jakie przekręty robią politycy, te maseczki od handlarza bronią, te wszystkie nieprawidłowości, wyprowadzanie kasy przy okazji pandemii, to pomyśleli sobie, no jak oni to robią,
1: Renata,
2: to dlaczego my nie mamy robić?
1: Odpowiem na to pytanie.
2: W czasach
1: rządów Prawa i Sprawiedliwości widziałaś też bardzo wielu pracowników mediów albo dziennikarzy, którzy po prostu prostytuowali się za publiczne pieniądze. Ale z jakichś powodów tobie nie wpadł do głowy pomysł.
2: A czy dziennikarzy? Ja takich nie widziałam.
1: No to pracowników mediów.
0: No właśnie.
1: Pracowników mediów, którzy się prostytuowali za publiczne pieniądze po to, żeby się przypodobać władzy. Tobie ten pomysł nie wpadł do głowy. To nie jest tak, że jak jedni kradną, to ja też muszę kraść.
0: Ale jeśli mogę jeszcze o dyrektorach szpitali, bo myślę, że tu jest problem. Tu jest problem z dyrektorami szpitali, bo na przykład pani dyrektor, nie wiem czy to z Miastka, czy z Mogilna, ta, która była wcześniej dyrektorką teatru w Gdyni, czy w Gdańsku, gdzieś tam na Pomorzu, ona podpisała umowę rażąco łamiącą zasady, tak? Bo żaden lekarz nie dostawał 65% od procedury, którą
1: ale
0: wykonuje.
1: Ale deportowaliśmy pana od Suma.
0: I to było rażące moim zdaniem naruszenie takiej, nie wiem, spójności korporacyjnej czy finansów korporacyjnych, bo jeśli ktoś jest dyrektorem szpitala, to powinien dbać o finanse. Z drugiej strony, ta sama pani dyrektor, robiąc to, ona miała na myśli

0: to, żeby szpital jak najwięcej zarobił na tych procedurach.
1: Bo i to jeśli... jest to, co mówi Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, że są pewne procedury, które są świetnie wyceniane. W związku z tym dyrektor szpitala, żeby dostać kontrakt, na którym szpital zarobi, godzi się z tym, żeby dać ogromne zarobki też lekarzom.
0: Dokładnie tak. I tutaj to było, tak było w tym przypadku. Przyszli faceci sprytni, lekarze i powiedzieli, my wykonamy tą procedurę, ale zapiszemy ją nie jako procedurę za 1500, tylko za 6500. Chcemy od tego 60%.
1: A później ale... jeszcze fałszowali dokumentację.
0: 60% to 1500, inaczej, szpital zarabiał 40%, więc 40% od 1500 to jest dużo mniej niż 40% od 6500. Szpitalowi to się po prostu 3 razy bardziej opłacało. Pani dyrektor też powinna ponieść odpowiedzialność.
2: To ja bym był też za tym, żeby jeśli lekarze żyją w ten sposób i zarabiają w taki sposób, to przecież moglibyśmy też od każdego od któregoś na przykład udanego przemytu narkotyków, żeby policjanci dostawali procent od udanego przechwytu? Dlaczego nie? Dlaczego lekarze mają nie dostawać procent od dobrych wyników uczniów? No słuchajcie, no skoro bo to, że są premie w instytucjach prywatnych, no to niech sobie będą. Ale dlaczego lekarze, jako jedyna grupa zawodowa opłacana z budżetu państwa, nie dość, że dostaje pensję zasadniczą, to dostaje jeszcze procent od wykonanej pracy?
0: Nie,
2: bo
0: to nie też, na pensję zasadniczą, to tylko też, na umowach cywilnoprawnych.
1: Tak, ale też chorobą polskiego systemu ochrony zdrowia są te kontrakty. Jak to mówi Adrian Zandberg, kontraktoza. Ponad 70% lekarzy w polskim systemie ochrony zdrowia pracuje na kontraktach.
0: Bo im się to opłaca, mają 12%, oczywiście. Dał 14%.
1: Bo podpisują umowy z 5 szpitalami, w żadnym ich nie ma w pełnym wymiarze godzin i po prostu hulaj dusza.
0: A wiecie, co jest ciekawe z tym Braniewem? Po pierwsze, ten facet, on zdaje się był dyrektorem czy ordynatorem w Braniewie i pracował po prostu, obsługiwał 3 rzeczy naraz. Czyli dlatego doba miała 72 godziny, bo był na dyżurze, na SOR-ze, na jakimś tam swoim oddziale i jeszcze gdzieś. Ale to, że doba miała 72 godziny u niego w tym jednym szpitalu, to jedno, ale on jeszcze pracował w szpitalach chyba w Ostródzie i w Nidzicy.
2: Ale wam się nie otwiera nóż w kieszeni, jak słuchacie takie rzeczy?
1: Wiesz co, ja uważam...
0: Ale to, że mi się otwiera nóż w kieszeni, to nie znaczy, że ten system od tego
1: wyzdrowieje. Ale to, bo chodzi o to, że trzeba popatrzeć na cały system, a nie tylko na pensje lekarzy, które są po prostu jakby elementem chorego systemu. I to jest moja pretensja do pani Sobierańskiej-Grendy jest taka, że ona nie uzdrawia tego systemu, tylko wykonuje takie chirurgiczne, precyzyjne cięcie, żeby pacjenci odczuli, że jest lekko lepiej, tak? Bo jak rozumiem, przed wyborami mają odczuć, że jest e-kolejka, jest rejestracja przez internet. Natomiast ja rozmawiałam w minionym tygodniu z politykami właściwie wszystkich opcji. I politycy opozycji do mikrofonu krzyczą, że jest za mało działań, że nie ma planu, nie ma systemowych zmian. Wychodzimy ze studia i każdy przyznaje, że na rok przed wyborami, po pierwsze, nie ma szansy na ponadpartyjną zgodę w sprawie naprawy ochrony zdrowia, czyli żeby po prostu Polacy mogli korzystać swobodnie z państwowej, publicznej ochrony zdrowia i leczyć się, a nie chodzić do gabinetów prywatnych lekarzy, żeby później trochę kolejkę podgonić. I mówią, że właściwie zgadzają się z diagnozą i z tym, co robi Sobierańska-Grenda, bo coś trzeba zrobić, tak? Więc tutaj jest wielka polityczna hipokryzja. Wszyscy wiedzą, jak jest, że jest źle. Jest wykonywanie jakichś takich punktowych rozwiązań. Systemowa zmiana w ochronie zdrowia była pod rządami AWS-u.
0: Tak.
1: Wiele, wiele lat temu. Wprowadzenie kas chorych. Być może wszyscy krytykowali...
0: Odwrócona przez SLD.
1: Tak, wszyscy krytykowali pomysł teraz wprowadzenia. Konfederacja to między innymi bierze na sztandary, żeby wprowadzić konkurujące ze sobą fundusze. Kilka takich funduszy na szczeblu ogólnopolskim, które by ze sobą konkurowały o pacjentów, ale może to jest rozwiązanie.
2: Słuchajcie, ja pogodzę nas w ten sposób, że powiem, że jeśli klasa polityczna szeroko rozumiana nie weźmie się za to, to przestaniemy mieć do czynienia w Polsce z publiczną ochroną zdrowia. Ona zmierza, to jest proces stomatologizacji służby zdrowia, który postępuje. To znaczy, kto tylko ma pieniądze i kto tylko ma możliwości, to ucieka do sektora prywatnego, który ponownie później ze względu na brak sprzętu, brak szpitali, brak miejsc i tak tych pacjentów z powrotem wciska do publiczności.

0: publicznej służby zdrowia na zabiegi.
1: Tak.
0: Zabieg jest wykonany i pacjent z powrotem wraca pod prywatną opiekę. Znaczy, jeśli ktoś tego nie zatrzyma, to państwowa służba zdrowia publiczna będzie albo dla osób, które mają bardzo dużo czasu, albo dla osób, które bardzo nie mają pieniędzy.
1: Ja myślę, że tak, absolutnie masz rację. Problem polega na tym, że tego się nie robi na rok przed wyborami i tego się nie robi w rok. To jest reforma służby zdrowia. To jest po pierwsze wymyślenie pomysłu, po drugie przekonsultowanie go ze wszystkimi interesariuszami, że tak się brzydko wyrażę, czyli z lekarzami, z personelem
2: zainteresowanymi
1: medycznym.
2: Stronami,
1: tak,
2: które
1: zainteresowanymi,
2: to dotyczy.
1: Dokładnie. I dopiero potem ewentualnie wprowadzanie tych reform. To są miesiące, jeśli nie lata i tego się nie zrobi przed wyborami, bo tak jak powiedziała słusznie Renata, politycznie wszyscy będą po prostu się nawalać bejsbolami i wskazywać, kto był gorszy. Bo przypomnę, że PiS w czasach 8 lat swoich rządów też nie wprowadził żadnej reformy. A ta sytuacja, którą mamy teraz, te kominy, to jest błąd, że oni walczyli o wyższe pensje lekarzy, dali te wyższe pensje, tylko że te pensje wystrzeliły w kosmos.
0: To jest, to ja tylko dodam jeszcze jedną rzecz, że to wszystko powinno się odbywać z jakimś trzeźwym myśleniem środowiska lekarskiego, bo ci ludzie zapominają, że zostali wykształceni za nasze publiczne pieniądze najczęściej.
1: Nie wszyscy o tym zapomnieli.
0: Ja mam wrażenie, że nie słyszę ze strony środowiska lekarskiego innego głosu niż Naczelnej Izby Lekarskiej, która podchodzi z butą i tupie nogą jak dziecko, żeby tylko nie stracić ani grosza. Nie jest skora. Poza tym, jeśli Izbie Lekarskiej by tak bardzo zależało na tym, żeby pacjentom było lepiej, a nie tylko lekarzom, to przecież też mają możliwość przedstawienia swoich propozycji zmian, które nie sprowadzałyby się do tego, żeby lekarze zarabiali jeszcze więcej.
2: Przepraszam,
0: nie
2: ma... ale Rochu, no znowu, błagam cię. Oni przedstawili propozycję zmian. Zaraz na początku
1: afery
2: w Szpitalu Południowym Naczelna Izba Lekarska zaproponowała, żeby urealnić wycenę świadczeń.
1: Ograniczyć liczbę godzin w tygodniu pracy.
2: Dokładnie, ale to ograniczenie do 78 to jest takie żadne ograniczenie. I żeby wreszcie wyjąć ochronę zdrowia, szpitale spod politycznego władztwa.
0: Tak, bo
2: żeby nie było po prostu tak, że i to mówił Jakub Kosikowski, rzecznik NILU, że po każdych wyborach samorządowych zmienia się obsada szpitala w terenie powiatowego, czy takiego, który podlega władzom samorządowym. Poczekaj. I każda ekipa chce mieć swoich, bo chce mieć szybki dostęp do ochrony zdrowia.
0: Nie daj Panie Boże, żeby kiedykolwiek menadżerowie szpitali i lekarze przejęli władzę nad tymi szpitalami, bo wtedy to będzie już Eldorado, jeśli chodzi o wyciskanie publicznej skarbonki. Całe Boga szczęście, że w tych szpitalach jest jeszcze inny nadzór, bo przecież to rozumiem, że dyrektorami szpitali mieliby być teraz ci dyrektorzy i menadżerowie, którzy podpisują te gigantyczne faktury na 1 800 000. Ja dziękuję bardzo. Naprawdę.
2: Nie, chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby stworzyć sieć szpitali i oni są zwolennikami tego, żeby na przykład...
0: Żeby lekarze sami sobą zarządzali.
2: Nie, żeby to podlegało Ministerstwu Zdrowia, tak? Żeby scentralizować ten system, który jest zdecentralizowany.
1: Czyli żeby nie było szpitali powiatowych, dokładnie. Szpitali wojewódzkich, tak. Szpitali klinicznych, tylko żeby... Znaczy, może one będą, tylko żeby podlegały jednej władzy.
0: Naczelna Izba Lekarska przedstawiała między innymi te propozycje odpolitycznienia szpitali tylko po to, żeby odwrócić uwagę od kwestii swoich zarobków. Tyle.
1: Trochę tak, bo ja słuchałem tych konferencji szefa Naczelnej Izby Lekarskiej i rzeczywiście dla niego to był główny postulat, i to był pierwszy, odpolitycznić. I wcale nie mówił...
2: Czy chodzi o odpartyjnienie po prostu, no, bo teraz Business Insider sprawdził szpitale tam, gdzie rządzi PiS, czyli na Podkarpaciu i w Lubelskim. No i jest upychanie swoich w szpitalach,
1: no,
2: we władzach szpitali.
1: Się, no. A gdzie prezes jeździł się leczyć?
2: No,
1: do Lublina i do Otwocka, no, bo tam rządzi PiS. Więc tak, tak jest. Natomiast ja myślę, że powinniśmy już zamknąć ten spór, bo nic tu nowego nie wniesiemy. Poczekajmy do końca września, co pani minister się uda wprowadzić na obrady Sejmu i jaka będzie reakcja prezydenta na tą ustawę, którą on ma w tej chwili na biurku i która powinna być lada dzień podpisana, tak naprawdę.
0: Ja mam takie dziwne przekonanie, że jeszcze kilka dni posłuchamy o lekarzach, którzy tam wykręcili, może i dojdziemy do 2 milionów, może ktoś 2 wykręcił i przyjdzie.

0: wakacje, potem przyjdą sierpniowe wakacje parlamentarne. We wrześniu nie będziemy już o tym myśleć.
1: Ale wiesz co, ruszyli się sygnaliści, ludzie przysyłają do mediów właśnie takie skandaliczne różne przypadki.
0: Tylko znasz pracę mediów, to znaczy jeszcze działa, ale za chwilę to się przestanie klikać, bo to
1: ale
0: jest
1: ale zdrowie będzie się zawsze klikało. Zawsze się będzie klikało zdrowie.
0: Ja to czekam na te zarzuty prokuratorskie.
1: Poczytaj Res Futura. Na Res Futura dostajemy raporty.
0: Ja wiem, tylko że Res Futura bada tylko i wyłącznie, ja to zaznaczam.
1: To, co się dzieje w sieci.
0: Tak, to nie jest barometr nastrojów społecznych w ogóle.
1: Troszeczkę
0: tylko to
1: jest.
0: Nie jest, Jacku, bo większość Polaków nie korzysta z X-a, ani, a jeśli korzysta z Facebooka, to nie zabiera tam głosu w dyskusjach politycznych. Znaczy, ja bardzo doceniam pracę Res Futury, ale nie traktujmy Res Futury jako wyznacznika nastrojów społecznych. Bo to nie ma przełożenia. To, co się dzieje w sieci, nie ma przełożenia jeden do jednego na to, co czuje pani w Miastku, w Mogilnie czy w Braniewie. No naprawdę
1: no, chyba,
0: nie.
1: Chyba, że pani siedzi przed komputerem i właśnie widzi kolejny artykuł.
0: Myślę, że jest bardziej zajęta szukaniem miejsca u lekarza milionera niż siedzi zajęta pisaniem wpisów.
2: No dobrze, nie rozstrzygniemy tutaj
1: To było moje
2: sporu.
1: Ważne.
2: Tak, jest, ale chciałam powiedzieć właśnie, że minęło 35 minut, ale jesteśmy ciągle przy ważnym Rocha i Jacka, bo to obaj napisaliście scenariusz, że to jest ważne. Dla mnie ważne, może wymienię tylko jedno, żeby już iść do przodu. To jest ten mężczyzna zatrzymany, Jarosław K., zatrzymany za znieważenie Ukrainki prowadzącej firmę w Poznaniu. I mężczyzna ma postawione zarzuty, ale okazuje się, że to były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, który w marcu został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. I uważam, że tak, z jednej strony widać, że służby działają, ale z drugiej strony no, człowiek podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji teraz atakuje Ukraińców, co jest znowu na korzyść Rosji, żeby nas tutaj skłócić z Ukraińcami. Więc czy on działa dalej na polecenie Rosji? Sąd go wypuszcza, mimo że służby stawiają mu poważny zarzut. W dobie wojny hybrydowej, gdzie co chwilę mamy jakieś akcje dywersyjne.
1: To działanie w tej firmie ukraińskiej to jest typowe działanie hybrydowe.
2: Tak,
1: no.
2: Oczywiście.
1: To jest po to, żeby w internecie po prostu wzbudzić kolejny antyukraiński niepokój.
2: I teraz czy Temida jest aż tak ślepa, że nie widzi, że coś się w Polsce jednak zmieniło? Że klimat polityczny się zmienił i że może jak ktoś jest podejrzany o szpiegostwo, to nie powinien sobie tak swobodnie chodzić po ulicach i organizować kolejne jakieś akcje sabotażowe.
1: No dla mnie ta afera z tym człowiekiem to jest tylko jedna z kilku, no bo dopiero co pamiętamy, jak po Dworcu Centralnym w Warszawie chodzili faceci przebrani w stroje, które przypominały wojskowe, czyli jakieś takie niby uniformy, koszule, znaczy bluzy i spodnie khaki.
0: Paramilitarne.
1: Mieli jakieś tam naszywki, polskie flagi, czyli i kontrolowali obcokrajowców. To ja nie wiem, czy ci faceci już siedzą, czy siedzieli. Nazwiska są znane, bo oni się sami sfilmowali, sami to wrzucili do sieci. Ja wiem, że jeden przywódca tej grupy to jest facet z Międzyrzeca Podlaskiego, jakiś tam kiedyś mistrz walk wszelakich.
2: W klatce?
1: To jest kolejny, tak, w klatce. I to jest kolejny przykład tego, że takie rzeczy się dzieją. I dobrze, że służby działają, tak jak powiedziałaś. No, mam nadzieję, że będzie reakcja na każde takie zdarzenie szybka i skuteczna. No tak, nie wiem, dlaczego sąd wypuścił faceta podejrzanego o szpiegostwo. Być może ABW go tylko podejrzewała, ale nie zdołała tego jakoś udowodnić. No bo...
0: Ja słyszałem o... To przecież chyba Wincent Sewerski u nas mówił, prawda? Że ujawnienie, czy też, że szpiegostwo jest bardzo trudne.
1: Trudne do udowodnienia,
0: bo albo trzeba złapać szpiega na gorącym uczynku. Znaczy właściwie, że trzeba złapać szpiega na gorącym uczynku. Nie widzę informacji o tym. Prokuratura wszczęła postępowanie, ale nie widzę informacji o tym, żeby te samozwańcze patrole były w areszcie.
1: Ja tylko mogę naszym słuchaczom wyjaśnić, że nawet jeśli facet instaluje kamerki na liniach kolejowych po to, żeby filmować, tak jak to kiedyś miało w Rzeszowskim miejsce, żeby filmować czy rejestrować ruch pociągów ze sprzętem wojskowym, który idzie w stronę Ukrainy, to nawet złapanie takiego faceta...

0: to, kiedy to jest ewidentne, że to jest, że to, no, podejrzenie szpiegostwa to po prostu aż świeci, ale trudno mu udowodnić, jeśli on się do tego nie przyzna, no to on powie, ja jestem miłośnikiem kolejnictwa, znaczy, tak jak Roch.
1: Ale ja tylko chciałam przypomnieć.
2: Nie, ja z psem robię patrole antydywersyjne przy torach na Dworcu Wschodnim. Więc.
1: No, ale... Ja tylko chciałam powiedzieć, że ludzie listy piszą i napisał a propos szpiegostwa i zarzutów, napisał do nas Mateusz Piskorski, o którym tutaj podczas rozmowy z Wincentem Sewerskim rozmawialiśmy, i Mateusz Piskorski oburza się, został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji, oburza się użytymi przeze mnie sformułowaniami, twierdząc, że nikomu nie donosił. Panie Mateuszu, proszę przysłać nam akt oskarżenia. Problem jest taki, że sprawy o szpiegostwo są
0: tajne.
1: Tajne.
0: Łamane przez poufne.
1: Nie mamy dostępu do dokumentów, a bardzo chętnie byśmy przeczytali ten akt oskarżenia, który po wielu, wielu miesiącach śledztwa powstał i ciągle nie ma wyroku.
2: Ja bym, no mamy jakiś problem z, ja już o tym tutaj wspominałem w tym poprzednim kontekście, ze sprawnym działaniem państwa, bo to samo dotyczy Grzegorza Brauna, którego policja też mimo gorącego uczynku, złapania go na gorącym uczynku wtedy w szpitalu w Oleśnicy, kiedy zatrzymał lekarkę, nie była w stanie go powstrzymać. No wczoraj mieliśmy...
0: Kiedy niszczył sprzęt w Warszawie na prelekcji.
2: Czy nawet wczoraj mieliśmy Daniela Obajtka, który bezprawnie próbował wejść do siedziby inowrocławskiej firmy podległej Orlenowi.
0: Oświadczył, że wchodzi siłowo.
1: Ale jakie to było malownicze, jak on tam pod tą bramką taką elektroniczną przechodzi.
2: No tak, tylko wiesz, ja wiem, to jest zabawne, wzdurem. Tylko to jest przerażające, przepraszam cię bardzo. Ale to jest też przerażające, słuchajcie.
1: Jak ryba tak ślizgiem.
2: No bo on nie miał prawa tam wejść. Mandat europosła nie uprawnia do przeprowadzania kontroli poselskich.
0: Dokładnie, to nie jest mandat posła i senatora.
1: To, że ktoś sobie zrobił zęby i botoks na koszt Orlenu, to nie znaczy, że zna przepisy.
2: No ale słuchajcie, to nie może być tak, że prezes tej instytucji, że tamten dyrektor, który był, no musi się samodzielnie z europosłem przepychać, no. Tam jednak, tym bardziej, że była wezwana policja tam na miejsce, prawda? Więc no naprawdę brakuje reakcji państwa w takich najbardziej podstawowych kwestiach.
0: Ale policja prowadzi,
2: bo
0: policja
2: wiesz co, mnie nie wytoczyła wojny.
0: Roku, chyba policja prowadzi postępowanie przeciwko dyrektorowi tej kopalni, naruszył nietykalność cielesną.
2: No to tak samo jak ścigamy szpitale, a nie lekarzy. No,
0: no ale ja myślę, że Obajtek tutaj też naruszył nietykalność cielesną. No.
2: Już tylko widzę, jak wymawiam słowo lekarz, jak Renata na mnie patrzy.
1: Co ty masz za tych lekarzy?
0: Nieważne.
1: Nieważne, tak?
0: Nieważne.
1: Proszę bardzo.
2: A przepraszam, czy ja mogę jeszcze dorzucić, żebyśmy tego nie zgubili?
1: Nie
2: mogę, ale jednym zdaniem, bo w kwestii relacji polsko-ukraińskich chciałbym odnotować, że na boku szczytu NATO w Ankarze, o którym Renata też będzie chciała wspomnieć. A co powiedziałem? Na boku.
0: Na boku,
2: tak. Na boku, na marginesie.
1: Roch, no, na boku. Na boku. Nie wiem, co ty robisz na boku.
2: Szpieg głównie. Na boku, na marginesie szczytu NATO doszło do spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego. Spotkania, którego nawet osoby będące, bo była Agnieszka Drążkiewicz, rozmawiałem z nią, reporterka Polskiego Radia, która była w Ankarze, mówiła, że nikt się nie spodziewał tam, że do tego spotkania rzeczywiście doszło. Chciałbym to odnotować, bo mam wrażenie, że też w ostatnich dniach ton wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego jest nieco deeskalujący. Jacek tutaj powątpiewa, no ale przynajmniej dobrze, że doszło do tego spotkania.
1: To ja zacytuję, co powiedział Zełenski na Telegramie bodajże, albo na WhatsAppie z dziennikarzami rozmawiał i powiedział, że podczas spotkania z Karolem Nawrockim omówiliśmy także kwestie historyczne. Moim zdaniem powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych, przyjacielskich i sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską.
0: A tuż przed tym spotkaniem i tymi wypowiedziami Kryłobudanów, szef gabinetu rzeczonego prezydenta Zełenskiego, powiedział, że Polska szykuje prowokacje.
2: Każdy ma swojego przydatka.
1: Z okazji rocznicy rzezi wołyńskiej i Krwawej Niedzieli, która przypada w sobotę. Teraz
0: tu są dwie warstwy tego problemu. Prezydent Zełenski na forum międzynarodowym będzie mówił to, co się... Nie. To jest ten sam policjant, tylko dr Jekyll i Mr. Hyde. Bo on na forum międzynarodowym będzie mówił to, co się podoba międzynarodowo. Bo wiadomo, że jest zależny. Bo jeszcze jest rezolucja Parlamentu Europejskiego, która sprzeciwia się, że tak powiem, nacjonalizacji.
2: No mocno nacjonalizmowi, staje po polskiej stronie.
0: Tak, mocno po polskiej stronie staje.
1: Krytykuje Zełenskiego za
0: Za nazwanie jednego z oddziałów nazwą bohaterów UPA.
1: A z drugiej,

0: strony?
1: No tego porządku, no kochani, miało być nieważne,
0: ale poczekaj,
1: a później wydarzenia.
2: Ale mogę skończyć? To jest takie ważne plus.
1: Dobrze, Jacek kończy.
0: To jest ważne, bo właśnie musimy zrozumieć Zełenskiego, że on, czyli nie wierzyć w to, że on tutaj cukruje na mnie w Irlandii czy w Ankarze, tylko że on pojedzie do siebie, ma sytuację, kiedy musi jednoczyć, że tak powiem, swój obóz i będzie znowu nawalał w Polskę.
1: Gloryfikował bohaterów UPA.
0: Ja chciałem przypomnieć, że już w Lwowie szykuje się chyba nadanie jednemu z placów, czy jednej z ulic imienia Szuchewicza, czyli takiego naprawdę zbrodniarza, bo Bandera w tym czasie...
1: Głównego dowódcy UPA,
0: Bandera, kiedy była rzeź wołyńska, siedział już w niemieckim obozie koncentracyjnym Roman Sachsenhausen, bo nie chciał współpracować z Niemcami. Natomiast Szuchewicz poszedł na współpracę i pod parasolem niemieckim mordował Polaków, mordował Żydów, mordował Cyganów, mordował wszystkich, którzy nie byli Ukraińcami.
1: Romów.
0: Tak, Romów. I no, to jest problem, że tam jest język wewnętrznej polityki i język zewnętrznej polityki. Nie ulegajmy złudzeniom tym, które tutaj nam aktor, zresztą znakomity, prezydent Zełenski serwuje.
3: Ja bym tylko chciałem, żeby to wybrzmiało, bo powiedziałem, ale nie było słychać, a mam wrażenie, że to takie jest bardzo inteligentne porównanie, że tak skromnie powiem. To znaczy, no, odnośnie Kryło Budanowa, no, każdy musi mieć swojego Marcina Przydacza, prawda?
0: No tak, no. Nie oszukujmy się. To,
3: to jest ta sama rola.
0: Harcownicy po prostu, tak. To jest stara taktyka walki rycerskiej i oblężniczej.
3: No, Marcin Przydacz, który parafował też jako minister spraw, wiceminister spraw zagranicznych całą pomoc dla Ukrainy, dzisiaj mówi, że to był błąd.
0: I pewnie
3: więc...
0: on doradzał prezydentowi Dudzie, żeby dać order Orła Białego.
1: Ale jeśli chodzi o... Zostańmy na chwilę przy tej rezolucji Parlamentu Europejskiego, bo parlament zajmował się, no, oceniał postęp na drodze do Unii Europejskiej Ukrainy i rzeczywiście była rezolucja przyjęta i przeszła poprawka Europejskiej Partii Ludowej, do której należą Koalicja Obywatelska i PSL, w której jest, ona nie była tak ostra jak poprawka zgłoszona przez EKR, czyli Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, czyli tam, gdzie jest Prawo i Sprawiedliwość, ale w jasny sposób było w niej napisane, że to, co zrobił Zełenski, jeśli chodzi właśnie o, tutaj cytuję, wyrażono ubolewanie z powodu eskalacji ze strony prezydenta Ukrainy polegającej na nadaniu elitarnej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA i tam jest jasne podkreślenie, że to jest niezgodne z wartościami Unii Europejskiej, więc jakby udało nam się tę sprawę, chociaż ona miała głównie wydźwięk krajowy, umiędzynarodowić. To znaczy parlamentarzyści, europarlamentarzyści różnych krajów przyjęli, że to jest jeden z elementów, ten spór historyczny to jest jeden z elementów tej drogi Ukrainy do Unii Europejskiej i rzeczywiście, tak jak mówią i Kosiniak-Kamysz, i Jarosław Kaczyński z Banderą, Ukraina do Unii nie wejdzie.
0: No właśnie, i to jest problem dla Ukrainy, bo jeśli to już na forum Parlamentu Europejskiego takie rzeczy się mówi i ta rezolucja została przyjęta znakomitą większością głosów, bo tam chyba było tylko 40 parę głosów przeciw, to oznacza, że to nie tylko w tej, że tak powiem, kadencji Parlamentu Europejskiego, ale być może nawet w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego ta sprawa będzie ważnym przyczynkiem do negocjacji Ukraińców o wstąpienie do Unii Europejskiej. Ale tylko dodajmy tak na zupełnym boku, czyli na zupełnym marginesie, że do tego wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej jest jeszcze tak daleko.
1: To jest perspektywa 15 lat, a jeśli nie więcej. Ale poczekajcie, bo teraz musimy w części radiowej zamknąć ważne, nieważne. Bo została nam tylko minuta. Może nie zamkniemy już.
3: To nie zamkniemy. To ja tylko dopowiem, bo wydaje mi się to być ważne. Ja od początku nie byłem fanem odebrania orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu, aczkolwiek później, no już rozumiałem, inaczej do tego podchodziłem, kiedy to eskalowało. Natomiast uważam, że to jest dużo bardziej skuteczna dyplomacja niż dyplomacja robiona za pomocą odsyłania orderów. To znaczy, udało się polskiej delegacji, na której czele Andrzeja Halickiego, udało się nie dość, że przedstawić dokument, przekonać do niego większość europosłów, przegłosować, a to jak na Unię Europejską, jak na standardy Unii Europejskiej, która zazwyczaj wyraża

0: ubolewanie albo, albo żal, to to było ostre stanowisko. Więc, więc tędy droga. Tak, a nie przez odsyłanie orderów.
1: Bo odsyłanie orderów to myśmy zepchnęli do nieważnego, no bo to tak naprawdę to są, znaczy poza odebraniem Orła Białego, ale jak później inni politycy zaczęli odsyłać te ordery, no to to się stało już po prostu nieważne. To już
2: nie, było... no ale jak Jarosław Kaczyński odesłał order Jarosława Mądrego drugiej klasy, to, to uważasz, że to jest nieważne?
1: Myślisz, że przez to już się nie nazywaj mądry?
2: No, ja właśnie nie wiem. Ja właśnie nie wiem, czy z tym, wraz z tym orderem nie pozbył się jakichś istotnych przymiotów. Ale szanowni państwo, to była Strefa Wpływów. Żegnamy słuchaczy Polskiego Radia 24. Proszę z nami zostać na platformach podcastowych, na YouTubie. Jesteśmy tam zawsze od 18:00, zawsze co piątek.
1: Zapraszamy państwa na YouTube teraz.
2: Ja już to przed chwilą padło.
3: Strefa wpływów. To był podcast Polskiego Radia. Reklama.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl. Po reklamie. Autopromocja.
8: Uciekli od zgiełku, by zbudować dom pośród zieleni.
9: Marzenia się nie spełniają, tylko się je spełnia, więc jakby tutaj też jest pełna zgodność. Nasze rodziny potrafią ciężko pracować, my potrafimy ciężko pracować. W tym jesteśmy bardzo spójni.
8: Patrycja jest Polką, Franek Czechem.
10: Cały czas walczy z tym polskim językiem i wszystko o tym
8: Nasz mały, wielki świat. Reportaż Moniki Bartkowicz-Krzysztof. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7:06.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Warszawa, Podkarpacie, Ukraina. Tam dziś Polacy oddadzą hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Nocny rosyjski atak na Kijów. Wśród rannych jest dziecko. Słynny paryski Louvre będzie zamknięty do poniedziałku. Powodem jest przechodząca przez Francję fala upałów. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Przed nami obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Główne uroczystości w Warszawie rozpoczną się o 10:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego mszą w intencji ofiar, a w samo południe początek uroczystości przy pomniku ofiar ludobójstwa na skwerze wołyńskim. Obchody mają przede wszystkim wymiar duchowy, podkreśla pełniący obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski.
2: To jest taka refleksja nad tym, w jaki sposób człowiek może znienawidzić człowieka powodowany zbrodniczą ideologią i ta nienawiść napędza go do popełniania najgorszych zbrodni.
1: Wczesnym popołudniem w Radróżu w Podkarpackiem hołd ofiarom rzezi wołyńskiej odda prezydent Karol Nawrocki. To okazja do zadumy i wspomnienia zamordowanych Polaków, mówi prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz.
3: W sposób szczególny 11 lipca będziemy wspominać pomordowane kobiety, dzieci, starców, ale także młodych, najczęściej chłopów, którzy padli ofiarą zbrodniczej ideologii UPA, banderowskiej ideologii

0: kolei w uroczystościach rocznicy rzezi wołyńskiej, które odbędą się w mieście Ołyka na Wołyniu, weźmie udział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. 8 osób rannych w rosyjskim ataku na Kijów, w tym 11-letni chłopiec, przekazał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. 4 rannych przebywa w szpitalach, pozostali zostali opatrzeni na miejscu przez ratowników medycznych. Rakiety balistyczne spadły na 4 dzielnice Kijowa. Są uszkodzone budynki i miejscami infrastruktura. Wcześniej celem rosyjskiego ataku były miejscowości w obwodzie sumskim. Tam 6 osób zostało rannych, 2 trafiły do szpitala. Politycy koalicji oburzeni słowami prezesa PiS pod adresem policji. Jarosław Kaczyński nazwał funkcjonariuszy, cytuję, bojówkami rządzącej partii. Powodem było to, że prezes PiS nie mógł złożyć wieńca przed pomnikiem na Stołecznym Placu Piłsudskiego. Uniemożliwili to uczestnicy innego zgromadzenia. To niedopuszczalne słowa, komentuje wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej.
1: Po pierwsze, są to słowa obraźliwe dla funkcjonariuszy policji, którzy zawsze działają na podstawie prawa i w granicach prawa, a po drugie, wydaje się, że chyba prezes Kaczyński zachłysnął się tymi patrolami pana posła Brauna i tego typu bojówką, bo widać, że to chyba taki scenariusz gdzieś tam mu się marzy, żeby na ulicach dominowały takie osoby, a nie polscy funkcjonariusze w polskich mundurach. To jest dla mnie absolutnie nie do zaakceptowania.
0: Słowa Jarosława Kaczyńskiego zszokowały minister funduszy Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.
2: Nazywanie policji polskiej bojówkami partii rządzącej jest niepoważne, nieodpowiedzialne i skrajnie politykierskie.
0: Jarosław Kaczyński stwierdził, że z zachowania funkcjonariuszy będą musiały być wyciągnięte konsekwencje. Dodał, że w przyszłości trzeba stworzyć gwardię obywatelską. Warszawska policja tymczasem podkreśliła, że funkcjonariusze działają wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, zapobiegają eskalacji napięć, naruszeniom porządku publicznego oraz zagrożeniom bezpieczeństwa ludzi i mienia. Podkreślono też, że policja pozostaje apolityczna, a funkcjonariusze wykonują zadania bezstronnie, kierując się wyłącznie przepisami prawa oraz oceną sytuacji. Ełk to 4. przystanek tegorocznego lata z radiem i telewizją polską. Dla słuchaczy audycji i turystów, którzy odwiedzą plenerowe studio Jedynki, to okazja do bliższego poznania miasta. Goście opowiedzą o wydobywanych w Ełku skarbach czy kolejce wąskotorowej, która jeździ tu od ponad 100 lat. Program poprowadzą Patryk Bedliński i Anna Zakrzewska.
3: Wsiądziemy też do legendarnych maluchów, bo tędy przebiega właśnie wielka wyprawa maluchów, ale również zajrzymy do kuchni, bo czymże byłyby Mazury bez mazurskich ryb?
4: Polka Dziadek jest słynnym sygnałem lata z radiem, ale w tym roku proponujemy Państwu na naszych piknikach zupełnie nową wersję. To Polka Dziadek w zremiksowanej wersji.
0: Autorem remiksu jest Kamil Sarnicki, znany jako Sarnula. Początek plenerowej audycji w Ełku punktualnie o 9:00. Muzeum w Luwrze zamknięte do poniedziałku z powodu kolejnej fali gorąca we Francji. Mieszczący znane na całym świecie zbiory zabytkowy pałac nie jest w pełni klimatyzowany. Przy tak wysokich temperaturach jest to utrudnieniem zarówno dla zwiedzających, jak i personelu. Z powodu ekstremalnych upałów region paryski jest objęty pomarańczowym alertem pogodowym. Nie wszyscy turyści z wyrozumiałością podchodzą do decyzji o zamknięciu Luwru. Trudno mi to zrozumieć, bo jak się wydaje, to klimatyzowany obiekt położony w zacienionym miejscu. W upał powinien być właśnie otwarty, żeby ludzie nie przebywali w pełnym słońcu. Mieszkańcy Paryża przygotowują się na 4 dni ekstremalnych upałów. Już w miniony czwartek temperatura w kilku miejscach we Francji przekroczyła 40 stopni.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

A w Polsce rozpoczynający się weekend upłynie pod znakiem umiarkowanej temperatury i przelotnych opadów deszczu. Dziś padać będzie głównie we wschodniej Polsce, a w północno-wschodnich regionach zagrzmi. I tam właśnie synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Słonecznie i bez opadów będzie na zachodzie kraju. Natomiast w całej Polsce mogą miejscami dokuczać podmuchy porywistego wiatru. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 24 na ziemi lubuskiej. Jutro temperatura ma nieznacznie wzrosnąć, ale w wielu regionach przelotnie popada. Upalnie zacznie się robić dopiero w drugiej połowie tygodnia.

0: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: I nie wiem jak państwo, ale ja to bardzo czekam na powrót tego prawdziwego lipcowego lata, żeby to ono zastąpiło ten lipcopad, który mamy za oknem w wielu miejscach kraju. Na razie sobota, 11 dzień lipca, minęła godzina 8:07. Planując wakacje, zapraszam państwa teraz na magazyn turystyczny Spakowanie, a w nim dziś porady, jak dobrze odpoczywać, żeby tak naprawdę odpocząć.
0: Spakowani. Poradnik turystyczny.
2: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałuckie, to jest program Spakowani. Program o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dziś będziemy mówić więcej o rozsądnie wydanych pieniądzach niż wakacyjnych miejscach. Bo najczęściej ważniejsze jest to, nie gdzie, ale jak i z kim te wakacje spędziliśmy. Bo wakacje to jest ten moment, kiedy mamy wreszcie odpocząć. A potem z tych wakacji wracamy pokłóceni, poirytowani, z poczuciem, że trzeba natychmiast rezerwować kolejne wakacje, żeby odpocząć po tych poprzednich. Dlaczego tak się dzieje? Co psuje nam urlop, choć płacimy za niego jak za marzenia? O tym porozmawiam dziś z dr Moniką Boberską, psycholożką z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Dlaczego urlop, który ma nas zregenerować, często robi odwrotnie? I co ma z tym wspólnego Paryż, a dokładnie syndrom paryski?
3: Jest to takie zjawisko, w którym nasze oczekiwania względem tego, czego spodziewamy się doświadczyć w trakcie urlopu, rozjeżdża się nam mocno z tym, jaka jest rzeczywistość. Tak? Więc syndrom paryski mówi nam o tym, że turyści przyjeżdżając do Paryża nagle zderzają się z rzeczywistością, która jest daleka od ich wyobrażenia.
2: Albo która ich przerasta.
3: Dużą rolę odgrywają tutaj oczekiwania. W ogóle co rozumiemy poprzez odpoczynek? Czy my chcemy aktywnie odpoczywać? Czy to ten odpoczynek oznacza nie zajmować się niczym, nie wiem, poleżeć na plaży? Dla każdego z nas odpoczynek może znaczyć coś innego i bardzo ważne jest wsłuchanie się w te potrzeby.
2: Czyli wracając na momencik do tego Paryża, ten syndrom paryski, czyli zbyt wielkie oczekiwania po urlopie, tak? Chcemy zwiedzić zbyt wiele zabytków, zobaczyć i doświadczyć zbyt wiele w ciągu tego czasu na urlop, oznacza, że go po prostu nie przemyśleliśmy, że nie poukładaliśmy go sobie względem naszych oczekiwań i naszych możliwości. Porozmawiajmy o innych błędach. Jak jeszcze inne błędy pani dostrzega wśród ludzi, którzy jadą na urlop i potem wracają z niego nieszczęśliwi?
3: To, o czym pan powiedział, to wydaje mi się, że trochę jest takie zjawisko dotyczące lęku przed utratą możliwości doświadczenia czegoś. Jak jedziemy gdzieś w jakieś miejsce, które charakteryzuje się dużą ilością takich znanych miejsc, wartych zobaczenia, to chcemy ten urlop wykorzystać na maksa. Nie wiem, jadę do Neapolu, więc muszę zobaczyć Pompeję, muszę wjechać na Wezuwiusza, chciałabym popłynąć, nie wiem, do Amalfi, na Capri. I okazuje się, że na każdy dzień my mamy bardzo dokładny plan.
2: I
3: on jest bardzo napięty, co sprawia, że w zasadzie ten urlop trochę wygląda jak w pracy mamy do odhaczenia różne zadania. Tak tutaj w czasie tego urlopu też to robimy. Ten fear of missing out to jest takie zjawisko, które powstało w oparciu o lęk przed tym, że nas coś omija, na przykład w mediach
2: społecznościowych. Fear of missing out, czyli lęk przed opuszczeniem, ominięciem jakiejś atrakcji.
3: Tak, więc będąc w jakimś miejscu chcemy zobaczyć wszystko, jednocześnie nie pozwalając sobie na zatrzymanie się w tej jakiejś konkretnej chwili, w tym miejscu, które jest dla nas przyjemne, ważne i na byciu tu i teraz, na takiej uważności.
2: Ja tutaj pozwolę sobie na taką osobistą dygresję, bo moim lekiem na fear of missing out jest mój prywatny termin, który ukułem syndrom piątej katedry. Otóż kiedyś podróżując przez hiszpańską Galicję, tak właśnie zaplanowałem podróż od La Coruña aż do granicy portugalskiej, żeby zobaczyć jak najwięcej. I w piątej katedrze, w Pontevedrze, nagle stwierdziłem, że już mnie nic nie obchodzi, mam dość. Cztery katedry jednego dnia to jest ten maks. Może, jeśli sobie państwo przyjmiecie również takie założenie, żeby dobierać ten program do swoich możliwości. Może to będzie pierwsza nasza taka recepta na ten właśnie syndrom

0: chęci zobaczenia wszystkiego. Co pani o tym sądzi?
1: Tak, jak najbardziej. Zrobienie sobie wcześniej takiej listy rzeczy, które rzeczywiście są ważne, że ja chcę to zobaczyć, bardzo mi na tym zależy, a takie, które może nie są priorytetowe, więc mogę, jeśli będzie okazja i czas, będziemy mieć siłę i sposobność, ale też nic się nie wydarzy złego, jeżeli...
0: Czyli trochę jak na SOR-ze. Miejsca, oznaczenie pacjentów na czerwono, żółto i zielono, prawda? Koniecznie, niekoniecznie, a reszta jak starszy czasu.
1: Zwłaszcza, że to się trochę zaczyna komplikować, kiedy nie jedziemy na wakacje sami, ponieważ wtedy te potrzeby różnych osób trzeba zsynchronizować.
0: To jest duże źródło konfliktów?
1: Ustalić. Z moich obserwacji wynika, że tak. I tutaj jakby mamy...
0: Ci często kłócący się turyści pod kasą przed muzeum, tak? Że ktoś nie chce wchodzić po prostu.
1: Tak, ale to nie zawsze musi się objawiać w taki sposób. Czasami jest tak, że ktoś jest po prostu niezadowolony. Ponieważ inaczej widział, miał inny plan, czasem go nie zwerbalizował, nie powiedział tym swoim współtowarzyszom o tym, jaki ten plan jest, a później okazało się, że decyzje są podejmowane na bieżąco i ktoś jest z nich niezadowolony, tak? Czyjeś potrzeby zostały w jakiś sposób zaniedbane, ktoś musi się dostosować. Tutaj już mechanizmy takie psychologiczne możemy je wytłumaczyć. I teoria wyczerpania ego mówi, że jeżeli będziemy musieli podejmować dużo decyzji, co nas poznawczo obciąża, albo będziemy musieli się często dopasowywać do różnych decyzji i kroków, no to te możliwości samokontroli się mogą wyczerpać. I wtedy okazuje się, że pod koniec dnia albo pod koniec wyjazdu jakaś rzecz, która mogłaby się wydawać błaha, uranga tutaj do jakiegoś wielkiego problemu i sprawia, że wybuchamy.
0: A czy w ogóle, zacznijmy od początku, sam wybór miejsca, do którego jedziemy, jest ważny czy jest mniej ważny? Bo właściwie to jest to takie bardzo też znane powiedzenie, nieważne gdzie, ważne z kim. Ale czy to gdzie kompletnie nie ma znaczenia?
1: Jeżeli celem wyjazdu jest po prostu odpoczynek i pobycie razem, to myślę, że to będzie drugorzędna sprawa. My się różnimy. To zależy od naszych różnic indywidualnych. Czasami jest tak, że niektórzy lubią wracać do tych samych miejsc i dla nich to ma znaczenie, bo się tam dobrze czują, komfortowo i bezpiecznie. Nie tracą zasobów na to, żeby to miejsce poznać. Inne osoby znowu potrzebują tej stymulacji więcej. Więc znowu kwestia potrzeb i tego, że te potrzeby mogą być bardzo różne i musimy tutaj wsłuchać się trochę w to, co mi daje poczucie komfortu, co mi umożliwia ten odpoczynek i jednocześnie co mi daje satysfakcję, bo nie zawsze to będzie to samo.
0: No właśnie, takie wymarzone wakacje. 95% ludzi, którzy idą do biur podróży, kupują wakacje all inclusive. No i to już chyba są takie wymarzone wakacje. Mam wszystko, nic się nie martwię. A potem się nagle okazuje, że nie, że te wakacje są czasami udręką, nudą, no bo ileż można lodów zjeść, ileż można wypić drinków. Monotonia, taka w luksusie, ale monotonia. To też jest jakieś chyba niedopasowanie. A jeśli pojedziemy na wakacje i okazuje się, że no one są super, wymarzone, ale no tak nadszerpnęliśmy budżet, że właściwie już więcej na nic sobie nie chcemy nawet pozwolić, ponieważ no pilnujemy tego, że majątek wydaliśmy, czasami kredyt na te wakacje wzięliśmy. Czy to jest dobre podejście, żeby postaw się, a zastaw się, jeśli chodzi o wakacje i pojechać na te wakacje w miejsce absolutnie, totalnie wymarzone, ale właśnie kosztem tego, że tak naprawdę nie stać nas na to.
1: Tutaj możemy mieć takie ryzyko pojawienia się takiego zjawiska, że ja za to zapłaciłem tak dużo mnie to kosztowało, że mam bardzo duże oczekiwania też właśnie wobec tego i ta dysproporcja taka będzie bardzo bolesna i w związku z tym no, będzie duży zawód, nie będziemy zadowoleni z takich wakacji, ale jednocześnie czasami w toku wydaje nam się, że no, będę mieć już wszystko na tym all inclusive, tak? Więc ja nie myślę, że okej, zapłaciłem, no to jadę już z takim budżetem w zasadzie minimalnym, a może się okazać, że na miejscu, że okej, ale to jedzenie właśnie nie jest dla mnie takie bardzo atrakcyjne.
0: Albo jest albo tyle rzeczy, a nie stać mnie na wypożyczenie samochodu, żeby sobie zrobić wycieczki fakultatywne.
1: Tak, i znowu będzie ten, to uczucie utraty, że ja tutaj jestem, a nie mogę tego zobaczyć.
0: Ale jest jeszcze jeden taki psychologiczny aspekt wyjazdu na urlop, to jest ratowanie związków.
1: No tutaj to również wiąże się z dosyć dużym ryzykiem ze względu na to, że jak sobie popatrzymy na badania socjologiczne na przykład, to one pokazują, że w takim standardowym czasie w roku przeciętnie pary spędzają ze sobą od 2 do 4

0: godzin na dobę, nie licząc czasu snu oczywiście. Ponieważ chodzimy do pracy, mamy równe obowiązki, mamy też czas dla siebie, swoje własne sprawy. Trzeba, nie wiem, zawieźć dzieci, przywieźć. Jadąc na urlop, w którym spędzamy ze sobą 24 godziny na dobę, to te wszystkie rzeczy, na których kiedyś nie było czasu, one wtedy są jak pod taką lupą i wychodzą. I my już nie mamy żadnych innych argumentów, żeby się skupić na czymś innym. Przyjechaliśmy tu, żeby się skupić na sobie.
1: Nie ma pola ucieczki.
0: W związku z tym jest to trochę taka konfrontacja z tym, co nam przeszkadza. I to, myślę, jest jeden z powodów, dla których okazuje się, że to nie zdało egzaminu, że wyobrażaliśmy sobie, że to będzie taki miesiąc miodowy, pojedziemy razem, będziemy tylko my, ale my też zawsze jadąc i jakby myślę, że robiąc takie założenie, mamy jakieś oczekiwania, które również mogą zostać niespełnione. To jest duża szansa, że niestety znowu pojawi się frustracja.
1: Na plaży człowiek krzyczy do partnera, partnerki: kochanie, tylko sprawdzę maile, kochanie, tylko odpiszę, i właściwie niby jesteśmy na urlopie, a mentalnie cały czas w pracy.
0: To jest o tyle jakby niebezpieczne, że kiedy my sięgamy po ten telefon i odczytujemy maila od szefa, to nawet jeśli my tylko go odczytamy i twierdzimy, że go odłożymy, to ten mail z nami zostaje. Tak? Idziemy na tą plażę i mamy w głowie to, że coś musimy zrobić. I nie daje mi to cieszyć się tą sytuacją tu i teraz.
1: Ale jest druga strona tego medalu, bo jeśli nagle zmienimy to tempo swojego codziennego życia, to wpadamy z kolei w chorobę wolnego czasu.
0: Często tak jest, że przed urlopem musimy domknąć różne rzeczy, musimy się wyrobić, więc jesteśmy w dosyć dużym napięciu, nasze ciało jest w takiej trybie walki. Tylko że w sytuacji, w której my to zamykamy i od razu wsiadamy do samolotu i mówimy takie: uff, okej, już nic nie muszę, to nasze ciało dostaje sygnał: okej, teraz masz czas na głos. I nagle się okazuje, że pierwszy dzień wakacji, a my się budzimy z migreną albo z katarem, z gorączką, bo nasz organizm dopiero musi sobie poradzić z tym wszystkim, tak? I nie było wcześniej przestrzeni. On był cały czas...
1: Nie ma adrenaliny, nie ma załatania tych dziur.
0: Dokładnie. W związku z tym dobrą praktyką w mojej ocenie jest jednak danie sobie takiego przynajmniej jednego dnia zapasu.
1: Proszę powiedzieć, jako ekspert, psycholog, jak od tej strony mentalnej zaplanować wakacje, żeby były pigułką szczęścia, a nie dawką horroru?
0: No ja myślę, że przede wszystkim zacząć od wsłuchania się w swoje potrzeby. Jaki jest cel tego urlopu? Co my chcemy? Czy my jedziemy po to, żeby spędzić z kimś czas i wtedy nastawiamy się na to, że jak mamy spędzać czas, no to będziemy potrzebowali dojść do jakiegoś kompromisu i jakby na to przekierować naszą uwagę. Czy jedziemy po to, żeby właśnie wyczyścić głowę i chcemy być aktywni fizycznie, żeby się zmęczyć? I myślę sobie, że to też jest bardzo ważna pułapka, żeby sobie mierzyć te siły na zamiary. Tak, żeby to było dla nas przyjemne, żeby to było bezpieczne, a nie tylko tak, żeby jakby też nie, bez porównywania się właśnie do innych osób, bo czasami w mediach społecznościowych obserwujemy różne osoby i widzimy jakiś wycinek ich rzeczywistości i wydaje nam się, że tak wygląda całość ich życia. Zazwyczaj tak nie jest. Więc też takie poczucie winy czasami, że ten ktoś jest w tym samym miejscu, ale jest bardziej szczęśliwy niż ja.
1: Jest jeszcze jeden taki ciekawy skrót, który się nazywa JOMO, czyli Joy of Missing. I to jest radość z odpuszczenia sobie czegoś na urlopie. Czy to jest dobra recepta?
0: Tak, dla wielu osób to będzie fajne, że będą mogli sobie usiąść i wypić kawę, patrząc na przykład po prostu na ładny krajobraz, zamiast zwiedzania kolejnego zabytku.
1: Tak zwany detoks cyfrowy. Wszyscy mamy przy sobie jednak te komórki, chociażby po to, żeby w nagłych wypadkach być powiadomionym. Ale jak się obchodzić z tymi naszymi cyfrowymi towarzyszami, żeby ten urlop znowu nie zamienił się w taką smycz z pracą?
0: Czasami myślę sobie, że ten telefon nie zawsze się łączy tylko z pracą, bo tak jak pan też już w zasadzie...
1: Kontaktem z rodziną na przykład.
0: Kontakt z rodziną, ale też, no nie wiem, robimy zdjęcia, tak? Za pomocą telefonów już rzadko nosimy aparaty ze sobą. Czy sprawdzamy mapę, mamy bilety wstępów, więc to nie jest realne w mojej ocenie, żeby ten telefon zostawić w hotelu. Natomiast łatwo jest nam wpaść w taką pułapkę, że jest chwila i my wtedy sięgamy po tego maila, więc może wylogować.

0: Logowanie się po prostu z maila pracowniczego na telefonie jest jakimś pomysłem.
1: Proszę Państwa, jak słyszeliśmy, skuteczny odpoczynek nie dzieje się sam. Wymaga przygotowania, rozmowy, świadomego odpuszczania, do czego przekonywała nas dr Monika Boberska, psycholożka z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.

0: Minęła godzina 8:22. Sport. I Rafał Bała ze mną w studiu. Dzień dobry, Rafale.
1: Witam cię, witam słuchacz.
0: Nie obejrzeliśmy się, a tutaj finał mundialu już w perspektywie.
1: No niedługo, co jeszcze nie teraz. Ponad tydzień trzeba zaczekać, ale rzeczywiście jak to odpoczywać,
0: jest finał,
1: jak te mecze są w nocy, o północy, prawie czy o trzeciej, no teraz troszkę spokojniej, bo już wkraczamy, no już są ćwierćfinały, także jeden mecz dziennie.
0: Wczoraj więc... 21 z tego, co pamiętam.
1: Tak, także spokojnie bardzo może się było wyspać nawet dziś, no i dziś 23, a też ciekawy mecz Anglików z Norwegami.
0: Ale
1: później.
0: O trzeciej chyba
1: no
0: później.
1: No tak, Argentyna będzie ze Szwajcarią jeszcze grała. No ale będziemy już znali wszystkich półfinalistów. Na razie znamy dwójkę. Hiszpania pokonała minionej nocy właśnie w Los Angeles Belgię 2-1 w tym ćwierćfinale. A więcej na ten temat opowie nam już teraz Tomasz Kowalczyk. Witam cię, Tomku.
2: Dzień dobry. Można powiedzieć, że faworyt w tym spotkaniu nie zawiódł, ale najadł się mocno strachu, bo Hiszpanie z Belgami mieli naprawdę trudną przeprawę. Wygrali 2-1 w pierwszej połowie. Byli drużyną lepszą, mieli kilka niezłych sytuacji. Fabian Ruiz otworzył strzelanie w 30 minucie. Dośrodkowanie z prawej strony Pedro Porro. Piłkę trafia Dani Olmo, odbija ją Thibaut Courtois, ale najszybciej w polu karnym dopada do niej Fabian Ruiz i z bliskiej odległości trafia do belgijskiej siatki. Belgowie odpowiedzieli też akcją z prawej strony. Dośrodkowanie Castana na głowę De Ketelare. Ten wpakował piłkę do siatki mimo interwencji Unaia Simona, który był trochę spóźniony i nie rozgrywał najlepszego spotkania przeciwko reprezentacji Belgii. W drugiej połowie kilka zmian, między innymi Pedri za Fabiana Ruiza pojawił się, czy Nico Williams za najlepszego strzelca, za Oyarzabala, ale ta gra Hiszpanów, mimo że się kleiła, to znów pod polem karnym rywali nie kończyła się skutecznymi atakami. Belgowie mieli duży problem od 70 minuty, kiedy to Thibaut Courtois nabawił się kontuzji i w jego miejsce wszedł Lammens. No i Lammens nie popisał się na 2 minuty przed końcem. Strzał zza pola karnego, duża odległość, zdecydował się na huknięcie Kubarsi, ale była to piłka na pewno do wybicia. Odbił ją Lammens, ale prosto pod nogi Mikela Merino i znów talizman reprezentacji Hiszpanii ratuje skórę tej drużynie, bo przecież z Portugalią zrobił to samo, strzelił w ostatnich sekundach spotkania. Teraz znów w 88 minucie Mikel Merino, człowiek znaleziony przez Jana Urbana w rezerwach Osasuny Pampeluna 10 lat temu, jest znów bohaterem reprezentacji Hiszpanii. A więc La Furia Roja lepsza od Czerwonych Diabłów 2-1 i to Hiszpania będzie rywalem Francji w półfinale Mistrzostw Świata.
1: Tomasz Kowalczyk, dziękujemy za te relacje.
0: I szykuje nam się przedwczesny finał.
1: No, tak trzeba powiedzieć, chociaż na te mecze z udziałem Hiszpanów to każdy jest, można powiedzieć, hitowy. Dziś ciekawie zapowiada się inny ćwierćfinał, też hitowo, bo Anglia, Norwegia. Norwegowie przecież są rewelacją tych mistrzostw. Ciekawe, czy uda im się również pokonać Anglików. No, a jakie nastroje panują w obu ekipach? O tym już teraz Jan Pachlowski.
3: Przed spotkaniem selekcjonera Anglii Thomasa Tuchela dziennikarze zapytali, czy awans Norwegii do ćwierćfinału jest dla niego niespodzianką. Z jednej strony tak, z drugiej nie. Jeśli stosunkowo tak niewielki kraj jak Norwegia eliminuje zawsze Wielką Brazylię, to szokuje. Jednak czy Japonia, która wcześniej grała z Canarinhos, czy teraz Norwedzy, to przecież są także znakomite zespoły. Trudno przeceniać znaczenie zwycięstwa Anglii nad współgospodarzami turnieju w 1/8 finału. Wygrana 3-2 to historia zasługująca na własny serial dokumentalny, jednak o tym, jak zostanie ona zapamiętana, zdecydują kolejne wydarzenia. W drużynie Tuchela panuje głębokie przekonanie, że to może być wreszcie ich rok. 6-dniowa przerwa to zasłużone wytchnienie po wyczerpującym okresie gry na dużej wysokości. Takie warunki panowały w stolicy meksykańskiej. Jednak Tuchela po raz kolejny martwi kwestia dyspozycji fizycznej zawodników. Niektórzy z nich są już u kresu

do sił, a jedynym lekarstwem dla tych, którzy zmagają się z trudnościami tego lata, jest odpoczynek, pisze Sport Illustrated. Wszyscy wiedzą, że mistrzowski plan Anglii przed sobotnim ćwierćfinałem Mistrzostw Świata będzie koncentrował się na zatrzymaniu norweskiego napastnika Erlinga Haalanda, ocenia przed meczem telewizja Fox Sports pokazująca w Stanach Zjednoczonych Mundial. Przed najważniejszym meczem piłkarskim w historii kraju Norwegia podczas swojej

0: FIFA, której zarzucono wygórowane ceny przede wszystkim w kwestii biletów, teraz w związku z tegorocznym turniejem w Stanach Zjednoczonych sprzedaje trawę przeznaczoną na finałowy mecz. Za kawałek trzeba zapłacić $450. W sklepie FIFA podano wymiary każdego fragmentu murawy, nie precyzując jednak, czy chodzi o cale, centymetry czy milimetry. Zostań właścicielem prawdziwego kawałka historii futbolu dzięki autentycznemu fragmentowi murawy z Mistrzostw Świata FIFA 2026, trwale zatopionemu w wysokiej jakości akrylu i połączonemu z pamiątkowym nośnikiem USB. Czytamy na stronie internetowej Światowej Centrali Piłkarskiej. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia 24, Jan Pachlowski.
1: Kilkaset dolarów za kawałek trawy z pendrive'em.
2: Potrafią robić
1: Zapłaciłabyś?
2: Nie, chyba
1: ale ja
2: nie.
1: Bym chętnie sprzedał trawę ze swojego ogródka. No. I to sporo by.
2: Interes życia.
1: Sporo by tego było. Tak, a tam mówił Jan Pachlowski o Erlingu Haalandzie, to oczywiście gwiazda reprezentacji Norwegii. I co się okazuje? No bardzo popularny jest ten człowiek, nie tylko w Norwegii, ale i na całym świecie. No i proszę sobie wyobrazić, mówię tutaj do słuchaczy, że on swoimi zasięgami w mediach społecznościowych, bo to chyba tak się mówi, przebił już swój klub, czyli Manchester City. Miał do tej pory 44 miliony obserwatorów na tym Instagramie. W piątek po południu było to już ponad 60 milionów, a jego klub Manchester City ma 56 milionów. Także zrobił zdjęcia między innymi z maskotkami, tymi maskotkami i wrzucił je do internetu. No miały mnóstwo tych odsłon, także widać,
2: gwiazda mundialu.
1: Gwiazda bryluje też. Między innymi brazylijski po tym meczu 1/8 finału kibic pokazał filmik, kiedy wyrzuca telewizor po meczu z Norwegami przez okno. No i Haaland podpisał się pod tym filmikiem, że jeśli chcesz, to ja ci kupię nowy telewizor.
2: Nagroda pocieszenia.
1: Nagroda pocieszenia, ale myślę, że Brazylijczyk się nie zdecyduje. I jeszcze Tour de France, bo Belg Tim Merlier wygrał w Bordeaux 7 etap tego wyścigu na trasie poza sprinterską końcówką i wcześniejszą długą ucieczką dwóch kolarzy. Praktycznie nie działo się nic. Trener Wacław Skarol podkreśla, że takie bywają uroki kolarstwa.
3: Mamy wiele drużyn na starcie, oni mają różne interesy, ci kolarze. Mamy też sprinterów, organizatorzy robią etapy dla sprinterów. A Merlier pokazał, że jednak jest wielkim kozakiem i wygrał zdecydowanie. Możemy traktować, że te 4 godziny to był po prostu dojazd do tego sprintu. No i dobrze, że chociaż na tym sprincie mieliśmy trochę emocji. I to jeszcze się w tym wyścigu na pewno nam powtórzy.
1: Jeszcze długo będzie trwał Tour de France, bo to przecież 21 etapów. W klasyfikacji generalnej bez zmian wyraźnie prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. No oczywiście to są kolarze, którzy zarabiają wielkie pieniądze, ale no takich pieniędzy jak zarabia Victor Wembanyama, czyli francuski zawodnik San Antonio Spurs, to mało kto zarabia. On podpisał nowy 5-letni kontrakt, proszę sobie wyobrazić, i będzie zarabiał za te 5 lat $252 miliony, czyli ponad $50 milionów rocznie. Gratulujemy takich negocjacji, takiego menedżera i takich pieniędzy, no ale te pieniądze w ligach amerykańskich są szalone.
2: To nie były informacje biznesowe, to były informacje sportowe. I Rafał Bała, dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję, miłej soboty.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurczy łydek.
8: Biorę Magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza

0: zwalcza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Bo w Media Expert taniej ma.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
4: Jest godzina 8:33 w studiu Polskiego Radia 24. Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry, Agnieszko.
5: Dzień dobry,
4: witam. Dawno nie widziana, bo była w Ankarze. Ale już pewnie nie pamięta, kiedy wróciła.
5: Ale wiesz co, że jak powiedziałaś, to aż sobie tak przypomniałam, Boże, kiedy to było. Mhm. Ale to rzeczywiście było przecież całkiem niedawno, bo to wtorek, środa, obrady. Mhm. No i będziemy o tym rozmawiać między innymi z moimi gośćmi.
4: No to słuchamy zatem. Czekamy na podsumowanie tego.
5: Zapraszamy.
6: Kafe Armia.
5: To jeszcze raz dzień dobry. Mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze już mają kawę mocnej, czarnej, filiżankę mocnej, czarnej kawy uszykowaną. Albo herbatę, albo wodę, to zależy kto. Ale zapraszamy. Dzisiaj z nami mój ulubiony, dawno niesłyszany razem tercet egzotyczny tak zwany, czyli Julek Sabak, Portal Obronny. Witam serdecznie, Julku.
7: Witam.
5: Bartosz Głowacki, magazyn Raport. Witam serdecznie. I Skrzydlata Polska oczywiście, bo to jest nasz ekspert od kwestii powietrznych. I Mariusz Cielma, Nowotechnika Wojskowa. Witam serdecznie.
7: Witam, Mariuszu. Dobry.
5: Zanim o Ankarze i o szczycie NATO, my akurat tak się składa w tym czteroosobowym gronie, to dwójka z nas, czyli połowa była na tych obradach, czyli ja i Julek właśnie Sabak, ale za chwilę o tym, bo muszę najpierw Mariusza Cielmę wywołać do tablicy, bo Mariusz zawsze śledzi wszystko to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.
7: Kładzie się spać z informacjami z Ukrainy i wstaje. I tak było.
5: No i to opowiedz, bo te informacje mamy takie i są liczne depesze zagraniczne, ale też oczywiście z polskich mediów mówiące o tym, że cały czas Federacja Rosyjska nie odpuszcza, cały czas mamy te kolejne rosyjskie ataki na Kijów. Mówimy teraz o tym ostatnim, gdzie 8 osób rannych w tym ataku i w tym 11-letni chłopiec. I tak przypomina mi się, i to już wybiegając właśnie też do tego, o czym będziemy za chwilę mówić, że jeszcze te 3 dni temu, chociażby w trakcie rozmowy Załońskiego z Trumpem, Trump mówił, że ja ciągle rozmawiam z Putinem i ja czuję, że on chce zawieszenia broni i chce pokoju. No to w kontrze do tego, Mariuszu, jak ty to wszystko odbierasz, te kolejne ataki?
7: Rosjanie poczuli krew, to tak trzeba powiedzieć. W lipcu mamy kolejny atak, taki, oczywiście ataki są codzienne, tylko no, mam na myśli głównie te takie, nawet ten dzisiaj w nocy nie był taki aż bardzo duży, ale po raz kolejny w lipcu Rosjanie testowali faktycznie pociskami i balistycznymi, i jakoby przeciwlotniczymi wykorzystanymi do ataku na cele naziemne. Weryfikowali, co może ukraińska obrona powietrzna. No na pewno dobrze znany naszym słuchaczom temat pocisków przeciwlotniczych, przeciwrakietowych do systemu Patriot. To nie był jakiś duży atak, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że dzisiaj mamy, jak patrzę nawet na zegarek, chyba 11 lipca, no to były już 2 duże ataki, przynajmniej 2 kolejne takie właśnie z użyciem tych bardziej zaawansowanych środków walki. Więc ta tendencja moim zdaniem no, jest wyższa niż wcześniej. I raczej możemy się spodziewać. Rosjanie zapewne chcieliby co noc atakować, tak? Natomiast no, ich ten system, weryfikacja celów, co mają atakować i czym mają atakować, na to nie pozwala.
5: Powiedziałeś bardzo ważną rzecz i tutaj Julek się zgłasza do odpowiedzi, bo powiedziałeś o testowaniu, też o sprawdzaniu właśnie tych nowych czy nowszych środków uderzeniowych. I tutaj tak naprawdę chyba no właśnie musimy się obawiać, mam wrażenie takie jednak, tego, że to będzie cały czas eskalowane.
8: Ja nie wiem, czy to będzie eskalowało, natomiast to warto przypomnieć, że przed rozpoczęciem szczytu właśnie był jeden z tych bardzo intensywnych ataków z użyciem w zasadzie wszystkiego. Rosjanie by bardzo chcieli tak regularnie atakować właśnie dużymi siłami dronowo-rakietowymi, ale też nie mają aż takich możliwości, więc oni muszą zawsze zebrać trochę tego sprzętu, żeby

0: wystrzelić kilkadziesiąt na przykład pocisków balistycznych i to i tych prawdziwych balistycznych i właśnie rakiet od systemów S-300, które oni po prostu już w tej chwili produkują te rakiety, które dostosowali właśnie do atakowania celów naziemnych, bo S-300, to warto powiedzieć, zawsze miały taką możliwość, natomiast Rosjanie po prostu przebudowali pociski ćwiczebne jako takie quasi balistyczne, dlatego że nie mają tych bardziej zaawansowanych w aż takiej ilości, jak by potrzebowali. Także myślę, że no, tradycyjnie Putin zaznaczył swoją obecność i swoją pozycję, bym powiedział, negocjacyjną przed szczytem NATO, przeprowadzając takie intensywne działania. A druga sprawa, że no, rzeczywiście znowu Ukraińcom po prostu kończy się amunicja ze względu na to, co się dzieje, i te cele w rodzaju pocisków balistycznych są po prostu coraz trudniejsze do eliminacji.
1: I tutaj jeszcze kłania się kolejny też jakby wątek i odsłona tego, o czym mówimy, no bo mówimy właśnie o tym, że mamy te pociski. Julek zwrócił też bardzo uwagę na bardzo ważną kwestię, czyli też taką, że trochę pokazuje właśnie Rosja, co ona jeszcze potrafi i że nie myślcie sobie, zachodni sojusznicy, że jak wy coś obiecujecie na szczycie NATO władzom Kijowa, a przecież mamy przyobiecane chociażby ze strony Stanów Zjednoczonych to, że będą tam właśnie pociski produkowane na terenie Ukrainy do wyrzutni Patriot, o których wspominaliście, no to jak to, i teraz do ciebie, Bartku, mówię, właśnie jak tobie się to składa? Na jaki obraz? Jak ty to odczytujesz?
2: No, żeby nie było tak różowo.
1: A to nie jest
2: wcale
1: różowe.
2: Zachód też boryka się z problemami właśnie pocisków, o których wspomniałaś. Miesiąc temu w Berlinie przedstawiciele Lockheed'a powiedzieli, że według źródeł arabskich, kraje arabskie podczas ataków, działań w ciśnie Ormuz wystrzeliły ponad 1000 pocisków PAK-3. Ile wystrzelili Amerykanie, tego nie wiemy. Nikt się do tego nie przyznał, ale można domyślać, że to jest podobna liczba. No i tu wraca stary dowcip, że takich pocisków nie kupuje się w sklepie z pociskami, tylko trzeba je wyprodukować. I tu jest klasyczna wojna na wyczerpanie, na zużycie zasobów materiałowych. Kto będzie miał więcej, kto będzie w stanie wyprodukować więcej, przetrwa, przeżyje i zwycięży ten konflikt.
1: To niedobrze wróży, patrzę na ciebie, Mariusz, jeszcze, bo my przed wejściem do studia też na ten temat rozmawialiśmy. Niedobrze to wróży tak naprawdę na jesień i na zimę dla naszych wschodnich sąsiadów.
3: Niedobrze. No, powiedzmy, rozmawialiśmy o tym, że raczej zakładamy, że wojna się w tym roku nie będzie zawieszenia broni, bo no, tak jak powiedziałem, że Rosjanie poczuli krew, Putin na pewno będzie chciał w okresie jesienno-zimowym, no, bym użył słowa nawet dobić ten system elektroenergetyczny Ukrainy. Dlaczego dobić? No przecież wszyscy pamiętamy, jakim mniej więcej tam w lutym, czyli w tym roku, mówiąc krótko, zimą, w tą późną zimą, że udało się naprawdę Rosjanom sparaliżować, były wielodniowe mrozy, także w mieszkaniach Ukraińców, więc moim zdaniem tutaj nie ma co zakładać. Raczej Rosjanie czekają, chcą wykonać jak najwięcej tego, co tych zniszczeń, które chcą dokonać, ale czekają na ten okres jesienno-zimowy, więc nie zakładam. Oczywiście wiele rzeczy może się wydarzyć, ale nie zakładam, że ta wojna w tym roku, nawet nie to, że zostanie zakończona, ale przestaną intensywnie strzelać. Ale chciałbym tylko jedno zdanie jeszcze powiedzieć, bo to nie jest, brzydko powiem, mecz do jednej bramki. Ukraińcy w ostatnim czasie atakują na terytorium rosyjskie prawie codziennie większą liczbą dronów niż Rosjanie terytorium ukraińskie. Oczywiście przestrzeń rosyjska jest ogromna, to jest od gdzieś tam Sankt Petersburga po daleko nawet za Ural. Natomiast trzeba to odnotować, że Ukraińcy prowadzą, no, moim zdaniem, skuteczną kampanię atakowania zaplecza rosyjskiego.
0: No i to widać. To widać. No, już nawet do tych głównych serwisów przecież przebiły się problemy z rosyjskie z paliwem.
3: Talony na benzynę, no mówię.
0: A tak jest. Rosja wstrzymała eksport diesla przetworzonego. Jakby krążą żarty, że gorzej może być tylko, jeśli Ukraińcy wezmą sobie za cel produkcję wódki. No to może być już prawdziwa tragedia w Rosji.
2: Ale wtedy każdy będzie pędził w domu.
0: No ale...
3: No i decentralizacja
1: Dobra,
3: jest...
1: Nie rozmawiamy tak, w tej audycji,
3: decentralizacja
1: absolutnie
3: jest skuteczna na takie, w takiej sytuacji.
1: Dobrze, panowie, już do dyscyplina. Wracamy do głównego wątku. Po to was dzisiaj zaprosiłam, żebyśmy opowiedzieli naszymi też oczami, bo widzieliśmy my z Julkiem o tym szczycie.

0: Wiecie, na to zacznijmy od urobku, bo to zawsze jest tak, że no, trwają te narady, obrady. Jest ta też po tym, jak doszedł do władzy Donald Trump, tak naprawdę jednodniowa taka długa sesja, znaczy wcale nie taka długa, bo kiedyś to jednak dłużej te szczyty i te obrady sojusznicze trwały, no ale jest to tak główny jeden dzień. No i mamy deklarację końcową i zaczęłabym od tego, bo w którymś momencie pojawiały się informacje w tych szczytach, kuluarowych szczytach, że może nawet nie dojść do podpisania tej deklaracji końcowej. No ale udało się, mamy zapisane, że jest ta sojusznicza solidarność, że artykuł 5 jest nienaruszalny, no i że Federacja Rosyjska to jest główny wróg Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: Główne zagrożenie,
0: główne zagrożenie.
2: I popieramy Ukrainę.
0: I popieramy Ukrainę, będziemy to też jest wspierać, jakieś, to też jest istotne.
1: Tak. To mam wrażenie, że przez dłuższy czas na to jakoś nie było w stanie wyartykułować tego wspólnie. To pocieszające, że już po 5 latach, no po 4 z kawałkiem latach wojny na to doszło do wniosku, że Rosja jest zagrożeniem.
0: Nie, wcześniej to nie możemy mówić 4 lata wojny, bo to pełnoskalowej musimy dodać. No, wcześniej 2014 tak, ale, rok, też pełzający konflikt.
1: Ja też zawsze powtarzam, że wojna jako taka się zaczęła w 2014 roku, natomiast jakby z punktu widzenia zachodu Europy to był jakiś nieistotny konflikt gdzieś w dalekim, dzikim kraju. I pamiętam, jak w czasie właśnie przed pełnoskalową operacją, już żeby się trzymać tej nomenklatury, przypominałem, że do tej linii tego zatrzymanego frontu, czy zamrożonego z Warszawy, no było zdecydowanie bliżej niż do Paryża, chyba jakoś tak mniej więcej jak do Brukseli. Taka odległość, żeby ludziom uświadomić, że to nie jest tak, że to jest jakiś konflikt gdzieś nie wiadomo gdzie. No ale wróćmy jakby do
0: meritum.
1: Do Ankary, tak. Wracając do Ankary, rzeczywiście tu mogę, nie mogę, ale skorzystam z okazji, podreklamuję mnie i Mariusza. Na portalu obronnym dzisiaj pojawi się długa nasza rozmowa o szczycie. Taka kryptoreklama mała. I doszliśmy do wniosku wspólnie.
0: Ale bardzo słuszna, dlatego że wy macie takie szerokie pojęcie, szerokie spojrzenie.
1: Staraliśmy się to też w sposób taki, mam wrażenie, przystępny ująć.
0: No i co tam uradziliście? Jaka jest konkluzja?
1: No moja konkluzja jest taka, że wreszcie sojusz doszedł do wniosku, że poza deklarowaniem, że wyda więcej pieniędzy, trzeba coś zrobić, bo zauważmy, że na tym szczycie podpisano dużo konkretnych umów, porozumień i tak dalej. Powstaje wspólna jednostka ciężkiego transportu. Mają z naszej perspektywy bardzo ważne i pewnie o tym jeszcze powiemy trochę więcej, mają się te rurociągi podwójnego zastosowania, czyli te cywilno-wojskowe, wreszcie przesunąć z linii byłego NRD tak naprawdę granicy z byłym RFN-em, czyli z granicy starego NATO przesunąć się w naszą stronę, czyli wreszcie
0: NATO
1: zauważyło, że kończy się teraz na granicy Polski wschodniej, a nie na granicy byłych Niemiec zachodnich.
0: To też, to można to powiedzieć, że to jest też taki sukces nasz osobisty, tak, polskiej delegacji, bo rzeczywiście wiele razy podnosiły polskie władze te kwestie, że to nie może być tak, że ta infrastruktura paliwowa czy w ogóle infrastruktura wojskowa natowska jest właśnie, tak jak powiedziałeś, na terenie zachodnich Niemiec, a co zresztą, co z wschodnią flanką, która, no jak widzimy, tak naprawdę jest tym głównym buforem dla Zachodu.
1: No tak, no dlatego też ważna rzecz, która się jakby równolegle działa, ale też została potwierdzona na szczycie, czyli stała baza wojskowa amerykańska w Polsce. Też powrót do rotacji w tej chwili. A jakoś w najbliższych tygodniach mają ci amerykańscy żołnierze...
0: Jeszcze 6 tygodni chyba zostało, czy 7. No coś takiego.
1: Ale nieoficjalnie się mówi, że
0: może szybciej nawet.
1: Tak, że to powinno się zdarzyć szybko, a na pewno przed 15 sierpnia, żeby mogli wziąć udział w defiladzie, bo wiadomo, że to najważniejsze z punktu widzenia polityków.
0: Ale to jest też forma taka symboliczna, więc...
1: Tak, no to jest pokaz, nie oszukujmy się, pokaz pewnej obecności i siły, więc jakby trochę żartuję, bo to polityka, ale to jest ważny temat. Także ja bym podsumował, że to jest ten szczyt, na którym przestaliśmy mówić, a jako sojusz zaczęliśmy realnie dużo robić konkretnie. I też to wynika trochę z tego, że te wszystkie sprawy przemysłowe i inne się

0: wreszcie rozkręciły.
1: To teraz te sprawy przemysłowe. Zaraz, Mariusz, oddam ci głos.
2: Ja bardzo chętnie, ale chciałbym zasugerować, żeby Bartek powiedział o ałaksach.
3: Ja mam zupełnie inny, temat. Już zupełnie poboczny, ale związany. Tydzień przed szczytem NATO było spotkanie w Warszawie z przedstawicielami Komisji Europejskiej i była rozmowa na temat korytarzy transportowych NATO. One mają mieć podobny przebieg jak rurociągi i z tego, co przekazali przedstawiciele Komisji Europejskiej, korytarze mają sięgać aż do krajów bałtyckich, czyli do de facto wschodniej granicy NATO. Jaki jest ich przebieg? To jest tajne oczywiście, ale każdy, kto ma mapę i zna trochę historię, może sobie wyobrazić, którędy te korytarze będą biegły, więc będziemy mieli jakby dwa układy krwionośne.
1: Krwiobieg taki będzie, prawda?
3: Będą paliwa i będzie transport ciężkiego sprzętu.
1: No bez tego tak naprawdę nie ma co marzyć
3: o
1: tym,
3: żeby... Nie ma co marzyć o wojnie. Ja mam jeszcze... pomysłu.
1: Ja wiem, że to jest brutalne, że mówimy, że nie ma co marzyć o wojnie, ale nie ma co marzyć o dobrej logistyce.
3: Na rozwinięcie tej logistyki.
1: Ale Bartku, wiesz, że musisz bardzo zdyscyplinowany być dziś, bo dzisiaj ja nie dam wam ani minuty dłużej. Niestety,
3: mam jeszcze pomysł,
1: kończymy przed dziewiątą.
3: Oprócz sprzętu i paliw przerzucać też wojsko szybkimi pociągami. Nie wiem, na ile to jest realne i wykonalne.
1: I jeszcze chciałam zapytać ciebie krótko, jak jesteś przy głosie, bo będę musiała wam ten głos reglamentować, bo naprawdę, no niestety nie rozciągniemy czasu. No bo się Julek rozgadał, no co zrobisz. No. To kwestia właśnie tego, co zostało podpisane przed tą główną sesją środową, czyli mówimy o tym takim forum zbrojeniowym, militarnym i tam chociażby mamy tę zapowiedź, że strona amerykańska, Lockheed Martin, Raytheon chce... robić interesy, przenosić te swoje linie produkcyjne do Europy. Mówimy o Polsce, mówimy o Niemcach, mówimy o Holendrach, mówimy o Szwecji. I mówimy o pociskach PAK-3
3: do wyrzutni.
1: Być może u nas byłoby nad Wisłą serwisowanie, dawanie certyfikatów ostatecznych tym pociskom.
3: Być może. No, oczywiście lepiej dla wszystkich byłoby mieć produkcję bliżej miejsca potencjalnego konfliktu, trochę źle brzmi. Oprócz tego jeszcze ma być produkcja amunicji 155 mm, tak zwanej generycznej, czyli teoretycznie dopasowanej do każdego systemu artyleryjskiego. Z mojej perspektywy jeszcze ważne były dwie kwestie, właściwie jedna tylko łącząca się. Oczy i uszy NATO. Nie tylko AWACS-y, o których wspominałaś, czyli Sub-Global Eye, nie tylko system Aquila, czyli obserwacja z kosmosu, ale też coś, o czym się mówi już od kilku miesięcy w kontekście zaniechanego programu samolotu bojowego kolejnej generacji Europy. Chmura bojowa, czyli cała cyberprzestrzeń łącząca wszystkie czujniki, wszystkie zasoby, skupiająca w jedną całość wszystkie informacje, a następnie dystrybuująca. Wszyscy zgodnie mówią, że to jest najważniejszy element współczesnego pola walki i właściwie bez tego nie da się wykonać kroku naprzód. Łączność, łączność i jeszcze raz łączność. Kodowana, szerokopasmowa, docierająca od najwyższych szczebli dowodzenia do pojedynczego żołnierza. To jest absolutny priorytet na najbliższe lata. Oprócz oczywiście nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia.
1: To teraz Mariusz, bo skoro zostałeś wywołany przez Julka, że jesteś w podcaście, rozumiem, tak? Macie coś w rodzaju podcastu czy artykułu?
0: Tak. To jest podcast. Mamy wideo, tak.
1: Podcast, wideo, wspaniale. Video. Więc ciebie zapytam, bo ty co prawda nie byłeś tam w Ankarze i nie chodziłeś tymi korytarzami tak jak my z Julkiem, ale...
4: Nie korzystałam z lokalnego jedzenia.
0: Polecamy.
4: Ale...
1: Ale śledziłeś pilnie, bo
4: tak,
1: wiem, że
4: bo dzisiejsze
1: bo ja
4: czasy
1: ciebie,
4: pozwalają
1: ja
4: nie
1: znam.
4: Być, ale jednak być prawie, tak?
1: Bo były streamingi i tak dalej, więc naprawdę można było. Co dla ciebie jest jakby top of the top tego spotkania? I może skupmy się, spróbujmy się skupić, bo niestety musimy zrobić to szybko, na polskiej stronie, bo rzeczywiście nawet w tych, na tych korytarzach słychać było, że rozmawia się o nas. Wskazywali na nas poszczególni sojusznicy, że no jesteśmy liderami tutaj tej wschodniej flanki.
4: No właśnie, ponieważ jeżeli sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, będzie zapytany przez prezydenta Trumpa, co wy w tej Europie robicie, to jeżeli ktoś chce pokazać dużego gracza, całkiem dużego gracza w Europie, który faktycznie dużo robi, no to dzisiaj wygodnie, nie tylko wygodnie jest, ale przede wszystkim trzeba wskazać stronę polską, Polskę, nas, bo my też przecież na to łożymy i będziemy kiedyś

0: Nigdy nie jest za późno na pojednanie, na początek słowa marszałka Sejmu w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Zabici i ranni w rosyjskich atakach na Ukrainę, agresor uderzył w Kijów i obwód doniecki. Hiszpania drugim półfinalistą piłkarskich mistrzostw świata. Do domu wraca reprezentacja Belgii. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Pojednanie Polski z Ukrainą musi być oparte na prawdzie historycznej, podkreśla marszałek Sejmu w 83. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Włodzimierz Czarzasty w filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych mówi, że ludobójstwo na Wołyniu pokazało, do czego prowadzi nienawiść.
1: Szacunek do ofiar wymaga tego, żeby nie grać ich pamięcią dla doraźnych celów politycznych. Przykładem dobrej współpracy w tym obszarze są polsko-niemieckie relacje w ostatnich 30 latach. Pójście tą drogą wymaga rachunku sumienia na temat zbrodni popełnianych przez ojców i dziadów. Na taki proces nigdy nie jest za późno.
0: Centralne uroczystości upamiętniające rocznicę rzezi wołyńskiej rozpoczną się za godzinę w Warszawie, a wczesnym popołudniem w uroczystościach we wsi Radrusz na Podkarpaciu hołd zamordowanym odda prezydent Karol Nawrocki, a w uroczystościach na Wołyniu na Ukrainie weźmie udział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanie uderzyli w nocy w Kijów rakietami balistycznymi. 8 osób, w tym 11-letni chłopiec, zostało rannych. Rosjanie poczuli krew. Tak ostatnie ataki na ukraińską stolicę ocenił w audycji Cafe Armia na naszej antenie Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej.
2: Rosjanie zapewne chcieliby co noc atakować, tak? Natomiast no, ich ten system, weryfikacja celów, co mają atakować i czym mają atakować, na to nie pozwala.
0: Z kolei 7 osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych w rosyjskich ostrzałach ukraińskiego obwodu donieckiego. Według tamtejszych władz tylko w Kramatorsku Rosjanie zrzucili 7 bomb lotniczych na osiedla mieszkalne. Premier popiera propozycję resortu zdrowia, by wprowadzić maksymalną stawkę 240 zł brutto za godzinę pracy dla lekarzy. Ograniczenie wynagrodzeń budzi wśród medyków największe kontrowersje, jeśli chodzi o pomysły przedstawione przez resort zdrowia. Przedstawiciele środowiska lekarskiego ostrzegają, że może to doprowadzić do odejść z publicznych szpitali. O szczegółach Dagmara Kędzior.
3: Ograniczenie poziomu wynagrodzeń lekarzy to odpowiedź na nadużycia w systemie ochrony zdrowia. Chodzi o przypadki medyków zarabiających nawet kilkaset tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zgodnie z propozycją resortu, lekarz pracujący na pełnym etacie nie powinien otrzymywać więcej niż 40 tysięcy złotych. Zdaniem premiera Donalda Tuska jest to wystarczająca kwota.
4: To jest 76 tysięcy na maksimum dwóch etatach, no bo tak proponujemy przy stawce 240 za godzinę. No to jest tak czy inaczej absolutnie europejski top.
3: Zdaniem doktora Tomasza Karaudy takie ograniczenie może sprawić, że część lekarzy, którzy zarabiają teraz więcej, zdecyduje się odejść z publicznych placówek.
5: Czy taki lekarz nie zdecyduje się pójść do sektora prywatnego albo zdecyduje się na przykład na pracę nawet czasowo za granicą? To jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi.
3: Szef rządu zadeklarował, że pierwsze efekty zmian wprowadzanych w systemie ochrony zdrowia będą zauważalne we wrześniu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że kolejne spotkanie medyków z ministrą zdrowia zaplanowano na czwartek podczas posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Leśnicy i pracownicy firmy zajmującej się odławianiem dzikich zwierząt szukają pumy, którą widziano w podkoszalińskich lasach. Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Maciej Wiórek, powiedział Radiu Szczecin, że zwierzę nie jest agresywne. Przestrzegł jednak przed bliskim kontaktem.
6: Ona raczej nie zachowuje się agresywnie i też nie wykazuje agresji do zwierząt domowych. Jeżeli spotkamy tą pumę, no to starajmy się nie wabić, nie wołać, zachowajmy pewien spokój, odwróćmy się i po prostu oddalmy się z tego miejsca.
0: Nie wiadomo, skąd drapieżnik wziął się na Pomorzu Zachodnim. Leśnicy nie otrzymali zgłoszenia o możliwym zaginięciu lub ucieczce zwierzęcia. Poszukiwania pumy będą prowadzone do skutku. Hiszpania pokonała Belgię w ćwierćfinałowym meczu Mundialu 2-1. Mimo przegranej, Belgowie byli zadowoleni z meczu ich drużyny i świętowali na ulicach miast. Jeden z kibiców, Julian, przyznał, że jest rozczarowany, ale cieszy się z wygranej Hiszpanów, którzy okazali się lepsi. I tak jestem zadowolony. Zawiedziony, ale jednocześnie szczęśliwy. Zagraliśmy świetny mecz. Myślę, że to był nasz najlepszy mecz na Mistrzostwach Świata. Odchodzimy z najlepszymi wspomnieniami, z uśmiechami.

0: na twarzach. To był dobry mundial. Jest dużo rozczarowania, ale myślę, że to Hiszpania zasłużyła na wygraną i cieszę się z tego. We wtorkowym półfinale Hiszpania zmierzy się z Francją, która wyeliminowała Maroko, wygrywając 2-0. A finał mundialu już za 8 dni.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami w północno-wschodniej Polsce. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla całego województwa podlaskiego oraz części województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Poza tym we wschodniej Polsce będzie przelotnie padać, a słonecznie i bez opadów będzie dziś na zachodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 24 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Jutro ma być nieco cieplej, ale w wielu regionach będzie przelotnie padać.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w większości kraju jest teraz dobra lub bardzo dobra, a 28% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 10 a 16 można korzystać z nadmiaru prądu. W województwach podlaskim, mazowieckim i części województwa warmińsko-mazurskiego możliwe są gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się tymczasem susza hydrologiczna, a w lasach zachodniej Polski i lasach na ziemi łódzkiej występuje średnie zagrożenie pożarowe.
1: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.

0: Kierunek Kino.
1: Dzień dobry, bardzo serdecznie witamy w wakacyjnym wydaniu programu Kierunek Kino. W lipcu i w sierpniu będziemy mieć interesujących gości, mamy rozległe plany, ale także chcemy się skupić na tych interesujących filmowych imprezach. Wiele festiwali, wiele przeglądów i wiele się dzieje. Natomiast dzisiaj naszym gościem jest Dobromir Dymecki. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak w Płocku byłeś na spotkaniu autorskim z publicznością, to reklamowano cię jako człowieka, który zagrał Bogdana. No. Masz coś przeciwko temu?
2: Trochę mam, trochę nie mam. Z jednej strony bardzo się cieszę, bo ta rola no, przyniosła mi dużo popularności i widzialności. Jestem za to bardzo wdzięczny, ale nie ukrywam, że walczę z tym, żeby rola Bogdana nie została jedyną moją rolą, która jest zapamiętana, więc nie chcę być tutaj zaszufladkowany.
1: Tak.
2: Więc... szukamy jakiegoś balansu, jeżeli chodzi o rolę Bogdana.
1: Tak jest. Wyjaśnijmy, kim jest Bogdan. Bogdan to jest szwagier głównego bohatera serialu 1670, Jana Pawła z Adamczychy, w tej roli Bartek Topa. Serial niebawem pojawi się znowu na platformie, w streamingu, na samym początku sierpnia. Trzecia seria. Tajemnicze są losy tego bohatera Bogdana i tajemnicze są także zapowiedzi, jeśli chodzi o trzecią serię. Czy Bogdan, ten krnąbrny, dziwny szlachcic polski z XVII wieku, pojawi się w ogóle?
2: Bogdan się pojawi, chociaż jak państwo mogli zauważyć, ci, którzy oczywiście śledzą losy 1670, w trailerze Bogdana jest mało, a właściwie tyle co nic. Jest to dla państwa niespodzianka i dopiero 5 sierpnia, jak będzie premiera 1673 sezonu, dowiedzą się państwo, jakie losy spotkały Bogdana. Ja niestety nic nie mogę powiedzieć, a zresztą nawet trochę nie chcę, bo jestem bardzo ciekaw, jak państwo zareagują na to, kim teraz jest Bogdan.
1: Tak, to prawda. I to jest taka sytuacja dziennikarska dla mnie, że wcale tego nie krytykuję i wcale mnie to nie oburza, bo też lubię rodzaj niespodzianki, czyli słynnego hitchcockowskiego suspensu w kinie, prawda? Tak. Warto wiedzieć mniej czasami.
2: Tak, a zresztą chyba już to PR-owcy Gry o Tron przetrenowali na publiczności, że znienacka ulubiony główny bohater bywał zabity, więc tutaj na szczęście tyle mogę zdradzić, że Bogdanowi nic się nie dzieje, jest i to jest go całkiem sporo w trzecim sezonie. Mhm. I myślę, że państwo

0: będą zaskoczeni. Mam nadzieję, że miło i że będą dalej śledzić Bogdana i mu kibicować.
1: Do tej roli, jak do wielu innych w tym znakomitym, groteskowym, komediowym serialu, do tej roli potrzebny był ktoś charakterystyczny w jakiś sposób. Oczywiście kostium i make-up to wszystko robi swoje, skrzydła dodają postaci, dużo dodają postaci.
0: Zbroja, która waży 28 kilo.
1: Tak, naprawdę 28 kilo?
0: Tak, 28 kilo.
1: To musiała tyle ważyć?
0: To jest kostium, z którym mam relację love and hate, czyli to jest naprawdę jeden z najpiękniejszych kostiumów, w jakich przyszło mi grać i uwielbiam ten kostium, ale są takie momenty, jak jest taki upał już, albo jest 30 parę stopni, albo muszę gdzieś biec w tej zbroi, że sobie myślę, niech mi zdejmą już to żelastwo, bo zaraz oszaleję.
1: Okej, czyli potrzebny był właśnie aktor, powiedzmy, w jakiś sposób charakterystyczny. Co to znaczy charakterystyczny? No niski albo wysoki, ale tu wygląda na to, że mocny, fizycznie też. Czy ty masz krzepę i kondycję do tego rodzaju ról?
0: Mam krzepę i kondycję, chodzę na siłownię, ćwiczę.
1: Jesteś
0: pomimo
1: młody,
0: 40 lat.
1: Dobrze zapowiadający się.
0: Tak, wciąż, dziękuję. Właśnie na to liczyłem. Więc siłę i krzepę mam i te 28 kilo dzielnie noszenia narzekam. Ale faktycznie tak, no Bogdan miał się tutaj wyróżniać i jako że z Maćkiem Buchwaldem znaliśmy się już wcześniej i razem robiliśmy różne rzeczy, więc Maciek tak sobie upatrzył i jakoś ta rola już była mi na poziomie pisania czy castingu powierzona mi i Maciek w sumie nie widział nikogo innego oprócz mnie w tej roli, więc to bardzo miłe.
1: Aha, przepraszam, na poziomie pisania już pierwszej serii, chcesz powiedzieć?
0: Tak, no to znaczy powstał pilot i odcinki się pisały. Jak ten projekt trafił do Maćka, no to Maciek miał kilku takich typów, kilka właściwie, bo to byłem ja, Bartek Topa, Kasia Herman i Andrzej Kłak. I to były takich czterech aktorów, którzy byli już poniekąd obsadzeni przez Maćka. Aha. Twierdził, że nie potrzeba tu castingu, pomimo tego, że Netflix wymaga tych castingów i zrobiliśmy ten casting, ale zdaje się, że tylko ja byłem brany pod uwagę, to znaczy
1: tak, żeby
0: stacja zobaczyła, czy się nadaje.
1: Tak, czyli ta czwórka, ten trzon aktorski rodziny był zrobiony. Oczywiście casting wymagał wielu, wielu innych ról drugoplanowych, też bardzo istotnych, oraz całej gromady, powiedzmy, statystów. Prawda?
0: Tak, statystów, epizodów, bo mam bardzo dużo ról drugą, trzecioplanowych epizodów. I to też ważne jest akurat w tym serialu, że to muszą być faktycznie takie epizody dosyć mięsiste,
1: tak,
0: krwiste.
1: Tak.
0: Chociażby
1: tak.
0: Jak jedna z ulubionych postaci, Zaszczany Jędrula, prawda, który ma swoje przygody.
1: No dobrze, a skąd się znałeś z reżyserem, Maćkiem Buchwaldem?
0: Z Maćkiem Buchwaldem poznaliśmy się przy spektaklu Iwana Wyrypajewa w Teatrze Powszechnym i to był taki spektakl, gdzie właściwie staliśmy i mówiliśmy. Iwan Wyrypajew miał taki pomysł, że takiej umiejętności oprócz aktorów mają też stand-uperzy, więc zaprosił Maćka do tego projektu. Maciek nie jest zawodowym aktorem, ale jest wspaniałym performerem i stand-uperem. I tam się poznaliśmy i się zakolegowaliśmy faktycznie w ten czas, bo to była jeszcze Karolina Gruszka i Julka Wyszyńska i tak w czwórkę stworzyliśmy taki mały team. I ten spektakl był grany z powodzeniem. Bardzo, bardzo ludzie lubili ten spektakl.
1: Tak, rzeczywiście był głośny przez swoją oryginalność i przez głośne nazwisko Iwana Wyrypajewa w tej kwestii. Aha, dobra, i tam powstały więzi, że tak powiem, i prywatne, i aktorskie, jak rozumiem, zawodowe także.
0: Tak, później zrobiliśmy z Maćkiem jeszcze spektakl w Domkach Fińskich. Taki spektakl plenerowy, to się nazywało Powrót do Ma. I to był taki trochę debiut reżysersko-teatralny Maćka. I Maciek mnie tam zaprosił przez to, że jakoś poczuliśmy ten wspólny vibe. No a później już Maciek rozpoczął swoją karierę filmową i tak porzucił. Stand-upuje jeszcze troszkę. Ale
1: naprawdę, tak? Nie zrezygnował z tego? To ciekawostka.
0: To jest jego ogromna pasja i on wciąż to robi. i lubi to, więc...
1: I być może te właściwości jego charakteru i kariery spowodowały, że idealnie się wpasował w ten świat 1670, prawda?
0: Absolutnie, tak. Wydaje mi się, że zresztą Kuba Różyło, który pisze scenariusz, też ma swoje korzenie w stand-upie. Mhm.

0: troszkę to widać w tym serialu. To znaczy ten serial ma bardzo wyraziste puenty, tak zwane one-linery, czyli takie kwestie, które właśnie zapadają w pamięć. I to jest właśnie domena trochę stand-uperów, komików, którzy takie puenty potrafią tak wytworzyć albo właśnie wypowiedzieć w dobrym momencie. I ten scenariusz jest pełen takich różnych puent i tekstów, które zresztą, jak widzimy, przechodzą do życia. To znaczy ludzie zaczynają nimi mówić na co dzień. I to jest właśnie zasługa też chłopaków, którzy też mają to doświadczenie też takie z publicznością. To znaczy, że mówisz coś i od razu masz tą reakcję. Aha. Nie musisz czekać, aż powstanie serial i dopiero wtedy się dowiedzieć. Też wydaje mi się, że daje taką właśnie warsztatową umiejętność, którą oni wykorzystują tutaj, że wiedzą, że o, jak tak powiemy, to na pewno zadziała. Bo oni już to wiedzą ze sceny, po prostu mają ogromne doświadczenie.
1: Jasne. A dla ciebie takiego aktora z wykształceniem klasycznym, parającego się teatrem, bo jesteś związany i to od wielu, wielu lat z TR Warszawa, ciągle nie kończysz tej przygody aktorskiej, czyli dla ciebie takiego aktora klasycznego nie była to zbytnia rewolucja, zbytnia wywrotka?
0: Rewolucja nie, ale wiesz, myśmy się bardzo mocno zastanawiali właśnie, jak to grać, tak żeby nie wylać też dziecka z kąpielą, czyli żeby nie przefajnować, nie prześmieszkować. Z drugiej strony znaleźć też jakąś prawdę tych bohaterów, żeby oni byli naprawdę jakoś poruszający i też jakoś dobrze oddawali, żeby ludzie mogli się w nich przeglądać. To znaczy, nie robić z nich tylko idiotów, ale też budować w nich jakąś drugą stronę, chociażby w Bogdanie jest taka samotność i takie poczucie bycia samemu.
1: Tak jest.
0: I też taka potrzeba właśnie akceptacji. To, z czym wielu z nas może się jakoś utożsamić. Więc no, taki mieliśmy tak zwany dzień zero, czyli taki dzień próbny, gdzie żeśmy sprawdzali właśnie, jak możemy właściwie ten tekst właśnie i pogłębiać, ale też, no, żeby to było wciąż komedią, żeby to było lekkie i żeby działało. No, ten cały anturaż tamtych lat i te kostiumy, ale też bardzo współczesny język ze współczesnymi tematami. Jest tutaj dużo miksu, więc musieliśmy no, to bardzo uważać.
1: No właśnie, żeby nie za dużo pieprzu albo nie za dużo soli w zupie, prawda? Bo to jest bardzo istotne, ten umiar w komedii, która jednocześnie musi przekraczać granice, być brawurowa, czasami przegiąć, jak mówisz o źródłach stand-uperskich, żeby być dosadna, ale jednak cały czas utrzymać no jednak pewien styl.
0: Tak, absolutnie. No my tutaj czasami jedziemy po bandzie i jakby gdzieś naruszamy jakieś różne tabu, ale no właśnie też na tym polega dobra komedia, że ona nie tylko jest jakby, żeby się pośmiać, ale też w coś nas uruchamia, dotyka, może właśnie oburza trochę albo wzbudza nas jakąś refleksję, więc to jest absolutnie naszym celem tutaj i też to, co nasi twórcy, reżyserzy, producent, to na co stawiają mocno punkt, to żeby też to grać poważnie, żeby tak nie robić z tego tylko komedii, że jednak to granie musi być takie serio. To znaczy każdy z tych bohaterów musi być przekonany o swojej racji, no bo inaczej to nie ma sensu.
1: Tak jest. Z Dobromirem Dymeckim rozmawiamy dziś w audycji Kierunek Kino o jego roli Bogdana w 1670. Na samym początku sierpnia, dokładnie za miesiąc, 5, premiera trzeciej serii. Bardzo ciężko jest zrobić drugą część, trudne są drugie powieści, drugie filmy i tak dalej, drugie albumy muzyczne, a co dopiero trzecia. Nie zdradzając niczego z fabuły i zawartości, jakbyś porównał do pierwszej, drugiej, to jest ten sam poziom, to jest trochę inaczej, to jest trochę dalej, to jest trochę wyżej, więcej, mocniej.
0: Myślę, że jest taki większy powrót do, tak jak drugi sezon był taki dosyć rozbuchany, tak trzeci sezon, pomimo tego dosyć spektakularnego trailera i różnych komentarzy o wielkim budżecie trzeciego sezonu, to jest to jednak powrót do Adamczychy i taki trochę do źródeł, ale z drugiej strony ta warstwa wizualna no zupełnie nie ustępuje temu drugiemu sezonowi, czyli wciąż mamy no to tak estetycznie i wizualnie rozbuchane. I te przygody bohaterów się rozwijają. Serial staje się odrobinę bardziej taki mroczny. Więc ja jestem ciekaw, też nie chcemy jako twórcy odcinać kuponów i być zadowoleni. Pierwszy sezon się sprzedał, to będziemy teraz robili wszystko według tej dobrze sprawdzonej receptury. Też jest miejsce na to, żeby trochę właśnie popróbować, żeby

0: żeby też dla nas jako twórców mieć możliwość rozwoju i sprawdzania pewnych rzeczy, więc ten trzeci sezon jest trochę takim miksem pierwszego i drugiego sezonu. Ale wydaje mi się, że może to być najlepszy sezon.
1: Tak, uśmiecham się na samą myśl o tym, co tam zobaczymy, bo tak jak mówisz, trailer jest rozbuchany.
0: Tak, trailer jest rozbuchany
1: możliwości. I mógłby niepokoić trochę.
0: Tak, absolutnie. Ale to, co nas bardzo ucieszyło, że był fantastycznie przyjęty i wiele głosów czekania i tęsknoty i takiego zaskoczenia, że to już, bo Netflix zapowiadał, że jesienią, a tu się okazuje, że w środek lata wbijamy się z trzecim sezonem, więc ludzie z niecierpliwością czekają, fani, więc to jest dla nas twórców jakoś mega przyjemne.
1: Tak jest, bo cała umiejętność polega na tym, żeby nie przesadzić, prawda? I ktoś tego musi pilnować i wyważyć wszystkie dodatki i przyprawy, jak tutaj mówimy. No dobrze, ale Dobromirze, co w ogóle stanowi o fenomenie tego serialu? Czy sam pomysł, czy podejście do historii? I co z Sienkiewiczem? A Sienkiewicz,
0: Sienkiewicz.
1: I cała tradycja polska. My przecież wszyscy jesteśmy z Kmicica i Wołodyjowskiego.
0: Dokładnie. Co na to Sienkiewicz? No, ciekaw jestem, co by na to powiedział Sienkiewicz. Myślę, że byłby dumny. Na pewno byłby z nas dumny. Natomiast to, co się składa na ten fenomen, wydaje mi się, że taka wielowarstwowość tego serialu. To znaczy, że ten serial posiada wiele wątków. Są tam wątki romantyczne, sensacyjne. Opowiada też o takich bohaterach, których znamy z życia gdzieś obok nas. Mamy pełno takich Januszów biznesu i różnych. Zresztą my to trochę mamy, nie mówię tego oceniając, bo sam też gdzieś mam to w nawyku i czasami sam się na tym łapię, na tym takim januszowaniu, czyli takim kombinowaniu cały czas, że tu gdzieś coś gdzieś się załatwi albo wykombinuje.
1: Więc tak, polska jest cecha. No
0: tak, polska
1: mówisz cecha. Januszowanie i jeszcze Seby i Janusze. Sam główny bohater
0: absolutnie
1: jest jednym wielkim Januszem i Sebą, prawda?
0: Tak, jest to nasza, jest to naszego narodu jakaś przewara. Więc wydaje mi się, że doskonale się przeglądamy w tym serialu. Przez to też, że jest to świetnie napisane, nieskromnie powiem, świetnie zagrane.
1: Nieźle, tak.
0: Nieźle, prawda?
1: No, absolutnie. Więc gdzie trzeba to powściągliwie, a gdzie trzeba to brawurowo, prawda? Z szarżą.
0: Tak. I też wydaje mi się ta oryginalność tego, że jest to w tym XVII wieku, to to też jest coś nowego.
1: Tak,
0: teraz mamy już tą chłopomanię i to szlachectwo. Dzięki trochę temu serialowi jakby wróciliśmy do tego, ale bo tak jak zresztą w Płocku wspominałem, że ten serial na początku nie do końca stacje czy różni dystrybutorzy byli tym zainteresowani i nie do końca ten pomysł przekonywał.
1: Na papierze, tak.
0: Tak.
1: Jasne.
0: Dopiero później właśnie Kuba Razowski z Netflixa zauważył w tym potencjał, no i okazało się, że wygrał. To znaczy, że ten serial faktycznie w jakimś sensie rozbił bank.
1: Tak, to prawda? No. Można tak to nazwać?
0: Tak.
1: No dobra, a Sienkiewicz? Przecież, sam czytałeś trylogię.
0: Co Sienkiewicz? Co na to Sienkiewicz? No jestem ciekaw, co by Sienkiewicz powiedział, ale w jakimś sensie ten duch Sienkiewicza tam jest. To znaczy ja to czuję i też nie ukrywam, że przygotowywując się, tego Sienkiewicza trochę oglądałem jeszcze. W międzyczasie zagrałem w filmie Kos Pawła Maślony. I taka anegdota właśnie jak jechałem na plan, to zadzwoniłem do Bartosza Bieleni i mówię,
1: Bartosz, graliście w Kosie, tak?
0: Tak, graliśmy w Kosie razem. On już był na planie. Ja mówię, jak wy to gracie? Co to jest w ogóle ten kos? Jakby? Jak to w ogóle złapać, tą szlachtę? No bo kos nie jest taki śmieszny, jest bardziej poważny w tonie.
1: Absolutnie tak.
0: I Bartosz mi powiedział, no wiesz, to jest takie połączenie potopu z Django. I to jakoś tak ze mną zostało. Sobie pomyślałem, no tak, to jest trochę połączenie potopu z Django. I trochę w tym 1670, oczywiście w bardziej komicznej osłonie, ale to też jest trochę połączenie potopu z Django, to znaczy pewnego, pewnej tej naszej historii i jakiegoś takiego źródła kulturowego z jakąś mocną popkulturą i z tym, co się dzieje wokół nas teraz, no bo te problemy w 1670

0: To są jakby nasze problemy przeniesione w tamte czasy, pokazujące, że właściwie nie za wiele się zmieniło, że ta mentalność gdzieś wciąż nas jest i możemy być z niej dumni, ale czasami możemy się też nią zupełnie przerazić.
1: Tak jest, a możemy też spojrzeć lekko krytycznie i postawić bardzo, bardzo krzywe zwierciadło, które odbija właśnie tę współczesność. No, Sienkiewicz na miarę naszych czasów. Być może to jest dzisiejsza sienkiewiczowska opowieść, albo po to był ten Sienkiewicz, po to cała nasza tradycja, żeby dzisiaj można było tak to pokazać. Oczywiście mówimy o dziedzinie rozrywki, o czysto rozrywkowej sytuacji serialowej. Z Kosem była sytuacja inna, bo to jednak był pewien dyskurs historyczny, pokazać naszego bohatera narodowego tuż przed tym wszystkim, co znamy z podręczników. Zastanowić się, co się tam działo, to jest idealne podejście, ale ten Django, który się pojawia prosto z Tarantino, jest w punkt, prawda? Tak. Bo żyjemy w czasach w kinie post-tarantinowskich.
0: Tak, absolutnie. I właśnie ten rodzaj narracji, właśnie taki mniej bogojczyźniany, a bardziej korzystający z jakiegoś trochę kina sensacji czy kina akcji.
1: Tak, a nawet kiczu.
0: A nawet kiczu, tak, dokładnie. Takiego kina klasy B. Nie,
1: tak
0: takiego,
1: jest. Tak, takiego nie bójmy się tego słowa.
0: Tak, czegoś, co jest trochę cringe'owe, a jednak działa.
1: Tak jest.
0: No, jest tutaj wykorzystywane i to jest super, bo to łączy jakieś światy i w współczesny sposób opowiada o tamtych czasach.
1: Psuje młodzież?
0: Psuje młodzież? No miejmy nadzieję, że nie. No, że
1: mądra młodzież chyba nie.
0: A właśnie dobrze, albo niech psuje.
1: No właśnie, młodość ma swoje prawa.
0: To znaczy, no jeżeli... No ciekawe, czy psuje. Mhm. Z tego, co słyszałem, to na przykład jest wielki teraz powrót do Ogniem i Mieczem, które pamiętam za... Jak wchodziło do kin, to wtedy tak było dosyć przyjęte z rezerwą po tych dwóch wcześniejszych częściach Jerzego Hoffmana.
1: Tak jest.
0: Tak teraz wśród młodych słyszę, że Ogniem i Mieczem jest filmem kultowym i do niego wracają i go oglądają, więc każda rzecz potrzebuje swojej perspektywy, więc być może jak się przyglądaliśmy z bliska, to byliśmy bardziej krytyczni, a już jak się patrzy z daleka, to mamy jakimś bardziej łaskawym okiem patrzymy na to.
1: Tak jest, mimo że inna perspektywa, ale to łaskawe oko, to jest ciekawa informacja o tej młodzieży, bo zobacz, ja zadałem pytanie, czy psuje młodzież, a tu się okazuje, że być może paradoksalnie spowoduje większe zainteresowanie tym oryginałem literacko-filmowym, tym korzeniem, tym tłem.
0: Absolutnie tak. No, wydaje mi się, że właśnie też po to jest w takiej formie przystępnej dla młodego widza, ale też dla nas wszystkich, bo wydaje mi się, że my wszyscy trochę przyspieszyliśmy, że potrzebujemy, no niestety właśnie ja patrzę też na to trochę krytycznie, że jednak te dopaminowe skoki, które sobie tutaj serwujemy to one, tak, nie zawsze są dla nas dobre. Ale no, żeby przyciągnąć tego widza i żeby też dla niego opowiadać to w taki sposób przystępny, no to ta zmiana formy na pewno jest potrzebna. Ale też, wiesz, ja lubię to, że też te pokolenia opowiadają swoje historie. Ja na przykład zupełnie nie jestem krytyczny wobec tego, że powstaje lalka i to nawet dwie lalki. Ja nawet uważam, że każde pokolenie powinno mieć swoją...
1: Tak, tak,
0: Amerykanie się zupełnie tego nie boją. Powstaje kolejny Frankenstein albo kolejne Wichrowe Wzgórza, że każde pokolenie ma jakby swoją interpretację klasycznych arcydzieł. W Polsce patrzy się na to trochę z dystansem, bo się mówi, no już przecież to było, no że lalkę nakręcili, po co to kręcić?
1: Tak jest, tak, tak.
0: A wydaje mi się, że właśnie taka lalka to powinna tak co najmniej co 10 lat powstawać, żeby... No bo to są takie uniwersalne, wielkie arcydzieła, które... w której się możemy właśnie współcześnie przeglądać, więc...
1: Tak, to prawda. Jestem zwolennikiem tej samej tezy, bo tu jeszcze dochodzi, że każde pokolenie może mieć swojego bohatera fizycznego, absolutnie, bohaterkę, prawda, kobietę, mężczyznę i tak dalej, to jest też bardzo interesujące. Zobacz dwie poprzednie lalki. Z jednej strony Dmochowski, a z drugiej strony Jerzy Kamas. Jakżeż różne filmy, różne postacie, no i jeszcze ten sznyt i podejście reżyserskie, prawda, więc te dwie lalki, które powstaną, daj Panie Boże, żebyśmy mieli podwójną przyjemność po prostu.
0: No absolutnie, no właśnie ta dyskusja w ogóle jakby z literaturą, literaturą, z Prusem, z geniuszem, no jest wspaniała. To znaczy, co twórcy w tym widzą, jak to interpretują, jak to przekładają na współczesność. Dla mnie to jest fascynująca podróż.

0: I jestem bardzo ciekaw tego, co z tego wyjdzie.
1: Tak jest. Fascynująca podróż aktorska. To jest dobrze powiedziane. Dobromir Dymecki, bardzo ci dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję
1: nie było czasu pogadać ani o ranczu, które się kręci i też czekamy. Nie było czasu zapytać cię o plany, ale to może odłożymy na później. Niech na razie toczy się burza i wrzawa wokół 1670.
0: Absolutnie.
1: Niech Bogdan żyje i inni także. Niech żyje Bogdan.
0: Niech żyje Bogdan. Ranczo się kręci, nowy sezon. Zapraszam. Też będzie niespodzianka z moim małym
1: z Pawełkiem.
0: Udziałem, więc, tak, z Pawełkiem Leśnikiem, więc absolutnie. No czasu mało, no ale to co nie uciecze.
1: Słuchaj, no zrobimy sequel. No.
0: Sequel
1: tej rozmowy, prawda? Tak jak Tarantino postąpimy. Chociaż on miał taką skłonność w tych swoich opowieściach różnego rodzaju do zmiany historii. Tak jak w Django, żeby tak. Penetrował, mieszał i tak dalej, albo zakończenie dawno temu tak, pewnego tak, razu w Hollywood, tak. Że Manson zostaje zabity przez tak. Postać graną przez Brada Pitta. Więc ten, ale tak zrobimy według tej mody. Dziękuję ci za spotkanie.
0: Dziękuję pięknie.
1: Dobrego lata i do usłyszenia.
0: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
1: A my także dziękujemy państwu za tydzień o tej samej porze. Kierunek Kino w Polskim Radiu 24. Paulina Olag i Andrzej Sołtysik. Do usłyszenia.
2: Kierunek Kino.
3: Autopromocja.
4: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
5: Ośrodek władzy i miejsce przecinania się potoków finansowych, luksusowe samochody, sklepy czynne 24 godziny na dobę i nocne kluby. Moskwa w czasach pokoju tłumnie odwiedzana przez turystów. Po napaści Rosji na Ukrainę nie zmieniła wyglądu i tempa życia. Czy dronowe naloty coś zmieniły? O tym w audycji Prawdziwa Rosja już dziś o 17.06 w Polskim Radiu 24. Nazywam się Maciej Jastrzębski. Zapraszam.
3: Autopromocja.
6: Jest godzina 9.32.
3: Gość Polskiego Radia 24.
6: W naszym studiu pani Aleksandra Godek z Fundacji Pomagam.pl. Dzień dobry pani Aleksandro.
7: Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie.
6: Będziemy rozmawiać o sytuacji bezdomnych zwierząt w Polsce. Trochę z powodu raportu, który się jakiś czas temu ukazał o bezdomności zwierząt w Polsce 2026, system, który zawodzi. Trochę z powodu Dnia Psa, który w kalendarzu był niedawno i bardzo z powodu fali upału, która jakiś czas temu nawiedziła Polskę. I według zapowiedzi synoptyków jeszcze wróci, mimo tego, co za oknem w większości kraju dzisiaj. To lato prawdziwe i to takie również ekstremalne ma do nas wrócić. Jak to wpływa na stan zwierząt, które znajdują się w schroniskach, w przytuliskach, czyli wszędzie tam, gdzie są psy i koty, które nie mają swojego właściciela, chociaż to słowo właściciel nie jest chyba najlepsze.
7: Tak, myślę, że słowo...
6: Swojego człowieka.
7: Tak, swojego człowieka. To chyba brzmi bardziej ciepło i prawidłowo. Jeżeli chodzi o to, jak wpływa to na zwierzęta, myślę, że chyba najlepiej podzielić to na takie dwie płaszczyzny. Bezpośrednio, jaki to ma skutek dla zwierząt. Ma bezpośrednio skutek zdrowotny przede wszystkim. Zwierzęta są przegrzane, to może prowadzić do udarów cieplnych. To wpływa znowu bezpośrednio na zagrożenie zdrowia i życia. Ale jednocześnie oczywiście duży upał powoduje stres, może wpływać na obniżenie odporności, więc to bezpośrednio wpływa po prostu na organizmy zwierząt.
6: Mhm. Natomiast bardzo często mówimy i troszczymy się i niepokoimy o stan tych zwierząt wtedy, kiedy mamy falę mrozu. I ostatnio tak było, prawda, że ta fala mrozu wywołała falę oburzenia, falę reakcji na to, co działo się w tych schroniskach, gdzie zasady nie były przestrzegane. A zapominamy o tym, że ta skrajna sytuacja z upałem również może być dla tych zwierząt wprost, powiedzmy, śmiercionośna.
7: Tak, dokładnie. Zapominamy, że upał też jest pewną skrajnością i że nasz klimat operuje właśnie dwiema skrajnościami. I tym ekstremalnym zimnem, które na przykład w trakcie tej zimy przecież było bardzo wyraźnie odczuwalne. A z drugiej strony te upały, które też potrafią być ekstremalne i nam się to kojarzy często po prostu z wakacjami, z taką pogodą, która przynosi oddech po zimie, ale dla zwierząt obie skrajności są trudne. I to jest też druga właśnie płaszczyzna, mężczyzna, dla której warto rozmawiać o tym problemie,

0: polski, który zawodzi i nie możemy tego pominąć. Natomiast nie powinniśmy się skupiać właśnie na ludziach, tylko na rozwiązaniach systemowych, które będą zabezpieczać to, w jaki sposób schroniska powinny działać. Czyli na przykład właśnie wprowadzić kwotę minimalną za zwierzę, tak, per zwierzę, która będzie standardowa, przyjęta dla wszystkich, obowiązkowa do utrzymywania i w tym momencie będziemy eliminować to w drugą stronę, że będziemy obniżać te kwoty utrzymywania zwierząt, tak? Więc na przykład chociażby takie systemowe rozwiązanie. Druga sprawa, na przykład obowiązkowa kastracja zwierząt, obowiązkowa rejestracja powszechna zwierząt, która pozwoli nam w ogóle poznać skalę problemu w taki sposób rzeczywisty, bo musimy też sobie zdać sprawę z tego, że z jednej strony niby ta liczba bezdomnych zwierząt gdzieś tam się waha, spada i tak dalej, ale z drugiej strony powstaje też taka szara strefa zwierząt, które nie są oficjalnie przyjęte, które nie są oficjalnie zarejestrowane. W związku z tym musimy sobie zdać sprawę z tego też, że nie do końca mamy pełne dane, póki nie będziemy mieli tej obowiązkowej rejestracji.
1: Dlaczego tak trudno jest te rozwiązania wypracować? Bo po tej sytuacji zimowej wszyscy liczyliśmy na to, że to będzie nomen omen kubeł zimnej głowy i takie otrzeźwienie również dla rządzących, dla polityków, którzy decydują o tym, w jaki sposób ten system jest zorganizowany, że zaangażowanie celebrytów wtedy, no pamiętamy te fale komentarzy, reakcji, tak, że to jeśli nie przeszkodzi, to może pomoże w naświetleniu, nagłośnieniu tej sprawy. Tymczasem no, minęło mniej więcej pół roku. Teraz mamy gorący okres upału i gorący czerwony alarm dotyczący sytuacji zwierząt w schroniskach. Niewiele się zmieniło. No oprócz tej ustawy o obowiązkowym chipowaniu, z tego co pamiętam.
0: Tak, myślę, że to jest na tyle złożony problem, że musimy założyć, że tutaj to też obserwujemy, że nie będzie pewnej zgody na to, w jakiś taki może nawet nie że zgody, tylko zgodności w postrzeganiu problemu, w jaki sposób go rozwiązać.
1: Czyli co, jedni będą go wyolbrzymiać, a drudzy umniejszać.
0: Myślę, że tak, że tutaj nie ma tego porozumienia. To legislacyjnie chociażby mogliśmy obserwować. Ta dyskusja po zimie była bardzo publiczna, tak jak pani powiedziała. Mieliśmy zaangażowanie celebrytów, to był bardzo nośny temat, ale on też objawiał, w jaki sposób społeczeństwo jest gdzieś podzielone, tak? W jaki sposób na przykład czasami problem jest bagatelizowany. Z mojej perspektywy wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że w ogóle zaczyna się o tym mówić. I zaczyna się o tym mówić chociażby tak jak tutaj w kontekście tego raportu, który został opracowany i też zbadany. Ponieważ to zaczyna pokazywać, że my zaczynamy podchodzić do tematu poważnie. I oczywiście małymi krokami, mam nadzieję, że chociażby właśnie takie raporty, badania, dyskusja sama, która się cały czas aktywuje, popchnie to do przodu, tak? Więc tutaj przede wszystkim te różnice w postrzeganiu problemu, ale to też, że ten temat jest jeszcze jakiś taki nowy, że on jest badany, że w jakiś sposób się go opracowuje, to myślę, że to jest taki początek. Druga sprawa, myślę, że też pewna jakaś nieudolność legislacyjna za tym stoi. No bo na przykład właśnie ostatnie zmiany dotyczące kotów wolnożyjących, które tak naprawdę nie dookreślają, jak rozumieć kota wolnożyjącego, pokazują, że nadal legislacja trochę nie wie, jak się za to zabrać.
1: I nie nadąża za rzeczywistością.
0: Tak, więc taka nieudolność troszeczkę, chociaż może to mocno brzmi dla państwa, mam świadomość, że to jest bardzo mocne słowo, ale proszę też tego nie rozumieć w taki sposób, że ja narzekam. Bo ja też, nawiązując do tego, co powiedziałam chwilkę wcześniej, mam świadomość, że zabieramy się za ten problem troszeczkę od podstaw. I ta nieudolność też może wynikać z tego, że my zaczynamy po prostu widzieć, dostrzegać, badać. Mamy liczby, mamy interwencje, jesteśmy świadkami zdobywania informacji i uczenia się tej sytuacji. Więc ta nieudolność może też być wynikiem po prostu tego, że zaczynamy, ale najważniejsze, że zaczęliśmy.
1: Cieszę się, że wspomniała pani o kotach, bo z tego raportu wynika również ta nierówność między traktowaniem bezpańskich, bezdomnych psów i kotów. Bo rzeczywiście jest coś takiego, że kiedy myślimy o bezdomnych zwierzętach, to najpierw przychodzi nam do głowy bezdomny pies gdzieś przywiązany do drzewa w lesie, pozostawiony albo wyrzucony z samochodu. Tymczasem bezdomne zwierzęta to nie są tylko psy.
0: Absolutnie.

0: Skala w ogóle porzucanych zwierząt jest ogromna i nie ogranicza się tylko i wyłącznie do psów. Rzeczywiście my jesteśmy troszeczkę chyba kulturowo przyzwyczajeni.
1: Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka.
0: Tak, plus myślę, że też kwestia czy bajek, czy filmów, tak jak pani powiedziała, czy nawet tego przekazu takiego medialnego, właśnie psiak przywiązany, czy psiak pozostawiony.
1: To jest obraz, który działa na wyobraźnię.
0: Tak. Tak, i on jest bardziej znany. Myślę też, że stereotypowo, znaczy chyba nadal tak to jest, że myślimy sobie o kotach jako o takich wolnych duchach, tak? Czyli że kot jest po prostu wypuszczony.
1: I kot sobie poradzi.
0: Tak, i on sobie wróci, tak, do właściciela w momencie, kiedy będzie chciał. Nie do końca jest to oczywiście obraz prawdziwy, dlatego że wiele kotów po prostu żyje bezpiecznie z właścicielami i nie są wypuszczane poza domowe ognisko. Są też takie koty właśnie, które mają więcej swobody, to zależy w dużej mierze od właściciela, ale tak, problem bezdomności dotyczy też kotów i nie każdy kot, którego spotykamy na ulicy, to jest ten kot, który został wypuszczony przez właściciela na spacer. Właśnie można by powiedzieć, że równie dobrze to może być kot bezdomny.
1: Mówiła pani Aleksandro, kiedy mówiliśmy o pieniądzach, o tym, jak ten system jest zorganizowany, że ten system cały czas w naszym kraju jest taki reaktywny, że my łatamy dziurę, przyklejamy plaster na problem, albo pudrujemy, albo działamy tak właśnie interwencyjnie. Tymczasem większą wagę należałoby przywiązać do prewencji. Na czym ta prewencja miałaby polegać? Kastracja?
0: Też, między innymi, ale właśnie chociażby to chipowanie jest na pewno prewencją i wydaje się, że również te luki prawne, które my mamy w tej chwili, w jaki sposób ten system działa, zmiana właśnie tej opłaty jednorazowej na rzeczywiste minimalne stawki utrzymania, to by były takie rzeczy, które zgodnie z przysłowiem lepiej zapobiegać niż leczyć, ten system by uzdrawiały i to rzeczywiście zostało zarekomendowane w raporcie. Wydaje się, że gdyby, oczywiście to też musi się zadziać małymi krokami, to też musi być ewolucja,
1: ale nie rewolucja.
0: Natomiast potrzebne jest podjęcie stanowczych kroków legislacyjnych i w dużej mierze te kroki legislacyjne, wydaje nam się to kluczowe, powinny zostać przeprowadzone nie tak sobie a muzą, tylko w konsultacji z organizacjami pozarządowymi, które rzeczywiście znają się na problemie.
1: I to też wynika z tego raportu, że to one biorą na siebie większość odpowiedzialności, jeśli chodzi o zaopiekowanie się tymi bezdomnymi zwierzętami.
0: Tak, zdecydowanie. Mamy też właśnie na serwisie pomagam.pl możemy zauważyć wiele zbiórek i ja też myślę, że mogę z tego miejsca zachęcić, żeby wspierać takie zbiórki, ponieważ one wspierają te podmioty, które wiedzą, działają na pierwszej linii frontu.
1: A jaką mamy gwarancję, że te organizacje pozarządowe lepiej zajmują się tym tematem i lepiej go zaopiekują niż samorządowe placówki?
0: Myślę, że też kwestia samego takiego raportowania tego, że te organizacje, na przykład zbiórki są rozliczane, są pokazywane, są efekty.
1: Te pieniądze są bardziej kontrolowane, tak?
0: Tak, to, że my jesteśmy w stanie namacalnie zobaczyć ten efekt, to już sugeruje i pokazuje, że darczyńcy zawsze mogą zobaczyć, że to, co oni dali od siebie, faktycznie przynosi rezultaty. Organizacje pozarządowe podlegają kontroli, podlegają rozliczaniu finansowemu.
1: Paradoksalnie bardziej niż samorządowe placówki.
0: Podlegają rozliczaniu merytorycznemu. To wszystko jest obwarowane przepisami prawnymi. To nie jest taka działalność, która jest działalnością hobbystyczną, która budzi się w człowieku, a dobrze, to może dziś spontanicznie, tylko to jest naprawdę zorganizowana działalność, którą możemy sprawdzić i którą możemy prześledzić.
1: Jak to jest zorganizowane w innych krajach? Bo czasami nie trzeba wyważać otwartych drzwi. Wystarczy rozejrzeć się dookoła i sprawdzić, jak z takim problemem bezdomności zwierząt radzą sobie nasi sąsiedzi, których realia funkcjonowania, też kulturowo nam bliscy, radzą sobie z tym tematem.
0: Czy ja myślę, że tutaj rozwiązań takich stricte bardzo skrajnie różnych nie ma i nie będzie. Myślę, że tutaj jest przede wszystkim chyba różnica w legislacji, ale to też ja nie odpowiem tutaj na pytanie, jak to wygląda kwotowo na przykład, albo jak to wygląda systemowo tak w przepisach prawnych. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o rozwiązania organizacyjne, to tutaj tak naprawdę wielu innych rozwiązań i szeregu takich różnych innowacyjnych

0: nie mamy dostępnych, tak? W zasadzie najlepiej skupić się na tym, żeby w taki sposób zorganizować tę pomoc, żeby ona była skontrolowana i żeby była zorganizowana w jakiś sposób taki odgórny, żeby móc faktycznie prześledzić drogę od przyjęcia psiaka przez cały jego
1: czy
0: pobyt.
1: Kociaka.
0: Czy kociaka, tak, przepraszam. Widzi pani, to właśnie tak to działa, że się sami na tym łapiemy. Żeby prześledzić całą jego drogę pobytu w placówce i tego, jak mu się tam żyje.
1: A czy w jaki sposób są promowane adopcje tych zwierząt? To znaczy, czy schronisku opłaca się, no przepraszam, że używam tego sformułowania, opłaca się angażować w zachęcanie ludzi do tego, żeby zwierzęta ze schroniska adoptowali, zabierali. A może paradoksalnie, w związku z tym, że za tymi zwierzętami podążają pieniądze, opłaca im się bardziej te zwierzęta u siebie zatrzymać, no, w warunkach, które w niektórych albo nawet wielu przypadkach urągają no, zdrowemu rozsądkowi i ludzkiej wrażliwości.
0: To też jest element tej debaty, która się odbywała w zimie i rzeczywiście tutaj w wielu przypadkach skrajnych te schroniska w żaden sposób tego nie promowały. Natomiast ja bym chciała podkreślić chyba te takie bardzo pozytywne działania wielu schronisk, wielu placówek, które możecie państwo spotkać na Facebooku, na różnych social mediach, które pokazują wzruszające czasami przepiękne zdjęcia, portrety zwierząt, które można zaadoptować i zachęcam do tego, żeby śledzić takie profile, bo rzeczywiście rzetelnie działające placówki chcą pozyskiwać i wolontariuszy, można zostać wolontariuszem, można
1: przyjść. Nie boją
0: się
1: wpuszczać do siebie ludzi z zewnątrz.
0: Dokładnie. I zapraszają, zachęcają do tego, żeby zwierzęta zaadoptować, żeby znaleźć im drugi dom. Dlatego, że abstrahując od tego, że jakieś tam pieniądze za tym idą, to są miejsca z pasją i chciałabym, żeby to zostało podkreślone, którym zależy na tym, żeby zwierzęta trafiały do kochających domów, a nie do lepszych warunków w schronisku.
1: Ja słyszę nieraz, kiedy rozmawiamy na temat obowiązkowej kastracji, sterylizacji psów i kotów, ojej, że teraz to będzie problem, żeby gdzieś od znajomego sąsiada małego szczeniaka albo małego kociaka zabrać do siebie i się nim zaopiekować. No, wystarczy rozejrzeć się dookoła i zobaczyć, gdzie funkcjonuje schronisko czy przytulisko dla zwierząt. I tam jest mnóstwo czteronożnych przyjaciół, którzy tylko czekają na to, żeby znaleźć swojego człowieka.
0: Tak, jest mnóstwo pracy na pewno, przy której można pomóc i mnóstwo miłości i łapek do tego, żeby faktycznie dać im troszeczkę przyjaźni, miłości, ciepła, zainteresowania. Naprawdę warto.
1: Na koniec naszej rozmowy, minuta nam została, pani Aleksandro, nie zdziwiło pani to, jak bardzo gorąca była ta dyskusja, polityczna także, i jakie emocje społeczne wywołała ta rozmowa zimą dotycząca warunków panujących w schroniskach dla zwierząt w Polsce, czy ta dyskusja dotycząca ustawy łańcuchowej albo antyłańcuchowej. Bo to naprawdę szło już, no nie chcę powiedzieć na noże, ale rzeczywiście podzieliliśmy się. Okazało się, że to jest temat, który też jest w stanie podzielić Polaków na dwie prawie równe połowy i tam było naprawdę ostro.
0: Rzeczywiście było na ostro, ale to właśnie mnie to szczególnie nie dziwi, dlatego że myślę, że to widać w Polakach, że my naprawdę jesteśmy bardzo za zwierzętami. I to pokazuje takie społeczne zaangażowanie, że to jest temat ważny. I to jest taki bezpośredni dowód na to, że społeczeństwu na tym zależy. Pytanie tylko, co idzie za tym, że my społecznie deklarujemy tę miłość do zwierząt, bo rzeczywiście ją deklarujemy, a z drugiej strony zderzamy się z tą ścianą rozwiązań systemowych.
1: I to pytanie zostanie na razie bez odpowiedzi. Pani Aleksandra Godek, Fundacja Pomagam.pl była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję.
2: Reklama. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko,

0: Ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
1: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
0: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
2: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Czy wynagrodzenia w ochronie zdrowia powinny być ograniczane? Czy w związku z tym to dobry czas na podwyżki płacy minimalnej do kilkunastu tysięcy złotych dla lekarzy czy pielęgniarek? Jak poradzą z tym sobie zadłużone szpitale? A może dobrym rozwiązaniem byłby powrót do etatów? I dlaczego systemowe zmiany w ochronie zdrowia są tak trudne? Porozmawiamy o tym w audycji Kapitał i Praca. Już dziś, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
3: To będzie niezwykłe spotkanie z pasjonatem muzyki Kaszub, gry na akordeonie, twórcą jedynego w Polsce Muzeum Akordeonów i Międzynarodowego Festiwalu Akordeonistów. I to wszystko na Kaszubach właśnie. Ogrody Sztuki, niedziela 8:30. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Powstanie Mur Pamięci poświęcony ofiarom rzezi wołyńskiej. W Polsce i na Ukrainie trwają uroczystości rocznicowe. Zachodnia Europa zmaga się z morderczą falą upałów. Przed niebezpieczną pogodą ostrzegają synoptycy we Włoszech. W informacjach nie zabraknie sportowych emocji. Wieczorem o awans do półfinału mundialu powalczą Norwegia z Anglią. Minęła 10:00. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Premier Donald Tusk zapowiada budowę muru pamięci poświęconego ofiarom zbrodni wołyńskiej. Na pomniku znajdą się nazwiska wszystkich odnalezionych ofiar ludobójstwa. Obok zapłonie wieczny ogień. Obowiązkiem Polski wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości jest prawda, mówił szef rządu w mediach społecznościowych.
2: Prawda to wskazanie i nazwanie winny. To potępienie jednoznaczne tej zbrodni. Prawda to pamięć o każdej ofierze i miejscu jej kaźni. Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni. Nie mogą zostać bez godnego pochówku. Pamięć o nich to nasz wspólny obowiązek wobec ich bliskich, wobec narodu i państwa polskiego.
1: W Polsce i na Ukrainie trwają obchody tzw. Krwawej Niedzieli, czyli kulminacji rzezi wołyńskiej. W Wołyce na Ukrainie rozpoczęły się uroczystości z udziałem wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie trwa msza święta w intencji ofiar. Rozpoczyna ona centralne obchody organizowane przez IPN. Z kolei po południu w Radrużu na Podkarpaciu hołd pomordowanym odda prezydent Karol Nawrocki. Umowy lekarzy będą unormowane. Ministerstwo Zdrowia wraz z Naczelną Izbą Lekarską zapowiadają pracę nad zmianą formy zatrudnienia medyków. Obecnie 70% z nich pracuje w ramach tzw. kontraktów. W ocenie prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasza Jankowskiego ani kontrakty, ani umowa o pracę nie są odpowiednią formą.

0: zatrudnienia dla lekarzy.
1: My sądzimy, że powinno być to coś pomiędzy umową o pracę i kontraktem, ale na pewno kontrakt jako taki nie jest optymalną formą wykonywania zawodu lekarza i nad tym również mamy pracować.
0: Niezależnie od formy zatrudnienia, resort chce, by lekarze specjaliści zarabiali maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy. To niespełna 40 tysięcy złotych miesięcznie w przypadku pełnego etatu. Zachodnia Europa zmaga się z falą upałów. Synoptycy we Włoszech prognozują temperatury sięgające 40 stopni. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami.
2: Włoski resort zdrowia zalecił, by mieszkańcy nie wychodzili z domów i ograniczyli aktywność fizyczną. Wydano ostrzeżenia przed upałami. Czerwony najwyższy dla Florencji i Perugii, pomarańczowy dla Rzymu, Frosinone, Rieti i Campobasso, a żółty dla kilkunastu innych miast, w tym Mediolanu, Bolonii, Bari, Palermo i Turynu. Włoska obrona cywilna ogłosiła z kolei żółty alert meteorologiczny dla 7 regionów, w których mogą wystąpić gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i gradem. Ostrzeżenia obowiązują w Abruzji, Emilii Romani, Friuli, Wenecji Julijskiej, Lombardii, Marche, Piemoncie oraz Wenecji Euganejskiej. Najbardziej zagrożone są tereny górskie i podgórskie. W Abruzji i Wenecji Euganejskiej poza ostrzeżeniami burzowymi obowiązuje żółty alert oznaczający ryzyko lokalnych podtopień. Włoskie służby apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność oraz śledzenie prognoz pogody. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Ponad 300 interwencji sanepidu po zgłoszeniach Polaków w aplikacji mObywatel. Najczęściej dotyczyły one żywności podejrzanej jakości, niehigienicznych warunków w gastronomii czy brudnych basenów. Usługa działa od ponad tygodnia i ma na celu wskazywanie sytuacji, które zagrażają zdrowiu publicznemu, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
3: Wyjeżdżamy gdzieś i widzimy w restauracji, że warunki sanitarne, które towarzyszą wydawaniu posiłków, są niewłaściwe. Zgłoszenie, interwencja, nasz inspektor jedzie na miejsce, sprawdza, jak tam wygląda sytuacja i jesteśmy w stanie bardzo szybko wyeliminować potencjalne zagrożenia, na przykład zatrucia pokarmowe czy jakieś inne nieprawidłowości.
0: Aplikacja pozwala na dołączenie do zgłoszenia dowodów, takich jak zdjęcia, filmy czy dokumenty. 90% interwencji jest podejmowanych w ciągu tego samego dnia. Anglicy powalczą dziś o awans do półfinału Mistrzostw Świata. Na drodze synów Albionu do upragnionego tytułu stanie drużyna Norwegii. Media na Wyspach podkreślają, że drużyny Erlinga Haalanda nie należy lekceważyć.
4: Eksperci, byli reprezentanci i brytyjskie media są dziś zgodni. Anglię czeka najtrudniejszy sprawdzian tego mundialu. Najczęściej wraca też pytanie, jak zatrzymać Erlinga Haalanda. Dramatyczne zwycięstwo nad Meksykiem wyraźnie rozbudziło nadzieje Anglików. Wygramy. Do przodu, Anglio. Piłka nożna wraca do domu, mówią z przekonaniem kibice Anglii. Brytyjscy komentatorzy próbują jednak studzić emocje. Anglicy dobrze znają swoich rywali. Aż 9 reprezentantów Norwegii gra na co dzień w Premier League. Stawka dzisiejszego meczu jest ogromna. Zwycięzca zagra w półfinale Mistrzostw Świata. Dla wyspiarzy z południa faworytem jest Anglia, zupełnie inaczej niż w Szkocji. Tamtejsi kibice z właściwym sobie, szorstkim humorem masowo deklarują wsparcie dla rywali Anglii. Obowiązuje tu jedna prosta zasada. Kibicuje Szkocji i każdemu, kto gra przeciwko Anglikom. W Edynburgu czy Glasgow Erling Haaland został już okrzyknięty honorowym Szkotem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Pewne gry w półfinale są już reprezentacje Francji oraz Hiszpanii. W ostatnim ćwierćfinale zmierzą się ze sobą drużyny Szwajcarii i Argentyny.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sobotę pod znakiem chmur i opadów deszczu. Parasole przydadzą się zwłaszcza w centralnej i wschodniej połowie kraju. Na Podlasiu oraz na Lubelszczyźnie możliwe burze. Temperatura od 18 stopni na Suwalszczyźnie, około 22 w centrum, do 25 na zachodzie.
6: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko.
6: 6 minut temu minęła godzina 10.
5: Piękne, nieznane.
6: W naszym radiowym magazynie krajoznawczym dziś przeniesiemy się na Podlasie. To niezwykła kraina pełna malowniczych widoków, sielskich wiosek, w których czas się zatrzymał, i kultury, w której od wielu lat miesza się kilka tradycji. Katolicy i prawosławni od wieków przeplatają swoje losy, a ślady ich wspólnej historii można

0: można zobaczyć na każdym kroku. Turyści ponoć czują tu wyjątkowy klimat i wracają na kolejną duchową podróż. Na wycieczkę po klasztorze prawosławnym i jedynej w Europie parafii neounickiej zabierze nas i państwa Małgorzata Tymicka z Radia Lublin.
1: Miejsca, o których opowiem, znajdują się na terenie południowego Podlasia, gdzie przeplatają się tradycje katolickie i prawosławne. Są warte odwiedzenia, a na turystów otwarte są przez cały rok. To klasztor prawosławny w Jabłecznej i jedyna w Europie parafia neounicka w Kostomłotach. Naszą wędrówkę rozpoczniemy od klasztoru w Jabłecznej, który zachwyca niezwykłą historią i prawosławną tradycją, która od wieków jest tutaj kultywowana. Zabytkowy monastyr położony jest nad malowniczą rzeką Bug przy granicy z Białorusią, otoczony starymi dębami i łąkami, które współgrają z architekturą i tworzą urokliwe miejsce. Namiestnik monastyru, archimandryta ojciec Piotr Dawidziuk, pokazał nam to, co jest tutaj najcenniejsze.
2: Znajdujemy się w cerkwi świętego Onufrego w Jabłecznej, a dokładniej w klasztorze świętego Onufrego w męskim, prawosławnym, staropigialnym monasterze. To miejsce jest miejscem przede wszystkim kultu, czyli tutaj przyjeżdżają ludzie, aby się modlić, ale też jest miejscem, do którego często podróżnicy czy też turyści trafiają, czasami może przez przypadek, a znajdują coś, czego nawet nie szukali.

0: To tutaj od przeszło 500 lat modlą się prawosławni mnisi. To tutaj od przeszło 500 lat jest cudowna ikona świętego Onufrego, która według podania przepłynęła rzeką i miejscowi rybacy, którzy wyłowili tą ikonę, umieścili ją przy jednym z okolicznych dębów. Od tego czasu trwa tutaj modlitwa. Czy za ikoną płynęli pierwsi mnisi, czy wraz z ikoną płynęli, tego nie wiemy. O tym historia milczy. Ale wiadomo jedno, ikona świętego Onufrego, o której mowa, jest w monasterze po dzień dzisiejszy. I święty Onufry, nasz patron, ale też wielki pustelnik z egipskiej pustyni, który przez 63 lata mieszkał na pustyni, jest dla nas ogromnym przykładem życia monastycznego. I to do niego kierujemy swoje prośby. I o dziwo, że tutaj na Nadburzańskiej Łące, w otoczeniu przyrody, wyrósł ponad 5 wieków temu monaster, który nieprzerwanie trwa. Pomimo różnych burz dziejowych nigdy nie był zamknięty. Pomimo różnych burz dziejowych nigdy nie został opuszczony. Ani też nigdy nie przechodził w jakieś inne ręce niż prawdziwych właścicieli prawosławnych mnichów, którzy tutaj są, byli i będą z woli Bożej.
1: Zatrzymajmy się przy obrazie świętego Onufrego. Jak jest przedstawiony święty Onufry tutaj?
0: Święty Onufry Wielki jako pustelnik jest przedstawiony na ikonie w takiej wydłużonej postaci, ascetycznej. Ta postać jest wydłużona z uwagi na to, żeby pokazać jego wznoszenie się do Boga, ale też i ascetyczny charakter. Święty Onufry z długą, siwą brodą, splecioną w warkocz, sięgającą aż za kolana, przepasany tylko liśćmi na biodrach i elementami schimy, które mu pozostały, staje przed nami jak Adam w raju. Ale ten jego obraz jest dla nas zachętą do odrzucenia wszystkiego, co cielesne i wszystkiego, co ziemskie.

0: To jest jak gdyby związane od wielu, wielu wieków z kulturą. Przetrzymuje tą kulturę tutaj, prawda, z wierzeniami ludzi. Także bardzo lubię ten śpiew posłyszeć, jak pięknie śpiewają, zachowują tą wierność swojej wierze. Pięknie śpiewają ptaki, właśnie jak gdyby taka inna rzeczywistość. Całkowicie inna rzeczywistość, daleko od szumu. Można się wyciszyć właśnie bardzo mocno.
1: Wyjątkowe miejsce, zabytkowe. No tutaj do nas przyjeżdża cały świat w okresie, tak by proszę powiem, wakacyjnym. Z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych, nawet z Australii. Także często spotykamy takich, którzy

0: Czyli no, trzeba i po angielsku porozmawiać, i po rosyjsku. My tu żyjemy, my tu jesteśmy, my tu po prostu żyjemy tym klasztorem. Tu cały świat przyjeżdża i mamy i zagranicy, i niektórzy nawet, mogę zdradzić Robek tajemnicy, mam nadzieję, że kolega Tadeusz z Stargardu, jeśli by słyszał to, to się nie obrazi. Mówi, słuchaj, oni katolicy, oni też przyjeżdżają z żoną Cereską i tutaj mówi dwa tygodnie czy tydzień sobie, słuchaj, mówi, ja tu wyjeżdżam jak na skrzydłach. Ja mówię, nie jeżdżę po sanatoriach, tych wieczorkach zapoznawczych tak dalej, nie? Tutaj jest, o, tak jak u nas się nazywa, dar tego Świętego Ducha. To mówię, naprawdę, ja tu wyjeżdżam uzdrowiony. To oczywiście, gdzie są pokoje, można zadzwonić, umówić się wcześniej i tu pobyć coś, nawet i popracować. Mamy ogród, mnisi mają swój ogród i inne sprawy porządkowe, także nie tylko modlitwa, ale i mamy pracę. Przyjeżdżam tutaj do Jabłecznej na każde służby, nie tylko na liturgię, ale wieczorne służby, tak samo się, no, tak jak u nas się nazywa, się, że całonocne czuwanie tak zwane. Także jestem tutaj na co dzień, także zapraszam.
1: Ja jestem tutaj, no, szczęśliwa, jak jestem. Ze mnie chodzą, nie potrafię tego określić, ale jestem naprawdę szczęśliwa, jak jestem tu. Jest mi dużo, dużo lżej. Duchowo jest lekkość, tak, tak, tak.
2: To teraz może przejdźmy na teren, który otacza klasztor. Jest on wyjątkowy. Tutaj przyroda współgra z architekturą, z zabytkami, bo to miejsce wyjątkowe i zabytkowe. To, na co osoby, które przyjeżdżają do klasztoru i na co zwracają uwagę, to również kaplice, które znajdują się w pobliżu malowniczej rzeki Bug. Jedna z kaplic znajduje się zaraz przy klasztorze.
3: W kompleksie klasztornym znajdują się jeszcze dwie kaplice, czyli zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy do świątyni, która jest na wprost bramy wjazdowej, oraz nad samą rzeką Bug kaplicę zesłania Świętego Ducha.

0: W tych kaplicach nabożeństwo odbywają się dwa razy w roku. W dzień patrona, w którym jest święto danej cerkwi, czyli na zaśnięcie Przenajświętszej Bogorodzicy i na drugi dzień zesłania Świętego Ducha na apostołów oraz w nasze patronalne święto Świętego Onufrego, tutaj w Jabłecznej. Wtedy nabożeństwa, które trwają już 24 czerwca wieczorem, rozpoczynają się w dużej cerkwi. Potem są nieszpory połączone z jutrznią, potem jest akatys przed cudowną ikoną Świętego Onufrego i potem pierwsza procesja około godziny pierwszej w nocy wychodzi z dużej cerkwi i idzie do tej pierwszej kaplicy zaśnięcia Przenajświętszej Bogorodzicy, aby tam część kleru sprawowała liturgię. I później wraca. I następna procesja przed godziną czwartą nad ranem wychodzi do kaplicy nad Bługiem, do cerkwi Świętego Ducha, aby tam w otoczeniu przyrody również sprawować liturgię.
1: Niezwykła jest ta sceneria. Wschód słońca, śpiew ptaków.
0: Procesja, która wychodzi z chorągwiami, z krzyżem z przodu. Duchowni są ubrani już w szaty liturgiczne. Śpiewa chór podczas całego przejścia. Oczywiście to, co Pan Bóg nam daje, najbardziej nas skłania do refleksji też w naszym życiu. Otaczająca nas przyroda, śpiew ptaków o czwartej nad ranem, wschodzące słońce, często mgły. To jest taki moment, w którym jeszcze bardziej czujemy się rzeczywiście częścią całego stworzenia i ukoronowaniem całego stworzenia. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że pośród tego wszystkiego, o czym właśnie wspomniałem, jest sprawowana święta liturgia. Ofiarowywany jest cały świat Panu Bogu.

0: Niedaleko od klasztoru prawosławnego w Jabłecznej, w odległości 20 km, położone jest inne, ciekawe miejsce kultu. To drewniana, zabytkowa cerkiew pod wezwaniem świętego Nikity Męczennika w Kostomłotach, która należy do jedynej w Europie parafii neounickiej. A historia tej parafii była burzliwa. Korzenie kościoła unickiego sięgają 1596 roku, kiedy to na mocy Unii Brzeskiej część prawosławnych biskupów uznała zwierzchność papieża. Posłuchajmy, co o tym wyjątkowym miejscu mówi proboszcz parafii neounickiej ksiądz Piotr Witkowicz.
1: Parafia neounicka.

0: Gdańska w Kostomłotach świętego Nikity, to tak naprawdę w sensie urzędowym parafia katolicka obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, ponieważ to sformułowanie neounicko jest sformułowaniem, które owszem, wgryzło się gdzieś tam mocno w świadomość, ale jest jedynie sformułowaniem potocznym i odnosi się przede wszystkim do historii kościoła unickiego na terenach Rzeczpospolitej, ponieważ nasza parafia jako jedyna jest częścią tego kościoła unickiego, który niegdyś był w zaborze rosyjskim, w 1875 roku został zlikwidowany, zaś w międzywojniu, w dwudziestoleciu międzywojennym został odrestaurowany, odnowiony za sprawą między innymi fantastycznego biskupa diecezji siedleckiej Henryka Przejździeckiego. Nasza parafia jest pozostałością tego kościoła. On historię ma tutaj bardzo skomplikowaną w zasadzie na każdym etapie swojego istnienia. Natomiast to, co doprowadziło do tego, że ta parafia została jako ostatnia, to niestety wynik II wojny światowej. Nowy podział granic, wywózka ludzi na akcji Wisła, zamordowanie naszego biskupa, który dzisiaj jest błogosławionym, beatyfikowany przez Jana Pawła II. I od roku 40, w zasadzie 6, nasza parafia jest jedyną, a ponieważ jest jedyną, biskupa nie ma, to i nawet prymasi Polski do roku 2007 byli dla niej ordynariuszami. Dziś oczywiście jest to biskup diecezji rzymskokatolickiej siedleckiej, obecnie Kazimierz Gurda.
1: I oczywiście tutaj nabożeństwo odprawiane są według tego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Przeplata się język polski z językiem starocerkiewno-słowiańskim.
0: Nasza parafia jest obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, co wymusza na nas język liturgiczny. Jest nim oczywiście starocerkiewno-słowiański. Natomiast tutaj ze względu na obecność wielu osób, które nigdy z tego rodzaju językiem się nie zetknęli, to też są momenty, gdzie aplikujemy ten język polski po to, żeby co nieco przynajmniej uczestnikom liturgii rozjaśnić, co tu się dzieje, jaki jest moment, co przeżywamy w danym momencie.
1: Powiedzmy jeszcze parę słów o zabytkowej cerkwi pod wezwaniem świętego Nikity Męczennika.
0: Za datę powstania naszej świątyni parafialnej w Kostomłotach przyjmujemy rok 1631, więc jak widać niebawem będzie 400 lat istnienia tego budynku. Oczywiście nie wiemy tak naprawdę, które belki, które gwoździe są z tamtego okresu, poza jedną deską. Deską, na której został namalowany właśnie nasz patron święty Nikita. Jest to ikona ofiarowana przez jedną z naszych parafianek, panią Teodorę z wsi Prełuki, która razem z mężem i synami, jak głosi inskrypcja na rewersie tej ikony, ofiarowała ją właśnie ku pożytkowi duchowemu parafian na chwałę Bożą, właśnie dla cerkwi, dla parafii w Kostomłotach. Świątynia nigdy nie została zburzona, nigdy nie została spalona. Owszem, poszycie dachowe prawdopodobnie niejednokrotnie było zmieniane, co widać zresztą nawet na zdjęciach jeszcze z XX wieku. Natomiast jako sama konstrukcja to istnieje od początku. Zresztą czuć w niej i ten zapach, i tego ducha, kiedy się tam wejdzie, te drewniane podłogi, to wszystko, cała ta atmosfera, którą tworzą te bale, ale już nie same bale dzisiaj, bo takie nasączone historią mocno, ludzką obecnością, ludzką modlitwą. Piękna rzecz, na pewno bardzo warta odwiedzenia. Oczywiście można by wiele o naszej cerkwi opowiadać, o jej wyposażeniu, o tym, jak została fantastycznie wymalowana w środku. To też jest ciekawe. Ogromne połacie, tak naprawdę metry kwadratowe, wymalowane tak zwaną temperą, metodą malowania ikon, do której używa się jako nośnika do barwnika dwóch produktów naturalnych, jakim jest chociażby kurze żółtko, białe wino. Jak człowiek to usłyszy, spojrzy na to wszystko, no to gdzieś robi to duże wrażenie.

0: Parafia Neounicka w Kostomłotach liczy zaledwie 60 wiernych. Jedną z parafianek jest Krystyna Romaniuk, która oprowadza turystów i pielgrzymów po tym wyjątkowym miejscu.
1: Ja się urodziłam tutaj, wychowałam, tu chodziłam na religię, tu miałam pierwszą komunię, tu byłam chrzczona i to jest mój kościół i nigdzie nie odczuwam czegoś takiego jak w tym kościele. Bywałam w świecie, szkoły kończyłam gdzieś tam w świecie, miałam różne kościoły, ale taką więź to czuję tylko tutaj.
0: Pani jest neounitką?
1: Jestem. To od dziada, pradziada. Ja swoich przodków znalazłam.

0: Mam już w 1651 swego dziadka, którego tam odkryłam. Był unitą i wszyscy po kolei byli unici. Kiedy tutaj były rozruchy typu z takiego z prawosławiem, no to mój dziadek był właśnie jednym z tych, który walczył o tą unię i nawet miał ksywę Papa Rzymski, czyli papież rzymski. Papa Rzymski po polsku to brzmi tak trochę może brzydko, ale z taką ksywą to można być człowiek dumny.
1: Czuć taką duchowość tego miejsca.
0: Wszyscy nawet, którzy przyjeżdżają, to mówią, jak u was jest fajnie. Może tu jest jakiś taki mikroklimat czy coś.
1: Warto zwrócić uwagę na tą zabytkową cerkiew drewniana z XVII wieku. Bo zachwycajmy się jeszcze tym drewnianym kościółkiem, cerkiewką. Co jeszcze panią zachwyca w tej cerkiewce zabytkowej? Na co tam warto zwrócić uwagę?
0: Trzeba zwrócić uwagę również na dwie pozostałe ikony, czyli Jezusa i Matki Boskiej Kostopłockiej, które też mają elementy niepowtarzalne. Niepowtarzalne z tego powodu na przykład... To jest Matka Boska Kostomłocka. Przed renowacją tak wygląda. To jest nasz Jezus. Widziała pani gdziekolwiek ikonę, żeby Jezus, obraz, miał pasek?
1: Nie.
0: I tutaj proszę.
1: Ale co to może oznaczać?
0: To jest tylko moje takie te. W okresie, kiedy malowano ich, a też malowano ich w 1600 któryś tam rok, to ówcześni chłopi, jak... Na święta ubierali się, to nakładali tam swoje jakieś te szuby i przepasywali się takim płótnem lnianym, czy tam, no przeważnie len, które miało ponad 3 metry i oni się to tak przepasywali i wtedy chłop był ubrany. Nie wiem, widocznie ten malarz tej ikony, czy pisarz, jak inni mówią, nawiązał do tego, ale to też... Jest moje takie zdanie, no bo wiadomo jak ubierali się czasy jezusowe, prawda?
1: Można mieć takie obawy, jak długo będzie ta parafia istnieć. Teraz liczy zaledwie 60 wiernych, jak pani na
0: Ale
1: to patrzy.
0: Ale proszę panią, to już zależy tam od tego wysoko. I on powinien pokierować. My po ludzku robimy wszystko, żeby przetrwała.
1: Tu też trzeba powiedzieć, że miejsce to warto też zwiedzić nie tylko ze względów kulturowych, historycznych, ale też dlatego, że jest dobrze przygotowana infrastruktura dla pielgrzymów, dla turystów. Tutaj właśnie na terenie tejże parafii i tu przy cerkwi.
0: Mamy parę noclegowych miejsc. Nawet
1: dom pielgrzyma.
0: Sporo. Dom pielgrzyma, dwa domki tutaj, nawet dosyć sporo. Jeżeli ktoś chce zamówić obiad, też jest to do zrobienia, bo na stałe kuchnia nie działa, ale można zamówić.
2: Wyjątkowość parafii neounickiej wiele lat temu poznała Anna Magdziak z Warszawy. Dziś postanowiła tutaj powrócić, aby jeszcze raz poczuć atmosferę tego miejsca.
3: Ja właśnie bardzo sentymentalnie. Tutaj byłam kiedyś 36 lat temu na takich rekolekcjach. Pamiętam jeszcze księdza Romana Piętkę, który tutaj był
1: proboszczem.
3: Patrzę tutaj, jak to zupełnie inaczej wygląda, jak pięknie tutaj też jest. Nie?
1: A co jest takiego wyjątkowego w tym miejscu?
3: Znaczy w ogóle sama przyroda, klimat tutaj, ale też wyjątkowe jest to, że naprawdę ta cerkiew i to miejsce, mam takie poczucie, że łączy takie dwa wyznania. Też to trochę tak łączy nas, zbliża. Prawosławie z katolicyzmem. Miejsce, architektura, takie ulokowanie też tego, to, że jest blisko do przyrody, do Bogu, ale to jest takie inne przeżycie, taka duchowość, takie przybliżające do nieba.

0: piękne, nieznane.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz.

0: Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wis Major Pies Przewodnik.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Czy pobyt w sanatorium to najlepszy pomysł na poprawę zdrowia fizycznego, czy może jednak chodzi głównie o kontakt z ludźmi, o przełamanie samotności doskwierającej osobom starszym? Czy wzrosły koszty? Jaki jest stan bazy noclegowej sanatoriów? Czy liczba zabiegów jest ograniczona, a wyżywienie skromniejsze? No i jaki rodzaj rehabilitacji jest dla seniora najlepszy? To wszystko w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9 w audycji Portfel Seniora. Anna Grabowska, zapraszam.
6: Autopromocja.
9: Jest godzina 10:30.
6: Gość Polskiego Radia 24.
9: W sobotnie przedpołudnie połączył się z nami pan dr Dominik Skowroński z Katedry Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie doktorze. Czy się słyszymy? Pan dr Dominik Skowroński. Halo, halo? Nie mamy połączenia z naszym gościem. Pan doktor, to w ramach zapowiedzi powiem państwu, zajmuje się tym, jak nowoczesne technologie, jak sztuczna inteligencja wpływa na to, jak planujemy nasz wakacyjny wypoczynek, no i jak ten urlop wakacyjny spędzamy. Tutaj okazuje się, że nie tylko takie najbardziej oczywiste skojarzenia mogą mieć znaczenie, bo ta sztuczna inteligencja i te najnowsze technologie to nie tylko tłumacz, który mieści się w kieszeni, to nie tylko przewodnik, który nigdy nie śpi, ale także na przykład mapa, która już nie jest w formie papierowej, a każdy z nas może sięgnąć po nią w tej formie elektronicznej. Jak to wpływa na to, jak planujemy nasz wakacyjny wypoczynek i jak ten urlop spędzamy? To już pytania do naszego gościa, pan dr Dominik Skowroński, Katedra Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie doktorze.
10: Dzień dobry, witam panią.
9: To nie zapytam czy, a zapytam jak te nowoczesne technologie, ten sposób naszego planowania wypoczynku i samego wypoczywania zmieniają.
10: No, korzystamy z nich bardzo chętnie i to na wielu frontach. Pierwszy jest taki, że planujemy sobie wycieczki, atrakcje, co warto zobaczyć, gdzie warto pójść i co po czym powinno nastąpić. A oprócz tego bardzo chętnie wspieramy się, zwłaszcza w tych krajach odległych, gdzie nie znamy języka albo tubylcy nie znają języka. No, a więc chodzi po prostu o tłumaczenia, tak, z których korzystamy bardzo regularnie.
9: Ta sztuczna inteligencja, to nowe technologie wyręczają nas w tych czynnościach, czy są dla nas wsparciem i pomocą?
10: Myślę, że i jedno i drugie. To trochę zależy od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji.

0: No, dużym wyzwaniem dla wielu osób staje się to, żeby w trakcie podróży faktycznie czegoś doświadczać, a nie tylko przywieźć ładne zdjęcia, żyjąc w takim ciągłym biegu od doświadczenia do doświadczenia. Natomiast z drugiej strony no, są osoby, które być może wyjeżdżają z piątką dzieci i dla nich każda sekunda jest warta szczerego złota, w związku z tym takie narzędzia potrafią realnie pomóc w przygotowaniach i po prostu no, wesprzeć nas, czy to w planowaniu, czy potem w wyborze atrakcji.
1: To jak to wygląda krok po kroku? Jeszcze w domu, jeszcze na etapie planowania, jeszcze na etapie przygotowań. Mhm. Ta sztuczna inteligencja, chatbot, jakim może być dla nas wsparciem? To jest kwestia wyboru miejsca, to jest kwestia zaplanowania sobie dzień po dniu albo nawet godzina po godzinie tego, jak będziemy spędzać czas na wakacjach, czy też na przykład to, co mamy spakować do walizki, wybierając się do takiego, a nie innego miejsca?
0: Czy wszystkie te rzeczy, które pani wymieniła, jak najbardziej wchodzą w grę. Natomiast ja sobie dzielę te pomoce na dwie kategorie. Jedne to są takie, nazwijmy to, amatorskie, ale dużo bardziej popularne. To znaczy ludzie wchodzą na takie narzędzia jak ChatGPT, często w modelu niepłatnym i tam wpisują różnego rodzaju hasła. Proszą właśnie o ułożenie wycieczki.
1: Czyli jedziemy z mężem i trójką naszych dzieci, wybieramy się do Włoch, czy tam do konkretnego miejsca, nie wiem, niech będzie to Rzym czy Mediolan. Mamy na ten urlop 5 dni. Co zrobić, żeby się nie zmęczyć, ale zobaczyć najważniejsze atrakcje, tak?
0: Dokładnie, co warto zobaczyć, od czego warto zacząć. Jeśli jesteśmy z dziećmi, no to też jest zupełnie inny kontekst, prawda? Albo możemy też napisać, na czym nam zależy, czy chcemy bardziej odpocząć, czy pobyć na łonie natury, czy też bardziej pozwiedlać. No zakładam, że jeśli wpiszemy w ChatGPT, co warto zobaczyć w Barcelonie, no to jedna z opcji to na pewno będzie Sagrada Familia, tak? Czyli ta wielka budowla, która jeszcze po dziś dzień nie jest skończona. Natomiast jeśli chodzi o to, jak to wygląda tak bardzo praktycznie, to jest jeszcze druga kategoria. Są całe narzędzia profesjonalne takich serwisów, które już od lat pomagają nam w planowaniu podróży. No i wtedy te usługi są trochę bardziej dopasowane, nazwijmy to, bo można na przykład sobie planować podróż i na żywo, dynamicznie zmieniające się ceny obserwować, jeśli gdzieś nie pojedziemy albo dodamy pewien punkt, no to na ile wpłynie to na koszt całej wycieczki. Jest to duże udogodnienie dla tych, którzy po prostu chcą zaplanować wycieczkę szybko i jednocześnie w rozsądnych pieniądzach.
1: Ale zaczyna to wyglądać jak działanie i planowanie pod dyktando technologii.
0: No, może tak być, jeśli to my nie będziemy weryfikować tego, co sztuczna inteligencja podpowiada, no bo zwłaszcza w tych modelach nieodpłatnych, jeśli prosimy o podanie adresu atrakcyjnej restauracji z kuchnią na przykład włoską, no to może się okazać, że po dojechaniu na miejsce ta restauracja albo już nie istnieje, albo nigdy nie istniała. Takie ryzyko jak najbardziej istnieje, dlatego warto każdą informację weryfikować, co najmniej w dwóch źródłach.
1: No taka nasza dziennikarska dobra zasada, weryfikować każdą informację w co najmniej dwóch źródłach. No bo też zastanawiam się, skąd taki chatbot ma wiedzieć, jakie są moje preferencje, korzystając tylko z tego krótkiego wpisu, jaki zaserwowałam sztucznej inteligencji, planując moje wakacje.
0: To jest bardzo dobre pytanie. Generalnie sytuacja wygląda tak, że sztuczna inteligencja, żeby podać nam wartościową informację, ona potrzebuje kontekst. A tym kontekstem no, są właśnie nasze preferencje, to w jaki sposób chcemy spędzić czas, w jakim otoczeniu, być może nawet z jakimi ludźmi, tak? W sensie nie chodzi tutaj o personalia, tylko nie wiem, że na przykład chcemy porozmawiać z osobami, które są tubylcami, tak? No to gdzie warto się udać, do jakiej kawiarni, która zaprasza często osoby mieszkające lokalnie. Więc im więcej tych preferencji wskażemy, tym bardziej dopasowaną dostaniemy do swoich potrzeb odpowiedź.
1: Czyli już na etapie formułowania tej preferencji sami sobie być może udzielimy odpowiedzi, czego od tego urlopu oczekujemy.
0: Dokładnie, więc można powiedzieć, że sztuczna inteligencja wchodzi w rolę takiego coacha, czy nie wiem jak to nazwać, przewodnika, który zadaje pytania, zanim poda odpowiedź, ale w drugą stronę też możemy sobie pomóc, bo jeśli ktoś nawet nie wie, jakie mógłby mieć preferencje i co jest możliwe, no to też można o to zapytać. Zależy mi na tym, żeby odpocząć w Barcelonie przez tydzień w sierpniu. Nie wiem, co mógłbym zrobić, nie wiem, jakie są możliwości, zaproponuj mi kilka wariantów. Jeśli coś takiego wpiszemy,

0: no to będzie to dobry początek konwersacji, która potem od ogółu zejdzie do szczegółu, bo będziemy potem mogli sobie wybierać z tych alternatyw, które sztuczna inteligencja nam podpowie.
1: No dobrze, to jesteśmy już zaplanowani, wiemy dokąd, wiemy kiedy, wiemy z kim. No i teraz zaczyna się taki etap tego technicznego przygotowywania wyjazdu, rezerwacja noclegu, kupno biletów, też pomyślenie o tym, jak będziemy poruszać się w miejscu, do którego się wybieramy. Tutaj też sztuczna inteligencja jest dobrym narzędziem, żeby nas wyręczyć albo żeby doradzić, jak się sprawnie i niedrogo po tym świecie poruszać.
0: Jak najbardziej. Jednocześnie warto pamiętać o tym, o czym już rozmawialiśmy, że każdą informację warto sprawdzić, bo nie ma nic gorszego niż przyjechać na lotnisko i przekonać się, że ten lot został albo odwołany, albo w ogóle go nie ma. Natomiast jak to działa? To jest tak, że sztuczna inteligencja nawet na podstawie zrzutu ekranu, jeśli widzimy jakąś ofertę lotu, tak, i zrzucimy ekran, to znaczy skopiujemy tę ofertę i wkleimy do innego narzędzia, możemy poprosić sztuczną inteligencję, żeby przeszukała internet w poszukiwaniu lepszych ofert, czy to tego lotu, czy alternatywnych lotów pomiędzy tymi dwoma miejscami, pomiędzy którymi chcemy się przemieścić. Więc to jest jedna z alternatyw, a oprócz tego internet jest wypełniony różnego rodzaju wyszukiwarkami lotów, miejsc, które też są wyposażone często w sztuczną inteligencję.
1: Kiedy już dotrzemy na miejsce, no to takie narzędzia, które korzystają z tych danych zgromadzonych w AI, no pomagają nam się i porozumieć z tubylcami, z gospodarzami i poruszać się po nieznanym nam mieście. Zastępują tak naprawdę i takie papierowe rozmówki, które jeszcze dawno temu zabieraliśmy ze sobą do walizki, i mapę, i kompas. No z jednej strony super, ale z drugiej strony ogranicza to też naszą aktywność. Trochę nas rozleniwia być może. Powoduje, że zamiast zapytać kogoś o drogę, sięgamy wprost po telefon.
0: Zdecydowanie tak. To jest zjawisko, które przy sztucznej inteligencji występuje w każdym obszarze, również w pracy, również w szkole. To znaczy my dotychczas wiele rzeczy musieliśmy robić sami i wtedy następowało tak zwane tarcie poznawcze. To jest być może trudne stwierdzenie, ale chodzi o to, że musieliśmy się, mówiąc naturalnie, zmurzyć, wykorzystać swoje zdolności poznawcze, nasz mózg pracował intensywnie. Natomiast my jako ludzie bardzo chętnie oddajemy sztucznej inteligencji różnego rodzaju zadania po to, żeby wykonała je za nas. A tak naprawdę robimy to już od lat, bo tak samo było z kalkulatorem i nawigacją. Bardzo chętnie oddaliśmy te czynności innym narzędziom. No i tutaj warto sobie zadać pytanie, to w których miejscach my faktycznie chcemy budować te nasze umiejętności, zdolności, doświadczać czegoś głębiej, a które rzeczy po prostu chcemy oddać sztucznej inteligencji. Jest to trudne, bo wymaga dużo świadomości od każdego z nas, żeby podjąć taką decyzję, no ale jednocześnie też otwiera pewne szanse, bo dotychczas pewnymi rzeczami musieliśmy zajmować się sami. Być może ich nie lubiliśmy, być może było to dla nas trudne i w życiu nie postrzegaliśmy planowania wycieczki jako coś wartościowego, po prostu chcieliśmy odpocząć. No i to już jest tak jakby decyzja, która należy do każdego z nas. W co inwestować chcemy naszą energię, a gdzie tą energię chcemy oszczędzać.
1: A jaka jest cena takiej usługi pozornie darmowego narzędzia, jakim jest chatbot, do którego wpisujemy te nasze wakacyjne preferencje?
0: No zacznę od tego, że cena jest zawsze, niezależnie od tego, czy za coś płacimy pieniędzmi, czy nie. To znaczy, jeśli korzystamy z darmowego, no właśnie, chata GPT czy innego modelu, to w dalszym ciągu oddajemy swoje dane i tych danych przesyłamy tam bardzo dużo. Gdzie chcemy jechać, czasem z kim, wielu ludzi też wpisuje swoje dane personalne, to zachęcam do tego, żeby tego nie robić. Wtedy te modele sztucznej inteligencji też są trenowane na naszych danych. Więc nawet te pozornie darmowe narzędzia, one tak naprawdę też mają swoją cenę. Natomiast, no cóż, takie narzędzie najbardziej ogólne, które nie jest sprofilowane tylko pod podróże, ale też pod inne usługi, pod inne zapytania, no to jest koszt od 30 do 100 zł miesięcznie i to spokojnie pozwala nam czatować, pisać, układać wycieczki.
1: No pieniądze to nie wszystko. To ważne też, żeby o tym pamiętać, korzystając z tych narzędzi. I to jest nie jedyna cena, którą trzeba nierzadko zapłacić za to, żeby otrzymać ten produkt, o którym tutaj rozmawiamy. Przyglądamy się temu tematowi, panie doktorze, z perspektywy turysty, osoby, która planuje swoją podróż, swój wakacyjny wypoczynek.

odpoczynek. A jak te narzędzia zmieniły podejście do tych usług, do tej branży, ludzi, którzy ją tworzą, ją budują, tur operatorzy, restauratorzy, hotelarze, oni też muszą

0: Dokładnie tak. I potem przechodziliśmy przez wyniki, które wyświetlały się na danej stronie. Rzadko kto docierał do kolejnych 10 wyników.
1: Korzystaliśmy, pierwsza, druga, trzecia propozycja.
0: Dokładnie tak. Teraz wchodzimy w sztuczną inteligencję i tam po prostu wpisujemy, czego szukamy. No i teraz to powoduje, że firmy też zaczynają rywalizować o to, aby jak najczęściej wyświetlać się w wynikach sztucznej inteligencji. Tak naprawdę mechanizmy są bardzo podobne, to znaczy wtedy tego typu firmy, restauracje, hotele dążą do tego, żeby jak najwięcej tych słów kluczowych zawierało się na ich stronach internetowych. Tam są drobne różnice pomiędzy tym, jak dotychczas te strony były pozycjonowane właśnie w wyszukiwarkach, a jak to ma miejsce teraz, ale to już nie są aż tak znaczące różnice, żeby warto było o tym rozmawiać.
1: Wakacyjne realia zmieniają się na naszych oczach. To prawdziwa rewolucja. To, jak planujemy wypoczynek, jak wypoczywamy, coraz częściej dyktuje nam to tempo i sposób, kierunek rozwoju technologicznego, również cyfrowego i sztucznej inteligencji. O tym wszystkim opowiadał Państwu w sobotnie przedpołudnie nasz gość, pan dr Dominik Skowroński z Katedry Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę i życzę dobrej soboty i dobrego urlopu, jeśli ten jeszcze przed panem.
0: Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
1: O godzinie 10:44 w sobotę, 11 dnia lipca, na naszej antenie, w naszym programie teraz pytanie, czy człowiek może by żyć 120 lat. Niestety, mało kto dożywa takiego wieku. Dlaczego skraca się długość życia? O tym mówiła na naszej antenie lekarka dr Karolina Mołas, specjalizująca się w medycynie estetycznej i regeneracyjnej. Z gościem rozmawiał Artur Wolski.
2: Możemy żyć 120-130 lat. Jesteśmy tak zaprogramowani, podobno tak wskazują badania. Tylko teoria sobie, życie sobie.
3: Dokładnie. Według badań faktycznie średnia wieku może nawet wynosić 115-125 lat. Natomiast to realnie jest bardzo trudne do wykonania. Najdłużej żyła Francuzka, która zmarła w 1997 roku i przeżyła 122 lata i 164 dni bodajże. Ale to był jeden taki przypadek tak naprawdę osoby, która przeżyła powyżej 120 roku życia. Natomiast generalnie jest tak, że długość życia to nie jest taki ważny element jak jakość tego życia. I pomimo tego, że my jesteśmy zaprogramowani na wiele, wiele lat, to my nie chcemy żyć w słabej jakości tego życia. I zamiast lifespan, bo tak to się mówi właśnie, długości życia, ważniejszy jest element tego naszego healthspan, czyli...
2: A poza tym, do tego jeszcze dochodzi to, jak żyjemy, w jakich warunkach, czyli dochodzą te wszystkie warunki epigenetyczne, środowiskowe, skażenie powietrza, wody, dieta, co jemy, żyjemy ciągle w stresie, gonimy nie wiadomo za czym. No to zdrowiu, krótko mówiąc, to nie służy i ten kupon na zdrowie zaczyna nam się skracać. Tak to działa.
3: Zdecydowanie.
2: Pani doktora, jak się tak patrzy na młodych ludzi, to czasami człowiek się nawet trochę zmartwi, bo oni tak wyglądają nie jak młodzi ludzie, tylko jak dojrzałe owoce. Co się dzieje? Dlaczego?
3: Myślę, że tutaj jest kilka czynników, które wpływają na to postrzeganie młodych ludzi. Pierwsze to jest zdecydowanie ten syndrom filtra, który nakładają na media społecznościowe. I to jest powszechny i szeroki temat. Drugie to na pewno jakość życia, jakim żyjemy. Młodzi ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jak ważne są takie czynniki jak sen, właśnie prawidłowo pracujące hormony, brak stresu, jakość tego życia. Ja mam wrażenie, że młodzi ludzie myślą, że ich to jeszcze nie dotyczy.
2: Tak, bo będą żyć wiecznie. Tak. W ogóle to jest taka opowieść Hoffmana, nie wiadomo o czym i zagrożenia żadnego nie widzą. Są też różne opinie na temat osób, szczególnie ze świecznika, ludzi sztuki, kultury, estrady, że ciągle dokonują różnych korekt, poprawy i tak dalej. Swoje uroty. No i różne są opinie. No i teraz pani doktor, czy to, co oferuje medycyna estetyczna, medycyna regeneracyjna, to jest rzecz fajna i należy z tego korzystać, tylko mądrze?
3: Absolutnie tak. Ja jestem zwolennikiem mądrej medycyny.

0: regeneracyjnej. Czyli my już nie używamy tutaj nawet słowa estetyczna, tylko chcemy, żeby ten pacjent pozostał absolutnie sobą, tylko żeby czuł się lepiej w swojej skórze. To nawet nie chodzi o likwidację zmarszczek, to nie chodzi o poprawę nawet owalu, tylko chodzi o to, żeby temu pacjentowi dać taki booster energii i samoakceptacji większej. To, co się dzieje w świecie faktycznie celebrytów, gwiazd, to jest wyścig za młodością, czy nawet w Hollywood obserwujemy mnóstwo takich gwiazd. Ja absolutnie nie jestem zwolennikiem ani operacji plastycznych. Bardziej bym tutaj przekierowywała pacjentów na taką pracę psychologiczną, terapię.
1: Tym bardziej, że po iluś takich zabiegach, bo to trzeba powtarzać, to ta osoba przestaje wyglądać tak, jak wyglądała kiedyś.
0: Absolutnie tak. I to jest, wydaje mi się, w mojej pracy, ja nie godzę się na zmianę pacjenta. Ja nie przykierowuję pacjentów do chirurgów plastycznych, no chyba, że widzę, że faktycznie jest to pani w wieku prawie 60 lat i my tutaj już mamy trochę ręce związane, bo pani przyszła 2-3 lata temu, czyli powiedzmy o 10-15 lat za późno.
1: Ale są też różne sytuacje, bo przecież można ulec wypadkowi. To mogą być pewne sytuacje po przebytych chorobach, chociażby po półpaścu, który pozostawia czasami, jeżeli przejdzie torem ocznym i po twarzy i zostawia blizny i ktoś nie chce, żeby to tak wyglądało. No tam możemy wtedy rzeczywiście sporo
0: absolutnie
1: zrobić.
0: Tak. Ale wskazań medycznych absolutnie
1: muszą
0: tak.
1: Muszą być sensowne wskazania medyczne i żeby to zrobić z głową. No i tak, żeby to służyło zdrowiu.
0: Zdecydowanie.
1: A pani doktor, to ma zresztą już swoją nazwę i to jest jednostka taka chorobowa. Jak ktoś ma kłopoty z oceną własnej wartości i swojego wyglądu. Jak to się nazywa, przypomnijmy, i co pani wtedy robi, jak pani wyczuje, że taki pacjent, który trafia do pani, no ma z tym problem.
0: Niestety, ale powszechna faktycznie jest jednostka chorobowa, która się nazywa dysmorfofobia. I tutaj pacjent nieprawidłowo, nieobiektywnie odbiera swój wygląd. My jako lekarze medycyny estetycznej, regeneracyjnej, przede wszystkim estetycznej, bo ten pacjent przychodzi tutaj w konkretnym celu zmiany elementu, obszarów w twarzy czy w ciele, musimy być bardzo uważni na takie osoby i umieć wychwycić oczekiwania pacjenta, które są nierealne, lub problem, który zgłasza, który tak naprawdę nie istnieje, na czas. Bo jeśli poddamy się presji pacjenta, to to jest już jest równia pochyła. Tak naprawdę my nigdy nie, jako lekarze nie sprostamy oczekiwaniom takiej osoby. A niestety dużo osób korzysta z zabiegów medycyny estetycznej właśnie z, może nawet niezdiagnozowaną, ale z dysmorfofobią. W tej chwili medycyna estetyczna, medycyna regeneracyjna jest już mocno powszechna i wiele osób z niej korzysta, więc tych pacjentów faktycznie może jest już procentowo trochę mniej, ale swego czasu, jak ja 15-16 lat temu zaczynałam pracę w medycynie estetycznej, to niewiele osób korzystało jeszcze z tego typu zabiegów, więc sporą część pacjentek stanowiły osobami z dysmorfofobią.
1: Proszę Państwa, są badania dotyczące kortyzolu, czyli hormonu stresu i to, że ten hormon potrafi być wrogiem dla naszego zdrowia. Już o urodzie nie wspomnę. Co mówią badania?
0: Tak, jest mnóstwo badań na temat kortyzolu. Naprawdę przed 2010 roku powstało wiele, wiele badań i to naprawdę wiele ośrodkowych. Jedno z takich głównych badań dotyczących, że to nie chodzi już o wyrzut kortyzolu, tylko chodzi o to, że krzywa kortyzolu jest spłaszczona. Było zrobione już w 2009 roku przez Adama i Kumari, które obejmowało 4047 pacjentów i ponad 80 badań klinicznych. Chodzi o to, że u tych pacjentów zarówno wysoki poziom kortyzolu utrzymujący się przewlekle, jak i niski poziom kortyzolu jest niezdrowy i u takich pacjentów stwierdzono zaburzenia zarówno psychiczne, jak i fizjologiczne. Więc my tutaj...
1: Jak to się może objawiać?
0: brakiem siły, jeśli my na przykład mamy za niski poziom kortyzolu, bo pamiętajmy, że kortyzol jest nam niezbędny.

0: zbędny do życia. To nie chodzi o to, żeby kortyzolu nie mieć w ogóle, bo on, my byśmy bez niego nie stali z łóżka, my byśmy nie mieli energii do działania.
1: To taka siła napędowa.
0: Taka siła napędowa, tylko ta siła napędowa nie może trwać prawie całą dobę.
1: Bo tchu zabraknie do życia.
0: Dokładnie, dochodzi do wyczerpania nadnerczy, ponieważ taka oś HPA, czyli podwzgórze przysadka nadnercze, odpowiadają właśnie za regulację kortyzolową i jeśli my żyjemy długofalowo, długotrwale, na wysokim kortyzolu, to dochodzi do wyczerpania nadnerczy. Więc w badaniach kortyzolu ta krzywa jest wypłaszczona na niskim poziomie i to też jest właśnie niezdrowe, objawia się apatią, depresją, brakiem sił, zaburzeniem krążenia, zaburzeniami metabolicznymi, bo pamiętajmy, że kortyzol ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie metaboliczne.
1: Jak sprawdzić poziom kortyzolu?
0: Najlepiej jest ze śliny. Jest wiele metod tak naprawdę. Można z krwi, można z moczu. Nawet klinicznie to się robi po obciążeniu deksametazonem, ale tak najbardziej powszechny jest badanie ze śliny, ponieważ ono jest badane w kilku etapach, w kilku momentach w ciągu dnia. I właśnie pokazuje nam tą krzywą.
1: Ale to jest jedna próbka, czy trzeba ją pobrać parę razy, jak pani
0: parę
1: mówiła?
0: Parę razy,
1: żeby
0: tak,
1: zobaczyć,
0: bo to ze śliny,
1: co
0: dokładnie
1: się dzieje w ciągu doby, prawda?
0: Dokładnie. Pamiętajmy, że jak wstajemy rano, to w ciągu 30-40 minut po przebudzeniu nasz kortyzol powinien poszybować do góry.
1: I takie też praktyczne pytanie, to nie jest badanie w pakiecie na NFZ?
0: No niestety nie.
1: A jak to się dzieje, że ten kortyzol się w ogóle w organizmie wytwarza?
0: My mamy taki enzym, który się nazywa 11-beta-hydrosteroidowa dehydrogenaza typu pierwszego.
1: O, zrobiło się trudno.
0: To jest ważny enzym, bo tak naprawdę to nie chodzi o to, że my mamy wysoki poziom kortyzolu w krwi, bo on nam jeszcze nic złego nie robi. Ale w momencie stresu aktywuje się nam ten enzym i nieaktywny kortyzon przekształca się właśnie w aktywny kortyzol. I aktywują się receptory glukokortykosteroidowe i w związku z tym dochodzi do odkładania tkanki tłuszczowej, czyli wzrostu lipogenezy, do wzrostu insulinooporności, do generowania
1: czyli
0: stanów zapalnych w organizmie.
1: Wchodzimy w chorobę otyłościową tak powolutku,
0: tak,
1: w cukrzycę typu drugiego zapewne. No i jeszcze w takie stany, które no, zdrowiu całkowicie nie służą przecież.
0: Absolutnie i pamiętajmy, że redukcja tego kortyzolu, czyli przywrócenie prawidłowej jakości życia, zwrócenie uwagi na sen, na mniejszą aktywność i tempo życia, naprawdę jest w stanie nam ten kortyzol sukcesywnie z dnia na dzień obniżać.
1: Czyli organizm nasz na tyle jest mądry, że jeżeli się trochę uspokoimy i zaczniemy żyć tak po ludzku,
0: tak,
1: z pewną przyjaźnią dla siebie, to ten proces się odwróci.
0: Tak, jest w stanie, o ile to nie poszło za daleko. Jeżeli za długo to wszystko nie trwało.
2: O długowieczności z naszym gościem, panią dr Karoliną Mołas, rozmawiał Artur Wolski. Ja państwu życzę co najmniej tych 120 lat w zdrowiu psychicznym i fizycznym, bo to jest warunek naszego dobrostanu.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-krętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Już dziś po 12 w TDI. Polski ultramaratończyk przebiegł 50 maratonów w zaledwie 49 dni. W Krakowie o miejską zieleń zadbają kozy i owce. Dania w ciągu najbliższych 20 lat chce posadzić miliard drzew. W programie też twórca akcji Guma. Grupa upiększania miasta pozbywa się graffiti, usuwa nielegalne reklamy i co ważne, ma coraz więcej naśladowców. Tylko dobre informacje po 12. Jaremia Mrożek, zapraszam.
3: Głębia Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja. Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11.05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W Łódzce na Ukrainie trwają uroczystości rocznicowe rzezi wołyńskiej. Bierze w nich udział szef MON. PiS chce uchwały blokującej akcesję Ukrainy do Unii. Powodem gloryfikowanie UPA. W informacjach zajrzymy także do Ełku. To kolejny przystanek na trasie Lata z Radiem. Minęła 11. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. W Ełce, w obwodzie wołyńskim na Ukrainie, trwają uroczystości związane z rocznicą rzezi wołyńskiej. Uczestniczy w nich szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Są też miejscowi Polacy. Obchody obserwuje Paweł Buszko. Pawle, powiedz, jak wyglądają uroczystości z udziałem wicepremiera.
2: Obchody w miasteczku Ołyka pod Łódzkiem zorganizowano przy ruinach miejscowego kościoła na cmentarzu rzymskokatolickim. W Ołyce ukraińscy nacjonaliści zamordowali co najmniej kilkudziesięciu Polaków. Trwa tu msza polowa. Po niej w imieniu polskich władz głos zabierze Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON jadąc tutaj napisał w mediach społecznościowych, że będzie modlił się za tych, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Jak dodał, ofiary wołają nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę. O to samo apelują też uczestniczący w mszy przedstawiciele mniejszości polskiej z Wołynia.
3: Aleksander Dzica, komendant harcerskiego chówca Wołyń. Chcemy uczcić pamięcią i modlitwą tych osób, które właśnie tu mieszkali, które tu zginęli. W tą historię to trzeba pamiętać, ale nie dzielić się. Trzeba łączyć się w obliczu jednego wroga.
2: W modlitwie uczestniczą też hierarchowie kościelni, m.in. biskup łódzki Witalij Skomarowski.
1: W Łódzce na Ukrainie trwają uroczystości upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej. Obserwuje je nasz reporter Paweł Buszko. Rząd zapowiada budowę muru pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Opozycja chce ustawy blokującej akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. Premier Donald Tusk przekazał w mediach społecznościowych, że w Warszawie powstanie wołyński mur pamięci. Dodał, że Europa potrzebuje pokoju i wzajemnego szacunku.
4: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy. Jesteśmy dziś odpowiedzialni za naszą przyszłość i bezpieczeństwo naszych dzieci i wnuków. To wspólna odpowiedzialność Polski, Ukrainy, Europy.
1: Prawo i Sprawiedliwość zapowiada uchwałę blokującą wstąpienie Ukrainy do Unii. Powodem jest gloryfikowanie UPA, mówił polityk PiS-u Przemysław Czarnek.
5: Żądamy w tej uchwale.

0: skalę. Oprócz oczywiście upamiętnienia ofiar od rządu Rzeczypospolitej Polskiej, podjęcia wszelkich działań sprzeciwiających się jakiemukolwiek rozwijaniu się procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską. Unia Europejska nie może bazować na ideologii sprzecznej z wartościami chrześcijańskimi.
1: Ukraińska Powstańcza Armia odpowiada za wymordowanie ponad 100 tysięcy Polaków na kresach II Rzeczypospolitej. Do zbrodni doszło w okresie II wojny światowej. Za godzinę ulicami Katowic przejdzie Marsz Autonomii. Jego uczestnicy zamanifestują przywiązanie do śląskiej tradycji i tożsamości. To także nawiązanie do przedwojennego sposobu funkcjonowania regionu, mówi lider ruchu Autonomii Śląska Jerzy Gorzelik.
2: Marsz organizowany jest po to, żeby przypomnieć o tym, że województwo śląskie otrzymało autonomię od Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 lipca 1920 roku. Upomnieć się o to rozwiązanie, które zostało nielegalnie zniesione przez stalinowskie władze w roku 1945 i napomnieć obecne władze, by pamiętały o tym doświadczeniu.
1: Marsz wyruszy w samo południe z placu Sejmu Śląskiego i przejdzie do Parku Powstańców Śląskich, gdzie zaplanowano atrakcje dla całych rodzin. Teraz Niemcy i udana akcja policyjnych negocjatorów w Berlinie. Funkcjonariuszom udało się uwolnić kobietę przetrzymywaną w supermarkecie przez napastnika. Mężczyzna z nożem wtargnął do sklepu wczoraj wieczorem.
3: Przez całą noc funkcjonariusze negocjowali z porywaczem. Przy sklepie stały radiowozy, pojazdy strażackie i karetki. Policjanci weszli też na dach budynku, co umożliwiło im wgląd do wnętrza sklepu. W komunikatach informowali jedynie, że akcja trwa i zalecali omijanie okolic marketu na południu stolicy Niemiec. Po 11 godzinach mężczyzna został obezwładniony, a kobieta uwolniona. Zakładniczkę badają lekarze. Nie wiadomo, jakie motywy miał napastnik. Według powołujący się na jednego z pracowników gazety Bild, mężczyzna pojawił się w czasie zamykania sklepu. Groził długim nożem ekspediencję i zamknął się z nią w budynku. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Ełk to kolejny przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Plenerowe studio Jedynki od rana jest oblegane przez słuchaczy. Nie brakuje mieszkańców i turystów, którzy na Warmii i Mazurach spędzają wakacje. Wśród nich są również ci, którzy podróżują szlakiem Lata z Radiem i pojawiają się na kolejnych przystankach.
4: Nawet jak z rodzicami jeździłam na Mazury, tata włączał na łódce Lato z Radiem, tak więc melodia Polki i Dziadek kojarzy nam się z błogimi chwilami i chcemy je przenosić do siebie na co dzień.
5: Chcemy kontynuować tradycję, którą zapoczątkowali nasi dziadkowie, nasi rodzice.
1: Na słuchaczy czeka wiele atrakcji. Za godzinę rozpocznie się rodzinny piknik edukacyjny Lata z Radiem pod hasłem Z życia wzięte. Na miłośników zagadek czeka Escape Room, a wieczorem koncert gwiazd. Na scenie zaprezentują się m.in. Natalia Nykiel, Zakopower i Kasia Kowalska.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Za oknami w wielu miejscach szaro i ponuro. Parasole przydadzą się zwłaszcza w centralnej i wschodniej połowie kraju. Na Podlasiu oraz na Lubelszczyźnie możliwe burze. Temperatura od 18 stopni na Suwalszczyźnie, około 22 w centrum do 25 na zachodzie.
6: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
7: Jest 6 minut po 11:00.

0: Kontrapałac.
1: Witam serdecznie przy mikrofonie Kamil Szewczyk. To jest Pałac kontra Pałac, a mijający tydzień w polityce będziemy podsumowywać w takim oto składzie. Dr Paweł Kowalski, pracownia marketingu politycznego Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: I redaktor Jan Rojewski, Angora. Witam serdecznie, dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
1: To panowie, zacznijmy od wczorajszego pierwszego posiedzenia Rady Nowej Konstytucji powołanej przez prezydenta Nawrockiego, według którego Polska potrzebuje nowej ustawy zasadniczej. W skład Rady weszli m.in. Przemysław Czarnek, Tobiasz Bocheński, ale także Przemysław Wipler czy Paweł Kukiz, więc szeroko pojęte środowiska prawicowe, konfederackie. No i pytanie, czy Polska w ogóle potrzebuje nowej ustawy zasadniczej? Może doktor Kowalski.
2: Wydaje się, że ta obecna konstytucja, ona działa dosyć dobrze pod warunkiem,

0: że wpisane w tą konstytucję współdziałanie władz po prostu działa. Niestety od czasu objęcia rządu w 2015 roku przez Prawo i Sprawiedliwość to założenia konstytucyjne, one są przez obóz Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle obóz prawicowy generalnie kontestowane, więc to nam pokazuje, że w sytuacji właśnie jakichś sporów kompetencyjnych ta konstytucja w zasadzie nic nam nie rozwiązuje jako dokument i wszystko zależy, krótko mówiąc, od woli politycznej poszczególnych członków zaangażowanych w jakieś spory konstytucyjne. I te konflikty wokół Trybunału Konstytucyjnego, wokół całego systemu sprawiedliwości, one nam pokazują, że generalnie należałoby tutaj dokonać pewnych zmian uwzględniających właśnie to, co się zadziało przez ostatnie ponad 30 lat, to znaczy to, że władze mogą ze sobą nie współpracować, mogą, krótko mówiąc, walczyć i konstytucja staje się wtedy takim narzędziem do walki politycznej. I idąc dalej, możemy powiedzieć, że oczywiście tutaj jakieś zmiany w tym dokumencie zasadniczym powinny zostać dokonane. Natomiast skład, który pan już tutaj podał, wskazuje na to, że obóz prawicowy generalnie traktuje z tą, bym powiedział, pewną przyczynę do tego, żeby jednak prowadzić dyskusję nad zmianami w konstytucji jako kolejny element walki politycznej.
1: To o tym jeszcze porozmawiamy w dalszej części, ale jeszcze zatrzymajmy się przy tej konstytucji. Jan Rojewski, czy Polska potrzebuje nowej konstytucji? Ponad połowa Polaków, tak pokazują też badania, sondaże, nie chce w ogóle zmiany ustawy zasadniczej.
2: Moim zdaniem nie potrzebuje. Wiele państw zbliżonym konstytucji do Polski i zbliżony balans między różnymi władzami. Na przykład Portugalia, bardzo zbliżony ustrój do naszego. I to działa od dziesięcioleci, tak? Zarówno u nas, u nich dłużej zresztą. Więc wiele państw postawiło na taki model i to nie znaczy, że ten model jest całkowicie zły. To nie znaczy, że nie ma o czym rozmawiać. Uważam, że dyskusja o zmianach konstytucji jest mniej, czy przynajmniej w takiej formie jak teraz, prawda? Ona jest mniej toksyczna niż około 2015-16 roku. Część środowisk związanych z Prawem i Sprawiedliwością i Andrzej Duda kombinowali bardziej w stronę: ta konstytucja z 90 roku chyba jest nieważna, z 97 roku chyba jest nieważna, bo była za niska frekwencja, bo głos Kościoła nie wybrzmiał tak mocno, jakbyśmy chcieli. To było bardzo niebezpieczne wówczas, bo wtedy mogłaby się zebrać grupa ludzi, która powiedziałaby: w ogóle nas ta konstytucja nie obowiązuje i mamy wtedy już iść w stronę kompletnego dualizmu ustrojowego. To, co jest teraz, czyli spotkajmy się kulturalnie, porozmawiajmy, to jest mniej toksyczne. Natomiast oczywiście nie mam przy okazji wątpliwości, że to gremium, które tam się zebrało, zwróćmy uwagę na Przemysława Wiplera, zwróćmy uwagę na Pawła Kukiza. To są przymiarki Karola Nawrockiego do przyszłego rządu, do rządu, którym on będzie chciał wybrać premiera, bo w interesie Karola Nawrockiego jest, żeby przepychać Polskę w stronę modelu półprezydenckiego, nawet jeżeli ma swoje ograniczenia konstytucyjne, to teraz właśnie wetami pokazuje, że będzie te konstytucyjne ograniczenia przełamywał. I trudno go też za to winić, bo w zasadzie każdy polityk wagi ciężkiej powinien dążyć do tego, żeby zwiększać swoje prerogatywy i zwiększać pole swojej władzy. Dlatego to też uważam, że w jego sytuacji, tak samo jak Andrzej Duda też kombinował właśnie, to jest całkowicie naturalne. Natomiast na pytanie, odpowiadając na pytanie, czego potrzebuje Polska konstytucyjnie, to ja tu mogę państwu zdradzić, przy czym zastrzegam swoje prawa autorskie do tej tezy i na pewno jeszcze będę o tym pisał dużo. Ja uważam, że Polska nie potrzebuje zmiany konstytucji, Polska potrzebuje okrągłego stołu co 10 lat.
1: Panie doktorze, tak, pełna zgoda?
0: Ja też taką tezę już stawiałem dobrych kilka lat temu właśnie, że...
1: Czyli widzi pan doktor był pierwszy.
0: Drugi okrągły stół, ponieważ skala tych problemów i przede wszystkim takiego właśnie sporu fundamentalnego o wartości, tak, bo konstytucja jednak jest oparta o wartościach, ona powinna być wypracowywana właśnie na bazie pewnego konsensusu pomiędzy głównymi siłami politycznymi, ale wydaje mi się, że nie ma do tego ani klimatu, ani woli politycznej w chwili obecnej i to, co powiedziałem wcześniej, ta Rada Konstytucyjna, powiedzmy, jest tylko i wyłącznie reprezentacją jednego środowiska politycznego.
2: Jakbym mógł to minimalnie rozszerzyć, to też chodzi mi o to, że okrągły stół nie tylko jako takie hasło na zasadzie kochajmy się, wyświechtany.

0: Tylko ten oryginalny okrągły stół był tematyczny. On się organizował wokół różnych
1: tak,
0: zagadnień
1: stolików.
0: Palących. Dokładnie, stolików, tak. Więc obecnie pewnie byłoby to zagadnienie mieszkaniowe, kwestia przyszłości ZUS-u, służba zdrowia, dokładnie, demografia. Jakby wokół tych problemów posadzić tych ludzi siłą, zmusić ich do tego, żeby wokół problemów porozmawiali,
2: to będzie jeden wielki spektakl, teatr polityczny, jak to już nieraz bywało, tak? Były te posiedzenia, prawda, zwoływane przez prezydenta Nawrockiego, no i to przed kamerami najpierw spektakl, a później w zaciszu już tam jakieś też dochodziły spięcia, awanturki i tak dalej. Więc nie wiem, czy z tego by coś wynikło dobrego.
0: Trzeba próbować.
2: Panie doktorze.
1: To znaczy, ja powiem tak. Z punktu widzenia każde działanie polityczne, z punktu widzenia marketingu politycznego jest pewnym spektaklem. To znaczy, zawiera w sobie pewien ładunek emocjonalny, który my chcemy wykorzystać bądź do mobilizacji elektoratu, bądź do demobilizacji elektoratu konkurencji. Więc tutaj w tej chwili jest zupełnie inny model uprawiania polityki niż był na początku lat 90., kiedy ta konstytucja, te rozmowy właśnie w tych tak zwanych podstolikach, stolikach były przeprowadzane. To jak wiadomo, dogadywały się między sobą wówczas ustępująca czy schodząca z elita komunistyczna, z przedstawicielami szerokiego ruchu Solidarności, który też oczywiście tutaj te dyskusje, szczególnie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, notabene Jarosław Kaczyński przecież uczestniczył w tych wszystkich rozmowach przy okrągłym stole, więc to wszystko sprawia, że w tej chwili po prostu ten model jest zupełnie inny. To, co pan redaktor powiedział, jest, ma być transparentny. Znaczy opinia publiczna musi to widzieć, tak? W takim modelu bardzo ważne są komunikaty, ważna jest właśnie kwestia przede wszystkim interpretacji, a jeszcze bardziej szczegółowo zbudowania narracji, bo w polityce mamy pewne fakty, natomiast cała walka toczy się pomiędzy tymi głównymi aktorami politycznymi o to, jaką
2: tak,
1: narrację...
2: Kto narzuci opowieść, tak.
1: Tak jest. Kto narzuci tę opowieść i kto będzie w tym bardziej skuteczny. I jeżeli w tej chwili na przykład strategia rządu Donalda Tuska oparta jest na haśle, że kompetentnie zarządzamy państwem, to jest taki model marketingu racjonalnego, tak? Tymczasem w komunikacji politycznej no, przede wszystkim liczą się emocje i problem polega na tym, że wyborcy rzadko nagradzają na przykład takie sprawne administrowanie państwem, a znacznie silniej reagują na pojedyncze kryzysy oparte o emocje. I w związku z tym w komunikacji politycznej ta pierwsza interpretacja wydarzenia bardzo często staje się dominującą i kto ją narzuci, ten wygrywa.
2: No, panowie, nie ma chyba żadnych wątpliwości, że Pałac Prezydencki i prezydent Nawrocki, powołując Radę Nowej Konstytucji, no, gra ewidentnie przeciwko rządowi. To jest gra pałaców małego i dużego. No i kieruje się oczywiście kategorią swojego interesu. Na ile ten skład Rady Nowej Konstytucji może być zalążkiem do scalania tego obozu PiS i Konfederacja, Jan Rojewski?
0: No potężnym, tak, tak, o to chodzi, dokładnie o to chodzi tutaj, tylko jeszcze pytanie, kto będzie ojcem chrzestnym tej koalicji, bo przecież nie wszystkim w Prawo i Sprawiedliwości to się spodoba. No to tutaj już widzimy po składzie, bo jeżeli dobrze pamiętam, tam Tobiasz Bocheński też jest, tak?
2: Tak,
0: Jacek Sasin też chyba jest, dobrze pamiętam? No dobrze, no
2: Sasina
0: ale
2: chyba nie ma, ale
0: jest Bocheński, jest Czarnek, no to tak, jest oczywiste, w stronę którego obozu to się przechyla. Czyli Mateusz Morawiecki możemy uznać, że będzie niezadowolony z takiego obrotu spraw. Natomiast tam w Prawie i Sprawiedliwości jest dalej bardzo dużo takich sił odśrodkowych, które, prawda, próbują jakoś tą partię zagarnąć. Ja to doskonale pamiętam jeszcze przed kampanią 23 roku, jak się rozmawiało z politykami Prawa i Sprawiedliwości, to oni po pierwsze byli przekonani, że będzie trzecia kadencja. Że jaki Tusk, to nie jest problem. Morawiecki teraz jest problemem, Sasin teraz jest problemem, Kamiński jest teraz problemem. I wykorzystując także aparat państwowy, do którego mieli dostęp spółki Skarbu Państwa i inne zasoby, toczyli wojnę ze sobą. To już trwa tam od lat, tak? Czyli wydaje mi się, że my teraz mówimy, że przywództwo Kaczyńskiego słabło, ale ono jest bardzo słabe od wielu lat tak naprawdę.
2: Doktor Kowalski, na ile właśnie ta Rada Nowej Konstytucji i pomysł prezydenta może być taką platformą do jednoczenia, budowania nowego rządu PiS-Konfederacja, a może także Braun?

0: Znaczy, ja myślę, że głównie na takim poziomie operacyjnym, to znaczy prezydent w ramach właśnie takiej rady ma okazję do częstszego spotykania się z przedstawicielami tych środowisk Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości, być może jeszcze jakichś innych, które i to właśnie częste spotykanie się w obecności prezydenta, sądzę, służy właśnie temu, żeby zacząć rozmawiać bez jakichś tam szczególnych napiętych emocji w zaciszu, nazwijmy to, Pałacu Prezydenckiego. I jeżeli to będzie proces poprowadzony właśnie w taki systematyczny sposób, czyli spotykamy się, nie wiem, raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc, jest agenda do tego, przedyskutowujemy najważniejsze rzeczy, staramy się wypracować wspólne stanowisko czy wspólne założenia do tej konstytucji, to wydaje mi się, że to może w jakiejś takiej perspektywie, nie wiem, pół roku, roku przynieść faktycznie jakiś taki rezultat, który sprawi, że ta skala niechęci, konfliktu, jawnej wrogości pomiędzy tymi w sumie środowiskami politycznymi. Tutaj na bok bym na razie odłożył środowisko Grzegorza Brauna, bo wydaje mi się, że tutaj największy problem będzie właśnie z tym, jak pan prezydent będzie traktował Grzegorza Brauna i to środowisko takie dosyć eklektyczne skupione wokół niego. Więc przy takiej systematycznej pracy zakładam, że te różnice pomiędzy PiS-em szczególnie a Konfederacją, one mogą się gdzieś tam zmniejszać i może być wypracowywana jakaś płaszczyzna, nazwijmy to programowa, która może później w przypadku zwycięstwa obozu prawicowego stać się podstawą do stworzenia jakiegoś programu dla nowego rządu prawicowego.
1: Jan Rojewski, czy rzeczywiście prezydent Nawrocki może przybliżyć do siebie partie opozycyjne dzisiejsze?
2: Ja to w ogóle wątpię, żeby oni tam rozmawiali o tej konstytucji, bo tak naprawdę to jest tylko w interesie Nawrockiego, nawet w interesie pozostałych...
1: A o czym? Czyli o nowym układzie
2: rządzącym? O przyszłym rządzie, tak. No bo w interesie Jarosława Kaczyńskiego, Przemysława Wiplera, do kogokolwiek tam, nie jest silny prezydent. To są ludzie, którzy będą aspirowali do roli przywódców parlamentu, przyszłego rządu. Absolutnie silny
0: prezydent.
2: Silny prezydent by im tylko odbierał władzę w ewentualną przyszłości, więc to zupełnie bez sensu, pomijając to, że potrzebowaliby 3/4 parlamentu, żeby zmienić konstytucję, to jest absolutnie niemożliwe. Ani w tej, ani w przyszłej, ani w jeszcze następnej kadencji to się raczej nie sądzę, żeby to się kiedykolwiek wydarzyło, prawdę mówiąc. No ale wracając do tematu, tak, pozostaje kwestia Brauna i tutaj wydaje mi się, że taktyka jest jasna. Mianowicie wszyscy będą się przechylać w prawo. I teraz jak siedzimy w studiu, jest włączony telewizor, prawda, z obchodów zbrodni wołyńskiej. Ja myślę, że to jest jakaś taka podpowiedź mniej więcej, co się będzie działo. Te nastroje antyukraińskie będą jeszcze mocniej przesuwane, jeszcze bardziej podsycane. Przede wszystkim, bo ja też nie do końca wierzę, że ci ludzie robią to ze swoich tam głębokich przekonań. Parę lat temu takich przekonań nie mieli. Myślę, że to jest po prostu takie wyrachowane na zasadzie Braun zyskuje na emocji antyukraińskiej, no to my też tacy musimy być w takim razie. Starych wyborców nie stracimy, a nowych możemy zyskać.
1: To skoro Jan Rojewski wywołał temat, dzisiejszą rocznicę też rzezi wołyńskiej, to pomówmy o tym. No w rocznicę właśnie rzezi wołyńskiej PiS chce uchwały blokującej akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. Z kolei premier Donald Tusk zapowiedział dziś budowę muru pamięci w Warszawie, która miałaby upamiętnić ofiary Wołynia. Doktor Kowalski, czy to jest dobra inicjatywa pana premiera?
0: To znaczy, wydaje mi się, że ta polityka pamięci, ona nie może być prowadzona tylko za pomocą takich gestów symbolicznych. Tak, czyli odbierania odznaczeń, jakichś właśnie publicznych takich zapowiedzi tego, że zbudujemy kolejny pomnik. Oczywiście takie środki przynoszą taką krótkotrwałą satysfakcję części opinii publicznej, ale często też wzmacniają na Ukrainie środowiska, które traktują każde takie polskie działania jako atak na ukraińską tożsamość. I ten spór wtedy, wydaje mi się, staje się wówczas mechanizmem wzajemnego napędzania nacjonalizmów, na czym, wydaje mi się, nam nie powinno zależeć, no ale funkcjonujemy w takim czasie. Wydaje mi się, że taki najbardziej rozsądny model polegałby na połączeniu takich trzech elementów, znaczy twardego żądania ekshumacji i godnego pochówku ofiar, jednoznacznego nazwania sprawców i charakteru

0: zbrodni. Wydaje mi się, że tutaj jest głównie problem, ponieważ Ukraińcy mają nieprzepracowane kompletnie z taki właśnie nie czarno-biały, ale z rozmaitymi odcieniami szarości stosunek do UPA w ogóle. I to w historycy na przykład ukraińscy, oni w ogóle praktycznie nie zajmują krytycznego stanowiska wobec UPA, nie pokazują też właśnie na te działania UPA na Wołyniu, nie traktują tego jako coś, nie wiem, wstydliwego, tak? Więc tutaj jest masa rzeczy, czy masa działań do wykonania. I trzeci element to my musimy być jako Polska skoncentrowani na utrzymaniu współpracy wojskowej i strategicznej z Ukrainą przeciwko Rosji. I teraz prezydent Nawrocki, on trafnie, wydaje mi się, reprezentuje potrzeby obrony polskiej pamięci, ale zbyt często robi to w taki sposób bardziej odpowiedni dla historyka, który prowadzi taki spór polityczny, niż dla głowy państwa odpowiedzialnej również za skutki międzynarodowe. Natomiast rząd z kolei słusznie ostrzega przed strategicznym konfliktem z Ukrainą, ale nie powinien sprawiać wrażenia, że kwestie historyczne są dla niego niewygodnym dodatkiem do bieżącej polityki. I to jest właśnie tak, bym powiedział, ten balans tutaj, zachowanie tego balansu jeszcze przy podbijaniu właśnie tych emocji Polaków, wśród społeczeństwa. Wydaje mi się, w tej chwili jest bardzo trudny do zachowania. Rząd, wydaje mi się, stara się na tyle, premier Tusk, na tyle, na ile to możliwe, właśnie takimi gestami, o których pan wspomniał, pokazywać, że istnieje z tego takiego zapętlenia pewnego, czy pewnego kryzysu w stosunkach z Ukrainą, znaleźć jakieś tam trzecie wyjście, ale wydaje mi się, że ten temat w ogóle będzie bardzo aktualny i będzie ogrywany w trakcie kampanii wyborczej w przyszłym roku.
1: No niestety dzisiejsza rocznica rzezi wołyńskiej stała się też okazją do kolejnych sporów, konfliktów na linii pałac prezydencki tak rząd. Jest. Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, w mediach społecznościowych napisał, że premier Tusk w dzisiejszym przesłaniu powiedział, że dzięki jego staraniom wznowiono prace poszukiwawcze i ekshumacyjne na Wołyniu. No i Leśkiewicz nazwał to wielką bezczelnością premiera Donalda Tuska, Jan Rojewski.
2: Zadziwiające jest to, że mówiliśmy lata temu, ale to nie było dawno, to było 10 lat temu i to było powtarzane jak mantra. Polską rządzą dwie trumny, trumna Dmowskiego i trumna Piłsudskiego. Nie ma, drodzy państwo, trumny Piłsudskiego w Polsce. Jest tylko Dmowski. Dmowski organizuje nam życie polityczne w całości. Polska ma być państwem małym, etnicznie jednolitym, skonfliktowanym z innymi dookoła. Nie ma tu wizji Międzymorza, nie ma tu, nawet tym, czy się PiS szczycił przecież, tak? Wiele lat mówiono o Kaczyńskim żartobliwie naczelnik. Nieprawda. To wszystko poszło w niwecz. Dzisiaj, gdyby Józef Piłsudski wstał z grobu, to przypuszczam, że zostałby nazwany zdrajcą przez większość sceny politycznej, no bo on w ogóle z Ukraińcami chciał rozmawiać. Jakkolwiek, o czymkolwiek, prawda? Finalnie nie wyszło, nie powstało państwo ukraińskie. Po traktacie ryskim nie było już o czym mówić. Niemniej to jest przerażające, jak to się przesunęło i też przykre, jak ludzie, którzy mają wykształcenie historyczne, po prostu zostawiają je gdzieś zamknięte głęboko i przechodzą do politycznej nawalanki, mieniąc się historykami, a tak naprawdę ja sam nie jestem Piłsudczykiem zresztą. Tak uważam, że po 26 roku trudno by mi było powiedzieć, że to jest mój bohater. I to mimo tego chciałbym to powiedzieć po prostu, że dzisiaj o Piłsudskim i jego myśli absolutnie nikt nie pamięta. Nie takie było pańskie pytanie, ale bardzo chciałem to powiedzieć.
1: No dobrze, ale nie wiem, czy się panowie zgodzicie, że w kwestii relacji Polska-Ukraina i w ogóle kwestii wołyńskiej i tak dalej, no to polityka historyczna, jeśli jakąkolwiek ma Polska politykę historyczną wobec Ukrainy, bo ja mam wrażenie, że nie prowadzi takiej polityki od wielu lat, ale nawet zakładając te symbole, ten mur pamięci dzisiejszy, o którym mówił premier Tusk, no to mniej więcej jednym głosem mówi opozycja i rząd w sprawie relacji polsko-ukraińskich i w kontekście też tego konfliktu, który mamy od wielu, wielu tygodni, doktor Kowalski.
0: Znaczy, wydaje mi się, wie pan, to chodzi też o pytanie, znowu tutaj wrócę do tego obszaru marketingu politycznego, że pytanie jest, jaki jest cel marketingowy tego typu działań, właśnie w ogóle zainicjowania w naszej dyskusji o stosunkach z Ukrainą, ponieważ przypominam, że chyba, nie wiem, to był 2023 albo drugi rok, Karol Nawrocki jeszcze jako szef IPN-u w ogóle powiedział, że te wszystkie właśnie nazywanie na Ukrainie ulic,

0: z imieniem bohaterów tam poszczególnych UPA, typu Stefana Bandery i tak dalej, to w zasadzie my nic do tego nie mamy. Bo to jest sprawa wewnętrzna Ukrainy. No i nagle mamy sytuację, w której Karol Nawrocki zainicjował de facto temat, posługując się oczywiście faktem nadania przez prezydenta Zełenskiego jednej z brygad z imieniem bohaterów UPA, nagle powstał temat ukraiński. Przy czym wcześniej, to co powiedziałem wcześniej, były fakty również nadawania ulic, również z tego co słyszałem, jakichś jednostek wojskowych właśnie nazwami osób związanych z, czy imieniem osób związanych z UPA. Tematu nie było. Temat się pojawił nagle. Dlaczego? Bo on ma służyć określonemu celowi. To znaczy chodzi tutaj o mobilizację elektoratu patriotycznego. Karol Nawrocki w ogóle on konsekwentnie buduje czy wzmacnia swój wizerunek jako obrońcy interesów narodowych. Kontrze do Donalda Tuska, który buduje z kolei swój wizerunek jako taki doświadczony i sprawczy polityk na arenie międzynarodowej. I to są w zasadzie dwie różne filozofie prowadzenia polityki. I wydaje mi się, że właśnie tutaj to, co robi Karol Nawrocki, jest bardzo, bym powiedział, chłodną kalkulacją polityczną. To nie jest tak, bo to, o czym wcześniej powiedzieliśmy, przecież ten temat rzezi wołyńskiej funkcjonuje w przestrzeni tutaj publicznej, publicystycznej, historycznej od lat. Nagle teraz stał się, bym powiedział, osią sporu o nasze stosunki właśnie z Ukrainą, o w ogóle naszych budowania polityki międzynarodowej przez Donalda Tuska. Podsumowując króciutko, wydaje się, że tutaj no, generalnie bardziej rządzi działaniami prezydenta Nawrockiego i tego całego z gabinetu politycznego wokół niego skupionego, złożonego z polityków PiSu. Taki właśnie interes, bym powiedział, związany z przyszłorocznymi wyborami i z chęcią uderzenia w rząd, spowodowania właśnie kryzysu, bo to wzmacnia polaryzację i tym samym ułatwia później prowadzenie już bezpośrednio kampanii wyborczej.
1: Jan Rojewski, kto wygrywa to starcie narracyjne wokół Ukrainy, wokół kryzysu relacji polsko-ukraińskich, rząd czy Pałac Prezydencki?
2: Grzegorz Braun najbardziej, no bo to w zasadzie to na tym temacie się zbudował z kompletnego niebytu. Ale gdybym miał stawiać, to wygra Pałac Prezydencki z tej dwójki. Tak, jasne, jasne. No po prostu będzie radykalniejszy, będzie mocniejszy, ma... mówi do innego wyborcy przede wszystkim. Natomiast jeszcze chciałem jedną rzecz wtrącić a propos polityki historycznej, tej zapowiedzi pomnika, tak muru.
1: Muru pamięci.
2: Mur, tak. Mur, dlaczego to musi być mur? Ale już pomijając złośliwości... Czekaliśmy na budowę Łuku Triumfalnego z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej i się nie doczekaliśmy. No to nie było takie ważne. Różne były projekty, niektóre totalnie bombastyczne. Pamiętam taki projekt, który zakładał przerzucenie Łuku Triumfalnego nad Wisłą. To pewnie byłby największy Łuk Triumfalny na świecie. Możliwe, że większy niż ten waszyngtoński obecny. Ale to się wszystko skończyło na projektach. Tak? Czyli to nie było dla nas tak istotne po prostu. Opinia publiczna nie domagała się tego, że kurczę, wspomnijmy bohaterstwo tych żołnierzy, którzy wtedy powstrzymali Sowietów. No, to nie było tak istotne. Teraz nagle temat rzezi wołyńskiej. Nie mówię, że on nie jest mało ważny. Jest bardzo ważny. Tak, 100 tysięcy Polaków zginęło, jasne. Ale jest kreowany trochę od zera i trochę po to, żeby odnieść korzyści polityczne. Zaraz w komentarzu ktoś napisze, że ja mówię, że to jest nieistotne i to jest istotne, drodzy państwo, ale w tamtym czasie też w ZSRR zginęło też 100 tysięcy Polaków w ramach akcji polskiej. O tym jakoś nie rozmawiamy codziennie. Nie spędzę nam tu snu z powiek, prawda? Nie rozmawiamy już tak dużo o Katyniu, o Miednoje, o Charkowie, o Starobielsku. Jakoś te nazwy już tak nas nie ekscytują, jak ta rzeź wołyńska, wokół której teraz cała wyobraźnia polityczna Polaków się kręci.
1: Panowie, króciutko chciałem zatrzymać się przy kolejnym konflikcie, chociaż poruszamy się wokół Ukrainy. W konflikcie na linii rząd-pałac prezydencki chodziło w tym tygodniu o spór dotyczący przekazywania sprzętu wojskowego Ukrainie oraz tego, czy Karol Nawrocki Warszawskie był wcześniej informowany o podejmowanych w tej sprawie decyzjach przez rząd, czy nie był. No zresztą PiS zarzucał obecnej koalicji rządzącej, że ta no, horrendalnie przekazuje sprzęt Ukrainie. Tymczasem to no, rząd Prawa i Sprawiedliwości, można powiedzieć, no, gigantyczny sprzęt przekazał stronie ukraińskiej. Doktor

0: Kowalski.
1: Wydaje się, że sam spór o zakres kontroli nad pomocą wojskową jest uzasadniony. Oczywiście parlament, opinia publiczna, wydaje mi się, mają prawo wiedzieć, czy polskie zdolności obronne nie zostały nadmiernie uszczuplone. Jednak niedopuszczalna jest ta metoda prowadzenia tej dyskusji. Znaczy publiczne oskarżenia o kłamstwo, ujawnianie fragmentów niejawnego takiego procesu decyzyjnego, sugerowanie chaosu kompetencyjnego. No to jest po prostu w takich bardziej rozwiniętych demokracjach i państwach niedopuszczalne.
0: Ale znaczy, dobrze się stało według pana, że ta lista została ujawniona? Że zapisu tyle przekazaliśmy, a za obecnej koalicji rządzącej tyle?
1: Według mnie nie. Znaczy to i tak generalnie miało służyć tylko temu, żeby, no zresztą nie wiem, czy pan zwrócił na to uwagę, była taka paradoksalna sytuacja, że z jednej strony oczywiście PiS zażądał od rządu, czy oskarżył rząd o właśnie to przekazywanie Ukrainie rakiet Patriot w taki sposób ukryty. A z drugiej strony później jak rząd właśnie ujawnił, czy wicepremier Kosiniak-Kamysz ujawnił te fakty, to rzecznik pana prezydenta z kolei stwierdził, że w ogóle to jest skandal, że te rzeczy zostały ujawnione.
0: Tak,
1: to jest po prostu, to jest po prostu sytuacja taka schizofreniczna. Znaczy ja powiem tak, w polityce obronnej Polska zachowuje się czasami jak państwo mające dwie konkurencyjne egzekutywy, to znaczy ten dualizm rządu i prezydenta jest faktem i im silniej jak gdyby Warszawa demonstruje taki wewnętrzny konflikt, tym mniej wiarygodnie na przykład brzmią na zewnątrz wobec naszych partnerów w Unii Europejskiej, w NATO te zapewnienia o strategicznej stabilności. To znaczy politycznie zyskuje na tym konflikcie na pewno opozycja, bo ona przedstawia, że rząd jest nieprzejrzysty i prezydent buduje się na tym sporze. Jako taki obrońca suwerenności, kontroli nad bezpieczeństwem. Natomiast traci na tym państwo, ponieważ powstaje wrażenie, że bezpieczeństwo narodowe stało się narzędziem mobilizacji elektoratu. No,
0: wicepremier Kosiniak-Kamysz wprost przyznał, że otoczenie prezydenckie, otoczenie Pałacu Prezydenckiego kłamie, twierdząc, że Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Nawet szef MON-u wymienił konkretne daty spotkań, kiedy było posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów z udziałem przedstawiciela BBN-u. No więc tu chyba w czyim interesie kłamiecie, zwrócił się do przedstawicieli Pałacu Kosiniak-Kamysz, Jan Rojewski.
2: Porażające jest w ogóle to, jak rząd nie potrafi narzucić własnej narracji, tylko jest reaktywny wobec tego, co robi opozycja, prawda? Rozmawialiśmy wcześniej o Wołyniu, to są tylko reakcje. Oni nie narzucają własnej narracji na zasadzie, spójrzmy na inne wydarzenie historyczne, które nas interesuje w tym momencie, tylko wyłącznie odpowiadają na to, co im narzuca opozycja. W tym temacie dokładnie jest to samo. Był świetny wpis profesora Antoniego Dudka, który właśnie pisał o tym, że teraz kłócą się o to, kto więcej przekazał sprzętu Ukrainie. Jeżeli nie wybuchnie wojna, będą się kłócili o to, kto więcej wydał na wojsko, a jeżeli wybuchnie, to na obczyźnie, już na uchodźcy będą się obarczali winą za porażkę, co też jakoś jest odbiciem tej historii z drugiej RP. No, mamy wszyscy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Natomiast faktycznie jakąś tragedią jest to, że ci dojrzali przecież mężczyźni nie potrafią zachować swojego stanowiska do końca, tylko pod wpływem opinii publicznej czy internetu, jakichś memów, rolek na Instagramie. Jak oni widzą po prostu, że to ma wzięcie i że ludzie to klikają i się to podoba, bo jest dużo komentarzy, potrafią całkowicie zmienić swoją narrację. I jestem przekonany, że wyborcom lewicowo-liberalnym to się nie podoba. To granie z prawicą w berka. Bo rząd przegrywa to granie. Tak jest właśnie wiecznie spóźniony z tą piłką.
0: No dobrze, to panowie, przejdźmy do ostatniego tematu w naszej dzisiejszej dyskusji. Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia, no na razie można powiedzieć ocaliła fotel ministry zdrowia. Pytanie na jak długo. Przedstawiła przeróżne propozycje, jeśli chodzi o naprawę służby zdrowia. Pytanie, dlaczego tak późno? Dlaczego dopiero po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym no, koalicja bierze się za naprawę w służbie zdrowia, zamiast na początku kadencji się tym zająć? Doktor Kowalski.
1: Wydaje się, że to w ogóle to wydarzenie związane właśnie z tą aferą, nazwijmy to szpitalną, jest groźniejsze dla koalicji rządzącej niż większość w ogóle sporów personalnych, ponieważ on nie dotyczy abstrakcyjnej instytucji, ale poczucia niesprawiedliwości, gdzie pacjent, nie wiem, miesiącami czeka na świadczenie, podczas gdy

0: kontrakty lekarzy osiągają jakieś niebotyczne kwoty. I to oczywiście, jak popatrzymy sobie generalnie właśnie na to, w jaki sposób Karol Nawrocki, w ogóle obóz prawicy, Prawo i Sprawiedliwość punktują z rząd, bo tutaj powiedzieliśmy i o Wołyniu, i powiedzieliśmy właśnie o sporze, o patrioty, o sposób przekazywania patriotów, to widzimy, że generalnie Donald Tusk i rząd jest pewnym takim w takiej pasywnej postawie i marketingowym błędem rządu jest pozostawienie zbyt dużej przestrzeni tym przeciwnikom do narzucania swojej narracji.
1: Tylko, że PiS-owi nie rośnie też, panie doktorze. No, sondaże pokazują, tak, że słabo wykorzystują chyba te tematy.
0: Nie rośnie też, ale powiedzmy sobie szczerze, ten sezon, bym powiedział, na to, na takie decyzje polityczne, na kogo będziemy głosowali, to on dopiero przyjdzie, tak? W tej chwili następuje taki proces, który się często w marketingu politycznym określa mianem napełniania naczynia, czyli te poszczególne fakty właśnie takie, gdzie obóz czy prezydent i opozycja, no, wykorzystując tą komunikację, która jest oparta na symbolach, tożsamościach i emocjach, ona jak gdyby napełnia takie przekonanie wśród przynajmniej części elektoratu, że tutaj oni faktycznie walczą o Polskę, o Polaków, o ich interesy, a rząd to jest właśnie taki, jak to mówi były minister Błaszczak, taki szkodnik, tak? I że to w ogóle Tusk to szkodnik i tak dalej. I tutaj ten kryzys ochrony zdrowia, ta afera szpitalna i działania pani minister Sobierańskiej-Grędy, one w zasadzie też pokazują właśnie taki pasywizm. To znaczy my dopiero reagujemy wtedy, kiedy sprawa zaczyna szkodzić naszym notowaniom, tak? Kiedy ta sprawa staje się medialnym skandalem. I no i wtedy my reagujemy, to znaczy jest zarządzane, że przygotowanie jakiegoś pakietu zmian, który może być potrzebny, ale on nie zastąpi na jak gdyby odpowiedzi na takie pytania typu, kto zaakceptował wadliwe umowy, kto je kontrolował, dlaczego mechanizmy nadzoru nie zadziałały wcześniej. Wreszcie, dlaczego w ogóle Koalicja Obywatelska nie zainicjowała tych zmian, skoro no, wiedziała, bo ponoć plany, te, o których w tej chwili mówimy, były, nie wiem, wcześniej już przygotowane. No one tutaj kompletnie się nie pojawiły. I dlatego PiS według mnie bardzo skutecznie w tej chwili eksploatuje w ogóle ten obszar związany z kryzysem w ochronie zdrowia, z tą aferą szpitalną, bo ten element, znowu dodam do tego, o czym wcześniej powiedziałem, będzie jednym z tematów agendy medialnej w tych przyszłorocznych wyborach. I tutaj Koalicja Obywatelska, wydaje mi się, będzie miała duży problem z obroną tego, jak zarządza.
1: I Jan Rojewski. Tak, i Jan Rojewski.
2: Reforma ochrony zdrowia w Polsce jest wieczna akurat. Zawsze będzie jakiś nowy pomysł, jakaś sieć szpitali, tam jeszcze coś innego. Także tutaj akurat, czy oni nie reformowali? Oni pewnie reformowali, tylko nie zauważyliśmy skutków tej reformy. To jest system, którego ze względu na jego budowę trochę nie da się zmienić, prawda? Służba zdrowia będzie wiecznie niedofinansowana. No musiałaby brać pieniądze z innych źródeł po prostu. Musiałyby jakieś nowe podatki być nałożone, żeby ona była lepiej dofinansowana chociażby. Aczkolwiek to nie tłumaczy zupełnie kontraktów lekarzy przecież. Wymiana ministry zdrowia niczego nie zmieni. Nie sądzę, żeby opinia publiczna nawet ją zauważyła. No w zależności od tego, kto miałby to być. I też nie bym nie obarczał tej kobiety w ogóle winą za tą sytuację przecież. Tak? To, że w jakimś konkretnym szpitalu dochodziło do nadużyć, to jak ona miałaby niby na tym sprawować kontrolę. Samorządy są za to bardziej odpowiedzialne. Tak? Rada Nadzorcza Szpitala Południowego była obsadzona politykami.
1: No zostały wymienione, prawda?
2: Zarządy, rady, oczywiście, ale to jest pewien...
1: Tylko polityczna odpowiedzialność.
2: To jest pewien modus operandi.
1: Polityczna odpowiedzialność, tak?
2: To jest pewien modus operandi, że ja słyszałem wielokrotnie od polityków samorządowych, że to frajerzy idą do polityki krajowej, bo w samorządach są prawdziwe pieniądze. No i to by się potwierdzało, prawda? Znamy te historie, że tutaj ktoś jest burmistrzem w jednym miejscu, ale w drugiej miejscowości oddalonej o 100 kilometrów jest w Radzie Nadzorczej Wodociągów. No jakim cudem, prawda? Mhm. Tak mało ma obowiązków jako burmistrz.
1: Rzeczywiście ten temat, panie redaktorze, będzie stymulował, że tak powiem, przy wyborach, przy kolejnych wyborach?
2: Może trochę tak być, bo tego się nazbierało. Znamy też te historie z Wrocławia, z Kolegium Humanum, a to jest wszystko połączone ze sobą tak naprawdę. Tak, czyli że...

0: że ludzie niekompetentni finalnie zarządzają instytucją, którą powinni zarządzać fachowcy. I ludzie z nadania politycznego, że zwykłe kolesiostwo tak naprawdę za tym wszystkim stoi, więc, więc to jest mocna karta dla opozycji do wykorzystania, jak najbardziej. I tutaj myślę, że bardziej radykalne ruchy byłyby potrzebne, żeby ratować sytuację, niż wymiana pojedynczego ministra, wymiana premiera. Ale to się nie wydarzy.
1: I na koniec, pan doktor, mamy do końca niecałą minutkę, to chciałem zapytać tylko, czy ta afera szpitalna

0: Zagrożenie dla koalicji, bo paradoksalnie wydaje mi się, że tym największym zagrożeniem wcale nie jest spór z Ukrainą o Wołyń czy sytuacja z patriotami, ale właśnie ta afera szpitalna, bo marketing polityczny od lat pokazuje, że wyborcy znacznie silniej reagują na kwestie właśnie ochrony zdrowia, na poziom cen, na bezpieczeństwo ekonomiczne niż na przykład na politykę międzynarodową. I jeżeli przeciętny wyborca widzi te kolejki do lekarza, informacje o milionowych kontraktach, to żadna kampania wizerunkowa nie jest w stanie zneutralizować tych negatywnych emocji.
1: Musimy niestety kończyć, panowie.
0: I ten marketing emocji właśnie tutaj, krótko mówiąc, emocje wygrywają z faktami. I tutaj te działania z prezydenta PiS-u no, wydają się skuteczne i Donald Tusk ma duże problemy z oparciem tej narracji.
1: Doktor Paweł Kowalski, Uniwersytet Łódzki, dziękuję bardzo. Oraz redaktor Jan Rojewski, Angora, również dziękuję bardzo raz. Dziękuję. Kamil Szewczyk, to były Pałac kontra Pałac. Kłaniam się i miłego weekendu.

0: Kontrapałac.
1: Jest godzina 11:44 w Polskim Radiu 24. Teraz obchody 83. rocznicy Krwawej Niedzieli. Rocznica zbrodni wołyńskiej w Ołyce na Wołyniu. Jest wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: W wielu miejscach obchodzimy Dzień Pamięci i Święto Państwowe o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Przybywam do Ołyki. Przybywam na Wołyń jako przedstawiciel państwa polskiego, jako przedstawiciel rządu polskiego. Przybywam, żeby wspólnie oddać hołd, cześć i dać świadectwo pamięci o tych, którzy w męczeńskiej śmierci swą krew oddali. 83 lata temu ta ziemia spłynęła krwią niewinnie przelaną. Przychodzimy, żeby się po pierwsze pomodlić, po pierwsze pokazać, że nie zapominamy o swych rodakach. Bo gdybyśmy o nich zapomnieli, to Pan Bóg mógłby o nas zapomnieć. Miałby do tego wszelkie prawo. Ale jesteśmy tu dziś, żeby pamiętać i żeby też dać przestrogę, aby nigdy więcej takie doświadczenie między narodem polskim a ukraińskim nigdy więcej nie miało miejsca. Przychodzę tutaj w obliczu wiekuistości minionych pokoleń, w obliczu tych wszystkich, którzy mieszkali tutaj i swe życie stracili w noc, w kościele, przy rodzinnym stole i tak jak tutaj w Ołyce 24 grudnia 1943 roku. Szukali schronienia w zamku Radziwiłłów, szukali schronienia w kolegiacie Świętej Trójcy, szukali schronienia, znaleźli to schronienie dopiero w domu dobrego Boga. Przychodzę tutaj dziś z moimi rodakami, którzy w rajdzie wołyńskim, w różnych upamiętnieniach, którzy dotarli dzisiaj na Wołyń. Przychodzę z przedstawicielami państwa ukraińskiego, za co bardzo serdecznie dziękuję, Kościoła katolickiego i prawosławnego. Bo to jest też dzień, w którym nie tylko o przeszłości, ale jeszcze bardziej musimy mówić o przyszłości. Czego potrzebuje dobra przyszłość? Potrzebuje prawdy, potrzebuje upamiętnienia i daje przebaczenie. Te trzy wartości idą ze sobą niezmiernie i nieśmiertelnie połączone. Te trzy wartości bycia w prawdzie, odkrycia tej prawdy, uświadomienia sobie tej prawdy, przyjęcia tej prawdy taka, jaka ona jest. Upamiętnienia takiego jak ten krzyż, za który dzisiaj z całego serca w imieniu Polski dziękuję. Krzyż pamięci.

Krzyż miłości, symbol miłości, a nie nienawiści, który musi być przez nas przyjęty. To upamiętnienie nie może być w żaden sposób haftowane nienawiścią. Musi być uszyte z miłości. Bycie w prawdzie, upamiętnienie i przebaczenie to jest nasz obowiązek wobec minionych pokoleń. Na nic im się zda nasza łza, nasza rozpacz, nasze cierpienie, jeżeli nie będzie tych elementów, które muszą następować po sobie. Z finałem, jakim jest zawsze przebaczenie. Musi być to zrozumienie, i o to proszę stronę ukraińską, bo przychodzę jak do przyjaciół, a między przyjaciółmi mówi się bardzo szczerze. Musi być to zrozumienie, jak to jest ważne dzisiaj dla Polski. Dla Polski, która otworzyła swoje drzwi, domów i serca na cierpiącą Ukrainę od pierwszego dnia wojny, którą w niesprawiedliwy, okropny, ohydny sposób wywołała Federacja Rosyjska. To jest przyjęcie uchodźców, matek, dzieci, osób starszych. To jest przyjęcie bez obozów dla uchodźców, bo wszyscy znaleźli miejsce w naszych domach, w pensjonatach czy hotelach. To jest pomoc od pierwszego dnia dla walczącej Ukrainy. W obliczu dnia dzisiejszego to bycie w prawdzie, upamiętnienie, ekshumacja i godny pochówek jest dla nas sprawą niezwykłej wagi, jest sprawą dla nas nie tylko historyczną, ale sprawą dnia dzisiejszego. To upamiętnienie jest nam po prostu potrzebne, żeby było pełne przebaczenie. Przychodzę dzisiaj na Wołyń ze znakiem pokoju, z wyciągniętą ręką do tego pokoju. Było wspomnienie, ksiądz biskup podczas homilii, później prawosławni, duchowni, w równie emocjonalny sposób oddają to dążenie do pojednania. Ono jest potrzebne, bo ono buduje przyszłość narodów, ono buduje przyszłość naszych państwowości. Dzisiaj ani Ukraina, ani Polska, chcę w to głęboko wierzyć, nie w żaden sposób nikt nie będzie szukał w sobie wrogów. Wróg jest gdzie indziej, wróg jest bardzo niebezpieczny. Nie możemy wpaść w śmiertelną spiralę nienawiści, która zaprowadzi nas donikąd. I nie da się tego zrobić bez godnego upamiętnienia. Mając 10 przykazań, niezależnie czy to są osoby wierzące czy niewierzące, takiego czy innego obrządku, to są prawdy moralne, które zasługują na szacunek. Do nich można dodać jeszcze jedno przykazanie, 11 lipca każdego roku. Nie sprawiaj bólu. Nie gloryfikuj tych, którzy wywołują ból i cierpienie u Twoich przyjaciół. Bo przyjaźń to jest mówienie sobie prawdy, nawet tej trudnej. Bo przyjaźń to jest zrozumienie tej trudnej prawdy, bo przyjaźń to jest pójście razem do przodu pomimo doświadczeń przeszłości. A może dzięki tym doświadczeniom przeszłości budowanie lepszej przyszłości. Tylko musi być to zrozumienie. Do tego wzywam. Do tego wezwanie jest potrzebne tu na Ukrainie. Do tego wezwanie, do tej triady jest potrzebne również w Polsce. Z jednej i z drugiej strony musi być otwartość, musi być zrozumienie, musi być chęć pokazania tego, jak ta rzeczywistość wyglądała. I jak dla nas ważne jest to, żeby o tym nigdy nie zapomnieć. Nie o zemstę, ale o pamięć. Nie o nienawiść, a o miłość. Nie o przeszłość, ale o przyszłość. O to dzisiaj chodzi. Żeby nasze dzieci i wnuki mogły patrzeć na siebie z radością, być razem, być wspólnie, dążyć do wspólnych celów. Do tego też wzywa nas i Unia Europejska, świat Zachodu, to wszystko, co jest przyczyną, dlaczego wspólnie opowiedzieliśmy się przeciwko Imperium Zła. Bycie po tej dobrej stronie mocy. Nie zmarnujmy tego.
Pozwy-

0: wielu krew swą przelało i 83 lata temu, i dzisiaj swą krew przelewa, żebyśmy żyli w bezpiecznym świecie, w wolnym świecie, żyli w pokoju. Nie zmarnujmy ofiary krwi, którzy ją oddają każdego dnia. I bardzo to doceniam, co dziś robi armia ukraińska. I nie zapomnę tego, co się wydarzyło 83 lata temu, jak nacjonaliści opętani żądą nienawiści przelali niewinną krew moich rodaków. Ale wiem, że jedno i drugie i wybaczenie, które za tym idzie, potrafi być silniejsze niż jakakolwiek nienawiść. Potrzebujemy tej normalności, potrzebujemy bycia wspólnie. Inaczej imperium zła będzie zwyciężać. Inaczej ci wszyscy, którzy stracili swe życie, nigdy nie zaznają godnego ani upamiętnienia, ani dobrej przyszłości dla kolejnych pokoleń. Chciałem tutaj być jako dzisiaj najwyższy przedstawiciel państwa polskiego przebywający na Ukrainie, żeby te słowa przed wami wszystkim wypowiedzieć. Z nadzieją na lepsze jutro, z nadzieją na prawdziwe pojednanie, z nadzieją na wspólną przyszłość Polski i Ukrainy, w którą głęboko wierzę. Przychodzę po to, żeby w żaden sposób nie rozdrapywać rany, ale żeby ona się zabliźniła, ale żeby się zabliźniła, musi być opracowana, wtedy dopiero się może zagoić. Dziękuję tym wszystkim, którzy od pokoleń tą pamięć kultywują, nigdy nie ustali. Dziękuję za podjęte działania związane z ekshumacją i upamiętnieniem. Dziękuję tym wszystkim, którzy tu dziś, w Ołyce, w wielu miejscach na Ukrainie i w całej Polsce będą zapalać znicze, składać kwiaty, pamiętać i nieść przestrogę dla przyszłych pokoleń. Dziękuję gospodarzowi dzisiejszej uroczystości za wspólną modlitwę. Dziękuję władzom ukraińskim za wspólną obecność. Tym, którzy w rajdzie wołyńskim, w kontuszu Bractwa Kurkowego, w mundurze harcerskim i żołnierza Wojska Polskiego przybyli, żeby oddać hołd swoim rodakom. Niech ten dzisiejszy dzień, 83. rocznica ludobójstwa na Wołyniu, Małopolsce Wschodniej, będzie dniem przemienienia wielu serc, umysłów, a zawsze niech pozostanie dniem wiecznej i świętej pamięci dla męczeńskiej śmierci Polaków, dla męczeńskiej śmierci niewinnych.
1: Tak mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w 83. rocznicę krwawej niedzieli w Ołyce na Wołyniu.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.

0: reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Samolot, statek, a może własny samochód. Setki tysięcy polskich turystów wybierają właśnie ostatnią opcję i swoim autem wyruszają na wakacje na przykład nad Adriatyk. A jeśli samochód ma napęd elektryczny, czy podróż do Chorwacji jest potężnym wyzwaniem, a może ciekawą alternatywą dla benzyniaka czy diesla? Moim i Państwa gościem będzie Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Mapa Europy i silnik na prąd w magazynie Saldo Extra już dziś o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na Wołyniu i w Warszawie trwają uroczystości rocznicowe rzezi wołyńskiej. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. PiS chce uchwały blokującej akcesję Ukrainy do Unii. Pomysł krytykuje koalicja. Litwa rozważa zmianę nazwy Suwalszczyzny. Przeciwni temu pomysłowi są mieszkańcy. Minęła 12. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Dobra przyszłość potrzebuje prawdy i upamiętnienia, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz na Ukrainie. W Ołyce w obwodzie wołyńskim trwają obchody 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Biorą w nich udział przedstawiciele polskich i ukraińskich władz oraz duchowni i społecznicy. Niech rocznica rzezi wołyńskiej będzie dniem przemienienia, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Czego potrzebuje dobra przyszłość? Potrzebuje prawdy, potrzebuje upamiętnienia i daje przebaczenie. Te trzy wartości idą ze sobą niezmiernie i nieśmiertelnie połączone. To upamiętnienie nie może być w żaden sposób haftowane nienawiścią. Bycie w prawdzie, upamiętnienie i przebaczenie to jest nasz obowiązek wobec minionych pokoleń.
1: Równolegle w Warszawie trwają centralne obchody rocznicy rzezi wołyńskiej organizowane przez IPN. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiono mszę świętą w intencji ofiar. Teraz uroczystości przeniosły się pod pomnik ofiar przy skwerze wołyńskim. Jest tam nasz reporter Piotr Durys, z którym się łączymy. Dzień dobry, powiedz, jak przebiegały i jak będą przebiegać dalsze uroczystości.
3: Dzień dobry. Dokładnie w tym momencie na skwerze wołyńskim przy ulicy Gdańskiej rozpoczynają się uroczystości przed pomnikiem ofiar ludobójstwa. Gromadzą się rodziny wołyńskie, kombatanci, poczty sztandarowe, wojskowi, duchowni oraz przedstawiciele władz. W tym momencie rozpoczyna się wspólna modlitwa, po której nastąpi apel pamięci oraz oficjalna ceremonia złożenia wieńców. Za nami są już pierwsze poranne punkty dzisiejszych obchodów. Przed godziną 10 delegacje złożyły kwiaty przed tablicą upamiętniającą rocznicę Krwawej Niedzieli. Na następnie w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiano została uroczysta msza święta w intencji ofiar oraz żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Bezpośrednio po zakończeniu trwających teraz modlitw około godziny 13.30 wszyscy uczestnicy przejdą kilkadziesiąt metrów dalej. Tam przed pomnikiem 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej odbędzie się druga popołudniowa ceremonia składania wieńców, która ostatecznie zamknie dzisiejsze centralne uroczystości rocznicowe w stolicy.
1: W Warszawie trwają centralne obchody rocznicy rzezi wołyńskiej. Śledzi je dla nas Piotr Durys. Dziękujemy za relację. Politycy koalicji rządzącej krytykują projekt uchwały Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej zablokowania akcesji Ukrainy do Unii. Opozycja chce w ten sposób wywrzeć presję na Kijów, by ten zrezygnował z gloryfikowania ideologii UPA. Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy uważa projekt uchwały za jednoznacznie zły i niepotrzebny.
4: Polska ma, jak każde inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, pełną kontrolę nad procesem akcesyjnym, to znaczy zamknięcie każdego klastra wymaga jednomyślności, następnie samo wstąpienie.

0: Wstąpienie państwa do Unii Europejskiej wymaga ratyfikacji traktatu akcesyjnego przez wszystkie państwa członkowskie. My nie tylko mamy rękę na pulsie, ale w każdej chwili możemy, tak jak każde inne państwo członkowskie, ten proces wstrzymać. Państwa uchwała nie ma żadnego w tym kontekście znaczenia.
1: Unia Europejska nie może mieć wśród swoich członków państwa, które jawnie odwołuje się do najgorszej z możliwych spuścizn, napisał Przemysław Czarnek na Platformie X o projekcie uchwały Sejmu. Uchwała to reakcja na decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który nazwał ukraińską jednostkę imieniem bohaterów UPA. Litewskie władze chcą zmiany nazwy regionu Suwalkija, określanego po polsku jako Litewska Suwalszczyzna. Powodem jest rosyjski rodowód obecnej nazwy. Władze w Wilnie proponują, by region nazwać Sudawia.
2: Autorzy proponowanych zmian argumentują, że nazwa Suwalkija wywodzi się od nazwy XIX-wiecznej guberni suwalskiej i nie oddaje etnicznej tożsamości regionu ani jego bałtyckiego dziedzictwa. Ich zdaniem należy przywrócić historyczną nazwę Suduwa, czyli po polsku Sudawia, nawiązującą do ziem zamieszkiwanych przez bałtyckie plemię Jaćwingów. Media na Litwie cytują samorządowców z litewskiej Suwalszczyzny. Ich zdaniem sprawa jest nieistotna, a zmiana nie będzie zaakceptowana przez mieszkańców regionu. Przeciwnicy zmiany przypominają też, że już ponad 20 lat temu Komisja Języka Litewskiego negatywnie oceniła pomysł zastąpienia tej nazwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: To okazja do zapoznania się z największymi dziełami muzyki klasycznej, jazzowej i rozrywkowej w wyjątkowym otoczeniu. Filharmonia Łódzka rozpoczęła wędrowny festiwal Kolory Polski. Przez całe wakacje mieszkańcy regionu będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w koncertach organizowanych w najpiękniejszych zakątkach województwa. Festiwal rozpocznie się wieczorem w ruinach zamku w Besiekierach, mówi jego kuratorka Mariola Gidelska.
3: Na scenie plenerowej przy ruinach zamku w Besiekierach koncertem zespołu Laboratorium Pieśni zainaugurujemy 27. Wędrowny Festiwal Kolory Polski. Na koncercie wybrzmią autorskie aranżacje tradycyjnych pieśni polifonicznych, m.in. słowiańskich, bałkańskich.
1: Dla uczestników przygotowano darmowe przejazdy busami łódzkiej kolei aglomeracyjnej oraz bezpłatne wycieczki po festiwalowych miejscowościach.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pochmurno i deszczowo, tak jest dziś w wielu miejscach kraju. Opady możliwe w centralnej i wschodniej połowie Polski, na Podlasiu oraz na Lubelszczyźnie zagrzmi. Na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie, około 22 w centrum, do 25 na zachodzie.
4: Klimat.
1: W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Blisko 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.
4: Klimat.
5: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
6: Jest sobota, 11 lipca, 6 minut po godzinie 12. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu i zapraszam do godziny 18. Dużo sportowych emocji przed nami. Mundial wkracza w decydującą fazę. Przed nami dwa ostatnie ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata o 23. Anglia zmierzy się z Norwegią. Ostatni mecz ćwierćfinałowy o 3 w nocy. Argentyna zagra ze Szwajcarią. A znamy już skład pierwszego półfinału piłkarskich mistrzostw świata. Najbliższy wtorek o godzinie 21:00 Hiszpania zmierzy się z Francją o awans do finału mundialu. Kibiców tenisa też czeka dużo emocji. Na kortach trawiastych Wimbledonu dziś i jutro finały wielkoszlemowego turnieju. Dziś o 17:00 finał singla pań. W nim zmierzą się dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Jutro o 17:00 z kolei finał panów. Lider rankingu Włoch Jannik Sinner zagra z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. I w tych dobrych nastrojach pozostajemy, bo teraz tylko dobre informacje. A dziś powiemy o grupie upiększania miasta, czyli o ludziach, którzy pozbywają się graffiti, usuwają nielegalne reklamy i robią to za darmo w trosce o miasto. I co ważne, mają coraz więcej naśladowców. Zapraszam w imieniu Jaremy Jamrożka, który rozmawia z twórcą grupy upiększania miasta.
7: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
8: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.

0: bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
1: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
2: To nie u nas. Zaczynamy.
3: TDI. Tylko dobre informacje.
2: Jeremia Mrożek, dzień dobry. Jeżeli są Państwo nieco zmęczeni najnowszymi doniesieniami na temat wojen, tragedii i wszystkiego co złe, to przed Państwem blisko pół godziny wytchnienia. Tylko dobre informacje. To nasza wakacyjna propozycja na poprawę humoru. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy porcję pozytywnych informacji. Proszę posłuchać co w dzisiejszym programie.
3: TDI. Tylko dobre informacje.
2: Na początek człowiek, który najwyraźniej nie odczuwa zmęczenia. Tomasz Sobania dokonał historycznego wyczynu. Polski ultramaratończyk przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w ciągu zaledwie 49 dni. Sportowiec od lat realizuje ekstremalne projekty biegowe, dzięki którym zyskał przydomek polskiego Forresta Gumpa. W marcu 2025 roku ukończył bieg przez całe Stany Zjednoczone. Wyruszył z nowojorskiego Central Parku we wrześniu 2024 roku, a po 139 dniach dotarł do San Diego, pokonując ponad 5250 kilometrów. Łącznie przebiegł wtedy 125 maratonów i został pierwszym Polakiem, który dokonał takiego wyczynu. Przenosimy się do Krakowa, gdzie przez najbliższe miesiące o miejską zieleń zadbają kozy i owce. To efekt wyjątkowego projektu budżetu obywatelskiego. Żywe kosiarki można spotkać m.in. na Zakrzówku oraz na terenie Fortu Bodzów. Zwierzęta zastępują tradycyjne, hałaśliwe kosiarki, a pielęgnacja terenów zielonych odbywa się bez emisji spalin. Opiekunowie zwierząt apelują, żeby kosiarek nie płoszyć, no i nie dokarmiać. Można za to je podziwiać z bezpiecznością. Odległości. Dania ogłosiła jeden z najbardziej ambitnych planów klimatycznych w swojej historii. W ciągu najbliższych 20 lat kraj zasadzi miliard drzew. Na 10% powierzchni rolnej zastąpi lasami i naturalnymi siedliskami. Celem tej inicjatywy jest nie tylko walka ze zmianami klimatycznymi, ale też zmniejszenie stosowania nawozów sztucznych, które szkodzą środowisku. Aktualnie lasy pokrywają niecałe 10% powierzchni Danii. Dla porównania lasy w Polsce zajmują około 30% powierzchni kraju. A do 2050 roku wskaźnik ma ten wynieść 33%. W internecie obserwuje ich blisko 13 tysięcy osób. Postawili sobie za cel upiększenie miasta. Przyznam, że sam natrafiłem na nich scrollując internet i po raz pierwszy miałem poczucie, że wyszło mi to na dobre. Guma, czyli grupa upiększania miasta, narodziła się we Wrocławiu, ale widzę, że otwierają się kolejne oddziały w całej Polsce.
3: TDI. Tylko dobre informacje.
2: Człowiek, który woli zachować prywatność, ale zgodził się z nami porozmawiać. Pan Mateusz, który jest, rozumiem, sprawcą całego tego zamieszania. Dzień dobry, panie Mateuszu.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Grupa upiększania miasta, bardzo mi się to spodobało. W skrócie powiem tak, widziałem film w internecie, gdzie chodzi pan ze sprzętem do usuwania naklejek, do czyszczenia ścian. Tylko po to, żeby miasto, w którym pan mieszka, wyglądało ładniej. Dobrze to opisuje? Tak to wygląda?
4: Tak, w sumie można tak to opisać. No zależy mi po prostu na tym, żeby estetyka naszych miast była jak najlepsza. Z wykształcenia jestem architektem, więc bardzo leży mi na sercu, żeby budynki wyglądały najlepiej jak się da, żeby ulice się dobrze prezentowały. I po prostu chciałbym po prostu zrobić coś tak od siebie, od serca i sprawić, by każdemu żyło się lepiej, by każdy żył w ładniejszym miejscu.
2: No, przyznam, rozczuliło mnie to wszystko. Kiedyś była taka akcja Niewidzialna Ręka, to dawne czasy. A skąd u pana się pojawił taki pomysł? No bo od tego, że chcemy coś zrobić, a do działania zwykle jest bardzo daleka droga, więc jak to się narodziło?
4: W sumie może z powodu, że nie lubię za dużo mówić, a lubię działać. Jako architekt też po prostu całymi dniami siedzę przed komputerem, tworzę projekty, rysuję kreski i moment, kiedy mogę po prostu wyjść i zrobić coś i sprawić, że to otoczenie będzie wyglądało lepiej, no sprawia mi dużą satysfakcję. A sam pomysł narodził się w sumie podczas mojego wyjazdu na Erasmusa do Hiszpanii. kiedy w drodze do pracy zauważyłem, jak starszy pan

0: tylko z pędzlem i puszką farby. Z samego rana zamalowywał nowe graffiti, które się pojawiło na jego budynku. Jakoś mnie to tak zainspirowało, że on bez żadnego zaplecza tak naprawdę wyszedł, zrobił coś dla swojego miejsca, dla swojej kamienicy i sprawił, że po prostu jego budynek wyglądał lepiej.
1: Okej, i co, nie poszedł pan na przykład do urzędu miasta, nie zgłosił pan petycji, że w pańskiej okolicy jest dużo na przykład nielegalnych reklam, albo jest graffiti i nie psłał pan pism do urzędów, żeby się tym zajęli, no przecież jest zarząd oczyszczania miasta i tak dalej, i tak dalej.
0: To jest lekko problematyczny temat, bo rozumiem, że urzędy już się zmagają z wieloma mailami, mają też dużo formalności i kwestii takich właśnie formalnych na głowie. I niestety czasami bardzo długo się czeka na jakąkolwiek realizację z tej strony. I jest już wiele profili na internecie zajmujących się właśnie nielegalnym graffiti, zajmujących się nielegalnymi reklamami, billboardami, czy to ulotkami nawet na słupach. Nagłaśniają ten problem od lat, piszą maile, próbują sprawić, żeby ludzie i tak samo władze miast zauważyły ten problem, ale niestety no, nie jest to takie proste. Ludzie też szybko tracą zapał, jak widzą, że wysłany 10 czy 15 mail odbija się od ściany, nic nie jest robione. Więc stwierdziłem, że ten zapał trzeba trochę obudzić i też tą nadzieję trzeba trochę w ludziach pobudzić, że możemy wpływać na nasze miasta, że te miasta tak naprawdę nasz dom i to my wpływamy na to, jak on wygląda, jak estetyczny jest, jak zadbany jest. I nie powinniśmy też opierać tego tylko i wyłącznie na urzędach i instytucjach, bo to tak naprawdę no, też na nas spada ta odpowiedzialność na opiekę nad swoim domem, nad swoją kamienicą. Miasta, zarządy miast, urzędy nie mogą jakby wszystkiego wyremontować, nie mogą sprawić, żeby w każdym oknie pojawiły się kwiaty, czy żeby zniknęło każde graffiti. Tutaj musimy działać my wszyscy. I po prostu mam nadzieję, że taką inicjatywą, taką akcją uda mi się zmobilizować jak najwięcej osób, jak się da.
1: No właśnie, panie Mateuszu, pierwsza realizacja, bo rozumiem, że był pewien taki dzień, kiedy pan po prostu wziął sprzęt do czyszczenia, zakasał rękawy i poszedł w miasto. Pierwsza realizacja, którą pan pamięta?
0: Tak, był taki dzień, że po prostu próbowałem kontaktować się z zarządcami, wysyłać właśnie jakieś takie telefony, prosić o to, by otrzymać zgodę na wyczyszczenie jakiejś elewacji, nawet za darmo, ale niestety no, odbijało się to, tak jak mówię, od ściany. Te maile no, nie były nawet odbierane, tak samo telefony, a wiedziałem jakby ze strony mieszkańców, którzy tam mieszkają, że oni chcą, żeby coś się zadziałało, więc po prostu znalazłem kilka takich miejsc, gdzie wiedziałem, że nic nie uszkodzę, gdzie nic nie zniszczę. Wziąłem jakąś ścierkę, trochę wody i po prostu zakasałem rękawy i poszedłem to wycierać. To było w mojej najbliższej okolicy. I potem postanowiłem to opublikować. Ludziom spodobał się pomysł. Ja postanowiłem, że odezwę się do kolejnych zarządców, do kolejnych spółdzielni, żeby już uzyskać zgodę na jakieś większe realizacje. Udało przekonać mi się jedną spółdzielnię i już tam użyłem pierwszej jakby chemii specjalistycznej, żeby usunąć to graffiti i oczyściłem porządnie jakby tą elewację i efekt się poniósł. I profil po prostu zaczął docierać do coraz większej ilości ludzi, którym spodobało się to, że nie czekam, tylko po prostu coś robię.
1: Algorytmy naprawdę zadziałały, bo chociaż dzielą nas setki kilometrów, to mnie na moim feedzie się to wyświetliło i byłem absolutnie zachwycony. Stąd w ten sposób udało mi się pana odnaleźć i no mam wrażenie, że po raz pierwszy to scrollowanie telefonu przyniosło jakieś pozytywne efekty. No dobra, jak zareagowali w tej spółdzielni, kiedy pan przyszedł i powiedział, ja bym chciał tak za darmo trochę upiększyć miasto? Nie wiem, złapali się za głowę, byli zdziwieni, czy powiedzieli, nie, nie, my mamy od tego służby, proszę nie, bo jeszcze pan coś zepsuje.
0: Reakcje są bardzo różne. W sumie to zależy od spółdzielni, od zarządcy. Często pojawia się zdziwienie, że w sumie czemu, że po co, że czemu jakby chcę to zrobić, przecież nawet nie mieszkam w tym budynku. Po właśnie tym zdziwieniu to przychodzi taka podejrzliwość, czy na pewno tam nic nie zniszczę, czy to nie jest jakby forma jakiejś reklamy i tak dalej.
1: Czyli na początku takie podejrzenia, nieufność, dystans, tak?
0: Tak, dokładnie. Ale potem jak uda się już przełamać te bariery i opowiedzieć o tym pomyśle i przekonać do tej inicjatywy, to pojawia się jakieś zaangażowanie, jakaś chęć współpracy. No często ona się szybko kończy. Po pierwszej realizacji to już ten kontakt no, bardzo słabnie, ale przynajmniej się cieszę, że udaje się cokolwiek zrobić. I mam nadzieję, że jak ten profil będzie docierał do coraz większej ilości osób i też zarządcy czy spółdzielnie zauważą, że po prostu mieszkańcy chcą coś działać, albo my chcemy działać oddolnie, to będą też coraz bardziej chętni, żeby podejmować jakąś współpracę, czy to bezpłatną, czy może przynajmniej, żeby pokrywać koszty tych materiałów i że będziemy mogli razem upiększać to nasze miasto.
1: Czy działa

0: pan sam, czy już pan ma, że tak powiem, grupę gumowców, bo chyba tak można to określić, grupę gumowców, którzy właśnie idą w miasto i sprzątają. A raczej, przepraszam, bo to jest złe określenie, nie sprzątają, upiększają miasto.
1: Tak, tak, wolę określenie upiększania miasta, bo też próbujemy działać w wielu obszarach, nie tylko w zbieraniu śmieci, usuwaniu wysypisk. A jeśli chodzi już o zespół, to muszę przyznać, że tak, coś się tutaj zaczyna pojawiać. Jakby to jest bardzo nieformalny ruch, oddolny, ale gdy zacząłem organizować jakieś większe wydarzenia i zacząłem zgłaszać się do mnie osoby, mieszkańcy z Wrocławia, tak im się spodobał ten pomysł, że zaczęli dołączać do kolejnych wydarzeń. I dzięki temu no jakby rodzi się już jakaś pewna społeczność ludzi, którzy bez żadnego rozgłosu chcą po prostu przyjść, spędzić trochę miło czasu wśród innych wrocławian i po prostu posprzątać to otoczenie czy oczyścić jakiś park. I fajnie, bo każde wydarzenie, które organizuję, próbuję też łączyć z poznawaniem nowych miejsc i poznawaniem miasta. Więc łączymy to po prostu z takimi wycieczkami, gdzie odwiedzamy jakiś ciekawy lokal w jakiejś dzielnicy, jakąś kawiarenkę i wspólnie możemy też porozmawiać o mieście i o tym, jakie widzimy w przyszłości.
0: Wspomniał pan, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o zbieranie papierków i butelek i puszek, jasne. A co jeszcze robicie w takim razie?
1: No ogólnie, jak już wspomniałem, z wykształcenia jestem architektem, więc najbardziej leży mi na sercu wygląd budynków. I ja jako architekt traktuję samą architekturę już jako sztukę, jako pewien zamysł architekta. I jeśli chodzi o Wrocław i właśnie historyczne centrum i kamienice, które się znajdują wokół, no przechodzą one spektakularną metamorfozę. Jakby z roku na rok coraz więcej kamienic jest remontowanych, naprawdę te okolice zmieniają się z zaniedbanych, no można to określić perełek Wrocławia albo nawet europejskich miast. I chciałbym po prostu, żeby te dzielnice zostały zauważone i żeby zyskały uwagę, na jaką zasługują. A niestety no, pojawia się grupa osób, która systematycznie niszczy takie budynki, czyli maluje po nich graffiti, przykleja na nich reklamy i nie potrafią uszanować tego, jak one są piękne same w sobie. I moim celem jest po prostu, by te budynki były utrzymane w idealnym stanie jak najdłużej. Żeby nasze pokolenie, pokolenie osób, które teraz żyje, zostawiło te budynki w idealnym stanie kolejnym pokoleniom, a nie żebyśmy zostawili budynki, które są już obsmarowane różnego rodzaju graffiti, które mają poprzyklejane pełno reklam czy billboardów na sobie.
0: Panie Mateuszu, wiem, że trzeba podejść do takich budynków z pewnym uczuciem, ale też umiejętnościami. No właśnie, jak w takim razie upiększać miasto, żeby to miasto było upiększone, a żeby go nie zniszczyć? No bo chęci, jak to mówią, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane, więc jak to zrobić, żeby to zrobić dobrze?
1: Tak, no tutaj też uczulam na to, że trzeba uzyskiwać zgody, jeśli chodzi o takie budynki, szczególnie historyczne. One są pod opieką często konserwatora zabytków, z którym trzeba konsultować na przykład dobór materiałów, farb, kolorystykę. Ja zachęcam ludzi do takich inicjatyw, które mogą robić tu i teraz, czyli właśnie jak zbieranie tych śmieci, jak usuwanie jakichś nielegalnych ogłoszeń ze słupów, ale nawet nie wiem, postawienie doniczki przed swoim domem czy na balkonie z zielenią, żeby po prostu te miasta były coraz bardziej zielone, a nie coraz bardziej betonowe. I myślę, że od takich małych inicjatyw, to, że spotkają się dwie osoby, zasadzą wspólnie jakiegoś kwiatka, czy zadbają wspólnie o zieleń, tworzy się społeczność, która dba o otoczenie i która jest uwrażliwiona na jego estetykę. I zachęcam do tego jak największe rzesze osób, a ja będę próbował przeprowadzać większe akcje, większe inicjatywy, gdzie już pod wodzą ekspertów i specjalistów będziemy próbować przekształcać całe ulice, odmalowywać kamienice i tak dalej, ale na to potrzebuje czasu, żeby to też skoordynować te wszystkie działania, żeby nawiązać kontakty. Więc tak, małe działania, a na większe przyjdzie jeszcze czas.
0: Panie Mateuszu, tak przeglądałem profil i czytałem też komentarze. Oprócz tego, że jest mnóstwo pozytywnych komentarzy, bardzo mi się spodobał na przykład taki niesamowite, nowy rodzaj dobra, po prostu bierzesz i robisz. Fanfary, oklaski, może przyszłość należy do takich inicjatyw, zdziałają więcej niż próby wymuszania na gminie uporządkowania i kontrolowania. Jakież to nasze na spontanie, bez systemowych rozwiązań i działa. Jest takie poczucie, że trochę nas te urzędy ograniczają i czasami po prostu trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Taki Batman bym powiedział nawet.
1: No to wszystko zależy. No jakby przepisy są po coś.

0: Myślę, że najbardziej ludzi denerwuje to, gdy przepisy są, a nie są w żaden sposób egzekwowane. Właśnie tak jak z tymi nielegalnymi reklamami, nielegalnymi billboardami, które zalewają nasze miasta, czy wykonywaniem nawet tego nielegalnego graffiti na elewacji. I to chyba właśnie ludzi irytuje, że przepisy są, jest to niby karane, ale nie ma nikogo, kto by to egzekwował. I w ludziach przychodzi taka niechęć do robienia czegokolwiek, do zgłaszania takich rzeczy, bo boją się, że po prostu nie będą przychodzić żadne rezultaty. I nawet pokazywanie takich małych czynności albo zachęcanie ludzi, że oni w sumie mogą przekonać wspólnotę, mogą sami jako mieszkańcy przecież ten budynek sobie odmalować, odremontować. Myślę, że ma jakby taką siłę sprawczą i zachęca ludzi, żeby w ogóle podejść z tą inicjatywą. I marzę, żebyśmy po prostu wykreowali takie społeczeństwo, gdzie nie będziemy przerzucać się odpowiedzialnością, że ktoś inny powinien się tym zająć, ktoś inny powinien to zrobić, tylko po prostu jak zauważymy rzecz do zrobienia, zgadujemy się z sąsiadami, z mieszkańcami z tego miasta i próbujemy razem coś wymyślić i razem coś działać, a nie całą odpowiedzialność zawsze dawać jakby tym urzędom. Jakby władze miast się zmieniają. Raz są z jednej strony politycznie barykady, raz z drugiej, a my jakby mieszkańcy żyjemy w tym mieście wszyscy i powinniśmy wszyscy razem współpracować, żeby to miasto było ładne cały czas, a nie tylko przez kilka lat, kiedy rządzi akurat partia o naszych poglądach politycznych.
1: Panie Mateuszu, pojawiają się też takie bardzo praktyczne pytania. Daj namiar na chemię do usuwania naklejek. Używam benzyny ekstrakcyjnej, no ale może jest coś lepszego. Z acetonem trzeba uważać, bo zmywa również powłokę lakierniczą. To jest naprawdę bardzo praktyczne pytanie.
0: Tak, tak. Takich pytań pojawia się bardzo dużo. I dlatego planuję też robić poradniki, gdzie pokazać ludziom, jak mogą coś zdziałać, żeby sobie nie uszkodzić przy okazji elewacji. Ludzie mają naprawdę bardzo dużo takich domowych sposobów. Lubią używać preparatów, które mają na wyciągnięcie ręki w, nie wiem, półce w łazience. Ale no niestety do niektórych powierzchni, niektórych fasad no są jakby specjalistyczne środki, specjalistyczne procedury, które trzeba przestrzegać. I wiele osób chciałoby już od razu zacząć zamalowywać czy usuwać graffiti z elewacji. Ale no niestety to nie jest taki hop-siup, bo to zależy wszystko od rodzaju materiału, na którym to się znalazło. I na kanale no początkowo pokazuję po prostu jakieś takie najprostsze rzeczy, które można robić. Jeśli chodzi na przykład o kafelki, powierzchnie płaskie, tam za dużego ryzyka, że to uszkodzimy, nie ma. Ale też będę pokazywał różnego rodzaju techniki. Na przykład planuję niedługo opublikowanie filmiku z myciem ciśnieniowym i właśnie z użyciem specjalistycznej chemii na elewacji. Również jestem dogadany z osobą, która posiada specjalistyczny laser, który po prostu wypala takie resztki farby. Więc tych technik jest bardzo dużo i niestety do niektórych elewacji, do niektórych przypadków trzeba po prostu wezwać specjalistę albo czekać na to, aż my się tym zainteresujemy i jako społeczność gumy coś tutaj zadziałamy.
1: No właśnie, bo ta społeczność zaczyna rosnąć, bo wspomniał pan Wrocław, ale jak ja spojrzałem, to kolejne jakby oddziały otwierają się w kolejnych miastach. To robi ogromne wrażenie. Nawet moje rodzinne Kielce znalazły się na tej liście. To już są takie inicjatywy, które, nie wiem, zaczynacie tworzyć jakieś struktury, będzie prezes, zarząd, spółdzielnia.
0: Znaczy, na razie zbieram ludzi, którzy są zainteresowani w ogóle działaniem i szukaniem podobnych do siebie osób. Wiele osób pisało, że chciałoby się wybrać na to wspólne sprzątanie, ale nie są z Wrocławia, tylko na przykład są z Warszawy. I czy można taką akcję przeprowadzić tam? Więc stwierdziłem, że kurczę, czemu jest, skoro już jest na przykład 20 osób, które do mnie piszą w tym samym celu sprzątania, to może założyć grupkę w Warszawie, żeby dać tym osobom przestrzeń, żeby się umówiły na jakiś termin, poszły i posprzątały. A też dzięki temu, że właśnie powstają takie grupki, mam nadzieję, że nie wiem, za miesiąc czy za dwa, kiedy będę w stanie, pojadę do tych miast i spróbuję zorganizować po prostu jakieś większe wydarzenie, gdzie zaproszę dużo osób, gdzie im wytłumaczę, co można robić po kolei, gdzie będą mogli po prostu przyłożyć tą swoją małą cegiełkę do poprawiania estetyki. Więc na razie to nie jest nic formalnego, ale mam nadzieję, że ludzie będą się tam gromadzić i też w każdym mieście znajdzie się osoba z inicjatywą, która będzie chciała coś zmieniać i będzie po prostu tych ludzi zrzeszała.
1: Panie Mateuszu, to na koniec zapytam, nie zabraknie panu chęci, czasu, energii?
0: To jest dobre pytanie. No w sumie od wielu lat ten pomysł chodził mi po głowie i przez wiele lat no, z niego nie zrezygnowałem. Teraz może jedynie skala zainteresowania mnie trochę przytłacza i że to wszystko idzie tak szybko i że po prostu zajmuje to coraz więcej czasu i będę musiał chyba pójść w to na pełen etat i nie łączyć tego z pracą. Ale mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach uda mi się ogarnąć jakiś dobry, sprawdzony system oraz znaleźć osoby, które też będą chciały w tym pomagać i że po prostu tego zapału

0: zapału nie zabraknie. A też widząc po prostu efekty i działając tak na bieżąco, no jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia. Po jednym posprzątanym wysypisku już chcemy oczyszczać, nie wiem, cały park czy po prostu całe jakieś takie tereny. Po jednym usuniętym nielegalnym graffiti już pojawia się pomysł, żeby remontować całą ulicę. Ale tak samo jeśli chodzi o ten street art, już udaje mi się dogadywać niektórych zarządców pewnych murów, żeby po prostu udostępniali takie przestrzenie pod jakiś estetyczny mural, czy właśnie estetyczne graffiti wykonane przez specjalistów. Więc mam nadzieję, że coraz piękniejsze i to będzie dawało mi ten zapał do dalszej pracy.
1: Panie Mateuszu, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z pana planem. Proszę chwilę znaleźć czasu na odpoczynek. No i mam nadzieję, że dzięki panu i dzięki takim inicjatywom nasze miasta będą tylko piękniejsze. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
1: A już teraz zapraszam państwa na jutrzejszy program w samo południe.
2: Jeremia Mrożek. TDI. Tylko dobre informacje. Reklama. Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
4: Autopromocja.
7: Jest 12.32, słuchają państwo Polskiego Radia 24. W kopalni miedzi w Lubinie na Dolnym Śląsku trwa wycofywanie górników z zagrożonego rejonu. Działania podjęto po tym, jak rano doszło do wstrząsu w Zagłębiu Miedziowym. 13 górników jest już bezpiecznych, 7 wciąż przebywa w strefie zagrożenia. Wstrząs był wyjątkowo silny, o magnitudzie powyżej 4 stopni Richtera. Zakłady górnicze Lubin to najstarsza kopalnia w polskim Zagłębiu Miedziowym. A teraz zaglądam na mapę pogodową. 4 województwa objęte alertem pierwszego stopnia przed burzami. Po południu grzmieć i padać będzie w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, a także na północy Mazowsza i Lubelszczyzny. W burzach może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą sięgać 60 km na godzinę. Te alerty obowiązują do godziny 19. Proszę uważać. A jak patrzę na temperaturę, dziś maksymalnie 17 stopni na Podhalu, 18 na Suwalszczyźnie, 22 stopnie w centrum, najcieplej na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Tam temperatura maksymalnie wzrośnie do 24 stopni. A teraz temat wakacyjny. Zapewne wielu z państwa wybiera się w wakacje samochodem za granicę, ale czy autem?

0: elektrycznym. Czy podróż elektrykiem, na przykład do Chorwacji, to nadal wyzwanie? Jak logistycznie przygotować się do drogi? Czy za przejazd zapłacimy więcej? A co w sytuacji awarii? Już za chwilę postaramy się odpowiedzieć na te wszystkie pytania.
1: Saldo Ekstra.
2: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry, rozpoczynamy Saldo Ekstra, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie, dzięki wielkie za zaproszenie.
2: Dzisiaj mam tutaj rekwizyt, mapę Europy, ale chyba mapę taką papierową możemy odłożyć gdzieś na bok, dlatego że żyjemy w cyfrowych czasach i będziemy mówili o nowej mobilności, czyli mapę mamy już zaszytą w panelu środkowym naszego samochodu. Panie prezesie, jedziemy do Chorwacji elektrykiem?
3: Bez problemu, jak każdym innym pojazdem.
2: No to w takim razie spróbujmy zasymulować taką jazdę. Jadąc na południe Europy, często spotykamy samochody na polskich tablicach rejestracyjnych. Pytanie, czy jest sens, no i jak to zorganizować, aby autem z zielonymi polskimi tablicami pojechać na przykład nad Adriatyk?
3: No właśnie, właśnie. Myślę, że pierwsza sprawa to musimy zmienić mindset, bo cały czas podchodzimy do tematu elektromobilności jako do wielkiego wyzwania. Mhm. I my tutaj też się spotkaliśmy, żeby porozmawiać o przygodzie, jaka nas spotka jadąc samochodem elektrycznym. A to nic bardziej prozaicznego. To po prostu jest podróż, która mniej więcej będzie trwała tyle, ile samochodem konwencjonalnym. Chyba, że naprawdę bardzo lubimy siedzieć bez przerwy w samochodzie i pokonywać po 800 czy 1000 kilometrów bez zatrzymania. Samochodem elektrycznym dojedziemy bez problemu, tak jak każdym innym rodzajem napędu. Ale przejdźmy tą drogę wspólnie. Droga jest bardzo prosta. Jeździmy tymi samymi trasami, stajemy praktycznie na tych samych miejscach postoju, czyli stajemy tam, gdzie są miejsca obsługi podróżnych czy stacje tankowania. Przy większości stacji tankowania są już stacje ładowania i tam spędzamy nie te mityczne godziny, tylko tak naprawdę minuty, żeby na ładować samochód od tych przyjmijmy 20 czy kilkunastu procent do tych ponad 80. I cóż, i taka podróż do Chorwacji, przyjmijmy 1300 kilometrów, zajmie nam niewiele więcej niż samochodem konwencjonalnym, a może wcale nie więcej. Zależy, jak komfortowo lubimy jeździć. Zatrzymamy się pewnie na ładowanie 2-3 razy, w zależności od tego, z jakim poziomem naładowania startujemy i też gdzie konkretnie chcemy się naładować. Zatem, czy to jest naprawdę dużo częstsze stawanie na trasie niż w przypadku samochodu konwencjonalnego? Chyba nie.
2: No to w takim razie najdalszą podróż zawsze rozpoczynamy od pierwszego kroku, a w przypadku takiej podróży to jest zawsze wizyta na stacji paliw. I w konwencjonalnym samochodzie tankujemy do pełna. Rozumiem, że podobnie jest w elektryku. Ładujemy do pełna.
3: W elektryku najlepiej, jak mamy ten komfort, że mamy możliwość naładować się do pełna w momencie, gdy wyjeżdżamy z naszego miejsca zamieszkania. W wielu przypadkach mamy ten komfort, oczywiście nie zawsze, ale jeśli mamy możliwość ładowania, czy to w garażu pod ziemnym, czy to w miejscu przy naszym domu jednorodzinnym, to wtedy mamy możliwość, żeby wyjechać na 100%. I to jest ważne, po pierwsze dlatego, że wyjeżdżamy w pełni naładowani, po drugie dlatego, że to jest najtańsze z możliwych opcji ładowania. Wyjeżdżamy naładowani do pełna i cóż, jedziemy do tych kilkunastu procent, tak jakbyśmy jechali samochodem konwencjonalnym, żeby dojechać też pewnie gdzieś w pobliżu rezerwy. Stajemy na stacji, która jest wyposażona, tak jak w przypadku samochodu konwencjonalnego, pewnie w jakąś strefę gastronomiczną. Stajemy, podłączamy samochód, autoryzujemy sesję ładowania i idziemy skorzystać z dobrodziejstw gastronomii. Wracamy po pewnie mniej więcej, patrząc na nowoczesne samochody, 20 kilku minut i jedziemy dalej, bo już jesteśmy naładowani.
2: No i przy okazji kości rozprostowane. Ale teraz doskonale wiem, że trudno o generalizowanie, bo samochód elektryczny nierówny innemu samochodowi elektrycznemu. Są różne zasięgi, różne baterie, różne technologie. Ale podejrzewam, że wyjeżdżając z Warszawy musimy założyć, że to pierwsze ładowanie poza domem będzie jeszcze na terenie Polski.
3: Myślę, że tak. Jadąc też komfortowo, myślę, że chcemy stanąć przed jeszcze granicą końcową.

0: granica Polski. Zatem stajemy na tych stacjach, których jest coraz więcej w Polsce. Widzimy w ostatnich latach bardzo duży rozwój miejsc ładowania, które nazywamy hubami ładowania, gdzie nie czeka na nas jedna ładowarka, tylko czeka ich kilka, nawet kilkanaście. Te ładowarki nie mają mocy średniej czy niskiej. To jest moc wysoka, więc ładujemy mocą często przekraczającą 150 kW i więcej. I co to oznacza? To oznacza, że ładujemy się szybko. My nie musimy czekać na samochód, tylko najczęściej samochód czeka na nas. Naprawdę to jest mit, że my spędzamy na stacji paliwowej 5 minut. Bardzo rzadko nam się to udaje. Spędzamy tych minut pewnie średnio kilkanaście, bo musimy skorzystać z toalety. Pewnie coś sobie możemy kupić do jedzenia, czegoś się napić. Wychodzimy po tych 15 minutach, wsiadamy do samochodu konwencjonalnego. Nie inaczej przy samochodzie elektrycznym wsiadamy do samochodu elektrycznego, jedziemy dalej.
1: Czy przed trasą powinniśmy gdzieś sobie zweryfikować, gdzie te stacje ładowania są? Czy to już jest tak, że w większości przypadków to samochód i jego właściwie system operacyjny podpowie nam, za ile kilometrów kolejna możliwość doładowania? No też pytanie, na ile to są dane zaktualizowane?
0: Ja pamiętam takie czasy, kiedy rzeczywiście podróż samochodem elektrycznym to była wyprawa w nieznane i faktycznie byśmy mogli rozmawiać tutaj w tym studiu jeszcze kilka lat temu i ja bym mógł się przedstawiać jako bohater, że dojechałem z miejsca A do miejsca B, bo nawet podróż po Polsce stanowiła wyzwanie, to trzeba sobie szczerze powiedzieć. Gdy ja pierwsze kroki stawałem w elektromobilności w połowie ubiegłej dekady, to była bardzo dziewicza sprawa i wtedy faktycznie trzeba było planować. Trzeba było planować i to bardzo, bardzo misternie, bo mogło się okazać, że ta jedna stacja może być jedyną w okolicy. Dziś sytuacja jest już zupełnie inna. Ja jeżdżąc po Polsce stosunkowo dużo już nie przygotowuję. Oczywiście czasem sobie sprawdzam z ciekawości, co nowego powstaje. To jest taki mój służbowy też obowiązek. My skupiamy wszystkich operatorów stacji ładowania, więc bardzo lubię odwiedzać różnych operatorów po to, żeby też widzieć, jak ten rynek się zmienia, ale tak naprawdę bardzo dużo nam już podpowiada sam samochód, czy korzystamy z map wbudowanych, czy korzystamy z naszego telefonu połączonego z samochodem, tam stacje są już i tak naprawdę to samochód nas prowadzi do stacji, samochód nam pozwala też ocenić, ile my się powinniśmy ładować, żeby do kolejnego punktu dojechać. Jeśli chcemy rzeczywiście sobie miejsce nie planować, bo ja przecież pamiętam takie też historie, jak jeszcze samochodem konwencjonalnym w latach 90. się jeździło właśnie przy pomocy tej mapy papierowej, to też się planowało. To nie jest nic zaskakującego. Jeśli chcemy planować, to są specjalne aplikacje, które pozwolą nam od razu z góry sobie ocenić, ile tych postojów mamy i gdzie konkretnie i wtedy w zasadzie po nitce do kłębka dojeżdżamy do celu.
1: Jadąc do Chorwacji mamy do przejechania przez terytoria kilku państw Unii Europejskiej. No i oczywiście sprawdzamy przed wyjazdem. Musimy, niezależnie od tego, jakim samochodem jedziemy, ile zapłacimy za winiety i musimy je skompletować. To jest punkt pierwszy. A punkt drugi, no sprawdzamy też, w którym kraju warto zatankować do pełna, w którym ceny są takie, że lepiej przejechać bez międzylądowania przez dany teren. Jak jest w przypadku tych kosztów podróży związanych z pojazdem elektrycznym przy takich dalekich wyprawach?
0: Prawdą, z którą myślę, że nie dyskutujemy, jest to, że zawsze ładowanie na stacjach ogólnodostępnych będzie droższe niż ładowanie w domu, miejscu pracy, czyli na stacjach prywatnych. To jest fakt, z którym dyskutować bardzo trudno, a wręcz nie sposób. Z drugiej strony te podróże dalekie zdarzają się jednak stosunkowo rzadko, więc my uśredniamy, wskazując, że 70-80% ładowań to są ładowania najczęściej na ładowarkach prywatnych, czyli w tych ograniczonych kosztach. Jak wyjeżdżamy, to zresztą tak samo samochodem konwencjonalnym. Nie tankujemy tam, gdzie jest najtaniej, tylko tam, gdzie rzeczywiście możemy. Zawsze stacje przy drogach przelotowych mają wyższe ceny niż te stacje, które są poza tymi drogami. Tak samo wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ładowanie. Jeśli chcemy naładować się szybko, jeśli chcemy mieć pewność, że będzie na nas czekać kilkanaście punktów ładowania, to faktycznie płacimy płacimy za tą usługę więcej. W zależności od rynku te ceny oczywiście mogą się wahać. Tutaj nic innego. To samo, co się dzieje na rynku paliw konwencjonalnych, dzieje się na rynku energii

elektrycznej i stacji ogólnodostępnych. My powinniśmy sprawdzić, jeśli chcemy zobaczyć, ile to kosztuje. Powinniśmy też zweryfikować, czy model subskrypcyjny, który mamy, jest preferencyjny na danym rynku. Czy może w ogóle ten model subskrypcyjny powinniśmy nabyć, wyjeżdżając gdzieś daleko, w zależności

0: bo nie mamy możliwości ładowania się w domu czy miejscu pracy, to się nam po prostu opłaca, bo wtedy te koszty spadają drastycznie, ładowania. Jeśli to jest raz od wielkiego dzwonu, kiedy my wyjeżdżamy do tej przysłowiowej Chorwacji raz w roku, to myślę, że my nawet nie potrzebujemy tej subskrypcji. Po prostu musimy się liczyć z tym, że ten koszt ładowania będzie odpowiednio wyższy. On się uśredni z ładowaniem prywatnym.
1: A jakie koszt podróży będzie wyższy właśnie niż w przypadku konwencjonalnego pojazdu?
0: To wszystko zależy. Mhm. Myślę, że tutaj słuchacze by mogli mnie złapać za słówka i powiedzieć, że absolutnie tak, a byliby tacy, którzy by powiedzieli absolutnie nie, więc jak zwykle prawda leży po środku. Myślę, że te ceny, one co do zasady zaczynają się zrównywać z kosztami przejazdu samochodem konwencjonalnym. To nie jest tak, że one odbiegają drastycznie in plus i drastycznie in minus. One się wahają. Dlaczego? Dlatego, że my też płacimy za tą usługę. Za usługę, która jest szybka, która jest niezawodna, która pozwala nam spędzić na stacji ładowania kilkanaście minut. I my za to płacimy odpowiednio większą cenę od 2 zł za kilowatogodzinę do nawet ponad 3 zł za kilowatogodzinę. Ten rynek jeszcze się różni między sobą. I to także jest sygnał dla tych wszystkich, którzy ruszają w podróż, i myślę, że każdy, kto ma samochód elektryczny, to doskonale wie, żeby sprawdzić, jaki operator, jakie ceny proponuje i wtedy wybrać takiego, który jest dla nas optymalny. Ja zakładam, że te ceny nie powinny przekraczać 40 zł za przejechanie 100 km. Takie zresztą koszty widziałem u moich kolegów, którzy w Chorwacji byli samochodem elektrycznym, bo też się przygotowałem do tej rozmowy, zasięgając bezpośrednio informacji od tych, którzy faktycznie byli w Chorwacji samochodem elektrycznym, bo ja przyznam, że byłem w bardzo wielu miejscach, ale nie byłem w Chorwacji. Byłem na przykład w Danii, byłem w Szwecji, byłem w Hiszpanii, ale w Chorwacji nie byłem.
1: No Hiszpania to już jest wyzwanie, taka podróż przez niemal całą Europę.
0: Każdym środkiem transportu jest to wyzwanie, więc myślę tak samo byłoby to wyzwaniem samochodem konwencjonalnym, jak i samochodem elektrycznym. Ja nie widzę dużych różnic. Jestem, myślę, w takim specyficznym też położeniu, że mam małego syna i tak wymusza on na mnie i bardzo zresztą dobrze to, żeby się od czasu do czasu zatrzymywać. Ja też pamiętam takie historie lat 90., że się jechało tym dieslem 1000 km. Czy ja bym chciał wrócić do tych czasów? Wątpię. Mhm.
1: No dobrze, a czy są jakieś takie kraje Europy, gdzie cena takiej usługi jest jakoś skrajnie tania albo skrajnie droga? Czy tutaj możemy jakąś taką taryfę wprowadzić, czy to się gdzieś tam wyrównuje na terenie Unii Europejskiej?
0: Ja mogę powiedzieć z mojego osobistego doświadczenia, ten rynek jest pełen zaskoczeń, dlatego że on jest też młodym rynkiem i tutaj nie ma co ukrywać. On się dopiero kształtuje i trzeba rzeczywiście zwracać uwagę na to, jak on wygląda. Ja miałem największe zaskoczenie, jak byłem w Danii i sobie przeliczałem chyba 3 razy cenę usługi ładowania w Danii, która nie kojarzy się, powiedzmy sobie szczerze, ze szczególnie niskimi kosztami czegokolwiek, a proszę mi wierzyć, że ładowanie było tam dużo tańsze niż w Polsce. Ja nie mogłem uwierzyć, że za stację 150 kilowatów plus płacę około 1,80 zł, 1,90 zł za kilowatogodzinę. I to była jedyna sytuacja, że gdy wracałem do Polski, wracałem promem, jechałem przez Danię do Szwecji, ze Szwecji promem, to specjalnie przed wjechaniem na prom ładowałem się w Danii, żeby później jak najdalej dojechać w Polsce, bo wiedziałem, że tam będzie to ładowanie droższe. Więc są takie zaskakujące historie. Ale myślę, że co do zasady, z każdym kolejnym rokiem ta cena usługi się zaczyna wyrównywać. Dlaczego? Dlatego, że ten rynek jest coraz bardziej konkurencyjny. Tak jak na rynku paliw konwencjonalnych mamy dużą konkurencję, mamy graczy, którzy dysponują setkami, a niektórzy tysiącami stacji, tak na rynku usług ładowania są już podmioty, które dysponują setkami, tysiącami punktów ładowania. One są coraz większe, kupują kolejnych, ten rynek się integruje i też te ceny usługi ładowania zaczynają się zrównywać między sobą i też między krajami. Oczywiście są różne indywidualne kwestie. My mamy w Polsce wyzwanie w postaci wysokich kosztów taryfy dystrybucyjnej w części stałej i zmiennej. To sprawia, że często te ceny usługi są wyższe. te ceny będą niższe, tak jak w każdym zresztą przypadku innym, gdy utylizacja będzie wyższa, więc my też czekamy z perspektywy infrastruktury ładowania na to, żeby

0: było tych samochodów coraz więcej, bo wtedy im infrastruktura będzie mocniej obłożona, tym ta cena usługi będzie coraz niższa. Zatem oczywiście ta cena dziś, w 26 roku, w lipcu, ona nie będzie taka sama jak w lipcu 27 roku i ja zakładam, że cena za rok będzie niższa.
1: To jest naprawdę bardzo ciekawy mechanizm rynkowy i przyznam, że również z przyjemnością przyglądam się tym zmianom, które zachodzą na tym rynku, ale też sobie pomyślałem o tych różnego rodzaju udogodnieniach, jakie mają kierowcy. Nie tylko w Warszawie czy w dużych polskich miastach, że tutaj bus pasem możemy pojechać albo zaparkować bezpłatnie, bo warto się przygotować jednak przed taką podróżą i zobaczyć, jakie preferencje dla elektryków mają poszczególne kraje. Bo są też takie miejsca, gdzie na przykład kupimy tańszą winietę. Albo będzie też takie miasto, zresztą tych miast jest całkiem sporo, że wjedziemy nie dość do samego centrum, to jeszcze zapłacimy 0 euro na przykład za parkowanie pod największą atrakcją turystyczną. Fajne to.
0: Bardzo fajne i ja tu zdradzę przedpremierowo, jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, bo mamy plan, żeby to uruchomić w przyszłym tygodniu, ale my też mamy taki projekt, który jest niejako prezentem dla kierowców samochodów elektrycznych i też promocją elektromobilności. Nazywa się Autostrada do Elektromobilności i my też wspólnie z partnerami dajemy darmową możliwość przejechania autostradami płatnymi w Polsce, tam gdzie one są oczywiście płatne, właśnie dla samochodów elektrycznych. Więc też ten pakiet benefitów, który jest z poziomu państwa oferowany, jak darmowe parkowanie w miastach, jak możliwość skorzystania z buspasów, jest uzupełniany przez nas jako branżę, choćby w postaci darmowej możliwości przejechania tymi odcinkami, które w Polsce są płatne. Dokładnie podobne projekty mają też nasi przyjaciele z różnych państw Europy, zatem warto się rozejrzeć, z czego można skorzystać, bo elektromobilność cały czas się rodzi, cały czas jest towarem, który jest stosunkowo nowy. Nie w każdym państwie jest sytuacja taka jak w Norwegii, że elektromobilność jest już powoli czymś absolutnie wypierającym pojazdy konwencjonalne w całkowitej ilości samochodów poruszających się po ulicach. Jednak w większości państw to jest kilka procent udziału we flocie, albo nawet poniżej procenta, jak niestety w Polsce. Więc cały czas ten rynek trzeba wspierać i na różne sposoby jest on wspierany.
1: No dobrze, to teraz druga strona medalu. Oczywiście nikomu tego nie życzymy, ale ja niezależnie jakim samochodem jadę w podróż, to sprawdzam ubezpieczenia, sprawdzam asystans na przykład. No bo musimy założyć, że każdy sprzęt mechaniczny, elektryczny, no, ma prawo się popsuć i mogą być różnego rodzaju niespodzianki. Jak jest z serwisowaniem takich samochodów gdzieś poza granicami? Bo jestem sobie w stanie wyobrazić, ile stresu może kosztować awaria gdzieś na trasie pośrodku Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgier.
0: Najkrócej i najprościej odpowiadając, nie inaczej niż w przypadku samochodu konwencjonalnego. Myślę, że co do zasady samochody elektryczne ulegają awariom relatywnie rzadko, dlatego że to jest technologia nowoczesna, technologia, która też jest sprawdzona, homologowana i tak dalej, więc rzadko stosunkowo się zdarzają sytuacje tego typu. Jeśli one się zdarzą, to myślę, że tak jak w przypadku samochodu konwencjonalnego, jeśli jest możliwość naprawy samochodu na miejscu, to wtedy coraz więcej jest serwisów, które są wyspecjalizowane. Oczywiście wszystko zależy od rynku, bo to też nie jest taka zasada, że każdy serwis, każdy warsztat już się na tym zna. Też wszystko zależy od tego, jaka to jest usterka, czego ona dotyczy, czy ona dotyczy elektroniki szeroko pojętej w samochodzie, czy ona dotyczy układu napędowego, czy ona dotyczy akumulatora trakcyjnego, więc też tutaj nie możemy generalizować, ale w sytuacji skrajnej myślę, że to, na co możemy liczyć, to po prostu na samochód zastępczy, którym wracamy do miejsca, z którego wyjechaliśmy, albo jedziemy dalej w podróż. I tutaj wszystko też zależy od tego, co jest w naszym pakiecie ubezpieczeniowym. To jest niestety to, na co musimy zwrócić uwagę, żeby się zabezpieczyć i siebie samego, i też nasz pojazd wyposażyć w odpowiednią polisę, która nas nie zostawi w środku nieznanego kraju bez wsparcia.
1: Tym bardziej, że ta sieć warsztatów, które podejmą się naprawy nawet najdrobniejszej usterki w samochodzie elektrycznym, no nie jest tak gęsta jak w przypadku warsztatów ogółem.
0: Absolutnie, z całą pewnością. To się zmienia. My też widzimy w Polsce, jak to się dynamicznie zmienia, jak to się

0: zmienia oczywiście w Europie Zachodniej, to nie sposób nadążyć za tym. To już jest normą, że warsztaty są wyspecjalizowane i są kierunkowo już gotowe do tego, żeby się zmierzyć z elektromobilnością, ale gdy pojedziemy na południe Europy, to pewnie rzeczywiście ta gęstość stacji jest na niższym poziomie, stacji wsparcia dla pojazdów, stąd to prawda. Musimy się z tym liczyć, że chwilkę dłużej nam to może zająć, ale no, nigdy nie spotkałem się z sytuacją, żeby tutaj były jakiekolwiek skrajności.
1: Jedziemy na południe Europy, tam zazwyczaj temperatura jest dużo wyższa niż w Polsce, po to tam zresztą jedziemy. No i trzeba odkręcić klimatyzację mocniej. Bardzo to wpływa na zasięg, bardzo potrafi klima skrócić nam prognozowaną podróż na jednym ładowaniu?
0: To już są mity, że to są istotne, to są procentowe, a często poniżej 3-5% wartości. Myślę, że te zasięgi samochodów, a zasięgi są wynikową pojemności akumulatorów trakcyjnych, są na tyle duże, że już te ubytki wynikające czy to z klimatyzacji, czy to z radia, czy to z jakichkolwiek innych elementów, które pobierają energię elektryczną, są bardzo, bardzo niskie. Oczywiście jest to jakiś poziom, ale jest on dużo niższy niż gdybyśmy jechali w zimę w kierunku koła podbiegunowego. Tam na pewno byśmy więcej tej energii zużyli, żeby nagrzać samochód, niż latem, żeby go ochłodzić. Myślę, że wybierając się na podróż w kierunku Chorwacji, my też nie wybierzemy samochodu segmentu B, tak jak nie pojedziemy samochodem konwencjonalnym z segmentu miejskiego, tylko wybieramy jednak samochody, które są rodzinne, które są większe. To oznacza, że one też mają większe zasięgi w przypadku samochodów elektrycznych i te ubytki są wtedy oczywiście dużo niższe niż w samochodach typowo miejskich, które mają mniejszą baterię, gdzie też ten udział może być większy.
1: A zatem, drodzy Państwo, wszystkim, którzy wybierają się w podróż na południe Europy lub gdziekolwiek swoim samochodem, także tym elektrycznym, życzymy spokojnej i przede wszystkim bezpiecznej podróży. Ja bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24. Moim i Państwa gościem był pan Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki wielkie za zaproszenie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Marek Klapa. To był magazyn Saldo Ekstra.
2: Saldo Ekstra. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert taniej
10: masz. Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Organizujesz wydarzenie dla całego miasta? To brzmi ogromnie.
12: Da się, kiedy masz doświadczenie w pracy projektowej. Plan, odpowiedzialność, współpraca.
11: A skąd to wiesz?
12: Z harcerstwa. Tam nauczyłam się, że pomysły naprawdę można zmieniać w działanie.
13: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
14: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
15: www.całymżyciem.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.

0: Autopromocja.
1: Uciekli od zgiełku, by zbudować dom pośród zieleni.
2: Marzenia się nie spełniają, tylko się je spełnia, więc jakby tutaj też jest pełna zgodność. Nasze rodziny potrafią ciężko pracować, my potrafimy ciężko pracować, w tym jesteśmy bardzo spójni.
1: Patrycja jest Polką, Franek Czechem.
3: Cały czas walczy z tym polskim językiem i wszystkim o tym
1: Nasz mały, wielki świat. Reportaż Moniki Bartkowicz-Krzysztof. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7:06.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trwa ewakuacja górników z kopalni Lubin. Rano nastąpił tam silny wstrząs. W całym kraju trwają uroczystości rocznicowe rzezi wołyńskiej. W Radrużu na Podkarpaciu jest prezydent Karol Nawrocki. Tatrzańskie hale pokryły się różowymi dywanami. To za sprawą kwitnącej wierzbówki. Minęła 13. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Służby ratownicze ewakuują górników po wstrząsie w zakładach górniczych Lubin na Dolnym Śląsku. W strefie zagrożenia znajdowało się 20 pracowników. Większość z nich jest już bezpieczna, przekazał Mirosław Kukę z Wydziału Komunikacji KGHM.
2: 19 osób zostało wydostanych. Jedna osoba jest jeszcze na dole, jest uwięziona właśnie ratownicy, mają z nią kontakt, więc czeka na ratunek, ma wodę, jest z nią kontakt, więc to jest bardzo dobra informacja. Wszystko zmierza, mam nadzieję, do szczęśliwego końca.
1: Do silnego wstrząsu doszło po godzinie 8. Władze kopalni od razu wstrzymały wydobycie i zarządziły ewakuację zagrożonych pracowników. Jesteśmy tu ku przestrodze, by takie doświadczenie między Polakami a Ukraińcami już nigdy nie miało miejsca, mówił w Wołyce na Ukrainie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u uczestniczył w obchodach 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Po odprawieniu mszy świętej wicepremier wskazał na potrzebę otwarcia i zrozumienia.
3: Dzisiaj ani Ukraina, ani Polska, chcę w to głęboko wierzyć, nie w żaden sposób nikt nie będzie szukał sobie wrogów. Wróg jest gdzie indziej. Wróg jest bardzo niebezpieczny. Nie możemy wpaść w śmiertelną spiralę nienawiści, która zaprowadzi nas do nikąd. I nie da się tego zrobić bez godnego upamiętnienia.
1: Uroczystości rocznicowe trwają w wielu miejscach w całej Polsce. W Radrużu na Podkarpaciu hołd pomordowanym przez UPA oddaje prezydent Karol Nawrocki. W Warszawie odbywają się centralne uroczystości zorganizowane przez IPN. Teraz głos polityków w sprawie reformy ochrony zdrowia. Zmiany są potrzebne, zgodnie mówią przedstawiciele koalicji i opozycji. To komentarz do inicjatywy Ministerstwa Zdrowia. Resort postuluje m.in. wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy oraz systemu rejestracji. Polacy zasługują na leczenie na najwyższym poziomie, mówił w radiowej Trójce Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
4: Ale to, co zjadało gigantyczny budżet NFZ-u, to jest coraz większy każdego roku, to przede wszystkim wynagrodzenia lekarzy, wynagrodzenia medyków. Po drugie, wycena, często jak w przypadku neurochirurgów, zawyżona z możliwością licznych patologii. Najwyraźniej w tej mętnej wodzie wielu się odnalazło, koniec, basta, tak dalej nie będzie.
1: Problemem jest brak porozumienia w koalicji co do kierunku planowanych zmian, uważa Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Dzisiaj ten system zdrowia, pomijając 3 lata koalicji 13 grudnia, on jest po prostu niewydolny. Teraz czekamy na propozycje ze strony rządu, w jaki sposób państwo chcą reformować służbę zdrowia.
1: Plany reformy systemu ochrony zdrowia popiera Naczelna Rada Lekarska. Kolejne rozmowy w ramach zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia zaplanowano na 16 lipca. Do 46 stopni w cieniu, nocą do 30. Z takimi temperaturami muszą sobie radzić mieszkańcy Iraku oraz Iranu. O sprawdzone metody walki z upałami pytała Irańczyków i Irakijczyków nasza korespondentka Milena Rashid-Szehab.
6: W całym Bagdadzie rozstawione są stoiska z herbatą. Paleniska pod wielkimi imbrykami palą się cały czas. Pijemy herbatę, kiedy tylko się da, nawet przy 50 stopniach. Gorąca najlepsza, ale mrożona też może być. Mówią Mustafa i Hussein. Hoda, artystka z Teheranu, ma kilka sposobów na upał. Najlepiej jej zdaniem sprawdzają

0: się w klimacie gorącym i suchym.
1: Lemon.
0: Do wody z cytryną trzeba dodać trochę soli, bo jeśli się dużo pocisz, tracisz sól z organizmu i trzeba ją uzupełniać. Unikaj zimnych napojów, bo pogarszają sytuację. Najlepsze są te w temperaturze pokojowej albo trochę niższej. I koniecznie kostki lodu. Przykłada się je do czoła albo na nadgarstki, tam gdzie najłatwiej wyczuwa się puls. W klimacie wilgotnym niektórzy dodają do jedzenia sporo pieprzu, bo ostre przyprawy wywołują pot ochładzający trochę ciało. Na wielu bagdadzkich ulicach ustawiono metalowe parasole. Stanowiska dla policjantów pilnujących ruchu. Jeden z nich, choć w mundurze, nie narzeka na upał. Trudno, żeby nie było gorąco, jak słońce świeci od rana do późnego popołudnia, ale do wszystkiego można się przyzwyczaić. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bagdad.
2: Różowe dywany zaczynają dominować krajobraz tatrzańskich hal. Wszystko za sprawą kwitnącej wierzbówki kiprzycyp. Kwiaty pojawiły się już w niższych partiach gór, ale na szczyt kwitnienia trzeba jeszcze poczekać. Wierzbówka kojarzy się głównie z halą gąsienicową, ale można ją podziwiać także w mniej uczęszczanych miejscach, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Kwitnie masowo na hali Kondratowej, w Dolinie Kościeliskiej. Jak najbardziej możemy tą roślinę zobaczyć. To jest roślina, która porasta wszystkie tereny, które były w jakiś sposób zniszczone. Czy po pożarach, czy po wiatrołomach. W tych miejscach tą wierzbówkę możemy zobaczyć. W tym momencie pewnie na Podhalu, w różnych miejscach też kwitnie. No nie jest to roślina specyficzna dla tej hali, ale z tamtym miejscem jest najbardziej kojarzona.
2: Pracownicy TPN-u apelują, by nie wchodzić w kwitnące łany wierzbówki. Niszczenie roślin jest zagrożone wysokim mandatem.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Słońce przebija się zza chmur w wielu rejonach kraju. Warto jednak mieć pod ręką parasol, zwłaszcza w centralnej i wschodniej Polsce. Na Podlasiu oraz na Lubelszczyźnie mogą wystąpić burze. Temperatura od 18 stopni na Suwalszczyźnie, około 22 w centrum, do 25 na zachodzie.
5: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
6: 6 minut po godzinie 13:00 przed mikrofonem Maria Furdyna, a w studiu Ernest Zozuń.
7: Witam.
6: Czas na tematy międzynarodowe. Ja powiem tak, że przed chwilą była informacja o tym, że wierzbówka jest w Tatrach. Ja wiem o tym, że ty w grudniu dopiero urlop zaczynasz, natomiast ja będę w Tatrach za 2 tygodnie. Zaczynam
7: już odliczanie. Myślisz o wierzbówce?
6: No zobaczymy. Mam nadzieję, że trochę pochodzę, trochę
7: Ale
6: pobiegam.
7: To w tym roku urlop w górach, a urlop w górach. Przyszłym roku nad morzem, czy tylko góry i góry i góry?
6: Góry, góry, góry, lipiec, w sierpniu kilka dni nad morzem i znowu później w październiku góry, więc chyba jednak bardziej góry dominują.
7: No dobrze.
6: No dobrze, a co tam dzisiaj w tematach międzynarodowych, bo chyba się dzieje?
7: Będziemy rozmawiali głównie przez tę godzinę o skutkach szczytu NATO. Raczej tych, które płyną na front wschodni, bo będziemy zastanawiali się, co z tego wszystkiego będzie miała Ukraina i na ile ten szczyt zmienia relacje amerykańsko-ukraińskie, ale też popatrzymy na Rosję. Na ile ona coraz więcej ma kłopotów z tą wojną, bo do tej pory wydawało się Rosjanom, że to wszystko jest gdzieś daleko. A w ostatnich miesiącach poczuli, że jednak i pod ich dachy ta wojna wchodzi.
6: Zapraszamy na magazyn międzynarodowy.
4: Świat 24.
7: Tak jak mówiłem, głównie szczyt NATO, bo na tym szczycie podobno zatwierdzono już na 100% tak zwane NATO 3.0, które będzie rządziło się zupełnie innymi prawami, no i zupełnie inaczej rozłożona będzie w nim odpowiedzialność. No ale wszyscy oczywiście patrzyli podczas tego szczytu, co z niego wyniknie dla spraw ukraińskich i europejskich. I dziś na tych sprawach ukraińskich się głównie skoncentrujemy, bo porozmawiamy i prześledzimy, na ile od początku kadencji Donalda Trumpa zmieniła się ta polityka między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą, na ile zmieniło się podejście jednego i drugiego przywódcy wzajemnie. Popatrzymy także na Rosję, bo jak mówiłem, tam coraz większe kłopoty tej wojny odczuwają Rosjanie. Do tej pory żyli gdzieś na uboczu, a wojna toczyła się w Ukrainie. Propaganda zapewniała ich, że armia wykonuje ważną misję, tak by oni mogli nadal żyć bezpiecznie. Teraz bezpiecznie żyć przestali i najczęściej biją się na stacjach benzynowych ponieważ brakuje im paliwa.

0: To wszystko w naszej audycji do godziny 14.
1: Świat 24.
0: Pierwszym moim gościem jest pan Paweł Ramiączek, WSB Merito Łódź. Witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie Pawle, wszyscy mówili, że przede wszystkim wielkim sukcesem tego szczytu NATO było to, że Donald Trump wyjechał zadowolony, przeszczęśliwy i mówił, że spotkał wspaniałych ludzi. Choć jechał na ten szczyt, nastawiony do niego mam wrażenie źle, bo kilka takich postów uszczypliwych i też parę wypowiedzi na samym początku szczytu uszczypliwych miał na swoim koncie.
2: Tak, zgadzam się i rzeczywiście mam wrażenie, że media i obserwatorzy skupiali szczególną uwagę na prezydencie Donaldzie Trumpie. Myślę, że to była najbardziej obserwowana postać tego szczytu. Myślę, że też wszyscy po jego wypowiedziach i tych uszczypliwościach, o których wspomniał pan, panie redaktorze, myślę, że wszyscy też spodziewali się jakiegoś konfliktu. Natomiast konfliktu rzeczywiście nie było. Nie było też takiego napięcia, które wokół Donalda Trumpa mogłoby być odczuwane. Natomiast Trump powiedział ważne słowa. Powiedział, że w zasadzie USA pozostają liderem NATO, pozostają siłą, która na pewno będzie to NATO wspierać, ale tutaj też wskazał, że Europa musi przestać żyć pod tym amerykańskim parasolem i no, Europa musi odrobić swoje lekcje, tak można wywnioskować, tak można powiedzieć w kilku słowach, czyli zaangażować się w finansowanie NATO i tutaj te uszczypliwości pod kątem Hiszpanii
0: głównie,
2: między innymi,
0: tak.
2: Tak, w tym kontekście się pojawiały i sądzę, że to trochę zmienia filozofię NATO, chociaż przypominam sobie poprzednie szczyty, to był Madryt w 2022 roku. I rzeczywiście Madryt wtedy był odpowiedzią na tę rosyjską agresję. Później było Wilno. Mm-hmm. Wilno pokazało wielką determinację Sojuszu Północnoatlantyckiego do tego, żeby reagować, żeby wzmacniać siebie, wzmacniać siłę. Później była Haga, jak pamiętamy wszyscy. Tutaj już mocniej była mowa o zobowiązaniach finansowych. No i Ankara, 2026 rok, zobowiązania finansowe, ale też moim zdaniem trochę nowy etap ich wdrażania. I tutaj z jednej strony oczywiście Donald Trump, postać bardzo, bardzo ważna, natomiast bez wątpienia moim zdaniem Mark Rutte. To jest druga postać, która, tak, która tutaj odegrała bardzo istotną rolę, bo też, że tak powiem, zmienił trochę język NATO. Dawniej mówiono dialog, pokój, stabilizacja i tak dalej, a dzisiaj widzimy i słyszymy przede wszystkim, że ten język i narracja głównych architektów NATO no, dzieje się wokół innych celów, czyli przede wszystkim produkcja, przemysł, logistyka, gotowość do reakcji, amunicja, odporność. To są główne hasła, które ja tutaj dostrzegam i widzę.
0: Ja jednego, czego się obawiałem w przypadku Donalda Trumpa, to, że oczywiście pokiwa głową, że Europa wydaje o wiele więcej i zamierza wydawać o wiele więcej na własną obronność, ale myślę, że wtedy, kiedy on zaczynał tę Europę zmuszać do większych wydatków, miał nadzieję, że głównie wydawała ona będzie w Stanach Zjednoczonych, a tu się okazuje, że ona chce wydawać u siebie.
2: No myślę, że tak. Myślę, że jedną z takich głównych myśli Donalda Trumpa były inwestycje w Stanach. Zresztą o te inwestycje wszyscy wiemy są w jego interesie. Natomiast myślę, że Europa, i tu muszę być bardzo krytyczny wobec Stanów Zjednoczonych i wobec Trumpa zwłaszcza, myślę, że Europa, politycy europejscy wreszcie otworzyli oczy, że nieprzewidywalność Donalda Trumpa jest czymś, co jest realnym zagrożeniem stabilności, bezpieczeństwa NATO w tej części świata, bo przecież wszyscy niejednokrotnie obserwowaliśmy te wypowiedzi. Będą wojska, nie będą. Będzie dotacja, nie będzie. Tu wycofamy, tam przerzucimy. No to nie budowało dobrego klimatu wokół współpracy transatlantyckiej. Myślę, że Europejczycy, mam na myśli oczywiście polityków i nas wszystkich mieszkańców, zdajemy sobie sprawę, że inwestycje w bezpieczeństwo, zwłaszcza na terenie Europy, to jest nasza przyszłość. I dzisiaj oczywiście Stany Zjednoczone są głównym filarem, czy jednym z głównych filarów NATO, ale moim zdaniem należy bardzo mocno wspierać rozwój bezpieczeństwa, inwestycje w bezpieczeństwo, w to nowoczesne bezpieczeństwo również w Europie, po to, aby nie dywersyfikować, tylko po to, aby budować drugi filar, który obok Stanów Zjednoczonych będzie bardzo istotny. I tutaj

0: Rzeczywiście też wszyscy obserwowaliśmy Erdogana i Turcję, bo wiemy, że ona też stara się wypłynąć, czy pokazać się na takiego twardego gracza w NATO i też, można powiedzieć, ma aspiracje do takiego bycia filarem dość silnym.
1: Z takiego podwórka europejskiego też myślę daje się zauważyć, że myśmy w to nasze zbrojenie Europy przy pomocy Europy wciągnęli Stany Zjednoczone, bo no właśnie produkcja niektórych typów patriotów będzie odbywała się w Europie. Konserwacja tego sprzętu będzie odbywała się w Europie. W związku z czym no tutaj Ameryka też musiała trochę rąbka swoich tajemnic uchylić i też wejść w te nasze interesy, ku naszemu zadowoleniu.
0: Ale oczywiście, że tak, ku naszemu zadowoleniu i myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że NATO to jest system naczyń połączonych. Natomiast myślę, że po tym szczycie również i Donald Trump to zrozumiał o wiele, wiele bardziej niż rozumiał do tej pory. A i dobrze. Natomiast no, niestety w tym, jak postępuje Donald Trump, jest trochę dziegciu, beczka miodu, łyżka dziegciu, bo on ciągle nawiązuje do NATO i wydarzeń, które miały związek z cieśniną Ormus oraz z tym wszystkim, co dzieje się tam na wschodzie. NATO nie jest sojuszem, który prowadzi działania zbrojne w kontekście ataku. I o tym trzeba pamiętać. To jest sojusz, który w swojej filozofii głównie ma założenia obronne.
1: Ale myślę, że ten błąd i poprzednicy Trumpa popełniali. Szkoda, że Donald Trump nie wyciąga wniosków, bo na przykład taka sytuacja była z interwencją amerykańską w Iranie. Oni najpierw starali się, by to robić w ramach NATO. Kiedy usłyszeli, że NATO jest tym niezainteresowane i na pewno nie będzie to tak wyglądało, no to już wtedy organizowali się sami.
0: No więc właśnie, i to są z jednej strony, można powiedzieć, fakty, o których my wszyscy wiemy, zwłaszcza osoby, które zajmują się bezpieczeństwem. Natomiast mam wrażenie, że polityka i te fakty nie idą w parze. I widzę, że zwłaszcza Donald Trump i jego otoczenie postrzegają na to przez pryzmat faktów politycznych, a niekoniecznie faktów, które odnoszą się twardo do pojęcia bezpieczeństwa. I tutaj właśnie ja uważam, że to jest ta słaba część wszystkich tych wzajemnych relacji NATO-Europa, NATO relacje transatlantyckie, ale mam nadzieję, że kolejne szczyty, a kolejne jest planowane, jak dobrze pamiętam, w Albanii.
1: Tak, tylko nie wiadomo, czy za rok, czy za dwa lata, bo tam też jakaś dyskusja się wywiązała na ten temat.
0: No więc właśnie, ten kolejny szczyt w Albanii będzie potwierdzeniem tego szczytu, który się odbył. Natomiast filozofia, zmiana filozofii NATO jest bardzo wyraźna. Dzisiaj widzimy wszyscy, że NATO przygotowuje się w dalszej strategii, to strategii dziesięcioletniej, a nawet i dalszej, do tego, aby rzeczywiście Rosję postrzegać jako kraj, jako mocarstwo, które jest realnym zagrożeniem.
1: Ale to, co pan w tej chwili powiedział, to jest jeden z dysonansów między Paktem Północnoatlantyckim a Stanami Zjednoczonymi, bo w strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych ta Rosja wymieniana jest jako kraj, z którym trzeba pragmatycznie postępować, czyli wracać w miarę możliwości do business as usual.
0: Oczywiście, że tak, z tym, że trzeba tu rozróżnić dwie kwestie. Strategia NATO to jest strategia, która opiera się na wątkach typowo związanych z bezpieczeństwem. Natomiast strategia Stanów Zjednoczonych, ona patrzy nieco szerzej w kontekście również rozwoju gospodarczego USA. Natomiast no, wiadomo, Stany Zjednoczone jako kraj, który też dba o swoje wątki gospodarcze czy sprawy gospodarcze, zapewne chce postrzegać Rosję jako kraj, z którym ewentualnie może robić interesy. Natomiast bezpieczeństwo to jest kwestia oddzielna, patrząc przez pryzmat NATO oczywiście. I dzisiaj ta strategia NATO oparta jest właśnie na tym, na czym wszystkim nam zależy. Na rozwoju, na inwestycjach w nowe technologie, na inwestycjach w technologie antydronowe, ale i technologie, które służą do produkcji dronów, na inwestycjach w sztuczną inteligencję, bo to też jest element wojny, który dzisiaj jest realny i wszyscy musimy o tym wiedzieć. I to jest krok naprzód. I sądzę, że z tych zapowiedzi teraz my wszyscy, jako Europejczycy, ale i wszyscy członkowie NATO, powinniśmy oczekiwać realnych działań od rządów krajów, które są mocno zaangażowane w

0: na to. Jednym z tych punktów oczywiście jest podniesienie i wyrównanie tych inwestycji do około 5% PKB, co dla niektórych gospodarek, ja rozumiem, że może być trudne do spełnienia, ale w przypadku bezpieczeństwa powinien być to priorytet.
1: Wie pan, czego się jeszcze obawiam? Że Donald Trump tutaj tak ładnie pogodzony, niestety wtedy, kiedy konflikt i ta rywalizacja z Chinami, które są dla niego najważniejszym przeciwnikiem, wejdzie w fazę bardziej zaangażowaną, także będzie chciał Pakt Północnoatlantycki w to wciągnąć. A to chyba raczej nie byłoby. Nie służyłoby po pierwsze NATO, a po drugie, no może się znowu obrazić na NATO, że NATO nie chce w tym brać udziału.
0: Zgadza się i też trzeba wątek Chin tutaj wyeksponować w kontekście ostatniego szczytu. On się przeplatał, pojawiał i oczywiście nikt nie postrzega tutaj Chin jako zagrożenia militarnego. Natomiast bez wątpienia Chiny, jak dla mnie, i tutaj użyję takiego sformułowania na potrzeby naszej rozmowy, są zagrożeniem systemowym. Chiny zmieniają światowy układ gospodarczy i technologiczny. I absolutnie trzeba o tym wiedzieć. Natomiast dobrze, że NATO coraz wyraźniej to dostrzega i dobrze, że w tym kontekście, zwłaszcza technologicznym, NATO będzie próbowało nadążyć. To by nie powiedzieć za tym bardzo dynamicznym i szybkim rozwojem Chin. Natomiast Chiny prowadzą, ja mam takie wrażenie, swoją politykę taką, która dla nich jest najbardziej wygodna. I to jest normalne oczywiście. Natomiast od wielu, wielu lat Chiny są w oczach Donalda Trumpa i wielu polityków amerykańskich może nie tyle zagrożeniem takim sensu stricto, ale ogromną konkurencją, do której nie są nastawieni pozytywnie. Natomiast ja uważam, że we współczesnym świecie geopolitycznym i w świecie, który wiąże się z geobezpieczeństwem, Chiny będą odgrywać i odgrywają bardzo, bardzo kluczową rolę.
1: Na ten temat wielokrotnie jeszcze będziemy rozmawiali. Teraz skończmy na tych tematach, które dotyczyły Paktu Północnoatlantyckiego. Paweł Ramiączek, WSB Emerito, był pierwszym gościem naszej audycji. Bardzo dziękuję.
0: Uprzejmie dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
2: Świat 24.
1: Jak mówiłem, ważnym wątkiem na szczycie NATO była Ukraina, bo Pakt Północnoatlantycki NATO zobowiązało się do utrzymania pomocy dla tego państwa. Usiłuje pozyskać do tego również Stany Zjednoczone, a Stany Zjednoczone w kierunku Ukrainy i to właśnie w takim interesie dobrze rozumianym Ukrainy coraz częściej się wypowiadają i patrzą. Jest ze mną pani Maria Piechowska z Pismu. Witam.
3: Dzień dobry.
1: Pani Mario, jak przypomnę sobie luty 2025 roku i spotkanie w gabinecie owalnym, a jak patrzyłem na to spotkanie, które odbyło się w Ankarze między Wołodymirem Zeleńskim a Donaldem Trumpem, no to nie była ziemia.
3: No można być zaskoczonym. Rzeczywiście to spotkanie obecne było w zupełnie innej atmosferze. No w przeciwieństwie tej naprawdę poważnej awantury, którą widzieliśmy wtedy, no teraz była to miła i spokojna rozmowa. I to rozmowa, która przyniosła bardzo konkretne Ukrainie rzeczy, przynajmniej na poziomie deklaracji. Czyli mówimy o obietnicy, że
1: licencji na patrioty.
3: Tak. Natomiast czy faktycznie, albo właściwie kiedy faktycznie Ukraina będzie w stanie produkować te pociski, to jest zupełnie inna rzecz, bo no może to nawet być kilka lat, zanim ten cały proces produkcyjny, uzyskanie już, no, bo to trzeba co wszystkie dokumenty mieć tutaj zrobione. To nie jest tylko decyzja prezydenta, chociaż ona oczywiście ułatwia. Więc to jeszcze może potrwać. Zobaczymy, bo tak naprawdę, czy to się stanie, bo niestety to nie jest tak, że zaczęliśmy od kłótni w Białym Domu, a teraz mamy świetne stosunki. Te stosunki amerykańsko-ukraińskie będą świetne. Tak naprawdę to jest cały czas trochę nieprzewidywalna, albo bardzo nawet nieprzewidywalna polityka Donalda Trumpa i musimy jakby to brać pod uwagę, no, że za miesiąc może się znowu obrazić albo przynajmniej zmienić zdanie co do wsparcia Ukrainy.
1: No albo w tym tygodniu zadzwoni Władimir Putin i przekona go do różnych rzeczy. A Donald Trump w tych relacjach ukraińsko-amerykańskich często mówił głosem ostatniego swojego rozmówcy.
3: No właśnie ja się dziwię, że jeszcze tutaj Putin nie zadzwonił, ponieważ tak naprawdę widzimy w ogóle tą dynamikę tych wszystkich rozmów, to za,

0: zawsze była natychmiastowa reakcja Rosji, często jeszcze na przykład przed spotkaniem z Zełenskim, żeby właśnie ten głos do Zełenskiego ze strony Stanów był głosem bardziej rosyjskim. I tutaj rzeczywiście aż dziwi, że jeszcze nie było. Natomiast rzeczywiście te słowa ostatnie Trumpa są dosyć ostre wobec Rosji. Tutaj nawet wskazał, że te uderzenia w głębi Rosji ukraińskie to jest dobra rzecz prowadząca w stronę pokoju. Myślę, że on widzi też jednak te ataki rosyjskie na miasta ukraińskie. No, tak naprawdę od miesiąca mamy bardzo mocne, trochę dłużej już niż od miesiąca, prawie że w każdym tygodniu mamy naprawdę bardzo poważny atak albo kilka ataków na Kijów i na inne miasta ukraińskie, w którym ginie po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób.
1: I to zawsze się też odbywa w takich decydujących momentach, bo na przykład przed szczytem NATO, bo przed jakimiś rozmowami, bo przed jakimś ważnym spotkaniem międzynarodowym.
0: Tak, i tutaj wydaje się, że Putin robi cały czas ten sam błąd. To znaczy jemu się wydaje, że jak pokaże po swoją potęgę, możliwość, to tak naprawdę wszyscy się przed nim ukorzą. No, jeżeli chodzi o Ukrainę, no to Ukraina zaciska zęby i ma świadomość cały czas, że no, trzeba walczyć dalej. No, jeżeli chodzi o Trumpa, no to tutaj no, chwilowo to wszystko to działało przeciwko Rosji. No, natomiast zobaczymy, co będzie dalej.
1: Zastanawiam się też jeszcze nad taką rzeczą. Pamięta pani, wtedy w tym 2025 roku Trump mówił do Zełenskiego: nie masz żadnych kart, by nimi grać. No a w tej chwili myślę, że Zełenski tych kart nabrał i pokazał przy okazji na przykład tego irańskiego konfliktu, że ma pewnego rodzaju karty, no bo państwa arabskie chciały od niego technologii.
0: No tutaj to była taka gra troszeczkę bardziej, powiedziałam, PR-owa Ukrainy, bo za słowami jeszcze nie widzimy żadnych czynów.
1: Tak.
0: No, tak samo jeżeli chodzi o te technologie dronowe, bardzo reklamowane w wielu państwach przez Zełenskiego i przez w ogóle Ukrainę. No nie widzimy tak naprawdę jeszcze efektów, zwłaszcza, że tu nie chodzi do końca same technologie, a bardziej o doświadczenie ukraińskie.
1: Tak.
0: Ci eksperci ukraińscy byli na Bliskim Wschodzie. Czy oni rzeczywiście doradzili? Na pewno pokazali możliwości, które Ukraina ma. To jest ważne. Więc to nie chodzi tylko o samą sprzedaż technologii. Tu chodzi też o tak naprawdę sprzedaż doświadczenia, co jest oczywiście trudniejsze, bo trzeba te osoby wyciągnąć z Ukrainy, które no, też są odpowiedzialne po prostu za obronę Ukrainy w tym momencie.
1: Zastanawiam się jeszcze nad taką rzeczą. Na pewno uchwalono pomoc na ostatnim szczycie NATO militarną, no ale także finansową dla Ukrainy. To będzie głównie pomoc na zbrojenie Ukrainy?
0: No tutaj mamy sumę 70 miliardów dolarów w tym roku i podobną sumę w przyszłym roku. To chodzi też o szkolenia, które są bardzo ważne dla Ukrainy. Chodzi właśnie o różnego rodzaju tak naprawdę pomoc w bardzo różnej formie. No to jest ważna rzecz, że też ten szczyt NATO pokazał i mam nadzieję, że to w Stanach Zjednoczonych zostanie zauważone, że tą pomoc tak naprawdę biorą na siebie państwa europejskie i Kanada, że to już nie Stany Zjednoczone. To bardzo długo było ważne dla Trumpa. Wypominał Europie, że ona za mało się angażuje. No w tym momencie to właściwie głównie się angażuje Europa i mam nadzieję, że to zostanie zauważone, że ten argument przeciwko Europie właśnie został trochę wytrącony Trumpowi no, z ręki.
1: Ale pomoc amerykańska także istnieje, bo nam się wszystkim wydawało, że przyszedł Trump i obciął wszystko. Powiedział: jeśli Europo chcecie pomagać Ukrainie, to pomagajcie, ja wam broń sprzedam. Ale tam w tym budżecie amerykańskim jednak odpowiednia rubryczka jest wypełniona i to całkiem niemałymi pieniędzmi.
0: Tak, i to w ogóle też trzeba bardzo mocno oddzielać słowa od czynów, bo tak naprawdę na poziomie właśnie takiej narracji, no to Stany Zjednoczone już nie pomagają Europie, nie pomagają Ukrainie, wycofują się z tego, a tak naprawdę ta pomoc oczywiście mniejsza trochę niż była wcześniej, ale ona jest cały czas. I to warto podkreślać, że oczywiście ta pomoc to częściowo to są różnego rodzaju pociski, rakiety kupowane za pieniądze europejskie, ale nadal one idą ze Stanów Zjednoczonych, więc to nie jest też tak, że właśnie ta pomoc ze strony Stanów zupełnie jest obcięta.
1: Popatrzmy teraz troszkę na wewnętrzną ukraińską politykę. Z ruchów i politycznych takich różnego rodzaju informacji,

0: informacji, które padają w przestrzeni publicznej, można odnieść wrażenie, że na jesieni w Ukrainie odbędą się wybory prezydenckie. Ja dobrze czytam te sygnały?
1: Tak, to znaczy bardzo wyraźnie widać działania Zełenskiego, które właśnie kalkulują taką możliwość. On bardzo chciałby wygrać te wybory, bo tu nie chodzi tylko o władzę, o ciągłość władzy, ale też chodzi o jego takie osobiste bezpieczeństwo. On ma świadomość, że oddanie władzy mogłoby oznaczać jakieś rozliczenia wobec mimo wszystko jego, czy środowiska, czy nawet jego osoby. Wiemy, że on był świadomy afer korupcyjnych w najbliższym swoim środowisku, a nawet najprawdopodobniej sam był w nie zaangażowany, więc jemu zależy po prostu, żeby takie wybory wygrać. Czy one będą? Widzieliśmy już wcześniej podobne ruchy ukraińskie. Potem się okazało, że też wynikało z tego, że Stany Zjednoczone bardzo mocno w pewnym momencie naciskały, żeby doszło do wyborów. No później to się trochę odszedł ten temat. Czy będą w przyszłym roku? Tak naprawdę to zależy od tego, czy Ukraina jest w stanie porozumieć się z Rosją w jakimś większym lub mniejszym, ale w stronę zawieszenia broni. Czy coś takiego musi być, to musi być taki warunek wstępny, żeby w ogóle wybory przeprowadzić. Zełenski ewidentnie liczy, że jesień będzie tym momentem. Ja bym była tu bardziej sceptyczna z bardzo prostego powodu. Rosja wie, że zima może być ciężka dla Ukrainy, że wtedy jak będą atakować, to jeszcze bardziej osłabią tą mobilizację wewnętrzną ukraińską, no bo to znowu już wiemy, co było zeszłej zimy tak. I może być powtórka. Więc ja raczej bym zakładała, że to może być wiosna, nie jesień, bo jesień jest tak naprawdę optymistyczna. No widać, prezydent Zełenski jest tutaj optymistą.
0: Kontrkandydata ma na razie, przynajmniej z informacji, które pojawiają się, jednego poważnego.
1: No tutaj mówi się rzeczywiście o generale Załużnym, tak. Który został ostatnio wezwany na dywanik, można powiedzieć, gdzie podobno padło pytanie.
0: Odpytany, czy będzie kandydował, tak. Czy nie.
1: Natomiast w tym momencie Zełenski wygrywa te wybory. Pamiętajmy, że bardzo mu pomogła niestety ta ostatnie kłótnie z Polską. I on to po raz kolejny widać, że tak naprawdę było to wszystko związane
0: z wyborami,
1: z tym właśnie potrzebą wewnętrzną zdobycia głosów tych osób, powiedzmy, z tej bardziej prawej strony na Ukrainie. Więc w tym momencie on wygrywa. Tak naprawdę no zobaczymy. I już rzeczywiście jakby to zawsze co innego teraz, a co innego właśnie za pół roku czy za rok. Więc tak naprawdę zobaczymy w momencie wyborów. Na pewno Załużny jest jakimś kandydatem, jest jakimś przeciwnikiem. Natomiast pytanie, jak on sobie poradzi rzeczywiście w takiej ostrej walce wyborczej. No, on ma charyzmę wojskowego, ale nie ma charyzmy polityka. Więc tak naprawdę nie jest powiedziane, że on rzeczywiście będzie tym najważniejszym kontrkandydatem.
0: No dobrze, ja spodziewam się jeszcze takiego kandydata, który na przykład będzie bardzo parł w kierunku na Rosję w tych wyborach, jeśli by się one odbywały. Spodziewa się pani takiego kandydata?
1: Raczej nie. Tutaj można się spodziewać też kandydata eurosceptycznego, który właśnie będzie tak naprawdę głosem Rosji, bo będzie przeciwko Unii Europejskiej, tej europejskiej drodze Ukrainy i to społeczeństwo może przyjąć. No, tak naprawdę społeczeństwo ukraińskie coraz bardziej rozumie, że członkostwo w Unii jest trudne, że wymaga bolesnych reform, takich, które każdy odczuje po prostu. I oczywiście oni są cały czas proeuropejscy, no ale też zaczynają rozumieć trudności związane z tą drogą do członkostwa. Więc taki kandydat miałby pewne szanse rzeczywiście. No na pewno będziemy mieć jakiegoś kandydata poza pewnie generałem Załużnym, wywodzącym się z środowiska wojskowego. Natomiast cały czas nie są to osoby, które w tym momencie na dzień dzisiejszy wygrają z Zełenskim.
0: Najważniejszym zarzutem, myślę, i wyciąganym w tej kampanii, jeśli do niej dojdzie, wobec Zełenskiego będzie cały czas ta afera korupcyjna. No i to, że chciał to jednak zamieść pod dywan, że chciał zlikwidować ten urząd, który ma tę korupcję zwalczać.
1: Tak, natomiast też społeczeństwo jest tutaj, no jest drugi argument, że jest to ten prezydent, który nie uciekł, ten prezydent, który zgromadził wokół siebie ludzi i udało mu się odeprzeć, zwłaszcza w tym, no, w pierwszym momencie Rosję. Natomiast też społeczeństwo może być świadome, że on jednak gwarantuje pewną kontynuację władzy. Pytanie, czy kandydat, który byłby, akurat myślę, że Załużny tutaj jest dobrym kandydatem.
0: By się zmieścił, tak.
1: Tak, natomiast inni kandydaci mogą jakby mieć takie zagrożenie, że nie będzie tej kontynuacji władz. No to

0: jest ważny wymów tak naprawdę w sytuacji wojennej, bo nawet jeżeli mówimy o jakimś zawieszeniu broni, to na pewno to nie oznacza końca wojny.
1: Prezydent to jedno, ale jeszcze mamy Radę Najwyższą. Tam też odbywa się gra polityczna. W tej chwili ta Rada Najwyższa ukształtowana jest w ten sposób, że głównie jest sługa narodu w niej, prawda?
0: To jest bardziej skomplikowane, bo sługa narodu owszem na papierze jest, ale większość deputowanych no, nie jest bardzo, nie zawsze głosuje tak jak chciałby tego prezydent, bo to partia prezydencka. Tak naprawdę przy każdych głosowaniach to jest zbieranie głosów z różnych frakcji. I mimo wszystko trzeba powiedzieć, że Rada Najwyższa jest bardzo mocno podporządkowana prezydentowi. On, jeżeli mu zależy, to jest w stanie przeprowadzić głosowanie tak jak on chce. Oczywiście nie zawsze jest to łatwe, proste, ale jest to zawsze właściwie możliwe. No, Zełenski bardzo mocno w tej sytuacji wojennej zgromadził w swoim ręku władzę. Tak naprawdę kontroluje rząd, kontroluje do pewnego stopnia Radę Najwyższą, więc ta koncentracja władzy jest. To jest dobre w sytuacji wojennej. Czy to byłoby dobre w sytuacji powojennej? No tutaj myślę, że Ukraińcy też będą zadawać te pytania.
1: A Rada Najwyższa, ona też bez wyborów bardzo długo. I de facto, jeśli prezydenckie, to i te też by trzeba przeprowadzić.
0: Oczywiście jeszcze w dodatku trzeba przeprowadzić wybory samorządowe.
1: O właśnie.
0: O ile się czasami mówi o wyborach, żeby połączyć wybory prezydenckie i parlamentarne, no to te samorządowe na razie są odkładane, ale jakby no, Ukraina musi cały cykl wyborczy po prostu od nowa przeprowadzić.
1: To jest, myślę, niemożliwe. Myślę, że jednak ten Zełenski z tych wyborów będzie rezygnował, no bo właśnie wysypią się takie argumenty, które my w tej chwili podnosimy.
0: Zobaczymy. Jemu to też jest potrzebne legitymacji władzy. Też może wynikać z nacisków, bo jednak pamiętajmy, że Stany Zjednoczone w pewnym momencie, teraz trochę od tego odeszły, ale bardzo mocno naciskały na przeprowadzenie wyborów.
1: Tak, to prawda.
0: Więc jeżeli Ukraina chce też przedstawiać się jako państwo demokratyczne, do tych wyborów musi dojść, ale znowu musi być spełniony ten pierwszy warunek, czyli musi być jakiegoś rodzaju zawieszenie broni, ponieważ w czasie stanu wojennego nie jest możliwe przeprowadzenie wyborów.
1: Mm-hmm. Zastanawiam się też, na ile walka polityczna może ten naród w tej chwili jednak zjednoczony pod flagą, bo atakowany z zewnątrz, czy taka walka polityczna tego narodu nie rozbije, nie podzieli, nie wiem, na dwie, na trzy części.
0: Ten naród już i tak jest dosyć mocny, znaczy on jest zjednoczony w tej walce przeciwko Rosji, natomiast jest podzielony wewnętrznie. I te podziały będą coraz bardziej wychodzić. To nie będą tylko podziały polityczne, ale to na przykład są podziały między ludźmi, którzy zdecydowali się walczyć, zgłaszają, poszli do wojska i środowiskami, które ich wspierają, a ludźmi, którzy wybrali albo ucieczkę z kraju, albo ukrywanie się. Będziemy mieć zaraz, już mamy tak naprawdę weteranów, którzy wracają
1: i są stronami. Na siła społeczna, tak.
0: Tak, mamy bardzo dużo grup tak naprawdę, które w różny sposób zachowały się w czasie wojny. No i to będą niestety rzeczy, z którym będzie się mierzyć przyszła Ukraina.
1: No i jeszcze nałoży się prawdopodobnie ten podział, który był do tej pory wschód i zachód, bo przecież ten wschód bardziej rosyjskojęzyczny, bo to fizycznie tak wygląda, i zachód bardziej ukraiński.
0: I tak i nie, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko. Doszło do dużego wymieszania się ludności. No dużo, mamy bardzo dużo uchodźców wewnętrznych. Ten ukraińskojęzyczny Lwów odkrył, że można mówić po rosyjsku i być dobrym Ukraińcem. Oczywiście w cudzysłowie to jest bardziej skomplikowany proces, tak. Ale jakby doszło do tego, że ludzie zaczęli się poznawać z różnych kątków Ukrainy i to jest bardzo ważny proces. No z drugiej strony na pewno będzie, na przykład kwestia językowa wróci. Na samym początku po inwazji doszło do takiej sytuacji, że ludzie zaczęli wybierać ukraiński i mówić po ukraińsku, ale teraz powoli po tych paru latach nieśmiało coraz więcej słychać rosyjskiego znowu. No to był ten, dla wielu Ukraińców to był ich po prostu pierwszy język. Co nie zmienia faktu, że jakby są dobrymi Ukraińcami, w sensie są lojalnymi obywatelami państwa ukraińskiego. Więc na pewno te kwestie językowe też wrócą.
1: Boję się trochę, przyznam pani szczerze, tych wyborów w Ukrainie, bo jednak zawsze taka maszynka polityczna potem zostawia po sobie ślady, a Ukraińcy w tej chwili ważniejsze rzeczy mają na głowie. No ale miejmy nadzieję. Myśli pani, że no właśnie, kiedy odwróci się Donald Trump znów w kierunku Rosji? Za tydzień, za dwa? Czy Rosjanie gdzieś się pogubili w tej chwili?
0: Trudno tutaj oceniać, co ma w głowie Trump, co ma w głowie Putin, kiedy nastąpi właśnie ten symboliczny telefon Putina do Trumpa. Na pewno

0: dojdzie do jakiejś zmiany, bo po prostu widzimy, że tak to się dzieje. Tak? No, ta dynamika tak wygląda. No, miejmy nadzieję, że jednak ten proukraiński nastrój w Białym Domu potrwa trochę dłużej, że rzeczywiście dojdzie do już... No mówię, z tymi patriotami to jest tak, że to jest bardziej symboliczne, ale to też jest bardzo ważne, bo to po prostu jeszcze potrwa. Zanim oni zaczną produkować, to naprawdę jeszcze dużo czasu minie, więc to nie zmieni obecnej sytuacji. No, miejmy nadzieję, że mimo wszystko ten nastrój będzie trwał. Dużo zależy też od sytuacji w Iranie, bo jeżeli Stany Zjednoczone będą musiały znowu jakoś jeszcze bardziej skupiać się na Iranie, to wiadomo, że ta wojna w Ukrainie albo to może w dwie strony pójść, albo będzie dla nich taka niewygodna i będą się jak najszybciej zakończyć, albo po prostu właśnie przestaną o niej myśleć.
1: Maria Piechowska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Świat 24.
1: No to teraz idąc śladem szczytu NATO i tym wschodnim śladem szczytu NATO będziemy bliżej przyglądali się temu, co dzieje się w Rosji. Jest ze mną Bartosz Tesławski. Witam bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
1: Myśli pan, że no, wszyscy chórem powiedzieli, że Rosjanie powinni się zastanowić po tym szczycie, bo jednak ten szczyt pozyskał amerykańskiego prezydenta raczej dla spraw antyrosyjskich niż prorosyjskich. Zgodzi się pan z taką opinią?
3: Znaczy, nie wydaje mi się, żeby... Już od jakiegoś czasu Rosjanie mówili o tym, że ten słynny duch Anchorage, czyli tych porozumień, które bardzo potajemnie zachodziły pomiędzy Władimirem Putinem i Donaldem Trumpem podczas tej bardzo pamiętnej wizyty Putina w Ameryce na Alasce. Już od jakiegoś czasu Rosjanie utyskiwali oficjalnie na to, że już nie ma tego dawnego Trumpa, który ich tak bardzo wspierał. Więc nie mam poczucia, jakby teraz się wydarzyło coś przełomowego z punktu widzenia Rosji. Natomiast na pewno jest to przełomowe z punktu widzenia Ukrainy i z punktu widzenia Zachodu, bo widzimy faktycznie odwrócenie się Donalda Trumpa. Zresztą przed chwileczką pan o tym rozmawiał, więc nie będę się musiał w tym temacie jakoś przesadnie mądrzyć, ale nie mam wrażenia, jakby Rosjanie, jakby dla Rosjan to był ogromny szok. Oni nigdy nie traktowali Ameryki jako partnera. Zaryzykowałbym wręcz stwierdzenie, że przez chwilę jak pożytecznego idiota, ale to chyba się kończy.
1: Zastanawialiśmy się z moim poprzednim gościem, czemu po tym szczycie NATO nie było szybkiego telefonu Władimira Putina do Donalda Trumpa, bo zawsze, kiedy była rozmowa Putin-Zeleński, natychmiast dzwonił Trump-Zeleński, natychmiast zaraz dzwonił Putin. Tutaj Moskwa milczy.
3: Czy mam wrażenie, że Rosjanie liczyli na to, że to, czego nie są w stanie osiągnąć na polu walki, podaruje im w prezencie Donald Trump w wymuszonych na Ukrainie rozmowach pokojowych. I do tego nie doszło. Oni sobie po prostu uświadomili, że nie ma sensu liczyć na Amerykanów, że oni za nich tą wojnę, tą jakby walkę stoczą, tylko oni sami muszą ją stoczyć. Dlatego też podejrzewam, że nie bardzo widzieli też potrzebę, żeby się kontaktować, żeby reagować. Oni lubią, kiedy o nich się zabiega, ale raczej rosyjska dyplomacja rzadko kiedy zabiega o kogoś, chyba że mówimy o Chińczykach oczywiście. No to więc w tym wypadku nie spodziewałbym się, że tu będzie jakaś szczególnie zmasowana ofensywa dyplomatyczna, może na jakimś niższym, mało widocznym poziomie coś tak, ale takich gestów, które by pokazywały w jakikolwiek sposób, że Rosjanie się o coś proszą, bo oni sobie nie mogą na to pozwolić, no bo jakby to za duża rysa na ich wizerunku, na wizerunku rosyjskiej władzy, więc nie podejrzewam.
1: Skoro jesteśmy przy rysach na wizerunku, no to ostatnio tych rys jest bardzo dużo, no i można wymieniać nazwy tych rys, a to będą nazwy zaatakowanych przetwórni ropy naftowej na całym właściwie terytorium rosyjskim i miejsc infrastruktury tejże.
3: Tak, ostatnio eksperci podliczyli, że Ukraińcom udało się już uderzyć w ostatni duży NPZ, czyli właśnie rafinerię ropy naftowej w Omsku, co powoduje, że na ten moment według takich dość konserwatywnych statystyk Rosjanie mają od 25 do 20% mniej mocy przerobowych w tych rafineriach. No i też, co jest bardzo istotne, ponieważ tutaj w sukurs przychodzą Ukraińcom sankcje, którymi Rosja jest obłożona, nie są w stanie ich łatwo naprawiać ze względu na to, że im skuteczniejsze są te uderzenia, tym poważniejsza ta infrastruktura jest w rafineriach uszkadzana, a one były budowane na zachodnich częściach. Więc to też nie jest tak, że Rosjanie są w stanie to szybko przywracać i tak faktycznie, jak pan powiedział, mamy dużo rys na wizerunku.

wokół Rosji jako potężnego państwa. Tak? To znaczy Rosjanie już dość oficjalnie, i nikt tego nie gasi też w rosyjskich mediach, w mediach społecznościowych, oficjalnie utyskują na to, że drony

0: jest źle, a jest szansa na to, że będzie jeszcze gorzej.
1: Przeczytałem gdzieś informację, że wręcz importują paliwa Rosjanie. To trochę śmiesznie brzmi, bo państwo, które stoi na ropie i z produkcji paliw słynęło, nagle musi sprowadzać do kraju awaryjnie benzynę.
0: Tak, i jak zawsze w takiej sytuacji Białoruś nagle okazuje się być niesamowicie sprawnym i sprytnym graczem na arenie międzynarodowej, bo właśnie podobno dostawy przerobionych już paliw z Białorusi wzrosły o 141 razy rok do roku, ponieważ w tym momencie Nowopołock i wszystkie moce produkcyjne Białorusi są skierowane na zaspokojenie potrzeb rynku rosyjskiego. Ta sytuacja jest tutaj dość mocno zniuansowana i ja, przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, czytałem sobie o tym trochę. Jest faktycznie problem z benzyną. Mniejszy problem jest z dieslem, ale ogólnie wszystko to tak naprawdę opiera się nie tylko na problemach z samą produkcją i przetwórstwem, ale także na problemach z logistyką. W sensie Rosji zawsze pomagało to, że ona jest ogromnym państwem, a teraz Rosji zaczyna przeszkadzać to, że ona jest ogromnym państwem, ponieważ ona nie jest w stanie skutecznie zabezpieczyć swojej przestrzeni powietrznej, bo jest tak duża, że tego się po prostu nie da skontrolować. A teraz nawet jeżeli jakaś rafineria będzie pracowała na, dajmy na to, 120% mocy, to tak czy inaczej tego paliwa nie będzie się dało tak łatwo
1: przenieść. Zupełnie w innym regionie, tak.
0: Dokładnie. A na samym końcu, i to jest w ogóle bardzo interesująca rzecz, do której dotarłem, to to, że przecież zbliżają się żniwa. I chociaż Rosjanie ogólnie rzecz biorąc nie mają kryzysu z dostarczaniem diesla, na którym pracują głównie maszyny rolnicze, no to właśnie przez to, że jest problem z logistyką tego paliwa, może się okazać, że za chwileczkę rolnicy będą mieli problem, bo już rosną w hurtowniach paliwa dla rolników, rośnie cena diesla, a to z kolei może spowodować, że podrożeje żywność w Rosji. A to będzie kolejna rysa na tym wizerunku Rosji jako wielkiego mocarstwa, które przeprowadza trzydniową specjalną operację wojskową.
1: No a to dalej będzie prowadziło do problemów. Na jesieni w Rosji mają być parlamentarne wybory. Oczywiście nikt tutaj nie łudzi się, że będą one przeprowadzone uczciwie, ale mimo wszystko jednak wtedy, kiedy jakaś gra polityczna się odbywa, no to takie argumenty są wykorzystywane.
0: Zdecydowanie. Widzieliśmy to zresztą w Białorusi, gdzie też raczej z tymi uczciwymi wyborami są trochę na bakier, ale jednak jest to zawsze okazja do mobilizacji społeczeństwa i do tego, żeby społeczeństwo zrobiło rachunek sumienia, jakiej się podoba obecna władza. Więc nic dziwnego, że Władimir Putin stara się marginalizować na ten moment te problemy i udawać, że się nic nie dzieje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo wydaje się, że faktycznie, i to też było mówione, że Donald Trump teraz jest taki bardzo entuzjastyczny w stosunku do Ukraińców, bo on podobno po prostu lubi zwycięzców. I w związku z powyższym, jeżeli już Donaldowi Trumpowi dostarczają informacje, że Ukraińcy wygrywają, no to może by faktycznie być tak, że na ten moment Rosjanie nie są w stanie w przewidywalnej przyszłości tych ataków i tych problemów, tego kryzysu, które Ukraińcy wywołują, ugasić. I chociaż to nie przekłada się bezpośrednio na sytuację militarną, no bo to nie spowalnia rosyjskiej ofensywy, Rosjanie chociaż poruszają się w tempie bardzo ślimaczym, no to jednak cały czas są w stanie atakować. No dzisiaj był kolejny, znaczy w nocy był kolejny ostrzał Kijowa, był ostrzał Odessy, w związku z czym to nie jest tak, że Rosjanie przestają atakować, co nie zmienia jednak faktu, że być może teraz po tych 4 latach wojny nacisk na społeczeństwo rosyjskie będzie tym, co jest potrzebne do tego, żeby Rosjanie się zaczęli łamać. Za to nie ukrywam, trzymam kciuki.
1: Zastanawiam się tylko jeszcze nad jedną rzeczą. Jak w tym wszystkim znajduje się prezydent rosyjski? On miał zawsze taki zwyczaj, że jak źle szło, to znikał. Jak dochodziło do jakiejś katastrofy czy jakichś złych wydarzeń w kraju, to znikał. Jego nie było. Inni się tym zajmowali i inni dawali temu twarz. W tej chwili on jest obecny.
0: Znaczy, jest obecny bardziej niż byśmy się tego spodziewali, bo nie zniknął tak kompletnie. Ja mam wrażenie, że to jest akurat sygnał, że sytuacja może być faktycznie poważna, bo umówmy się, nigdy chyba jeszcze w Rosji nie było tak nerwowo, jak jest obecnie. Oni są przez 4 lata zaangażowani w konflikt, którego nie potrafią wygrać, więc ten cały mit o tym, że Rosjanie są niepokonani, Władimir Putin zniszczył. Są atakowani przez Ukraińców, nawet jeżeli to oczywiście nie są tak tak mocne uderzenia, jak Rosjanie wprowadzają w Ukrainę, no to jednak społeczeństwo rosyjskie nie tego się spodziewało po swojej władzy. I mam wrażenie, że troszeczkę kończą się ci metaforyczni bojarzy, za którymi mógłby się schować car. To znaczy Putin na tyle mocno jest związany z tą operacją wojskową, która miała być jego sukcesem, że on nie ma za bardzo na

0: kogo przełożyć winy za to, że sytuacja jest teraz cięższa niż być powinna. On nie może udawać, że to było wymyślone przez kilku generałów i on teraz tych generałów przykładnie ukaże i on naprawi sytuację, bo wszyscy wiedzą, że to była jego wojna. Zresztą mówi się o tym, że już nawet rosyjscy oficjele zaczynają mówić, że to jest jego wojna, jego konflikt, jego operacja, więc on się za bardzo nie ma na ten moment jak schować. No i nie może się też schować, ponieważ jest jednak mimo wszystko najmocniejszą kartą swojej partii. Jeżeli nagle by zniknął na chwilę przed wyborami, to sytuacja polityczna na jesieni mogłaby być jeszcze gorsza niż planowo będzie.
1: No ale tak się trochę wycofuje, bo nie wystawia się jako ta jedynka i lider tej partii przy okazji, nie ogłasza się jako lider tej partii przy okazji tych wyborów, tylko wręcz przeciwnie. Tak można było odnieść wrażenie na tym ostatnim kongresie jedynej Rosji, że tak się trzyma trochę z boku. Popiera, ale włączył ci, to by się nie włączył.
0: Znaczy, z tego powodu, który przed chwileczką powiedziałem, to znaczy za duże jest ryzyko, że pierwsza fala frustracji społeczeństwa pójdzie jednak na parlamentarzystów, na władze lokalne, za którymi on się będzie mógł mimo wszystko próbować schować. Tak? Łatwiej będzie zdymisjonować jednego bądź drugiego gubernatora, jeżeli w którymś kraju na przykład, nie wiem, dojdzie do zamieszek spowodowanych przez to, że nie ma paliwa, czy ludzie, tak jak już widzimy, że się biją na stacjach benzynowych, dojdzie do tego, że, nie wiem, któraś stacja wyleci w powietrze na przykład, to łatwiej będzie zdymisjonować gubernatora za to, że on sobie nie poradził z tym wszystkim, niż brać za to odpowiedzialność. Ale mimo wszystko ja nie widzę takiego zniknięcia Putina, jak kiedyś bywało, że on faktycznie mógł się mocno odcinać, te wybory przychodziły bardzo mocno bez jego osoby. Wydaje mi się, że jednak teraz on się po prostu nie ma za bardzo aż tak mocno za kim ukryć.
1: Jak zachowuje się w tym wszystkim oligarchia, ci najbliżsi oligarchowie Władimira Putina, bo przecież oni też widzą, że coraz więcej i coraz bardziej na tym tracą pieniędzy.
0: Znaczy, na ten moment mam wrażenie, że wszystko to, co słyszymy, to są w ogromnym stopniu spekulacje. To znaczy, nie bardzo wiemy o tym, co się dzieje w Rosji, bo Rosjanie od zawsze byli specjalistami od maskierowki i od ukrywania siebie i w związku z powyższym ciężko jest powiedzieć, co tam faktycznie wycieka, co jest kontrolowanym wyciekiem, co jest opinią, która jest ukształtowana po to, żeby coś zrobić.
1: Spotkałem się nawet z taką... układzie sił wszyscy sądzili po tym, jak na trybunie na 1 maja czy 11 listopada ustawieni są dygnitarze.
0: Dokładnie tak, więc jakby ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, co któremu oligarchowi chodzi po głowie. Spotkałem się już nawet z takimi opiniami, że podobno są już tacy, którzy są zwolennikami dogadania się z Ukrainą, ponieważ nawet Zełenski to ostatnio powiedział. Natomiast znowu, Zełenski też ma swoją własną agendę w tym wszystkim i on też chce teraz ten kryzys wizerunkowy jakby rosyjski pogłębiać. Więc ja tak z racjonalnego punktu widzenia uważam, że już od dawna ten konflikt Putinowi szkodzi i jako, że Putin sam w sobie, on nie jest jedynym dyktatorem, tylko on jest jakby wyrazicielem jakichś grup, którego trzymają. To jest tak zwany kolektywny Putin, a nie Putin indywidualny, że na ten moment nie bardzo jest alternatywa, bo Rosjanie nie mogą się tak po prostu tego konfliktu wycofać. Nawet jeżeli to by teraz było dla nich niekorzystne, dla oligarchów byłoby niekorzystne, to nie można po tym, jak się anektowało 4 obwody ukraińskie, nie kontrolując ich do końca, teraz powiedzieć, że oni właśnie kończą wojnę, bo to znaczy, że z punktu widzenia rosyjskiego prawodawstwa i tego, co kiedyś powiedział Aleksander Dugin, Ukraińcy okupują połowę 2 rosyjskich obwodów.
1: Tak jest.
0: No to jest absurd, nie? I oni się nie mogą z tego wycofać. I właśnie to jest tak naprawdę największy Nelson, którego oni sobie sami założyli, bo choćby nawet chcieli to zrobić, to wizerunkowo byłoby to niezwykłą porażką na ten moment.
1: Zastanawiam się, bo teraz jak pan mówi o tym, że nie mogą się wycofać, to pomyślałem sobie, że Związek Radziecki upadł, jak wtedy zaczął wycofywać się z różnych wojen, które prowadził na świecie, jak wycofał się też z operacji wojskowej, bo przecież nie wojny, specjalnej operacji wojskowej w Afganistanie.
0: Znaczy, mówi się o tym, że dla Rosjan ostateczną zachętą do tego, żeby zaatakować, było z kolei wycofanie się Amerykanów z Afganistanu. Mi się natomiast wydaje, że tutaj podstawowy problem polega na tym, jaka jest specyfika rosyjskiej polityki i dyplomacji tak naprawdę. Oni zawsze grają wyżej i mocniej niż mają karty w ręku. I może być tak, że po tych wszystkich latach, kiedy oni nas zawsze jakby tak zastawiali, oni nas jakby maksymalizowali swoje oczekiwania, my na Zachodzie nie potrafiliśmy sobie tak naprawdę poradzić z tą sowiecką szkołą dyplomacji. Zresztą teraz nas to trochę boli w konflikcie czy sporze z Ukrainą, który mamy, ale bez dygresji. Może być tak, że Rosjanie po prostu przefurzyli, mówiąc kolokwialnie. Oni liczyli na

0: to, że dzięki temu, że szybko weszli, dokonali tych referendów, włączyli te terytoria, to że potem będą występowali na przykład w rozmowach takich ala pokojowych, które będą się oczywiście działy nad głowami Ukraińców, będą rozmawiali z pozycji siły, że to już jest nasze i teraz porozmawiajmy nad tym, co nam jeszcze dacie. A się okazuje, że nie jest ich i nie poszło tak dobrze, jak się wydawało i teraz tak naprawdę oni mają problem, bo musieliby nagle nie da się wygrywać wojny, jeżeli jednocześnie wygrywając wojnę trzeba sobie zmodyfikować konstytucję, bo to już znaczy, że się nie wygrało tej wojny. Więc tu jest duży problem ze strony rosyjskiej i ten problem zresztą widać było i ja mówiłem o tym bardzo często od samego początku tego konfliktu i uważam, że dla Rosjan paradoksalnie to jest znacznie poważniejsze niż się wydaje, bo oni nie mogą tak po prostu powiedzieć, że to już nie jest ich.
1: Gdyby dzisiaj przeprowadzić uczciwy sondaż, na ile z Władimira Putina zadowoleni są Rosjanie, to myśli pan, że większość byłaby zadowolona, czy nie?
0: Znaczy, ja mam w stosunku do Władimira Putina podobne podejście troszeczkę jak w stosunku do Aleksandra Łukaszenki miałem przy tych ostatnich fałszowanych wyborach w 2020 roku. Mi się wydaje, szczerze mówiąc, że oni się cieszą znacznie większą popularnością niż nam się może wydawać. To znaczy, to głównie wynika z tego, że oni stworzyli system bezalternatywny. Mhm. I najczęściej jest tak w systemach demokratycznych, że poparcie dla jednej grupy spada wtedy, kiedy rośnie dla innej. W Rosji i Białorusi nie ma alternatyw, w związku z czym Rosjanie mają prawdopodobnie wybór pomiędzy Putinem, a dżumą i cholerą. I w związku z powyższym wychodzą z założenia, że lepszy mimo wszystko jest Putin. Natomiast na pewno mu to poparcie spada. No i też zobaczymy, jak to będzie wyglądało w wyborach parlamentarnych, bo jest też pytanie, jak Rosjanie oceniają mimo wszystko swoje władze lokalne, mimo wszystko swoich polityków, którym Putin regularnie nie pozwala wznieść się na jakąkolwiek samodzielność czy odpowiedzialność. No i oni są wszyscy tak naprawdę zależni od niego.
1: Bartosz Tesławski, bardzo dziękuję. Dziś wschodnie tropy wynikające ze szczytu NATO. O nich rozmawialiśmy w naszej audycji.
2: Świat 24.
1: Jeszcze jutro Państwa zaproszę także na godzinę 13, by porozmawiać o ważnych sprawach międzynarodowych. Zdradzę też, że zaplanowałem takie tematy jak sprawa Marine Le Pen, sprawa węgierskiej telewizji, czyli tego, co dzieje się na Węgrzech i oczywiście o Iranie trzeba będzie porozmawiać, bo tam wróciła wojna. Dziś kłaniam się Państwu, Ernest Zosuń.
2: Świat 24. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowi. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przedstawiciele polskich władz oddają hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Na Podkarpaciu trwają uroczystości z udziałem prezydenta. Zakończyła się ewakuacja górników po wstrząsie w kopalni w Lubinie. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Państwa bałtyckie protestują przeciwko pomówieniom Kremla. Dyplomaci odwiedzili rosyjskie MSZ. Minęła 14. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Pamięć trwa, buduje naszą przyszłość i na naszych oczach zwycięża, mówił Karol Nawrocki na Podkarpaciu. Prezydent uczestniczy w Radrużu w obchodach 83. rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli, będącej kulminacją rzezi wołyńskiej. Niewiedza o zaginionych podważa realność świata, mówił prezydent.
2: Nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków, cywilów, kobiet, dzieci, pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów. Ta wiedza, ta prawda i ta pamięć jest po to, abyśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości, abyśmy zadośćuczynili im naszą modlitwą, naszą pamięcią.
1: Wcześniej w Ołyce na Ukrainie odprawiono mszę świętą w intencji ofiar zbrodni. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele polskich i ukraińskich władz. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o zachowaniu pamięci ofiar i budowaniu wspólnej przyszłości. Centralne uroczystości zorganizowano w Warszawie. Przed południem w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiono mszę świętą. Później złożono kwiaty przed skwerem wołyńskim.
3: Pamięć, po prostu pamięć o tych wydarzeniach, żebyśmy nie zapomnieli i żebyśmy przekazywali to młodszym pokoleniom.
4: Jeden z ważniejszych dni, bo świadczy o naszym tradycji, o naszym istnieniu.
5: Stała się rzecz tragiczna na tym świecie dla naszego narodu. No, wszyscy powinniśmy o tym przede wszystkim pamiętać, wyciągnąć z tego lekcję. Nie dla samej pamięci o samym wydarzeniu, tylko wiedzieć, dlaczego to się stało, wiedząc, co mamy z tym teraz robić. No i przede wszystkim, jak w przyszłości zapobiec podobnym rzeczom.
1: To był głos uczestników uroczystości. Z szacunków historyków wynika, że w trakcie rzezi wołyńskiej mogło zginąć ponad 100 tysięcy Polaków. Zostali oni zamordowani przez ukraińskich nacjonalistów w okresie II wojny światowej na Kresach Wschodnich. Wszyscy górnicy znajdujący się w rejonie wstrząsu w zakładach górniczych Lubin na Dolnym Śląsku zostali bezpiecznie ewakuowani. Ratownicy przekazali, że nikt nie odniósł obrażeń. Do silnego wstrząsu doszło po godzinie 8. Wydobycie natychmiast wstrzymano i zarządzono ewakuację pracowników. W przesypanej masami skalnymi maszynie znajdował się operator, z którym przez cały czas był kontakt. Państwa bałtyckie protestują przeciwko rosyjskiej propagandzie. Tym razem chodzi o pogłoski, jakoby Litwa, Łotwa i Estonia udostępniały Ukrainie terytorium do ataków na cele w głębi Rosji. Dyplomaci z tych trzech krajów złożyli oficjalny protest w rosyjskim MSZ-cie.
6: Według resortów spraw zagranicznych, mimo wielokrotnie przedstawianego oficjalnego stanowiska państw bałtyckich, Rosja nadal rozpowszechnia dezinformacje i eskaluje napięcia. Wilno, Ryga i Tallin odrzuciły rosyjskie zarzuty, podkreślając, że przypadki wlotów dronów do ich przestrzeni powietrznej są konsekwencją prowadzonej przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. Dyplomaci odnieśli się również do zarzutów Moskwy, jakoby państwa bałtyckie przygotowywały się do masowych deportacji ludności rosyjskojęzycznej. Podkreślili, że Litwa, Łotwa i Estonia zapewniają wszystkim swoim mieszkańcom ochronę praw wynikających z zasad państwa prawa, a przeciwne twierdzenia nie mają oparcia w faktach i stanowią element rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Kolejni nielegalni migranci zatrzymani na granicy z Litwą. Straż Graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa udaremnili próbę nielegalnego wjazdu 27 cudzoziemców. Doszło do tego na tymczasowym drogowym przejściu w Budzisku, poinformowała rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, podpułkownik Katarzyna Zdanowicz.
7: Do odprawy zgłosił się obywatel Rumunii, który w naczepie miał przewozić torf. Jak się okazało, za przewożonym towarem ukryci byli migranci. Jak ustalili funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Lutce,

0: tak? Cudzoziemcy pochodzili z Somalii, Afganistanu i Pakistanu. W tej chwili prowadzone są czynności, a po ich zakończeniu cudzoziemcy zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji.
1: Zatrzymano też kierującego ciężarówką 50-letniego obywatela Rumunii. Mężczyzna odpowie za organizowanie nielegalnej migracji. Bilety ze czerwony pasek, na koniec koluszki i ukłon samorządowców w kierunku uzdolnionych uczniów. Młodzież, która uzyskała bardzo dobre wyniki w nauce, może liczyć na darmowy wstęp do wielu atrakcji.
2: Ignacy Baliński napisał kiedyś, że nauka to potęgi kluczy, ale nie tylko, bo nauka to również bilety na różnego rodzaju atrakcje, mówi zastępca burmistrza Koluszek Tomasz Krawczyk.
3: W tym roku można będzie dostać bilet do kina Odeon, bilet na basen zewnętrzny w Lisowicach oraz bilet na kajaki. Aby odebrać te bilety, należy zgłosić się do Urzędu Miasta. Najlepiej zrobić to do końca lipca bieżącego roku.
2: Z biletów na basen można skorzystać do końca sierpnia, na kajaki do końca września, a do kina do końca roku. Mimo że wakacje jeszcze na dobre się nie rozkręciły, warto nie przeoczyć terminów ważności. Damian Grosicki, Radio Łódź.
1: Aby odebrać bilet, należy przyjść ze świadectwem z wyróżnieniem.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do końca dnia opady możliwe w centralnej i wschodniej Polsce. Na Podlasiu oraz na Lubelszczyźnie mogą wystąpić burze. Temperatura od 18 stopni na Suwalszczyźnie, około 22 w centrum, do 25 na zachodzie.
5: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
6: Jest 14.06, sobota, 11 lipca, Maria Furdyna, zapraszam. Jedna z najlepszych polskich zawodniczek ostatnich lat w biegach średnich, Sofia Enaui, poinformowała w mediach społecznościowych o zakończeniu kariery w wieku niespełna 31 lat. Są takie historie, które wydaje się, że będą trwały zawsze, aż pewnego dnia przychodzi moment, w którym trzeba postawić ostatnią kropkę. Dzisiaj kończę swoją sportową karierę, napisała biegaczka. Sport dał mi znacznie więcej niż medale, wyniki, rekordy i miejsca na podium. Dał mi doświadczenia, których nie da zmierzyć się stoperem. Polska lekkoatletka od lat zmagała się z kontuzjami, które utrudniały jej starty na wysokim poziomie. Mimo tego w 2022 roku zdobyła brąz Mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów. Wcześniej w 2018 roku była na tym dystansie wicemistrzynią Starego Kontynentu. Ma też dorobku srebrnej, dwa brązowe krążki halowego europejskiego czempionatu. A teraz w Polskim Radiu 24 audycja o tym, gdzie mieszkamy. Agata Kowalska rozmawia z architektem Maciejem Czeredysem. Główny temat rozmów to chodnik.
4: Adres zamieszkania.
7: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o naszym otoczeniu. Agata Kowalska, dzień dobry Państwu. Dziś zajmiemy się ważnym elementem otoczenia, który przez większość roku pozostaje niezauważony. Już pewnie Państwo zgadli. Chodzi o chodniki. Mail, adres zamieszkania, @polskieradio.pl. Zachęcam Państwa do wspólnego spaceru po chodnikach. W studiu Maciej Czeredys, architekt i urbanista. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: No właśnie, bo z chodnikami trochę jak z powietrzem. Zauważamy, że ich potrzebujemy, gdy zaczyna ich brakować albo gdy próbują nam złamać nogę. To zacznijmy od genezy chodnika. Co było pierwsze? Jajko czy kura, czyli czy chodnik czy jezdnia?
8: Na początku była właściwie droga. W Polsce też nazywana pierwotnie gościńcem. W Warszawie też mamy ślady takich starych gościńców, jak ulica Bracka. One najczęściej są skośne względem układu ulicznego. To są stare trakty po prostu, które no, znajdowały się w warunkach, przebiegały przez wsie lub po prostu jakieś zalążki miasta. No później się właściwie stawały drogami, czyli czymś, co nadal jest jakby niespecyficzne dla miasta. No i w końcu zamieniały się w ulice.
7: Czyli gościniec, trakt służył wszystkim?
8: Służył wszystkim i generalnie miał taką funkcję międzymiastową. To znaczy gościńce łączyły ważne fragmenty, ważne osady, można powiedzieć.
7: Nasze prawda? Dzisiejsze ekspresówki.
8: Tak. Natomiast sama droga, a później ulica, no już właściwie stawała się, ulica przede wszystkim, stawała się, można powiedzieć, czysto miejskim wynalazkiem. I chodnik właściwie...

0: właściwie nie istniał do, znaczy takie początki powstawania chodników, czy w ogóle wydzielania strefy dla pieszych, no to jest właściwie koniec XVIII wieku.
1: Tak późno?
0: Tak późno, tak. W Warszawie było to w latach 80., kiedy zarządzeniem marszałka Wielkiego Koronnego ustalono, że mają powstawać dwa rynsztoki. Te rynsztoki miały oddzielać strefę pieszą, która była przy budynkach, od pozostałej, która była dla zwierząt i pojazdów. I ten rynsztok, który pierwotnie był prowadzony środkiem ulicy, no nagle się rozdwoił i wydzielił nam strefę chodnika. Oczywiście w tym okresie nie było różnic w nawierzchniach, to znaczy była to ta sama nawierzchnia, więc wiadomo, że to powodowało pewne jakby utrudnienia takie no, związane z funkcjonowaniem, bo raczej no, w mieście nie występowała sieć kanalizacyjna, to z czym mamy dzisiaj do czynienia. Ulica miała taką funkcję, rzeczywiście no, te rynsztoki po prostu też były miejscem, do którego wylewano na przykład fekalia czy różnego typu brudy. Więc ta przestrzeń była powiedzmy taka no, trudna prawdopodobnie w użytkowaniu i myślę, że te działania tutaj ze strony ówczesnych władz, prawda, miały na celu jednak no, zauważano, modernizowano miasto, miasta też, Warszawa się rozwijała, wzrastała, coraz więcej ludzi przybywało do Warszawy. Myślę, że to musiało wpływać na pewną potrzebę uporządkowania tej kwestii, a wiadomo, że ruch pieszy w mieście jest ruchem dominującym, co byśmy nie mówili, a przynajmniej w dobrze funkcjonującym mieście.
1: No, koniec końców wszyscy jesteśmy pieszymi. Nie znam nikogo, kto by powiedział, no nie, ja pieszym nie jestem. W końcu nawet z tego autobusu czy samochodu wysiadamy. To w takim razie jeszcze przez chwilę zostańmy przy historii chodnika, dlatego że zresztą, ja Państwu nie powiedziałam, ale nasz gość jest też współautorem fantastycznego materiału, dokumentu, który ma też dosyć dumną nazwę, bo tytuł to Studium rozwiązań modernizacyjnych dla typowych nawierzchni pieszych warszawskich przestrzeni publicznych. To jest dosyć stary dokument, chyba 2010 nawet, tak, 2010 rok, ale tam są fantastyczne fragmenty, między innymi jako autorzy wskazujecie, że na początku XX wieku mierzono szerokość pieszego przeciętnego. Po co to robiono i dlaczego ważną rolę odgrywał w tym mierzeniu parasol?
0: Tak, no bo rzeczywiście tutaj kilka rzeczy się nakłada. Po pierwsze, od powiedzmy końca XVIII wieku szukano, no bo skoro już wydzielono ten chodnik, no to teraz trzeba było się nim zająć. No to szukano różnych sposobów, jak tak naprawdę poradzić sobie w skali ogromnej, bo w skali całego miasta, bo to są przecież setki kilometrów tego typu nawierzchni, no jak ją właściwie dostosować do ruchu pieszego. No więc eksperymentowano z bardzo różnymi rzeczami, obkładano marmurem, żeliwem, wylewano nawet żeliwo, układano żeliwne kraty, asfaltowano. To jest ciekawe, że pierwszy asfalt w ogóle w Warszawie pojawił się na krakowskim przedmieściu, ta nawierzchnia została wyasfaltowana. Rynek krakowski został chyba w latach 70. XIX wieku też wyasfaltowany. Oczywiście asfalt nie nadawał się do był trudny w naprawianiu. Ale w każdym razie jakby szukano z jednej strony nawierzchni, czyli również poprawy jakby tych warunków poruszania, ale skoro już zachęcaliśmy ludzi, skanalizowaliśmy ich w te chodniki,
1: no, właśnie.
0: No to ich się tam bardzo dużo pojawiło. No to zaczęły się robić, powstawać pewne problemy.
1: Korki piesze.
0: Czyli teraz jaka ma być szerokość tego chodnika? Więc badano to, jak się ludzie w przestrzeni zachowują, więc no, ile zajmują tych centymetrów. No i oczywiście, że w naszym klimacie też istotny był pieszy na przykład z parasolem, ponieważ on zajmował znacząco więcej miejsca niż pieszy bez parasola.
1: A ile ma, policzono, ile ma średni pieszy?
0: 110 centymetrów z parasolem, a średnio człowiek zajmuje 70 centymetrów. Do dzisiaj zresztą te normy obowiązują.
1: Ale można. Proszę Państwa, 70 plus 70 daje 140, 10 centymetrów marginesu, żebyśmy się o siebie nie ocierali i wylądujemy na 1,5 metra chodnika, czyli to jest to, co mamy wpisane w ustawę. To jest to 1,5 metra, o które ciągle walczymy.
0: Dokładnie.
1: No nie zbyt wiele, jak sobie tak uświadomimy, że przeciętna osoba ma 70 centymetrów. O, już spływają pierwsze maile, zaraz zajrzę do nich. Obiecuję Państwu adres zamieszkania @polskieradio.pl. Czyli tak, trzeba było wyznaczyć, ile ten chodnik ma mieć, żeby ludzie się byli w stanie tam pomieścić. My, jak rozmawiamy o chodnikach, to właściwie rzadko to robimy, to wyobrażamy sobie, że jest to właśnie taki pas transmisyjny z nawierzchnią gładką do przechodzenia ludzi w tej w te koniec. Czy jeszcze coś trzeba było przy tym chodniku wymyślić? Czy trzeba było jakieś parametry albo funkcje jego?

0: go zaplanować, przewidzieć.
1: To zaczęło się pojawiać w sumie dopiero w XX wieku, bo zauważono, że tutaj głównie tutaj to przyszło, można powiedzieć, z Ameryki, na fali refleksji związanej z pewnym typem urbanizacji, który tam zachodził. Tutaj taką, powiedzmy, osobą szczególnie ważną w pewnym myśleniu i przemyśleniu roli chodnika jest Jane Jacobs, dziennikarka amerykańska.
0: Właśnie. Ale tutaj ją cytujecie i ona ukuła takie pojęcie ruchu pieszego jako baletu miasta. I muszę powiedzieć, że zwróciłam na to uwagę, dlatego że pewnie państwo nie wiedzą, ale na chodniku pieszemu wolno tańczyć. To jest zgodne z przepisami. W odróżnieniu od takiego mocno sformalizowanego ruchu pojazdów na jezdni, które zasadniczo mają poruszać się prawą stroną, nie tamować ruchu, poruszać się do przodu i dawać znać, sygnalizować, jeśli skręcają, to na chodniku takie przepisy nie obowiązują. Można stać, można iść, można tańczyć, można iść wstecz i nie jest to niezgodne z przepisami. Ale o co Jane Jacobs chodziło, kiedy pisała o balecie miasta?
1: Chodziło jej o to, że obserwując to, jak się ludzie zachowują, jej to przypominało teatr. No, inny teoretyk miasta, Louis Mumford, mówił o teatrze miejskim, prawda? Więc ona oczywiście wprost mówiła, że to nie chodzi, że to nie jest sztuka, to jest życie, ale że to jej to przypomina.
0: Tak, twardo stała
1: na ziemi.
0: I że to ma
1: pewną poezję w sobie. I oczywiście w ten sposób zwróciła uwagę na inne niż tylko techniczne jakby aspekty związane z funkcjonowaniem chodnika, bo chodnik jakby szczególną w jej ocenie rolę odgrywał w kształtowaniu bezpieczeństwa, zarówno takiego fizycznego bezpieczeństwa, no bo musi być wygodny, bezpieczny, ale też w poczuciu bezpieczeństwa.
0: Tak.
1: To znaczy ona mówiła o tak zwanych oczach na ulicę. To znaczy jeżeli im więcej osób korzysta z chodnika, tym będziemy bardziej się czuć bezpieczni na tym chodniku. Czyli chodnik pusty, do którego nie przylegają budynki, co już było taką specyficzną cechą chodników modernistycznych. To taki chodnik jest jakby bezpieczniejszy. Ona też zwracała uwagę, że chodnik, że poruszając się chodnikami też właściwie to bardzo wpływa na to, jak my odbieramy miasto. To znaczy, czy miasto wydaje nam się w ogóle interesujące, prawda? Już niezależnie od tego, czy bezpieczne, ale czy jest interesujące. Też jest bardzo ciekawe, bo Warszawa siłą rzeczy od czasu tutaj naszego opracowania, nie robiłem je sami, robiłem jeszcze tutaj ze znakomitą Ewą Ziajkowską i Arturem Jerzym Filipem. Od tego opracowania udało nam się, bo ono też było pewną inspiracją do powstania zarządzenia, które regulowało kwestie chodników w Warszawie, bo wcześniej takie zarządzenie nie występowało. To ono się udało je wprowadzić w 2016, czyli 6 lat po naszym opracowaniu. Zaczęto tak naprawdę już w takiej, mam wrażenie, trochę masowej skali, bo to rzeczywiście przełożyło się już na te działania, te drobne działania przełożyły się po prostu na efekt.
0: A na przykład co się zmieniło dzięki temu?
1: Przede wszystkim przyjęto jako pewną zasadę to, że w ogóle zauważono, że chodnik ma służyć do chodzenia, a nie do parkowania samochodów i zaczęto rozdzielać jakby te funkcje. Zaczęto też wprowadzać określone nawierzchnie, zaczęto wprowadzać też zieleń w ulicę. To było bardzo ważne i to wynikało wprost z tego zarządzenia. I to zadziałało jak przepis, jak norma, która zaczęła obowiązywać wszystkich projektantów, którzy się dotykali do przestrzeni, zaczęła obowiązywać również wszystkich urzędników w mieście.
0: No to teraz pewnie wiele osób słuchających nas, które mieszkają w stolicy albo do niej przyjeżdżają często i spacerują, mówi, no do mnie, do moich okolic jeszcze to zarządzenie nie dotarło. Rozumiem, że to widzimy przede wszystkim na ulicach remontowanych, w których jest szansa na takie całościowe podejście.
1: Dokładnie, tak.
0: No dobrze, to teraz, bo muszę zajrzeć do maili i mamy, no dziękuję państwu serdecznie, mamy ileś głosów. Przypomnę adres zamieszkania, małpa.polskieradio.pl. Pan Mateusz z Kielc pyta, że zastanawia go, czyje są te ogólnodostępne chodniki, skoro dużą część z nich odśnieżać powinni mieszkający przy nich mieszkańcy. I pisze pan Mateusz, dobrze, że jeszcze nie muszą ich remontować. I to jest bardzo dobrze postawione pytanie, panie Mateuszu, bo tu przechodzimy tak naprawdę nie do tematu odśnieżania, tylko tematu tego, co jest publiczne, a co jest prywatne. No i jak to jest z tymi chodnikami?
1: No właśnie. No tutaj mamy prawdopodobnie wielu ze słuchaczy czy mieszkańców odbiera to jako swoistą hipokryzję. To znaczy, muszę utrzymywać coś, co nie jest moje. No, w jakimś sensie jest wspólne, ponieważ

0: czy jest własnością publiczną.
1: No i często z tego korzystam, bo na przykład jestem członkinią wspólnoty mieszkaniowej, opłacamy pana dozorcę, który codziennie pracowicie ten lód i śnieg skuwa i zmiata, bardzo za to dziękujemy. I jednocześnie ten chodnik służy mi codziennie. Codziennie na niego wychodzę. Ale rzeczywiście wiele więcej nie mogę tam zrobić.
0: Nie mogę, ponieważ jest to najczęściej, jest to część pasa drogowego. Tak to się nazywa w nomenklaturze. I oczywiście to jest bardzo restrykcyjny rodzaj przestrzeni, którego zajęcie wiąże się, nielegalne zajęcie wiąże się z bardzo dużymi karami finansowymi.
1: Czyli nie mogłabym tam na przykład przechowywać, nie wiem, swojego stołu albo postawić tam z sąsiadami leżaków i urządzić sąsiedzkie kawiarenki przez całe lato bez zgody niczyjej.
0: To na pewno nie. Bez zgody nie. Znaczy można by było to zrobić, tylko wiązałoby się to z bardzo dużym ryzykiem finansowym, bo te odszkodowania, te kary są ogromne.
1: No to o co tu chodzi? Dlaczego to tak jest, że za jezdnię, która przylega zaraz obok do tego chodnika, odpowiada tam dzielnica, czy gmina, czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a chodniki tak dziwnie podzielono. Hmm. One są trochę nasze, a nie nasze.
0: Myślę, że wynika to prawdopodobnie też z takiego, może to tak naprawdę jest pochodną pewnej inżynierii związanej z utrzymaniem czystości, ponieważ o ile ulice, gdzie jej priorytetem jest drożność, jest stosunkowo łatwo odśnieżyć na przykład, jedzie wóz, który za jednym zamachem usuwa na przykład śnieg i posypuje solą, to chodnik już jest tak złożoną strukturą, że no nie da się tego zrobić w sposób prosty, prawda? Wymaga to najczęściej pracy fizycznej ludzi, którzy muszą na ten chodnik wejść i go po prostu zacząć odśnieżać.
1: Tutaj odsyłam wszystkich słuchaczy i słuchaczki do audycji, kiedy zastanawialiśmy się, jak to jest możliwe, że na chodnikach jest tyle elementów, które tam nie służą pieszym, ale jednak są. Na przykład znaki drogowe dla samochodów, albo latarnie dla samochodów, albo różne słupki, albo parkometry, różnego rodzaju urządzenia. I one wszystkie stoją na chodniku i w efekcie też to odśnieżanie utrudniają i blokują. No ale nawet jakby ich nie było, to mamy różnego rodzaju płotki, schody, progi, to architekt w studiu to na pewno mi pomoże, co jeszcze trzeba. Czyli, no dobrze, to chodnik jest złożoną strukturą i to też się łączy, rozumiem, z tym, jaki mógłby być, bo właściwie część słuchaczy może się zastanawiać, dlaczego w studiu jest architekt, kiedy wydawałoby się, że rola architekta kończy się wraz z fasadą budynku, ewentualnie jego właśnie progiem drzwi. Koniec. A tam ta powierzchnia przylegająca do budynku to już nie jest wasze zmartwienie. Co architekt ma właściwie do roboty na chodniku?
0: Ja bardziej jestem urbanistą w tym momencie, bo jestem i architektem, i urbanistą i patrzę na to przede wszystkim z perspektywy przestrzeni publicznej, prawda? Bo o ile sama ulica tą przestrzenią publiczną no, raczej nie jest, chociaż bywa, to już chodnik najczęściej nią jest.
1: Znaczy, jak mówi pan ulicę, ma pan na myśli jezdnię.
0: Jezdnię, tak,
1: ja to jakoś państwa często zachęcam do tego, żeby mówić jezdnia i chodnik jako dwie części ulicy, bo inaczej zapominamy, że częścią ulicy są chodniki. A są. Więc wracając do tego. Chodnik jako przestrzeń publiczna i co tutaj urbanista czy architekt ma do powiedzenia?
0: Z punktu widzenia urbanistyki przestrzeń publiczna jest takim fenomenem, który mocno wiąże się z pojęciem sfery publicznej. To znaczy, z jednej strony, oczywiście tutaj mamy różne jakby podejścia, bo z jednej strony mamy takie podejście technokratyczne. To jest gdzieś bardzo mocno eksponowane przez modernistów, na przykład z takich jak Corbusier, który mówił, że to jest, że ulica jest w ogóle dziełem inżynierii, prawda? Że ona właściwie nie pełni żadnych innych funkcji poza tym, żebyśmy mogli szybko sobie przejechać samochodem z jednego punktu do drugiego, a mieszkać w zieleni.
1: Ale też, żeby szybko przepuścić tych pieszych, to dobrze jest na przykład zbudować zamiast chodnika taki wiadukt pieszy.
0: Płatkę,
1: i
0: tak,
1: przechodźcie, znikajcie.
0: Tak, tutaj jest fetysz bezkolizyjności, jakby bardzo mocno obecny w tego typu inżynier tego typu technicznym podejściu. Z kolei to inne podejście, o którym wspomniałem właśnie z nurtu Jane Jacobs czy Jana Gela, też takiego duńskiego urbanisty, zwraca uwagę na właśnie zupełnie inne rzeczy, na tę społeczną wartość przestrzeni. Jeżeli wyobrazimy sobie, że miasto, w które jest pozbawione przestrzeni publicznych jako takich, to

0: jest również miasto, w którym my właściwie nie jesteśmy w stanie nawet siebie dostrzec, nie jesteśmy w stanie się spotkać. Jakby i tutaj jakby wchodzi, tutaj to jest jakby szczególnie istotne dla urbanisty, to znaczy to, aby miasto umożliwiało nawiązywanie relacji społecznych, prawda, żeby było tak skonstruowane. I stąd ulica, ale nie tylko ulica oczywiście, ale ona przede wszystkim, bo ona jest jakby tym najbardziej podstawowym elementem, ta jej funkcja właśnie chodnika, już w sensu stricte jakby jako części ulicy, jest niezwykle jakby istotna z punktu widzenia budowania pewnych relacji społecznych, podtrzymywania, budowania jakiegoś klimatu społecznego również. I chociażby Jan Gehl też zwracał na to uwagę, że o ile mamy takie czynności konieczne, to mamy również te czynności opcjonalne, nazywał je też rekreacyjnymi. I o ile konieczne czynności, no to są właśnie te konieczne. One i tak się wydarzą.
1: Jeżeli z punktu A do B, z domu do sklepu.
0: Musimy dojść, prawda? Więc nieważne, jakie tam są przeszkody, i tak przejdziemy.
1: Tak.
0: Ale jeżeli niezapewnione są określone warunki przestrzenne, i ta przestrzeń jest zniechęcająca z różnych powodów, wówczas nie będą się rozwijały te czynności opcjonalne, czyli my nie będziemy w tej przestrzeni chcieli przebywać, nie będziemy chcieli się w niej zatrzymać, po prostu tylko będziemy przebiegać przez nią. I tutaj to jest bardzo ściśle związane z warunkami fizycznymi, to znaczy jak ta przestrzeń jest skonstruowana, czy jest cicha, czy jest głośna, prawda? Czy jest wygodna, czy jest niewygodna, właśnie, czy jest szeroka, czy wąska, prawda? Czy jest zatłoczona, czy raczej umiarkowanie wypełniona ludźmi. Więc tutaj ta jakość przestrzeni, jakość tej urbanistyki, można powiedzieć, czy tego urbanistycznego jakby designu, jest bardzo, bardzo istotna, aby to w ogóle się działo.
1: Ale chciałabym, żebyśmy to podkreślili, bo wiem, że może tego pan nie wyraził wprost, ale na pewno gdzieś to tam między wierszami wybrzmiało, że to nie o to chodzi, że ten cały cud społecznych relacji wydarza się tylko wtedy, gdy mamy eleganckie marmurowe chodniki, rzeźbione latarnie, kosze żeliwne i błyszczące witryny. Że to nie musi być tak pięknie, żeby działy się dobre rzeczy. Coś innego, czy uda nam się jeszcze dzisiaj to uchwycić w audycji? O co tu chodzi? To nie wystarczy, drodzy samorządowcy, wyremontować za ciężkie pieniądze chodnika, żeby tam się działa ta magia.
0: No, dobrym przykładem jest chyba to, co się działo w ramach Euro 2012, tak zwana estetyzacja przestrzeni publicznych, czyli wtedy zaczęto je remontować dosyć masowo w Warszawie, ale kompletnie nic nie zmieniając. I one są takie, jakie były, prawda? Czyli to w ogóle nie pomogło. I z kolei, jeżeli teraz przyjrzymy się temu, co się dzieje chociażby w centrum Warszawy, czyli nowe centrum Warszawy, gdzie istotny sposób zmieniana jest jakby funkcja tych ulic, czyli mówiąc krótko, jakby przestrzeń chodnika jest poszerzana znacząco, a przynajmniej dopuszczany jest ruch pieszy, jest mieszany z ruchem samochodowym, to widać, jak ludzie na to reagują. Ludzie głosują nogami w tym momencie. I wydaje mi się, że to jest, no tak naprawdę siła tego, nie można tego przeceniać, oczywiście tych kwestii estetycznych, nie można ich również nie doceniać.
1: No tak, bo jak jest brzydko i nieposprzątane, to wiadomo, że nie będziemy chcieli tam.
0: Też to wytwarza, znaczy to właśnie to, co wspomniałem o Jane Jacobs, która zwracała uwagę, że jeżeli postrzegamy przestrzenie chodników właśnie, czy przestrzenie ulic jako nieinteresujące, to też jakby miasto postrzegamy jako nieinteresujące, więc jeżeli szukajmy po prostu pewnej tego, żeby one były właśnie interesujące, a interesujące tak naprawdę są nie tylko w wymiarze estetycznym, ale również w wymiarze społecznym, że na przykład się fajne rzeczy tam dzieją.
1: Przyjemnie jest tam pójść i popatrzeć na innych ludzi.
0: Na przykład.
1: To Jan Gehl pierwszy to wymyślił, że ludzie lubią patrzeć na innych ludzi. Tak. Musimy kończyć, ale widzę już z maili, że będziemy do tych chodników wracać jeszcze po raz kolejny. Maciej Czeredys, architekt i urbanista, bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Państwu też dziękuję. Agata Kowalska, mówię już do usłyszenia za tydzień w sobotę o 14:00.
2: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
2: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej.

0: Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Czy wynagrodzenia w ochronie zdrowia powinny być ograniczane? Czy w związku z tym to dobry czas na podwyżki płacy minimalnej do kilkunastu tysięcy złotych dla lekarzy czy pielęgniarek? Jak poradzą z tym sobie zadłużone szpitale? A może dobrym rozwiązaniem byłby powrót do etatów? I dlaczego systemowe zmiany w ochronie zdrowia są tak trudne? Porozmawiamy o tym w audycji Kapitał i Praca. Już dziś, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
8: To będzie niezwykłe spotkanie z pasjonatem muzyki Kaszub, gry na akordeonie, twórcą jedynego w Polsce Muzeum Akordeonów i Międzynarodowego Festiwalu Akordeonistów. I to wszystko na Kaszubach właśnie. Ogrody Sztuki, niedziela 8:30. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
5: Autopromocja.
9: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 14:32. Maria Furdyna, zapraszam.
5: Gość Polskiego Radia 24.
9: A gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Tadeusz Zych, historyk, Uniwersytet Rzeszowski. Dzień dobry, panie profesorze.
10: Witam serdecznie, dzień dobry.
9: Spotykamy się w dniu 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. To było apogeum zbrodni wołyńskiej, tak o krwawej niedzieli mówił dziś premier Donald Tusk. Szef rządu zapowiedział, że w Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar zbrodni wołyńskiej. Dziś w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. Panie profesorze, za każdym razem jak czytam różnego rodzaju dokumenty, wspomnienia o rzezi wołyńskiej, przeraża mnie skala okrucieństwa. Dlaczego ta zbrodnia była tak okrutna?
10: Rzeczywiście, to jest coś, co przeraża. Ja 4 lata temu dokonałem niezwykłego odkrycia w Tarnobrzegu. Udało się odnaleźć nieznane dokumenty związane ze zbrodnią wołyńską. Dokumenty, które w gruncie rzeczy są spisanymi na bieżąco relacjami poszczególnych świadków, którzy uciekali z Wołynia i we Lwowie składali relacje pani doktor Urszuli Szumskiej, która z ramienia polskiego podziemia dokumentowała te zbrodnie. I kiedy zacząłem czytać te relacje, to rzeczywiście pierwszą rzeczą to jest wstrząs, który uniemożliwiał tak naprawdę spokojną lekturę opisów tych niezwykłych, dramatycznych dni i niezwykłego sposobu odbierania ludziom życia, bo to jest coś, co, do czego w zasadzie nie jesteśmy w europejskiej cywilizacji.

0: cywilizacji przyzwyczajeni. Opisy rzezi rzeczywiście i sposobu dokonywania zbrodni na Polakach na Wołyniu wstrząsają i zadają pytanie tak naprawdę o istotę, przepraszam za górnolotne stwierdzenie, o istotę tego, co tak dumnie nazywamy człowieczeństwem. Człowiek, który jest w stanie poniżyć się do takiego stanu, że zadaje nie tylko śmierć, ale przed tą śmiercią zadaje drugiemu wyrafinowane tortury. I odpowiedź na pani pytanie dlaczego? No to jest rzeczywiście odpowiedź, która nie wiem, czy tylko do historyka powinna być skierowana, ale myślę, że to jest efekt z jednej strony ludzkiej natury, która jest zdolna niezależnie od tak naprawdę narodowości, bo przypominam, że w tym samym czasie dymiły kominy krematoriów i w tym samym czasie strzałem w potylicę mordowano polskich oficerów. Mówię o tym samym czasie, czyli w okresie II wojny światowej. Druga wojna światowa, która zniszczyła wszystkie hamulce, wszystkie bezpieczniki związane z etyką i moralnością, rozregulowała tak naprawdę zasady ludzkiego postępowania, wstawiła kąt dekalog. I to jest, myślę, pierwsza odpowiedź. A druga odpowiedź to, myślę, rzeczywiście trzeba jej szukać w przeszłości, trzeba jej szukać w, jakby w odwecie za no, pewne poniżenia, jakie Ukraińcy przez wieki na tamtym terenie otrzymali. I również trzeba powiedzieć, że to efekt pewnego wzorca. Tuż w zasadzie przed tą rzezią wołyńską ci, którzy ją dokonywali, obserwowali to, co na przykład Niemcy robili z ludnością polską czy ludnością żydowską, a więc mieli bardzo dobry przykład do naśladowania. I myślę, że to jest ciągle otwarte pytanie, na które naprawdę trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. To jest pytanie nie tylko dlaczego jeden drugiego brat brata bardzo często zabija, ale dlaczego ta śmierć w taki, a nie inny sposób.
1: W taki okrutny sposób. Panie profesorze, jakie jest podłoże tego, o czym był ten konflikt? Chodziło o depolonizację Wołynia, żeby wypędzić stamtąd Polaków? Dlaczego Ukraińcy chcieli wypędzić z Wołynia Polaków?
0: W zasadzie trzeba by sięgnąć jeszcze do końca XIX wieku, kiedy rodziły się nacjonalizmy, w tym również nacjonalizm ukraiński, kiedy potem powstała organizacja ukraińskich nacjonalistów i jej działacze w czasie już II Rzeczpospolitej posuwali się do zamachów na wielu polityków polskich. Co ciekawe, głównie ginęli ci, którzy byli rzecznikami porozumienia polsko-ukraińskiego. A potem rzeczywiście, kiedy rodziła się Druga Rzeczpospolita, kiedy kończyła się pierwsza wojna światowa, Ukraińcy myśleli, że odzyskają czy uzyskają swoje państwo, którego nigdy przecież wcześniej nie mieli. To się nie stało. Tereny przez nich uważane za ukraińskie zostały w gruncie rzeczy podzielone między Polskę a Związek Sowiecki. I Druga wojna światowa była dla nich nadzieją na to, że przy pomocy najpierw Niemców, a potem, kiedy myśleli, że Druga wojna światowa będzie przypominała trochę pod swoim końcem to, co się działo w czasie pierwszej wojny światowej, a więc zmęczone, walczące strony będą łatwe do pokonania i łatwe do ustanowienia Ukrainy. I rzeczywiście wtedy podjęli decyzję, że Ukraina musi być czysta etnicznie. W jednym z dokumentów czytamy, że mówiono o tym, że trzeba dokonać tak ogromnej rzezi na Polakach, żeby w 10. pokoleniu Polak nie był w stanie bez strachu spojrzeć w stronę Ukrainy. Także to było celowe, to było, wynikało z chęci utworzenia Ukrainy jako państwa jednolitego etnicznie.
1: Panie profesorze, chciałabym, żeby pozostał pan z nami na antenie, bo w Ołyce na Wołyniu, na Ukrainie zakończyły się uroczystości upamiętnienia zbrodni wołyńskiej. Tam jest nasz reporter Paweł Buszko, z którym się teraz łączy.

0: W tych uroczystościach uczestniczył wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u apelował o prawdę, pojednanie, ale też o powstrzymywanie się od gloryfikowania sprawców zbrodni. Paweł Buszko, czy jesteś, Pawle, z nami?
1: Tak jestem, mam nadzieję, że się słyszymy.
0: Powiedz, jak słowa wicepremiera zostały przyjęte na Ukrainie?
1: No, wicepremier tutaj na Ukrainie, na Wołyniu mówił o tym, że no, nie przyjechał rozdrapywać ran, ale pomóc je zagoić. Podkreślał potrzebę pojednania i przezwyciężenia napięć, zwłaszcza w obliczu wspólnego zagrożenia, czyli Rosji. A do tego pojednania między narodami potrzebna jest jednak, jak zaznaczył, pamięć i, co ważne, prawda.
2: Prawda, upamiętnienie i przebaczenie idą ze sobą razem i tego oczekuję od przyjaciół z Ukrainy. Dlatego tu im przyjechałem jak przyjaciel powiedzieć wprost i od serca, jak to jest dla nas ważne, jak to jest temat wciąż żywy w tysiącach, milionach polskich rodzin, jak nie wolno sprawiać bólu i cierpienia przez gloryfikację tych, którzy tą zbrodnię wyrządzili.
1: Nie wiadomo, czy apel wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i w jakim stopniu będzie wysłuchany czy też usłyszany w Kijowie, no ale na pewno strona ukraińska wspiera poszukiwania i ekshumację ofiar Wołynia, a o to Polacy i Polska przez wiele lat się starali. Ukraiński wiceminister kultury Iwan Werbycki, który również był obecny na uroczystościach, obiecał, że Ukraina będzie wydawać kolejne pozwolenia.
3: Każda
1: ofiara powinna być upamiętniona i pochowana zgodnie z obrządkiem. To łączy nasze narody. A te ekshumacje wciąż są potrzebne przede wszystkim rodzinom ofiar po to, by móc w końcu po ponad 80 latach zapalić znicz no i się pomodlić, a proces ekshumacji, choć długotrwały i pracochłonny, on się rozpoczął ponad rok temu, wciąż objął jednak jedynie bardzo małą część pochówków. Obecny również na uroczystościach ambasador Polski na Ukrainie Piotr Łukasiewicz wyraził nadzieję, że również ofiary w Ołyce doczekają się godnego upamiętnienia.
4: Gdzieś tutaj jest dół z zakopanymi szczątkami zamordowanych wówczas ludzi i dlatego niezwykle ważne dla naszego sąsiedztwa, dla naszego sojuszu, dla naszych relacji polsko-ukraińskich, żeby właśnie w takich miejscach móc dokonać, przeprowadzić ekspedycję archeologiczną, wydobyć te szczątki, znaleźć po prostu ich nazwiska.
1: Również przedstawiciele ukraińskich władz mówili, że ten proces ekshumacji, proces poszukiwania, który w efekcie ma przynieść godne pochówki, jest arcyważny, dlatego żeby może nie tyle szukać prawdy, bo dojście do prawdy jest bardzo trudne dla jednej i dla drugiej strony, ale dla prób porozumienia i pojednania. Tutaj w Ołyce ponad 80 lat temu ukraińscy nacjonaliści zabili kilkudziesięciu Polaków w ich intencji, ale też w intencji tysięcy innych ofiar rzezi wołyńskiej. We mszy ekumenicznej modlili się i Ukraińcy, i Polacy. Trwa proces upamiętnień i ekshumacji, a przypomnijmy, że opublikowano właśnie pierwsze wyniki badań genetycznych ekshumowanych ofiar z Późnik. Niedawno się też zakończyły prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej, gdzie znaleziono szczątki, ocenia się, że nawet kilkuset Polaków, a już na początku przyszłego tygodnia rozpoczną się ekshumacje w Ostrówkach na Wołyniu, a w ramach obchodów rocznicy rzezi wołyńskiej tutaj na Ukrainie jutro w katedrze Piotra i Pawła w Łódzku, w stolicy obwodu wołyńskiego, odbędzie się tradycyjna msza święta w intencji ofiar.
0: Z Ukrainy Paweł Buszko, bardzo dziękuję. Z nami jest profesor Tadeusz Zych, historyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Panie profesorze, chciałabym wrócić do naszej rozmowy, ale właśnie nawiązać do tego, co się działo dziś na Ukrainie, te uroczystości tam, uroczystości oczywiście też w Polsce. Jak trudno jest o tę prawdę, wspólną prawdę o tym, co wydarzyło się na Wołyniu?
5: Rzeczywiście to jest problem, który według mnie nie zostanie szybko rozwiązany. Domaganie się od Ukraińców, że zrezygnują z gloryfikowania ukraińskiej powstańczej armii i Bandery i innych dla nich bohaterów z tamtego okresu, jest według mnie nierealistyczne. Sam Bandera na Ukrainie ma co najmniej kilkaset ulic, placów, pomników. Ukraińcy są narodem, które budują swoją tożsamość, budują tą tożsamość szukając swoich bohaterów. I tych bohaterów tak naprawdę poza tymi dla nich bohaterami z II wojny światowej nie mają. Na dodatek trwa wojna z Rosją. Przypominam, że jest to czas, w którym

patriotyzm mieszany z nacjonalizmem też poszukuje bohaterów. Proszę sobie przypomnieć, że w czasie II wojny światowej Stalin odgrzebał dowódców, generałów z okresu napoleońskiego, którzy przecież byli potępiani przez propagandę komunistyczną, a teraz byli potrzebni, żeby zbierać szeregi. I taką rolę dla Ukraińców odgrywa

0: konflikt i może oni w jakiś tam sposób zastąpią czy przyćmią chociażby ten kult Bandery czy kult UPA. Wydaje mi się, że dzisiaj z punktu widzenia dla nas najważniejsze jest to, żeby były prowadzone ekshumacje, możliwie jak najdalej posunięte, żebyśmy mogli pochować po chrześcijańsku wszystkie ofiary tej zbrodni. Myślę, że to jest realne. Też zadaję sobie pytanie, dlaczego te ekshumacje przebiegają tak wolno i tak...
1: No właśnie, panie profesorze, o to chciałam zapytać, bo wczoraj dotarła do nas ta informacja, że udało się zidentyfikować 8 pierwszych ofiar ukraińskiej powstańczej armii zamordowanych w Późnikach w lutym 1945 roku. No według różnych szacunków w sumie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej od 1943 do 1945 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali około 100 tysięcy, około 120 tysięcy Polaków. Różne są te szacunki. Wczoraj słyszę, że jest to przełom, ale jak patrzę na te prace ekshumacyjne, to przed nami bardzo długi proces.
0: No właśnie, proszę sobie uświadomić, że historycy mówią, że w czasie rzezi wołyńskiej zginęło od 100 do 120 tysięcy Polaków, a my mówimy o ekshumacji, które objęły kilkaset ofiar, a więc tutaj te porównanie jest szokujące. Ja nie siedzę oczywiście w głowie Ukraińców, ale tak zadaję sobie pytanie. Jednym z elementów opóźniania w tym okresie ostatnich kilku latach, myślę, może być fakt, no proszę sobie wyobrazić sytuację, w której masowe trumny polskich obywateli pokazywane przez telewizję całego świata przykrywają, przepraszam za kolokwializm, trumny ich bohaterów, którzy giną na froncie z wojny z Rosją. Myślę, że to też jest jakiś element, który opóźnia te... No i oczywiście najważniejsze jest to, że każda trumna zamordowanego Polaka przypomina o sprawcy, czyli przypomina o żołnierzach UPA, którzy znowuż dla Ukraińców dzisiaj są bohaterami. To są rzeczy trudne do rozwiązania i wydaje mi się, że potrzeba jeszcze nie tylko dobrej woli, ale potrzeba czasu, zmiany mentalności, zmiany nastawienia przede wszystkim strony ukraińskiej, żeby ten problem, czyli upamiętnienie, przypomnienie, te groby wołają od 80 lat, wołają do nas wszystkich o pamięć, o pochówek. Jesteśmy to tym ludziom winni i myślę, że trzeba zrobić wszystko, żeby to się stało, ale nie ukrywam, uważam, że będzie to proces, który będzie i trwał jeszcze bardzo długo i będzie przerywany różnego rodzaju konfliktami. Co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości.
1: Panie profesorze, kto zainicjował te zbrodnie? Kim był Dmytro Klaczkiwski, pseudonim Kłym Safur?
0: W zasadzie poza wspomnianym przez panią Dmytro Klaczkiwskim był jeszcze, tam była wielka trójka, Wasyl
1: i Wachow.
0: Tak, i Wachow, i Iwan Łytwińczuk. To była ta trójka, która zadecydowała o rozpoczęciu tejże eksterminacji. Pierwsze próby pojedyncze zbrodnie, one pojawiły się już w zasadzie w grudniu 1942 roku, a mówi się, że pierwszym takim masowym mordem to był mord 9 lutego, jeżeli dobrze sobie przypominam, 1943 roku w Parośli, kiedy prawie 1800 Polaków zostało zamordowanych. My dzisiaj 11 lipca świętujemy, czy przypominamy tą krwawą niedzielę, bo tak nazwano atak na, warto o tym przypomnieć, na prawie 100 polskich miejscowości, zorganizowany, przemyślany, świetnie przeprowadzony, gdzie...
1: Przecież były atakowane całe kościoły.
0: Tak, to była niedziela, zresztą Ukraińcy to wybrali z premedytacją. Była niedziela, gdzie większość Polaków była w kościołach i jak czytamy te relacje, ogromny procent rzezi dokonał się wewnątrz świątyni. I Ukraińcy nie musieli biegać, szukać, ścigać, mieli wszystkich skupionych w jednym miejscu. I to jest też niesamowicie symboliczne, że ta ofiara która na ołtarzu była składana, przypominająca ofiarę Chrystusa, za chwilę przemieniła się w ofiarę tych, którzy tego Chrystusa byli wyznawani.

0: znawcami. To myślę też jest głębokie i bardzo symboliczne i warto o tym powiedzieć, podobnie jak i to, że jak mówimy o kościołach, że śmierć ponieśli również ogromna ilość księży katolickich, których Ukraińcy uważali za, podobnie jak inteligencję, uważali za ludzi, których w pierwszej kolejności trzeba wymordować, bo oni byli ostoją polskości. Na tamtym terenie też warto przypomnieć, że według szacunków z początku 1941 roku żyło około 300 tysięcy Polaków, a więc jeżeli porównamy te straty, jakie poniesiono w wyniku mordów, no to rzeczywiście wyrwa, jeżeli chodzi o ludność polską i polski żywioł na tamtym terenie była ogromna.
1: Panie profesorze, dlaczego pojawiła się taka narracja, że to był bunt chłopski, chłopów wołyńskich i zemsta za uciskanie? Czy to było ściągnięcie odpowiedzialności z ukraińskiej powstańczej armii?
0: Ja myślę, że w tym jest jakieś ziarno prawdy. Powiedziałem, że mordy były zorganizowane, mordy były przygotowane, ale nie ulega wątpliwości, że udało się podburzyć również ludność cywilną.
1: I o to chciałam, panie profesorze, zapytać, jakie były motywacje chłopów? No bo to, że to było, to już ustaliliśmy, tak, że o tych trzech dowódcach mówiliśmy, natomiast no o skali potrzebna była do tego po prostu pomoc chłopów. Dlaczego oni, jaka była motywacja, że oni się do tego włączali?
0: Ja oczywiście nie odmawiam tutaj tej grupie, którzy atakowali z siekierami, kosami, młotkami, co mieli pod ręką, nie odmawiam im jakichś pobudek nacjonalistycznych czy patriotycznych, ale większość działała z bardzo niskich czy z najniższych pobudek. To była przede wszystkim zazdrość, to była zemsta, to była chęć przejęcia majątku, to była również zakorzeniony przez lata stereotyp o Lachu, tym Lachu, który wykorzystywał nas przez wieki. Proszę sobie też uświadomić, że wspomniany przeze mnie nacjonalizm ukraiński był budowany w kontrze nie do Rosjan czy nie do Niemców, tylko w kontrze do Polaków, prawda? I to było rozbudzane w sposób celowo i przez kilkadziesiąt lat, jeżeli nie więcej, bo można by sięgać jeszcze do czasów oczywiście pańszczyzny, jak niektórzy dzisiaj historycy próbują to robić, ale ten Lach był rzeczywiście kimś lepszym, który nad nami dominował, który często z nas szydził i ten stereotyp tego Lacha, podobnie jak i w polskim, co tu dużo mówić, polski stereotyp Ukraińca, który jest od nas gorszy, głupszy, te stereotypy też odgrywały dość, myślę, istotną rolę, ale przede wszystkim były to pobudki bardzo niskie. Zemsta, chęć przejęcia majątku, chęć wykazania się wobec innych, a czasami również i strach. Kiedy mówimy o tych strasznych czynach, to w tym miejscu trzeba też powiedzieć bardzo mocno, że kiedy był ten egzamin, swoisty egzamin na człowieczeństwo, to znaleźli się również Ukraińcy, którzy próbowali swoim sąsiadom pomóc. I o tym też trzeba wspomnieć, bo nie tylko dlatego, żeby tych ludzi przypomnieć, ale żeby pokazać, że można było inaczej, prawda? I to jest... To jest znowuż powrót do początku naszej rozmowy. Tak. Dlaczego i dlaczego w taki sposób? Prawda?
1: Panie profesorze, chciałabym, żebyśmy posłuchali wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, który dzisiaj wziął udział w uroczystości w Radróżu koło Lubaczowa. Karol Nawrocki mówił, że pamięć o tych wydarzeniach wciąż jest bardzo bolesna.
2: Drodzy Państwo, skala i barbarzyństwo tej zbrodni jest dziś tak głęboko z nami. I przed chwilą, oddając hołd ofiarom z rodzinami, usłyszałem po raz kolejny w swoim życiu, jak to głęboko jest dzisiaj we współczesnych polskich rodzinach. Jaką traumę niosą rodziny polskie w XXI wieku. I doskonale to, drodzy Państwo, rozumiem. Ta prawda i ta pamięć jest po to, abyśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości, abyśmy zadośćuczynili im naszą modlitwą, naszą pamięcią i wyciągnęli z ludobójstwa wołyńskiego wnioski dla naszej przyszłości.
1: Panie profesorze,

0: Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z ludobójstwa? Bo to też to jest Wołyń, o nim mówimy najwięcej, ale do zbrodni przecież też dochodziło w Galicji Wschodniej. To później po Wołyniu, ale o tym mówi się dużo mniej.
1: No, rzeczywiście to jest pytanie dobre, jakie z tego należy wyciągnąć wnioski. Przede wszystkim trzeba wyjść z założenia, że historia powinna nas uczyć. Jeżeli mówimy o historii, mówimy o tym, co się wydarzyło, to w gruncie rzeczy potrafimy i powinniśmy na historię patrzeć jako na nauczycielkę życia. Po pierwsze, powinniśmy robić wszystko, żeby tym ofiarom, o czym już mówiłem, zgotować należyty pochówek. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, powinniśmy robić również wszystko, żeby nie było czegoś, co ja nazywam kłamstwem wołyńskim, podobnie jak kłamstwo oświęcimskie, coś, co pojawia się po stronie ukraińskiej. To jest przede wszystkim kwestia pracy historyków, ale to jest również kwestia uświadamiania społeczeństwu ukraińskiemu, co tak naprawdę się stało. Po drugie, po trzecie, trzeba mieć świadomość, że to, co się stało na Wołyniu, to jest coś, co w gruncie rzeczy może stać się zawsze i wszędzie. Proszę sobie przypomnieć jeszcze nie tak dawno to, co działo się na terenie byłej Jugosławii, do jakich rzeczy dochodziło. To pokazuje, że człowiek jest zdolny do takich strasznych rzeczy. To powinno być memento dla nas wszystkich. I wreszcie to, co dla mnie i co dla relacji polsko-ukraińskich najważniejsze, to, żeby bo Wołyń nie doprowadził do tego, że Ukraińcy staną się naszymi wrogami. My żeśmy się bali i dalej się boimy sąsiedztwa z potężną Rosją, ale nie daj Bóg doprowadzić do sytuacji, w której będziemy na wschodzie mieli sąsiedztwo z dwoma naszymi wrogimi sąsiadami. A więc uważam, że pamięć o Wołyniu nie może doprowadzić do rzeczy najgorszej z możliwych, mianowicie do nienawiści między naszymi narodami. Myślę, że nie po to ginęło te 100 tysięcy ludzi, żeby teraz pamięć o ich śmierci doprowadziła do wrogości i nienawiści między narodami. Pamięć musi być ważna, trzeba rozliczyć i trzeba w którymś momencie również stanąć w prawdzie, która domaga się przebaczenia.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Tadeusz Zych, historyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego, był gościem Polskiego Radia 24.
1: Dziękuję sobie.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.

0: 24. Prezydent oddał hołd poległym. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Tragedia na Pomorzu. W wypadku zginął 17-latek. Powiemy również o możliwości zgłaszania nieprawidłowości do sanepidu przez aplikację. Minęła 15. Damian Szpyra. Zapraszam. Pamięć jest po to, byśmy mogli myśleć o przyszłości, mówił w Radrużu na Podkarpaciu prezydent Karol Nawrocki. Uczestniczył on w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa, ustanowionego w rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Prezydent podkreślał, że nie można zapomnieć o ofiarach zbrodni.
1: Bo nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków, cywilów, kobiet, dzieci pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów. Ta wiedza, ta prawda i ta pamięć jest po to, abyśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości, abyśmy zadośćuczynili im naszą modlitwą, naszą pamięcią i wyciągnęli z ludobójstwa wołyńskiego wnioski dla naszej przyszłości.
0: Karol Nawrocki podkreślił również, że ukraińska powstańcza armia musi być jednoznacznie potępiona. Podobne obchody zorganizowano też w Lublinie. Tam konsul generalny Ukrainy Roman Szepeliak powiedział, że pojednanie między Polakami a Ukraińcami jest możliwe. Dziś schylamy głowę przed pamięcią tragedii ofiar Wołynia, mówił dyplomata.
2: Ja myślę, że trudne kwestie historyczne muszą być rozstrzygnione. Wszyscy ofiary tego Wołynia, tej strasznej zbrodni i w ogóle po obu stronach, oni dostaną należny pochówek i my dążymy w tym kierunku.
0: Rzeź wołyńska trwała od 1943 do 1945 roku. Szacuje się, że wskutek ukraińskich zbrodni zginęło nawet 120 tysięcy Polaków. Hołd poległym oddają również mieszkańcy Bośni i Hercegowiny. Mija 31 lat od ludobójstwa w Srebrnicy. To największa zbrodnia popełniona w Europie po II wojnie światowej. Centralne obchody odbyły się w Potoczarii.
3: Uroczystości rozpoczęły się od modlitw i ceremonii pogrzebowej kolejnych zidentyfikowanych ofiar, których szczątki odnaleziono po latach w masowych grobach w wielu rejonach kraju. W tym roku pochowano 10 osób w wieku od 20 do 56 lat. Co roku wracamy do Potoczarii nie dlatego, że chcemy żyć przeszłością, ale dlatego, że spoczywają tu ci, którym winni jesteśmy prawdę, pamięć i godność, mówił w czasie uroczystości Hamdija Fejzić, przewodniczący Komitetu Obchodów Rocznicy Ludobójstwa. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz Bośni i Hercegowiny, delegacje zagraniczne oraz organizacje międzynarodowe. Wśród gości znaleźli się także przedstawiciele Unii Europejskiej, którzy podkreślali znaczenie pamięci o ofiarach oraz konieczność przeciwdziałania negowaniu ludobójstwa. W lipcu 1995 roku, po zajęciu Srebrenicy przez Wojska Republiki Serbskiej dowodzone przez generała Ratka Mladića, zamordowano ponad 8 tysięcy bośniackich muzułmanów, głównie mężczyzn i chłopców. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii oraz Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznały te zbrodnie za ludobójstwo. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w Mściszewicach na Pomorzu. Auto osobowe, którym jechało 9 osób, wypadło z drogi i dachowało. 17-letni pasażer został ranny i zmarł w szpitalu. Autem kierował inny 17-latek, który miał w organizmie około promil alkoholu. Nie posiadał też prawa jazdy, relacjonuje starszy sierżant Aldona Naczk z policji w Kartuzach.
4: Jak ustalili funkcjonariusze, w chwili zdarzenia samochodem podróżowało łącznie 9 osób. 5 z nich znajdowało się wewnątrz pojazdu, natomiast 4 podróżowały na jego dachu. W wyniku zdarzenia 17-letni pasażer Volkswagena został przetransportowany do szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Pozostałe osoby nie odniosły obrażeń. 17-latek kierujący Volkswagenem został zatrzymany.
0: Po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Będzie odpowiadał za spowodowanie śmiertelnego wypadku, będąc pod wpływem alkoholu. Grozi za to 8 lat więzienia. Żywność i woda podejrzanej jakości, niehigieniczne warunki w gastronomii, brudne kąpieliska i baseny. Polacy w całym kraju przez aplikację mObywatel zgłosili do sanepidu ponad 300 interwencji. Usługa działa od ponad tygodnia i ma na celu wskazanie sytuacji, które zagrażają zdrowiu publicznemu, powiedział główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
5: Wyjeżdżamy gdzieś i widzimy w restauracji, że warunki sanitarne, które towarzyszą wydawaniu posiłków, są niewłaściwe. Zgłoszenie, interwencja. Nasz inspektor jedzie na miejsce, sprawdza, jak tam wygląda sytuacja i jesteśmy w stanie bardzo szybko wyeliminować potencjalne zagrożenia, na przykład zatrucia pokarmowe czy jakieś inne nieprawidłowości.
0: Aplikacja pozwala na dołączenie do zgłaszania dowodów, takich jak zdjęcia, filmy czy dokumenty. 90% interwencji jest podejmowanych w ciągu tego samego dnia.

0: były informacje Polskiego Radia 24.
1: Uwaga na intensywny deszcz i burze na Podlasiu. Silne opady deszczu możliwe również w warmińsko-mazurskim, a także miejscami na Mazowszu i w okolicach Gdańska. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i umiarkowane, ale bez opadów. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wschodzie do 24 na zachodzie.
0: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 59% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. Zielone godziny potrwają do 17. W lasach zachodniej części Polski zagrożenie pożarowe jest małe lub średnie. Na wschodzie kraju zagrożenie pożarowe nie występuje.
0: Klimat.
2: Polskie Radio 24.
0: Słowem wszystko.
3: Sześć minut po godzinie 15. W jakim kierunku powinny pójść zmiany w systemie ochrony zdrowia? W tym tygodniu minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła pakiet reform. Proponuje, aby górną granicą czasu pracy lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia były dwa etaty. Zapowiedziała także wprowadzenie e-kolejki na zabiegi planowe oraz maksymalną stawkę 240 zł brutto za godzinę pracy dla lekarzy. Ograniczenie wynagrodzeń budzi wśród medyków największe kontrowersje. Przedstawiciele środowiska lekarskiego ostrzegają, że może to doprowadzić do odejść z publicznych szpitali. Zapraszam na rozmowę Anny Grabowskiej o sytuacji w ochronie zdrowia.
4: Kapitał i praca.
5: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Będziemy dziś rozmawiać o sytuacji w ochronie zdrowia, o wynagrodzeniach, które ostatnio stały się takim bardzo gorącym i zapalnym tematem. Również zapytam moich gości, jak oceniają nowe propozycje, nie wiem, reformy, zmian, jak to powiedzieć, w ochronie zdrowia, jak oceniają ich realne wdrożenie i tak dalej, i tak dalej. A moi goście to pani Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i Forum Związków Zawodowych. Dzień dobry.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
5: Oraz pan Wojciech Wiśniewski, Polskie Towarzystwo Gospodarcze. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Witam również pana, witam państwa raz jeszcze. Pytanie na początek, to proszę państwa, to jak to jest? My rozmawiamy o służbie zdrowia i czy państwo to akceptujecie? To myślę, że do pani Krystyny Ptok przede wszystkim to pytanie, bo ostatnio kompletnie nam się to sformułowanie rozprzestrzeniło, tak jakbyście byli w wojsku albo w policji. No to ja mam pytanie, czy tak właśnie jest, bo to by wiele zmieniało naprawdę w całej naszej dyskusji, czy jednak nie? Bardzo proszę. Pani minister się nie myli, zaznaczę.
6: Służba zdrowia była za czasów minionego ustroju społecznego. Potem mówimy o systemie ochrony zdrowia. A jeśli mielibyśmy mówić, to nie służymy politykom, służymy bardziej pacjentom. A raczej wykonujemy profesjonalne usługi medyczne.
5: Tak jest. No i właśnie dlatego mówię, że pani minister się nie myli, bo mówi cały czas także na tej konferencji, do której już nawiązujemy, o ochronie zdrowia. Nie mówię o służbie, ale no media naprawdę już tylko służba zdrowia, już nic innego właściwie nie słyszę. Dobrze, proszę państwa. To teraz przechodzimy do tych zaproponowanych przez panią minister zmian. Jak ja bym miała to tak w czterech punktach ująć, tak jak to zresztą było ujęte, to chodzi o ochronę, o okrojenie zarobków, o czas pracy, o likwidację saloników i rozmaitych uprawnień, może szerzej to tak nadzwyczajnych nazwijmy, no i o wycenę świadczeń jeszcze. I tak sobie myślę, że zacznijmy po kolei, żeby to były duże konkrety. Najpierw może te tak zwane kominy płacowe. Informacje o wynagrodzeniu lekarzy, jeszcze może to, nie wiem, doprecyzujemy, ocenicie państwo, czy to źle, czy to dobrze, że jest mowa tylko lekarzy, a żadnych innych przedstawicieli zawodów medycznych to już nie. No i pytanie, czy indywidualnie właśnie wszyscy będziemy mogli poznać, ile zarabia pan X, Y, Z, jak sobie gdzieś wklikniemy to na przykład w komputerze, bo tak niektórzy myślą, to od razu zaznaczam. I też jest tam powiedziane, że szpital z NFZ będzie mógł wydawać na płacę tylko

0: określoną wielkość w procentach. Szczerze mówiąc, ja na konferencji nie usłyszałam. Może to pominęłam, ale ja nie usłyszałam ile. Gdzieś obok słyszałam, że maksymalnie 60%, ale to obok, nie na konferencji. Natomiast pani minister mówiła, że dziś jest to średnio 81,3%. Przepraszam, ale tak może o tych kominach płacowych i o tym, jak to być powinno. I jeszcze raz może od pani Krystyny Ptok zacznę, a później damy panu Wojciechowi głos.
1: Mogę powiedzieć, że z wielką uwagą wysłuchaliśmy w mediach konferencji pani minister.
0: Tak.
1: Jesteśmy zaskoczeni treścią podanych informacji, ale jesteśmy zdziwieni treścią, bo tą treść znamy praktycznie od roku. Jako partnerzy społeczni zasiadający w trójstronnym zespole do spraw ochrony zdrowia już w ubiegłym roku w lipcu usłyszeliśmy od ministra Szafranowicza te właśnie propozycje, że umowy bezpośrednio z medykami, nie ze spółkami, zatrudnienie na podstawie kontraktu musi nastąpić na równoważnik pół etatu co najmniej. W innym miejscu będziemy mogli pracować pod warunkiem, że wyrazi zgodę nasz szef, zakaz zawierania umów na procent od kontraktu, na procedurę i sprawozdawczość Agencji Oceny Technologii Medycznych dotyczących PWZ-u, PESEL-a, określenia minimalnych liczby zabiegów przypadających, tak żeby nie było skoczków, na co skarżą się obecnie pacjenci. Bo powiedzmy sobie, że oni podkreślają, że nie ma zespołów, a przy aferze w Szpitalu Południowym wyszła sytuacja, że faktycznie dochodziło do sytuacji, będzie to rzeczy badane i pewnie informacja na ten temat ujrzy opinię publiczną, że pacjenci dopominali się o wypisy, które powinny były być zrobione, a nie było przez kogo. Zresztą my sami w gronie zespołu trójstronnego również jesteśmy pacjentami i opowiadamy o sytuacji swoich pobytów w szpitalu, że w ciągu tygodnia grupa zawodowa lekarzy i personelu zmienia się wielokrotnie, także niektórzy chodząc na salę nie znają nawet pacjentów.
0: No to jest pytanie, czy mają pracować cały czas? No to oczywiście każdy zaraz zada takie pytanie, ale dobrze, rozumiem to. Ja bym powiedziała, że tam są trochę inne patologie z naszymi pobytami w szpitalu, że na przykład wcale nie jesteśmy tam tyle, ile jesteśmy wpisani dni. Ja znam na przykład takie przykłady, ale to już myślę, że to dosyć ryzykowne zresztą jest sytuacja, bo gdyby temu pacjentowi coś się stało wtedy, kiedy on w szpitalu nie jest, a wypisu nie dostał, to wtedy pytanie, co by się stało.
1: No, czyli te pomysły mają już roczny staż.
0: Tak jest, rozumiem to. No ale teraz jakbyśmy przeszli już do tego, no dobrze, mają roczny staż, no ale może nareszcie coś się teraz wydarzy, bo rozumiem, tam to się nie udało. No i co teraz? No to teraz do pana Wojciecha takie mianowicie pytanie. Proszę powiedzieć, czy pan uważa, że to jest dobry pomysł, żeby ograniczyć, no na przykład szpital będzie mógł tylko tyle i tyle wydać na wynagrodzenia? Szczególnie w dobie jednak istnienia ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, która przewiduje pewne jednak wynagrodzenia i może się okazać, że nie wiem, nie będzie można w pewnym momencie podwyższyć może tych minimalnych wynagrodzeń. Nie wiem, stawiam tylko takie pytania. No i jak to powinno być ograniczone, jeżeli powinno?
2: To znaczy, żeby nie porównywać jabłek z gruszkami, na pewno trzeba rozróżnić, jak wygląda ta struktura kosztów. Jeżeli mamy do czynienia ze szpitalem onkologicznym, takim monoprofilowym centrum onkologii, które są często w stolicach województwa, ten udział w wynagrodzeniu to jest około 30-35%. Tam po prostu używa się dużo sprzętu, dużo leków, stąd ta proporcja.
0: To raczej chodzi o małe powiatowe.
2: Ale jeżeli bierzemy pod uwagę na przykład szpital reumatologiczny, to może być na przykład 90%, bo tam z kolei udział sprzętu i leków jest trochę mniejszy. I wydaje mi się, że też wiele szpitali się od siebie różni, tak? W tym sensie, że bardzo trudno też regionalnie, różne jest zagęszczenie bazy szpitalnej i wydaje mi się, że wyciąganie takiej prostej średniej, ile to jest dobrze, ile to jest źle, może nie skończyć się sukcesem. My jako strona pracodawców w listopadzie ubiegłego roku prawie wszyscy przyjęliśmy takie stanowisko do tych propozycji, o których mówiła pani przewodnicząca. Nawiasem mówiąc, sprawdziłem dokładnie. My dostaliśmy te propozycje 16 lipca, 8 dni przed powołaniem pani minister Sobierańskiej.
0: No tak, pan kiwał głową, potwierdzał,
2: na,
0: że to jest było
2: stanowisko. Mhm. I tam zaproponowaliśmy troszeczkę coś innego, czyli żeby sprawdzić udział wynagrodzeń w pracy danego oddziału, tak żeby móc porównać

0: jabłka z jabłkami. To, co mnie jeszcze może nie martwi, ale budzi moje zastrzeżenia, to jest to, że jeżeli dobrze rozumiem tę koncepcję, tylko znowu, ja widziałem tylko konferencję prasową, tej prezentacji nie dostaliśmy. To ma być odsetek, gdzie w liczniku są, jest koszt wynagrodzeń, a w mianowniku ma być przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia. No tyle tylko, że ze względu na lukę finansową, która w tym roku wynosi około 17 miliardów złotych, w przyszłym około 22, na przykład na Mazowszu i na Śląsku nie ma zawartych umów do końca roku. Mhm. Więc mianownik jest nieznany. Ponadto na koniec roku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z ministrem zdrowia dokonuje polityczno-finansowej decyzji polegającej na tym, czy i ile nadwykonań finansujemy. No i znowu, to może nie być banalne zadanie, to znaczy wydaje mi się, że bardzo trudno będzie to porównywać. Co do tych propozycji, jedno mnie martwi, bo tam trochę mało pacjenta jest. To znaczy nie ma mowy o dostępności, nie ma mowy o poprawie bezpieczeństwa w taki bezpośredni sposób.
1: Chciałam zaraz porozmawiać o tej dostępności.
0: To jest fragmentaryczna propozycja.
1: Bo nie wiem, czy niektóre z tych rozwiązań, które zostały zaproponowane, na ową dostępność się nie przełożą. Niestety, pokazując, jak trudne są to sytuacje, bo nawet jeżeli tutaj, tak jak powiedziała pani przewodnicząca, o skoczkach, o tym, że ktoś w jednym miejscu trochę wykona tych procedur, w następnym i tak dalej, i że gdzieś dojedzie do powiatu i tam zażąda sobie ogromnych pieniędzy i to wszystko jest jakby napiętnowane. No ale pytanie, co jeśli on tam w ogóle nie pojedzie? Czy tam w ogóle tych operacji, tych zabiegów nie będzie wykonanych? Bo myślę, że to też należy sobie niestety takie pytanie zadać.
0: Wczoraj dostaliśmy zaproszenie na kontynuację posiedzenia plenarnego zespołu trójstronnego, gdzie mamy spodziewać się obecności pani minister Sobierańskiej-Grendy i ja przychodzę tam z jej jednym pytaniem.
1: To ma być w przyszłym tygodniu, prawda?
0: Tak, tak. Czy ktoś wykonał studium wykonalności? To znaczy, jaki będzie wpływ faktyczny, czy robimy was w Poznanie bojem?
1: Tak.
0: Dlatego, że oczywiście my, jako strona pracodawców, jasno, też wspólnie ze związkami zawodowymi mówiliśmy, kiedy była propozycja zmian w ustawie o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego, że w ogóle nie siadamy do stołu, jeżeli nie rozmawiamy o kontraktach. Tu ze związkami mówimy wspólnym głosem. Natomiast w tym konkretnym przypadku, na przykład, ja nie wiem, jak zareagują anestezjolodzy, bo w tej grupie zawodowej te zarobki w ostatnich latach były bardzo wysokie.
1: Tak.
0: Ich pozycja negocjacyjna jest taka, że najwyżej pójdą na 2-3 miesiące na urlop. Czy to oznacza, że bloki operacyjne staną, że nie będzie miał kto znieczulać kobiet do porodu, żeby wybrać tylko część, albo nie wiem, poradnie leczenia bólu staną?
1: To jest bardzo poważna sprawa. Możemy powiedzieć chyba otwartym tekstem, dlaczego oni sobie wynegocjowali takie wysokie wynagrodzenie, bo nie mogli, za specjalnie nie mają gdzie dorobić w innych miejscach, więc dlatego sobie wynegocjowali tutaj te wysokie wynagrodzenia. Ale dobrze, tutaj już padło to i chciałabym, żeby...
2: Ja też chcę do pani się teraz zwrócić,
1: ale zadać jedno pytanie mianowicie w tym miejscu. Dlatego, że tutaj padła kwestia też tych minimalnych wynagrodzeń i tego, jak to będzie wyglądało i tak dalej. My jesteśmy w takim doskonałym momencie, bo od 1 lipca miała być podwyżka tych wynagrodzeń. Jakby nam pani przewodnicząca powiedziała, czy już pani coś wie o tej podwyżce, no bo od 1 lipca miała być. Rozumiem, że jeszcze te wynagrodzenia nie spłynęły, ale czy umowy jakieś o wyższych wynagrodzeniach są zawierane?
2: Na razie z tego, co mi wiadomo, tylko wydane i zresztą wie to również pan Wojciech Wiśniewski, wydane zostały rekomendacje poprawione na wniosek pani minister, wróciły i poprawione są i wydane rekomendacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń od 1 lipca. Przypomnę, ustawę o najniższych wynagrodzeniach swoim zakresem obejmuje osoby zatrudnione na umowę o pracę.
1: Tak.
2: I od 2022 roku minister zdrowia razem z Agencją Oceny Technologii Medycznych przygotowywali takie rekomendacje i kolejni ministrowie wybierali te rekomendacje obejmujące również pracowników, którzy nie są na umowach o pracę. Był to pakiet dosyć szeroki, z którego dyrektorzy robili regulacje wzrostu wynagrodzeń. I należy podkreślać, że ustawa była dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, z których wiele osób, ja przypomnę pielęgniarki, miały również najniższe krajowe i dodatki do wynagrodzeń.
1: A niech mi pani powie, czy to jest prawdą, że uważacie, że teraz nie powinny być te wynagrodzenia podwyższane tym, którzy nie są zatrudnieni pielęgniarkom i położnym, bo o pani tutaj grupie zawodowej mówimy.

0: Żeby nie powinny być podwyższane tym, którzy pracują na inne umowy, aniżeli umowy o pracę?
1: Z tych środków, które przeznaczone są dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, tych wynagrodzeń nie należy podnosić. Natomiast, bo to jest pula pieniędzy wskazana dla tych osób. Zgodnie z ustawą ten wzrost wynagrodzeń tym osobom jest należny. Natomiast jeżeli podmiot leczniczy ma środki i dyrektor uważa, że wyreguluje inne wynagrodzenia, to jest jego decyzja. My nie dawaliśmy żadnych rekomendacji. Ze strony Związku Zawodowego wyszedł projekt pisma, który do ewentualnego, podkreślam, do ewentualnego wykorzystania, każda organizacja związkowa ma podmiotowość prawną, ma swój zarząd i decyduje, czy to pismo i w jakim kształcie, to był wzór pisma. Nic kategorycznego do stosowania, tylko podkreślenie, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i minister zdrowia przekazali w tym roku środki wyłącznie dla osób zatrudnionych na umowę o pracę.
0: No właśnie, to jest bardzo istotne, co pani teraz mówi, że tylko dla nich zostały te środki przekazane, a skoro tak, no to nie ma środków.
1: I my to tłumaczymy. Dlatego, że ja też dostaję informację, że na przykład w ubiegłym roku, podkreślam, w ubiegłym roku, dwa lata temu, osoby na kontraktach nie dostały pieniędzy. Pielęgniarki, mówię o pielęgniarkach, położnych, a pieniądze były dedykowane tym umowom.
0: Jasne.
1: No więc widzimy, że coś się na terenie podmiotów leczniczych nie dzieje właściwego.
0: No, pani przewodnicząca, po prostu nie mieli pieniędzy.
1: W tym roku, no ale dostali w ubiegłym roku pieniądze z NFZ-u w ramach umów, pani redaktor.
0: Jasne, no nie mówię, nie na kogo pieniędzy. Innego pewnie, na co innego przeznaczyli. Ale ja bym chciała przejść do następnego jeszcze tematu, bo to nam się łączy.
1: Ja jeszcze chciałam, przepraszam, do wypowiedzi pana Wojciecha Wiśniewskiego dodać, że w związku z tym, że pani minister ogłosiła te 200 ileś tam rozporządzeń, ustaw, projektów, to dziś jako przewodnicząca, współprzewodnicząca kierująca obecnie pracami trójstronnego zespołu wystąpiłam do pani minister z prośbą o to, żeby przygotowano i przesłano do członków trójstronnego zespołu materiały umożliwiające przygotowanie się do dyskusji 16 lipca.
0: Tak.
1: Bo muszę też podkreślić, że jesteśmy trochę przez ministerstwo nieprzyjemnie zaskakiwani, że w momencie jak siadamy, dostajemy jakieś dokumenty, które no trudno jest analizować.
0: Jasne. Pani przewodnicząca, ale ja bym chciała, żebyśmy jeszcze dalej poszli w tych propozycjach, które pani minister złożyła, bo jakby one tutaj są ciekawe i one są medialnie cały czas jakby prezentowane i jest ta druga z nich, która się z tymi wynagrodzeniami no wprost łączy, chociaż ona dotyczy akurat tylko lekarzy. Jest tutaj mowa o kwocie 240 zł. To wiadomo, to zawsze to jest taki temat, który bulwersuje i ciekawi, jak jest mowa o konkretnych pieniądzach. Oczywiście 240 zł ja zaznaczę jeszcze brutto za godzinę. Co więcej, tam padło wyjaśnienie na tej konferencji, że to będzie dotyczyło wszystkich, czyli nie tylko lekarzy zatrudnionych na etacie, ale również kontraktowców, bo to było takie pytanie. I niezależnie od tego, jakie procedury oni wykonują, czy są to procedury bardzo skomplikowane, czy łatwiejsze, ile ich mogą wykonać w związku z tym w ciągu dnia, których mniej, których więcej itd. Bez znaczenia. 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście rozumiemy, że w szpitalu publicznym, a nie w prywatnym, bo tutaj ministerstwo nie ingeruje. Panie Wojciechu, do pana takie pytanie. Do czego to może doprowadzić? Bo obaw jest sporo. Jakby takich przede wszystkim, jak to się odbije na pacjencie? Pan mówił, że o pacjencie nie ma mowy. No więc jak to się odbije na pacjencie, jeżeli lekarz się zdecyduje przejść ze szpitala publicznego do szpitala prywatnego? Ja wprost już będę zadawała te pytania. Czy te 240 zł to jakoś na jakichś analizach się opierało? Czy to po prostu tylko taka jest propozycja? Na razie to pytanie.
2: Zacznę od tego, że pierwszym skutkiem będzie to, że na umowy o pracę, bo w publicznym systemie ochrony zdrowia 74% specjalistów pracuje na

0: na umowach cywilnoprawnych, natomiast tylko te pozostałe 26 na umowach o pracę. I muszę powiedzieć, że trzeba być niespełna rozumu, żeby decydować się na umowę o pracę, bo proszę spojrzeć na różnicę w obciążeniach podatkowych, tak? To znaczy, jeżeli mamy co do zasady działalność lekarską zwolnioną z podatku VAT, to te brutto to netto, a jednocześnie oni się rozliczają no w 99% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na poziomie
1: 12%.
0: 14%, tak?
1: 14.
0: A 240 zł brutto w przypadku umowy o pracę, to jest dużo większy klin podatkowy, więc chyba
1: no
0: tylko entuzjaści.
1: No powiedzmy w 32, no,
0: no
1: za,
0: tak,
1: za
0: tak,
1: chwilę.
0: Tak, ale jeszcze kwestie składek na ubezpieczenie zdrowotne, tak?
1: Tak więc, jest, zamiast 400 ogólnie, iluś złotych, to będzie w tysiącach szło.
0: Natomiast jeżeli chodzi o to, co to przyniesie dla chorych, no w prywatnej ochronie zdrowia zakładam, że się ucieszono, jeżeli tej niefinansowanej ze środków publicznych, bo zmniejszy się presja płacowa, którą oni widzą u siebie, tak? Czyli trzeba będzie zaproponować delikatnie mniej.
1: Jest też szansa na rozwój tych
0: placówek,
1: prawda?
0: Tak, natomiast proszę pamiętać, że co do zasady rynek prywatnej ochrony zdrowia w Polsce jest relatywnie płytki, co wynika z tego, że Polacy nie mają dużych oszczędności. Jednocześnie niech ktoś mi pokaże prywatną internę.
1: No ale dobrze, no to teraz zapytam panią przewodniczącą, jak pani to ocenia, czy to nie będzie, że tak powiem, groźne dla pacjentów, że po prostu tych procedur pewnych, może tych właśnie bardziej skomplikowanych, tych trudniejszych, gdzie tych lekarzy jest mniej, którzy są w stanie je wykonać, po prostu nie będą one wykonywane. No nawet jeżeli ktoś przejdzie do prywatnej, tam może też nie wykona, nie będzie miał na czym i tak dalej, ale krótko mówiąc, w tej publicznej nie będą one wykonywane albo dużo rzadziej i dużo dłużej trzeba będzie na nie czekać. Czy jest takie niebezpieczeństwo?
2: No ja powiem, że Czesi wprowadzili rozwiązania dotyczące zatrudniania personelu medycznego i nie rozmawiają o równaniu do Polski, tylko rozmawiają o tym, że chcą dorównać do Austrii, do Niemiec. I niczym im to nie zaszkodziło. Mieli podobną złą sytuację finansową w ochronie zdrowia i zdecydowali się na radykalne cięcia. Na rozdział publicznej od niepublicznej, na to, że pracownicy pracują na umowach o pracę i nic takiego się nie wydarzyło. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam pana Wojciecha Wiśniewskiego, że ci, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, są niespełna rozumu.
0: To znaczy, może się to się
1: no,
0: wytłumaczę. Chodzi o to, to znaczy,
1: tak.
0: Chodzi o to, że osoby, które obecnie są zatrudnione, ci te ostatnie osoby, te ostatnie 26%, które jest zatrudnione na umowy o pracę, jeżeli będzie miało maksymalną stawkę, to może się okazać, że nastąpi z tym arbitraż i postanowią pójść do swojego dyrektora i powiedzieć, że w takim razie może kontrakt, bo na dłoń będę miał z tego więcej. Nie mówię, że
1: przewodnicząca, i to jest moje pytanie do pani. Czy nie już się pani odnosi do tego całkowicie, ale to jest kluczowe pytanie, które ja myślę, że należałoby się zastanowić nad nim. Czy nie powinno być rezygnacji z kontraktów w ogóle? Kiedyś nasza ochrona zdrowia funkcjonowała bez kontraktów. Były umowy o pracę i były oczywiście nadgodziny i różne inne rzeczy w związku z tym. Ale nie było kontraktów i to działało. Ja myślę, że my sięgamy pamięcią do tych czasów. Więc to jest po pierwsze. Po drugie, z tymi kontraktami to też jest tak, i zaraz pani to wszystko nam już na pewno wyjaśni, że to nie jest do końca tak, że wszyscy lekarze chcą mieć te kontrakty, tylko jest cała grupa też takich, którzy, szczególnie młodych, i to należałoby na to zwrócić uwagę, którzy chcą mieć umowę o pracę, a to dyrektorzy szpitali nie chcą im tych umów dać. Słucham.
2: Oczywiście, że jest taka sytuacja, ale tak, pani redaktor, umowy o pracę były za czasów minionych, ale teraz się trochę zmieniła sytuacja. Jesteśmy w demokratycznym państwie, i nasza konstytucja mówi o swobodzie. O swobodzie działalności gospodarczej i swobodzie zatrudniania się.
1: Ja powiem, że pan Wojciech Wiśniewski tak, przytakiwał mi, jak mówiłam, że taty.
2: Nie tak do końca, bo powiem, że swoboda, nieograniczona swoboda w pewnych obszarach wywołuje anarchię. Więc trochę należy wyważyć za i przeciw. Więc nie można wprowadzić całkowitego zakazu pracy na umowach kontraktowych, bo byłoby to wbrew naszej konstytucji. Natomiast można regulować. Przecież możemy uregulować to w taki sposób, że tych umów o pracę i umów na kontraktach powinno być w zakładzie 50-50. Skoro mówimy, że chcemy regulować wynagrodzenia i w budżecie całego zakładu pracy wynagrodzenie nie powinny stanowić więcej niż 60%. I tutaj proszę o

0: żeby nie wprowadzać w błąd opinię publiczną, że wszystkie pieniądze są przeznaczone na leczenie, bo to leczenie to też ludzie, którzy to robią, analogicznie do zakładu, który produkuje samochody. Więc my mamy być wynagradzani za pracę, którą realizujemy na rzecz pacjentów. Młodzi ludzie nie chcą pracować tak, jak pracowali koledzy. Ich starsi mówią o tym, że oni chcą mieć równowagę pomiędzy pracą i życiem prywatnym. I powiem, że uderza, mówimy tak dużo o demografii w Polsce, uderza to przede wszystkim w młode lekarki.
1: Tak jest.
0: No, one jak mają się odnaleźć w tym pędzie na 300-400 godzin i być w obiegu medycznym, to powiem, że one powinny zapomnieć o tym, że sobie ułożą prywatne życie, tylko będą pracowały na rzecz systemu ochrony zdrowia, a nie na swoją prywatną. Odniosę się również do umów o pracę.
1: Nie będą miały dzieci tego, po prostu.
0: Bo tak, z tych 240 zł powiedzmy, że to jest stawka maksymalna. Jakbyśmy powiedzieli, że ta osoba na kontrakcie pracuje 168 godzin, uzyskuje miesięcznie 40 tysięcy
1: złotych. Tak mówiła pani minister, tak.
0: I też mamy sytuację, w której zgodzilibyśmy się na 3 średnie krajowe dla lekarza, jak chce grupa zawodowa lekarzy, że na umowę o pracę czy średnie krajowe, to ja to też już policzyłam. Z tych 3 średnich krajowych z dyżurami, które powiem wychodziłyby tak jak opt-out i pewnie byłoby to lepiej zabezpieczone, lekarz zarabiałby brutto 70 tysięcy, bo policzyłam te soboty, niedziele, te wszystkie dodatki, byłoby to 70 tysięcy złotych miesięcznie. No przyznacie państwo, że nie zarabiają 70 tysięcy na miesiąc, tak? Nie, na miesiąc. I razy 12 miesięcy w roku uzyskiwaliby 840 tysięcy dochodu rocznego. Mhm. Czy to jest złe? No nie.
1: No nie.
0: Więc ja uważam, że my tu też musimy wyważyć, że oczekiwania młodych lekarzy są inne.
1: Tak, zdecydowanie to jest, to są różnice. Ja jeszcze powiem tak, pani przewodnicząca, bo my już jesteśmy niestety dużo po czasie, co pokazuje, że nasz temat jest tematem bez dna. Zapewne będziemy w ogóle w Polskim Radiu jeszcze do tematu wracać. My też na pewno będziemy w tej audycji jeszcze do tego tematu wracać i nie tylko może w tej, bo tam trzeba jeszcze mnóstwo kwestii powyjaśniać, jak chociażby zgoda na przykład tego, o czym państwo tutaj wspomnieli, tego przełożonego na pracę w innym szpitalu. Jednym zdaniem, panie Wojciechu, kontraktowców to nie będzie dotyczyło, prawda?
2: Tak, i nie będzie też dotyczyło tego, że ktoś może dorabiać czy pracować też w prywatnej ochronie zdrowia.
1: Dokładnie, ale też na pewno od razu byśmy usłyszeli i słusznie tym razem od pani przewodniczącej, jak sądzę, że to byłoby niekonstytucyjne, gdybyśmy zakazali komuś łączenia na przykład pracy w szpitalu publicznym z prywatną, bo to jest niestety każdemu jakby wolno, prawda, pracować w różnych miejscach.
0: To jak wszystko zależy od uregulowań w państwie.
1: No właśnie, otóż to. Proszę państwa, ja dzisiaj państwu serdecznie dziękuję. Tak jak mówię, dotknęliśmy zaledwie tematu i na pewno będziemy jeszcze o nim rozmawiać. Serdecznie dziękuję pani Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Forum Związków Zawodowych i pan Wojciech Wiśniewski, Polskie Towarzystwo Gospodarcze. Dziękuję państwu uprzejmie. Do usłyszenia. Kolejna audycja Kapitał i Praca za tydzień. Do usłyszenia. Dziękuję.
3: Kapitał i praca.

0: Wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Podcast Polskiego Radia.
4: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
3: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
4: Tak był pobity, miał zęby powybijane.

0: Ośniaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Głębia Ostrości, Iga Niewiadomska. Już jutro będziemy rozmawiać o fotografii i sztucznej inteligencji z Adamem Mazurem w najbliższą niedzielę po godzinie 11:05 na antenie Polskiego Radia 24.
2: Autopromocja.
4: Jest 15:36.
2: Stan dnia.
4: Po Bielsku-Białej, Radomiu i Zakopanem teraz czas na Ełk. To czwarty przystanek tegorocznej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Z życia wzięte, pod takim hasłem odbywa się rodzinny piknik edukacyjny na czwartym przystanku Lata z Radiem i Telewizją Polską. Wiele atrakcji. Na miejscu jest Weronika Puszkar. Dzień dobry, Weroniko.
5: Dzień dobry.
4: Jakie atrakcje?
5: Między innymi pojawił się tutaj Escape Room, to jest taka rozrywka, którą pokochali Polacy. No i rzeczywiście kolejka do Escape Roomu jest ogromna. Ja zastanawiałam się, jaki jest poziom trudności, bo to jest jednak Escape Room na pikniku rodzinnym, a więc wydawałoby się, że jest dosyć prosto. O tym wszystkim, o tych zasadach opowiedziała mi Ola Grelak-Pasek, która właśnie tam otwiera to wszystko i tłumaczy zasady również gościom na miejscu.
6: Tutaj można poznać taką zagadkową wersję naszego studia i spróbować swoich sił w rozwiązywaniu właśnie zagadek. Mamy ich tutaj 6, one dotyczą Polskiego Radia, trochę też o Polskim Radiu, dzięki nim można się dowiedzieć, a przy okazji fajnie się bawić i zyskać przyjemne gadżety.
5: I ja oczywiście też zapytałam ludzi, którzy są na miejscu o ten poziom trudności. No i okazuje się, że wcale tak prosto nie jest, że mimo tego, że właśnie to jest piknik rodzinny, edukacyjny, no to te zagadki mogą być trudne i że nie jest tak prosto je wszystkie rozwiązać.
7: Łatwy może być trudny, a trudny może być łatwy.
8: Dokładnie się zgadzam, ponieważ my mamy umysły analityczne, rozwiązałyśmy trudne, a łatwy właśnie my nie wiemy za bardzo, nam się tutaj nie zgadza, więc trudne może być łatwe, a łatwe może być trudne.
5: Zapraszamy do godziny 18 na rodzinny piknik edukacyjny na placu Jana Pawła II. Natomiast to wszystko też dzieje się tutaj na scenie, można brać cały czas udział w konkursach, ale też o 20 oczywiście ruszają koncerty i myślę, że też wiele osób właśnie na to czeka. Między innymi wystąpi Natalia Nykiel, Kasia Kowalska, Skolim czy Bowska.
4: A ten koncert o godzinie 20. Wszystkie informacje prosto z Ełku. Weronika Puszkar, bardzo dziękuję.
5: Dzięki wielkie.
2: Gość Polskiego Radia 24.
4: A w studiu Marta Kucicka, pedagog. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
4: I Elżbieta Lenart, dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Józefosławiu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam.
4: No właśnie, temat wakacyjny przed chwilą, bo to lato z radiem. Teraz jesteśmy w Ełku, wakacyjna trasa Lata z Radiem trwa. I trochę o tych wakacjach będziemy rozmawiać, ale też trochę o edukacji. Bo z jednej strony wakacje w pełni, wielu uczniów odpoczywa, wyjeżdża na wymarzony wypoczynek, odpoczywa od nauki, ale są też tacy, którzy w wakacje się uczą. Czy to jest jakiś trend? Czy to jest w ogóle dobry pomysł? Co panie sądzą? Pani Marta Kucicka.
9: No, czy w wakacje się uczyć? To tak jakbyśmy powiedzieli, czy na urlopie się myśleć o pracy, prawda? Ja jestem zdania, że fajnie jest odpocząć, ale z rodziną wspólnie poznawać nowe ciekawostki, historię, geografię, przypominać sobie, utrwalać materiał jak najbardziej, ale niestety nie jestem zwolennikiem wkuwania na blachę w wakacje. Wakacje to jest fajny czas, żeby odpoczywać i spędzać razem w gronie rodzinnym czas.
4: Pani dyrektor.
11: Pokusiłabym się o takie porównanie, że ja mam w szkole sportowców wyczynowych. I podczas wakacji nie ma przerwy od trenowania. Wszyscy sportowcy mają obozy wyczynowe.

0: obozy sprawnościowe, przygotowywanie do sezonu, a nasz mózg to też przecież mięsień i trzeba go trenować, tak jak ciało. Więc jestem za tym, że nauka tak, ale nie w trybie drugiej szkoły. Lekki, regularny kontakt z uczeniem się, czytanie, gry, jakiś kontakt z kulturą, jak najbardziej tak.
1: No właśnie, bo niektórzy wyrażają też taką opinię, że z kolei długa przerwa w nauce potrafi też mocno rozleniwić i później jak po wakacjach we wrześniu wracamy do szkoły, no to ciężko jest się zmobilizować. Właśnie chyba ten balans by trzeba było znaleźć, tak jak pani dyrektor mówi, inny sposób nauki. Natomiast to, co ja niepokojącego usłyszałam, że to bardziej jest decyzja rodziców, a nie dzieci, którzy mówią, że dziecko ma zaległości i powinno się uczyć. Pani Marta Kucicka.
2: No właśnie, dziecko ma zaległości. Mamy 10 miesięcy na naukę, więc jeżeli dziecko przez te 10 miesięcy nie jest w stanie albo nie zdążyło, czy przeczytać jakieś lektury, czy nadrobić jakiegoś materiału, to oczywiście poprzez zabawę w atmosferze takiej spokojnej można jak najbardziej to zrobić. Ale jeżeli chodzi o, że tak powiem brzydko, zakuwanie, ja jestem tego przeciwnikiem. Dlatego, że jeżeli ja pracuję cały rok i czekam na ten wymarzony urlop, to oczywiście, że ja też na ten urlop zabiorę książkę i będę czytała tą książkę. I jeżeli ja pokażę dziecku mojemu, że ja czytam książkę, to dziecko też sięgnie po książkę. I jeżeli porozmawiamy, że może warto jest wrócić do tej lektury, która nie została do końca przeczytana, dlaczego nie? Ale jeżeli ewentualnie jakaś może tabliczka mnożenia, poprzez zabawę, zrobienie wspólnie jakichś zakupów, pobawienie się, zabawę, ale odpytywanie, wkuwanie, ja jestem tego przeciwnikiem. Fajnie jest, żeby po prostu odpocząć, bo tu tak jak też pani dyrektor powiedziała, mięsień trzeba ćwiczyć, ale my będąc z dzieckiem cały czas, ten mięsień ćwiczymy. Jeżeli my pojedziemy z dzieckiem na urlop i pokażemy nowe miejsca, będziemy wspólnie towarzyszyć dziecku, to dziecko będzie nas pytało i dzięki temu będziemy mogli poszerzać jego wiedzę. I to jest nauka. Przecież człowiek całe życie się uczy.
1: Pani dyrektor, a czy to zjawisko nadrabiania na przykład zaległości w wakacje, pani się często z tym spotyka? Czy to są jednak w większości uczniowie chcą odpoczywać w wakacje?
0: Spotykamy się z takim zjawiskiem, jeżeli chodzi o nadrabianie zaległości, ale to są dzieci, które przeszły w roku szkolnym indywidualne jakieś choroby, dzieci po przejściach. Natomiast jeżeli dziecko ma zaległości, to najlepsze tutaj jest wsparcie celowane. Akurat uczymy tego przedmiotu, z którego są zaległości, pracujemy z psychologami, pracujemy z pedagogiem. Natomiast nie zamieniajmy domu w drugą szkołę. Tak? I nie róbmy walki o zeszyty.
1: No właśnie, bo to jest też bardzo ciekawe, jak ta nauka w wakacje wygląda. Przecież szkoły są zamknięte, to musi się dziać na własną rękę, więc w tym momencie to się dzieje po prostu w domu i to nie jest najlepszy pomysł. Drogie panie, dwa tygodnie temu raptem zakończył się rok szkolny. Pierwsze dwa tygodnie wakacji za nami i w ostatnim dniu roku szkolnego ukazało się badanie IBRIS dla Polskiej Agencji Prasowej, z którego wynika, że prawie 60% Polaków uważa, że polska szkoła zmierza w złym kierunku. Zdaniem respondentów polityka wywiera zbyt duży wpływ na system edukacji. Zapytano też Polaków, czy ich zdaniem polski system edukacji dobrze przygotowuje uczniów do dorosłego życia. Twierdząco odpowiedziało 21,5% badanych, ponad 72% było przeciwnego zdania. A pani jak odpowiedziałaby na to pytanie, jaki jest stan tego polskiego szkolnictwa co do poprawy, w którym kierunku zmierza szkoła? Czy bardzo szeroko zadane pytanie? Może.
2: Ja bym może powiedziała tak, że szkoła jest jednym z miejsc, która pomaga edukować. To rodzina. I pierwszą edukację, jaka jest w domu u dziecka, to jest rodzina i przede wszystkim rodzice.

W bardzo dużym mierze tutaj ja bym kładła nacisk na rodziców. Jak rodzice będą przygotowywali dzieci do szkoły, do obowiązku szkolnego. I to później ma też przełożenie, jakim dzieckiem jest, dziecko jakim jest uczniem. Tak, bo jeżeli całą odpowiedzialność za edukację tylko i wyłącznie złożymy

0: tej współpracy między nauczycielami a rodzicami. Chyba mam takie wrażenie, że za moich czasów, jak ja byłam w podstawówce czy w liceum, jak słyszę teraz, co się dzieje, no to to jednak wyglądało zupełnie inaczej.
1: Tak, to jest bardzo trudna sztuka, aczkolwiek my sobie z tym świetnie radzimy. U nas nie ma czegoś takiego jak rada rodziców. Bardziej odpowiedzialność kierujemy na uczniów. Oczywiście edukacja wymaga zmian. Świat podąża, bardzo szybko się zmienia i tutaj należałoby pomyśleć o rozwoju dzieci, o rozwoju kompetencji miękkich. Nie tylko matematyka polski, ale również to, jak ja potrafię współpracować z innymi, to jak mogę rozmawiać, to jak potrafimy charytatywnie działać wspólnie. To są bardzo znaczące umiejętności, które pozwolą ludziom młodym iść dalej w świat. No i oczywiście taka umiejętność adaptacji warunków, w jakich się znajdujemy, tak? Bo te badania, które pani tutaj przytoczyła, rzeczywiście są bardzo niepokojące.
0: A jak to jest na tym etapie, jak jest z nauką tych umiejętności miękkich? Czy jest na to przestrzeń w szkole, czy jednak ta podstawa programowa jest tak przeładowana, że nie ma na to miejsca?
1: Powiem tak, my mamy to szczęście, że możemy troszkę więcej decydować. My jesteśmy szkołą niepubliczną. I my mamy bardzo duże wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci. Robimy różne spotkania z ciekawymi ludźmi i na to wszystko znajdujemy przestrzeń. Więc można, ale system zaburza nam jednak te możliwości.
0: Pani Marta Kucicka, z pani perspektywy pedagoga, co mówią uczniowie, czego oni na przykład oczekują od szkoły, jakich oni by chcieli zmian?
2: Oni chcieliby przede wszystkim być wysłuchanym, zauważonym i żeby ktoś im towarzyszył. Dzieci z materiałem sobie radzą. One, jeżeli dostaną zadanie, to są w stanie je zrealizować i się nauczyć, bo mamy bardzo mądre i dobre dzieci. Bardziej chodzi o to, że bardziej doskwiera im samotność. Że jest bardzo dużo dzieci samych, dużo dzieci, które uciekają w świat telefonów, wirtualny świat. Potrzebny jest drugi człowiek. Dlatego ja się bardzo też cieszę, że kładzie się teraz bardzo duży nacisk na wolontariat. Że zachęca się młodzież do niesienia pomocy też takiej właśnie bezfinansowej, bezkosztowej, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, żeby zastanowić się i pochylić się nad drugą osobą, żeby zobaczyć tą drugą osobą, bo to jak dzieci uciekają w świat wirtualny, który w trudnościach pokazuje, że tam nie ma przyjaciół, że przyjaciel jest tu i teraz jest potrzebny, to jest najważniejsze, obecność drugiego człowieka. I też tutaj chciałabym zaapelować do rodziców po prostu, żeby rodzice byli przy tych dzieciach, bo to jest najważniejsze.
0: Wspomniała pani o tym świecie wirtualnym. Od 1 września wchodzi w życie ustawowy zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń komunikacyjnych przez uczniów szkół podstawowych. Obejmuje cały teren szkoły, zarówno lekcje, jak i przerwy. Urządzenia nie będą mogły być używane także podczas zajęć edukacyjnych poza placówką. Czy to jest dobry pomysł, pani dyrektor? I jak będzie z egzekwowaniem tego?
1: To jest genialny pomysł. Z egzekwowaniem będzie troszkę trudniej, ale myślę, że dzieciaki są bardzo mądre tak naprawdę. Jeżeli okażemy im zainteresowanie, damy im coś w zamian, to dzieci chętnie odłożą telefony, żeby współpracować razem, zająć się jakimiś projektami. I te telefony my już w szkole odkładamy.
0: No właśnie, bo to też jest tak, że to ma być zakaz tak naprawdę od 1 września, ale wiele szkół już takie rozwiązania wprowadziło już po prostu wcześniej.
1: Tak.
0: Widząc, jakie ogromne jest to zagrożenie.
1: Oczywiście. Oczywiście jest to mega zagrożenie i dzieci żyją po prostu w sieci. Dzieci rozpraszają się bardzo szybko. Także Ważne jest, żeby te dzieci miały inne

0: inną jakąś możliwość ujścia swoich chociażby emocji, tak, żeby mogły porozmawiać, pograć w planszówki, zrobić coś ciekawego na przerwie.
1: Ja myślę, że tutaj ważne są rozwijanie pasji. Nie? Tutaj też sport, jakieś inne zainteresowania. Proszę pamiętać, że jeżeli dziecko będzie miało pasję, jeżeli będzie miało zajęcie, to ono nie będzie miało czasu na głupotę. Ono nie będzie miało czasu na długie nudzenie się. Ono nie będzie miało też czasu, że nie wiem, co z sobą zrobić, że zrobię coś niemądrego albo ryzykownego. Bo jeżeli dziecko ma pasję i ma zagospodarowany czas, to ono bardzo dobrze się wtedy uczy matematyki, jak zagospodarować czasem, kiedy mogę sobie pozwolić na spanie, kiedy na trening, a kiedy na inne przyjemności. Tak? Więc czasami nie trzeba dziecka uczyć właśnie tabliczki mnożenia, wkuwania na blachę, tylko trzeba dziecku pokazać, rozwijać pasję. Każda pasja jest chroniącym czynnikiem przed złymi wpływami ze środowiska na nasze dzieci. To jest najważniejsze.
2: I tutaj bym chyba też w tym wątku wróciła do tego, co pani wcześniej powiedziała, że wszystko zaczyna się tak naprawdę od rodziców i od domu, bo to, jakie mają wzorce dzieci w domu, kiedy widzą, że już od małego, żeby zająć im czas, był im dawany telefon, no to one też nie znają innych możliwości. Natomiast no tutaj ta współpraca między rodzicami i nauczycielami, żeby dążyć do tego jednego wspólnego celu, a celem jest po prostu rozwój dziecka i też ochrona go przed tymi zagrożeniami w sieci, bo jak też czytam różne raporty, że 1/3 dzieci doświadcza przemocy, właśnie cyberprzemocy i boi się o tym mówić, no to jest duży problem, pani dyrektor.
0: Tak, oczywiście. Tutaj liczymy na współpracę absolutnie z rodzicami i ważne jest, żeby rodzice, jeżeli widzą coś niepokojącego, zgłaszali to do szkoły, bo wtedy łatwiej jest tutaj pracować wspólnie nad problemem.
2: Czy pani pedagog ze swojego punktu widzenia z roku na rok tej pracy jest więcej, jeżeli chodzi o pracę z dziećmi, no bo też jest bardzo akcja uczniowska. To jest taka organizacja, która jest bardzo zaangażowana właśnie. To są młodzi ludzie, którzy mówią o postulatach. Jednym z tych postulatów, które czytałam na zakończenie roku szkolnego, to jest taki apel o to, żeby był psycholog i pedagog w każdej szkole, jak to jest ważne, no bo jednak dzieci i młodzież no, zmagają się z wieloma problemami, właśnie między innymi związanymi z zagrożeniem w sieci.
1: Tak, jak najbardziej. To jest ważne, tylko też ważne jest, żeby młodzież w ogóle miała bezpiecznego dorosłego. Bezpieczną dorosłą osobą, bo czy będzie pedagog, psycholog w szkole, czy to będzie ciocia wujek. Czy to będzie dobra sąsiadka, która czasami powie nam dzień dobry, uśmiechnie się wtedy, kiedy mam gorszy dzień. Ja cały czas tutaj będę naciskała, żebyśmy towarzyszyli tej młodzieży, towarzyszyli dzieciom, naprawdę, bo to jest tak ważne, żebyśmy zawsze byli przy tych naszych dzieciach, żeby te dzieci wiedziały, że nawet jeżeli będzie jakiś mały kryzys, to proszę pamiętać, że jeżeli wiem, że nie jestem sam, to ja sobie poradzę, ale jeżeli wiem, że jestem sam, to wtedy mam problem. Chodzi o to, żeby towarzyszyć i rozmawiać i być czujnym.
2: Wiele zmian czeka nas w nowym roku szkolnym, między innymi reforma Kompas Jutra i ma być nastawienie właśnie bardziej na zajęcia praktyczne. Pani dyrektor, jak pani to widzi? No bo właśnie zajęcia praktyczne mogą pomóc też w tej nawiązywaniu kontaktu też między młodymi.
0: Zajęcia praktyczne przede wszystkim pomogą dzieciom bardziej ze sobą współpracować, uczyć się drugiego człowieka. I to jest bardzo dobry pomysł. Mam nadzieję, że cały projekt będzie się dobrze realizowało, będą dobre tematy, naszym zadaniem jako szkoły jest zapewnić jak najlepszych wykładowców, nauczycieli i jak najlepszą atmosferę na takich zajęciach.
2: Drogie panie, myślę, że temat bardzo szeroki. Niestety musimy powoli stawiać kropkę. Jeszcze o wielu wątkach można by było rozmawiać, no ale mamy

0: wakacje, więc to może troszeczkę odpocznijmy od tej nauki. Marta Kucicka, pedagog, Elżbieta Lenart, dyrektor niepublicznego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Józefosławiu. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Największa zbrodnia popełniona na Polakach po II wojnie światowej ujawniona dopiero po 1987 roku.
5: Mówi się o niej nawet Mały Katyń.
4: Obława augustowska.
5: O tej tragedii z lipca 1945 roku porozmawiamy dziś po godzinie 22 w audycji Co jest na tej taśmie?
4: Posłuchamy niezwykłego dokumentu Alicji Maciejowskiej Obława augustowska.
5: A naszym i Państwa gościem będzie dr Łukasz Faszcz, historyk z Instytutu Pileckiego Domu Pamięci Obławy augustowskiej.
4: Zapraszamy Dorota Boniecka-Górny
5: i Wiesław Molek.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Flagi banderowskie mogą zostać w Polsce zakazane, chce tego prezydent Karol Nawrocki. Dyplomaci krajów bałtyckich przeciwko rosyjskiej dezinformacji swój protest złożyli w rosyjskim MSZ. Obywatel Rumunii próbował przemycić grupę nielegalnych migrantów do Polski. Wszyscy zostali zatrzymani. Minęła 16. Damian Szpyra. Zapraszam. Prezydent chce

0: Zakazu publicznego eksponowania czerwono-czarnych flag banderowskich. Karol Nawrocki mówił o tym w Radrużu podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa, ustanowionego w rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Prezydent podkreślał, że ideologiczne związki pomiędzy nazizmem i ukraińskim nacjonalizmem. Zapowiedział skierowanie do parlamentu ustawy, która zakaże używania czerwono-czarnych flag w polskiej przestrzeni publicznej.
1: I zamknęło się także w pewnej symbolice czerwono-czarnej flagi, która także nawiązywała swoją symboliką, estetyką do tego, co Niemcy nazywali ziemia i krew, czerwień i czerń. Pod tą czerwono-czarną flagą, której nie chcemy widzieć w Polsce, i zrobię wszystko, żeby nie było jej w Polsce, drodzy państwo, wierzę, że polski parlament przyjmie ustawę.
0: W podobnych uroczystościach, ale w Ołyce pod Łuckiem na Ukrainie uczestniczył minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o zachowaniu pamięci ofiar.
2: Chciałem tutaj być jako dzisiaj najwyższy przedstawiciel państwa polskiego przebywający na Ukrainie, żeby te słowa przed wami wszystkim wypowiedzieć. Z nadzieją na lepsze jutro, z nadzieją na prawdziwe pojednanie, z nadzieją na wspólną przyszłość Polski i Ukrainy, w którą głęboko wierzę. Przychodzę po to, żeby w żaden sposób nie rozdrapywać ran, ale żeby ona się zabliźniła, ale żeby się zabliźniła, musi być opracowana, wtedy dopiero się może zagoić.
0: Rzeź Wołyńska trwała od 1940 do 1945 roku. Szacuje się, że wskutek ukraińskich zbrodni zginęło nawet 120 tysięcy Polaków. Wspólny protest dyplomatów krajów bałtyckich w rosyjskim MSZ. Chodzi m.in. o wypowiedzi kremlowskich przedstawicieli dotyczące rzekomego umożliwienia Ukrainie wykorzystywania przestrzeni powietrznej do ataków dronami na terytorium Rosji. Przeciwko rozpowszechnianiu fałszywych informacji opowiedzieli się przedstawiciele ambasad Litwy, Łotwy i Estonii.
3: Wilno, Ryga i Tallin odrzuciły rosyjskie zarzuty, podkreślając, że przypadki wlotów dronów do ich przestrzeni powietrznej są konsekwencją prowadzonej przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. Dyplomaci odnieśli się również do zarzutów Moskwy, jakoby państwa bałtyckie przygotowywały się do masowych deportacji ludności rosyjskojęzycznej. Podkreślili, że Litwa, Łotwa i Estonia zapewniają wszystkim swoim mieszkańcom ochronę praw wynikających z zasad państwa prawa, a przeciwne twierdzenia nie mają oparcia w faktach i stanowią element rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Wracamy do kraju. Ratownikom udało się bezpiecznie uwolnić uwięzionego pod ziemią górnika. Według przekazanych informacji nikt nie odniósł obrażeń. Tym samym zakończyła się akcja po wstrząsach w zakładach górniczych Lubin na Dolnym Śląsku. Do silnego wstrząsu doszło po godzinie 8 rano. Władze kopalni natychmiast wstrzymały wydobycie i zarządziły ewakuację pracowników ze strefy zagrożenia. W maszynie przysypanej przez skały znajdował się operator, z którym przez cały czas był kontakt. Przed 13 został uwolniony. Prawie 30 migrantów próbowało nielegalnie przedostać się z Litwy do Polski. Zostali zatrzymani przez Straż Graniczną i Krajową Administrację Skarbową. Doszło do tego na tymczasowym drogowym przejściu granicznym w Budzisku, informuje rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, podpułkownik Katarzyna Zdanowicz.
4: Do odprawy zgłosił się obywatel Rumunii, który w naczepie miał przewozić torf. Jak się okazało, za przewożonym towarem ukryci byli migranci. Jak ustalili funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Ródce Tartak, cudzoziemcy pochodzili z Somalii, Afganistanu i Pakistanu. W tej chwili prowadzone są czynności, a po ich zakończeniu cudzoziemcy zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji.
0: Zatrzymano też kierującego ciężarówką 50-letniego obywatela Rumunii, który odpowie za organizowanie nielegalnej migracji. Dodajmy, że była to kolejna w ostatnich dniach próba nielegalnego przewożenia migrantów do Polski z Litwy. Na początku lipca również obywatel Rumunii przewoził 54 cudzoziemców ukrytych w Tirze. Medycy z Poznania wyjadą do Kamerunu, aby pomagać głuchoniemym dzieciom. Przez 3 tygodnie zespół protetyków słuchu będzie diagnozował i zakładał aparaty słuchowe najbardziej potrzebującym. Choć wyjazd dopiero we wrześniu, to w stolicy Wielkopolski rozpoczęła się już zbiórka używanych aparatów słuchowych.
5: Medycy przyjadą m.in. do szkoły dla dzieci niesłyszących prowadzonej przez polskie misjonarki, mówi Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia dla Świata.
6: W tych wioskach, z których wywodzą się dzieci, wierzy się, że głuchota jest efektem czaru. Wtedy zwykle szuka się osoby odpowiedzialnej za to zarzucenie tego złego uroku. Natomiast takie dzieci są ukrywane w domach.
5: Lekarze zabierają z Polski sprzęt do badań i leczenia oraz setki aparatów słuchowych i baterie do tych urządzeń. Maciej Stiller z Uniwersytetu

0: medycznego wyjaśnia, że będą to tygodnie intensywnej pracy.
1: Wybieramy sobie miejsca, w którym jest duża koncentracja, bo te dzieci wyłapano. Chodzi o logistykę, żebyśmy przyjechali i mieli pełne ręce roboty, a nie szukali na miejscu, kto się zgłosi.
0: W siedzibie Stowarzyszenia dla Świata w centrum Poznania ruszyła już zbiórka używanych, ale sprawnych, zausznych aparatów słuchowych, które mogą posłużyć innym pacjentom.
2: Relacjonował Maciej Szafer.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Burze mogą pojawić się na Podlasiu, a także częściowo w Warmińsko-Mazurskim i na Mazowszu. Będą im towarzyszyć silne porywy wiatru oraz ulewny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i umiarkowane, ale bez opadów. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wschodzie do 24 na zachodzie. Jutro podobnie, ale będzie przy tym odrobinę cieplej. Od 20 stopni na Lubelszczyźnie, 22 w centrum, do 28 w Lubuskiem.
4: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
5: Prawie 7 minut po godzinie 16 jest sobota 11 lipca. A teraz przyjrzymy się, co działo się na szczycie NATO w Ankarze. Donald Trump przyznaje, że nie miał ochoty przylecieć na szczyt NATO, ale pojawił się dla prezydenta Turcji. Silnego człowieka, którego podziwia. Recep Tayyip Erdoğan zaoferował Trumpowi sułtańskie powitanie, a innym liderom wręczył po rewolwerze. Ci w zamian za to nawet nie pytali o demokrację, więźniów politycznych czy wolność prasy. Brukselscy korespondenci Beata Płomecka z Polskiego Radia i Maciej Sokołowski z TVN-u pytają jednak i zastanawiają się, czy odwiedzając Ankarę znaleźli się w autorytarnym kraju, który stał się na tyle istotny w globalnej układance, że wygodniej jest przymknąć oczy. W jakim miejscu jest dziś Turcja i komu potrzebna jest przyjaźń z Recepem Tayyipem Erdoğanem? Autorzy podcastu Szczyt Europy pytają o to Karola Wasilewskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich.
6: Radio Podcast.
7: To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski. TVN24.
8: Prawdziwy roller coaster, kolejka grozy, trzęsienie ziemi, sztorm, burza, a po burzy spokój. Coś jeszcze można by było, jakieś inne określenie znaleźć, żeby opisać szczyt NATO w Ankarze?
9: Wiesz, też sięgałem po te metafory pogodowe w jednym z wejść, opowiadając, że zaczęło się od chłodnego powiewu, że było mroźnie na początku, kiedy Donald Trump wystąpił na szczycie NATO, krytykując Hiszpanię, grożąc Hiszpanii zerwaniem wszelkich kontaktów handlowych, przypominając sobie o Grenlandii, mówiąc, że ta Dania to sobie w ogóle nie radzi. Więc ten wstęp był rzeczywiście bardzo mroźny, ale potem wyszło słońce.
8: Pomógł chyba taniec wokół Donalda Trumpa. Europejczycy robili wszystko, żeby go nie zdenerwować. Pomagał też Tayyip Recep Erdoğan, który zgotował mu królewskie powitanie. To wszystko miało sprawić, że rozbuchane ego Donalda Trumpa zostanie pogłaskane, a Donald Trump zamiast atakować spojrzy jednak przychylniejszym okiem na sojuszników z Europy i z Kanady.
9: Pomóc miał też ten ogromny pałac, w którym my byliśmy przez kilka dni. Tam było i centrum prasowe w wielkiej bibliotece. Informacja była, że jest to jedna z największych bibliotek na świecie. No ale sam też ten kompleks prezydencki, kompleks Erdoğana, nieprzypadkowo używam też tego słowa w tym kontekście, bo to Erdoğan otworzył sam sobie w 2014 roku jeden z największych obiektów rządowych, to wiesz, że on ma ponad 300 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. W porównaniu do takiego Białego Domu to jest kilkanaście razy większy. No i to widać było rzeczywiście na każdym kroku ten rozmach. Tam jest też ogromny meczet w tym kompleksie właśnie. No i tam też podczas powitania Donalda Trumpa była i defilada wojskowa, i był przelot samolotów nad głową prezydenta. Zresztą
8: na niebie pozostały smugi w kolorach flagi amerykańskiej.
9: No i przyznał sam Donald Trump także na początku, że on to właściwie na szczyt NATO by nie przyleciał, gdyby nie to, że zaprosił go właśnie Erdoğan. Zaprosił go jego wielki przyjaciel, którego bardzo szanuje, bo jest to bardzo silny człowiek.
10: I was very disappointed with NATO and frankly if it weren't held in Turkey where My friend happens to be a very strong leader, a very strong person. I

0: It's possible that I wouldn't have attended.
1: Tak mówił Donald Trump zaraz po wylądowaniu, właśnie wtedy, mimo królewskiego przywitania, mimo tego kompleksu prezydenckiego, postanowił uderzyć w Europejczyków. Potem była kolacja w tymże kompleksie i tam ponoć Donald Trump miał lepszy humor nieco.
2: I tu zastanawialiśmy się, przy kim usiądzie Donald Trump, czy też kto będzie siedział obok niego przy stoliku, czy będzie to Giorgia Meloni, co zapowiadałoby trudny wieczór i dla Donalda Trumpa, i dla Meloni. Była podobno w pobliżu, ale najbliżej siedziała żona kanclerza Merca. I ta dyskusja między nimi podobno była bardzo spokojna i rzeczywiście Donald Trump tutaj podczas tej kolacji także dobrze się bawił. Chyba w pobliżu nie było także Sancheza, premiera Hiszpanii. To też ta choreografia miała poprawić humor amerykańskiego prezydenta, bo wszyscy sobie zdają sprawę, że ten stan relacji transatlantyckich w dużej mierze zależy po prostu od nastroju amerykańskiego prezydenta.
1: Dobrze, że blisko nie siedział premier Belgii, Bart De Wever, bo to było raptem kilka godzin, kilkanaście po zakończeniu meczu na Mundialu, w którym to Belgia rozgromiła Stany Zjednoczone. Wszystko odbywało się w atmosferze skandalu, cofniętej kartce. Przywódcy ponoć mieli przekazane nie wspominać o Mundialu, tylko że Bart De Wever w rozmowie z dziennikarzami tegoż samego dnia pozwolił sobie jednak na kąśliwą uwagę. Powiedział, że ten szczyt, ma nadzieję, zakończy się sukcesem. Będzie pomoc dla Ukrainy i to taka będzie czerwona kartka dla Putina i już jej nie będzie można wycofać.
2: Niefrasobliwi ci Belgowie, zupełnie.
1: No i nastrój był dobry wieczorem. Potem Donald Trump poszedł spać, obudził się i znowu coś go ugryzło. I podczas spotkania z Markiem Rutte, sekretarzem generalnym NATO, postanowił uderzyć właśnie wtedy w Hiszpanię. Wciąż ma za złe ma Europejczykom w ogóle, że go nie wsparli w wojnie z Iranem.
2: No właśnie, bo ty mówisz, że on poszedł spać. Gdyby tak poszedł spać, to jeszcze byłoby okej. Nie poszedł spać, tylko wydał rozkazy ataku na Iran. I to też spowodowało, że powrócił temat rano Iranu, o którym Europa bardzo chciała zapomnieć.
1: Europa chciała zapomnieć, a Donald Trump zapomnieć jej nie może, że nie wsparła go w wojnie z Iranem, że nie użyczyła przestrzeni powietrznej, że nie użyczyła baz, że nie użyczyła pasów startowych. No i w tym kontekście Hiszpania akurat najbardziej boli Donalda Trumpa, bo tam i przestrzeń, i bazy, a dodatkowo Hiszpania jeszcze jako jedyna przecież w tamtym roku na szczycie w Hadze oprotestowywała ten nowy próg minimalny wydatków na obronę, czyli 5% PKB, co było wielkim sukcesem, bo wszyscy się zgodzili, ale jako ostatni zgodę dał właśnie premier Hiszpanii. I tak było rano. No i zastanawialiśmy się, jak też potoczy się ta pierwsza i jedyna sesja szczytu północnoatlantyckiego, nieco ponad 3 godziny. Jeden z ekspertów nawet powiedział mi, że mecz na Wimbledonie trwa dłużej niż ta sesja 32 przywódców. Krótko, żeby zminimalizować szkody, żeby nie dawać okazji Donaldowi Trumpowi uderzania w sojuszników, czyli jak najkrócej, najważniejsze rzeczy i się rozchodzimy. No i okazało się, że jak się drzwi zamknęły, to Donald Trump zupełnie inaczej już mówił.
2: Nie mówił ani o Hiszpanii, nie mówił ani o Grenlandii, nikogo nie atakował. A potem, gdy wyszedł na konferencję prasową taką wspólną, to już miał bardzo dobry humor, już właściwie wszystko mu się podobało. I wtedy zaczynamy już mówić o sukcesie tego szczytu. Deklaracje ze szczytu w Ankarze udało się przyjąć bez problemu, a tam najważniejsze punkty, na których zależało i sekretarzowi Markowi Rutte, i europejskim stolicom.
1: Ale zobacz, w jakim my miejscu jesteśmy i w jakim miejscu jest Sojusz Północnoatlantycki, jeżeli sukcesem jest przyjęcie deklaracji, która potwierdza artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, że zobowiązanie jest do kolektywnej obrony, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, każda deklaracja ze szczytu tak się zaczyna. Ale tutaj nie mieliśmy pewności, czy Donald Trump się pod tym podpisze, skoro dzień wcześniej mówi, że wycofa wszystkich amerykańskich żołnierzy. Więc tak, potwierdzenie artykułu 5, Rosja długoterminowym zagrożeniem dla sojuszu, a Ukraina otrzyma wsparcie.
2: Jest też wyraźne wskazanie, że państwa nie tylko chcą wydawać więcej, bo to już powiedziały w Hadze przed rokiem, że ten 5% PKB, teraz jest konkretnie na co chcą wydawać więcej i to jeszcze przed

0: rozpoczęciem szczytu oficjalnego, zanim liderzy się zjechali, Mark Rutte był na takim forum przemysłu obronnego, gdzie był też wielki telebim, były wielkie kwoty, były piękne klipy ze sprzętem wojskowym i mnóstwo ofert. Co my kupimy? Kwoty sięgające ponad 50 miliardów dolarów, nowoczesne drony, systemy antydronowe, transportowe samoloty, cysterny. Oglądaliśmy to razem i zastanawialiśmy się, jak to nazwać, takie targi, także z jednym adresatem, dla którego takie wielkie liczby i taki pokaz miał trafić.
1: Good morning and welcome. Welcome to the NATO Summit Defense Industry Forum. This is really the platform bringing NATO and industry together.
2: And now I would like to invite the participating allied representatives of the A400M initiative to the stage. Croatia, France, Poland, Spain, Turkey, and the United Kingdom.
3: To było wszystko, co Donald Trump lubi najbardziej, bo to były kolory, tak jak powiedziałeś też, te zdjęcia, duże telebimy, ale przedstawiciele państw biorący udział w tych projektach wychodzili na podium, stawali do wspólnego zdjęcia. To wszystko z takim wielkim rozmachem, z wielką pompą. No a plus jeszcze dodatkowo już wiadomo było, że Mark Rutte, teraz to wiemy, miał tabelki przygotowane dla Donalda Trumpa i zestawienia. Wprawdzie na tej prezentacji Donalda Trumpa jeszcze nie było, bo on był w powietrzu wtedy, leciał dopiero, ale byli jego przedstawiciele, więc na pewno mu wszystko przekazali. A plus jeszcze tabelki i zestawienia, że europejscy sojusznicy i Kanada wydają dwa razy więcej teraz w porównaniu z początkiem pierwszej prezydentury Donalda Trumpa. To wszystko miało zadziałać na wyobraźnię amerykańskiego prezydenta. No i wydaje się, że chyba tak, odniosło to skutek. A jak dodamy jeszcze do tego, że te wspólne projekty wzmacniające obronę będą realizowane z amerykańskimi firmami, które na tym skorzystają, no to czego Donald Trump mógł chcieć więcej?
0: Te oferty miały pokazać z jednej strony, że będziemy wydawać te pieniądze w Stanach Zjednoczonych, ale z drugiej strony, że możemy też kupować sprzęt w Europie. Tam są takie firmy jak Airbus, Saab, który dostał ogromne także kontrakty na samoloty rozpoznawcze. A więc jesteśmy w stanie produkować, ale damy też Ameryce zarobić dużo pieniędzy. Na przykład taka Dania, która kupiła samoloty typu Poseidon do patrolowania Grenlandii. Kupiła w Ameryce, więc amerykańskie samoloty będą patrolować Grenlandię i bronić jej granic. Przed kim będą bronić tych granic?
3: No przed sojusznikiem, który chce ją przejąć. Pewnie Donald Trump całego podtekstu nie zrozumiał. Najważniejsze było to, że amerykańskie firmy skorzystają, a europejscy sojusznicy będą wydawać więcej. W tym całym projekcie oczywiście wzmacniania sektora zbrojeniowego.
0: Ostatecznie więc wszystkie te próby i ten plan sekretarza Marka Rutte chyba zadziałał, bo Donald Trump przed wyjazdem sam podsumował, jak powiedział, jednym słowem całe to spotkanie – zjednoczenie. Ja słuchałem i nie wierzyłem, że amerykański prezydent tak mówi o NATO, że sojusz nigdy nie był zjednoczony jak teraz, że wszyscy traktowali go z szacunkiem, że na sali padały słowa o miłości, o uwielbieniu i wyjeżdża zadowolony z tego fantastycznego spotkania, więc chyba wszystko poszło zgodnie z planem.
1: We just concluded a very successful NATO summit. I just want to say there was tremendous love in that room. If you could have seen the respect and the love in the room, they liked the job I'm doing. They said, we love you. These are grown people saying that. There was tremendous unity in that room.
3: Dorośli ludzie mówili mi, kochamy cię, kochamy cię. Mówił Donald Trump, relacjonując przebieg obrad i nazwał ten szczyt sukcesem. Właściwie zaczął od tego, że to był sukces. Sukces dlatego, że na jego wezwania o zwiększenie wydatków na obronę część już to robi, część to zrobi, a tak właściwie to wszyscy odpowiedzieli na te jego presje i wydatki będą już tylko większe.
0: I kilkukrotnie także podczas tej końcowej konferencji Donald Trump dziękował Erdoganowi, dziękował organizatorowi tego spotkania.
3: W tym odcinku właśnie przyjrzymy się Recepowi Tayyipowi Erdoganowi, a pomoże nam w tym dr Karol Wasilewski, kierownik zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej w Ośrodku Studiów Wschodnich.
4: Turcja zupełnie nie jest

0: przygotowana na życie bez Tayyip Erdoğana. Nie uda mu się tego procesu sukcesji przeprowadzić i wtedy Turcja pogrąży się w chaosie w momencie, w którym Tayyip Erdoğana zabraknie.
1: Ale najpierw to, o czym dziś nie będziemy mówić.
2: A nie powiemy o tym, że Parlament Europejski skrytykował prezydenta Ukrainy za nadanie elitarnej jednostce ukraińskich sił zbrojnych imienia bohaterów UPA. Europarlament ocenił, że to niezgodne z wartościami europejskimi. To wszystko w rezolucji, w której deputowani wyrazili ubolewanie. Niepotrzebna, niesprowokowana eskalacja, tak zapisano w rezolucji. Ona nie była poświęcona sprawom historycznym, dotyczyła postępów Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii. Przyjęta została poprawka w sprawie UPA zaproponowana przez polskich europosłów i to pierwszy raz, kiedy Parlament Europejski bezpośrednio odniósł się do decyzji ukraińskiego prezydenta, no i co najważniejsze, powiązał ją z rozmowami akcesyjnymi do Unii Europejskiej.
1: Nie będziemy dziś także mówić o tym, że 72 europosłów zażądało wszczęcia śledztwa w sprawie prezesa FIFA, Gianniego Infantino, po tym jak FIFA zniosła karę zawieszenia za czerwoną kartkę amerykańskiego piłkarza Floriana Baloguna. I miało to się wydarzyć po telefonie od Donalda Trumpa. Stany Zjednoczone grały z Belgią, miały być w tym meczu osłabione, no ale okazało się, że ta czerwona kartka zostanie wyegzekwowana w późniejszym terminie. Napastnik wystąpił w meczu z Belgią, ale to niewiele pomogło Stanom Zjednoczonym, które ten mecz i tak przegrały 1-4. Mimo wygranej Belgów sprawa wzbudziła wiele kontrowersji także w Brukseli, stąd pomysł, aby jednak sprawdzić dokładnie, co się wydarzyło i rozpocząć postępowanie wobec prezesa FIFA.
2: A nie powiemy też o tym, że za rok pasażerowie linii lotniczych w Unii Europejskiej będą mogli korzystać z nowych, wzmocnionych praw. Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził wcześniejsze porozumienie negocjatorów unijnych instytucji w tej sprawie, czyli zmienione zostają przepisy sprzed ponad 20 lat. Wprawdzie wysokość odszkodowania za opóźniony bądź odwołany lot pozostaje taka sama, ale zmiany mają sprawić, że dochodzenie odszkodowań będzie prostsze. My więcej na temat tych przepisów mówiliśmy w odcinku numer 75. Zapraszamy Państwa do odsłuchania.
1: I nie będziemy Państwu opowiadać także o kolejnym sportowym temacie, sportowo-politycznym jednak jak najbardziej, bo Międzynarodowy Komitet Olimpijski szykuje się do tego, by Rosjanie mogli powrócić na kolejnych Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w roku 2028. Choć ciągle rosyjska flaga i hymn miałby być zabroniony, no to sportowcy mogliby brać udział w zawodach. To jednak nie spodobało się już w wielu krajach Unii Europejskiej, w samej też komisji. Estonia już proponuje, aby komisja obcięła wszelkie finansowanie programów związanych z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. Komisja przyjrzy się także tej sprawie, bo nikt nie może zrozumieć w Brukseli, dlaczego agresor miałby być teraz traktowany w inny sposób, jakby cokolwiek zmieniło się w ostatnich miesiącach w Rosji. I dlaczego w tym momencie sportowcy rosyjscy mieliby na igrzyska powrócić?
3: Szczyt Europy.
2: Dzień dobry Państwu, witamy w 78. odcinku naszego podcastu Szczyt Europy. W tym tygodniu byliśmy w Ankarze, relacjonowaliśmy szczyt NATO. Te banery informujące o szczycie NATO rzucały się w oczy.
1: Jadąc z samego lotniska, zresztą Donald Trump też o tym mówił, że wszystko już mu się podobało i ten nowy terminal i wspaniałe lotnisko, które zostało zbudowane specjalnie z tej okazji, jak mówił Donald Trump, też widzieliśmy te wszystkie banery, które były po drodze informujące o szczycie NATO właśnie z wielkim hasłem klucz do pokoju.
2: Blokady, obecność policjantów na każdym kroku, 70 tysięcy policjantów i żandarmerii pilnowało porządku. To centrum prasowe i miejsce, gdzie odbywał się szczyt w kompleksie prezydenckim, było odcięte od świata. Kontrolę trzeba było pokazywać niemal na każdym kroku, jak człowiek chciał się dostać do centrum, paszport. Ale sama Ankara, trzeba przyznać, wyczyszczona, przygotowana.
1: Można się było zastanawiać, gdzie podzieli się ci wszyscy mieszkańcy, a to jest niemal 6 milionów ludzi w stolicy Turcji.
2: Jeszcze 100 lat temu tam było 30 tysięcy osób. Teraz jest nowoczesnym miastem, takim zupełnie pozbawionym turystów. Ja jeszcze dzień po szczycie miałam okazję przejść się ulicami Ankary i widać było, że to nie jest taka pocztówkowa Turcja, tutaj nie ma tego Bosforu.

0: sporu, tutaj nie ma plaż, tutaj nie ma turystów, to jest zwykłe codzienne życie. Sama Ankara też przypomina mi trochę przez moment, przypominała mi Manhattan, bo przecież drapacze chmur.
1: No, trochę z tym Manhattanem chyba przesadziłaś jednak.
0: Drapacze chmur i te wysokie bloki sprawiły, że miałam takie skojarzenia. Sama Ankara, dosyć ciekawa historia, bo tak naprawdę została stolicą Turcji w 23 roku. To Atatürk zdecydował o przeniesieniu stolicy do Ankary, żeby się już odciąć od tradycji osmańskiej i tej potęgi Konstantynopola. Ciekawe jest też położenie Ankary. Właściwie można powiedzieć, że w środku niczego, na wyżynie otoczona stepami, co oznacza, że wiatr hula. Ja to akurat odczułam najbardziej, bo podchodziliśmy dwa razy do lądowania. Pilot nie mógł sobie poradzić po raz pierwszy takie podmuchy wiatru.
1: My chcemy się dzisiaj zastanowić także, gdzie tak naprawdę odbywał się ten szczyt NATO, w jakim kraju, jakim sojusznikiem jest Turcja, jakim przywódcą jest Tayyip Recep Erdoğan.
0: Bo to, że uwielbienie dla rozmachu, dla wielkości Recep Erdoğan ma, to już Państwo wiedzą, bo Maciek opowiedział o kompleksie prezydenckim. My ten kompleks obserwowaliśmy z Biblioteki Narodowej, bo tam było centrum prasowe na szczycie w Ankarze. Biblioteka największa w Turcji, naprzeciwko kompleksu prezydenckiego. 4 miliony książek, 130 milionów wersji elektronicznych w 134 językach, opowiadające o historii Turcji, o tym, jak przechodziła z arabskiego na łacinę, o tym, jak Atatürk wprowadzał reformy w Turcji i właściwie uczynił Turcję krajem zachodnim, nowoczesnym. Tylko że teraz na jego czele stoi człowiek, który nie do końca z tą spuścizną Atatürka by się zgodził.
1: Erdoğan coraz rzadziej wymienia spuściznę Atatürka, coraz częściej krytykuje go za odejście od religii. To prawda, ale o to, jak ta sytuacja dzisiaj wygląda w Turcji, do jakiego kraju przyjechaliśmy, o to wszystko pytamy doktora Karola Wasilewskiego, kierownika zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej w Ośrodku Studiów Wschodnich.
2: Szczyt Europy.
0: Turcję to kwalifikujemy jako państwo zachodnie, jako państwo wschodnie, czy ona sama w sobie jest swoją kategorią?
3: Turcję zdecydowanie kwalifikujemy jako Turcję, państwo własnej kategorii. Kiedyś było to bardzo popularne pytanie, czy Turcja zmierza na zachód, czy Turcja zmierza na wschód. No, zwłaszcza było ono popularne w momencie, kiedy Tayyip Erdoğan mówił aktywnie i dużo o tej szanghajskiej organizacji współpracy. Natomiast wtedy padła również odpowiedź, która mnie zawsze wydawała się odpowiedzią najbardziej prawidłową. Turcja nie zmierza na zachód, ani na wschód, zmierza po prostu w kierunku tureckim. I dziwna jest to może odpowiedź, no bo jak Turcja może zmierzać w kierunku tureckim? Jest to jakieś masło maślane. Natomiast tyle razy, ile z ust tureckich decydentów słyszeliśmy, że Turcja ma jeden sojusz i jest to sojusz turecki, no tego nie da się zliczyć. Więc te nasze dywagacje, tak jak mówię, popularne, czy Turcja zmierza na wschód, czy zmierza na zachód, intensywne w zależności od przechylenia w danym kierunku, w danym momencie tureckiej polityki zagranicznej, wydaje mi się, że można zaparkować i śmiało powiedzieć, że Turcja próbuje realizować tę swoją własną, autonomiczną, bardzo często asertywną, czasem agresywną politykę zagraniczną, ale celem nadrzędnym jest maksymalizacja interesów Turcji i myślenie przede wszystkim w kategoriach siebie jako, no cóż, pępka świata.
0: Siedzi okrakiem na barykadzie i bardzo jej to pasuje.
3: Nie bardzo wiem, czy siedzi, bo jest taka ruchliwa przy tym wszystkim. Natomiast to też można wytłumaczyć inną metaforą, którą posługuje się Ibrahim Kalin. Obecnie to jest szef tureckiego wywiadu i on, tłumacząc tę turecką obrotowość, zawsze mówił w ten sposób, że cokolwiek wydarzy się na świecie, prędzej czy później uderzy w Turcję. No to oczywiście posługiwał się tą metaforą skrzydeł motyla, prawda, które wywołują różnego rodzaju konsekwencje, gdziekolwiek trzepotną. Tak on mówił właśnie o Turcji, że jeśli coś wydarzy się w Chinach, prędzej czy później dojdzie do Turcji. Jeśli wydarzy się coś, nie wiem, w Ameryce Łacińskiej, prędzej czy później dojdzie do Turcji. Dlatego Turcja musi prowadzić taką obrotową politykę zagraniczną 360 stopni, utrzymywać dobre relacje ze wszystkimi partnerami, no i po prostu, byśmy powiedzieli, nie grać na kilku fortepianach, tylko grać na wszystkich fortepianach. I bardzo często, gdy uczestniczyłem w jakichś dyskusjach na temat polityki zagranicznej Turcji odnosiłem takie wrażenie, że wielu ludzi traktuje to z przymrużeniem oka, to znaczy patrzy na to i mówi, to nie

0: możliwe. Turkom ta niemożliwość nie przeszkadza.
1: To z perspektywy Turcji i korzyści dla Turcji, a z perspektywy tej europejskiej, takiej naszej perspektywy. Wiele razy też mówimy, że Zachód Turcję stracił. Czy rzeczywiście Turcja jest po naszej stronie? Czy my możemy powiedzieć, że to jest nasz sojusznik? No, ale czy rzeczywiście na Turcję można liczyć?
0: Ja muszę przyznać, że jestem ogromnym antyfanem tych dyskusji Zachód stracił Turcję, albo Turcja straciła Zachód, których drugą odmianą, nie wiem czy drugą odnogą, są dyskusje bardzo często podsycane w ogóle przez samych Turków, że my jesteśmy niezbędni. No i cóż, no i kręcimy się tak wokół siebie, nie rozmawiając o konkretach, więc może porozmawiajmy o konkretach. A konkrety są takie. Jeśli mówimy o tym, że no zmienia się jakoś, żeby powiedzieć to poetycko, geopolityczna układanka, jeśli mówimy o tym, że Stany Zjednoczone zamierzają zredukować swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo europejskie, jeśli mówimy o tym, że musi dojść do europeizacji NATO, czyli wzmocnienia tego filaru europejskiego, to rzeczywiście my tej Turcji potrzebujemy do szeregu różnych czynności. Potrzebujemy jej do zabezpieczenia Morza Czarnego. I to jest najbardziej podstawowa rzecz. Dlatego warto mieć Turcję po swojej stronie, choćby jej kontrolę nad cieśninami. My jako Polska potrzebujemy jej również w tym kontekście, żeby Rosja zdawała sobie sprawę, a przynajmniej miała w swoich kalkulacjach takie założenie, że jeśli eskaluje na Morzu Bałtyckim, to równocześnie może coś nieprzyjemnego spotkać ją na Morzu Czarnym i to jest dla nas istotny element, w którym jakąś rolę niepośrednią, raczej ważną odgrywa Turcja. To są sprawy bezpieczeństwa. Są sprawy oczywiście z bezpieczeństwem związane, a więc zdolności, które Turcja może dostarczyć. Turcja jest państwem, które część zdolności europejskich może wspomóc, no choćby w zakresie produkcji amunicji, choćby w zakresie dronów, choćby w zakresie systemów walki radioelektronicznej, które choćby Polska ostatnio nabyła i co do których jakości wypowiadała się, czy polscy przedstawiciele wypowiadali się pozytywnie. A więc jest szereg jakichś takich poletek współpracy w zakresie przemysłów zbrojeniowych, w ramach których Turcja rzeczywiście jest państwem przydatnym.
1: Wszystko, co pan mówi, to są takie relacje, można powiedzieć, biznesowe. Jeśli się Turcji będzie opłacało, jeśli nam się będzie opłacało, no ale to jak się będzie nam opłacało, to my sobie równie dobrze z jakimś innym krajem trzecim też możemy pogadać. Z Koreą na przykład o relacjach biznesowych i zakupach sprzętu. A ja pytałem, czy Turcja jest rzeczywiście naszym sojusznikiem? Czy pomijając te względy biznesowe, my na Turcję możemy liczyć?
0: Zanim odpowiem jeszcze bezpośrednio na to pańskie pytanie, no problem polega na tym, że tak jak Turcja jest w tych projektach przydatna, no tak dla Turcji przydatna, a może nawet właśnie niezbędna jest Unia Europejska, która jest wciąż głównym dostawcą bezpośrednich inwestycji zagranicznych. I co ciekawe, te wszystkie buńczuczne wypowiedzi Turków, które widzimy od 2025 roku, to podkreślanie, jak oni są bardzo nam potrzebni, wynikają również ze strachu. A mianowicie ze strachu o to, że Turcja w tym momencie, w którym Unia Europejska, no nawiązując trochę do tego, o czym pan powiedział, to znaczy, że szuka sobie innych partnerów i próbuje sobie układać stosunki z innymi partnerami, od choćby z Indiami, że w tym momencie, kiedy Unia Europejska te stosunki z partnerami światowymi rozważa na nowo i ustala na nowo, Turcja nie będzie w koszyku partnerzy. I że skończą się wszystkie rozmowy o projektach, które dla Turcji mają gigantyczne znaczenie, o skręcaniu łańcuchów dostaw i relokowaniu tych łańcuchów dostaw do Turcji, o integracji tureckiego przemysłu jeszcze bardziej z przemysłem europejskim. No i w związku z tym Turcja zostanie z ręką w Bosforze i nie z korzyściami gospodarczymi. I teraz wreszcie przechodzę do tego pańskiego pytania, czy Turcji można ufać? Otóż wiarygodność sojusznika zawsze poznaje się w momencie kryzysu. I teraz możemy patrzeć na to z kilku perspektyw. Pierwsza to jest kwestia tych zdolności tureckich wojskowych i ich aplikowania. To jest rzeczywiście druga armia w NATO. Jest to armia, która jest wykorzystywana w sposób ekspedycyjny dość intensywnie. Choćby operacje w Syrii, operacje w Iraku, jest po prostu ciągle w akcji. I z tego punktu widzenia można powiedzieć, że wiarygodność Turcji możemy ocenić pozytywnie. Jeśli chodzi o wiarygodność Turcji jako sojusznika, to znaczy ta odpowiedź na pytanie, czy Turcja na pewno by nam przyszła z pomocą, to tutaj mamy już twardszy orzech do zgryzienia, bo choćby spójrzmy na politykę Turcji wobec wojny na Ukrainie. No i z jednej strony Turcja udziela wyraźnego wsparcia Ukrainie, zamknęła cieśniny, Wiemy, że drony Bayraktar odegrały w tej pierwszej części kampanii dość istotną rolę. Też

0: nie przerysowujmy ją, ale dość istotną rolę. Wiemy, że Turcja potrafi swoimi licznymi oświadczeniami opowiadać się za integralnością terytorialną Ukrainy i tym, że nie uzna nigdy żadnych zmian terytorialnych, ale z drugiej strony wiemy też, że Turcja jest państwem, które nie tylko nie przyłączyło się do zachodnich sankcji na Rosję, lecz także, i to widzimy z danych choćby handlowych, na omijaniu tych sankcji korzystało i po prostu na tej wojennej sytuacji korzystało, no właśnie tutaj dodając paliwa do tej polityki balansowania.
1: Szczyt Europy.
2: Turcja członkiem sojuszu jest bez wątpienia, jest gospodarzem szczytu NATO. Nie jest natomiast ciągle członkiem Unii Europejskiej, choć przecież jest cały czas w gronie kandydatów.
3: Status kandydata Turcja uzyskała w 1999 roku. Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w 2005 roku. Ja pamiętam ten moment, kiedy się rozpoczynały negocjacje. To był Luksemburg, 2005 rok. Były problemy, nie wszystkie kraje się chciały oczywiście zgodzić. Cypr stawiał ostro sprawę podziału wyspy, Grecja też nie do końca, ale po kilkunastu godzinach zdecydowano, że negocjacje ruszają. No ale co z tego, jak teraz te negocjacje znajdują się w głębokim impasie? Nie ma możliwości rozmawiania z Turcją o negocjacjach członkowskich, nie ma możliwości w ogóle przeprowadzania rokowań w związku z tym, co się dzieje w Turcji.
2: W tym roku także komisja AFET, komisja zajmująca się sprawami zagranicznymi w Parlamencie Europejskim, przyjęła taki raport. Potem kilka tygodni temu, w czerwcu, on został zatwierdzony na sesji Parlamentu Europejskiego. To jest raport, który podtrzymuje status kandydata Turcji, podkreśla jej znaczenie jako partnera w zakresie bezpieczeństwa właśnie, jako partnera w NATO, sojusznika, ale stwierdza brak realnego postępu w kwestiach praworządności, niezależności sądownictwa, wolności mediów, praw człowieka. No i w praktyce to wszystko oznacza, że formalne negocjacje akcesyjne cały czas są zamrożone.
3: Turcja oprócz odchodzenia od zasad demokracji, oprócz rozprawiania się z opozycją, też tak naprawdę doprowadziła do zamrożenia rozmów akcesyjnych i na to zwraca uwagę także Komisja Europejska, kiedy rozpoczęła odwierty poszukiwawcze ropy i gazu na Morzu Śródziemnym. Władze w Nikozji mówią, że Turcja robi to na wodach terytorialnych Cypru, protestuje. Turcja sobie nic z tego nie robi. Komisja Europejska uznała, że wobec takiego postępowania też nie widzi możliwości rozmów z Turcją.
2: O tych relacjach między Ankarą, Brukselą i innymi krajami Unii Europejskiej w dalszej części rozmowy z doktorem Karolem Wasilewskim.
1: Szczyt Europy.
0: Turcja jest państwem, które, jeśli chodzi o ten kierunek zachodni, w ciągu ostatnich, no tu musiałem się zastanowić, kiedy postawić ten margines, ale 15 lat konsekwentnie niszczyło zaufanie partnerów zachodnich do siebie. Kilkoma rzeczami. No pierwsze oczywiście sytuacją w polityce wewnętrznej i tą konsolidacją władzy w rękach Tayyipa Erdoğana, dedemokratyzacją Turcji, czy w zasadzie budowaniem reżimu autorytarnego w Turcji. Kolejna sprawa, no to są po prostu decyzje zakupowe Turcji, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy i na czele z S-400, więc systemem obrony powietrznej, który Turcja kupiła od Rosji, twierdząc, że nie przyniesie on żadnych negatywnych konsekwencji. Ja sam pamiętam, że bardzo dużo rozmawiałem z Turkami na ten temat i używałem takiego argumentu, który oni też bardzo często wtedy wyśmiewali, zaufanie. To zniszczy zaufanie do Turcji na Zachodzie. I szereg różnych rzeczy, które robicie w polityce zagranicznej, nie przynosi korzyści teraz, no ale po prostu podkopuje zaufanie. A zaufanie to jest taka waluta, która niestety prędzej czy później zaistnieje. No i teraz zobaczmy, w jakim momencie jesteśmy. Jesteśmy w momencie, w którym Unia Europejska i Turcja próbują sobie ułożyć ponownie relacje. I mamy szereg argumentów, które uważam jednak za racjonalne, to znaczy dlaczego my tej Turcji potrzebujemy. Wiemy oczywiście też, co nam przeszkadza w tym tureckim postępowaniu. No i wiemy, że te argumenty, to co nam przeszkadza plus ten brak zaufania, uniemożliwiają zbudowanie struktury, która no, umożliwiłaby, że te stosunki turecko-unijne byłyby ułożone w sposób, no przepraszam za ten masło maślane, strukturalny. Czyli jest jakaś taka współpraca ad hoc, w ramach której szereg państw członkowskich, nie wiem, Polska, Hiszpania, Portugalia próbuje się z Turcją porozumieć. Są raz na jakiś czas oświadczenia ze strony europejskich liderów o tym, że potrzebujemy bliższej współpracy z Turcją, ale jest jednocześnie szereg argumentów, który utrudnia nam szalenie budowę takiej strukturalnej współpracy, choćby ze względu na to, że jest koszt polityczny dla liderów. No jak nie ma być tego kosztu politycznego?

0: konkretnego, jak, nie wiem, jest konferencja z europejskim liderem, a następnego dnia sąd twierdzi, że trzeba usunąć lidera opozycji ze stołka, bo poprzedni lider opozycji jest po prostu tym liderem właściwym.
1: A jeśli chodzi o to, czy Turcja jest potrzebna, czy niezbędna, bo pan celowo bądź nie używa słowa potrzebna, nie, niezbędna. Mówi pan, że to Turcy nakręcają, bo się boją, że jeżeli Unia zacznie szukać partnerów, no to staną się, zostaną usunięci z tego koszyka z napisem partnerzy. No ale jednak chyba Turcja ma jakąś kartę przetargową, absolutnie. A to jest migracja. Kryzys migracyjny i szantażowanie Unii Europejskiej w 2015 roku spowodowało, że Unia Europejska jednak trochę spuściła z tonu. Zaczęła płacić Erdoganowi za wstrzymanie fali migracyjnej, zaczęła rozmawiać o współpracy. No, wystarczy, że otworzy granice i Unia znowu zostanie zalana. Więc trochę jest niezbędna jednak ta Turcja, przynajmniej dobra z nią współpraca dla Unii.
0: Zacznę od końca, bo od tego najłatwiej. Tak, Turcja szantażowała Unię Europejską migracją, ale co się stało w momencie, w którym Turcy powiedzieli czy ogłosili to otwarcie granic? W tym momencie Unia Europejska stwierdziła, że miarka się jednak przebrała. Oczywiście dodała do całej wyliczanki problemów powodowanych przez Turcję również kwestie niepokojów we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, czy mówiąc wprost prowokacyjnej polityki wobec państw członkowskich, a więc Grecji i Cypru. I najzwyczajniej w świecie zagroziła Turcji sankcjami. I co wtedy się okazało? No wtedy, co za niespodzianka, okazało się, że Turcja jednak zmiękła i momentalnie zmieniła swoją politykę we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i skończyła wszelkiego rodzaju prowokacje. W momencie, w którym myśmy przeszacowali Turcję, czy żeśmy uwierzyli w to, co Turcja mówiła, no właśnie bardzo fajnie, że pani wspomina o tym kryzysie migracyjnym, bo po kryzysie migracyjnym Turcja uwierzyła w tę swoją opowieść, że ona jest w tej relacji z Unią Europejską stroną silniejszą.
1: Dostała też pieniądze, dostała 6 miliardów euro, więc to nie było tak, że sama z siebie, ani Unia co też gorsza, nie sankcjami na niej wymusiła tylko działania.
0: Co gorsza, Unia w to uwierzyła w pewnym momencie. Żeby mieć święty spokój, znaleziono takie rozwiązanie. Oczywiście ja to przedstawiam jako dość prostą sytuację, natomiast ona jest nieco bardziej skomplikowana, tak, no bo ona w tej sytuacji zawierają się różnego rodzaju spory między państwami członkowskimi, z których jedne mówią, nie, to nie jest jeszcze czas na zaostrzenie polityki wobec Turcji, inne mówią, to jest dobry czas, a jeszcze inne mówią, no nie wiemy, a jak wy się kłócicie, to nie wiemy, co zrobić. Znowu przepraszam za uproszczenie. No ale właśnie, zwracanie uwagi na to, że ja wiem, że to jest wyświechtana fraza, tak, ale i jedna strona potrzebuje, i Unia Europejska potrzebuje Turcji, i Turcja potrzebuje Unii Europejskiej, i popychanie tej rozmowy w takim konstruktywnym kierunku. Zastanówmy się, co możemy z tym zrobić, a nie w takim kierunku, który no, zamienia się w licytację. To kto kogo bardziej potrzebuje?
2: Jest taki nastrój w ogóle w Turcji, że te rozmowy o wejściu do Unii są realne, są w jakiejś perspektywie czasowej w ogóle możliwe, czy wszyscy już zapomnieli, pogodzili się, że to po prostu nigdy się nie wydarzy?
0: Niemożliwe jest w tej chwili, żebyśmy z Turcją kontynuowali rozmowy akcesyjne, ze względu na to, że Turcja nie jest państwem, które spełnia kryteria kopenhaskie, czy polityczne, czy ekonomiczne. I tak długo jak u władzy jest Tayyip Erdoğan, nic nie zapowiada się na to, żeby sytuacja miała się zmienić. Rozmawiamy od dekad, tak naprawdę powiedzmy od 2015 roku, czy Turcja jest demokracją nieliberalną, etykieta, której ja absolutnie nie znoszę, autorytaryzmem kompetytywnym, czy już po prostu autorytaryzmem bez żadnych przymiotników. No wydaje mi się, że wszyscy w Unii Europejskiej zdają sobie sprawę z tego i to jest ten najważniejszy wniosek, że rozmowy akcesyjne są niemożliwe z państwem, które zamyka burmistrza największego miasta i w ogóle najważniejszego pod kątem ekonomicznym w więzieniu, w którym sąd zdejmuje lidera opozycji ze stołka, przywracając poprzedniego lidera, no w którym skala represji jest, tutaj może to być zaskoczeniem dla słuchaczy, większa w tym momencie niż po puczu w 2016 roku. Teraz pytał pan również o ten model współpracy. W tym momencie ten model jest zdefiniowany przez dwa słowa. Transakcjonalizm, no i pragmatyzm. Możemy współpracować tam, gdzie możemy współpracować. Jest pewna oferta ze strony Unii Europejskiej względem Turcji, obejmująca no, kwestie przemysłów zbrojeniowych tutaj bardziej na poziomie bilateralnym, bo jak wiemy, Turcja nie jest na przykład członkiem mechanizmu SAFE, chociaż bardzo, bardzo się o to dopomina. Ale zadał pan również pytanie o tureckie społeczeństwo. I to jest pytanie, z którym mam największy problem, bo najłatwiej byłoby odpowiedzieć tak

takim wyświechtanym frazesem odwołaniem się do sondaży. W Turcji to, wie pan, jest tak, że im jest gorzej, tym jest większe poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej, a im lepiej, tym mniejsze. I no, można by było posłużyć się taką wypowiedzią i nią zamknąć rozmowę. Natomiast wydaje mi się, że Turcja, zarówno jako ten reżim,

0: mieli sytuację, w której ten reżim będzie kontestowany. W tej chwili nic na to nie wskazuje, żeby ten reżim miał być kontestowany, ponieważ Turcy znajdują się, proszę wybaczyć, ja nie jestem psychologiem, więc nie potrafię dobrze opisać tego procesu, ale proces takiego zobojętnienia na politykę, proces takiego marazmu ze strony również opozycji, która przecież raptem przed chwilą była bardzo efektywną opozycją między tym 2023 rokiem, a powiedzmy do czasów zamknięcia Ekrema İmamoğlu, a więc burmistrza Stambułu, w więzieniu. Rozbuduję tę odpowiedź, ale przecież to nagle była opozycja, która szalenie zaczęła denerwować Tayyipa Erdoğana nie tylko dlatego, że w wyborach lokalnych zdobyła najwięcej głosów w skali kraju, pierwszy raz wygrywając wybory od dawien dawna, ale też zaczęła narzucać tematy w polityce wewnętrznej. Zaczęła się organizować wewnętrznie, nie wiem, na przykład wykorzystując sztuczną inteligencję do targetowania wyborców i do lepszego docierania do nich. Nagle opozycja znów wpadła w jakiś marazm, którego najlepszym wyrazem jest to, że ostatnio miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami opozycji, zadałem im pytanie, to jakiego wy wsparcia oczekujecie od państw europejskich, skoro no te państwa europejskie, liderzy europejscy dostają takie sygnały, że na przykład, nie wiem, tam nie idzie sprzedaż jakiegoś uzbrojenia, od Ekrema İmamoğlu wychodzi komentarz, słuchajcie, kwestia uzbrojenia jest kwestią ponadpartyjną, musicie to sprzedać. To jak my się w tym mamy odnaleźć? No i usłyszałem taką odpowiedź, no po prostu przy tych konferencjach wspominajcie o demokracji. No świetnie, Tayyip Erdoğan na pewno któregoś razu przy którejś konferencji prasowej powie, kurczę, to musi być dla nich ważny temat i trzeba może jednak zająć. Zmienimy tę politykę, nie? A więc jest w takim marazmie to społeczeństwo i ta opozycja, że dochodzę do przekonania, że taki moment krytyczny nadejdzie. Ale nadejdzie w momencie, kiedy Tayyip Erdoğan zdecyduje się w sposób albo zgodnie z wymyśloną przez siebie procedurą, albo w sposób naturalny siłami po prostu życiowymi odejść z polityki, raczej brakiem sił życiowych, przepraszam, powinienem powiedzieć, i wtedy w Turcji nastąpi ogromne tąpnięcie. Dlaczego? Bo Turcja zupełnie nie jest przygotowana na życie bez Tayyipa Erdoğana.
1: Nie ma następcy.
0: Tayyip Erdoğan próbuje od dekady ją przygotować na to i od dekady mu to nie wychodzi. I myślę, że byłbym w stanie się założyć o dobre tureckie piwo, o ile takie istnieje, że nie uda mu się tego procesu sukcesji przeprowadzić i wtedy Turcja pogrąży się w chaosie w momencie, w którym Tayyipa Erdoğana zabraknie. I to być może będzie to przesilenie, o które pan pyta, zadając to pytanie o stosunek tureckiego społeczeństwa do Unii Europejskiej. Wtedy w tym krytycznym momencie założę się, że społeczeństwo przypomni sobie o walorach z posiadania jako tako sprawnie funkcjonującego państwa, niepodporządkowanego woli jednostki.
2: A dlaczego się Recepowi Erdoğanowi to nie udało i skąd ten marazm?
0: To jest kwestia świadomych wyborów politycznych. Otóż Partia Sprawiedliwości i Rozwoju to jest ugrupowanie, które powstało jako ugrupowanie, Polacy się uśmiechają, zazwyczaj gdy to mówię, czterech tenorów. Pamiętam, że gdy pojechałem do Turcji w okolicach 2013 roku i miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami młodzieżówki AK-polskiej, oni już nie wiedzieli, że jakikolwiek inny lider był w tej partii i zakładał ją poza Tayyipem Erdoğanem. Dlaczego? Bo Tayyip Erdoğan skutecznie zadbał o to, żeby wyciąć wszystkich swoich politycznych kamratów, braci.
2: Wszyscy, którzy wystawali ponad poziom, tak?
0: Otóż to, żeby nie wyrosła żadna konkurencja. Ma też system ucinania kandydatów, jeśli za bardzo wyrosną. Takim przykładem jest postać, która jest no, dość charyzmatyczna, choć niezbyt sympatyczna, jeśli chodzi o turecką politykę wewnętrzną, Süleyman Soylu, który był ministrem spraw wewnętrznych i w momencie, kiedy urósł za bardzo, został wycięty z pierwszego nurtu polityki. Taką postacią był też Hulusi Akar, nie wiem czy państwo pamiętacie, minister obrony narodowej, szef sztabu generalnego w momencie puczu. Gdy pojawiały się sugestie, że być może Hulusi Akar będzie chciał odgrywać ważniejszą rolę w Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, został wycięty. Taką postacią był oczywiście Ahmet Davutoğlu, były premier, który przez Tayyipa Erdoğana został wycięty, czy nazwijmy go wiecznie powracającą gwiazdą tureckiej polityki, były prezydent Abdullah Gül, który wielokrotnie miał powrócić do tureckiej polityki wewnętrznej, żeby rzucić wyzwanie Tayyipowi Erdoğanowi za każdym razem z tym samym skutkiem. Żadnym. I to jest jedna sprawa. Jak się wycina wszystkich, którzy wyrastają ponad poziom trawy, to trudno zbudować kogoś, kto będzie mógł to pociągnąć. Teraz jest druga sprawa, więc przygotowanie sukcesorów. Tayyip Erdoğan próbował przygotować przynajmniej dwóch sukcesorów. Dawniej był to jego syn Bilal Erdoğan, który został uwikłany w karierę korupcyjną w 2013 roku I od tego momentu po Turcji krąży powiedzenie,

0: jeśli prosi się kogoś, żeby wytłumaczył to prościej, to mówi się, wytłumacz mi to, tak jakbyś wytłumaczył to Bilalowi. No trochę trudno z takim wizerunkiem, przepraszam za to określenie, przygłupa, przejąć schedę po tajpierdoanie. No docierają do nas takie sygnały, no że jest szkolony przez różnych tych technopolityków, żeby przypominał ojca. No i ostatnio jak byłem w Turcji, włączyłem telewizor, gdzieś tam się rozpakowywałem, słyszę, mówię, o Tayyip Erdoğan. Nie, okazało się, że to jest Bilal, bo już po prostu nauczył się mówić tak jak ojciec. Jest wreszcie Hakan Fidan, minister spraw zagranicznych, były szef tureckiego wywiadu, który jeśli chodzi o taką politykę, którą Turcja lubi, a więc politykę jeżdżenia po różnych małych nawet wioskach i tam wygrywania wyborów, stawiania czoła tym swoim politycznym oponentom, to nie jest ta para kaloszy. To znaczy szef wywiadu, który ma charyzmę wynikającą z tego, że jak to się ładnie mówi, był człowiekiem z cienia, to jest jednak inny rodzaj charyzmy niż polityk, który potrafi wyrecytować wiersz, rzucić jedno zdanie, które powtarza później cała wioska, całe miasto czy cała Turcja. Nie wydaje mi się zatem, żeby Tayyip Erdoğan był w stanie ten proces przeprowadzić. Teraz pojawiają się spekulacje, że ma pomysł na to, żeby zostać prezydentem na kolejną kadencję i scedować po prostu w trakcie, w jakiś sposób, który sobie wymyśli władzę na swojego następcę. No chciałbym to zobaczyć, bo byłoby to coś nieoczekiwanego, bo trochę trudno mi sobie wyobrazić, że Tayyip Erdoğan odchodzi z polityki w ten sposób. Ale może, kto wie, niejednokrotnie zaskakiwał.
1: Szczyt Europy.
2: Choć relacje są napięte na linii Unia Europejska-Turcja, to jednak przedstawiciele unijnych instytucji przy okazji szczytu NATO spotkali się z Recepem Erdoğanem, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. I cóż, zdjęcia z tego spotkania robiły furorę, a to dlatego, że Recep Erdoğan siedzi na fotelu, przewodniczący Rady Europejskiej siedzi na fotelu i szefowa Komisji Europejskiej też siedzi na fotelu.
3: Tym razem znalazło się miejsce dla szefowej Komisji Europejskiej.
2: Przypominamy głośny skandal dyplomatyczny w 2021 roku. Wtedy Ursula von der Leyen leciała do Turcji na spotkanie z Erdoğanem, z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem. No i dwa fotele były i pobliska kanapa. Akurat na fotelach rozsiedli się panowie, a Ursula von der Leyen jak ta petentka taka na doczepkę musiała usiąść na kanapie. Wzajemna wrogość już wtedy chyba osiągnęła apogeum między Ursulą von der Leyen a Charlesem Michelem.
3: To tak zwana Sofagate, jedno to sam moment, że Charles Michel w ogóle nie zareagował na to, że nie ma miejsca dla szefowej Komisji Europejskiej, a drugie jak tłumaczył się później, że dopiero jakoś miał zaciemnienie, nie do końca wiedział, na czym ta sytuacja ma polegać, co ma zrobić, a potem jak mówił, nie mógł spać w nocy, tak przejmował się tą sytuacją, no tylko że już wtedy było za późno.
2: Chyba brakiem wychowania, bo jak mężczyzna siada, kobieta stoi, a potem jeszcze musi odejść trochę dalej, żeby usiąść na kanapie, no to chyba tylko to mu nie dawało spać. Teraz już na trzech fotelach wszyscy siedzieli i rozmowy dotyczyły oczywiście ewentualnego zbliżania Turcji do Unii Europejskiej. Zresztą Ursula von der Leyen później opublikowała wpis, gdzie mówiła, że ta Turcja jednak Unii Europejskiej jest też potrzebna.
3: Tak jak potrzebna jest Turcja, tak potrzebny jest też Erdoğan. W jednym z odcinków, może Państwo pamiętają, zastanawialiśmy się nad tym, kto mógłby prowadzić takie negocjacje, czy też brać udział w negocjacjach między Ukrainą a Rosją, gdyby doszło do takich rozmów, gdyby potrzebny był mediator, przedstawiciel także Europy, czy też Zachodu. No to sięgaliśmy po różne nazwiska i na tej liście pojawia się także właśnie prezydent Turcji, choć są też pewne wątpliwości, czy autorytarny władca, autokrata może być mediatorem. O to także pytamy doktora Karola Wasilewskiego ze Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Szczyt Europy.
0: Czy my możemy polegać na roli mediatora jako na Tayyipie Erdoğanie? No my nawet trzymamy za niego w tym momencie kciuki, bo wszystkim nam, państwom członkowskim NATO, zależy na tym, żeby Donald Trump wyjechał z Ankary przeszczęśliwy i zadowolony. I tutaj sprawa jest w rękach Tayyipa Erdoğana. Oczywiście nie tylko, ale w dużym stopniu.
4: Mówi pan mediatorem między sojusznikami a Trumpem. A czy mediatorem w wojnie na Ukrainie?
0: Zwracam na to uwagę, bo to jest jakby taki być może nieoczywisty wątek, ale Turcy w tym momencie, Turcy, którzy wiedzą, że muszą się przytulić do Europy w tym procesie wycofywania się Stanów Zjednoczonych czy ograniczania zaangażowania Stanów Zjednoczonych, jednocześnie podejmują jasną próbę

0: tego, żeby tych sojuszników połączyć. I bardzo klarownie mówią, sukcesem szczytu w NATO będzie deklaracja jedności i solidarności. I teraz, czy Tayyip Erdoğan może być mediatorem między Ukrainą a Rosją? Oczywiście, że Turcja próbuje i oczywiście, że ma pewne sukcesy na tym polu. Tylko, no właśnie, pewne sukcesy na tym polu oczywiście, że może być, bo sprawa nie jest w rękach Tayyipa Erdoğana. Tayyip Erdoğan z pewnością nie przymusi Władimira Putina do tego, żeby usiadł do stołu z Zełenskim. Nie chce naciskać na Rosję, żeby tego typu rozmowy miały miejsce. Oczywiście nie na tym polega rola mediatora, więc ostatecznie jak przyjdzie co do czego, to Turcja może być wygodnym państwem do rozmów między Ukrainą a Rosją. Tylko takich pretendentów trochę będzie.
1: Ale nie chce Erdoğan naciskać, czy nie ma instrumentów, aby nacisnąć? To jest jego wybór, aby po prostu też nie wchodzić zdecydowanie po jednej stronie.
0: Turcja jest rzeczywiście państwem, które jest zależne od Rosji w szeregu elementów, zwłaszcza w energetyce. I tutaj takim najdziwniejszym tego przykładem jest ta elektrownia atomowa w Akkuyu, którą Rosja w Turcji buduje. Jest to pierwsza turecka elektrownia atomowa. A więc Rosja ma szereg instrumentów, żeby w Turcję uderzyć. Pokazała to zresztą po tym zestrzeleniu przez Turcję rosyjskiego myśliwca po 2015 roku, tak zwany kryzys pomidorowy w stosunkach turecko-rosyjskich, ze względu na to, że Rosja wprowadziła sankcje między innymi na pomidory i bardzo to Turków zabolało. Oczywiście turyści to jest kolejne takie narzędzie. Ma Rosja te instrumenty.
2: Szczyt Europy.
3: I tutaj nasz czas antenowy już się kończy. Zapraszamy do wysłuchania całego odcinka, który jest na stronach naszych stacji. Żegnają Państwa Maciej Sokołowski
1: i Beata Płomecka.
2: To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24.
4: Radio Podcast.
5: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej ma.
8: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Mija rocznica rzezi wołyńskiej. W tle kwestia nie najlepszych stosunków na linii Warszawa-Kijów. Wiemy, kto stoi za pożarem na niemieckiej kolei. Grupa przyznała się w internecie. Harry Kane kontra Erling Haaland. Wieczorem o półfinał mundialu. Anglia zmierzy się z Norwegią. Minęła 17. Damian Szpyra. Zapraszam. O potrzebie rozliczenia się przez każdy naród z własną historią mówił w Rzymie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Dziś mija 83. rocznica rzezi wołyńskiej. Zarówno w kraju, jak i za granicą odbywają się obchody upamiętniające ofiary tamtych tragicznych wydarzeń. Wicepremier Sikorski zaznaczył, że rozliczenie powinno się odbywać w duchu chrześcijańskiego rachunku sumienia.
13: Naturalnie przyszło mi do głowy posłużenie się jednak idiomem chrześcijańskim, to znaczy, żeby każdy naród zrobił własny rachunek. rachunek sumienia. My wczoraj w rocznicę Jedwabnego, a Ukraińcy dzisiaj w rocznicę rzezi wołyńskiej.
12: Radosław Sikorski nawiązał do rozmów z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrzejem Sybichą. Obie strony pracowały nad przywróceniem

0: wyrzuceniem zgody na ekshumację ofiar.
1: To, co było akceptowalne przez najwyższe władze obu krajów, to okazało się powiedzieć, że przestańmy się licytować czy targować o to, kto które miejsca pochówku uszanuje. Niech każdy zrobi to, co jest w jego chrześcijańskim obowiązku.
0: 83 lata temu podczas krwawej niedzieli oddziały ukraińskiej powstańczej armii przepuściły skoordynowany atak na blisko 100 polskich miejscowości Wołynia. Według szacunków wskutek ukraińskich zbrodni zginęło nawet 120 tysięcy Polaków. Lewicowi ekstremiści przyznali, że to oni stoją za pożarem na niemieckiej kolei. Ogień na odcinku Kolonia-Düsseldorf sprawił, że ten odcinek torów od wczoraj jest zamknięty.
2: W internecie pojawiło się oświadczenie grupy o nazwie Commando Angry Birds o spowodowaniu pożaru w dwóch miejscach z dokładnym wskazaniem, że chodzi o most w pobliżu Wuppertalu i miejsce niedaleko przejścia podziemnego. W tych lokalizacjach wczoraj zapaliły się kable, powodując wstrzymanie ruchu pociągów na jednej z najbardziej zatłoczonych tras w Nadrenii Północnej Westfalii, najludniejszym landzie Niemiec. Deutsche Bahn i śledczy jeszcze wczoraj stwierdzili, że pożar był efektem celowego działania. Autentyczność oświadczenia lewicowych ekstremistów nie została jeszcze potwierdzona, ale Commando Angry Birds w podobny sposób zaatakowało infrastrukturę kolejową w ubiegłym roku. Ekstremiści twierdzą, że powodem ich działania jest sprzeciw wobec wymierania ludzkości w wyniku szybkiego rozwoju technologicznego. Nasz ruch zapobiegnie wyniszczaniu planety, napisali lewicowi radykałowie. Adam Gorczewski, Polskie Radio.
0: Wracamy do kraju. Dziś w Gdyni 27. Światowy Zjazd Kaszubów, który jest elementem obchodów stulecia miasta. Ludzie tu mieszkający potrafili pokazać, czym jest uczciwość, solidarność, ciężka praca, przywiązanie do języka i tradycji, mówiła marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Przypomniała, że Gdynia powstała dzięki wysiłkowi ludzi z całej Polski.
3: Wszyscy wiedzą, że mistrzowski plan Anglii przed sobotnim ćwierćfinałem Mistrzostw Świata będzie koncentrował się na zatrzymaniu norweskiego napastnika Erlinga Haalanda, ocenia przed meczem telewizja Fox Sports, pokazująca w Stanach Zjednoczonych Mundial. Zatrzymanie Haalanda, który ma na koncie 7 bramek na tegorocznych Mistrzostwach Świata, o jedną mniej niż Francuz Kylian Mbappé i Argentyńczyk Lionel Messi, będzie głównym wątkiem meczu Norwegii-Anglia na Hard Rock Stadium. Przed spotkaniem selekcjonera Anglików Thomasa Tuchela dziennikarze zapytali, czy awans Norwegu do ćwierćfinału jest dla niego niespodzianką. Z jednej strony tak, z drugiej nie. Jeśli stosunkowo tak niewielki kraj jak Norwegia eliminuje zawsze wielką Brazylię, to szokuje. Jednak czy Japonia, która wcześniej grała z Canarinhos, czy teraz Norwedzy, to przecież są także znakomite zespoły. Przed spotkaniem w mediach społecznościowych uszczypliwości nie szczędzili sobie dwaj najwięksi narodowi przewoźnicy lotniczy z obu krajów. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: A to co prawda nie o Światowym Zjeździe Kaszubów, a o dzisiejszym meczu, który rozpocznie się o godzinie 23, czyli meczu Anglia-Norwegia. Przypomnijmy, że jeśli chodzi o zjazd Kaszubów, to główne areny zjazdu to skwer Kościuszki i Molo Południowe oraz Plac Wolnej Ukrainy. Wszędzie tam zabrzmi kaszubska muzyka i mowa. I na koniec jeszcze smutna informacja. W wieku 25 lat zmarł piłkarz Republiki Południowej Afryki Jaden Adams. Wystąpił on podczas fazy grupowej trwającego mundialu. Kibice mogli go zobaczyć podczas meczu otwarcia z Meksykiem, a także później z Czechami i Koreą Południową. O śmierci zawodnika poinformował minister sportu RPA.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Silne opady deszczu i burze mogą pojawić się w najbliższych godzinach w Warmińsko-Mazurskiem, na Podlasiu, a także miejscami na Mazowszu. Po stronie zachodniej bez opadów, tam też więcej słońca. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wschodzie do 24 na zachodzie. A jutro podobnie, będzie przy tym jednak odrobinę cieplej, bo od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 w centrum, do 28 w Lubuskiem.
5: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
6: Prawie 6 minut po godzinie 17. Jest ten sobota 11 lipca. A teraz przyjrzymy się Moskwie. Ośrodek władzy i miejsce przecinania się potoków finansowych. Luksusowe samochody, sklepy czynne 24 godziny na dobę i nocleg kluby. Moskwa. W czasach pokoju tłumnie odwiedzana była przez turystów. Po napaści Rosji na Ukrainę nie zmieniła wyglądu i tempa życia, ale czy dronowe naloty coś zmieniły? O tym w audycji Prawdziwa Rosja opowie Maciej Jastrzębski.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Moskwa. Marzenie wielu turystów z całego świata. Miasto pełne legend i mrocznych tajemnic. Skarbiec legalnych i nielegalnych pieniędzy. Jaskinia władzy, która nie liczy się z nikim i niczym. Wreszcie metropolia tętniąca życiem przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, gdzie jeszcze do niedawna udawano, że nie ma wojny, a jest jedynie gdzieś tam daleko jakaś specjalna operacja wojskowa. W audycji Prawdziwa Rosja dziś słów kilka o Moskwie i jej mieszkańcach. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Prawdziwa Rosja.
2: Moskwę znam od niemal 40 lat. Na stałe mieszkałem lat kilkanaście. Do sklepu, jakiegokolwiek, po cukierki czy garnitur, mogłem iść nawet o pierwszej w nocy, tak samo jak do kina czy na basen. Tysiące turystów, miliony ludzi w metrze, parki, muzea, teatry. Przez dziesięciolecia Moskwa żyła swoim życiem i była od czasów sowieckich perłą w koronie kolejnych dyktatorów. Ta Moskwa pod ziemią i ta na powierzchni przyciągała miłośników zwiedzania i przygody.

0: но я пройти еще смогу.
1: Podziemna Moskwa to nie tylko sieć metra, to także tunele, kaplice, skarbce i schrony. Budowano je już za czasów Iwana Groźnego. Później każdy kolejny gospodarz Kremla coś tam dobudowywał. Są bunkry, wyrzutnie rakiet i centra dowodzenia oraz magazyny. Nikt oprócz wtajemniczonych ich nie widział, ale w Moskwie nawet małe dziecko wie, że są. Wieść o tajemnicach podziemnej Moskwy i rządowej sieci tajnego metra przynoszą na powierzchnię digerzy, badacze podziemnych tajemnic. Jednym z nich jest student archeologii Andrzej. Jest wiele legend, na przykład o upiorach, niewykorzystywanych stacjach metra. Ja byłem na jednej z nich, Wołokołamskiej. Pociągi tam nie zatrzymują się, bo podobno ukryto tam kolumny oblepione złotem i statuje ozdobione drogocennymi kamieniami. Moskwianie znają wiele legend o tajemniczych miejscach w metrze. Według nich w metrze moskiewskim znajdują się wrota czasu, przejścia w inny wymiar i spacerują duchy. Na linii Kalcewoj raz w miesiącu o północy pojawia się pociąg widmo. Trzeba pamiętać, aby do niego nie wsiadać, bo podróż może trwać wieczność, opowiada moskiewski diger Artyom. Słychać dźwięk nadjeżdżającego pociągu, zbliża się, jest tuż. Próbujesz się ukryć, a obok ciebie przejeżdża widmo. Mgła, od której wieje chłodem przeszywającym aż do kości, a później widzisz, jak on znika w dali tunelu. Do tej pory spacerowaliśmy podziemnymi korytarzami Moskwy, poszukiwaliśmy ukrytych kaplic, bunkrów i tajemniczych linii rządowego metra. Wejdźmy na powierzchnię i wdrapmy się najwyżej jak się da. Moskwa to przecież miasto wysokościowców, które powstawały w latach 40. ubiegłego wieku. Po triumfalnym zakończeniu II wojny światowej stolica państwa radzieckiego zakłada wieniec zwycięzcy. Jednak nie laurowy, a żelbetonowy i nie wieniec, a koronę, którą widać z każdego miejsca w Moskwie i najbliższej okolicy.
2: Którą widno z każdej części города i даже из пригородов.
1: Budynki przypominają warszawski Pałac Kultury. W Moskwie jest 7 takich gigantów. Jak podkreślają historycy Antonina Minina i Natalia Duszkina, radzieccy architekci przygotowywali się do budowy wysokościowców już w latach 30. Jeździli nawet do Stanów Zjednoczonych. Korzystali, projektując te budynki, z amerykańskich doświadczeń. Już w 37 roku do Nowego Jorku pojechał cały sztab naukowców. Inżynierowie i architekci oglądali budynek Empire State Building, zdawali sobie przecież sprawę, że to największy budynek nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na świecie.
3: I właśnie samo wysokie zdanie w świecie.
1: Wystarczy wejść do przeciętnego sklepu w Moskwie i już rozdrażniają nas ceny. Pukamy do sklepu z pamiątkami i pani od razu proponuje nam matrioszki za 120 zł i jest ich razem 8. Symbolika Moskwy na fajansowych talerzach po 250 zł za sztukę albo szklanka w żelaznej oprawce za jedyne 800 zł. Turysta na pewno znajdzie u nas coś taniego. Moskwianie mają także wielki sentyment do drogich samochodów.

0: Hamery, Porsche, Bugatti czy Bentleye nie są czymś dziwnym na ulicach rosyjskiej stolicy. W dzisiejszych czasach rzeczywiście samochody w większości w Moskwie to europejskie marki. Prawdą jest, że nawet w porównaniu z innymi europejskimi stolicami na naszych ulicach spotkać można wiele bardzo drogich, luksusowych marek. Skąd ludzie mają pieniądze? Trudno mi powiedzieć. Miasto się rozwija, zmienia się jego struktura społeczna, są duże możliwości zarobkowe i sporo bogactw mamy.
1: W Moskwie poznałem dziennikarza, Polaka, współpracującego z wieloma liczącymi się na świecie mediami zachodnimi, Zygmunta Dzięciołowskiego, który zgadza się, że Moskwa, mimo trwającej wojny, pozostała dla Rosjan ważnym symbolem pieniędzy i władzy.
2: To jest miasto, które jest molochem. Ono absolutnie dominuje w gospodarce, finansach, w kulturze, we wszystkim. Ja pamiętam jakieś cyfry, że budżet Moskwy to jest mniej więcej 15-16% budżetu Rosji. Moskwa jest w stanie sama finansować różne swoje programy inwestycyjne, rozwojowe, przebudowę metra, tam infrastrukturę, drogi, mosty i tak dalej. Nie musi pukać po pieniądze do władz federalnych. I polityka, no to jest po prostu centrum polityczne. Wszystkie ważniejsze decyzje podejmowane są w Moskwie. Wszyscy najważniejsi gracze na rosyjskiej scenie politycznej tu się znajdują. A jeśli chodzi o finanse, to są banki, to są wielkie korporacje naftowe, gazowe. To wszystko jest zarejestrowane w Moskwie, bo takie są przepisy rosyjskie teraz. Kiedyś one mogły się rejestrować gdzieś na prowincji, bo to im dawało ulgi podatkowe. Na przykład Roman Abramowicz rejestrował swoją Sybnię na Czukotce, ale to jest zmienione. Teraz oni wszyscy muszą się znajdować w Moskwie pod okiem cara i dlatego siłą rzeczy wpłacają pieniądze także ogromne do budżetu moskiewskiego. To jest ogromna metropolia, to jest prawie 20 milionów ludzi. Ja mówię o obszarze metropolitarnym. Moskwa jest przecież, jak pan wie i słuchacze pewnie też wiedzą, jest otoczona wianuszkiem takich miast satelitów i to wygląda dosyć koszmarnie, bo oni nagle gdzieś w polu potrafią wybudować osiedle z wielkiej płyty, takiej gigantycznej wielkiej płyty po 15 pięter, ale przedtem wykarczują każde drzewko, każdy krzew, każdą zieloną trawkę i na takim księżycowym krajobrazie rosną te mieszkania, te domy dla ludzi, których nie stać na to, żeby kupić coś w Moskwie.
0: Mówiliśmy o potokach finansowych, o władzy w tym znaczeniu oficjalnym, ale Moskwa też ma swoich bogaczy, oligarchów, przestępców, którzy, no, można powiedzieć, mają takie, jeśli użyjemy języka urzędniczego, również znaczenie federalne. Nagromadziło się tego wszystkiego w Moskwie, tego bogactwa.
2: Oczywiście, że wszystko to, cały ten wianuszek, który otacza merię moskiewską, no, meria też ma, kontroluje własne biznesy i tak dalej. Jest ten AFK Systema, Jewtuszenki. Podobno żona mera Moskwy, Sobianina, kontroluje jakieś zakłady przemysłu budowlanego, głównie które produkują trotuary i płyty ceramiczne i betonowe do tych płytek. To jest państwo w państwie, powiedzmy sobie szczerze. I takie państwo, którego też mer odgrywa ważną rolę na rosyjskiej scenie politycznej, dosyć ostrożnie wypowiada się na temat wojny. Jest zaliczany do tych, którzy takich milczków na ten temat. Nie jest na pewno zaliczany do twardogłowych zwolenników eskalacji wojennej. Jeszcze to jest też ważne. Moskwa jest też wielkim centrum kulturalnym. To są teatry, to są koncerty, to są muzycy, to jest estrada, to jest film, Mosfilm. Do tej pory to jest wielkie takie przedsiębiorstwo usług filmowych i produkcji filmów. No w Europie są jakieś miasta, stolice, które można by trochę porównywać. Na przykład we Francji także Paryż jest taki dominujący pod wieloma względami. Ale Moskwa jest jeszcze inna, bo bez jakichś mocnych umocowań w Moskwie nie zrobi się jakiejś wielkiej rosyjskiej kariery politycznej. Gigantyczne metro, to trzeba też wiedzieć, że to jest naprawdę miasto moloch, gigant. To jest największa, jeśli zgodzimy się, że Moskwa jest położona w Europie, chociaż tak mentalnościowo to nie jestem taki pewien, to jest to największa stolica na kontynencie europejskim, właśnie z tymi blisko 20 milionami ludzi. I do tego jeszcze to nie tak łatwo policzyć, bo tam jest masę migrantów z Azji Środkowej. Teraz może trochę mniej, bo wojna wniosła tu pewne korekty, ale te korekty nie oznaczają zmiany statusu i roli Moskwy. Tam się wszystko rozstrzyga, tam się wszystko decyduje. Pieniądze i władza i polityka i świat kryminalny też. Mieliśmy pewien wyjątek taki, do taką specyficzną sytuację, kiedy prezydentem został Władimir Putin i on ściągnął jakichś ludzi, swoich kolegów z Petersburga. Ale oni już teraz są od dawna Moskwiczami, Moskwianami, jak to się mówi, bo oni też wiedzą, gdzie jest szef, to tam jest wszystko, co najważniejsze.
1: Jak jest w tej dzisiejszej Moskwie?

0: z której padają rozkazy bombardowania ukraińskich miast i która sama jest atakowana ukraińskimi dronami. O tym już za chwilę. Połączymy się z ambasadorem Polski w Rosji, Krzysztofem Krajewskim.
1: Prawdziwa Rosja.
0: Panie ambasadorze, spaceruje pan czasami po Moskwie w wolnych chwilach?
2: Tak, oczywiście, bo miasto jest piękne, spaceruje.
0: A jak pójdzie pan do sklepu, to musi się pan nagłowić między pustymi półkami, czy tej pustki na półkach nie widać?
2: Wyraźnie chcę powiedzieć, że na półkach nie widać. Półki są wypełnione, oczywiście to tylko i wyłącznie mówię o Moskwie, bo są regiony tak jak Królewiecki, czy może na Krymie, którego my nie uznajemy, problemy są.
0: To dopytam jeszcze o kina, teatry, kawiarnie.
2: Życie toczy się absolutnie normalnie, bez żadnego widocznego napięcia.
0: A miał pan okazję rozmawiać z takim przeciętnym Moskwianinem, który nie wiedział, że jest pan dyplomatą, i pytać go na przykład o to, jak mu się żyje teraz w tej stolicy Rosji?
2: Z pozoru wydaje się, że wszyscy żyją tak jak dotychczas, natomiast jest to pozorne, dlatego że wojna dotarła i dotarła do Moskwy, jest widoczna, są ślady tej wojny w postaci ataków dronowych, natomiast jest świadomość tych działań wojennych i widoczne są skutki, natomiast nie ma refleksji przyczynowo-skutkowej.
0: Chciałem dopytać o te ataki dronowe. Jakieś alarmy tam państwo ogłaszają w tej Moskwie?
2: Nie ogłaszają, natomiast sam widziałem zestrzeliwanego drona w okolicach lotniska Szeremietiewo. Widziałem uszkodzony budynek, jeden z takich emblematycznych budynków trafionych przez drona. Widoczne były również w zadymieniu powietrza ślady po ataku dronów na rafinerię pod Moskwą.
0: Czyli paliwa brakuje w Moskwie.
2: W Moskwie również rafinerie w tej chwili rosyjskie zapewniają według szacunków 65% zapotrzebowania całej Federacji Rosyjskiej i oczywiście ustawiają się długie kolejki, albo stacje są kompletnie nieczynne, lub jest tylko jeden rodzaj dostępny, benzyny. W tej chwili jest taka nowa tendencja przerabiania silników na gazowe. Zdaje się, z tego co słyszałem, terminy są tak jak podobrożatkie.
0: Panie ambasadorze, a to nie będzie wykroczenie, że tak powiem, poza tajemnice służbowe, jeśli zapytam, czy dostaliście w ambasadach jakieś talony na paliwo?
2: Nie, to oczywiście mogę odpowiedzieć. Nie ma jeszcze tego typu ruchu, ale któż wie, możliwe, że będziemy musieli w korpusie dyplomatycznym się zastanowić, jeśli te problemy się utrzymają, a wiele wskazuje, że one będą.
0: Jeżeli rozmawiamy już tak zupełnie na poważnie o tych nalotach dronowych, o tym jak zmieniła się sytuacja w Moskwie, niepokoi mnie to, co pan powiedział, że nie zauważa się refleksji.
2: No niestety, ja myślę, że to jest skutek i propagandy charakteru Rosjan, którzy często wypierają ze swojej świadomości to, co jest niedobre. Umiejętność adaptacji, która jest czasami cechą pożądaną w życiu do warunków, które tworzy nam rzeczywistość. Wojna tak naprawdę, i nawiązuje do pańskiego pierwszego pytania, nie jest widoczna na ulicach wielkich miast, w sklepach, w teatrach, kinach, parkach, kawiarniach, które tętnią życiem. To wydaje się, że funkcjonuje bez szczególnej zmiany. Ja nie widzę tutaj różnicy. Może w rozmowach, w małych gronach, bo ludzie się boją mówić otwarcie, nawet jeżeli mają odrębne zdanie niż oficjalna propaganda, to te tematy są zapewne poruszane, ale w wąskich, zaufanych kręgach poprawa jest bardzo represyjna.
0: Ja tylko wyjaśnię naszym słuchaczom, że rozmawiam z panem ambasadorem na takie właśnie tematy, bo najzwyczajniej w świecie nie chcę narażać na niebezpieczeństwo swoich kolegów, znajomych, którzy pozostali w Moskwie, bo byłoby to dla nich mocno niewygodne.
2: To prawda.
0: Takie różnego rodzaju represje, nawet związane z tym, że nie wolno pokazywać filmików i zdjęć, funkcjonują w Moskwie, tak przynajmniej wiemy z doniesień medialnych.
2: Taka jest rzeczywistość. Jeżeli otworzy pan dowolną stronę rosyjską, która informuje o atakach dronów i o ich skutkach, jest tam na ogół zdjęcie ilustracyjne, na przykład ze strażakiem, który walczy z pożarem gdzieś w miejscu, które nie kojarzy się z obiektem, który ten dron uderzył.
0: Niedługo sierpień, taki najbardziej wypoczynkowy miesiąc w Rosji. Rozumiem, że Rosjanom w tej chwili już nie jest do wypoczynku.
2: Nie jest, dlatego że mieszkańcy Moskwy, ci, którzy dysponują środkami, a jednak w Moskwie żyje

0: dużo zamożnych osób zdają sobie sprawę, że zaplanowanie jakiegokolwiek urlopu, choćby z czasowych zamknięć lotnisk ze względu na ataki dronów, to już jest praktycznie codzienność, że lotniska moskiewskie są na jakiś czas zamykane, zdarza się, jak to było 17 maja przy jednym z największych ataków, które ja pamiętam. Lotnisko było nieczynne, główne, Szeremetiewo, najważniejsze krajowe, międzynarodowe, było nieczynne kilkanaście godzin.
1: Panie ambasadorze, proszę na siebie uważać, bo słuchacze Polskiego Radia czekają na wieści z Moskwy, a pan jest naszym tak naprawdę jedynym źródłem informacji.
0: Dziękuję bardzo. Ja chcę pozdrowić wszystkich słuchaczy i jeżeli pan pozwoli, chciałbym ponownie zaapelować, bo widzę na różnych mediach społecznościowych zainteresowanie podróżami do Rosji. Kraj jest oczywiście piękny, oferuje wiele, ale zachowajcie państwo ogromną ostrożność i proszę o refleksję, czy ten wyjazd jest w tej chwili konieczny. Miejmy nadzieję, że nastąpią lepsze czasy, aby ten kraj, który ma wiele do zaoferowania, odwiedzić w lepszej przyszłości.
2: Kalinka. Prawdziwa Rosja.

0: Jeszcze przed wybuchem pełnoskalowej wojny, gdy nasiliły się represje wobec wszystkich, którzy mieli inne zdanie niż Władimir Putin, z Moskwy na zachód wyjechało wielu dziennikarzy, opozycjonistów, obrońców praw człowieka, naukowców i w ogóle ludzi chcących żyć po swojemu, a nie pod czyimś butem. Dziś, jak mówi profesor Aleksandr Morozow, to oni tworzą za granicą środowiska, które niosą dla Rosjan nadzieję na przetrwanie kultury, języka i demokratyzację Rosji. Widzę, jak poza granicami Rosji formuje się rosyjskojęzyczna ludność. Trzeba podkreślić, że to już nie są Rosjanie w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, bo jest wśród nich bardzo dużo ludzi, którzy nigdy nie mieszkali w Rosji. Często znają język rosyjski tylko dlatego, że mają w rodzinie kogoś z Rosji. To są ludzie z różnymi paszportami, których jednoczy zrozumienie, że Putin i Kreml to zagrożenie, które nie zniknie, i oni zdecydowanie stoją po stronie Ukrainy. Wydaje mi się to ważne, bo jeśli w Europie nie będzie takiego środowiska i ono nie będzie politycznie aktywne, to wobec rosyjskojęzycznej ludności Europa zawsze będzie zachowywała się podejrzliwie. Zawsze będzie podejrzenie, że takie środowisko znajduje się pod wpływem Kremla, więc przeciwdziałanie takiemu stereotypowi jest dość istotne.
1: Po waszemu, u zapadnych polityków.
0: Czy zachodni politycy rozumieją, że nie chodzi o życie lub śmierć Putina, ale o głębokie przemiany w Rosji, które wcześniej Zachód wspierał, a teraz jakby o tym zapomniał?
1: Zabył o takich dziedzinach.
0: Zgadzam się, że za życia Putina nie ma co liczyć, że wojna skończy się, bo nawet jeśli wojna przycichnie, to i tak dla Kremla pojedynek z Zachodem pozostanie priorytetem i fundamentalnym celem, co jest dla mnie oczywiste. I nawet jeśli Putin już zakończy swoje rządy, to nie należy być nadmiernym optymistą. Wiele bowiem upłynie czasu, nim rosyjskie społeczeństwo zacznie iść w przeciwnym kierunku do obecnego. Są takie głosy, że Europa mogłaby więcej zrobić dla Rosji, mogłaby wpłynąć na tranzyt władzy. Spoglądając wstecz, zastanawiam się, a co Europa mogłaby jeszcze zrobić? Przecież w latach 90. XX wieku i w pierwszym okresie rządów Putina europejskie organizacje obywatelskie, biznes i struktury państwowe robiły wszystko, żeby nawiązać jakąś komunikację z rosyjskim społeczeństwem. W Rosji funkcjonowały wszystkie możliwe europejskie fundacje i usiłowano nawiązać współpracę na każdym poziomie. Do niczego to nie doprowadziło. Rozumiem, że Zachód ma prawo być rozczarowany. W mojej opinii jest jedno podstawowe pytanie. Czy oczywiście nie dziś, nie jutro, ale chociaż za te 15 lat Rosjanie będą mogli wreszcie pójść drogą jakiegoś bardziej zdrowego rozwoju, czy im się to nie uda? Niestety wiele osób sądzi, że nie uda się. Wiele osób wyobraża sobie państwo euroazjatyckie z niekończącą się retoryką o tradycyjnych wartościach, o jakiejś swojej odrębnej cywilizacji i z nieskończonym strachem, że Zachód usiłuje złamać jakiś kod rosyjskiej cywilizacji. To będzie długo wisiało nad Rosją. To jest zła wiadomość.
2: Z tym bezkonecznym strachem, że Zachód jakoby stawia sobie celem złamać jakiś kod tej rosyjskiej cywilizacji. To będzie bardzo długo wisieć w Rosji. To plocha, to pieczalna nowość.

0: wskazali o przedpasyłkach, które byli w 90.
1: Mówiłeś, że były wskazania w latach 90. przewidywania pozwalające zastanawiać się, czy Rosja może stać się krajem demokratycznym. Co się wydarzyło, że do tego nie doszło?
2: Jest dwie точки зрения. Jedna sprowadza k temu, że...
1: Są dwa punkty widzenia. Jeden, że wszystko, co się wtedy działo, było oszustwem, bo tak naprawdę tranzyt władzy i kierunek rozwoju Rosji nie zmierzał w stronę demokracji. Jest też drugi punkt widzenia, który uważam za bardziej wiarygodny. W latach 90. i na pierwszym etapie putinizmu pozostawało wysokie prawdopodobieństwo demokratycznego rozwoju Rosji. To oczywiście nie byłaby demokracja jak w Wielkiej Brytanii, czy w Szwecji. To byłoby coś swojego, ale mogło być. Problem w tym, że grupa ludzi z otoczenia Putina i sam Putin dokonali swoistego zamachu na władzę. Doszło do uzurpacji władzy. Oni chcieli podporządkować sobie społeczeństwo i podporządkowali. Zaczynając od 2008 roku, Putin najpierw wystraszył się Majdanu na Ukrainie, a później rewolucji w Gruzji i strach przed utratą władzy zaczął definiować jego politykę. Zaczął zwijać wszystkie samodzielne, niezależne instytucje, które działały w Rosji i tak krok po kroku gotował żabę w mleku, aż ją ugotował. Dzisiejszemu społeczeństwu w Rosji będzie bardzo trudno odwrócić ten trend i znaleźć jakąś nową formę wolnej działalności.
2: Niemowierno сложно ему будет вернуться вообще к или найти новую форму какой-то свободной деятельности.
1: Akurat pomyślałem o tej żabie. To działa przecież w obie strony, bo Putin, gotując społeczeństwo, żeby do czegoś przywykło, ugotował tę żabę sam dla siebie.
0: Jak lягушка, on warił siebie.
2: Da, ja согласен z tym. Da. Dzieło w tym, że Putin też...
1: Zgadzam się z tym. Putin i jego otoczenie. Wszyscy, którzy dostali dzięki Putinowi władzę, dostali też ogromne środki. Ci ludzie stopniowo zdegradowali się przez ostatnie 12-15 lat. To po nich widać. Może zaczynali z dobrymi chęciami, może chcieli jakiejś modernizacji gospodarczej i politycznej. Później już to okno możliwości zamknęło się. Kreml popełnił przestępstwo, przekroczył wszystkie czerwone linie, dokonując zbrodni wobec Ukrainy, wobec Europy i wobec własnej opozycji i własnego społeczeństwa. Im więcej o tym myślę, tym częściej dochodzę do wniosku, że jakiekolwiek nowe etapy w rozwoju społeczeństwa rosyjskiego będą możliwe wyłącznie po katastrofie, po jakimś wielkim konflikcie wewnętrznym, gdy walczące ze sobą grupy ponownie ustalą warunki przyszłości.
2: Jakiś nowy etap rozwoju Rosji możliwy tylko po jakiejś gражданskiej katastrofie, po jakimś konflikcie dużym, kiedy jakieś stalknąwszy się grupy na nowo определią условия будущего.
3: Kalinka. Prawdziwa Rosja.

Do Moskwy będziemy zaglądać jeszcze nie raz w audycjach Prawdziwa Rosja. Jednak w okresie wakacyjnym zabiorę Państwa już w następnym odcinku na wyprawę do Petersburga. Poznamy polski Petersburg i porozmawiamy o tym, jak zmienił się i opustoszał po putinowskiej inwazji na Ukrainę. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski, to była audycja Prawdziwa Rosja. Dziękuję za uwagę i proszę nas słuchać na antenie Polskiego Radia 24 i na podcastach polskieradio.pl. Do usłyszenia.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy.

0: Z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Przecież nie ma upałów.
1: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Już jutro po 12 w TDI. Norwegia robi krok wstecz w kwestii AI. Chce, żeby dzieciaki nauczyły się samodzielnego myślenia. 12-letni Kuba z Koszalina to prawdziwy bohater. Po 3 latach zakończył leczenie onkologiczne. Gościem specjalnym będzie Karol Wójcicki, ekspert od wszystkiego, co dzieje się na niebie. Bo ten rok to m.in. częściowe zaćmienie słońca i podwójne maksimum meteorów. Tylko dobre informacje po 12. Jaremaja Mrożek, zapraszam.
4: Autopromocja. Komentarz.
6: Jest 17.33, słuchają Państwo Polskiego Radia 24, a z nami jest dr Agnieszka Zaręba, politolożka. Dzień dobry.
7: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
6: Rozmawiamy w dniu 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej, od rana uroczystości w Polsce i na Ukrainie i od tych nastrojów i relacji polsko-ukraińskich chciałabym zacząć, a tak naprawdę od zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości, które złoży w Sejmie projekt uchwały blokującej akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej z powodu gloryfikowania ukraińskiej powstańczej armii. Zapowiedział to w Lublinie Przemysław Czarnek, kandydat tej partii na premiera. Posłuchajmy, co mówił.
8: Żądamy w tej uchwale, oprócz oczywiście upamiętnienia ofiar, od rządu Rzeczypospolitej Polskiej podjęcia wszelkich działań sprzeciwiających się jakiemukolwiek rozwijaniu się procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską. Unia Europejska nie może bazować na ideologii sprzecznej z wartościami chrześcijańskimi, z wartościami europejskimi. Nie może mieć wśród swoich członków państwa, które jawnie odwołuje się do spuścizny najgorszej z możliwych.
6: I jest już odpowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza, który został zapytany o tę zapowiedź Prawa i Sprawiedliwości. PiS nie musi do niczego wzywać rządu, tak mówi wicepremier. Szef MON-u podkreślił w Ołyce na Wołyniu, bo tam brał udział w uroczystościach, że to za obecnych rządów wprowadzono Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa, które obchodzimy 11 lipca.
9: 8 lat nasi poprzednicy rządzili, nie byli w stanie tego zrobić. To z naszej inicjatywy, z mojej osobistej inicjatywy, ten dzień został przyjęty jako Dzień Pamięci, święto narodowe, ustawowe. Więc naprawdę nie będzie mnie pan Czarnek uczył, jak upamiętnić i co robić. Powiedzieliśmy jasno i wyraźnie. Dzisiaj też w swoim wystąpieniu, w swoim orędziu premier bardzo jasno wskazuje. Prawda jest konieczna i potrzebna do współpracy, do przyjaźni. Bez prawdy nie ma takiej współpracy i przyjaźni, która tworzy jeden sojusz, jedną Unię.
6: Pani doktor, zastanawiałam się nad tym, czy te dzisiejsze obchody przebiegną w spokojnej atmosferze, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie się teraz ścigać z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, które ugrupowanie jest bardziej antyukraińskie?
7: Niestety z tego wynika, że tak. I to trochę smutne, dlatego że przemówienie pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza było takie, powiedziałabym, bardzo wyważone, a przy tym jednak zaznaczające istotę problemu dla Polski, istotę upamiętnienia tej zbrodni. I szkoda, że właśnie mówimy w tym momencie o odpowiedzi prawa.

0: i Sprawiedliwości. A jeszcze dodatkowo pamiętajmy, pani redaktor, że Parlament Europejski wypowiedział się już odpowiednią uchwałą na ten temat. Więc myślę, że to jest taka trochę znowu polityka do wewnątrz, zupełnie niepotrzebna, zwłaszcza, że po ukraińskiej stronie tego rodzaju wypowiedzi, one też powodują eskalację zupełnie niepotrzebnej wrogości wobec Polaków, zamiast jednak przyznania nam takiej rozsądnej racji i właśnie próby stworzenia no jakby współpracy wobec tego faktu, który się już stał. Pan premier Kosiniak-Kamysz mówił bardzo dobrze o przyszłości, o tym, w jaki sposób należy tę sytuację, która w tej chwili jest pomiędzy naszymi krajami, w sposób bardzo sensowny rozwiązać. Natomiast no, tego rodzaju wypowiedzi no, powodują kolejną eskalację. Jestem przekonana, że po stronie ukraińskiej w mediach społecznościowych znowu pojawią się takie kwestie, które będą bardzo eskalujące i bardzo w negatywnym świetle pokazujące Polaków.
1: Czy takim zachowaniem sami politycy nie podbudzają też tych nastrojów antyukraińskich w Polsce? Jakie mogą być tego konsekwencje?
0: To jest tak, pani redaktor, że obserwujemy cały czas to podburzanie tych nastrojów antyukraińskich. Zastanawiam się tylko, w jakim celu pan Przemysław Czarnek to robi, bo biorąc pod uwagę badania i sondaże, no można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość nie zyskuje na tego rodzaju narracji, bo jednak wyborcy dobrze wiedzą, ci szczególnie nacjonalistyczni, ci antyukraińscy, oni dobrze wiedzą, gdzie jest osoba, która takie nastroje jakby realizuje. Natomiast cały czas właśnie wykorzystujemy emocje, cały czas nie ma dialogu i to jest najbardziej przerażające, że obie strony, pani redaktor, w tej chwili mówię zarówno o stronie polskiej, jak i o stronie ukraińskiej, właśnie wykorzystuje tego rodzaju nastroje. I mówimy oczywiście o tych nastrojach antyukraińskich w Polsce, mówimy o tych zdarzeniach, które się wydarzyły już w Polsce, o tych pobiciach, o takich bardzo trudnych relacjach, o tym, że Ukraińcy boją się mówić po ukraińsku w Polsce, o tym, że zastanawiają się, czy z Polski nie wyjechać. No i z drugiej strony mamy też Ukrainę Zachodnią, gdzie te nastroje antypolskie są coraz mocniejsze. Więc zupełnie to jest niepotrzebne. Niestety zbliżają się wybory, niestety zbliża się kampania wyborcza. No i politycy cynicznie będą dalej wykorzystywać nasze emocje, dlatego że no, nie są w stanie gdzieś przekonać nas, mówię tu o ogólnym wyborcy, ogóle wyborców, do tego, żeby właśnie w sposób rozsądny na ten temat porozmawiać.
1: Jak popatrzymy na to, co działo się przez ten cały ostatni tydzień. Ubiegły piątek szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sibicha był w Warszawie, spotkał się z ministrem Radosławem Sikorskim. Obie strony w takim łagodnym tonie wypowiadały się o tej trudnej historii i o tym, jak budować te relacje. Dzień później pojawia się wpis Krzysztofa Bosaka, że w tajemnicy przed Sejmem Polska przekazała patrioty Ukrainie. Reaguje szef MON-u, zapowiada odtajnienie dokumentów dotyczących donacji. To się dzieje w poniedziałek i mam takie wrażenie, że w tym tygodniu dochodziliśmy do sytuacji, bo jeszcze przypomnijmy, co się wydarzyło na tej poniedziałkowej konferencji. Szef MON-u poinformował, że w latach 2022-2023, czyli za rządów PiS-u, przekazaliśmy wsparcie Ukrainie o wartości ponad 15 miliardów złotych. Od 2024 roku ta kwota sięga około 1,5 miliona złotych. I po tej konferencji mam takie wrażenie, że zaczyna politycy Prawa i Sprawiedliwości, zaczyna być taka sytuacja, że politycy chwalą się tym, kto w mniejszy sposób pomagał Ukrainie. Doszliśmy do takiego momentu.
0: To prawda, pani redaktor, i zaczynam się obawiać, czy słowa pana profesora Dudka z ostatniego wpisu nie zaczną się realizować. To znaczy, że politycy właśnie na razie się prześcigują, kto mniej pomógł. No a potem zmierza to po prostu do ogromnej katastrofy, bo bądźmy szczerzy, z jednej strony naprawdę mamy jednego wroga i cieszę się, że rozsądni politycy, politycy, którzy mają klasę i potrafią jednak oddzielić emocje od tej takiej prawdziwej polityki, a nie polityki opartej na emocjach, nie tworzeniu narracji, tylko jednak oparciu się o fakty, że ci politycy potrafią gdzieś się zatrzymać w tym,

0: tej takiej spirali nakręcanej w tej chwili bardzo mocnych emocji. No ale niestety mamy polityków, którzy właśnie nie potrafią tego zrobić i którzy walczą, można powiedzieć, do krwi ostatniej o uwagę wyborców, o to, żeby przeciągnąć ich na swoją stronę, opierając się tylko i wyłącznie na emocjach. I to, co dzieje się przez ostatni tydzień, ja akurat uważam, że ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej to nie był najlepszy ruch, dlatego że wydaje mi się, że właśnie to jest takie nakręcanie kolejnej dyskusji, kto dał więcej, kto dał mniej, czy w jakiej jakości był ten sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Zamiast to zatrzymać. I też pani redaktor, mam taką...
1: Ale z drugiej strony pani doktor, jak to zatrzymać w sensie takim, bo to było przecięcie też tej, bo też były dyskusje o tym, czy to jest w interesie, czy na niekorzyść naszego bezpieczeństwa. Natomiast no i zarówno Niemcy, jak i państwa bałtyckie też informowały, jaki sprzęt został przekazywany. Z drugiej strony, no to też było przecięcie ze strony szefa MON-u, żeby uciąć wszelkie spekulacje. Też nie wiem, czy to jest dobre po prostu rozwiązanie. Natomiast cały czas na ten temat dyskutujemy.
0: Tak, zamiast zapominamy gdzieś, co jest tak naprawdę tym horyzontem, to, co jest najważniejsze. My rzeczywiście w tej chwili gdzieś opieramy się na takich technikaliach, a tak naprawdę, szanowni państwo, to, co jest najważniejsze w tej chwili, no to, że mamy wroga w Rosji. I to, że z jednej strony oczywiście Ukraina radzi sobie coraz lepiej, nie oznacza, że ten wróg nie będzie naszym wrogiem. Nie wiemy, jak ułoży się konstelacja europejska, bezpieczeństwa europejskiego. Nie wiemy, do jakich dojdzie jakie wybory będą kolejne w poszczególnych krajach europejskich. Więc naprawdę jest tak wiele niewiadomych, a tu gdzieś zajmujemy się właśnie rzeczami, które, no bądźmy szczerzy, ja nie wiem, czy opinia publiczna nie zaczyna być już odporna na tego rodzaju takie przepychanki, które są coraz bardziej szczegółowe. Mam takie wrażenie, że... gdzieś politycy jednak zapominają, że nasza odporność wyborców też ma swoje granice. I obawiam się, że jeżeli rzeczywiście problem będzie poważny, to my będziemy już uodpornieni w pewnym sensie na tego rodzaju kwestie.
1: Znaczy w sensie takim, że jeżeli problem będzie poważny, dotyczący na przykład zagrożenia związanego z naszym bezpieczeństwem, to będziemy to bagatelizować, myśląc, że to jest może kolejny element przepychanki między politykami.
0: Dokładnie tak, pani redaktor, dlatego że to zaczyna być naprawdę już w tej chwili niebezpieczne i zwróćmy uwagę na wypowiedzi fachowców, chociażby pan Siewiera, który były szef BBN-u, który też mówi konkretnie, jakie scenariusze przed nami się rysują i to są bardzo poważne problemy i tym powinniśmy się zajmować, co się chociażby stanie, jeżeli Ukraina w jakikolwiek sposób przegra tę wojnę, co będzie z wojskiem ukraińskim, w jaki sposób my w tym momencie, w jakim będziemy konstelacji bezpieczeństwa. To są ważne problemy. Oczywiście pamiętajmy też, że mamy tę kwestię z drugiej strony ukraińską. Mamy bardzo poważne problemy prezydenta Zełenskiego, który tym faktem nazwania tego batalionu imieniem właśnie bohaterów UPA spowodował, że jemu niestety też te słupki urosły. A widać wyraźnie, że gdzieś na tym horyzoncie zbliżają się wybory w Ukrainie. Ma poważnego konkurenta, generała Załużnego, który jest bardzo popularny w Ukrainie. I też jest taka walka wewnętrzna. I te dwie walki wewnętrzne, pani redaktor, gdzieś zabierają nam ten faktyczny obraz, nad czym powinniśmy tak naprawdę w tej chwili dyskutować.
1: No i tak jak żeśmy powiedziały, że zarówno politycy i ukraińscy i polscy podbudzają tylko te nastroje na Ukrainie antypolskie i w Polsce antyukraińskie. Przejdźmy pani doktor do kolejnego tematu, bo o ochronie zdrowia też trzeba porozmawiać. W tym tygodniu mieliśmy konferencję Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Szefowa resortu przedstawiła pakiet zmian. Chce, aby górną granicą czasu pracy lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia były dwa etapy. Zapowiedziała wprowadzenie e-kolejki na zabiegi planowe oraz maksymalną stawkę 240 zł brutto za godzinę pracy dla lekarzy. Posłuchajmy, co na ten temat mówili politycy w radiowej Trójce. Ale Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.

0: Obywatelskiej.
1: Budżet NFZ-u to jest coraz większy każdego roku. To przede wszystkim wynagrodzenia lekarzy, wynagrodzenia medyków. Po drugie wycena, często jak w przypadku neurochirurgów zawyżona z możliwością licznych patologii. Najwyraźniej w tej mętnej wodzie wielu się odnalazło. Koniec, basta, tak dalej nie będzie.
0: Tak mówił Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, który podkreślał, że Polacy zasługują.

0: konkretne działania. Posłuchajmy.
1: Przez 2,5 roku koalicja nic nie zrobiła. Wyszła afera w Szpitalu Południowym. Gdyby nie dziennikarze, którzy opisali te skandaliczne zachowanie pana Kacprzyka, to by do tej pory nikt nie zajął się, nie zaczął coś robić. Więc tupnął nogą kierownik. Pani minister przestraszyła się, że straci stanowisko, ale raczej nie straci, bo raczej nie ma chętnych, którzy chcieliby pójść do tego resortu, bo wiadomo, że tam nic dobrego ten rząd nie przygotuje.
0: Czy te propozycje są na tyle wystarczające, że uspokoją sytuację? No bo wiadomo, że punktem wyjścia jest afera w Szpitalu Południowym. Czy te decyzje są spóźnione? Czy to jest działanie defensywne? Czy jednak premier razem z minister zdrowia panują nad sytuacją?
2: Pani redaktor, że tutaj jest kilka takich problemów, które nam się zarysowały. Pierwsze to mam nieodparte wrażenie, że pan premier nie chciał przeprowadzać reformy służby zdrowia. Myślę, że po prostu podszedł do tego w pewien sposób kalkulacyjnie. No nikt nie przeprowadza reformy służby zdrowia i to poważnej reformy służby zdrowia na rok przed wyborami. Pewnie nie udało się rozpocząć tego wcześniej. Też była zmiana na stanowisku ministra, była wcześniej pani minister Leszczyna. Teraz mamy kolejną panią minister i wydaje mi się, że to ta sytuacja w Szpitalu Południowym no niestety zmusiła polityków, zmusiła premiera, zmusiła rząd do przyspieszenia tych reform, które gdzieś tam pewnie były przygotowywane. No bo bądźmy szczerzy, jest to mało prawdopodobne, żeby pani minister nagle w ciągu 2 dni czy 3 dni, tak jak pan premier tutaj jej takie zadanie dał, żeby przygotowała te wszystkie propozycje. Podejrzewam, że gdzieś to było już przygotowane.
0: Tak, podobno już w ubiegłym roku pani Jolanta Sobierańska-Grenda miała zapowiedzi związane z kominami płacowymi, natomiast nie mogła uzyskać nawet poparcia wśród koalicjantów.
2: Dlatego, że służba zdrowia, i tu niestety będzie duży błąd Koalicji Obywatelskiej, służba zdrowia to jest kwestia, która dotyka nas wszystkich. My oczywiście możemy zajmować się kwestiami rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości, kwestiami sądownictwa, natomiast nic tak nas mocno nie dotyka jak zdrowie i pamiętajmy, że w każdej kampanii wyborczej temat zdrowia to jest podstawowa kwestia dla Polaków. Reformy służby zdrowia, zmian w służbie zdrowia, dlatego że no, sami sobie nawet życzymy w życzeniach urodzinowych właśnie zdrowia. I to jest taka kwestia, która naprawdę jest bardzo wrażliwa, bardzo drażliwa i myślę, że Koalicja Obywatelska będzie miała teraz z tym duży problem, aczkolwiek zwróćmy też uwagę, że nie we wszystkich samorządach rządzi Koalicja Obywatelska. Są takie samorządy, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość i to również na szczeblu marszałkowskim i tam podejrzewam, też były tego rodzaju sytuacje, więc jedyne co w jakikolwiek sposób może się w tej chwili rząd i premier i pani minister uratować, to z jednej strony właśnie tego rodzaju jasnymi komunikatami, takie jak mieliśmy podczas konferencji prasowej, a po drugie w sytuacji, kiedy właśnie dochodzi do wychodzenia na światło dzienne tego rodzaju skandali, no to mamy kolejne skandale, które z kolei wiążą się z Prawem i Sprawiedliwością. I dlatego jest to jedyna możliwość w tej chwili na to, żeby w kampanii wyborczej nie zajmować się tylko i wyłącznie Szpitalem Południowym.
0: A jak pani patrzy na to, co grają koalicjanci Koalicji Obywatelskiej, bo czasami mam takie wrażenie, że bardziej krytykują sytuację w ochronie zdrowia niż opozycja, czy to na przykład pani Anna Maria Żukowska z Lewicy, czy politycy 2050, czy oni myślą, że może trochę zyskają na tej sprawie?
2: Oczywiście, że tak, pani redaktor. Tutaj koalicjanci walczą o byt, walczą o to, żeby o te słupki. Zwróćmy uwagę, że Lewica też ma swoje wewnętrzne problemy. Też po długich dyskusjach i długich jakby próbach zmiany rządu, zarządzania tą partią, jednak Włodzimierz Czarzasty, taki stary, nowy szef, nadal rządzi tą partią. I myślę, że rządzi twardą ręką. Może tego nie widać na zewnątrz. zewnątrz, ale znając sytuację wewnętrzną, znając te konflikty, które były przed wyborami na szefa lewicy, no to mam takie wrażenie, że tam też właśnie idzie walka o to, jak lewica będzie wyglądała po wyborach. No póki co lewicy się to udaje, bo proszę zwrócić uwagę, że w tym momencie ustawiła się w pewnej takiej

0: z takim dystansem i to ich nie dotyczy, oni próbowali, oni się tym zajmowali i pewnie uda im się dzięki temu trochę wyrwać wyborców, którzy nie są prawicowi, a niekoniecznie chcieliby głosować na ludzi, którzy nie przeprowadzają reformy służby zdrowia.
1: A jak pani patrzy na ostatnie sondaże, bo już można coś powiedzieć, jak ta sprawa Szpitala Południowego, te pierwsze informacje o tej aferze, no te pierwsze doniesienia, to była połowa czerwca, więc już mamy prawie miesiąc od pierwszych publikacji. Te pierwsze dotyczyły pana Kacprzyka, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych bez specjalizacji jako koordynator SOR-u. Później oczywiście pojawiały się inne wątki. W tym tygodniu sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej, to jest ze środy, Koalicja Obywatelska 29,1, spadek o 1,8 punktu procentowego, PiS 23,2, spadek o ponad 2 punkty procentowe, Konfederacja 13,5, tutaj jest wzrost o niecały procent, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna 11%, wzrost o 2,2, Lewica 8,4, bez zmian, pozostałe partie pod progiem. Sondaż CBOS z wczoraj, Koalicja Obywatelska 25,1 i tutaj jest spadek trzeci miesiąc rzędu, ale w porównaniu z czerwcem to jest o prawie 3,5 punktu procentowego. PiS 19,1, spadek o 3 punkty procentowe. Konfederacja 15,2, tu jest wzrost o prawie 2,5 punktu procentowego. Partia Grzegorza Brauna 8,2, spadek o 1,2%, Nowa Lewica 5,3 i wzrost o prawie 1,5%, pozostałe partie pod progiem. Co czytamy z tych sondaży? Na pewno jedno jest to, że Koalicja Obywatelska traci, ale nie aż tak chyba dużo, jakby się można było tego spodziewać. Natomiast PiS w ogóle nie zyskuje, a wręcz przeciwnie, też traci. Dlaczego?
0: No to jest ten temat, od którego zaczęłyśmy naszą rozmowę, że trudno na tych nastrojach antyukraińskich budować cokolwiek, zwłaszcza Prawu i Sprawiedliwości. Natomiast na pewno to rezonuje poniekąd właśnie ten Szpital Południowy i ta afera, która miała miejsce. Ale to dowodzi tego, pani redaktor, że gdzieś tę scenę polityczną mamy mocno zabetonowaną i partią polityczną naprawdę w tej chwili będzie bardzo trudno w kampanii, bo naprawdę nie widzę w tej chwili takiego game changera, czyli sytuacji, która by zupełnie miałaby nam odwrócić te sondaże. Gdzieś Prawo i Sprawiedliwość zatrzymało się właśnie na poziomie tego stałego swojego elektoratu, podobnie jak i Koalicja Obywatelska. Więc tak naprawdę gra idzie o to trzecie miejsce albo o ewentualnych koalicjantów.
1: Albo może o miejsce na jakieś nowe ugrupowanie typu Trzecia Droga, które by zgarnęło tę część, która nie chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość, ale jest na przykład rozczarowana Koalicją Obywatelską.
0: Skąd mamy te ruchy, proszę zwrócić uwagę pani redaktor, czy też stowarzyszenia pana premiera Morawieckiego, czy zaczynają być dyskusje na temat właśnie takiej partii liberalnej Ryszarda Petru. Bo gdzieś ci nasi przedsiębiorcy, ci, którzy pracują i którzy podejmują wyzwania właśnie samodzielnej działalności, no nie mają do końca swojej partii politycznej, tak? Zatrzymali się gdzieś w Konfederacji, ale nie wszyscy chcieliby pójść z Konfederacji. Więc być może jest gdzieś miejsce na liberałów, których w Polsce nigdy do końca nie było. Natomiast myślę, że tak około 5-10% jest szansa też dla takiej partii. Być może jest to pewne rozwiązanie, że ten klincz zostanie przełamany. Natomiast nie wiem, czy to nie jest już trochę za późno i nie wiem, czy ewentualne te partie, czy ugrupowania, czy stowarzyszenia, które by miały powstać, są w stanie zgromadzić chociażby środki na kampanię, a bądźmy szczerzy, środki na kampanię to po prostu podstawa w momencie, kiedy mamy tylko rok do wyboru.
1: To na koniec, pani doktor, tematy, które zdominują, no bo jesteśmy w sezonie wakacyjnym, ale nie ma takiego tak naprawdę w polityce. Od września myślę, że ruszy na dobre kampania przed wyborami parlamentarnymi. Czyli co? Ochrona zdrowia, relacje polsko-ukraińskie i bezpieczeństwo to będą te trzy tematy, które mogą zdominować te kampanii. Już teraz to wiemy?
0: Na pewno tak, na pewno pojawiają się też kwestie niespełnionych.

0: obietnic przez Koalicję Obywatelską. Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość, i widać to po wypowiedziach tych głównych polityków, na pewno na tym będzie tworzyło swój trzon kampanii. Na pewno zdrowie to jest bezwzględnie, moim zdaniem będzie to główny temat. I poczekajmy, co stanie się właśnie w tych naszych stosunkach polsko-ukraińskich. Zobaczmy, co się stanie również w takiej polityce globalnej, czy w polityce europejskiej, bo to też w pewnym sensie może spróbować nachylić sposób prowadzenia kampanii. Także no niestety sezonu ogórkowego nie mamy, ale może z drugiej strony...
1: Może będą w sierpniu
0: przynajmniej...
1: dwa tygodnie, jak nie będzie Sejmu.
0: Jest szansa.
1: Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Agnieszka Zaręba, politolożka, była gościem Polskiego Radia 24. Już za chwilę informacje. Po nich przywita się z Państwem Paweł Wojewódka, a ja już dziękuję za uwagę. Maria Furtyna, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
2: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polskie władze oddały hołd poległym wskutek rzezi wołyńskiej. Dziś mija 83. rocznica tamtych tragicznych wydarzeń. Są zarzuty dla podejrzanego o gwałt i zabójstwo kobiety niedaleko Kielc. 19-latek nie przyznaje się do winy. To już coroczny zwyczaj. Papież zjadł obiad z ubogimi w Castel Gandolfo. Minęła 18. Damian Szpyra. Zapraszam. W Warszawie, Radrużu i Domostawie upamiętniono ofiary mordów organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej armii powstańczej. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, a o szczegółach Tomasz Zielenkiewicz.
2: Podczas uroczystości w Radrużu na Podkarpaciu prezydent podkreślił, że rozumie, jaką traumę nadal niosą dziś polskie rodziny w związku ze zbrodniami dokonanymi przez OUN i UPA. Dodał, że o naszych rodakach zapomnieć nie można.
3: Ta wiedza, ta prawda i ta pamięć jest po to, abyśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości, abyśmy zadośćuczynili im naszą modlitwą, naszą pamięcią.
2: W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych premier Donald Tusk zapowiedział powstanie w Warszawie Muru Pamięci. Będą tam nazwiska wszystkich ofiar zbrodni wołyńskiej.
4: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska.
2: W latach 1939-1947 z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 120 tysięcy Polaków. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Zarzut zabójstwa i usiłowania zgwałcenia 29.

0: 9-letniej kobiety usłyszał dziś mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego. Do ataku doszło w czwartek. 19-latek został zatrzymany po kilku godzinach od zgłoszenia. Rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz poinformował, że podejrzany nie przyznał się do winy. Skorzystał też z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Z uwagi na dobro postępowania są to wszystkie informacje, jakie w tej chwili obecnie możemy przekazać, dodał prokurator Prokopowicz. Za zabójstwo i usiłowanie gwałtu mężczyźnie grozi kara dożywotniego więzienia. Awaria pociągu jadącego z Krakowa do Helu. Pociąg PKP Intercity zatrzymał się przed stacją Działdowo. Na pokładzie było 450 pasażerów. Zaproponowano im poczęstunek, a następnie składem Kolei Mazowieckich dojechali do stacji Działdowo. Wyjaśnia Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity.
1: Tam ze stacji Działdowo, aby umożliwić jak najszybszą kontynuację podróży, z Warszawy Grochów wyjechał zastępczy skład Pendolino. I ten skład Pendolino właśnie zabrał pasażerów ze stacji Działdowo i tym pociągiem odjechali w kierunku Trójmiasta. Natomiast na stacji Gdynia będą kontynuowali podróż już do stacji docelowej na Hel.
0: W akcji przesadzania pasażerów pomagała Straż Pożarna. Ełk zamienił się w stolicę Lata z Radiem. Po przedpołudniowej kultowej audycji radiowej Jedynki równo o 12 rozpoczął się rodzinny piknik edukacyjny pod hasłem Z życia wzięte. O 16 zaczęła się zaś międzypokoleniowa potańcówka. Już drugi rok z rzędu gra dla gości pikniku Lazy Swing Band. Choć groziło załamaniem pogody, to wraz z pojawieniem się muzyków na scenie pogoda natychmiast się poprawiła. Mówi Sylwia Buchalska-Augustyn, wokalistka Lady Swing Band.
2: Zawsze mieliśmy takie szczęście, że nawet jak przed koncertem, przed potańcówką padał deszcz, to jakimś cudem wchodziliśmy na scenę i od razu pojawiało się słońce. Także zawsze ktoś pod tą sceną się pojawiał. Gramy głównie muzykę swingową, utwory polskiej muzyki międzywojennej, powojennej. W tym roku też troszeczkę odświeżyliśmy repertuar o takie troszeczkę nowsze przeboje z lat 60., 70., 80. Wszystkie te utwory gramy w autorskich aranżacjach. Także gorąco zapraszamy na kolejne przystanki.
0: Dodajmy, że Ełk będzie się dziś jeszcze bawił. Wielki koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską o godzinie 20. Transmisja w TVP2, a retransmisja koncertu na antenie Jedynki o godzinie 21. Około 200 osób ubogich przyjął papież w ogrodach Castel Gandolfo. Podczas wspólnego obiadu Leon XIV powiedział, że należy budować Kościół sprawiedliwości, pokoju i miłości. Jak dobrze wiecie, jednym z tytułów papieskich jest słowo pontifex, co oznacza z łaciny budowniczy mostów. I my również chcielibyśmy dziś zbudować most z wami wszystkimi, z waszymi rodzinami, ze społeczeństwem, w którym pragniemy żyć. Pragniemy żyć w sprawiedliwości, w świecie, w którym można usunąć przyczyny ubóstwa i przyczyny niesprawiedliwości, które wciąż istnieją. Takim kościołem chcemy być. Obiad ubogich z papieżem stał się już zwyczajem corocznym.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Silne opady deszczu i burze mogą pojawić się w Warmińsko-Mazurskiem, na Podlasiu, a także miejscami na Mazowszu. Po stronie zachodniej bez opadów, tam też jeszcze troszkę nieco więcej słońca. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wschodzie do 24 na zachodzie, a jutro podobnie będzie przy tym odrobinę cieplej od 20 stopni na Lubelszczyźnie, 22 w centrum do 28 w Lubuskiem.
3: Klima.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Jednocześnie w zlewni Górnego Ełku i Górnej Legii obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniami.
3: Klimat.
4: Jest już 6 minut po godzinie 18.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Dobry wieczór Państwu, no ale właściwie to chyba dzień dobry, bo jeszcze jasno za oknem jest, więc witam Państwa bardzo serdecznie, Paweł Wojewódka. I tak nieco historii, nieodległej historii, ale historii, która nas rzeczywiście dotknęła. Ja o tym dowiedziałem się, co się dzieje tak częściowo z Radia Wolna Europa czy z Głosu Ameryki. Wtedy podano, że

0: wzrosło promieniowanie. No właśnie, Czarnobyl. Jak to wtedy przeżywaliśmy? O tym już za chwilę.
1: Radio Podcast.
2: Podcast Polskiego Radia.
3: Ten Czarnobyl to jest tak naprawdę taki brand Ukrainy trochę. Przekleństwo i brand.
4: Czarnobyl, największy blef XX wieku. To jest świetny temat do straszenia ludzi, ale naprawdę ogromnie przesadzony.
5: Zwyciężyła narracja, że takie coś to mogło się wydarzyć tylko w Związku Radzieckim. I potem przyszła Fukushima.
6: No to wtedy utworzyliśmy takie trójki. W niedzielę pod kościołem stanęli, tworzyli biurko, pokazywali makiety elektrowni, gdzie wynagrodzenie za granicą było kilkakrotnie wyższe niż w kraju. Tak to było.
7: Ja swój język miałem zawsze zbyt szczery, być może i tym razem, ale odpowiada. Premier Żakowski to mówi, jestem przekonany, że to trzeba robić. Po tygodniu poszedł na urlop, a wstrzymał realizację robót wicepremier Sekuła i piszpan Nabrdyczów.
8: Rząd Solidarności zupełnie niepotrzebnie wszedł opcję zamykania konstrukcji, która właściwie już była nawet zapłacona.
9: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast Polskiego Radia. Roman Czajarek. Zapraszam. Czas na finał i na odkrycie kilku jeszcze skrywanych kart. Bo gdy słuchacie opowieści o Czarnobylu i o katastrofie, to musicie zwracać uwagę na to, kto opowiada. Nie trzeba kłamać. Czasami wystarczy nie powiedzieć całej prawdy, albo sprytnie wybrać tylko niektóre fakty, a inne dyskretnie pominąć. Pamiętajcie, że jest to gra o wielkie pieniądze. Nie tylko te, które idą ciągle na zabezpieczenie strefy wokół elektrowni w Czarnobylu. A ostatnio znów był tam groźny pożar. Idzie także o gigantyczne środki na budowę naszej, polskiej elektrowni jądrowej. Tej pierwszej, która mimo tylu lat opowieści różnych polityków do dziś nie powstała. Jak ocenić, kto ma rację? Czarnobyl. Prawdziwa historia. Odcinek 5. A zaczynamy od najprostszego przykładu, który daje do myślenia i pokazuje, jak można coś zmanipulować. Pamiętacie wyścig pokoju, który wtedy, w 1986 roku, rozgrywał się w Kijowie, tuż po wybuchu w Czarnobylu? Zachodnie ekipy dostały sygnał, że trzeba uciekać. Ryszard Szurkowski, legenda naszego kolarstwa, zapamiętał to tak.
10: Patrzę, pakują manele rano, szósta, ja mówię, co robicie? Przecież wyjazd jest dopiero jutro. On mówi, my wyjeżdżamy do Niemiec i do Ameryki. Ja mówię, co się dzieje? On mówi, co nie wiesz?
9: Opowiadałem wam o tym w pierwszym odcinku tego podcastu. Amerykanie wyjechali, po nich Niemcy. Zachód uciekał, a biedni zawodnicy z bloku wschodniego zostali zmuszeni, by jechać do Kijowa, bo władze chciały za wszelką cenę pokazać, że w bratnim Związku Radzieckim nie dzieje się nic złego. Nie ma żadnego promieniowania, nikomu nic się nie stanie. Nasi kolarze zostali zmuszeni do startu, bo zagrożono im powołaniem do wojska, a wtedy i tak by pojechali, tylko w mundurach i na rozkaz. Wiecie, że tu nie mówi się całej prawdy? Bo to nie jest tak, że cały Zachód uciekał. Była pewna drużyna z wielkiego, zachodniego, demokratycznego kraju, która pojechała i wręcz demonstracyjnie pokazywała, że tam jest, w Kijowie i że żadnego promieniowania nie ma. Francuzi. A wiecie dlaczego?
11: Tak, zostają Francuzi, to jest bardzo ciekawe. No Francja była krajem, który mocno był uzależniony od energetyki jądrowej. Zresztą do dzisiaj ten kraj jest w dużej mierze oparty o elektrownie jądrowe. Władzom francuskim też chodziło o to, aby utrzymać pewną opinię dla energetyki jądrowej. I też zależało im na tym, żeby pokazać, że owszem, doszło do katastrofy, ale ona nie ma aż takiego dużego przełożenia na zdrowie ludzi. Inna teoria mówi o tym, że Francuzi zabiegali o to, żeby u siebie mieć letnią olimpiadę w 1992 roku i zależało im na głosach przedstawicieli państw bloku sowieckiego, więc to był jak pewien gest, że wysyłamy swoich kolarzy, ale liczymy na coś w zamian. Jak wiemy, to się nie udało, bo ta olimpiada odbyła się w hiszpańskiej Barcelonie.
9: Czyli po prostu polityczny deal ważniejszy od zdrowia. Francuzi chyba do dziś się tego wstydzą, choć z drugiej strony energetyka jądrowa jest rzeczywiście ich mocną stroną i jest czego zazdrościć. Mówił

0: dr Kamil Dworaczek, autor książki o konsekwencjach katastrofy czarnobylskiej. Opowiadając o Czarnobylu, bardzo łatwo wpaść w niejedną pułapkę. Ile było ofiar? Milion? Setki tysięcy? Czy może tylko kilkadziesiąt?
1: Tego się nigdy nie dowiemy. Oficjalna liczba to jest 31 osób, czyli patrząc na skalę tej awarii, patrząc na to, gdzie te zanieczyszczenia się dostały, patrząc na to, jak długo się o tym mówi, to ta liczba 31 wydaje się taka naprawdę bardzo mała, taka wręcz znikoma. Ja mogę rzucić na przykład 1500, prawda? No nie jesteśmy w stanie tego. Oficjalna liczba ofiar to jest 31 osób.
0: Mówił Borys Tynka, przewodnik po wykluczonej strefie i autor Sekretów Czarnobyla. Ale przecież o setkach tysięcy ofiar mówiły wtedy rzekomo tak wiarygodne źródła jak na przykład słynne BBC. Mamy przecież w archiwach nagrania. I to nie jedno.
2: Radio BBC informowało.
3: The authorities in Ukraine say that more than 125,000 people.
2: Władze Ukrainy podały, że w wyniku bezpośredniego napromieniowania po eksplozji w 1986 roku zmarło ponad 125 tysięcy osób. Mniej więcej tyle samo choruje.
0: Tak rzeczywiście mówiło londyńskie BBC. Ale posłuchajmy propagandy z drugiej strony o burżuazyjnych manipulacjach. Nie wierzycie? Godzina 19.30. Nasz polski dziennik telewizyjny z Warszawy o komunikatach Moskwy.

0: Przed kwadransem zarejestrowaliśmy radziecki dziennik telewizyjny Wremia. Oto fragment.
1: Niektóre agencje na Zachodzie rozpowszechniają pogłoskę, jakoby w czasie awarii w elektrowni atomowej zginęły tysiące ludzi. Awaria się wydarzyła, ale rozmuchiwać jej rozmiary, tak jak to czynią niektóre burżuazyjne środki informacji, rozpowszechniając niedorzeczne pogłoski, jest bez sensu.
2: Jak to wyjaśnić? Gdzie jest prawda? Borystynka.
3: Tak, w pierwsze dni awarii przecież właśnie te rozgłośnie, które słuchano w Polsce nielegalnie, podawały informacje o setkach tysięcy ofiar, które wręcz leżały na ulicy Kijowa, prawda? No władze radzieckie oczywiście kategorycznie temu zaprzeczały, twierdziły, że te rozgłośnie specjalnie wzbudzają panikę. No 31 osób to jest ta oficjalna liczba, tyle zostało. I nie wiem, czy to się kiedykolwiek zmieni. Ludzie wtedy jeszcze bardzo mało wiedzieli o promieniowaniu. Powstał taki, nie chcę to nazwać chorobą, ale coś takiego jak radiofobia, gdzie można było w zasadzie wszelkie choroby, choćby ból głowy, zwalić właśnie na promieniowanie. Zdaję sobie sprawę, jak wiele kobiet albo mężczyzn w Polsce w tamtym czasie było przerażonych tą całą sytuacją, bo przecież kobiety były w ciąży, prawda, i mało o tym wiedziały. Władze radzieckie to ukrywały, więc słabo.
2: To samo pytanie o ilość ofiar zadawałem wszystkim, którzy coś ważnego o Czarnobylu wiedzą. Lekarzom, fizykom, inżynierom, ludziom z profesorskimi tytułami i na ważnych stanowiskach. Odpowiedzi były skrajne i wzajemnie ze sobą sprzeczne. Myślę, że najlepiej podsumował to Krystian Machnik, autor książki Ostatni ludzie Czarnobyla, który w zakazanej strefie spędził ponad rok i cały czas dalej tam jeździ.
4: Szacunki są absurdalnie różne, że szacunki to są od kilkuset osób do nawet kilkuset tysięcy, czy nawet kilku milionów. Zależy, jakiego środowiska posłuchamy, bo jeśli posłuchamy środowiska skrajnie antyatomowego, no to będzie w ogóle o milionach ludzi mówić, że to miliony ofiar. Jeśli posłuchamy kogoś, kto jest skrajnie za atomem, no to też będzie się upierał tylko przy tej wersji 31. Ja raczej staram się być tutaj gdzieś po środku. Czyli mamy potwierdzonych 31, czyli ludzi, co do których nie mamy wątpliwości, że umarli przez katastrofę. No i dopuszczam, że tych ludzi było znacznie więcej, ale umarli w wyniku powikłań. Potem wiele, wiele lat później, natomiast nie odważę się mówić, ile ich mogło być, bo nie posiadam takiej wiedzy.
2: Pewnie nieraz słyszeliście wy, albo wasi rodzice, albo wasi dziadkowie o tym, że ktoś ze znajomych zmarł na raka i na pewno to po Czarnobylu. Ale jak to rzetelnie sprawdzić? Dr Kamil Dworaczek próbował zebrać dostępne dokumenty, porównywać badania, te sprzed wybuchu z tymi po wybuchu. Czy były tam wyraźne różnice? Rzadko, ale czasami tak, lecz nie pokrywały się z rejonami o największym skażeniu. Więc, szczerze mówiąc, równie dobrze mogły być skutkiem działającej na danym terenie huty, kopalni, zwykłej elektrowni albo zakładów chemicznych. Proszę pamiętać, że w czasach PRL-u ochrona środowiska przegrywała z wielkim przemysłem i z poleceniami partii. Zresztą nie tylko wtedy.

0: A co wiemy dziś o tamtych dawkach promieniowania na terenie Polski?
1: Dawki promieniowania na pewno nie były tak wysokie, ażeby wywołać jakąś ostrą chorobę popromienną. O tym w ogóle nie było mowy. Dawki rzeczywiście były niskie, a nawet jeżeli te niskie dawki miały jakiś wpływ, na co dowodów nie mamy, to trudno też po tych 40 latach rozstrzygnąć, czy rzeczywiście jakaś choroba jest schorzeniem spowodowanym przez promieniowanie. W ogóle to jest generalny problem. Jest też taki trend czy zjawisko, żeby wiele różnych schorzeń przypisywać właśnie po czarnobylskiemu promieniowaniu, a tak naprawdę nie ma na to takich jednoznacznych, przekonywujących dowodów.
0: Zaraz, zaraz. Czy tylko mnie, czy również wam coś tu się nie klei? Skoro dawki były tak małe, to dlaczego wtedy dawano płyn Lugola? I czemu dziś uznaje się, że w sumie to była dobra decyzja? I dlaczego na przykład bogaci Niemcy takiej akcji z Lugolem nie zrobili? A my tak. Wracamy do roku 1986.
1: 29 kwietnia w Ministerstwie Zdrowia powstał taki pomysł, taka idea, żeby podać płyn Lugola przede wszystkim dzieciom, ale trzeba było najpierw sprawdzić, czy istnieją zapasy składników, które pozwolą wytworzyć dostateczną ilość tego płynu. Okazało się 29 kwietnia, bardzo szybko to sprawdzenie zostało dokonane, że tak, że Polska takimi zapasami dysponuje. I na tym polegał jakby cały fenomen, bo generalnie co do zasady, w sytuacji takich rozległych skażeń radiologicznych podaje się tabletki z jodkiem potasu. I dzisiaj Polska też dysponuje zapasami takich tabletek, które w razie W będą rozdystrybuowane właśnie wśród społeczeństwa, głównie wśród dzieci. I w innych krajach też było takie myślenie, że tabletki są tym, czym możemy ochronić tarczycę dzieci. No a te kraje, które takimi tabletkami nie dysponowały, po prostu takiej akcji nie przeprowadziły. W Polsce powstał pomysł właśnie z tym płynem Lugola, który bardzo szybko można było przygotować w każdej aptece. Rozwijające się tarczyce dzieci potrzebują tego jodu. Więc kiedy ten jod się pojawił w tej formie radioaktywnej, w formie jodu 131, on był łapczywie wyłapywany przez tarczyce dzieci. Płyn Lugola, zawierający stabilny jod, miał w pewnym sensie zablokować te tarczyce. Miał dostarczyć tyle jodu, ażeby one już nie pochłaniały tego radioaktywnego jodu z powietrza czy z pokarmu. Więc chodziło tak naprawdę o blokadę tarczyc i liczył się czas. Wiadomo, im szybciej się ten jod poda, tym mniej tego radioaktywnego jodu dzieci pochłoną. To była walka z czasem. Choć i tak już mieliśmy pewne opóźnienie związane z tym, że raz, że nie zostaliśmy poinformowani, a dwa, ta informacja o tym, że skażone powietrze w Polsce jest, odkąd się pojawiła do powołania komisji rządowej, no była w zawieszeniu przez 35 godzin. Tyle czasu jakby utracono. No i do dzisiaj są dyskusje, czy był sens podawania tego płynu Lugola. No i są badania, które pokazują, że rzeczywiście on był skuteczny. Nawet po upływie tych kilkudziesięciu godzin szacuje się, że ta ilość radioaktywnego jodu pochłonięta przez tarczycę była mniejsza o 35%.
0: A więc jednak, to jedno z niewielu konkretnych badań. Pocieszenie jest więc takie, że jeżeli pamiętacie obrzydliwy smak tego płynu, jego wypicie miało wtedy jakiś sens. Ludzie naprawdę się bali. A promieniowanie z Czarnobyla kojarzyło się z Hiroshimą i z bombą atomową. To zupełnie dwie różne rzeczy, ale i tu, i tam jest atom. I to wystarczyło.
2: W przypadku Czarnobyla, ponieważ nikt z nas nie wiedział, nie było nic takiego wcześniej, jak groźne jest to, co tam się działo, to wszyscy poczuli się zagrożeni. Ta chmura umowna, krążąca nad Europą, ona spowodowała, że wszyscy byliśmy no w niepewności, prawda, co najmniej. Różne były poziomy tej niepewności, natomiast były to, no przecież dla dzieci, no bo mój syn wtedy chodził tam do podstawówki, no to oni ten płyn Lugola brali, prawda, oni to komentowali, oni się ustawiali drugi raz w kolejce, tylko tam zdejmował sweter, żeby go pani nie poznała, prawda, że on już ten, no bo chcieli się ratować. To zagroziło wszystkim.
0: To Waldemar Siwiński. Ale uwaga, nawet z płynem Lugola jest pułapka, bo część władzy z czasów PRL-u naciskała, by ten płyn podawać nie dlatego, by tylko ratować zagrożone życie obywateli. Odtajnione po latach dokumenty pokazują, że bardzo ważne było coś jeszcze.
1: Oprócz tych względów medycznych trzeba pamiętać, że ważny był efekt psychologiczny. Chodziło o to, żeby pokazać Polakom, że władze nie są bezczynne, że coś robią, że szukają rozwiązań, szukają możliwości ochrony zdrowia Polaków, nawet jeżeli liczono się z tym, że to też oczywiście jest sygnał, że faktycznie no, sytuacja jest chyba groźna, skoro są takie działania podejmowane. I to jest też pewna sprzeczność później raportu komisji rządowej, który został

0: ostatecznie opublikowany w sierpniu 1986 roku, bo ten raport mówi z jednej strony, że nie było żadnego zagrożenia, a z drugiej strony o tym, że wszystkie posunięcia władzy były słuszne i adekwatne do sytuacji. I też proszę zauważyć, że najpierw akcja podawania płynu Lugola objęła 11 północno-wschodnich województw, czyli te, które były najbardziej skażone, ale później podjęto decyzję o rozszerzeniu akcji na całą Polskę. Płyn Lugola traktowano jako swojego rodzaju szczepionkę na radioaktywność. Płyn Lugola przyjęło około 7 milionów dorosłych, mimo że nie było takiego zalecenia, ale to pokazuje strach i panikę i to, że dążono do tego, żeby za wszelką cenę właśnie tą szczepionkę wziąć.
1: Przypominam, wtedy oszacowano, iż po podaniu płynu Lugola 18 milionom ludzi w Polsce mieliśmy prawie 1 milion osób z niepożądanymi skutkami ubocznymi. 5%. Dziś byłby z tego powodu niesamowity wrzask, ale wtedy nikt nie protestował. Wręcz odwrotnie, ludzie po płyn ustawiali się sami w kolejkach. Nie tylko dlatego, że był za darmo, lecz przede wszystkim ze strachu. Ten strach spowodował jeszcze coś, co do dziś ma dla Polski wielkie konsekwencje. Przecież myśmy budowali wtedy naszą pierwszą elektrownię atomową. Elektrownię jądrową w Żarnowcu. Ale po Czarnobylu kraj zalała fala protestów.
2: Wiadomo, już wcześniej ludzie się trochę obawiali tej elektrowni jądrowej, bo Czarnobyl nie był zresztą pierwszą katastrofą. Natomiast Czarnobyl spowodował, że ludzie odwrócili się od energetyki jądrowej, a szczególnie od radzieckiej energetyki jądrowej. A u nas jaki miał powstać reaktor? WWR konstrukcji właśnie radzieckiej. Były słynne protesty, kiedy nazywano to miejsce Żarnobylem nawet. Ludzie się obawiali, że to sprowadzi na nas podobne nieszczęście jak tam w Czarnobylu. Wstrzymano budowę. Nowe władze postanowiły posłuchać głosu ludu, wstrzymano tę budowę, co było zresztą decyzją dosyć absurdalną, bo elektrownia była już częściowo zbudowana. Przez rok budowano nawet nowe hale, które miały przyjmować zamówione wcześniej towary, które dalej były przywożone na budowę, która już była anulowana. To już było totalnie bez sensu, ale... No takich przypadków jest cała masa. Nasz Żarnowiec wcale nie był najbardziej skrajnym przypadkiem, bo mamy też Litwę, Ignalińska elektrownia jądrowa. Tam akurat były reaktory RBMK i tutaj się nie dziwię, że wstrzymano, bo ta elektrownia miała zawierać 4 reaktory RBMK i to mocniejsze niż Czarnobyl, bo w wersji nie 1000, a 1500. Elektrownię zbudowano w połowie, czyli z 4 zbudowano 2. Budowano tam miasto energetyków, miasto Sniecku, tak się wtedy nazywało, obecnie Wisaginia. To miasto jest dziwne, bo ma 3 km długości i 400 metrów szerokości w najwyższym punkcie. W Ukrainie czy w Związku Radzieckim są przypadki, kiedy ledwie zaczęto budować miasto, zbudowano kilka bloków, anulowano budowę. Kilka bloków stoi obecnie w lesie. Na Krymie zresztą znajdowała się też niedokończona elektrownia jądrowa. Tego była cała masa i na dobrych przynajmniej 20 lat mam wrażenie, że energetyka jądrowa została zastopowana przez Czarnobyl.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tym Żarnowcu, bo to nie była zwykła budowa. To miał być symbol nowoczesności i potęgi Polski lat 80. Metro w Warszawie i Żarnowiec na północy. Dwa symbole, nie tylko na użytek propagandy. Elektrownia jądrowa Żarnowiec, gigantyczna inwestycja, która zmieniała wszystko, bo takiej skali prac, takiego rozmachu i takiego zastrzyku najnowszych technologii nikt w Polsce wcześniej nie widział. I wbrew obiegowym opiniom, nie była to taka sama elektrownia jak w Czarnobylu, a reaktory nie były wyprodukowane w Związku Radzieckim. Ale wtedy nikt nie chciał słuchać żadnych argumentów. Spróbowałem dotrzeć do tych, którzy Żarnowiec budowali. Piotr Książek, wtedy główny inżynier do spraw technologii i koordynacji elektrowni jądrowej Żarnowiec. W budowie.
3: Ta budowa trwała od 1982 roku. Była to uchwała Rady Ministrów o uruchomieniu budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec 4 razy 440 MW. W szczycie przypada na rok 1987-88, bo później zaczęły się napięcia. Było to około 8 tysięcy osób, a docelowo miało pracować w przypadku 2 reaktorów po około 11 tysięcy osób, zakładając, że pracują one w systemie 2-3-zmianowym. Elektrownia jądrowa wymagała niesamowitego procesu przygotowawczego. To wszystko zrobiono, opracowano procedury, instrukcje, dosprzętowiono firmy. Ten potok ruszył i w takim momencie następuje zatrzymanie. Jako były energetyk ubolewam nad tym, delikatnie mówiąc.
1: Pytanie o Żarnowiec i o przerwanie budowy budzi u wielu bardzo żywe emocje. Czasami

0: Czasami z trudem skrywane. Inżynier Jerzy Jędrykiewicz, dyrektor generalny budowy elektrowni w Żarnowcu. Wtedy i w tamtym miejscu dosłownie pierwszy po Bogu. Był pewien, że się uda. Aż nagle wybuchł Czarnobyl.
1: Opinia społeczna i niektóre media nagłośniły to w sposób nieprawdopodobny, że setki i tysiące ludzi umierają. Każde dziecko wtedy narodzone, trochę niepełnosprawne, to już było określane jako efekt Czarnobyla. Ludzie zapadali w choroby, to okazało się, że też Czarnobyl. Nawet sam w moim sąsiedztwie sąsiad mieszkał, żona była chora na raka przez wiele lat. Zmarła po Czarnobylu, może 2 lata też oczywiście przez Czarnobyl. Nie można się dziwić, tak, społeczeństwu, bo społeczeństwo nieedukowane jest manipulowane bardzo łatwo. Dzisiaj jak popatrzymy, bo chwilę mamy elektrownię jądrową, chyba będzie, mam nadzieję, ta elektrownia i dalej niczego nie tłumaczymy.
0: To prawda, że jakoś dziwnie o niektórych rzeczach jest cicho. Ale wróćmy do Żarnowca. Wszyscy, dosłownie wszyscy, mówili mi o utopionych miliardach dolarów i o zmarnowanej wielkiej szansie.
1: Pod pierwszy reaktor były normalne stanowisko, drugi, czekaliśmy, aż przyjedzie drugi na drugie, bo to był w jednym budynku 2 reaktory. Maszynownia daleko zaawansowana, wieża lokalizacji zaawansowana, budynek z izoli zaawansowany, a gotowe na przykład już była wyprowadzenie mocy. Byłem przekonany, że to zrobimy, oczywiście, bo to była budowa, to takie wyzwanie dla całej kadry technicznej, inżynierskiej, że zrobimy tą budowę inaczej niż wszystkie inne. Czyli najpierw pełna infrastruktura podziemna, drogi dojazdowe, wybudowana oczyszczalnia ścieków, wybudowana stołówka na 8 tysięcy posiłków, bocznica kolejowa z dowozem ludzi, osiedle mieszkaniowe w Redzie. To wszystko było po to, żeby potem już budować spokojnie, rozpędzić się z budową.
0: Największa budowa przed upadkiem PRL-u. Tysiące robotników, których poszukiwano w całej Polsce, obiecując złote góry, łącznie z mieszkaniem i wyjazdem na dewizowe kontrakty. W socjalizmie, w PRL-u, to była niezwykła szansa. A tych ludzi do pracy szukano gdzie? W niedzielę, pod kościołami. Takiej skali działania i takich metod też wcześniej nikt nie widział.
1: Stworzyliśmy takie trójki, różne miejsca Polski. W niedzielę pod kościołem stanęli, tworzyli biurko i pokazywali makiety elektrowni, ciekawa praca, eksport mieszkania, możliwość zatrudnienia, no i możliwość zakwaterowania. I wyjazd na eksport, bo pracownik każdy, jak już popracował trochę, był na takich listach eksportowych, był zapaszportowany i w każdej chwili mógł wyjechać za granicę, gdzie wynagrodzenie za granicą było, pamiętamy, kilkakrotnie wyższe niż w kraju. Tym zachęcaliśmy ludzi, z tym nabraliśmy do tych 5,5 tysiąca ludzi potem już na elektrowni, żeby nie mieliśmy kłopotu z zatrudnieniem. W Czechach to byłem na wszystkich elektrowniach Czech, bo tam mieliśmy swoich pracowników. To samo w Niemczech, na tej elektrowni w Greifswaldzie też mieliśmy swoją kadrę, na Kozłoduju w Bułgarii, na Pakszu na Węgrzech, też byłem w tych wszystkich elektrowniach. Mam skalę tej budowy i muszę powiedzieć, że od strony takiej wizualnej, jak się wjeżdża na budowę, to widać, czy jest dobry gospodarz, czy nie. Czy jest jakieś błoto, bałagan. Muszę powiedzieć, że nawet nie chwalę się, że byliśmy generalnym wykonawcą, bo wykonawców było razem 28 firm, które trzeba było koordynować. To budowa była czysta. Przyjemnie się wjeżdżało, nigdzie tam rozkopów, jakichś kłopotów, braku koordynacji, że jedni zrobili instalację jakąś podziemną, a drudzy przyszli wykopali, bo tam coś jeszcze mieli. To wszystko było zrobione naprawdę w pewnym porządku. Tak to było.
0: Pewnie tego nie wiecie, ale Żarnowiec miał też kilka systemów zabezpieczeń, wzorowanych nie na wschodzie, lecz na zachodzie, tylko jeszcze bardziej zaostrzonych. Nasi inżynierowie stanęli dosłownie na głowie, by mieć pewność, że wszystko przewidzieli. Problem w tym, że po Czarnobylu nikt ich tłumaczeń nie chciał słuchać. Powszechnie uważano, że Żarnowiec to drugi Czarnobyl. I kropka. A było zupełnie inaczej. Nawet kontrole robili u nas co pół roku eksperci z Wiednia, z Zachodu, a nie z Moskwy.
1: Każda elektrownia, nie tylko Żarnowiec, jest zabezpieczona 2 liniami zewnętrznymi. Elektrowni konwencjonalnych. Żarnowiec miał takie 2 linie z Bełchatowa i z Dolnej Odry. Jeżeli natomiast, tak jak w Fukushimie, od razu uległy awarii 2 linie zasilające z zewnątrz, to jest tak zwany budynek dieslowni. Międzynarodowe przepisy do lat 70. mówiły, że takie 3 muszą turbogeneratory być, których jeden starczy na potrzeby własnej elektrowni. Kiedyś we Francji 3 diesel dopiero odpalił. Wtedy uznano, że jeżeli 3 dopiero odpalił, to znaczy mógłby nie odpalić żaden tak naprawdę. I wtedy zmieniono przepisy na 6. I w naszym

0: No w sumie już było 6 turbogeneratorów przewidywanych, ale przewidywano również sytuację, w której żaden z 6 nie odpali. Rzadki przypadek, oczywiście, jak miałby się człowiek mieć 6 samochodów w garażu i żaden, żeby nie zapalił, no ale i to można przewidzieć. Wówczas jest wieża lokalizacji awarii. To następuje wtedy, jeżeli nie odpala żaden z 6 turbozespołów, to włącza się od razu taka zapadka, gdzie cała napromieniowana para przechodzi do budynku lokalizacji awarii. To jest szczelna trumna, bez żadnych otworów okiennych, niczego, zbrojona potężnie. Zbrojenia są tak ciasno mocowane, prowadzony jeden od drugiego pręt, że nie było miejsca na zakręcanie ich. Dlatego łączone je na styk metodą wybuchu. Na Żarnowcu było przewidywanych 36 tysięcy wybuchów łączenia prętów, a budynek był kilkunastometrowy. Para miała się rozprężyć w tym budynku. Ta napromieniowana para z reaktora, w przypadku, jeżeli nie było połączenia z żadną elektrownią na zewnątrz, nie odpalił żaden diesel, wyrzucona para do budynku lokalizacji awarii, skraplała się, rura w rurze, jeszcze w rura, przychodziła do takiego basenu i była magazynowana. W przypadku takiej awarii to na pewno już elektrownia nie mogłaby funkcjonować. Trzeba ją po prostu zabetonować.
1: 3 linie zabezpieczeń, 6 generatorów zapasowych, wreszcie zbudowany sarkofag na radioaktywną parę. Gdyby wszystko w jakiś nieprawdopodobnie pechowy sposób jednak zawiodło. Nic z tego, bo ludzie i tak nie wierzyli. Gorzej, nawet tych tłumaczeń nie chcieli słuchać. Zachód patrzył na nas z podziwem, Wschód z niekłamaną zazdrością, ale politycy jak zwykle wszystko wiedzieli lepiej i bali się ludzi. Polska nie była tu po Czarnobylu wyjątkiem. Politycy wystraszyli się atomu także w Szwecji i w Niemczech. Doktor Marek Rabiński. O Żarnowcu, Szwedach, Niemcach i polityce.
2: Ta budowa była rozsądna. W tamtych czasach również była rozsądna. Politycznie. Dlaczego nastąpiło wygaszenie reaktora w Szwecji? Ponieważ nastąpiła równowaga między dwiema partiami i do parlamentu dostała się jeszcze niewielka, kilkoosobowa partyjka, która jako swój program postawiła wygaszenie, a właściwie likwidację energetyki jądrowej. I w związku z tym partia centroprawicowa, żeby zdobyć większość, musiała się zgodzić na wygaszenie jednego reaktora. Nie wszystkich, tak jak ta partyjka chciała, tylko jednego reaktora. W Niemczech podobna sytuacja. No i w zasadzie w Polsce można powiedzieć, że różnego rodzaju naciski spowodowały to, że rząd Solidarności, no bo to wtedy już był rząd Solidarności, zupełnie niepotrzebnie wszedł w tą opcję właśnie zamykania konstrukcji, która właściwie już była nawet zapłacona. Więc można było dokończyć tę konstrukcję i po prostu zamknąć, nie uruchamiać.
1: Dokończyć budowę i zakonserwować nie uruchamiając? Dziwny pomysł? Dokładnie odwrotnie. Bardzo sprytny. I mądrzy tak zrobili. Nasi południowi sąsiedzi, Czesi i Słowacy, ale o tym za chwilę. Decyzja zapada. Budowa w Żarnowcu staje. Ile to kosztowało? Co straciliśmy? Inżynier Jerzy Jędrykiewicz.
0: Finansowo, ja tak kiedyś sam sobie liczyłem parę lat po elektrowni, to liczyłem, że na tamte czasy to było w ówczesnym parytecie złotówki do dolara, to było około 1,5 miliarda dolarów. To była ogromna strata, przede wszystkim też technologiczna, to oczywiste, ale to jest strata personalna, kadrowa. Przecież Żarnowiec szkolił pracowników najpierw na elektrowniach innych w naszym bloku. 1500 pracowników za granicą, na różnych elektrowniach atomowych. Mieliśmy również ludzi na szkoleniu operatorów elektrowni. Też byli tacy pracownicy szkoleni. Byli na stażach w Stanach Zjednoczonych, we Francji. Francja do dzisiaj jest dla mnie osobiście wzorem, jak rząd powinien przygotowywać się do budowy elektrowni jądrowych. Mają dzisiaj 50 kilka reaktorów w Francji, 70% mocy elektrycznej całej zbudowana na elektrowniach jądrowych i mają pełen komfort rezerw energetycznych i nie muszą się martwić.
1: Francja, ale na wyścig pokoju pojechali. Czas na odpowiedź na zagadkę z poprzedniego odcinka, bo nasze reaktory z Żarnowca sprzedaliśmy za grosze. Ktoś je kupił, zmontował i uruchomił. Wiecie kto?
3: Co myśmy zrobili? Nasze władze, gdzie nie było ani jednego inżyniera, sami ekonomiści,

0: Ekonomiści i historycy podejmowali te decyzje z całym szacunkiem dla premiera Mazowieckiego, wicepremiera Balcerowicza i wielu innych. Oni po prostu skorzystano z pretekstu, że tu Czarnobyl ten i sobie zrzucono problem z głowy, którego nie potrafiono właściwie zaadresować. Oba reaktory stały na barce w Gdańsku. I jeszcze jeden z tych reaktorów, jak nasi podjęli historyczną decyzję, prawda, że nie będziemy budować. Jeden kupili Finowie, do tej pory mają energię. To były WWR-y zresztą, czyli w ogóle inny typ. Inny kupili Węgrzy i stworzyli takie centrum kształcenia inżynierów, obsługi i tam badań u siebie, też ten WWR. Myśmy wkraczali w nową epokę z abnegatami technologicznymi. Nikt z nich niczego nie rozumiał. To mówię to z przekonaniem jak gdyby, bo to byli sympatyczni ludzie, ale jakby w tym. Natomiast Temelinie Czesi, a potem Słowacy, oni po prostu wysupłali trochę grosza, lekko się zapożyczyli i zakonserwowali wszystko. Oni byli na takim samym etapie jak my. Jak się poprawiła sytuacja, no to oni po prostu odkonserwowali i skończyli budowę. I mają od 10 lat tani prąd. Myśmy 60% bodajże, czy 65%, jak mówią ci, którzy raporty te rozpaczliwie pisali, myśmy zmarnowali, bo nam brakuje tego myślenia technologicznego.
1: Waldemar Siwiński, gorzko. Ale się nie dziwię, bo środowisko związane z Żarnowcem do dziś ma niekłamany żal po tamtych decyzjach. A Czesi i Słowacy mogą nam się śmiać w oczy. Tylko że życie nie jest takie proste. W Polsce panowała narracja, że Czarnobyl wybuchł, bo wiadomo, Wschód, Rosja, Związek Radziecki. Aż przyszedł marzec 2011 roku i znów zaczęła się zmieniać historia.
2: Marzena Wyczółkowska, zapraszam. Na początek najnowsze doniesienia z Japonii. Po silnym trzęsieniu ziemi w uszkodzonej elektrowni atomowej w Fukushimie na północy kraju doszło do eksplozji i wycieku radioaktywnego. Runął jej dach i ściany. Rannych zostało przynajmniej 4 pracowników elektrowni. Rząd Japonii rozszerzył strefę ewakuacji wokół niej do 20 kilometrów. Wcześniej obowiązywała 10-kilometrowa. Ewakuowano już niemal 50 tysięcy mieszkańców z tej strefy. Rzecznik japońskiego rządu podał, że radioaktywność wzrasta w stopniu, jaki przewidywano. Gromadzone są też zapasy preparatów jodu. Według agencji Kyodo w wyniku trzęsienia ziemi, tsunami, mogło zginąć w Japonii ponad 1600 osób.
1: Proszę zwrócić uwagę, że mowa jest o ofiarach tsunami, a nie radioaktywnego skażenia po katastrofie w zalanej Fukushimie. Wróćmy do tamtych czasów i do strachu, choć jak pokazywały badania, na przykład pomiary w Polsce, było to w żaden sposób nieporównywalne z Czarnobylem, który był dużo, dosłownie tysiące razy groźniejszy.
3: Euranet. Wydarzenia i komentarze w Polskim Radiu.
4: Grzegorz Ślubowski, witam. Zapraszam na komentarz europejski. Moim gościem jest dzisiaj publicysta Anatol Arciuch.
5: Dobry wieczór Państwu.
4: Trwa akcja chłodzenia reaktorów w elektrowni Fukushima. Jak słyszeliśmy w wiadomościach, ze zmiennym szczęściem i tak naprawdę do końca nie wiadomo, jakie będą konsekwencje tej katastrofy. Natomiast już eksperci zastanawiają się, jakie będą jej skutki. No a na pewno będą. I ekonomiczne, i polityczne, no i chyba przede wszystkim najważniejszy skutek dotyczący energetyki jądrowej, przyszłości energetyki jądrowej.
5: To jest chyba jedyna w tej chwili sprawa już taka dosyć jednoznaczna, że na pewno będzie ogromna ofensywa wszelkich ruchów ekologicznych, zielonych i tak dalej, no i po prostu ludzi przestraszonych. Oczywiście jest tutaj też pewna zasługa mediów, które taką atmosferę jednak strachu potęgują, ale niewątpliwie coś w tym jest. Sytuacja jest nieopanowana, do końca nikt nie wie, jak to będzie wyglądało. Niebezpieczeństwo cały czas nie jest zażegnane. Wszyscy nas zapewniają, że nie będzie to katastrofa typu czarnobylskiego. Poza tym, no mówiąc cynicznie, my jesteśmy tak daleko od Japonii, że prawdopodobnie ta chmura, nawet
4: tak,
5: jeśli
4: panie
5: będzie,
4: redaktorze, ale nie Niemcy, będzie zagraża. Niemcy też są daleko, a mimo to u naszych zachodnich sąsiadów, no powiedzmy wprost, taka trochę lekka histeria, prawda? No bo wykupywanie masowo jakichś leków, które mają chronić właśnie tarczycę przed napromieniowaniem, wypowiedzi polityków, którzy twierdzą, że natychmiast trzeba zlikwidować wszystkie elektrownie jądrowe.
5: Wie pan, zgoda, ale nie zapominajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, w Niemczech ruch ekologiczny, to zarówno ten zorganizowany, czyli Partia Zielonych, jak i w ogóle w społeczeństwie, zawsze tego rodzaju obawy były silne niemieckim. Wiemy doskonale, oni wolą dmuchać na zimne. Angela Merkel, no, stara się jednak nie odchodzić od energii jądrowej.
1: Ostatecznie polityka zwyciężyła i Niemcy od energii atomowej odeszli, czego dziś bardzo żałują. Co tak

0: jakiego dokładnie stało się w Fukushimie? Doktor Marek Grabiński.
1: Przede wszystkim mamy do czynienia z katastrofą na skalę trudną do wyobrażenia. Katastrofą naturalną. Trzęsienie ziemi, które całą Japonię przesunęło 2 metry. Te przesunięcie masy w skali globu ziemskiego spowodowało, że doba zmieniła się tam rocznie jakiś ułamek sekundy spowodowany tym przesunięciem. Powstała gigantyczna fala tsunami, która zalała pomieszczenia, które nikt nie sądził, że one mogą być zalane tak wysoką falą przypływu. Następna rzecz, mentalność Japończyka. Ci ludzie nie podejmowali żadnych działań z własnej inicjatywy. Można było podłączyć kabel z japońskiego krążownika, który akurat znajdował się w jakiejś tam odległości od brzegu, i tym przez ten kabel zasilić te instalacje, które by nie doprowadziły do przegrzania rdzenia. Czekano na decyzję premiera, a premier akurat czymś innym był zajęty. Więc ten proces decyzyjny w państwie, w którym nikt nie jest w stanie kichnąć, jeśli nie będzie polecenia kichnięcia, był jedną z bardzo ważnych przyczyn, które doprowadziły do zniszczenia tego bloku. Ponieważ wydziela się to tak zwane ciepło powyłączeniowe i w tym momencie właśnie niedostarczanie tej energii doprowadziło do tej sytuacji. Zalało akurat te agregaty i oni już dalej nie są w stanie sobie wymyśleć czegokolwiek, co można by inaczej zrobić. Tak.
0: Czas na finał i na podsumowanie. Część ludzi energii atomowej boi się dalej. Część, nie tylko w Polsce, zmieniła zdanie. Ale jak robi się badania poparcia dla atomu, to na czoło wysuwa się Ukraina. Kraj, który teoretycznie powinien najbardziej i najgłośniej protestować. Przecież Czarnobyl i ofiary Czarnobyla były właśnie tam. Zapytałem naszego korespondenta Polskiego Radia, Piotra Pogorzelskiego, jak to wytłumaczyć.
2: Ono jest wysokie, dlatego że ta energetyka jądrowa, ona ratuje życie. I życie po prostu w ten sposób, że ludzie mają prąd. W wielkich miastach ukraińskich ludzie żyją tak jak u nas, gdzie większość rzeczy jest na prąd, włącznie z kuchenkami. Być może trochę tutaj jest odpowiedzialna za to mentalność ukraińska, ale po prostu te elektrownie już były, tak? Czy trzeba by było je zamknąć? W 1991 roku, kiedy upadał Związek Radziecki, rodziła się niepodległa Ukraina, następowały po nim lata kryzysu ekonomicznego i dokładanie zamykania elektrowni jądrowych było wielkim uderzeniem w to, co i tak jest źle. I tu jeszcze jedną rzecz bym dodał, dlatego że jeżeli my patrzymy na elektrownie węglowe w Polsce, to jest nie do porównania, jak wygląda elektrownia węglowa w Ukrainie. To, co widać na przykład w Ukraińce pod Kijowem, to, co widać w Bursztynie, obwód Iwano-Frankowski. Jeżeli się tam jedzie, to z odległości kilkudziesięciu kilometrów widzisz taki ogromny słup czarnego dymu. Potworne po prostu miejsca, jak się pierwszy raz zobaczy, to szokują.
0: Doktor Marek Grabiński tłumaczy to tak.
1: Czarnobyl to było przecież wydarzenie na terytorium Ukrainy. Ukraina najbardziej została poszkodowana. Poparcie dla energetyki jądrowej na Ukrainie nigdy nie spadało poniżej 80 paru procent. Dlatego, że oni sobie zdawali sprawę z tego, co w tej chwili większość Polaków zaczyna sobie zdawać sprawę, że to jest jedyny rodzaj energii, który czyni ich niezależnymi od Rosji.
0: I jeszcze coś. O przekłamaniach w skądinąd świetnym serialu HBO o Czarnobylu już mówiliśmy. Ale filmów o Czarnobylu jest dużo więcej. I uwaga, ten najbliższy prawdy powstał ku zaskoczeniu wielu osób na wschodzie. I to jeszcze za komuny.
2: W 1989 roku i w 1990 był nakręcony pierwszy film o Czarnobylu, jeszcze za Związku Radzieckiego. To był film, który był kręcony w Ukrainie. Moim zdaniem to jest w ogóle najlepszy obraz o tej katastrofie, który powstał. On jest najbardziej szczery, otwarty i momentami brutalny. Tam mamy przedstawicieli partii, którzy mówią, że jest wszystko okej, że jest wszystko w porządku i starają się skanalizować to oburzenie społeczne na walkę o pokojowy atom. No jedna z takich najbardziej wstrząsających scen to jest, kiedy jest ewakuacja. W każdym z tych autobusów jest

milicjant, jest orkiestra, ma być fajnie i wesoło, wyjeżdżamy na parę dni, bo tak tym ludziom mówiono, że wyjeżdżają na parę dni i oni przejeżdżają przez most i tam idzie kobieta z dzieckiem, z wózkiem. Kierowca chce się zatrzymać, ale milicjant mówi, nie, nie, nie, trzeba jechać, nie możemy się tutaj zatrzymywać. Nie tłumaczy dlaczego, wiadomo, że chodzi o promieniowanie. Później w muzyce, no najbardziej chyba znana piosenka to jest Chernobyl Forever, to jest właśnie Skrebina, który brał udział w kampanii Partii Zielonych. Tam o tym śpiewa, że takiego tak zwanego

0: Inny dymiał. No to takie trochę to jest banalne, no niemniej jednak ten utwór był wielokrotnie później przerabiany.
1: Film i muzyka to jedno. Dziś młodych kręci coś zupełnie innego. I Czarnobyl oraz czarnobylskie zombie też tutaj są.
0: Najbardziej znana chyba ukraińska produkcja gier to jest Stalker z 2009 roku. Pierwsza część to jest gra, która się dzieje właśnie w strefie czarnobylskiej. Stalker to jest taka osoba, która wchodzi na teren tej strefy bez oficjalnych zgód, na bakier z władzą, ale tam właśnie eksploruje to terytorium. No i na tym polega ta gra, tam są różne potwory wyskakujące. No i później mamy 2024 rok, to jest Serce Czarnobyla, Stalker 2. Bardzo ciekawy przypadek, dlatego że to jest kontynuacja tego Stalkera wcześniejszego, ale ponieważ premiera jest ponad 2 lata po początku Wielkiej Wojny, ta gra została całkowicie zukrainizowana. Dialogi są po ukraińsku, no oczywiście jest też dubbing na przykład na angielski, ale nie ma na rosyjski w ogóle. Rosyjskiej wersji oficjalnie ta wersja nie wyszła. I plus, no doskonała ścieżka dźwiękowa przygotowana przez ukraińskich artystów. Bardzo dobrze to popularyzuje, że ktoś się interesuje Czarnobylem, bo ten Czarnobyl to jest tak naprawdę taki brand Ukrainy trochę. Przekleństwo i brand.
1: Czarnobyl. Brand Ukrainy. Przekleństwo i brand. Smutne, ale chyba najbardziej prawdziwe słowa.
2: Słyszę w nocy szum, wyjrzałam, zobaczył, zamknij okno, kładź się spać, pożar w elektrowni, wrócę niebawem.
3: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
4: Tam było bardzo dużo takiej rosyjskiej pogardy śmierci, takiej wschodniej. Małowiecka chwała, wystawiamy się na niepotrzebny uszczerbek na zdrowiu.
5: Wpisali mu dawkę taką samą, jak wpisali wszystkim innym. Dokładnie te same wartości całej ekipie wpisali, mimo że różny czas spędzali, więc nie mogli mieć tych samych wartości. On zmarł na nowotwór kilka lat po tym.
6: Dlaczego ty przeżyłeś? Przecież ty byłeś na dachu, pochłonąłeś tą dawkę gigantyczną. Wiesz, może dlatego, że mnie popijawy wyciągnęli. Potem były różne teorie, że alkohol, wino, wódka pomagając zwalczyć radiację.
7: Ukraińskie władze zaproponowały zamknięcie elektrowni w Czarnobylu, jeśli Zachód pomoże finansowo. Koszt całej operacji szacowany jest na około 4,5 miliarda dolarów.
0: Ten Czarnobyl to jest tak naprawdę taki brand Ukrainy trochę. Przekleństwo i brand.
1: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Roman Czajarek. Dziękuję za zaufanie. Do usłyszenia.
8: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
9: Radio Podcast.
10: Tak, proszę Państwa, słuchałem tego z gęsią skórką, bo pamiętam bardzo dobrze te czasy i było to rzeczywiście przerażające. A najbardziej przerażające było to, że nie mieliśmy wielu informacji na temat tego, co w Czarnobylu wtedy się wydarzyło. Ja patrzę na zegar. 18:51 już mija. No a teraz przenosimy się na Warmię i Mazury do Ełku, bo w Ełku, proszę Państwa, lato z radiem i telewizją polską, a temu wszystkiemu, co w Ełku się dzieje, wspaniałe miasto Ełk, obserwuje Maciej Walecki. Witam szanownego redaktora. Co tam się wspaniałego w Ełku dzieje?
11: Dzień dobry Państwu. Ełk, cóż, jest stolicą lata w ten weekend, ponieważ to 4. przystanek na naszej trasie Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. I już od godziny 9:00 czekaliśmy na Państwa w naszym plenerowym studiu na placu Jana Pawła II. Tam zaczęła się kultowa audycja Lato z Radiem, którą prowadziła Ania Zakrzewska i Patryk Bedliński. Dlatego proponuję, żebyśmy na chwilę cofnęli się o te kilka godzin.
12: Polskie Radio.
13: Dzień dobry, witamy się z Państwem z przepięknego, malowniczego Ełku. To już czwarty przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską.
14: A skoro to lato, to chciałoby się wręcz powiedzieć, buch jak gorąco.
15: Przyjechaliśmy specjalnie na piknik Lata z Radiem.
16: Spotykamy się z Wami nie po raz pierwszy. Dwa lata temu byliśmy w Grudziądzu, w zeszłym roku w Sopocie. Dzisiaj jesteśmy w Ełku.
15: Przyciąga nas piękna tradycja pikników Lata

0: Z radiem przyciągają nas oczywiście maskotki, wasza świetna energia, cudowni ludzie i z wielką przyjemnością wracamy.
1: Mówili słuchacze. Od godziny 12 do końca pikniku Lata z Radiem czekał na państwa Wojciech Grzędziński, jeden z najlepszych polskich fotografów, fotoreporterów, laureat World Press Photo, wykonywał drugi rok z rzędu portret słuchacza. Odwiedzający nasze pikniki będą mieli jeszcze możliwość wzięcia udziału w takiej sesji zdjęciowej w Tarnowie 22 sierpnia. Od 12 do 17 trwał rodzinny, edukacyjny piknik Lata z Radiem pod hasłem Z życia wzięte. Było mnóstwo eksperymentów, escape room, zagadki, konkursy. Byli też uczestnicy wielkiej wyprawy maluchów. Po godzinie 16 natomiast międzypokoleniowa potańcówka radiowej jedynki grał fantastyczny Lazy Swing Band, a piknik zakończył energetyczny set DJ-a Sarnuli, twórcy wiralowego remiksu Polki Dziadek, tego naszego kultowego dżingla. Ale to wszystko nie jest jeszcze koniec. Czekamy na wielki wieczorny koncert, jego start o godzinie 20. Wielka scena za mną ustawiona jest nad samym jeziorem Ełckim. A na tejże scenie pojawią się dzisiaj Smolasty, Natalia Nikiel, Sztywny Pal Azji, Zakopower, Kasia Kowalska, Mateusz Ziółko, Wanda i Banda, Piotr Pręgowski i Bowska, która, jak mi powiedziała, kocha mazurskie jeziora, bo jest wziętą żeglarką.
2: Żeglowanie uczyłam się na Mazurach i potem na obozach wędrownych. Miałam 16-17 lat, to wtedy najwięcej właśnie tych rejsów było. No i takie ważne przyjaźnie, śpiewanie piosenek przy ognisku. No, ja to uwielbiam. Szczerze mówiąc, to marzę, by wskoczyć, bo tutaj scena. Ełku jest zaraz przy jeziorze i jak się patrzy z okna sceny, z boku, to widać właśnie jezioro i pomyślałam sobie, Boże, gdyby taki większy skok zrobić, to byłabym prosto w jeziorze.
3: No właśnie myślałem o tym, że może będzie cię rozpraszało, to jezioro będzie wzywać.
2: Wzywa, przysięgam, że wzywa. Ja bym się tak chciała w nim wykąpać, ale to nie byłoby chyba zbyt rozsądne.
3: Jubileusz, dziesięciolecie kaktusa i wiem już, że wykonasz go dzisiaj ze sceny, wielkiej sceny.
2: Tak, wykonam go z tej wielkiej sceny, ale nie będę na niej sama, będą moi muzycy. No i przede wszystkim będę miała też tancerzy dzisiaj ze sobą, którzy, tancerki właściwie, bo to są dziewczyny, ale naprawdę będzie dynamicznie i tak inaczej niż zwykle, niż gdy jeżdżę gdzieś na koncerty, więc cieszę się z tego, że mogę właśnie w taki bardziej spektakularny sposób dzisiaj wystąpić.
1: Dodam tylko, że Kaktus to debiutancki singiel artystki. Świętuje właśnie dziesięciolecie jego wydania. Transmisja koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską o godzinie 20 na antenie telewizyjnej dwójki. Natomiast retransmisja na antenie radiowej jedynki po godzinie 21. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam.
4: A relację z Ełku przygotował reporter radiowej jedynki Maciej Walecki. Dziękuję ci, Maćku, serdecznie za relację dotyczącą tego, czym tego programu, który dla programu Pierwszego Polskiego Radia jest bardzo ważny. Lato z Radiem.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie.

0: Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Przecież nie ma upałów.
1: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
4: Czy pobyt w sanatorium to najlepszy pomysł na poprawę zdrowia fizycznego, czy może jednak chodzi głównie o kontakt z ludźmi, o przełamanie samotności doskwierającej osobom starszym? Czy wzrosły koszty? Jaki jest stan bazy noclegowej sanatoriów? Czy liczba zabiegów jest ograniczona, a wyżywienie skromniejsze? No i jaki rodzaj rehabilitacji jest dla seniora najlepszy? To wszystko dziś, zaraz po godzinie 9 w audycji Portfel Seniora. Anna Grabowska, zapraszam.
5: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polacy oddają hołd pomordowanym wskutek rzezi wołyńskiej do Domostawy, gdzie odbyły się uroczystości. Przyjechały osoby z całego kraju. Próbowali nielegalnie dostać się do Polski. Zostali zatrzymani na granicy litewskiej. Pieniądze ze słynnej rzymskiej fontanny trafią na cele charytatywne. Ile dokładnie? Więcej o tym w informacjach. Minęła 19. Damian Szpyra. Zapraszam. Domostawa na Podkarpaciu obok Radróży Warszawy to miejsca, w których oddano hołd pomordowanym wskutek rzezi wołyńskiej. Dziś mija 83. rocznica zbrodni dokonanej przez UPA na Polakach z Kresów Wschodnich II RP. Do Domostawy przyjechali ludzie z całej Polski, z Wybrzeża, Kujaw, Mazowsza, Podhala i Śląska.
2: Uczestnicy uroczystości podkreślają, że przyjechali oddać hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej. Dodają też, że pojednanie polsko-ukraińskie w kwestiach historycznych jest możliwe, ale bardzo trudne.
3: Ukraińcy po prostu od czasów II wojny byli tak jakby wychowywani w takim przeświadczeniu, że nic się nie stało i w tej chwili ciężko jest tym ludziom przyznać się do takiej strasznej zbrodni.
4: To są tragiczne wspomnienia dla nas.
5: Ucieszyło nas to, że jakaś tutaj organizacja jest na miejscu, polsko-ukraińska, która też przychodzi. To nas cieszy, że jakaś kropla nadziei jest.
2: W Domostawie stoi pomnik rzeź wołyńska, który został odsłonięty w 2024 roku. Teraz obok pomnika wzniesiono ścianę pamięci. To 10 czerwonych płyt. Wypisano na nich prawie 6 tysięcy nazw miejscowości, w których dokonano mordów na Polakach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie powstanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami wszystkich odnalezionych ofiar zbrodni wołyńskiej. Z kolei prezydent Karol Nawrocki w Radruży na Podkarpaciu zapowiedział, że złoży do Sejmu ustawę, która zakaże publicznego eksponowania czerwono-czarnych flag banderowskich. Prawie 30 migrantów próbowało nielegalnie przedostać się z Litwy do Polski. Zostali zatrzymani przez Straż Graniczną i Krajową Administrację Skarbową. Doszło do tego na tymczasowym drogowym przejściu granicznym w Budzisku, informuje rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej podpułkownik Katarzyna Zdanowicz.
6: Do odprawy zgłosił się obywatel Rumunii, który w naczepie miał przewozić torf. Jak się okazało, za przewożonym towarem ukryci byli migranci. Jak ustalili funkcjonariusze,

0: przez placówki Straży Granicznej w Lubce Tartak. Cudzoziemcy pochodzili z Somalii, Afganistanu i Pakistanu. W tej chwili prowadzone są czynności, a po ich zakończeniu cudzoziemcy zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji.
1: Zatrzymano też kierującego ciężarówką 50-letniego obywatela Rumunii, który odpowie za organizowanie nielegalnej migracji. Dodajmy, że była to kolejna w ostatnich dniach próba nielegalnego przewiezienia migrantów do Polski z Litwy. Na początku lipca również obywatel Rumunii przewoził 54 cudzoziemców ukrytych w tirze. Żywność i woda podejrzanej jakości, niehigieniczne warunki w gastronomii, brudne kąpieliska i baseny. Polacy w całym kraju przez aplikację mObywatel zgłosili do sanepidu ponad 300 interwencji. Usługa działa od ponad tygodnia i ma na celu wskazywanie sytuacji, które zagrażają zdrowiu publicznemu, powiedział główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
2: Wyjeżdżamy gdzieś i widzimy w restauracji, że warunki sanitarne, które towarzyszą wydawaniu posiłków, są niewłaściwe. Zgłoszenie, interwencja, nasz inspektor jedzie na miejsce, sprawdza, jak tam wygląda sytuacja i jesteśmy w stanie bardzo szybko wyeliminować potencjalne zagrożenia, na przykład zatrucia pokarmowe czy jakieś inne nieprawidłowości.
1: Aplikacja pozwala na dołączenie do zgłoszenia dowodów, takich jak zdjęcia, filmy czy dokumenty. 90% interwencji jest podejmowanych w ciągu tego samego dnia. Na lotnisku w Łodzi uruchomiono usługę Fast Track. Chodzi o szybsze przejście przez kontrolę bezpieczeństwa. Jest to dodatkowo płatna opcja, ale pozwala ona pasażerom ominąć standardową kolejkę do punktu kontroli. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
3: Fast Track działa w godzinach odpraw i daje pasażerom możliwość skorzystania z wydzielonego przejścia. Usługę można wykupić już podczas rezerwacji biletu m.in. w aplikacji lub na stronie linii lotniczej Ryanair, a także zarezerwować później przez stronę lotniska i opłacić bezpośrednio w punkcie informacji lotniskowej. Choć Lublinek nie jest dużym portem lotniczym, takie rozwiązanie może sprawdzić się teraz w sezonie letnim, gdy w krótkim czasie odprawianych jest wielu pasażerów lotów czarterowych i rejsowych. Wtedy przed kontrolą bezpieczeństwa mogą tworzyć się większe kolejki. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
1: Na koniec Rzymi słynna fontanna di Trevi, z której wyłowiono wszystkie wrzucone monety. Suma prawie 2 miliony euro. Pieniądze przeznaczone są już od wielu lat na realizację projektów charytatywnych.
4: W tym przypadku pieniądze płyną z wodą i chętnie do niej wpadają. To tradycja wrzucania tu pieniędzy. To dla upamiętnienia wizyty w Rzymie. Ja wrzuciłam 1 euro i nie powiem, jakie miałam życzenie, bo się nie spełni, mówią turyści. A to, co dla jednych jest tradycyjnym rzutem, dla drugich może być ciepłym posiłkiem, wizytą lekarską, programem edukacyjnym. Bo głównie na takie zadania przeznaczane są pieniądze z fontanny. Projekt, który otrzymuje najwięcej środków finansowych, dotyczy pomocy żywnościowej dla rodzin. Jest on realizowany poprzez sklepy socjalne, czyli supermarkety, w których potrzebujący mogą bezpłatnie zrobić zakupy, mówi Alberto Colojacomo z rzymskiej Caritas. W ciągu 4 lat środki z fontanny di Trevi trafiające do tej organizacji wzrosły z prawie 1,5 miliona euro do niemal 2. Dzięki temu pomoc trafia do większej liczby osób potrzebujących. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Decyzja o przekazywaniu pieniędzy z fontanny na cele dobroczynne została podjęta w 2001 roku.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy pochmurno i deszczowo w całym kraju. Temperatura minimalna od 11 stopni na wschodzie do 17 na zachodzie i nad samym morzem. Jutro znów warto mieć przy sobie parasol. Sucho jedynie nad morzem i na zachodzie. Termometry wskażą od 20 stopni na Lubelszczyźnie, 22 w centrum, do 28 w Lubuskiem.
6: Sześć minut po godzinie 19.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Tak, tak, proszę Państwa, teraz moje serce nieco drży, bo w moich żyłach płynie nieco kaszubskiej krwi. Oj, taki rymek mi się zrobił. Odbył się właśnie 27. Światowy Zjazd Kaszubów, połączonych z jubileuszem stulecia nadania praw miejskich Gdyni oraz 70-leciem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a my połączyliśmy się z panią redaktor Tatianą Slowi, Radio Gdańsk i rockmenką kaszubską, jak przeczytałem. Dzień dobry, pani redaktor.
8: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj ja faktycznie na scenie, chociaż w roli prowadzącej,

0: Podjazd tutaj w Gdyni jeszcze trwa i pewnie zakończy się późną nocą.
1: No tak, Kaszubi mają to szczęście, że mają swój język kaszubski, zostali uznani. Ślązacy są zdecydowanie biedniejsi, no bo nie zostali uznani. No i język śląski też decyzją prezydenta Nawrockiego nie został uznany. A Kaszubi widocznie lepsze czasy się wstrzelili.
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony chyba wcześniej zaczęliśmy trochę działać z językiem pisanym. Oczywiście trzymamy cikce, czyli trzymamy kciuki za Ślązaków. Tym bardziej, że nam udało się niedawno to, że mamy dwóch biegłych tłumaczy. Takich, którzy już jesienią złożą przysięgę przed ministrem sprawiedliwości i faktycznie w prawie, w sądzie też będą mogli pracować. I to są oczywiście tłumacze języka kaszubskiego. No, dzisiaj w Gdyni jest bardzo dużo w ogóle okazji do świętowania, bo oczywiście i o tłumaczach wspominano. I wspominano o tym, że mieszkańcy Gdyni w konsultacjach społecznych wyrazili zgodę na to, żeby te nazwy witające wjeżdżających do miasta były w dwóch językach, żeby pojawiły się napisy Gdynia, Gdynio. Takich napisów na całych Kaszubach mamy sporo, ale w mieście wielkości Gdynia, Gdyni jeszcze nie. Więc no, tutaj się dzisiaj sporo dzieje i cieszymy się z bardzo, bardzo wielu rzeczy. No, ale od 27 lat przede wszystkim cieszymy się z tego, że jesteśmy w ramach różnych kaszubskich miast, miasteczek, wsi, w jednym województwie. To było bardzo ważne i dlatego to 27 lat temu po raz pierwszy w Chojnicach odbył się zjazd i on właściwie od tych prawie już teraz 30 lat co roku odbywa się w innym mieście. No i do Gdyni wrócił po latach 20, bo dzisiaj odbywa się tutaj drugi raz. Ten zjazd już zatacza koło. No i właśnie Gdynia też z okazji swojego stulecia bardzo chciała zorganizować u siebie zjazd. Po raz kolejny.
1: No i te hafty kaszubskie. Kocham te hafty kaszubskie. Mam oryginalne 140-letnie w domu.
0: O, to bardzo piękne. Ja nie mam niestety aż tak wiekowych haftów, ale mam dzisiaj na sobie szyprówkę. I haftów dzisiaj uczestnicy mają na sobie sporo. Ja zaczepiałam tutaj osoby idące jeszcze na zjazd we wczesnych godzinach porannych, bo bardzo można je było łatwo rozpoznać, właśnie po tych haftach, właśnie po t-shirtach z gryfem, albo z napisem Jejem Kaszuba, albo właśnie w szyprówkach. To są takie charakterystyczne czapki rybackie. W związku z tym, że zjazd odbywał się w Gdyni, to właśnie dzisiaj wielu ludzi postawiło na te czapki, a nie jak zazwyczaj na wianki i kapelusze, chociaż te także tutaj są. Ale przede wszystkim we Gdynie dzyseje ciecka się wści język. W Gdyni dzisiaj naprawdę słychać ten język kaszubski.
1: No dobrze, a co widać jeszcze? Co było dzisiaj przez cały dzień widać w Gdyni? No, oprócz haftów, oprócz czapek.
0: Stumetrową kaszubską flagę, czarno-żółtą, która szła w wielotysięcznym korowodzie Kaszubów. Był dzisiaj bity rekord w liczbie jednocześnie grających na diabelskich skrzypcach muzyków. Ja przypomnę, że na Kaszubach perkusista gra na skrzypcach, bo to są diabelskie skrzypce. Taki kij z głową diabła, który po prostu brzęczy, jak się nim uderza. Dzisiaj był też bity rekord w stolemowym rzucie. Chodziło o rzucanie kamieniami i było to nawiązanie do legendarnych postaci stolemów, czyli olbrzymów kaszubskich. Byli artyści różni. Teraz właśnie na jednej ze scen gra Natalia Szwede, Tyś Doch Kasiepka, też przecież kaszubska. Była Weronika Korthals, były zespoły punk rockowe, zespoły hip-hopowe, grające wszystkie po kaszubsku. Zespoły szantowe jeszcze przed nami. Były też oczywiście zespoły folklorystyczne, zespoły grające muzykę po kaszubsku w nurcie muzyki korzeni, no ale oprócz tego też zespoły takie, które dzisiaj można spotkać bardzo popularnie na kaszubskich weselach i one grają po kaszubsku muzykę, którą się powszechnie opisuje mianem disco polo, chociaż po kaszubsku to chyba powinno być kaszubodisco.
1: No i tak, proszę Państwa, w przyszłym roku 28. Światowy Zjazd Kaszubów, ale Kaszuby są wieczne, Kaszubi są wieczni i tam zawsze warto naprawdę, ale to warto pojechać. A o tej imprezie, rzeczywiście wielkiej imprezie, opowiadała Państwu prawdziwa Kaszubka, Tatiana Slowi, reporterka

0: Radia Gdańsk, no ale też rockmenka kaszubska i to jest ważna informacja.
1: To jest bardzo ważna informacja, bardzo ważne wiadomo, czyli bardzo ważna informacja.
0: Dziękuję
1: ja
0: ci serdecznie.
1: Tylko, za rok spotykamy się w Miastku, czyli na południu województwa pomorskiego.
0: Dziękuję ci serdecznie.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: A w studiu pan Tomasz Łysakowski, ekspert do spraw wizerunku i komunikacji. Witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
0: Kaszubi więcej szczęścia mieli niż Ślązacy, prawda?
3: Może nie tyle więcej szczęścia, tylko pamiętajmy, że po pierwsze, tak jak można jeszcze próbować dyskutować z tezą, czy śląski jest dialektem polskiego, czy nie, bo ja jednak z takimi Ślązakami znam, rozmawiałem, tak nijak nie da się obronić tezy, że kaszubski jest dialektem polskiego. No ten język po prostu, nie wiem, podejrzewam, że więcej z czeskiego rozumiem, więc oczywiście tutaj, no oczywiście polscy językoznawcy długo kłócili się, że jednak kaszubski to jest dialekt, no ale na zdrowy rozum Polacy nic z tego nie rozumieją, więc mam wrażenie, że tak dla świętego spokoju ten kaszubski w pewnym momencie przyklepano. Ale ja powiem tak, ale polska prawica nie odpuszcza i tam gdzie się jeszcze da, broni swojego i mam wrażenie, że nawet gdybyśmy z tego śląskiego nic nie rozumieli, to i tak ciągle by tutaj się sprzeciwiano temu. A tak na zdrowy rozum, ja osobiście mam takie pragmatyczne podejście. No skoro czeski i słowacki, czy tam różne dialekty serbsko-chorwackiego same się uznały oddzielnymi językami. Jeżeli jakaś grupa chce, to co szkodzi uznać, że to jest język? W Hiszpanii istnieją równolegle walencyjski i kataloński jako odrębne języki, mimo że są wzajemnie zrozumiałe. I właściwie Katalończycy twierdzą, że w Walencji mówi się po katalońsku, a Walencyjczycy mówią, że nie. Nasz to jest inny język, tylko podobny do waszego.
0: No to tak jak na południu Francji na przykład mówi się językiem nisłazy, czyli tych na południu, samym południu, czyli taką właściwie mieszanką włosko-arabsko-francuską, która jest czasami trudna do zrozumienia przez mieszkańca Paryża na przykład.
3: Tak, ale pamiętajmy, że we Francji to jest troszeczkę co innego. Tam przed rewolucją francuską właściwie każda prowincja miała swój język i ten język Paryża, język urzędników wcale nie był dla wszystkich zrozumiały. Właściwie możemy powiedzieć, że we Francji tam było zadekretowane de facto wynaradawianie tych romańskojęzycznych, a czasami nie romańsko, tak jak było z Alzaczykami i Bretończykami, gdzie tak naprawdę mówili w języku celtyckim i dzieci na grochu musiały w szkole klęczyć, jeżeli usłyszano, że tam w tym języku mówiono. Po prostu to było coś, co przypominało działania pruskich szkół w stronę Polaków. No tylko, że udało się ich wynarodowić. Brytania nie uzyskała niepodległości, więc dzisiaj nikt o tym nie pamięta.
0: Dobrze, odłóżmy to wobec tego. Przenieśmy się do Polski. Patrzę z wielkim podziwem na Antoniego Macierewicza, który w wieku 77 lat zachowuje się, jakby miał lat 20.
3: To jest ogólny trend. W dzisiejszych czasach ciągle wielu boomersów jeszcze nie zaakceptowało, ile ma lat. I jak sobie popatrzymy na gwiazdy hollywoodzkie, które ponaciągane w wieku 80 lat próbują wyglądać jak 20-latki, to powinniśmy przestać się dziwić Antoniemu Macierewiczowi.
0: No tak, ale Antoni Macierewicz zachowuje się jak taki uczestnik, prawda,
3: Kibol, przepraszam bardzo, na najwyższych stanowiskach państwowych, bo kibiców mamy i na stanowisku prezydenta, i na stanowisku premiera, więc proszę tutaj jakby nie, z całym szacunkiem to nie jest nic, co komukolwiek powinno dzisiaj odejmować jakiegoś szacunku, jeżeli chodzi o porównanie do kibica.
0: Szacunku, tylko myślę sobie, jak się je, prawda, pan poseł kawaler Orderu Orła Białego naciągnie w czasie akcji.
3: Tak. I to jest faktycznie, bardzo fajnie się to ogląda, wygląda to medialnie. Natomiast ja mam wrażenie, że nasza prawica, jakbym ja miał im cokolwiek z kwestii wizerunku doradzać, to naprawdę powinna pewne emocje powściągać. Dlaczego? Dlatego, że każda chwila, kiedy my gadamy o, czy rozmawiamy sobie, czy ogólnie Polacy rozmawiają o tym, co tam wyprawia Macierewicz, jak tam się rzuca Kaczyński i tak dalej, to jest chwila, kiedy w Platformie się cieszą, w Koalicji Obywatelskiej się cieszą, bo to jest moment, kiedy nie rozmawiamy o wszystkich etatach Kasprzyka, czy o wszystkich innych.
0: Ale zaraz będziemy o tym rozmawiać.
3: Ja wiem, że będziemy, ale zaczynamy od tego, co wyprawiał Macierewicz, więc chodzi o to, że tak na dobrą sprawę, czasami mniej to lepiej. Czasami po prostu, jak chcemy uzyskać jakieś

0: jakiś lepszy efekt, to owszem, ja wiem, że jest miesięcznica, jest 10, ale właściwie Polacy już zupełnie ledwo pamiętają, kim był Lech Kaczyński. Ja wiem, że Jarosław Kaczyński się pewnie z tym ciężko mu się pogodzić. Tak samo jak to, kto tak naprawdę stał za katastrofą smoleńską. Tak osobiście ja na przykład uważam, że merytorycznie, biorąc pod uwagę późniejsze wyczyny Władimira Putina, to wcale nie jest to wykluczone, że stał za tym Putin, ale nasza prawica jakby tak upolityczniła ten spór, że tam się merytorycznie nie da rozmawiać. Zresztą nie tylko prawica, bo Platforma również, więc tak naprawdę my nigdy nie wyjaśnimy tego, do czego doszło w Smoleńsku. Nie dlatego, że nie ma środków, tylko dlatego, że ten spór już został tak dalece upolityczniony, że żadna ze stron nie ma interesu w powiedzeniu, jaka jest prawda, bo łatwiej i lepiej budować mit, ideologię wokół tego.
1: No dobrze, a zdecydowanie młodszy eurodeputowany Obajtek, który pokazuje, że jest twardym facetem, który pod bramką wejściową, bo nie przeskoczył przez bramkę, a pod bramką wejściową do jednej z firm publicznych, państwowych się wdarł, orlenowskich notabene, no i próbował się dostać, mówiąc, że on teraz idzie, cytuję, idę na zakład.
0: No co mam powiedzieć? No to co powiedziałem, podtrzymuję. Pewnych rzeczy po prostu politycy, zwłaszcza opozycji, nie powinni robić. Znaczy, politycy opozycji są tak na dobrą sprawę od tego, żeby punktować to, co dzieje się w rządzie, co aktualnie, jaką mamy sytuację. Jak mówię, aktualnie sytuacja wizerunkowa rządu jest na tyle niewesoła, że jakiekolwiek kontrowersje produkowane, które pomagają to przykrywać medialnie, są nie na rękę tego. Chyba, że opozycja działa w porozumieniu z rządem i chce sama to przykryć. No nie wiem, no tutaj pierwsze, co przychodzi do głowy. No chodzi o to, że pewne działania, które czasami nam się wydają rozsądne, z punktu widzenia wizerunkowego wcale rozsądne nie są. Dla mnie na przykład pięknym przykładem teraz jest to, co w Wielkiej Brytanii przerabia Nigel Farage, który chciał pokazać, jak to faj, jaki on ma poparcie. I podał się, poprosił o dymisję, bo tam tak naprawdę prosi się o dymisję, ale udzielono mu tej dymisji. Z tego wystartował i co? I wszyscy inni politycy liczących się partii stwierdzili, że oni nie wystartują, no i z koszem na śmieci będzie sobie rywalizował o miejsce w parlamencie, przy czym kosz na śmieci całkiem sensownie mówi, więc i bardzo dobrze punktuje.
1: Charakteryzację ma dość specyficzną.
0: Tak. I teraz jak my patrzymy sobie, to właśnie pewne posunięcie, gdzie polityk myślał, że w tym momencie w jakiś sposób uda mu się to pięknie rozegrać wizerunkowo, a tak naprawdę tutaj no, każda minuta jakby go to kosztuje wizerunkowo i na dobrą sprawę, nawet jeżeli obroni swoje miejsce w parlamencie, to wcale nie jest wykluczone, ale wcale też już nie jest pewne. Bo jak zrobiono sondaż w całej Wielkiej Brytanii, to okazało się, że większość Brytyjczyków zagłosowałaby chętniej na kosza śmieci niż na Farage'a. A ponieważ Farage miał około 30% a jego przeciwnicy mieli około 70, to może się okazać, że jednak będzie w topa, prawda? To jest tak, że w Wielkiej Brytanii jest zawsze ci taki fringe candidates. Oni sobie występują prawie w każdych wyborach, tylko na ogół jest wystarczająco mainstreamowych polityków, żeby to przykryć. Natomiast jak już nie ma mainstreamowych polityków i nagle taki fringe candidate wyrasta na tego głównego rozgrywającego, no to wchodzi, robi się absurdalnie, bo człowiek słucha, co on mówi i dochodzi do wniosku, przecież ten człowiek pod koszem na śmieci to brzmi rozsądniej niż przeciętny polityk brytyjski. I tak piszą Brytyjczycy.
1: No tak, ale wie pan, z żalem należy skonstatować, że francuskie powiedzonko noblesse oblige, czyli szlachectwo zobowiązuje, no właściwie przestaje istnieć, bo można wszystko, wszędzie. I właściwie każda metoda jest absolutnie dopuszczalna i każde na przykład nieznajomość, nie wiem, prawa, obyczajów, właściwie robi dobrą robotę.
0: To jest tak. To był pewien mit. To znaczy, jak my sobie myślimy o tym noblesse oblige, czy tego, co jeszcze przed czasami internetu, czy social media było, jak zachowują się politycy, jak powinni się byli zachowywać i tak dalej, to bardzo dużo, to był taki jakby Voltaire powiedział, to była taka dla mas, taka tam mit dla mas. A dlaczego? Dlatego, że ci politycy, zresztą co w Polsce odsłoniły swego czasu nagrania od Sowy, jak się spotykali po godzinach, to mówili,

0: jak no, nie lepiej niż nie jeden żul. Natomiast z drugiej strony oczywiście w telewizji mówili pięknie. Natomiast potem upowszechniły się social media. No i okazało się, że polityk jak sobie w sobotę wypije, to jest w stanie na Twitterze wypisywać takie rzeczy, że potem w poniedziałek przeprasza. I, no i te maski już dawno opadły. My naprawdę dzisiaj po tych politykach nie spodziewamy się dużo. A jak robią sondaże, jak ten polityk jest widziany, jak jest odbierany, to jest tylko... Jest bardzo mało zawodów, które cieszą się niższym szacunkiem społecznym i mniejszymi oczekiwaniami niż polityk. Więc ja tutaj powiedziałbym, że no w żaden sposób jakby to nie burzy jakby tego wizerunkowych oczekiwań większości Polaków. Natomiast jest jednak pewne oczekiwanie, no właśnie na ogół Polacy sądzą, że ci politycy muszą być cwani, muszą być sprytni, muszą umieć rozegrać swojego konkurenta. No i jak polityk tutaj zawodzi, jak tego nawet nie potrafi zrobić, no to to już nam się włącza, no to już jest słaby polityk. To trochę jak czytałem komentarze właśnie o tym Kacprzyku, no ze swego czasu, no to które w internecie były takie. No, że był chciwy, no nie dziwota, no ten, ale że był głupi, że w czasie dyżuru jeszcze poszedł do radia czy telewizji, no to już jest niewybaczalne.
1: No tak, prawda jest taka, gdyby nie był radnym Koalicji Obywatelskiej, to prawdopodobnie pies z kulawą nogą nie wiedziałby o tym, jakie pieniądze zarabia. A z drugiej strony, proszę zwrócić uwagę, co się teraz wydarzyło. W momencie, kiedy coraz więcej informacji z Polski zaczęło spływać, że to nie jest jedyny przypadek.
0: Oczywiście.
1: A wszyscy przecież... Powiem szczerze, jestem zawiedziony moimi kolegami dziennikarzami, dlatego że to się dzieje w całej Polsce i we wszystkich szpitalach, jest to tajemnicą Poliszynela. Tam, gdzie są lekarze zatrudnieni na tak zwane kontrakty, tam te zarobki są rzeczywiście bardzo, ale to bardzo wysokie. Nie chcę tutaj epatować tymi, ale rzeczywiście są to ogromne. Poza tym statystyki mówią, że taki lekarz zatrudniony w szpitalu w Pikutkowie Górnym jest również zatrudniony w szpitalu w Pikutkowie Dolnym. I tu na kontrakcie, więc już ma dwa kontrakty. I na tych dwóch kontraktach rzeczywiście bardzo dobrze zarabia.
0: Ale to jest, mam wrażenie, coś w rodzaju takiego efektu kuli śnieżnej, który bardzo często pojawia się w mediach i nie tylko w mediach. Jak Bill Cosby został oskarżony o tam napastowania czy gwałcenia, czy później Weinstein, to nagle się okazało, że mnóstwo kobiet, które wcześniej nie pamiętały, że takie coś miały,
1: przypomniały sobie,
0: ale też to nie jest tak, że od razu trzeba oskarżyć, że one sobie to wymyśliły. Nie, tylko to jest tak, że nawet jak ta kobieta była napastowana w pewnym momencie, to nie jest wcale łatwo wyjść i powiedzieć, że tutaj ta znana postać ten, no bo wiadomo, że on będzie miał prawników, że może cię zniszczyć w sądzie i tak dalej, a z drugiej strony, ale jak już, nie wiem, 30 kobiet to powiedziało, no to ta 31 nie ma naprawdę żadnego stresu, bo już wiadomo, że nikt jej nie będzie w sądzie męczył, więc ona idzie i opowiada. I troszeczkę na tej zasadzie, gdyby jeden dziennikarz jakiś gdzieś tam w dużym tym medium wyciągnął takie coś, no to nie byłoby wcale takie proste, od razu by się pojawiło, dlaczego tego lekarza, a gdzieś tam ten, a może ktoś by zaczął szukać haków. No nie jest wygodnie czasami wychodzić jako pierwszy. Chyba, że nie ma się nic do stracenia albo ma się niewiele do stracenia. To troszeczkę tak jak swego czasu była afera Rywina i też mawiano, że Adam Michnik chodził, opowiadał, ktoś tam wie coś i tak dalej. Wszyscy gdzieś tam w establishmencie słyszeli, ale nikt się nie wyrywał, dopóki sam właściciel samej afery, czyli Gazeta Wyborcza, nie napisała o tym jako pierwsza. Więc jak my sobie mówimy o tym, to troszeczkę też na tej zasadzie działał. A jeżeli już ktoś jako pierwszy przełamie, to się nazywa taki społeczny dowód słuszności, ten konsensus i zacznie mówić, to nagle wszyscy sobie przypominają i nagle wszyscy zaczynają o tym pisać. I to właśnie obserwujemy, jeżeli chodzi o zarobki lekarzy w Polsce w ostatnich tygodniach.
1: A prapoczątkami tego to była pandemia tak naprawdę i raporty NIK-u dotyczące pandemii wystarczyłoby przeczytać. To apel do kolegów dziennikarzy, koleżanek i kolegów dziennikarzy i wtedy już było wiadomo, o co chodzi. To były rzeczywiście fortuny w tamtych czasach, ale zostawmy to. Rzecz teraz poważna. Dzisiaj premier Donald Tusk zaproponował zbudowanie specjalnego muru i ognia wiecznego z nazwiskami wszystkich pomordowanych Polaków przez UPA. No chyba rzeczywiście bardzo dobra inicjatywa. Co prawda ona wytrąciła trochę narrację prawej strony, która na tej tragedii próbowała coś wygrać.
0: A czy

0: I tak, i nie. Ja myślę, że to my nagle w Polsce troszeczkę jakby tutaj dojrzewamy do konsensusu co do tego, jaki stosunek powinien być w odniesieniu do państwa ukraińskiego. Dlatego, że pamiętajmy, że ten konsensus nam się bardzo mocno przesuwał w ostatnich latach. Był moment, oczywiście zaraz po agresji rosyjskiej na Ukrainę, gdzie mieliśmy absolutny konsensus prawej i lewej strony. Trzeba pomagać, jakby tutaj sytuacja jest niebezpieczna. Jeżeli Ukraina upadnie, jutro mogą być u nas Rosjanie. No to ten konsensus o tym się zmienił, że Ukraina nie upadła. Ukraina się ciągle broni. Ale z drugiej strony państwo ukraińskie też przeszło bardzo dużą metamorfozę. W ostatnich latach. I ja sam to wiem nie tylko z mediów, ale też z rozmów ze zwykłymi Ukraińcami, z którymi każdy, jeżeli chce, rzadko kiedy mam wrażenie, Polacy to robią, ale można z tymi ludźmi z Ukrainy, które tu jest tyle, porozmawiać sobie. I oni absolutnie nie są zadowoleni z Zełenskiego. Porównując to, co my odczuwamy, połowa z nas w stosunku do Tuska, druga połowa w stosunku do Kaczyńskiego, to jest nic w stosunku do tego, co przeciętny Ukrainiec czuje w stosunku do swoich władz. Oczywiście to nie znaczy, że oni jakby kibicują Putinowi, bo jego wręcz jeszcze bardziej nienawidzą. Natomiast pamiętajmy, że aktualnie Ukraina to jest państwo, w którym notorycznie dochodzi do porwań mężczyzn. Nawet turysta polski jadący do Lwowa musi mieć przy sobie, że tak powiem, kilka dokumentów, żeby czasami nie zostać porwanym i nie zostać wysłanym na front porwań, gdzie często oczywiście, jeżeli rodzina się opłaci własnemu rządowi, to zostanie zwolniony ten człowiek. Jeżeli różnego rodzaju wymuszenia, już nie mówiąc o korupcji władz, które z tego, co dostają z Zachodu, czasami, nie wiem, 1/4, może 1/5 w ogóle trafia do tych, którzy naprawdę tego potrzebują. Zwykle reszta jest rozkradana, gdzie nawet Amerykanie próbowali to jakoś przekrócić, kontrolować. No tam mamy naprawdę mnóstwo rzeczy, które tych Ukraińców... I co robi tak naprawdę teraz ukraiński rząd? To jest jedna z prób. To pójście na wojnę de facto z Polską, to jest jedna z tych prób jakby takie, na chwilę chociaż zjednoczenia tego kraju, jakby tam pokazania, że dobrze, my popierajcie nas i tak dalej, bo my tutaj przynajmniej gdzieś tam o coś tam walczymy. Natomiast oczywiście na krótką metę to jest tylko. Nie wiem, po co dokładnie Ukraina ogólnie to robi. Czytałem komentarze, że może szukują się już do pokoju i chcieliby, żeby Polska na tyle była już w stosunku do Ukrainy, że tak powiem, skłócona, żeby na przykład wycofała prawo stałego pobytu Ukraińcom, czy jakoś tak, żeby ci Ukraińcy musieli z powrotem wracać, bo może to jakoś im poprawi demografię. Widziałem już takie teorie. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest aż tak przemyślane, czy to jest to po prostu tonący brzytwy się chwyta. W każdym razie mam wrażenie, że tu będzie konsensus polskich władz, bo polityka Ukrainy w stosunku do Polski, nas do tego zmusi.
1: Ale zostańmy na chwilę jeszcze wobec tego w Ukrainie i prezydent Zełenski chyba ma bardzo poważny dysonans poznawczy. Dlatego, że z jednej strony tutaj bardzo wspiera ten mit założycielski dotyczący UPA, a z drugiej strony, będąc patriotą ukraińskim, Ukraińcem, ale pochodzenia żydowskiego, zapomniał o tym, że UPA i te nacjonalistyczne organizacje od 1939 roku przez rok 1941 i właściwie przez cały czas trwania najpierw okupacji niemieckiej, potem okupacji sowieckiej, przede wszystkim w czasie okupacji niemieckiej, jednak te organizacje brały udział w Shoah czy w Holokauście w stosunku do Ukraińców pochodzenia żydowskiego.
0: Mam wrażenie, że Zełenskiego już dawno to wszystko nie interesuje, po prostu, czy jeżeli go to kiedykolwiek interesowało. Po prostu jest to kolejna jakby okazja do tego, żeby może gdzieś tu w jakiś sposób zabłysnąć, może troszeczkę zwiększyć swoje poparcie w sondażach. Natomiast weźmy pod uwagę przede wszystkim, podstawowy problem Ukraińców z ich władzą jest taki, że od początku wojny tam nie było żadnych wyborów. I teraz, jeżeli mamy władzę, która od kilku lat jakby doprowadziła do sytuacji, bo ja wcale nie sądzę, żeby Zełenskiemu w tym momencie bardziej zależało na pokoju niż Putinowi, bo ten pokój oznacza, że będzie trzeba zrobić wybory na Ukrainie. A to może się dla całej tej ekipy, nie tylko Zełenskiego, kiepsko skończyć.
1: Spróbowaliśmy podsumować ostatnie najważniejsze wydarzenie polityczne. Było ich trochę więcej, ale wydaje mi się, że te najważniejsze jednak zaznaczyliśmy. Tomasz Łysakowski, ekspert do spraw wizerunku i komunikacji, był Państwa i moim gościem.

0: Laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
10: Halo, halo, czy nas słyszycie?
9: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
11: Abemus Papam.
9: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Po reklamie.
14: 35 minut po godzinie 19. Czy pamiętają Państwo, jak wyglądało metro nowojorskie lat temu 20-30? Całe było pokryte graffiti, no i właściwie nie było sposobu na to, w jaki sposób można temu zaradzić. No i znalazł się burmistrz Nowego Jorku, Giuliani, wprowadził restrykcyjne kary, łapał graficiarzy, wsadzał do więzienia, kary również pieniężne, no i udało się. W Polsce też są wielbiciele bohomazów na przykład na zabytkach. No ale Polacy mają na to inny sposób. I właśnie o tym już za chwilę.
15: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
16: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
17: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
18: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
19: To nie u nas. Zaczynamy.
20: TDI. Tylko dobre informacje.
21: Jeremia Mrożek, dzień dobry. Jeżeli są Państwo nieco zmęczeni najnowszymi doniesieniami na temat wojen, tragedii i wszystkiego co złe, to przed Państwem blisko pół godziny wytchnienia. Tylko dobre informacje. To nasza wakacyjna propozycja na poprawę humoru. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy porcję pozytywnych informacji. Proszę posłuchać, co w dzisiejszym programie.
20: TDI. Tylko dobre informacje.
21: Na początek człowiek, który najwyraźniej nie odczuwa zmęczenia. Tomasz Sobania dokonał

0: historycznego wyczynu. Polski ultramaratończyk przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w ciągu zaledwie 49 dni. Sportowiec od lat realizuje ekstremalne projekty biegowe, dzięki którym zyskał przydomek polskiego Forresta Gumpa. W marcu 2025 roku ukończył bieg przez całe Stany Zjednoczone. Wyruszył z nowojorskiego Central Parku we wrześniu 2024 roku, a po 139 dniach dotarł do San Diego, pokonując ponad 5250 kilometrów. Łącznie przebiegł wtedy 125 maratonów i został pierwszym Polakiem, który dokonał takiego wyczynu. Przenosimy się do Krakowa, gdzie przez najbliższe miesiące o miejską zieleń zadbają kozy i owce. To efekt wyjątkowego projektu budżetu obywatelskiego. Żywe kosiarki można spotkać m.in. na Zakrzówku oraz na terenie Fortu Bodzów. Zwierzęta zastępują tradycyjne, hałaśliwe kosiarki, a pielęgnacja terenów zielonych odbywa się bez emisji spalin. Opiekunowie zwierząt apelują, żeby kosiarek nie płoszyć, no i nie dokarmiać. Można za to je podziwiać z bezpieczeństwem. Odległości. Dania ogłosiła jeden z najbardziej ambitnych planów klimatycznych w swojej historii. W ciągu najbliższych 20 lat kraj zasadzi miliard drzew. Na 10% powierzchni rolnej zastąpi lasami i naturalnymi siedliskami. Celem tej inicjatywy jest nie tylko walka ze zmianami klimatycznymi, ale też zmniejszenie stosowania nawozów sztucznych, które szkodzą środowisku. Aktualnie lasy pokrywają niecałe 10% powierzchni Danii. Dla porównania lasy w Polsce zajmują około 30% powierzchni kraju. A do 2050 roku wskaźnik ma ten wynieść 33%. W internecie obserwuje ich blisko 13 tysięcy osób. Postawili sobie za cel upiększenie miasta. Przyznam, że sam natrafiłem na nich, scrollując internet i po raz pierwszy miałem poczucie, że wyszło mi to na dobre. Guma, czyli grupa upiększania miasta, narodziła się we Wrocławiu, ale widzę, że otwierają się kolejne oddziały w całej Polsce.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: Człowiek, który woli zachować prywatność, ale zgodził się z nami porozmawiać. Pan Mateusz, który jest, rozumiem, sprawcą całego tego zamieszania. Dzień dobry, panie Mateuszu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Grupa upiększania miasta, bardzo mi się to spodobało. W skrócie powiem tak, widziałem film w internecie, gdzie chodzi pan ze sprzętem do usuwania naklejek, do czyszczenia ścian, tylko po to, żeby miasto, w którym pan mieszka, wyglądało ładniej. Dobrze to opisuje? Tak to wygląda?
2: Tak, w sumie można tak to opisać. No, zależy mi po prostu na tym, żeby estetyka naszych miast była jak najlepsza. Z wykształcenia jestem architektem, więc bardzo leży mi na sercu, żeby budynki wyglądały najlepiej jak się da, żeby ulice się dobrze prezentowały. I po prostu chciałbym po prostu zrobić coś tak od siebie, od serca i sprawić, by każdemu żyło się lepiej, by każdy żył w ładniejszym miejscu.
0: No, przyznam, rozczuliło mnie to wszystko. Kiedyś była taka akcja Niewidzialna Ręka, to dawne czasy. A skąd u pana się pojawił taki pomysł? No bo od tego, że chcemy coś zrobić, a do działania zwykle jest bardzo daleka droga, więc jak to się narodziło?
2: W sumie może z powodu, że nie lubię za dużo mówić, a lubię działać. Jako architekt też po prostu całymi dniami siedzę przed komputerem, tworzę projekty, rysuję kreski i moment, kiedy mogę po prostu wyjść i zrobić coś i sprawić, że to otoczenie będzie wyglądało lepiej, no sprawia mi dużą satysfakcję. A sam pomysł narodził się w sumie podczas mojego wyjazdu na Erasmusa do Hiszpanii, kiedy w drodze do pracy zauważyłem, jak starszy pan tylko z pędzlem i puszką farby z samego rana zamalowywał nowe graffiti, które się pojawiło na jego budynku. Mhm. Jakoś mnie to tak zainspirowało, że on bez żadnego zaplecza tak naprawdę wyszedł, zrobił coś dla swojego miejsca, dla swojej kamienicy i sprawił, że po prostu jego budynek wyglądał lepiej.
0: Okej, okay. I co, nie poszedł pan na przykład do Urzędu Miasta, nie zgłosił pan petycji, że w pańskiej okolicy jest dużo na przykład nielegalnych reklam albo jest graffiti i nie słał pan pism do urzędów, żeby się tym zajęli, no przecież jest zarząd oczyszczania miasta i tak dalej, i tak dalej.
2: To jest lekko problematyczny temat, bo rozumiem, że urzędy już się zmagają z wieloma mailami, mają też dużo formalności i kwestii takich właśnie formalnych na głowie. I niestety

0: czasami bardzo długo się czeka na jakąkolwiek realizację z tej strony. I jest już wiele profili na internecie zajmujących się właśnie nielegalnym graffiti, zajmujących się nielegalnymi reklamami, billboardami, czy to ulotkami nawet na słupach. Nagłaśniają ten problem od lat, piszą maile, próbują sprawić, żeby ludzie i tak samo władze miast zauważyły ten problem, ale niestety no, nie jest to takie proste. Ludzie też szybko tracą zapał, jak widzą, że wysłany 10 czy 15 mail odbija się od ściany, nic nie jest robione. Więc stwierdziłem, że ten zapał trzeba trochę obudzić i też tą nadzieję trzeba trochę w ludziach pobudzić, że możemy wpływać na nasze miasta, że te miasta tak naprawdę nasz dom i to my wpływamy na to, jak on wygląda, jak estetyczny jest, jak zadbany jest. I nie powinniśmy też opierać tego tylko i wyłącznie na urzędach i instytucjach, bo to tak naprawdę no, też na nas spada ta odpowiedzialność na opiekę nad swoim domem, nad swoją kamienicą. Miasta, zarządy miast, urzędy nie mogą jakby wszystkiego wyremontować, nie mogą sprawić, żeby w każdym oknie pojawiły się kwiaty, czy żeby zniknęło każde graffiti. Tutaj musimy działać my wszyscy i po prostu mam nadzieję, że taką inicjatywą, taką akcją uda mi się zmobilizować jak najwięcej osób, jak się da.
1: No właśnie, panie Mateuszu, pierwsza realizacja, bo rozumiem, że był pewien taki dzień, kiedy pan po prostu wziął sprzęt do czyszczenia, zakasał rękawy i poszedł w miasto. Pierwsza realizacja, którą pan pamięta?
0: Tak, był taki dzień, że po prostu próbowałem kontaktować się z zarządcami, wysyłać właśnie jakieś takie telefony, prosić o to, by otrzymać zgodę na wyczyszczenie jakiejś elewacji, nawet za darmo. Ale niestety no, odbijało się to, tak jak mówię, od ściany. Te maile no, nie były nawet odbierane, tak samo telefony. A wiedziałem jakby ze strony mieszkańców, którzy tam mieszkają, że oni chcą, żeby coś się zadziałało. Więc po prostu znalazłem kilka takich miejsc, gdzie wiedziałem, że nic nie uszkodzę, gdzie nic nie zniszczę. Wziąłem jakąś ścierkę, trochę wody i po prostu zakasałem rękawy i poszedłem to wycierać. To było w mojej najbliższej okolicy. I potem postanowiłem to opublikować. Ludziom spodobał się pomysł. Ja postanowiłem, że odezwę się do kolejnych zarządców, do kolejnych spółdzielni, żeby już uzyskać zgodę na jakieś większe realizacje. Udało przekonać mi się jedną spółdzielnię i już tam użyłem pierwszej jakby chemii specjalistycznej, żeby usunąć to graffiti i oczyściłem porządnie jakby tą elewację i efekt się poniósł i profil po prostu zaczął docierać do coraz większej ilości ludzi, którym spodobało się to, że nie czekam, tylko po prostu coś robię.
1: Algorytmy naprawdę zadziałały, bo chociaż dzielą nas setki kilometrów, to mnie na moim feedzie się to wyświetliło i byłem absolutnie zachwycony. Stąd w ten sposób udało mi się pana odnaleźć i no mam wrażenie, że po raz pierwszy to scrollowanie telefonu przyniosło jakieś pozytywne efekty. No dobra, jak zareagowali w tej spółdzielni, kiedy pan przyszedł i powiedział, ja bym chciał tak za darmo trochę upiększyć miasto, nie wiem, złapali się za głowę, byli zdziwieni, czy powiedzieli, nie, nie, my mamy od tego służby, proszę nie, bo jeszcze pan coś zepsuje.
0: Reakcje są bardzo różne. W sumie to zależy od spółdzielni, od zarządcy. Często pojawia się zdziwienie, że w sumie czemu, że po co, że czemu jakby chcę to zrobić, przecież nawet nie mieszkam w tym budynku. Po właśnie tym zdziwieniu to przychodzi taka podejrzliwość, czy na pewno tam nic nie zniszczę, czy to nie jest jakby forma jakiejś reklamy i tak dalej.
1: Czyli na początku takie podejrzenia, nieufność, dystans, tak?
0: Tak. Tak, dokładnie. Ale potem jak uda się już przełamać te bariery i opowiedzieć tym pomyśli i przekonać do tej inicjatywy, to pojawia się jakieś zaangażowanie, jakaś chęć współpracy. No często ona się szybko kończy. Po pierwszej realizacji to już ten kontakt no, bardzo słabnie, ale przynajmniej się cieszę, że udaje się cokolwiek zrobić. I mam nadzieję, że jak ten profil będzie docierał do coraz większej ilości osób i też zarządcy czy spółdzielnie zauważą, że po prostu mieszkańcy chcą coś działać albo my chcemy działać oddolnie, to będą też coraz bardziej chętni, żeby podejmować jakąś współpracę, czy to bezpłatną, czy może przynajmniej, żeby pokrywać koszty tych materiałów i że będziemy mogli razem upiększać to nasze miasto.
1: Czy działa pan sam, czy już pan ma, że tak powiem, grupę gumowców, bo chyba tak można to określić, grupę gumowców, którzy właśnie idą w miasto i sprzątają. A raczej, przepraszam, bo to jest złe określenie, nie sprzątają, upiększają miasto.
0: Tak. Wolę określenie upiększania miasta, bo też próbujemy działać w wielu obszarach, nie tylko w zbieraniu śmieci, usuwaniu wysypisk. Mm-hmm. A jeśli chodzi już o zespół, to muszę przyznać, że tak, coś się tutaj zaczyna pojawiać. Jakby to jest bardzo nieformalny ruch, oddolny, ale gdy zacząłem organizować jakieś większe wydarzenia i zacząłem zgłaszać się do mnie osoby, mieszkańcy z Wrocławia, tak im się spodobał ten pomysł, że zaczęli dołączać do kolejnych wydarzeń. I dzięki temu no jakby rodzi się już jakaś pewna społeczność ludzi, którzy bez żadnego rozgłosu chcą po prostu przyjść,

spędzić trochę miło czasu wśród innych Wrocławian i po prostu posprzątać to otoczenie, czy oczyścić jakiś park. I fajnie, bo każde wydarzenie, które organizuję, próbuję też łączyć z poznawaniem nowych miejsc i poznawaniem miasta. Więc łączymy to po prostu z takimi wycieczkami, gdzie odwiedzamy jakiś ciekawy lokal w jakiejś dzielnicy, jakąś kawiarenkę i wspólnie możemy też porozmawiać o mieście.

0: traktuję samą architekturę już jako sztukę, jako pewien zamysł architekta. I jeśli chodzi o Wrocław i właśnie historyczne centrum i kamienice, które się znajdują wokół, no przechodzą one spektakularną metamorfozę. Jakby z roku na rok coraz więcej kamienic jest remontowanych, naprawdę te okolice zmieniają się z zaniedbanych do, można to określić, perełek Wrocławia albo nawet europejskich miast. I chciałbym po prostu, żeby te dzielnice zostały zauważone i żeby zyskały uwagę, na jaką zasługują. A niestety, no, pojawia się grupa osób, która systematycznie niszczy takie budynki, czyli maluje po nich graffiti, przykleja na nich reklamy i nie potrafią uszanować tego, jak one są piękne same w sobie. I moim celem jest po prostu, by te budynki były utrzymane w idealnym stanie jak najdłużej. Żeby nasze pokolenie, pokolenie osób, które teraz żyje, zostawiło te budynki w idealnym stanie kolejnym pokoleniom, a nie żebyśmy zostawili budynki, które są już obsmarowane różnego rodzaju graffiti, które mają poprzyklejane pełno reklam czy billboardów na sobie.
1: Panie Mateuszu, wiem, że trzeba podejść do takich budynków z pewnym uczuciem, ale też umiejętnościami. No właśnie, jak w takim razie upiększać miasto, żeby to miasto było upiększone, a żeby go nie zniszczyć? No bo chęci, jak to mówią, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane, więc jak to zrobić, żeby to zrobić dobrze?
0: Tak, no tutaj też uczulam na to, że trzeba uzyskiwać zgody, jeśli chodzi o takie budynki, szczególnie historyczne. One są pod opieką często konserwatora zabytków, z którym trzeba konsultować, na przykład dobór materiałów, farb, kolorystykę. Ja zachęcam ludzi do takich inicjatyw, które mogą robić tu i teraz, czyli właśnie jak zbieranie tych śmieci, jak usuwanie jakichś nielegalnych ogłoszeń ze słupów, ale nawet, nie wiem, postawienie doniczki przed swoim domem czy na balkonie z zielenią, żeby po prostu te miasta były coraz bardziej zielone, a nie coraz bardziej betonowe. I myślę, że od takich małych inicjatyw, to, że spotkają się dwie osoby, zasadzą wspólnie jakiegoś kwiatka, czy zadbają wspólnie o zieleń, tworzy się społeczność, która dba o otoczenie i która jest uwrażliwiona na jego estetykę. I zachęcam do tego jak największe rzesze osób, a ja będę próbował przeprowadzać większe akcje, większe inicjatywy, gdzie już pod wodzą ekspertów i specjalistów będziemy próbować przekształcać całe ulice. Odmalowywać kamienice i tak dalej, ale na to potrzebuje czasu, żeby to też skoordynować te wszystkie działania, żeby nawiązać kontakty. Więc tak, małe działania, a na większe przyjdzie jeszcze czas.
1: Panie Mateuszu, tak przeglądałem profil i czytałem też komentarze. Oprócz tego, że jest mnóstwo pozytywnych komentarzy, bardzo mi się spodobał na przykład taki: niesamowite, nowy rodzaj dobra, po prostu bierzesz i robisz. Fanfary, oklaski, może przyszłość należy do takich inicjatyw, zdziałają więcej niż próby wymuszania na gminie uporządkowania i kontrolowania. Jakież to nasze na spontanie, bez systemowych rozwiązań i działa. Jest takie poczucie, że trochę nas te urzędy ograniczają i czasami po prostu trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Taki Batman, bym powiedział nawet.
0: No to wszystko zależy, no jakby przepisy są po coś. Myślę, że najbardziej ludzi denerwuje to, gdy przepisy są, a nie są w żaden sposób egzekwowane. Właśnie tak jak z tymi nielegalnymi reklamami, nielegalnymi billboardami, które zalewają nasze miasta, czy wykonywaniem nawet tego nielegalnego graffiti na elewacji. I to chyba właśnie ludzi irytuje, że przepisy są, jest to niby karane, ale nie ma nikogo, kto by to egzekwował. I w ludziach przychodzi taka niechęć do robienia czegokolwiek, do zgłaszania takich rzeczy, bo boją się, że po prostu nie będą przychodzić żadne rezultaty. I nawet pokazywanie takich małych czynności, albo zachęcanie ludzi, że oni w sumie mogą przekonać wspólnotę, mogą sami jako mieszkańcy przecież ten budynek sobie odmalować, odremontować. Myślę, że ma jakby taką siłę sprawczą i zachęca ludzi, żeby w ogóle podejść z tą inicjatywą. I marzę, żebyśmy po prostu wykreowali takie społeczeństwo, gdzie nie będziemy przerzucać się odpowiedzialnością, że ktoś inny powinien się tym zająć, ktoś inny powinien to zrobić, tylko po prostu jak zauważymy rzecz do zrobienia, zgadujemy się z sąsiadami, z mieszkańcami z tego miasta i próbujemy razem coś wymyślić i razem coś działać, a nie całą odpowiedzialność zawsze dawać jakby tym urzędom. Jakby władze miast się zmieniają. Raz są z jednej strony politycznej barykady, raz z drugiej, a my jakby mieszkańcy żyjemy w tym mieście wszyscy i powinniśmy wszyscy razem współpracować, żeby to miasto było ładne cały czas, a nie tylko przez kilka lat, kiedy rządzi akurat partia o naszych poglądach politycznych.
1: Panie Mateuszu, pojawiają się też takie bardzo praktyczne pytania.

0: Daj namiar na chemię do usuwania naklejek. Używam benzyny ekstrakcyjnej, ale może jest coś lepszego. Z acetonem trzeba uważać, bo zmywa również powłokę lakierniczą. To jest naprawdę bardzo praktyczne pytanie.
1: Tak, tak. Takich pytań pojawia się bardzo dużo. I dlatego planuję też robić poradniki, gdzie pokazać ludziom, jak mogą coś zdziałać, żeby sobie nie uszkodzić przy okazji elewacji. Ludzie mają naprawdę bardzo dużo takich domowych sposobów. Lubią używać preparatów, które mają na wyciągnięcie ręki w, nie wiem, półce w łazience. Ale no niestety do niektórych powierzchni, niektórych fasad, no są jakby specjalistyczne środki, specjalistyczne procedury, które trzeba przestrzegać. I wiele osób chciałoby już od razu zacząć zamalowywać czy usuwać graffiti z elewacji, ale no niestety to nie jest taki hop-siup, bo to zależy wszystko od rodzaju materiału, na którym to się znalazło. I na kanale no początkowo pokazuję po prostu jakieś takie najprostsze rzeczy, które można robić. Jeśli chodzi na przykład o kafelki, powierzchnie płaskie, tam za dużego ryzyka, że to uszkodzimy, nie ma. Ale też będę pokazywał różnego rodzaju techniki. Na przykład planuję niedługo opublikowanie filmiku z myciem ciśnieniowym i właśnie z użyciem specjalistycznej chemii na elewacji. Również jestem dogadany z osobą, która posiada specjalistyczny laser, który po prostu wypala takie resztki farby. Więc tych technik jest bardzo dużo i niestety do niektórych elewacji, do niektórych przypadków trzeba po prostu wezwać specjalistę albo czekać na to, aż my się tym zainteresujemy i jako społeczność gumy coś tutaj zadziałamy.
0: No właśnie, bo ta społeczność zaczyna rosnąć, bo wspomniał pan Wrocław, ale jak ja spojrzałem, to kolejne jakby oddziały otwierają się w kolejnych miastach. To robi ogromne wrażenie. Nawet moje rodzinne Kielce znalazły się na tej liście. To już są takie inicjatywy, które, nie wiem, zaczynacie tworzyć jakieś struktury, będzie prezes, zarząd, spółdzielnia.
1: Znaczy, na razie zbieram ludzi, którzy są zainteresowani w ogóle działaniem i szukaniem podobnych do siebie osób. Wiele osób pisało, że chciałoby się wybrać na to wspólne sprzątanie, ale nie są z Wrocławia, tylko na przykład są z Warszawy. I czy można taką akcję przeprowadzić tam? Więc stwierdziłem, że kurczę, czemu jest, skoro już jest na przykład 20 osób, które do mnie piszą w tym samym celu sprzątania, to może założyć grupkę w Warszawie, żeby dać tym osobom przestrzeń, żeby się umówiły na jakiś termin, poszły i posprzątały. A też dzięki temu, że właśnie powstają takie grupki, mam nadzieję, że nie wiem, za miesiąc czy za dwa, kiedy będę w stanie, pojadę do tych miast i spróbuję zorganizować po prostu jakieś większe wydarzenie, gdzie zaproszę dużo osób, gdzie im wytłumaczę, co można robić po kolei, gdzie będą mogli po prostu przyłożyć tą swoją małą cegiełkę do poprawiania estetyki. Więc na razie to nie jest nic formalnego, ale mam nadzieję, że ludzie będą się tam gromadzić i też w każdym mieście znajdzie się osoba z inicjatywą, która będzie chciała coś zmieniać i będzie po prostu tych ludzi zrzeszała.
0: Panie Mateuszu, to na koniec zapytam, nie zabraknie panu chęci, czasu, energii?
1: To jest dobre pytanie. No w sumie od wielu lat ten pomysł chodził mi po głowie i przez wiele lat no, z niego nie zrezygnowałem. Teraz może jedynie skala zainteresowania mnie trochę przytłacza i że to wszystko idzie tak szybko i że po prostu zajmuje to coraz więcej czasu i będę musiał chyba pójść w to na pełen etat i nie łączyć tego z pracą. Ale mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach uda mi się ogarnąć jakiś dobry, sprawdzony system oraz znaleźć osoby, które też będą chciały w tym pomagać i że po prostu tego zapału nie zabraknie. A też widząc po prostu efekty i działając tak na bieżąco, no jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia. Po jednym posprzątanym wysypisku już chcemy oczyszczać, nie wiem, cały park czy po prostu całe jakieś takie tereny. Po jednym usuniętym nielegalnym graffiti już pojawia się pomysł, żeby remontować całą ulicę. Ale tak samo jeśli chodzi o ten street art, już udaje mi się dogadywać niektórych zarządców pewnych murów, żeby po prostu udostępniali takie przestrzenie pod jakiś estetyczny mural, czy właśnie estetyczne graffiti wykonane przez specjalistów. Więc mam nadzieję, że coraz piękniejsze i to będzie dawało mi ten zapał do dalszej pracy.
0: Panie Mateuszu, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z pana planem. Proszę chwilę znaleźć czasu na odpoczynek. No i mam nadzieję, że dzięki panu i dzięki takim inicjatywom nasze miasta będą tylko piękniejsze. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
0: A już teraz zapraszam państwa na jutrzejszy program w samo południe.
2: Jeremia Mrożek. TDI. Tylko dobre informacje.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową.

0: Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pożar hałdy śmieci przy obiektach kolejowych w Strzegomiu. Na miejscu jest 30 jednostek straży. Donald Trump przeszedł testy sprawności umysłowej. Pochwalił się, że zrobił to po raz trzeci, jak żaden dotąd amerykański prezydent. 60. sabałowe bajania w Bukowinie Tatrzańskiej dobiegają końca. To jeden z największych festiwali kultury ludowej w Polsce. Minęła 20. Michał Przerwa. Zapraszam. Płoną śmieci przy obiektach pokolejowych w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Trwa akcja gaśnicza. Na miejsce pojechało ponad 30 zastępów Straży Pożarnej z powiatu świdnickiego oraz sąsiednich powiatów. Wśród nich jest też specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która będzie monitorować jakość powietrza. Strażacy apelują do mieszkańców o zamknięcie okien. W Domostawie na Podkarpaciu czczono pamięć ofiar zbrodni wołyńskiej. Dziś przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez formacje OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Uroczystość rozpoczęła msza w intencji ofiar, po której delegacje polityków, stowarzyszeń kombatanckich i uczestników złożyły wiązanki i kwiaty pod pomnikiem rzeź Wołyńska. Na uroczystość przybyły tysiące osób z całej Polski, w tym także rodziny pomordowanych.
2: Do salwy honorowej! Ładuj! Salvo!
3: Ja tu już jestem od początku, trzeci raz, bo matka pochodzi ze wschodu, została wypędzona przez bandę UPA i Armię Czerwoną na ziemię tak zwane odzyskane. No i jestem potomkiem wypędzonych z mojej rodziny, tam jednego tylko zdążyli zamordować, bo reszta zdążyła, większość rodziny uciec.
4: Mojej rodzinie ze strony męża też zostali pomordowani dokładnie we wsi Borownica. To jest tutaj niedaleko Przemyśla. Mojego męża babcia często wspominała, że cudem ocalała. Ukrainiec był taki jeden dobry, który powiedział, żeby uciekali, że jak uciekną przez San, to przeżyją. No i tak się stało. Więc oni musieli uciekać do Sanoka i tam się właśnie osiedlili.
5: Uroczystość w tej chwili to jest najważniejsza rzecz, czyli pamięć tych ofiar. Przyjeżdżam tutaj zawsze, jak są uroczystości.
4: Żeby oddać hołd tym pomordowanym w okrutny sposób.
1: Podczas obchodów odsłonięto też ścianę pamięci. 10 bloków z nazwami ponad 6 tysięcy miejscowości, w których ginęły ofiary rzezi wołyńskiej. Katowicka Fundacja Wolne Miejsce pomaga w południowym Libanie. Wolontariusze gotują dla 6 tysięcy Palestyńczyków, w tym wielu dzieci, które z powodu wojny zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów i żyją na uchodźstwie. Prezes Mikołaj Rykowski relacjonuje działania fundacji w mediach społecznościowych.
6: Okej, słuchajcie, zaczynamy wydawkę jedzenia. Idziemy do dzieci, tak? Tak. Dziękujemy za fajne przygotowanie jedzonko. Go to children. Hello. Let's go! Zupka przygotowana i ryż już tutaj nakładamy. To wszystko się dzieje na żywo, słuchajcie. Wspierajcie nas i patrzcie, co robimy, bo naprawdę się dzieją niesamowite rzeczy. Jesteśmy sami pod wielkim wrażeniem.

0: jaka to jest potrzeba i fajnie, że możemy pomagać tu ludziom. Pozdrawiamy Was, kochani, w całej Polsce, z Libanu Południowego.
1: Z powodu konfliktów w regionie sytuacja na południu Libanu jest trudna, a przesiedleni ludzie wymagają stałej pomocy humanitarnej. Fundacja Wolne Miejsce zabrała ze sobą do Libanu wielką ilość żywności, fundacyjne kotły, polskie flagi oraz obrusy pokryte podpisami katowiczan jako symbol wsparcia dla Palestyńczyków. Liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 4333 osób, rannych jest prawie 16,5 tysiąca. Do dwóch silnych wstrząsów doszło 24 czerwca wieczorem. Ucierpiała m.in. stolica kraju Caracas i kilka sąsiednich stanów. Amerykański prezydent przeszedł badania lekarskie i zrobił sobie test sprawności umysłowej. Wszystko miało się odbyć w szpitalu wojskowym Waltera Reeda w Waszyngtonie. Donald Trump podkreślił, że test sprawności umysłowej jako jedyny prezydent w historii Ameryki wykonał już trzeci raz. Odpowiedziałem dobrze na każde pytanie. Podejrzewam, że niewielu ludziom w Waszyngtonie udałoby się udzielić prawidłowych odpowiedzi na połowę z tych pytań, przekonywał. Wzmiankę o badaniach Trumpa zamieścił w swoim wpisie w mediach społecznościowych krytykującym książkę dziennikarzy New York Timesa na temat swojej prezydentury. Dobiegają końca jubileuszowe 60. sabałowe bajanie w Bukowinie Tatrzańskiej na Podhalu. To jeden z największych festiwali kultury ludowej w kraju. Zakończyły się już przesłuchania konkursowe, które od środy odbywały się w Bukowińskim Domu Ludowym. O tytuły najlepszych gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewaków ludowych, a także drużbów i starostów weselnych rywalizowali uczestnicy ze wszystkich regionów Polski.
2: Oj, jak szedymy do ciebie, musiałem się wrócić. Oj, pomiłuj dziecko, tą tatareczkę mucić.
3: Rano dużo jest ciekawych konkursów, wieczorem potem jest taka, powiedzmy, impreza. Niektóre takie muzyki, co grały wieczorami, grały takie niektóre country, niektóre były takie właśnie klasyczne.
4: Na koniec mamy korowód i to już jest przemarsz, przejście zespołów twórców ludowych po mszy festiwalowej od kościoła właśnie tu, przed Dom Ludowy, gdzie na scenie dalsza część wydarzeń.
1: Barwny korowód wyruszy jutro sprzed kościoła w Bukowinie Tatrzańskiej o 12, a po 16 ogłoszeni zostaną laureaci wszystkich konkursów. W wydarzeniu towarzyszy kiermasz rękodzieła i regionalnych potraw.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro pochmurno, miejscami może przelotnie padać deszcz. Od 19 stopni na Podkarpaciu i miejscami nad morzem, 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
6: Sześć minut po godzinie 20. Obok mnie Tomasz Kowalczyk, czyli uczta sportowa przed nami, prawie
7: dobry
6: godzinna.
7: Wieczór.
6: O, dobry wieczór, Tomku. Prawie godzinna uczta sportowa. Tak, a jest. Co w menu?
7: A w menu będzie piłka nożna, bo jakże mogłoby jej zabraknąć w trakcie mundialu. Będzie tenis na wysokim poziomie. Za nami czeski finał pań na Wimbledonie. Będzie też czarny sport, czyli troszkę żużla. No i będziemy tam, gdzie dzieją się najważniejsze rzeczy dla polskiego sportu.
6: Czyli jamciu, jamciu. Tomasz Kowalczyk.
7: Sport. A zaczynamy od skrótu najważniejszych informacji. W tenisowym wielkoszlemowym Wimbledonie za nami czeski finał pań. Linda Noskowa wygrała z Karoliną Muchową 6-2, 5-7 i 6-3. Była to epicka rywalizacja, o której powiemy za kilka chwil troszkę więcej. Znamy już dwóch półfinalistów mundialu, to Francja i Hiszpania. Piłkarska reprezentacja Anglii zmierzy się z kolei z Norwegią w trzecim ćwierćfinale. Faworytami starcia w Miami są wyspiarze, ale dotychczasowa gra Skandynawów wzbudza podziw. Były reprezentant Polski Michał Żyro, który występował m.in. w Wolverhampton, nie ma żadnych wątpliwości.
8: Anglia na pewno będzie faworytem i wydaje mi się, że tutaj przy tej skuteczności, którą prezentują na teraz, no to Norwegowie, myślę, że to jest ich już ich sufit i oni już dalej nie przejdą. To byłaby naprawdę na pewno największa niespodzianka, jeżeli Norwegia przeszła dalej tutaj z Anglikami.
7: Początek tego spotkania o 23, a w nocy o 3, ostatni ćwierćfinał, Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią. Zmarł piłkarz reprezentacji Republiki Południowej Afryki Jaden Adams, który wystąpił we wszystkich trzech meczach fazy grupowej na tegorocznych Mistrzostwach Świata. Taką informację przekazało Ministerstwo Sportu tego kraju. Niestety nie podano przyczyny zgonu. 25-letni Adams był podstawowym zawodnikiem w meczach grupy A.

0: przeciwko Meksykowi i Czechom, a z ławki wchodził w wygranym meczu z Koreą Południową, który zapewnił drużynie pierwsze w historii miejsce w fazie pucharowej. Drugie z rzędu zwycięstwo etapowe w Tour de France odniósł kolarz grupy Sodal Quickstep Tim Mellier. Belg na mecie 180-kilometrowego płaskiego sprinterskiego 8. etapu z Perige do Bergerac wyprzedził na kresce Erytrejczyka Biniama Girmaja i Holandra Olava Koya. W peletonie na 88. pozycji przyjechał Michał Kwiatkowski. Minutę i 41 sekund za zwycięzcą. Na 120. miejscu finiszował Kamil Gradek. Klasyfikacja generalna się nie zmieniła, prowadzi Słoweniec Tadej Pogaczar. Dwie polskie załogi, Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak w klasie 49er FX oraz Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch w klasie 49er, rywalizować będą w niedzielę w dwóch wyścigach fazy medalowej żeglarskich Mistrzostw Europy. Zajmują odpowiednio trzecie i drugie miejsce. Jedna z najlepszych polskich zawodniczek ostatnich lat w biegach średnich, Sofia Enaui, poinformowała o zakończeniu kariery w wieku 30 lat. Od kilku lat zmagała się z kontuzjami, które utrudniły jej starty na wysokim poziomie. Mimo to w 2022 roku zdobyła brąz Mistrzostw Europy na 1500 metrów. Wcześniej w 2018 była na tym dystansie wicemistrzynią Starego Kontynentu. Ma też w dorobku srebro i dwa brązowe krążki halowych Mistrzostw Europy. A w szwedzkiej Malili żużlowcy walczą o punkty w 6. rundzie Grand Prix w tym sezonie. O powiększenie dorobku w klasyfikacji łącznej indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu stara się Bartosz Zmarzlik. Na półmetku rywalizacji w Grand Prix Polak ma 3 punkty więcej od najgroźniejszego rywala Brady'ego Kerca z Australii. A dziś Zmarzlik zgromadził 8 punktów. Kerc też prowadzi Robert Lambert. I zgodnie z zapowiedzią od tenisa zaczniemy nasz magazyn. Wiemy już, że Linda Noskowa lepsza od Karoliny Muchowej w finale Wimbledonu. To spotkanie obserwował Cezary Guriew. Dobry wieczór, Czarku, i powiedz, jak ten mecz przebiegał, bo rywalizacja zaskakiwała kibiców kilka razy.
1: Tak, Tomku, wielkie emocje, aura, pogoda podobna do tej, którą oglądaliśmy w ubiegłym roku. Wówczas szybki pojedynek, bez historii. Cieszyliśmy się, wygrała Iga Świątek 6-0, 6-0. Dziś dwie Czeszki. No, faworytką była ta bardziej doświadczona Karolina Muchowa, która już miała doświadczenie z pierwszego finału w 2023 roku, kiedy przegrała z Igą Świątek, a przecież w półfinale wtedy stoczyła cudowną walkę z Aryną Sabalenką. Dzisiaj pierwszego seta wygrała Linda Noskowa 6-2. Świetnie serwowała. Z 13 akcji po pierwszym serwisie wygrała 12. No, musiała się taka kontrolka tenisowa zapalić Karolinie Muchowej, bo ona w tym sezonie z 29 meczów, gdy wygrywała pierwszego seta, wychodziła z kortu zwycięska. I w drugim secie no, nic się nie zmieniało. Linda Noskowa świetnie serwowała. Zadziwiała wielkim spokojem. Poruszała się dostojnie, powoli. 21 lat ma ta dziewczyna, już sporo w życiu doświadczyła, bo 2 lata temu, kiedy chociażby w Australii pokonała w 3. rundzie Igę Świątek, wtedy mocno przeżywała, bo jej mama była bardzo ciężko chora. Miała przylecieć do Melbourne, nie było jej w Australii. Kilka miesięcy później umarła. Linda Noskowa w tym drugim secie sobie świetnie radziła. Prowadziła 5-2. Miała 3 piłki meczowe. No i coś się zacięło. Straciła kontrolę. Koncentracja gdzieś uciekła. Niewykorzystane 3 piłki meczowe przy stanie 5-2, potem była jeszcze piłka meczowa przy 5-3, potem 5-4, no i ostatecznie zupełnie zagubiona. No, ta ręka była usztywniona, przegrała Linda tego drugiego seta 5-7. No i wydawało się, że tutaj nic już się nie wydarzy dobrego dla Lindy. Oczywiście kibice byli pełni emocji. Chcieli tego trzeciego seta. Księżna Kate na trybunach, a więc księżna wali, mistrzynie sprzed lat, Martina Navratilova, przecież 18-krotna zwyciężczyni turniejów wielkosztemowych i 9-krotna triumfatorka Wimbledonu. Bartoli, także Szarapowa. Była także Petra Kwitowa, ich rodaczka, która 2 razy wygrywała. No, dużo wspaniałych osób na trybunach. Aktorzy, którzy przecież też artyści, pojawiają się na tych najważniejszych meczach, czy w Paryżu, czy w Londynie. No ale już powiedzmy o tym trzecim secie, bo tak jak zapowiadałem, wydawało się, że nic nie może się wydarzyć.

0: zdarzyć, bo zakryta podręcznikiem, tym takim reklamowanym, czerwonym, truskawkowym, Linda Noskowa no, wyszła na kort, jakby nic się nie stało. Jakby wymieniła, mówiąc żartobliwie, układy scalone. Znowu pewność siebie. Świetny serwis, choć na początku musiała bronić, bo przewagę miała Muchowa, musiała bronić piłki, żeby nie stracić gema. Potem szybko przełamała Muchową 2-0, no i dowiozła, jak to pięknie mówimy, opisując mecze piłkarskie, to zwycięstwo, no i była niezwykle szczęśliwa. Obie tenisistki pięknie zachowały się podczas ceremonii wręczenia pucharów. Karolina Muchowa, tak jak przed laty w 1993 roku, gdy przegrała Jana Nowotna finał ze Steffi Graf, choć prowadziła w decydującym secie 4-1. Potem przyszły dobre czasy, wygrała w 1998 roku, no i życzymy oczywiście Karolinie Muchowej, żeby to się powtórzyło z jej udziałem, a Linda Noskowa no też uśmiechnięta, ale też mocno wzruszona, bo oczywiście wspomniała swoją mamę, cieszyła się z przyjazdu ojca. No i była, Tomku, podsumowując to, wielka dramaturgia, finał, który na długo zostanie zapamiętany. Dwie Czeszki w finale, Linda Noskowa była lepsza.
1: A jutro finał mężczyzn, Jannik Sinner kontra Aleksander Zwieriew. Jakie to twoim zdaniem może być spotkanie?
0: Tak, no to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo Jannik Sinner rozpoczął od Australii, gdzie w półfinale przegrał z Nowakiem Dżokowiczem, potem z Męcznikiem w Dosze, potem wygrywał wszystkie turnieje, Double Sunshine w Miami, w Indian Wells, potem wszystkie turnieje na kortach ziemnych. Czego się nie dotknął, tam wygrywał, w Paryżu się nie udało. Na Zwieriew, a i zresztą trzeba powiedzieć, że Jannik Sinner wygrał 9 ostatnich pojedynków z Niemcem, przecież płakał po jednym z nich całkiem niedawno. Jannik Sinner no wydaje się rzeczywiście tenisistą, który jest niezniszczalny, ale trzeba powiedzieć o tym, że po wygranym turnieju wielkoszlemowym niedawno w Paryżu obserwujemy bardzo agresywnie grającego Zwieriewa. No przecież to wielki talent. Ja pamiętam, jak wygrywał w hali O2 w Londynie w 2017 roku turniej mistrzów. Potem powtórzył to w 2021 roku. W tym 2017 roku prowadził go Ivan Lendl, kiedy się na chwilę rozstał z Andy Murrayem. Wydawało się, że to absolutna gwiazda. Potem zdobył jeszcze złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Tokio. No ale były te mecze, były finały. Przecież to jego czwarty finał wielkoszlemowy i tutaj no trudno wskazać faworyta. Gdybyśmy popatrzyli na te mecze bezpośrednie, na to, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, faworytem jest Jannik Sinner, ale trzeba to podkreślić. Jak ktoś wygrywa turniej wielkoszlemowy, a zrobił to Aleksander Zwieriew przy jego świetnym serwisie, returnie, przy piekielnym forehandzie, wydaje mi się, że będzie to ciekawy i wyrównany pojedynek.
1: To jeszcze dwa zdania o występie Polaków, bo powoli podsumowujemy turniej. Wiemy, były duże oczekiwania wobec Mai Chwalińskiej po tym, co się stało w Paryżu, ale też oczywiście troszkę napompowany balonik. Patrzyliśmy, co zrobi Iga Świątek, patrzyliśmy, co zrobi Hubert Hurkacz i reszta naszych zawodników. Jak ten występ Polski możemy ocenić?
0: No tak, to niedawno w Paryżu była wielka radość, tak jak w ubiegłym roku na kortach Wimbledonu był nieoczekiwany, niespodziewany sukces. Jeśli chodzi o Maję Chwalińską, to musimy pamiętać, jednak kwalifikacje turnieju na ceglanej mączce, wyczerpujące mecze, ta dziewczyna przy tym szaleństwie, które się pojawiło i oczywiście zupełnie zasłużonym, bo Maja wzbudziła sympatię zachowaniem na korcie i poza kortem, nie miała możliwości się dobrze przygotować. Te skurcze, które pojawiły się w pierwszej rundzie w meczu z zawodniczką z Tajlandii, jednak były następstwem niedobrego przygotowania. Były wakacje, no zasłużyła na ten czterodniowy wyjazd do Grecji Maja, ale trzeba powiedzieć obiektywnie, nie była dobrze przygotowana. Na pewno wielkie doświadczenie, bo wydaje mi się, że Maja tym swoim różnorodnym tenisem może bardzo dużo zrobić, ale musi też moim zdaniem zacząć piłkę jeszcze szybciej uderzać, trochę przyspieszyć, bo rywalki będą starały się ją jednak mocno atakować, naciskać. Iga, mam nadzieję, że wyciągnie wnioski. No, trudno mówić o Idze, dawać taką jakąś radę, receptę. No przecież z tych tenisistek od czasów sióstr Williams to jest najbardziej utytułowana, 6 turniejów wielkoszlemowych wygranych. A jeśli chodzi o naszych panów, to na pewno Kamil Majszak, stać go na więcej na trawie. Podobno

0: Podobnie jak Hubert Hurkacz, kontuzja, to się zdarza. Były też piękne akcenty, powrót po udarze przecież Alicji Rosolskiej. Mamy dwóch synków, trzy, także Katarzyna Piter, która przecież po wielu latach, 19 lat wcześniej, grała w półfinale juniorskiego singla. Wtedy przegrała bardzo nieznacznie. No i oczywiście wierzymy w to, że jeszcze z dobrej strony pokażą się Magdalinet czy Magdalena Fręch. Nie jest źle, ale oczywiście dużo więcej spodziewaliśmy się w tym roku na kortach Wimbledonu.
1: O czym opowiadał Cezary Guriew. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
1: I w ten sposób tematy tenisowe zamykamy. Przechodzimy do piłkarskich. I łączymy się z Miami, bo tam Jan Pachlowski, który tam mieszka na co dzień, będzie też miał okazję obserwować mecz Anglii z Norwegią w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Dzień dobry, dobry wieczór, Janku.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Dzień dobry z mojej perspektywy, jak zwykle dobry wieczór z Państwa perspektywy.
1: Tak jest. Jak to jest, jak Mundial wjeżdża do domu?
2: Niesamowite, bo czuć taką atmosferę, jest bliskość tego, widać tych kibiców na ulicach. To jest rzecz nie do podrobienia, to jest coś, za co sport się kocha i nie patrzę tutaj z perspektywy właśnie dziennikarza, bo też na ten sport jako dziennikarzy patrzymy inaczej, ale też z perspektywy właśnie mieszkańca. Gdy się czuje to w powietrzu, gdy czuje się zapach mundialu, to jest coś niesamowite, aczkolwiek też no, szkoda, bo nie każdy na mecz może pójść, bo po pierwsze cena biletów to jest jedna sprawa, druga pojemność stadionu to drugie, ale myślę, że takie rzeczy chyba tak naprawdę tylko raz można w życiu przeżyć. No i to jest nie do opisania.
1: To troszkę tak jak Euro 2012 przyjechało do Polski i też te mecze były gdzieś blisko naszych domów. No ale teraz wszystkie oczy zwrócone na Stany Zjednoczone, na to, co będzie się działo w spotkaniu Anglia-Norwegia. Mówi się, że lekkim faworytem tego spotkania jest Anglia, ale też chyba z naciskiem na lekkim, bo jednak Norwegia zachwyciła podczas tego mundialu. Jak to jest w Stanach to spotkanie odbierane, jeżeli chodzi o faworytów, no i jeżeli chodzi o dawkę emocji, której tu spodziewają się kibice?
2: Amerykańskie media już od kilku dni, gdy poznaliśmy parę ćwierćfinałowe, podkreślały, że w przypadku właśnie tej fazy rozgrywek ten mecz zapowiada się najciekawiej. Zobaczymy rzeczywiście, czy tak będzie. Ten mecz oczywiście postrzegany jest przez dwóch prawie najskuteczniejszych, można powiedzieć, napastników turnieju. Erling Haaland i Harry Kane staną naprzeciwko siebie właśnie w walce o najlepszą czwórkę. Przypominamy również Państwu, że kto awansuje z tego meczu, to zmierzy się ze zwycięzcą pary Argentyny ze Szwajcarią. Trudno tutaj też nie wrócić do tego, co wydarzyło się już blisko tydzień temu, bo tutaj amerykańskie media wracają i komentują zwycięstwo Anglików ze współgospodarzami turnieju w 1/8 finału, czyli wygrana 3-2 w Mexico City. To historia po tym meczu znakomitym, chyba jednym z najlepszych w ogóle na całym mundialu. To też taka historia, która może mieć swój własny serial dokumentalny, jednak o tym, jak zostanie ta reprezentacja zapamiętana, no to zdecydują kolejne wydarzenia w drużynie Tuchela. Panuje takie przekonanie, że to może być właśnie rok reprezentacji Anglii. Zresztą też przed spotkaniem selekcjonera Anglików Thomasa Tuchela dziennikarze zapytali, czy jego zdaniem awans Norwegii do ćwierćfinału to jest niespodzianka. Posłuchajmy.
3: Z jednej strony tak, z drugiej nie. Jeśli stosunkowo tak niewielki kraj jak Norwegia eliminuje zawsze Wielką Brazylię, to szokuje. Jednak czy Japonia, która wcześniej grała z Canarinhos, czy teraz Norwedzy, to przecież są także znakomite zespoły.
2: Mówił Thomas Tuchel. Erling Haaland ma na swoim koncie 7 bramek w 4 meczach Mistrzostw Świata. Harry Kane zdobył 6 goli w 5 spotkaniach tego turnieju. Trudno, tak jak podkreślamy, nie postrzegać tego dzisiejszego meczu ćwierćfinałowego jako starcia dwóch wybitnych napastników, zważywszy jednak na ich ogromny wpływ na dotychczasowe wyniki i Norwegii, i właśnie Anglii. A dziennikarze zapytali Anglika, angielskiego napastnika, czy jest w stanie porównać swoje zalety i dzisiejszego rywala. Posłuchajmy.
3: Jesteśmy kompletnie różnymi piłkarzami. Mimo że to ta sama pozycja na boisku, to nasze charakterystyki są zupełnie inne. Erling jest niesamowity. Fizycznie sprawdziło maszyną. Jego wykończenie

0: Ocenienie sytuacji jest na najwyższym poziomie. Mam do niego ogromnie duży respekt jako piłkarza i jego profesjonalnego podejścia. To wiemy, na boisku potrafi zrobić show. To fantastyczny piłkarz.
1: Przed samym meczem te platformy odsprzedażowe biletów z drugiej ręki, tak można powiedzieć, ale oczywiście jest to jak najbardziej legalne. One zostały zamknięte właśnie teraz o godzinie 20 czasu polskiego, ale jeszcze przed samym meczem najtańsze bilety na to spotkanie kosztowały $1800. Wydaje się, że drogo, ale nie do końca, bo jeszcze 24 godziny temu to te bilety były w takiej cenie od 2 do 2200. Mówimy oczywiście o najtańszych wejściówkach na spotkanie Anglii z Norwegią. Ciekawa też sytuacja miała miejsce przed tym spotkaniem, bo zawodnicy norwescy poprosili o zmianę hotelu z powodu hałasu właśnie i uciążliwości. To wszystko było związane z ruchem ulicznym przy pierwotnym obiekcie oraz pobliskim placem budowy. Zespół zatrzymał się wcześniej w hotelu Fort Lauderdale pod Miami, ale przeniósł się do miejsca położonego bliżej stadionu. Konieczność przeprowadzki to spore wyzwanie, ale jesteśmy zadowoleni z nowego miejsca i wszyscy są teraz szczęśliwi, przekazał przedstawiciel narodowej drużyny. Niektórzy mogą obawiać się, że wpłynie to na zawodników, ale to właśnie oni najbardziej tego chcieli. Mamy silny zespół wsparcia i udało nam się przeprowadzić w ciągu 2,5 godziny. Proces zmiany hotelu nie jest idealny, ale chcieliśmy działać jak najszybciej. Najważniejsza jest dobra atmosfera, czytamy w komunikacie z reprezentacji Norwegii. Tutaj FIFA zobowiązała się pokryć koszty wynajmu 50 pokoi oraz zapewnienia ochrony w nowym hotelu, natomiast Norweski Związek Piłki Nożnej pokryje wszelkie dodatkowe opłaty związane ze zmianą miejsca zakwaterowania. Kibice z plaż powoli, bo tak jak podkreślamy, mecze w Miami na Florydzie, to jest przedostatni mecz. Tutaj na południowej Florydzie ostatnim będzie spotkanie o brązowy medal, to powoli z plaż, bo na plaży również się bawią, również słychać to niesamowite, słychać i czuć te niesamowite piłkarskie emocje. Udają się na stadion, jest ich tam coraz więcej i przypominamy, to spotkanie rozpoczyna się o godzinie 23 czasu polskiego.
2: Ale że Amerykanie potrafią sprzedać wszystko, to sprzedają już murawę, która przeznaczona jest na mecz finałowy. Ile za kawałek takiej murawy trzeba zapłacić?
1: To firma FIFA, czyli organizacja FIFA, ale firma FIFA chyba, jeżeli patrzymy na zyski, które mają osiągnąć z tego mundialu. Ja tylko podkreślę, że to nie jest jakieś nowe, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych można kupić w takich specjalnych fiolkach lód, na przykład z drużyny, z tafli drużyny, która zdobędzie mistrzostwo NFL, dostać taki kawałek lodu na zawsze. Amerykanie rzeczywiście wszystko potrafią sprzedać, także i FIFA, i tutaj ten kawałek murawy ma. I to jest właśnie też ciekawostka. On ma kosztować $450. Nie podano dokładnie wymiaru. No podano te wymiary, ale nie wiadomo, czy one są w calach, w milimetrach, czy w centymetrach. I jest taki komunikat. Zostań właścicielem prawdziwego kawałka historii futbolu dzięki autentycznemu fragmentowi murawy z Mistrzostw Świata FIFA 2026, trwale zatopionemu w wysokiej jakości akrylu i połączonemu z pamiątkowym nośnikiem USB. Czytamy na stronie internetowej Światowej Centrali. FIFA poinformowała, że ten akrylowy element z pamięcią USB zawiera hologram potwierdzający autentyczność i stanowi jednocześnie elegancką, nowoczesną ozdobę. Najtańszy bilet w tej chwili na finał kosztuje $7000, ale jak chcieliby Państwo ten finał w jakiś sposób przeżyć i mieć go na zawsze, $450 kawałek trawy, który będzie na finale, po którym będą piłkarze biegać i to jest też taka ciekawostka, bo te kawałki trawy można tylko kupić w Stanach Zjednoczonych albo w Europie.
2: Jan Paklowski te wszystkie ciekawostki nam przygotował. Pięknie dziękujemy, Janku.
1: Dziękuję.
2: I dalej będziemy mówić o mundialu. Z Filipem Jastrzębskim z redakcji sportowej. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: To ile byś był w stanie dać za taki kawałek trawy?
3: No właśnie,
2: nie jesteś zbieraczem chyba.
3: Nie, nie jestem i tak się zastanawiam, czy to później tak jak trzeba będzie podlewać, tak jak taką rzeżuchę w takim specjalnym
2: naczyniu. Ale o trawę dbać potrafisz.
3: Potrafię,
2: z kolei,
3: tak. Chociaż chyba taniej,
2: mieszane uczucia pewnie.
3: Taniej chyba normalnie z rolki sobie zamówić nawet niż taką mundialową, wydeptaną. Nie wiem, ale co kto lubi.
2: Są zbieracze też tacy, którzy zbierają ten torf żużlowy. Spotkałem kiedyś i w takich buteleczkach sobie ustawiają, więc każdy ma swoje pasje. Naszą pasją jest jednak piłka sama w sobie, to co dzieje się na boisku i czego spodziewasz się w meczu Anglii z Norwegią.

0: No przede wszystkim ja muszę podkreślić, że to jest dla mnie najważniejszy mecz tego mundialu i myślę, że ważniejszego nawet nie będzie, bo ja od początku tych mistrzostw bardzo mocno, no może nie trzymałem kciuki, bo to nie chodzi o sympatię, bardziej o taką ciekawość właśnie drużyny angielskiej i norweskiej. To były takie dwa zespoły, które śledziłem bardzo mocno i byłem ciekawy, jak się zaprezentują na boiskach Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady. No i tak się złożyło, że w ćwierćfinale Anglia z Norwegią, więc zacieram już ręce na 23 albo i później, jeśli nie będzie ten mecz trochę opóźniony.
1: A takie informacje widziałeś, tak?
0: Tak,
1: że może być.
0: Widziałem informację, że może zostać ten mecz opóźniony, więc ale to jeśli ktoś zamierza zarwać noc i poczekać na mecz Argentyna-Szwajcaria o 3 w nocy, to różnicy mu to za dużej nie robi z tego europejskiego punktu widzenia. Ale tak, zacieram ręce, bo tam jest mnóstwo wątków. Jest Anglia, która przecież czeka na medal Mistrzostw Świata 60 lat. To był jedyny medal i to było złoto. Na swoim własnym podwórku wygrali.
1: Jakby był VAR, to nie wiadomo, czy by było to złoto.
0: To mogłoby być srebro, tak. Ale tak się akurat wtedy złożyło, że do dzisiaj właściwie nie wiadomo, czy ta bramka powinna zostać uznana, czy nie. Ale Anglicy mają ten swój puchar Rimeta jeszcze wtedy, w 66 roku. A teraz, oczywiście oni byli w czwórce w Rosji, natomiast przegrali mecz półfinałowy z Chorwatami, następnie przegrali także mecz o 3 miejsce z Belgami. Teraz znowu mogą zagrać w czołowej czwórce, z tym, że no już teraz te ambicje znacznie większe. No i ja uważam, że to jest najlepsza Anglia na pewno od lat, bo oczywiście ten skład nie jest tak intrygujący jak ten z Beckhamem, z Colesem, taki sprzed 20 kilku lat z Wayne'em Rooneyem i kilkoma
1: braciami
0: innymi gwiazdami.
1: Neville'ami,
0: tak.
1: Też.
0: On nie jest aż tak fascynujący jak tamten, natomiast jeśli chodzi o taki kolektyw, doświadczenie piłkarzy, w jakich klubach oni grają, jaki trener ich prowadzi, doświadczony, tam wszystko się zgadza, więc Anglicy cały czas, ale to już zresztą oni tak mają co 2 lata na wszystkich wielkich turniejach, że może to jest ten turniej, może to jest ten turniej i ja śledzący reprezentację Anglii właściwie od dziecka, z niewiadomych powodów, też tak sobie od początku myślę, ale nie będę miał żalu, jeśli wygra Norwegia, bo Norwegowie są po prostu tak, no można ich pokochać i naprawdę nie trzeba wiele, by tak się stało. Erling Braut Haaland, no nie ma chyba człowieka, który nie uśmiechałby się, kiedy ten jest przy piłce, kiedy robi te swoje dziwne miny. Niezwykle sympatyczny człowiek, no i też geniusz, człowiek, który potrafi naprawdę przesądzać o wynikach meczów. No ten mecz z Brazylią, fantastyczny, gol głową najpierw, a później tak jakby od niechcenia zza pola karnego przymierzył przepięknie i dał Norwegom historyczny awans do ćwierćfinału, bo oni już mają najlepszy wynik w historii. Przed wojną w 1938, tak jak Polacy odpadli w 1/8 finału, byli jeszcze w 1/8 finału w 1998 roku na boiskach francuskich. No i teraz mają ćwierćfinał, czyli już najlepszy wynik w historii, więc myślę, że ta presja będzie znacznie mniejsza niż u Anglików, bo Anglicy rzeczywiście marzą o wielkim sukcesie, oni oczekują tego wielkiego sukcesu, a wiemy, że ta presja nieraz reprezentacji Anglii zjadła, natomiast drużyna Tuchela jest mocna psychicznie. To pokazał ten mecz z Meksykiem, między innymi, kiedy, no co prawda nie musieli odwracać losów spotkania Anglicy, natomiast no byli już w bardzo trudnej sytuacji. Grali w dziesiątkę przez dłuższy fragment tego
1: 30 minut
0: połowy spotkania, tak. Ale ostatecznie Harry Kane wykorzystał karnego, później świetnie się Anglicy bronili i to też była taka próba charakteru, ten mecz 1/8 finału dla reprezentacji Anglii, więc no naprawdę, zacieram ręce, to niech to będzie przepiękne wewnątrzeuropejskie starcie dwóch świetnych zespołów i indywidualności Harry'ego Kane'a i Erlinga Brauta Haalanda, o których już dzisiaj mówiliśmy.
1: Widzieliśmy Anglików chociażby w finale Mistrzostw Europy w 2024 roku. Ta kadra mocno przebudowana, ale mówisz, że tak dobrej Anglii też długo nie widziałeś. Anglicy w tych Mistrzostwach Europy w trochę innych konfiguracjach radzili sobie też świetnie, bo 2 razy srebrne medale, ale jednak liczyli na przede wszystkim tak na złoto u siebie w 2021 roku. Tutaj chyba z Hiszpanią faworytem nie byli w Berlinie, ale i tak zrobili swoje. Natomiast w Anglii jest taki wieczny głód, no i czy Thomas Tuchel odpowie właśnie na te potrzeby kibiców i tą odpowiedzią były te zmiany w składzie, ta rewolucja i wstrząs?
0: Ja myślę, że tak. Natomiast chyba rewolucją bym tego nie nazwał, bo jeśli Anglicy osiągną sukces i zdobędą medal na tych Mistrzostwach Świata, to uważam, że kawałek tego medalu można by było odciąć i podarować Garethowi Southgate'owi, bo on jednak przez ostatnie lata budował tak mozolnie, powoli, pozytywistycznie tę reprezentację Anglii, bo zaczęło się to wszystko jeszcze no, po nieudanych Mistrzostwach Europy we Francji, kiedy z nas kompromitował zorientowali się właściwie Anglicy, przegrywając z

0: Luis de la Fuente. Natomiast Hiszpanie mają też jakąś inną cechę podczas tego mundialu, taką totalną panikę pod polem karnym rywali. Nie własnym, tylko pod polem karnym rywali. No czasami nie wiedzą, co z tą piłką zrobić. Lamine Yamal przekłada ją po 5 razy z nogi na nogę.
1: Irytujące jest na tym mundialu, moim zdaniem.
0: Irytujące, ale dostał MVP za wczorajszy mecz po raz kolejny, bo już była też taka sytuacja, że inni, Oyarzabal strzelił 2 gole w grupie, a Yamal dostał nagrodę. No, podkreślają eksperci, że jak patrzy się tylko na grę Yamala, a nie na całą reprezentację Hiszpanii, to można być zadowolonym, jak wyjmiemy całe otoczenie i obserwujemy grę jednego zawodnika. No, ale tak meczów się nie obserwuje, tak nie obserwują też kibice. Jak ci się ten mecz z Belgami podobał i czy Belgowie wykorzystali szansę, bo chyba moim zdaniem to koncertowo swoją szansę zaprzepaścili jednak.
1: Tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że taki ćwierćfinał Mistrzostw Świata i porażka z Hiszpanią to jest wynik odzwierciedlający obecny potencjał reprezentacji Belgii, więc ja myślę, że Czerwone Diabły oczywiście są rozczarowane po przebiegu tego spotkania, natomiast ogólnie jest to taki wynik na miarę drużyny Rudiego Garcia. Natomiast jeśli chodzi o Hiszpanię, to tak jak wspomniałeś o tych rotacjach, myślę, że to jest bardzo mocna strona Luisa de la Fuente i drużyny tego hiszpańskiego trenera, ponieważ jest wielu zawodników, którzy mogą brać odpowiedzialność za zespół. Czasami jest tak, że kiedy brakuje lidera albo jednego z liderów, i wchodzą tacy zawodnicy, którzy bardziej są od noszenia fortepianu niż nagrania na nim, no to okazuje się, że nie ma komu wziąć odpowiedzialności za drużynę. A w reprezentacji Hiszpanii ta odpowiedzialność, moim zdaniem, ona się odpowiednio rozkłada. Mikel Merino, super rezerwowy, strzelający gole, Fabian Ruiz, o którym wspominałeś, Rodri, Yamal.
0: Nawet wchodzący Ferran Torres potrafi
1: Ferran
0: dać
1: Torres. Tak, tam jest cała masa...
0: Na co dzień bardzo chimerycznym piłkarzem. Tak,
1: ale to jest właśnie cała duża, szeroka grupa piłkarzy, którzy biorą odpowiedzialność za wynik, biorą odpowiedzialność za grę reprezentacji Hiszpanii, Oyarzabal jeszcze przecież. I to jest siła, bo zobaczmy, w tych wszystkich innych drużynach Francja ma oczywiście Mbappé, ale do tego ma też Dembélé i Olise. Anglia ma Harry'ego Kane'a, Argentyna ma Lionela Messiego, Norwegia ma Erlinga Brauta Holanda. To wszystko są indywidualności, zazwyczaj takiej jednostkowe gwiazdy, które wyrastają ponad zespół. Natomiast w reprezentacji Hiszpanii tego nie ma. Ja nie byłbym w stanie teraz wskazać największej gwiazdy Hiszpanów na tych Mistrzostwach Świata, bo z pewnością...
0: ktoś powie Yamal,
1: się najlepiej klika. Tak, ale jeśli chodzi o taką o grę w tych dotychczasowych spotkaniach, to ja nie jestem w stanie powiedzieć, kto wyrasta na czoło, jeśli chodzi o reprezentację
0: Hiszpanów. Do wczoraj można było też mówić Unai Simon, który akurat słabo
1: zagrał. Właśnie, ale akurat wpuścił gola i zdaje się, że jakaś strasznie długa seria została przerwana.
0: Tak, bo pobił rekord Waltera Zengi. Seria przerwana, natomiast też trochę niepewności było w tych jego poczynaniach i potrafi czasem podłączyć do prądu obrońców.
1: No w ogóle to nie był dobry mecz bramkarzy, no bo z jednej strony mieliśmy Unaia Simona, z drugiej Thibaut Courtois.
0: Tak, narzekamy na Unaia, a tutaj co robili Belgowie?
1: A właśnie, co zrobili Belgowie, bo powiedzmy o tym, że zaczynał mecz oczywiście od pierwszych minut Thibaut Courtois, czyli podstawowy bramkarz reprezentacji Belgii, ale musiał opuścić boisko z powodu kontuzji. No niestety dla Belgów trzeba było wpuścić zawodnika bez większego doświadczenia, Sene Lammensa. Co prawda jest to zawodnik Manchesteru United.
0: Sporo pograł w Manchesterze w
1: dobrze, tak, ale jest to bramkarz, dla którego był to trzeci występ w reprezentacji Belgii. I to jest właśnie, znowu wracamy do tej odpowiedzialności. No, czasami być może błędnie dziwimy się naszym selekcjonerom reprezentacji Polski, że oni chcą rotować bramkarzami, a może właśnie to jest taki moment, który nam wyjaśnia to, dlaczego nie może być jednego bramkarza, który broni od deski do deski wszystko, a inni są spychani i są właściwie podawaczami piłki na treningach, tylko dlaczego też tę odpowiedzialność od czasu do czasu daje się drugiemu bramkarzowi, trzeciemu bramkarzowi. No właśnie dlatego, że kiedy Thibaut Courtois schodzi z to wprowadza się Lammensa, no zupełnie nieogranego. Dla niego...
0: To Michał Probierz miał taki pomysł na polskich bramkarzy.
1: No widzisz, i znowu wracamy do tego. Teraz piłkarze bardzo Czesława Michniewicza chwalą w podcastach. I Wojciech Szczęsny, i Grzegorz Krechowiak jakoś cichutko siedzieli, kiedy była afera premiowa i trzeba było stanąć za Czesławem Michniewiczem. 3,5 roku po Mistrzostwach Świata w Katarze nagle im się przypomniało, że to był świetny trener i po prostu niesłusznie został zwolniony i jest niesprawiedliwie potraktowany, więc piłkarze wiedzą, kiedy zachować ciszę, a kiedy się odezwać. Więc więc teraz

0: pewnie za kilka lat będą chwalić Michała Probierza i może sam Robert Lewandowski powie, nie, to świetny trener. No,
1: wprowadził kilku bramkarzy.
0: I przewietrzył troszeczkę szatnię i odebrał mi opaskę kapitańską, prawda? Ale właśnie to jest to, o czym wspominaliśmy, czyli wpuszczasz bramkarza w tak ważnym momencie, w ćwierćfinale Mistrzostw Świata, na końcówkę meczu z Hiszpanią. No i to jest bramkarz nieograny. Ja nie mówię, że to była główna przyczyna tego błędu, który zrobił, natomiast myślę, że to mogło mieć znaczenie, że wypluł piłkę przed siebie i w ten sposób Hiszpania strzeliła gola, a Belgia odpadła z mundialu. Gdyby to doświadczenie było większe, gdyby może więcej spokoju zachował przy tym strzale, to nie byłoby tej dobitki Michela Merino, może doszłoby do dogrywki, a wówczas kto wie, co by się wydarzyło. W każdym razie no, spadają gromy na dość młodego, bo 24-letniego bramkarza Manchesteru United. Oczywiście Thibaut Courtois go pocieszał, też udzielał wywiadów, że to jest zupełnie zrozumiałe, że nie ma co go winić, natomiast no, ktoś musi wziąć odpowiedzialność za porażkę, przynajmniej z punktu widzenia kibica, i jest to bramkarz reprezentacji Belgii, ten rezerwowy, Sam Lammens.
1: Będziemy jeszcze rozmawiać o mundialu, będziemy zapowiadać kolejne wydarzenia, bo oprócz meczu, któremu poświęciliśmy naprawdę sporo czasu między Anglią a Norwegią, w nocy o 3:00 też spotkanie, o którym będzie warto porozmawiać, Szwajcaria, Argentyna, i słuchamy nastroje w zespole Helwetów, sprawdzał Adam Górczewski.
2: Kiedy nie ma presji, gra się łatwiej, a Argentyna nie jest nietykalna, twierdzi SRF. Według ekspertów tej stacji słabymi punktami rywala są skrzydła i brak odporności na kontrataki. Tym bardziej Szwajcarom brakować będzie Johana Manzambiego. Najlepszego strzelca, podobnie jak już w meczu poprzedniej rundy z Kolumbią, wyklucza kontuzja, której nabawił się podczas mundialu. Szybciej leczenie idzie u Rubena Vargasa, który może wrócić do wyjściowego składu. Trener Murat Yakin podkreśla, że przeciwko Lionelowi Messiemu jego zespół postawi na kolektyw. Szkoleniowiec znalazł też czas, żeby odpowiedzieć amerykańskiemu komikowi. James Corden w swoim show w telewizji Fox porównywał Murata podczas mundialu do bossów narkotykowych serialu Breaking Bad. Szwajcar nagrał filmik stylizowany na scenę z kultowej serii, a stacja z USA wyemitowała nagranie. My Szwajcarzy nie jesteśmy bandziorami. Jesteśmy precyzyjni jak szwajcarskie zegarki, wiarygodni jak szwajcarski bank, słodcy jak szwajcarska czekolada i szybcy jak kozice w naszych pięknych górach. Moją jedyną złą intencją jest pobić wszystkich na trwających mistrzostwach. Do zobaczenia na boisku. Na własne umiejętności, a nie słabości rywala, stawia również kapitan zespołu. Granit Xhaka twierdzi, że jest optymistycznie nastawiony i wierzy w możliwość awansu do półfinału. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Szwajcaria, Argentyna. To spotkanie o 3:00 w nocy. I czy tutaj możemy spodziewać się, że Szwajcaria jest w stanie postawić się Argentynie? No ja sobie taki scenariusz absolutnie wyobrażam, bo są znani z tego, że mają dobrze zorganizowaną linię obrony. Oczywiście zdarzają im się takie indywidualne potknięcia, błędy i zaskakujące wręcz zagrania, bo Kolumbijczykom prawie gola sprezentowali pod koniec dogrywki. Ale z drugiej strony to jest jedna z najlepiej defensywnie grających drużyn świata. Jednak.
0: No tak, to ta organizacja, to doświadczenie, no tutaj możemy upatrywać, no może nie nawet szansy dla reprezentacji Szwajcarii, ale takich mocnych stron w drużynie trenera Murata Yakina. Oczywiście ten mecz z Kolumbią, straszny był to mecz, naprawdę ciężko się to oglądało. Ostatecznie pokarnych Szwajcarzy wyeliminowali Kolumbijczyków, natomiast pamiętajmy, że Kolumbia naprawdę była mocna na tych Mistrzostwach Świata, więc jest to niewątpliwie sukces Helwetów. Wcześniej pokonana Algieria 2-0. Dość łatwa grupa Szwajcarów, bo jak każda grupa, w której biorą udział gospodarze z Kanadą, Bośnią i Hercegowiną i Katarem. No i właściwie oprócz tego potknięcia z Katarczykami, Szwajcarzy cały czas idą do przodu, wygrywają te spotkania. Bardzo doświadczeni piłkarze, Elvedia, Kanji w środku obrony, jak wspominałeś, ta organizacja w defensywie, Granit Xhaka chociażby na środku, Vargas na skrzydle. No i nie będzie dzisiaj Manzabiego, czyli najskuteczniejszego piłkarza reprezentacji Szwajcarii, który ma najlepsze statystyki, 3 gole, 2 asysty w dotychczasowych meczach mundialu. On znów będzie pauzował z powodu kontuzji kolana. Zastąpi go Brel Embolo, który na tym mundialu nie zachwyca, natomiast to jest piłkarz, który potrafi naprawdę dużą skutecznością się wykazać. Natomiast no, pamiętajmy, że naprzeciwko będzie Leo Messi i spółka Mistrzowie Świata, więc trudno będzie o niespodziankę.
1: Teraz w sportowym weekendzie zajrzymy do Molili. Tam w Szwecji 6. runda indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Sprawdzamy, jak radzą sobie reprezentanci Polski, jak radzi sobie Bartosz Zmarzlik. Na miejscu wszystko śledzi Henryk Grzonka. Dobry wieczór, jaka sytuacja?
3: Dobry wieczór. Sytuacja taka, że po prostu zgodnie z przewidywaniami od początku do końca rywalizacja

0: pomiędzy Zmarzlikiem i Kercem, no ma się dobrze. Po prostu w pierwszych seriach, po pierwszych dwóch seriach mieli tyle samo, po 5 punktów. Potem w trzeciej serii obaj przyjechali na trzecich pozycjach, więc znowu mieli tyle samo punktów. I teraz mają po 9 punktów. Prowadzi Lambert, który jest nie do pokonania dzisiaj. Myślę, że będzie głównym pretendentem tego, żeby wygrać Wielką Nagrodę Szwecji. Natomiast Zmarzlik i Kerc mają po 9 punktów i pojedą w ostatnim wyścigu. To będzie ich pierwszy bezpośredni, że tak powiem, pojedynek. Ich rywalami będą jeszcze Frick i Parnicki. Oczywiście będziemy koncentrowali się na rywalizacji właśnie Australijczyka z Polakiem. No a to, że Lambert ma już miejsce zapewnione w finale, to jest oczywiste, bo jak na razie nie stracił ani jednego punktu, zakończył już swoje starty w zasadniczej części tego turnieju. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, Kacper Woryna, 7 punktów. No nie wiem, czy da mu to awans do biegu ostatniej szansy. Pewnie tak. W lepszej sytuacji jest Dudek, który ma 9 punktów. Teraz przed chwilą Dudek niestety nie zdobył punktu, ale 9 punktów powinno dać mu prawo startu w tym biegu ostatniej szansy. Zmarzlik, już o nim mówiłem, wszystko będzie zależało od tego, jak teraz pojedzie z Kercem, czy awansuje bezpośrednio do finału, czy też nie. No i oczywiście jeszcze Kubera. Dominik Kubera w drugiej serii pokonał Kerca, co było sporą niespodzianką, ale potem wiodło mu się różnie, potem w trzeciej serii miał 0, potem wygrał i teraz przed chwilą 2 punkty w kuriozalnym biegu z udziałem tylko dwójki zawodników z Piechem. Ma 9 punktów, więc Kubera też pojedzie w biegu ostatniej szansy. No nie najgorzej Polacy sobie radzą. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale oczywiście przede wszystkim będziemy się ekscytowali walką pomiędzy Kercem i Zmarzlikiem.
1: No i spróbujemy sprawdzić, jak ten 20 bieg się potoczył. Spróbujemy jeszcze zajrzeć i dowiedzieć się, czy ten 20 bieg nam się skończy. Mamy jeszcze chwilę, żeby sobie o mundialu z powrotem porozmawiać. No to już omówiliśmy wszystkie ćwierćfinały, te, które za nami, te, które przed nami też omówiliśmy. To jakie prognozy na końcówkę tego mundialu, na półfinały, na jakie mogą nas czekać, jakie i w ogóle mecz Francji z Hiszpanią kibice twoim zdaniem zobaczą?
2: A myślisz, że zobaczą mecz Francji? Aha, Francji z Hiszpanią. Dobrze, myślałem, że już wybiegasz z Argentyńczykami. Francja, Hiszpania, to tak jak wspominaliśmy, wydaje mi się, że jeśli ktokolwiek jest w stanie zatrzymać Francję, to właśnie Hiszpania. Dlatego ja spodziewam się naprawdę bardzo wyrównanego spotkania. No, to może być taki jeden z najlepszych, najbardziej efektownych, widowiskowych meczów Mistrzostw Świata, bo naprawdę nie jestem w stanie wyobrazić sobie, by któraś z tych drużyn jakoś defensywnie podeszła do sprawy, jakoś bojaźliwie, ostrożnie. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę bardzo dobre spotkanie. Stawiałbym mimo wszystko na reprezentację Francji, bo uważam, że jest najmocniejsza na tym mundialu. No i pytanie, co wydarzy się dziś w nocy. Uważam, że jednak mimo wszystko Anglicy dojrzeli do tego, by awansować znów po 8 latach do strefy medalowej i myślę, że Norwegowie z podniesionymi głowami będą wracać do Skandynawii po porażce z Anglikami, no chyba, że sprawią sensację. Natomiast ja stawiam na Anglię. No i oczywiście nie spodziewam się kompletnie żadnej niespodzianki w meczu Argentyna-Szwajcaria. Uważam, że spokojnie Albiceleste awansują do strefy medalowej, więc takie półfinały Francja, Hiszpania, Anglia, Argentyna i finał Francja, Anglia.
1: Ależ to się zapowiada. Mecz Argentyna-Anglia. Cóż to będzie za mecz na tym mundialu?
2: Brakuje tylko Beckhama i Verona.
1: No tak, oni oglądali ostatnio Beckhama i Simeone.
2: I Simeone, przepraszam.
1: Oni oglądali ostatnio mecz i w doskonałych nastrojach się bawili. I nie myśleli, że kiedyś tak będą oglądać.
2: No właśnie.
1: To był nasz magazyn sportowy Weekend. Czas powoli dobiega końca. Z Filipem Jastrzębskim rozmawialiśmy o mundialu.
2: Dziękuję.
1: Dziękujemy. Tomasz Kowalczyk również dziękuję. I mamy jeszcze informację z ostatniej chwili, że Bartosz Zmarzlik wygrał ten bieg numer 20. Brady Kerz dopiero na trzecim miejscu i Bartosz Zmarzlik wchodzi bezpośrednio do finału podczas Grand Prix Molili.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy.

0: za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Największa zbrodnia popełniona na Polakach po II wojnie światowej ujawniona dopiero po 1987 roku.
6: Mówi się o niej nawet Mały Katyń.
5: Obława augustowska.
6: O tej tragedii z lipca 1945 roku porozmawiamy dziś po godzinie 22 w audycji Co jest na tej taśmie?
5: Posłuchamy niezwykłego dokumentu Alicji Maciejowskiej Obława augustowska.
6: A naszym i Państwa gościem będzie dr Łukasz Faszcz, historyk z Instytutu Pileckiego Domu Pamięci Obławy augustowskiej.
5: Zapraszamy Dorota Boniecka-Górny
6: i Wiesław Molek.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Obchody 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej. W tle toczy się współczesny polityczny spór. Maturzyści, którzy nie zgadzają się z oceną swojej pracy, mają pół roku na jej obejrzenie i dwa dni na odwołanie do komisji. Nauczyciele i urzędnicy dyżurują na rosyjskich stacjach paliw, mają uspokajać klientów zdenerwowanych brakiem benzyny. Minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam. Jesteśmy tu ku przestrodze, aby takie doświadczenie między Polakami a Ukraińcami już nigdy nie miało miejsca, mówił podczas obchodów 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. W Ołyce pod Łuckiem na Ukrainie szef MON-u wskazał na potrzebę otwarcia i zrozumienia.
2: Dzisiaj ani Ukraina, ani Polska, chcę w to głęboko wierzyć, nie w żaden sposób nikt nie będzie szukał w sobie wrogów. Wróg jest gdzie indziej, wróg jest bardzo niebezpieczny. Nie możemy wpaść w śmiertelną spiralę nienawiści, która zaprowadzi nas donikąd. I nie da się tego zrobić bez godnego upamiętnienia.
1: Ukraina nie może stać się częścią Unii Europejskiej bez odejścia od banderyzmu, podkreśla Jarosław Kaczyński. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że złoży w Sejmie projekt uchwały blokującej akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej z powodu gloryfikacji UPA. W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej prezes PiS-u podkreślał hełmie, że Ukraina nie może stać się częścią Zachodu, jeżeli nie odejdzie od nacjonalistycznego kultu.
3: Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej, do wspólnoty państw cywilizowanych z tym bagażem. Nie może wejść z banderyzmem. I my zrobimy wszystko, żeby nie weszła. Żeby nie weszła, jeżeli się z tego wszystkiego nie wycofa. Jeżeli polskie ofiary nie zostaną odnalezione, pochowane, jeżeli nie będzie oddawana im cześć. Także przez Ukraińców.
1: W ostatnim czasie Wołodymirowi Zełenskiemu odebrany został order Orła Białego po tym, jak nazwał jeden z ukraińskich oddziałów wojskowych imieniem bohaterów UPA. Nawet pół roku mają tegoroczni maturzyści na obejrzenie swojej pracy, jeżeli będą chcieli zweryfikować ocenę. Termin odlicza się od dnia, w którym ogłoszono wyniki. Najpierw trzeba zgłosić wniosek o wgląd do pracy, mówi dyrektorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Agnieszka Muzyk.
4: Wnioski o wglądy można składać do pół roku od terminu ogłoszenia wyników. Proszę, by wnioski o wglądy były składane przy pomocy systemu ZIU. Niezwłocznie otrzymają informację zwrotną na telefon komórkowy z datą i godziną wglądu. Może te prace sfotografować. Jednocześnie mówię od razu,

0: że sala jest bardzo mocno monitorowana, więc apeluję o to, by nie podejmować prób jeszcze jakichś ingerencji w swoją pracę.
1: Po obejrzeniu pracy maturzysta ma tylko 2 dni na odwołanie się od oceny swojego egzaminu.
0: Znowu przechodzimy do systemu Zoom, logujemy się i w tym roku po raz pierwszy w sposób elektroniczny możemy złożyć taki wniosek. My mamy tydzień na rozpatrzenie tego wniosku. Wniosek o weryfikację sumy punktów to nie jest wniosek o ponowne sprawdzenie pracy. To jest zgłoszenie zastrzeżeń do sprawdzenia poszczególnych zadań. Zdający musi odnieść się do zasad oceniania, które są dostępne i napisać nam, dlaczego nie zgadza się z tym wynikiem, który otrzymał.
1: W tym roku ze względu na większą liczbę maturzystów wglądy do prac są możliwe także w soboty. Tak zwane pokazy czy darmowe badania organizowane dla seniorów można nazwać oszustwem, twierdzi Paweł Rodziewicz, miejski rzecznik konsumentów z Elbląga. Podkreśla, że są to pułapki stosujące agresywne techniki manipulacji. Ich organizatorzy często oferują bezwartościowe albo mocno przepłacone produkty, materace, odkurzacze czy urządzenia pseudomedyczne, żerując na zaufaniu osób starszych.
2: Jeśli chodzi o pokazy, możemy używać już sformułowania oszustwa, ponieważ w Elblągu mieliśmy do czynienia z kilkoma postępowaniami zakończonymi prawomocnym skazaniem za przestępstwo z artykułu 286, czyli oszustwa. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że sprzedaż bezpośrednia nie jest zakazana. Taką sprzedaż bezpośrednią można prowadzić w uczciwy sposób. Pytanie, czy taka sprzedaż jest opłacalna dla przedsiębiorcy, który w tej formie zawiera umowy.
1: Rzecznik konsumentów radzi, że jeżeli otrzymamy telefon z zaproszeniem na darmowe badania, pokaz czy wycieczkę z prezentem, należy zachować szczególną ostrożność. Zazwyczaj jest to tylko przykrywka do sprzedaży pod pozorem odbioru nagrody. Dodaje też, że zgodnie z prawem każdy zakup dokonany na takim pokazie można anulować bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. W niektórych regionach Rosji władze angażują nauczycieli i urzędników do dyżurowania na stacjach paliw, gdzie ich zadaniem jest uspokajanie kierowców i pilnowanie porządku w kolejkach. Działania te są odpowiedzią na pogłębiający się niedobór paliw po ukraińskich atakach na infrastrukturę paliwową, informuje portal Radia Swoboda. Niedobory paliw są efektem ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie i infrastrukturę naftową. Według agencji Reutera krajowa produkcja zaspokaja obecnie jedynie około 65% bieżącego zapotrzebowania.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro będzie pochmurno, miejscami może przelotnie padać deszcz. Od 19 stopni na Podkarpaciu, miejscami nad morzem, 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
3: Klima.
1: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra. Ponad 1/4 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
3: Klimat.
4: 6 minut po godzinie 21.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Weteranem to rzeczywiście rzecz bardzo chwalebna. Weterani otaczani są, no właśnie, czym są otaczani. Nie zawsze ta sytuacja jest tak różowa.
7: Marzyciele i rzemieślnicy.

Szanowni Państwo, marzyciele i rzemieślnicy, z tej strony Kuba Wygnański. To będzie bardzo nietypowa audycja. Być może część z Państwa się skrzywi, bo jej jakość od strony akustycznej jest głęboko niesatysfakcjonująca, ale za to jakość od strony treści wydaje mi się nadzwyczajna i usprawiedliwiająca to, że słuchacie Państwo czegoś, co było nagrane w czasie jednego z wykładów, który w ostatnich dniach przeprowadzali w Polsce specjaliści, eksperci od terapii weteranów. To byli terapeuci z Ukrainy, którzy są sami weteranami. To są światy, które prawie się nie przenikają. Często jest tak, że weterani nie chcą kontaktować się z ludźmi, którzy nie byli tam, cokolwiek znaczy tam. Kilka takich osób na zaproszenie Związku Ukraińców w Polsce przyjechało, żeby opowiedzieć i przygotować nas na różne aspekty pracy z weteranami. Ta wizyta była zorganizowana i wspierana także przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Te osoby były w Polsce kilka dni, z tego dwa dni

0: i Warszawie i mieliśmy okazję zaprosić na spotkanie z nimi ja i Mirosław Skórka, który jest szefem Związku Ukraińców w Polsce, a przy okazji koordynatorem programu, który nazywa się Study Tours to Poland. Zaprosiliśmy kilkanaście organizacji, które w Polsce pracują, zarówno polskich organizacji, jak i międzynarodowych, które już to miały kontakt z weteranami z frontu ukraińskiego, już to przygotowują się do tego i ta wizyta miała na celu no właśnie głównie próbę objaśnienia nam czegoś, co jest bardzo trudne do objaśnienia z drugiej ręki, a mianowicie tego, co dzieje się z weteranami, no i tego, co w związku z tym wynika z punktu widzenia komunikacji z nimi. Nagrywałem za ich zgodą te wykłady. No nie jest to jakość radiowa, ale wydały mi się one tak poruszające, że zostawię Państwa z nimi. To będzie taka audycja, w której no właśnie zawsze gadam za dużo. Teraz praktycznie w ogóle mnie nie będzie. Zaczniemy od rozmowy, wykładu, właściwie świadectwa Andrzeja Diakowicza, który sam jest weteranem, psychologiem i psychoterapeutą, wykładowcą w Katedrze Taktycznego Wyszkolenia Specjalnego Lwowskiego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych. Jest też autorem rekomendacji metodycznych i kursu szkoleniowego z zakresu komunikacji z weteranami. Poznałem go niedawno, widziałem się z nim także w czasie jednej z podróży, o której chyba kiedyś na antenie opowiadałem, do Okręgu Lwowskiego, gdzie Andrzej i grupa jego przyjaciół, także z Polski, marzy i buduje taki ośrodek, który ma się nazywać Oaza. On o nim będzie wspominał. To jest na razie 12 hektarów ziemi i przestrzeń po szpitalu dla dzieci z gruźlicą i dzieci, które zjawiły się tam po wydarzeniach w Czarnobylu. Oni wierzą, że uda tam się wybudować, stworzyć i prowadzić ośrodek, który tam nazywa się paliatywny, no generalnie dla weteranów, którzy nie znajdują oparcia w swoim środowisku. No nie ma wątpliwości, że także w Polsce potrzebne będą różnego rodzaju formy pomocy dla weteranów, także tych z Ukrainy. Te sprawy w ostatnich tygodniach bardzo się komplikują, ale ja nie mam cienia wątpliwości, że ta ofiara, którą oni ponoszą, jest także czymś w rodzaju krwawego okupu, także dlatego, żeby ta ofiara nie dokonywała się w Polsce. Jestem pełen najwyższego uznania dla poświęcenia, które tam ponoszą. W tej chwili w Ukrainie wedle różnych szacunków jest około 2 milionów weteranów, około 0,5 miliona to są osoby z ciężkimi urazami fizycznymi, około 10% to są osoby po amputacjach. Szacuje się, o czym będzie tu mowa, że weteranów do końca wojny, cokolwiek to znaczy, będzie około 5 milionów, ale w sumie to jest całe społeczeństwo i naród straumatyzowane. I o tym trochę posłuchamy, chociaż specyficznie będzie to opowieść o weteranach. Oni także będą pojawiać się w Polsce i powinniśmy rozumieć ich, nie tylko osądzać, nie bać się ich, ale zrozumieć, widzieć także w nich szansę dla siebie i wierzyć w to, że oni także w Polsce znajdą jakiś pomysł na siebie samych i że wymyślą się od nowa. To nie będzie łatwe, ale powinniśmy ich, bez względu na to, co teraz w Polsce się dzieje, nad czym ubolewam i co mnie, nie wiem, czy bardziej zniesmacza, czy przestrasza, winni im jesteśmy to z pewnością. Takie jest w każdym razie moje zdanie. Posłuchajmy zatem na początku Andrzeja Diakowicza. To jest wielki chłop, zwalisty, znacznie większy ode mnie, no taki olbrzym właściwie, ale z bardzo dobrotliwą twarzą, powiedziałbym, która wypowiada słowa, które Państwa pewnie mogą zdumieć, zaskoczyć, zastraszyć, ale jest to świadectwo tak głębokie i tak autentyczne, że postanowiliśmy razem z moim wydawcą Wojtkiem Doroszem właściwie bez specjalnych interwencji otworzyć je Państwu w całości. Przynajmniej tak spróbujemy. Zapraszam.
1: Marzyciele i rzemieślnicy.
2: Ja jej weteran. Troszkę Państwu opowiem o sobie, jestem weteranem.
3: Z 14 roku.
2: Z roku 14. Należę do tej kategorii.
3: Jak dobrowolnik, dobrowolec.
2: A ja jestem ochotnikiem.
3: Wiesz, ja rozkażę być detalną i chciałbym to tak...
2: Opowiem nieco w szczegółach swoją historię.
3: Następna kwestia. Ja raniejszy pracowałem do Wigny.
2: Jako inżynier, kierownik projektu.
3: Wina zmieniała moje baczenie na moją wolną specjalizację.
2: Zmieniła mój stosunek do widzenia swojej przyszłości zawodowej.
3: Stał psychologiem w związku z tym, że ja byłem medykiem na Wignie.
2: Zostałem psychologiem też w związku z tym, że byłem medykiem na froncie.
3: Własny i po dalszym może tak przechodzę, żeby komunikować.
2: Byłem zmuszony też rozmawiać z weteranami,
3: którzy wracali się
2: do domów. Wracali do swoich domów.
3: Co takie PTSR zdaje z własnego doświadu?
2: Czym jest PTSD? Wiem z własnego doświadczenia.
3: Jak simia reaguje?
2: jak rodzina reaguje na tego typu problemy.
3: Co się dzieje w rodzinie?

0: rodzinie, co się dzieje w świadomości weterana,
1: otrzymał traumę taką specyficzną, jaka
0: doznała takiego specyficznego urazu,
1: dała mi wyczuty wszystkie osobliwości,
0: pozwolił mi zapoznać się ze wszystkimi takimi szczegółami
1: wyżywania pisma w domu,
0: życia w domu, a w samotności, takiego przeżywania tej codzienności.
1: Rozumiem już, czemu ludzie spłonukają do
0: rozumienia, co skłania weteranów do samobójstw.
1: Mam kilka sprób, coś wyżył na pewno.
0: Jestem po kilku próbach, a z jakiegoś powodu przeżyłem. Chyba mam jakąś misję do wykonania.
1: Możliwe, że ten projekt Oaza Odrodzenia to jest...
0: Być może właśnie ten projekt Oaza Odrodzenia
1: to jest projekt mojego życia, tomu, że...
0: jest projektem mojego życia.
1: Ja zrobiłem na niego praktyczną sustawkę, kiedy wszyscy syny...
0: Też rzuciłem na realizację tego projektu wszystkie moje siły.
1: Komandu.
0: Udało mi się zebrać niewielki zespół i realizować dalej ten projekt.
1: Spłonukało się mnie...
0: Skłoniło mnie do tego samobójstwo mojego przyjaciela, który stracił na wojnie kończyny.
1: I winny mi dać rady...
0: Nie mógł sobie dać rady w domu.
1: I właśnie my podumali,
0: właśnie pomyśleliśmy...
1: Naprymok.
0: O takim kierunku.
1: Długoterminowe, praktycznie...
0: Długoterminowe.
1: Do końca życia.
0: Praktycznie do końca życia.
1: Dogląd za weteranami.
0: Doglądanie tych weteranów.
1: Jakie potrzebują medycznego, którzy powszechnego usługi.
0: Potrzebują wsparcia medycznego do życia codziennego.
1: My tu zebrali się właśnie dla tego, żeby...
0: Zgromadziliśmy się tutaj po to, żeby...
1: Zrozumieć. Jak właśnie...
0: Jak należy... Komunikować, rozmawiać
1: z weteranami w różnych sytuacjach. Jak ludziom nadawać się posług, tam lekarzom.
0: W jaki sposób osoby świadczące usługi, czyli lekarze, fizjoterapeuci.
1: Czy po prostu z ludźmi, jakie muszą stykać się.
0: W ogóle ludziom, którzy będą mieć styczność z tymi weteranami.
1: W społeczeństwie,
0: w życiu codziennym. W jaki sposób należy prowadzić tę komunikację?
1: Weterany też ludzie.
0: Weterani to... też są ludzie.
1: Po prostu mają pewne deformacje.
0: Tylko mają pewne skrzywienia zawodowe.
1: Jaka sformułowała się na fonie
0: która
1: wojny.
0: Została ukształtowana w trakcie tej wojny.
1: Oprócz tego wojna zmienia ludzi.
0: Oprócz tego wojna zmienia człowieka. Kiedy wypowiadam słowo weteran,
1: to je rozumieją i weteranki.
0: To mam na myśli również weterany.
1: Pokazuje statystyka.
0: Pokazuje statystyka.
1: Co takie wojskowych, wojskowych
0: żołnierzy to jednak mężczyźni.
1: Różnica między psychiką człowieka, żonki na wojnie to okrema tema.
0: Różnica między psychiką kobiet i mężczyzn na wojnie jest to oddzielny zupełnie temat.
1: Zaczniemy z tego,
0: że porozmawiamy sobie.
1: Jaki na sprawdzi, kto takie weterany i z kim ich?
0: Kim tak naprawdę są weterani i ile jest tych weteranów?
1: Jak prognozuje się...
0: Jak pokazują prognozy...
1: Weteranów все-таки będzie ponad 5 milionów.
0: Ponad 5 milionów.
1: Na terytorium Ukrainy.
0: 5 milionów osób na terenie Ukrainy. Trzeba będzie do tej liczby też zaliczać rodziny, osoby zaginione.
1: Ale to jest okrema pytanie statystyki.
0: No ale jest to kwestia statystyczna.
1: Sprawdzi bogato.
0: Mówimy o dużych liczbach, bo wojna na Ukrainie trwa od roku 14.
1: Tak od psychologiczny portret weterana.
0: No i mówiąc o portrecie psychologicznym weterana. O kim my w ogóle rozmawiamy?
1: W nas w Ukrainie tak jest naprawdę kilka typów weteranów.
0: Mamy kilka typów weteranów. Pierwszym typem weterana...
1: Це є добровольці.
0: Са охотниці.
1: Це ті, хто
0: добровільно,
1: як тільки почалися в 14-му
0: році. Як тільки почалися діяння в року 14-му.
1: Хтось з Майдану, не вертаючись
0: додому. Хтось, не вертаючись додому, повендрував на фронт.
1: Пішли захищати цілісність країни.
0: Са то особи, які пішли бронити суверенності України.
1: Хтось був готовий.
0: Ktoś był do tego gotów.
1: Багато було не
0: готові. Вяле, які там пішли, не були готові до цього досвідчення. Тим не мені wykonały ten pierwszy krok.
1: Następna kategoria przyszła poistka do domu.
0: A jest kategoria osób, która po prostu otrzymała bilet mobilizacyjny.
1: I przyszły dobrowolnie w...
0: I poszli dobrowolnie. I poszli służyć w wojsku, bronić naszego ukraińskiego terenu.
1: Skazać, że ktoś psychologicznie

0: I własne C i je taka spletniejsza składowa, jaka...
1: Taki trudniejszy czynnik.
0: Spletnięcia swojego stanu.
1: Właśnie akceptacji własnego stanu.
0: I kiedy do końca czasami nie uświadomisz.
1: Do końca nie uświadamiasz sobie
0: pełnych wszystkich karteny ryzyków.
1: Całego tego obrazka możliwych ryzyk.
0: Ale w moim wypadku...
1: Ale w moim przypadku...
0: Tak jak wszyscy mnie nie chcieli mobilizować...
1: Jako, że nikt nie chciał mnie mobilizować, nie chciał brać do wojska,
0: byłem
1: wolontariuszem...
0: To w mnie jakoś to było... W moim przypadku było... Co przyzwodzić.
1: Ja widziałem już wcześniej, do czego to może doprowadzić.
0: Że jakaś tam spróbowała z pewną psychologiczną stiki...
1: Miałem wykształconą pewną odporność psychologiczną.
0: I odpowiednio jest rozumienie było. Może to zbrygło
1: psychikę. Miałem pewne rozumienie tego, co może się wydarzyć. Myślę, że mogło to uchronić moją psychikę w pewnym stopniu w przyszłości.
0: Ktoś popadaje,
1: ktoś trafia
0: na jakiś etap, tak nazywamy, jak zaraz nazywają
1: kurs bez WP. Jak to się teraz nazywa, kursem bez WP.
0: Bazowej wojskowej podgotowki.
1: Czyli podstawowego szkolenia wojskowego.
0: Czy ktoś przyszedł armię?
1: Albo ktoś był wcześniej w wojsku.
0: To dla niego coś jest zrozumiałe.
1: No to są to dla niego kwestie zrozumiałe.
0: Kto popadaje zrazu, tak, w podrozdział.
1: Kto trafia bezpośrednio do oddziału.
0: Bezpośrednio zrazu na wojnę.
1: I od razu na wojnę.
0: A ja wam skażę czesno, że zaraz czasie takie chłopaki, jakie
1: że mamy teraz takich
0: mobilizowali
1: chłopaki, którzy byli mobilizowani.
0: Popali na poligon na 3 dni.
1: Na poligon na 3 dni.
0: I tak składało się, że zrazu
1: w podrozdział. Że potem poszli od razu do oddziału.
0: I nawet nie dojechali do pozycji.
1: I nawet nie dojechawszy do swoich pozycji.
0: Stratili nogi,
1: stracili kończyny, nogi, ręce. Oczy.
0: To komu jak poszczęściło.
1: No to zależnie właśnie od długu szczęścia.
0: Wody nawet nie zdążyli powojować.
1: Nawet nie zdążyli powalczyć.
0: A wody już
1: a już są
0: traumowali.
1: A już doznali takich urazów.
0: I kiedy wody od własne w nich odbywają
1: czasami
0: wyczucia prowiny.
1: Mają takie poczucie winy.
0: Ja z takim pierwszym był z tej kosy w 14 tak, roku.
1: Pierwszy przypadek widziałem w roku 14.
0: Chłopaku my wezli do
1: Charkowa. Do Charkowa.
0: Słowiańska.
1: Spod Słowiańska.
0: I każe, to ja tylko maszyną sił.
1: Usiadłem tylko do samochodu.
0: I jak to stało
1: się? Jak to się stało, że...
0: Rozumiem, bo tu nie rozumiem. Nie wydarowało.
1: A udawało mu wtedy stopę.
0: Stopę. I każe, ja nie wojowałem.
1: Ja mówię, ja nawet nie walczyłem.
0: A ja wojen gotowałem się.
1: A jestem żołnierzem.
0: Tak stało
1: się. Przygotowywałem się do tej wojny.
0: I od razu tak się idą. Bo nie zaraz okrema, no, jak się
1: wziął, to się
0: mówi o 14 i 26.
1: Teraz mówiąc właśnie o porównaniu roku 14 i już 26.
0: To zaraz, to teraz, przez sytuację z dronami,
1: przez sytuację dronową, rakiety, lotnictwo,
0: to tam to znacznie składniejsze, to muszą urażenia.
1: To sytuacja,
0: traumatyczniki otrzymać
1: te upacie, urazy, rany, które doznają nasi wojskowi. Może widzieliście pewne filmiki.
0: Tak, jak się traumujące.
1: Jak doznają tych ran.
0: A same wiersze...
1: Najgorsza rzecz uczona przez protokoły wojskowe, które w żaden sposób nie przystają do realiów tej wojny.
0: A sama złotej godziny ewakuacji.
1: My nie mamy złotej godziny ewakuacyjnej.
0: Ja coś się zrozumiałem
1: to Dybalcewo. Jeszcze pod Dybalcewem.
0: No tak tam nie było złotej godziny
1: ewakuacyjnej.
0: I że to dzieje,
1: już
0: było rozumienie, że sanitarne straty,
1: że straty sanitarne
0: będą kolosalnie wielkie.
1: Będą ogromne.
0: A w tej teraźniej fazie wojny?
1: A w obecnej fazie wojny?
0: Pytanie ewakuacji z przedowoje.
1: Pytanie ewakuacji z frontu.
0: Se może zaciągnąć się do kilku dni.
1: Może wydłużać się do kilku dób.
0: Chłopaki zmuszeni.
1: Chłopcy muszą być po swojej pozycji na własnych nogach. Nie ma mowy o żadnym zajeżdżaniu na tę pozycję.
0: Tankom, nie je tank, nie je
1: granicy. Nawet czołgi nie gwarantują ci tego, że dojedziesz na tą pozycję.
0: A ewakuacja,
1: nazywam
0: tak, współczesne systemy NRK naziemnie robotyzowanie komputer.
1: Ewakuacja przy współczesnych naziemnych systemach dronowych.
0: I w nocy jest ruletka do jezdu.
1: I tak są pewną ruletką.
0: Bo to proszę o tego, czy dojedziesz, czy nie.
1: Bo drony FPV polują również za nim.
0: Jeszcze zrozumiemy, że od 14 roku...
1: Jeszcze rozumiemy już od roku 14,
0: że najalność Czerwonego Chrysta,
1: że obecność Czerwonego Krzyża,
0: że to jest medyk, że to poranienie, że spasaje tebe od wrogiego obstrzału.
1: Że mamy do czynienia z zespołem medycznym, w żaden sposób nie gwarantuje ci bezpieczeństwa i nieobecności tego wrogiego ostrzału.
0: А інколи і навпаки.
1: Часом вранці, чи ні, са оцелами пріоритетами.

0: no może rozumiesz, o co jej było.
1: No i rozumie, co się z nim dzieje.
0: Mene nedawno tak
1: niedawno
0: miała drużyna ze swojego człowieka.
1: Zwróciła się do mnie, że ma leżę wybrana, która została wizjowana z uwagi na uraz.
0: A więc spać w podwale.
1: A on śpi w piwnicy.
0: Bo on na warkowie nie może spać.
1: Bo nie może już spać na piętrze.
0: Ja psychologicznie nie mogę żyć w tym
1: kwartierze. Nie mogę mieszkać na przykład w mieszkaniu.
0: Tam 10 powerch, tam
1: 10 piętrze, gdzie mieszka moja żona.
0: Ja chcę żyć gdzieś tam. Osobnie chudy, ja mam już swoje, nikogo nie ma. Ja
1: mam wolno rodzinne, gdzie nikogo nie ma, gdzie nikt mnie nie zaczepia.
0: Ktoś chce gdzieś w Karpaty pojechać, ty pomijasz, że zmieni miejsce życia.
1: W ogóle chce zmienić miejsce życia, wyjechać w Karpaty.
0: To może ci faktory winy,
1: te czynniki wojenne,
0: dużo silnie wpływają,
1: bardzo silnie wpływają
0: na świadomość,
1: ludyny. Człowieka.
0: Oni zmieniają jej pogląd
1: na życie. Zmieniają jej poglądy na życie.
0: I oni tam na wojnie,
1: będąc tam na wojnie,
0: tam prostsze.
1: Tam jest łatwiej.
0: Czemu nawet dużo bajtok wojskowych, jakie
1: otrzymali traumy,
0: chcą wrócić nazad.
1: Nie ciężkie urazy, chcą wrócić na wojnę.
0: Tomu, że im tam prostsze.
1: Dlaczego? Bo tam jest im łatwiej.
0: Tu jest swoi, tak, ale jest na wojnie.
1: Na wojnie są swoi.
0: Jest swoi o tut.
1: Swoi są tutaj.
0: Z boku tego, o tut jest swoi. Worok tam.
1: Wróg jest tam.
0: A w cywilnym życiu?
1: A w cywilu?
0: Ty nie znajesz, gdzie u ciebie znajduje
1: się wróg. Nie wiesz, gdzie znajduje się wróg.
0: Wróg może być za spiną.
1: Wróg może być za twoimi plecami.
0: Ja nie każę, że to Rosjanin.
1: Ja mówię o Rosjanach.
0: Nie, to jest ludzie, którzy świadomo może zadać tobie.
1: Ludzi, którzy mogą ci sprawić ból, nawet nie mając świadomości, że robią ci krzywdę.
0: Tak. I to było tam
1: prostiej. Na wojnie jest łatwiej.
0: Tam pobratymstwo tak zwane je.
1: Tam masz towarzyszy broni, to jest bardzo silna więź.
0: Bojowe dzieje.
1: Bo działania bezpośrednie na froncie
0: są katalizatorem
1: ludzkiej duszy.
0: Jeśli
1: w życiu, w swoim życiu człowiek był zginiony moralnie.
0: Tam ludzina, jaka tam mogła wkraść,
1: na przykład złodziej albo
0: tam, znajdę, spod ciężka, z jakiegoś banku zrobię.
1: Zawinkla kogoś.
0: To se wse napereduje
1: krzywdę. No to wszystko bardzo jest też widoczne na froncie.
0: Це дуже швидко проявляється.
1: Bardzo szybko to się przejawia u człowieka.
0: I переважно колектив старається чиститись від таких.
1: Przeważnie te zespoły bojowe starają się samo oczyszczać od takich
0: ludzi. Я не говорю про тих людей, які на передовій вживають алкоголь.
1: Nie mówię o ludziach, którzy na froncie piją bardzo dużo alkoholu albo zażywają narkotyki.
0: No bo to może, że
1: tak się złożyło, że oni tam są.
0: Znają, że na nich nie ma czego nadziei.
1: Chłopcy wiedzą, że no tym nie możemy ufać.
0: Ale jedna kogo można
1: pokazać. Są też takie osoby, którym można zaufać i które cię wesprą.
0: I tobie brakuje tylko tego.
1: I w życiu cywilnym będzie ci tego brakować.
0: Własne.
1: Właśnie.
0: Oce wyczucia swoich, ono
1: to poczucie swoich jest bardzo ważne.
0: I ono jest bardzo ważne nawet na jest pierwszych stadiach rehabilitacji.
1: Jest bardzo ważne też na pierwszych etapach rehabilitacji.
0: Czemu ono ważne?
1: Dlaczego jest ważne? Ponieważ te przykłady, te zasady równe dla równych, swój dla swego
0: zrozumieć, dlaczego tobie dalsze żyć.
1: Sprzyjają zrozumieniu, odnalezieniu nowego celu życia.
0: Jak pojasnić ludzi, jaka utratę.
1: Jak można wyjaśnić człowiekowi, który stracił rękę, ręce, nogi, to, że może chodzić.
0: Pamiętam
1: jedną rzecz, przyjechaliśmy na pozycję,
0: poszedłem
1: do dowódcy
0: i ja uczyłem się w Kijowie w
1: i obudziłem się już w Kijowie w szpitalu.
0: Ale z jakąś taką lekkością.
1: Ale z jakąś taką niezrozumiałą lekkością.
0: No bo to może był pijany narkotyk.
1: No bo był podtrzymany środków zniszczenia.
0: Więc myślał, że wszystko dobre.
1: Myślał, że wszystko jest okej.
0: Okay. Każe, więc majże dobu wierzył, że wszystko jest okej.
1: Dobry wierzył, że wszystko jest okej. No ale zostałem ranny.
0: Więc nie znał, że więc tratył ruchy i nogi.
1: Wiedział, że stracił ręce i nogi.
0: Po wysokich amputacjach, kiedy może dojść do postawy te
1: protezy. Które uniemożliwiają nawet używanie protez.
0: U nas takich chłopakach opadaje jak? Lekarnia.
1: Czyli taki chłopak u nas trafia do szpitala.
0: No bo tam jeszcze raz pracę tam. Przez stabilizacyjny punkt idę.
1: Będę przez stabilizacyjny.
0: Była, może przez świadomości amnezja była. No nie wiadomo, co to jak to prochodziło u niego.
1: Nawet czasami nie wie, jakie są te etapy po znieczuleniu. Trafia do Kijowa, gdzie jest zaszywany, stabilizowany.
0: I on popadaje dalej w rehabilitacyjny.

0: dalej trafia do centrum rehabilitacji.
1: No, co może ciągnąć się pół roku.
0: Może też się ciągnąć przez pół roku.
1: Może 8 miesięcy.
0: Może 8 miesięcy. Może gdzieś go wywiozą za granicę.
1: Ale potem się do wracają do domu.
0: Potem i tak wraca do domu.
1: Ale więc wracają do domu,
0: z ciekawymi takimi rzeczami.
1: Jaki on nabył
0: w procesie leczenia.
1: To częściowo zależne
0: z życia. Częściowe uzależnienie od środków znieczulających.
1: To musi być ofert.
0: Przeciwbolowy. On ma bóle fantomowe.
1: Więc potrzebuje dogledu, to musi być ofert.
0: Potrzebuje opieki, bo ma blizny, bo ma poparzenia.
1: Na pewnych częściach ciała.
0: Na pewnych częściach ciała.
1: A w domu w niego drużyna
0: i dziecko. W domu ma żonę i dziecko.
1: I drużynie ważne.
0: I żonie jest ciężko.
1: Co z dytyną i co z dytyną.
0: Zarówno z dzieckiem, jak i z nim. Przyszedł się do tego mojego kolegi kiedyś.
1: Może kiedy tam my z nim
0: siedzieliśmy. Tak już siedzieliśmy i gadaliśmy.
1: Daj mi jakąś taką tableteczkę.
0: Powiedz proszę, daj mi jakąś taką tabletkę. Zrób coś takiego,
1: tak, żeby ja nie wyczuwał,
0: żebym zasnął i już się nie obudził.
1: A ja pytałem sobie, co ty tak wyjrzysz?
0: Ja dobra, czemu podjąłeś taką decyzję?
1: Dla swojej drużyny się odnoił buzu i dytyny.
0: Dla mojej żony jeszcze jednym obciążeniem i dzieckiem.
1: I nie chcesz, żeby mój syn baczył mnie
0: nie w takim stanie. Nie chcę, żeby mój syn widział mnie w takim stanie.
1: To jest ta, do rzeczy, składowa, jaka mnie spowokała swojego czasu.
0: W pewnym momencie mnie również skłaniał do myśli samobójczej.
1: Niemożliwość poradzenia sobie z bólem, jaka jest.
0: Niemożność poradzenia sobie z bólem.
1: A samo główne, nie rozumiejąc, jak żyć te dalej, dla czego żyć te dalej.
0: Brak poczucia sensu życia.
1: Nawet zamietnę taką ciekawą rzecz,
0: psychosomatyka. Rzecz, na pewno słyszeliście o psychosomatyce.
1: Tak od hospitalach.
0: A już w szpitalach bardzo często.
1: Jak tylko
0: chłopak, weteran.
1: Czy dzieci w służbie wojska, to
0: jest taki czynny żołnierz.
1: Zaczyna rozumieć, to dla czego ją może.
0: Zaczyna rozumieć, po co ma żyć.
1: Nawet szybciej
0: ciało walczy z pewnymi urazami.
1: I własny mu trzeba było zrozumieć, to dla czego.
0: I on musiał zrozumieć właśnie, a po co ma żyć. I właśnie w wytłumaczeniu mu tego mogą pomóc weterani, którzy również znajdują się w takiej samej sytuacji jak on.
1: Mniejsze mają traumę.
0: Może mają nieco mniejszą traumę, ale znaleźli ten sens życia.
1: Własne i była idea stworzyć to
0: centrum. I właśnie tak się narodził ten pomysł tworzenia oazy odrodzenia.
1: Bo to muszą tacy
0: chłopcy
1: zasłużyli prawo.
0: Zasłużyli na prawo.
1: Na pełnocenne, normalne życie w mojej budzie.
0: Na takie pełnoprawne życie w przyszłości. Bo w domu nie wiedzą, jak mogą w ogóle rozmawiać.
1: A drużyna, a żona, z
0: tego, że opiekuje się dzieckiem, zajmuje się również ogródkiem, jeśli jest na przykład ze wsi.
1: Woda musi go przewracać, robić
0: masaże. Musi go obracać, robić mu masaże.
1: Klienicje,
0: wywozić go na zewnątrz,
1: myć, kormety,
0: karmić.
1: Choć na sprawdzie, kiedy ja to
0: coś tak naprawdę,
1: tak serio.
0: Kiedy się tym poważnie zainteresowałem i zacząłem zgłębiać ten temat,
1: ja zobaczyłem znaczną, wielką ilość
0: różnych
1: sposobów i mechanizmów.
0: Wiele różnych sposobów, mechanizmów,
1: jakie zmogą sprostać życia takim weteranom z takimi traumami.
0: Uprościć życie weteranom z takimi traumami.
1: To amputacji. To się może być
0: są to nie tylko urażenia spinałego
1: mózgu.
0: Mogą to być również uszkodzenia rdzenia kręgowego.
1: Jakie prowadzą do...
0: prowadzą do paraliżu pewnych części ciała. Czy człowiek nie może
1: sobie dać
0: rady, jeśli chodzi o troskę o własną higienę.
1: I im trzeba prosto dopomogty, dać mechanizm.
0: Powinni otrzymać takie mechanizmy.
1: Jak dalej żyć.
0: Które pozwolą im zrozumieć, po co mają dalej żyć.
1: A co ja wam opisałem traumę?
0: I opisałem wam teraz traumę.
1: Złożoną traumę.
0: Złożoną traumę.
1: Ta trauma faktycznie, można powiedzieć, jest dużo składna. Ja
0: jest tak to bardzo złożona trauma.
1: Opisuję, ale co ja to, żeby
0: rozumieć, to w głęboki sposób bardzo trudno. Ale chcę wam wytłumaczyć, z czym mierzy się weteran.
1: To jest same składne. PTSR projawiaje się na mózgu.
0: Przejawia się na mózgu. Nic nowego wam nie opowiem.
1: Wszyscy czuli bardzo ja projawy PTSD.
0: Wszyscy słyszeli wiele o symptomach PTSD. Problemy ze snem, paniki, alkohol, narkotyki.
1: Normalnie jałeś.
0: Są to normalne zjawiska, opisane literaturze.
1: Ale własne kombinacje tej traumy, jaka kombinacja jest na Ukrainie zaraz.
0: Tej traumy, tych urazów, które mamy na Ukrainie teraz.
1: Powierzcie, nie opisano
0: nie jest opisana.

0: literaturze.
1: My próbowali rozróżnić paliatywny,
0: rozróżnić pacjenta, czyli zgodnie z standardem amerykańskim pacjent długotrwały.
1: Prawidłowo było nazywać tam pacjent długotrwałego medycznego doglądu.
0: Właściwa nazwa to pacjent, który potrzebuje długotrwałej opieki medycznej.
1: Ale kругом w świecie i Europie, co już znowu
0: w Europie są to przede wszystkim ludzie po wypadkach.
1: Люди після інсультів,
0: ударів і інших того типу зражень.
1: Їх мало.
0: Таких осіб є невіда.
1: І відповідно це не дуже описується. Переважно ті люди
0: не до кінця. Дуже збит часто. Переважно ті люди са в старшому віку, а наші пацієнти мають заховані функції сексуальні.
1: Тому власне ця травма в Україні є унікальна, яка потребує опису.
0: I wymaga
1: dosłownie
0: badań, opisywania
1: i podgotowki
0: i przygotowań do tego, że wojna się zmienia, ale widzimy obecny schemat wojny.
1: I ono prowadzi do takich traumatyzmów.
0: Ten schemat przejawia się takimi złożonymi traumami.
1: I właśnie, kiedy społeczeństwo gotowe będzie technologicznie,
0: jeśli społeczeństwo będzie gotowe technologicznie, psychologicznie do pracy z taką traumą,
1: to вже буде знати, що робити, то буде стикатися.
0: Будь-де вже відчувати, що належить робити.
1: З такою річчю, яка стикається зараз в Україні.
0: Коли зміжиш з такою речою, яку зміжиш зараз в Україні.
1: Коли дружина допомагає своєму чоловіку, чи мама допомагає своєму синові.
0: Жона, мама допомагає вжові синові.
1: Коли дружина чи мама під дією благань ветерана допомагає йому покінчити життя самогубством.
0: Попевнить самогубство.
1: У нас це не описується. У нас,
0: не є в статистиках.
1: І про це ніколи ніде не буде говоритися.
0: І ніхто о тим ніде не буде мовити.
1: Але про це мовчати не варто, тому
0: але
1: що
0: не варто о тим мовчати, бо то ще діє. Але я пробувалам вам віддати власне образ тієї травми.
1: Бо тому що бо про це треба говорити.
0: О тим належить мовити.
1: Якщо не говорити, то не факт, що її не буде.
0: А, якщо не будемо о тим мовити, то вона не зникне.
1: Це як війна. Ми ж
0: знаємо,
1: що війна є.
0: Віємо, що війна.
1: Ми називаємо її то.
0: Ale mówimy o tym operacjom.
1: No, ale wojna zostaje.
0: No ale wojna pozostaje
1: wojną. Wojna po-inakszą, bo troszkę inaczej nie daje już nas świadomości. A,
0: tylko, że inaczej wygląda wtedy, niż my ją sobie wyobrażamy.
1: No, na ciągu słowie, choć skatą, dziękuję.
0: Chyba tutaj powiem wam dziękuję.
2: Szanowni Państwo, ten program będziemy kończyć w szczególny i uroczysty sposób. Tak go kończymy, chociaż od kilku lat każdy dzień w Ukrainie zaczyna się od minuty ciszy, wymownego taktowania sekund, który przypomina o poległych w tej wojnie ofiarach cywilnych i wojskowych. I także tego dnia, a nagrywaliśmy to w piątek 3 lipca, zaczęliśmy dzień od wysłuchania takiego apelu, bowiem w nocy z 1 na 2 lipca Kijów stał się celem potężnego ataku przeprowadzonego przez Rosjan. Zginęło ponad 20 osób. Zostawiam z tym Państwa i z namysłem i koniecznością, jak sądzę, przyjęcia do wiadomości, że ofiary tam ponoszone dzieją się także w naszym imieniu i że winni im jesteśmy po pierwsze szacunek, a po drugie pomoc tym, którzy przetrwali.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії.
4: Ogólnonarodowa minuta ciszy dla uczczenia pamięci poległych w wyniku zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej. Wspomnijmy wszystkich, którzy oddali swoje życie za niepodległość Ukrainy. Wszystkich wojskowych, wszystkich cywilnych, dorosłych i dzieci. Wszystkich, którzy mogliby jeszcze żyć, gdyby Rosja nie rozpoczęła tej wojny.

0: Wieczna pamięć poległym.
1: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert.

0: Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Autopromocja.
3: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, Głębia Ostrości, Iga Niewiadomska. Już jutro będziemy rozmawiać o fotografii i sztucznej inteligencji z Adamem Mazurem w najbliższą niedzielę po godzinie 11:05 na antenie Polskiego Radia 24.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pożar na terenach pokolejowych w Strzegomiu, gasi go 40 jednostek straży. Lato z radiem i telewizją polską tym razem odwiedziło Ełk, publiczność bawiła się przednio. Do rana poznamy dwóch kolejnych półfinalistów mundialu. Grają Anglia z Norwegią i Argentyna ze Szwajcarią. Minęła 22. Michał Przerwa, zapraszam. W Strzegomiu na Dolnym Śląsku płoną dawne obiekty kolejowe i znajdujące się obok budynki trwa akcja gaśnicza. Na miejscu pracuje 40 zastępów straży pożarnej, mówi Paweł Szydłowski z Komendy Powiatowej w Świdnicy, który jest na miejscu.
2: Dostaliśmy zgłoszenie o pożarze składowiska odpadów przy ulicy Kolejowej 2 w Strzegomiu. Wpłynęło do nas to zgłoszenie o godzinie 16:58. Ze zgłoszenia wynikało, że pożarem objęty jest obszar około 50 metrów na 50 metrów tworzyw sztucznych. Ogień udało się zatrzymać mniej więcej w połowie tego składowiska.
1: Na miejscu jest specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje jakość powietrza. W centrum Rzymu pojawi się drzewo bioklimatyczne. Ma obniżać temperaturę, wykorzystując zjawisko parowania wody.
3: Instalacja będzie tymczasowa, a jej koszt szacowany jest na 500 000 euro. Drzewo kształtem przypomina odwróconą piramidę. Jeszcze nie stanęło, a już wzbudza kontrowersje. Główne zastrzeżenia dotyczą kosztów inwestycji oraz wcześniejszej wycinki drzew w mieście. Instalację zaplanowano przed dworcem Roma Termini na betonowym placu Piazza dei Cinquecento, gdzie dziś trudno o kawałek cienia. Za ochłodę, jaką zapewni drzewo, będzie odpowiadać specjalny system. Woda odparowująca z elementów wykonanych z recyklingowanej cegły ma schładzać powietrze, które będzie kierowane w dół. Dzięki temu pod konstrukcją może być nawet o 10 stopni chłodniej niż w okolicy. Projekt został opracowany przez firmę odpowiedzialną za inżynierię klimatyczną oraz pracownię architektoniczną ze Stuttgartu. Trafił do władz Rzymu z okazji roku jubileuszowego. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Nie ma jeszcze oficjalnej daty montażu drzewa bioklimatycznego. Projekt jest nadal oceniany pod względem technicznym i finansowym przez władze Rzymu. Do 46 stopni w cieniu, nocą spadnie do 30. To w Bagdadzie, w Teheranie trochę chłodniej, 40 stopni w dzień i 26 w nocy. Korespondentka Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab pytała Irańczyków i Irakijczyków, jak radzą sobie z takimi upałami.
4: W całym Bagdadzie rozstawione są stoiska z herbatą. Paleniska pod wielkimi imbrykami palą się cały czas. Pijemy herbatę, kiedy tylko się da, nawet przy 50 stopniach. Gorąca najlepsza, ale mrożona też może być. Mówią Mostafa i Hussein. Hoda, artystka z Teheranu, ma kilka sposobów na upał. Najlepiej jej zdaniem sprawdzają się w klimacie gorącym i suchym. Do wody z cytryną trzeba dodać trochę soli, bo jeśli się dużo pocisz, tracisz sól z organizmu i trzeba ją uzupełniać. Unikaj zimnych napojów, bo pogarszają sytuację. Najlepsze są te w temperaturze pokojowej albo trochę niższej. I koniecznie kostki lodu. Przykłada się je do czoła albo na nadgarstki, tam gdzie najłatwiej wyczuwa się puls. W klimacie wilgotnym niektórzy dodają do jedzenia sporo pieprzu, bo ostre przyprawy wywołują pot ochładzający trochę ciało. Na wielu bagdadzkich ulicach ustawiono metalowe parasole. Stanowiska dla policjantów pilnujących ruchu. Jeden z nich, choć w mundurze, nie narzeka na upał. Trudno, żeby nie było gorąco, jak słońce świeci od rana do późnego popołudnia, ale do wszystkiego można się przyzwyczaić. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bagdad.

0: W Bagdadzie spadnie poniżej 30 stopni w dzień najwcześniej w październiku. Ełk, czwarty przystanek na trasie lata z radiem i telewizją polską. Po Bielsku Białej, Radomiu i Zakopanem bawił się w rytm największych przebojów. Na plaży miejskiej przy ulicy Parkowej nad samym jeziorem Ełckim stanęła olbrzymia scena. Koncert zaczął się o 20:00. Występ transmitowany był na żywo w TVP2. Na scenie artyści prezentujący różne muzyczne style i pokolenia wystąpili Smolasty, Natalia Nykiel, Sztywny Palazzi, Zakopower, Kasia Kowalska, Bowska, Mateusz Zioło, Wanda i Banda, Piotr Pręgowski i Natasza Urbańska. Natalia Nykiel już na początku koncertu doprowadziła publiczność, szczególnie swoje fanki, do szaleństwa.
1: Zaśpiewałam piosenki Bądź Duży i Error i faktycznie nie ukrywam, że grając koncerty zawsze mam tę nutkę takiej właśnie pewności jednak, że te piosenki zawsze do ludzi trafią i ich jakoś tam poruszą serduszka, więc jest mi super miło, że mogę też je tutaj dziś zaśpiewać.
2: I jak?
3: Mega super! Mega fajnie, super! Mega super!
1: Fajna Natalia,
3: mega!
0: Na koncert transmitowano w Radiowej Jedynce. O 23:00 ćwierćfinałowy mecz w mundialu, w którym zmierzą się Norwegia i Anglia. Faworytem spotkania są Anglicy, ale kibice drużyny ze Skandynawii liczą, że ich drużyna sprawi niespodziankę dzięki będącemu w znakomitej formie Erlingowi Haalandowi. Napastnik zdobył już na tych mistrzostwach 7 bramek. Na kolejne gole liczy m.in. Kirill Hellegr z Oslo.
4: Haaland
0: jest niesamowity. Uważam, że jest wielkim wzorem do naśladowania dla każdego chłopca, który chce zostać piłkarzem i choć jest największą gwiazdą na świecie, pozostaje niezwykle skromny. Norwegia może zajść tak daleko, jak tylko zechce. W drugim ćwierćfinale, początek o 3:00 nad ranem czasu w Polsce, Argentyna zagra ze Szwajcarią.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro będzie pochmurno, miejscami może przelotnie padać deszcz. 19 stopni na Podkarpaciu, miejscami nad morzem, 22 w centrum, 28 na zachodzie.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Misiek?
7: Tak?
6: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
7: Ale jak?
6: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
8: A co to jest PBC?
6: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
9: Przystanek Zdrowa Wątroba.
5: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o twoją wątrobę. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Uciekli od zgiełku, by zbudować dom pośród zieleni.
11: Marzenia się nie spełniają, tylko się je spełnia, więc jakby tutaj też jest pełna zgodność. Nasze rodziny potrafią ciężko pracować, my potrafimy ciężko pracować, w tym jesteśmy bardzo spójni.
10: Patrycja jest Polką, Franek Czechem.
12: Cały czas walczy z tym polskim językiem i wszym o tym
10: Nasz mały, wielki świat. Reportaż Moniki Bartkowicz-Krzysztof. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7:06.
5: Autopromocja.
13: 7 minut po godzinie 22.
14: Wieczór w Polskim Radiu 24.
13: Czasami muszę powspominać, to był rok 90 ubiegłego wieku i wtedy miałem zaszczyt pracować z panią redaktor Alicją Maciejowską w jednej redakcji. I wtedy właśnie zetknąłem się po raz pierwszy z obławą augustowską. Właściwie nic nie wiedzieliśmy na ten temat, ale kiedy okazało się, że Rosjanie mordowali Polaków, przeżyliśmy szok. I te pierwsze nagrania, pierwsze wspomnienia, które wtedy się ukazały na antenie Polskiego Radia, naprawdę to była sensacja i to było przerażenie. Do tych spraw należy wracać, o tych sprawach należy mówić, bo to jest nasza historia, a pamięć jest dla nas najważniejsza, bo jeżeli o czymś pamiętamy, to wiemy, że od

0: tym nigdy nie należy zapomnieć i to broni nas przed złymi rzeczami, które mogą się zdarzyć.
1: No, były to po prostu całkiem inne czasy.
2: I sala zamarła.
3: Co jest na tej taśmie?
4: Największa zbrodnia popełniona na Polakach po II wojnie światowej, ujawniona dopiero po 1987 roku. Mowa o obławie augustowskiej.
5: W lipcu 1945 roku Sowieci zamordowali, no właśnie, 600-700 tysięcy Polaków.
4: Dorota Boniecka-Górny
5: i Wiesław Molak. Dobry wieczór. Witamy serdecznie w audycji, w której prezentujemy archiwalne reportaże i dokumenty radiowe. Dziś porozmawiamy z naszym gościem, doktorem Łukaszem Faszczą, historykiem z Instytutu Pileckiego, właśnie o tej zbrodni i o powstałym w minionym roku Domu Pamięci Obławy Augustowskiej.
4: Gość jest już z nami w studiu. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, witam serdecznie.
4: W lipcu 1945 roku, kiedy Europa Zachodnia świętowała już zakończenie II wojny światowej, funkcjonariusze sowieccy podjęli decyzję o przeprowadzeniu w rejonie Augustowa, Suwałk, Sejn i Lipska akcji likwidacji polskiego podziemia. Operacja przeszła do historii właśnie jako obława augustowska. Powiedzmy więcej o tej zbrodni.
6: Rzeczywiście tak. Latem 1945 roku Europa świętuje koniec wojny, ale przede wszystkim Europa Zachodnia. Na wschodie tego końca wojny no, jeszcze nie czuje widać. Znaczy widać może tak, bo już nie ma takich walk, ale jednak nie jest to, co na pewno w Europie Zachodniej. Wciąż na ścianie wschodniej, patrząc w kontekście tych nowych granic linii Kerzona, mamy liczne oddziały partyzanckie, oddziały niepodległościowe, które rzeczywiście nie akceptują tego stanu narzuconego traktatem w Jałcie. No i właśnie obława augustowska, która ma miejsce w lipcu 1945 roku, jest wymierzona w podziemie niepodległościowe, chociaż co trzeba podkreślić, to jest tylko jeden z fragmentów tej układanki, ponieważ do końca nie wiemy, dlaczego ta obława została przeprowadzona wbrew pozorom, ponieważ w tym czasie, w czerwcu jeszcze, obław chociażby w Puszczy Knyszyńskiej, to jest bardziej na południu, to Augustowa jest bardzo dużo. Działa tam NKWD, działa tam Ludowe Wojsko Polskie, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa i obława augustowska, zwana przez wiele lat obławą lipcową, co istotne, teoretycznie wpisuje się w to wszystko, ale nie do końca. Nie do końca z kilku powodów. Przede wszystkim ogromny rozmach. Sowieci zgromadzili 45 tysięcy żołnierzy. Jest to ogromna siła. Sowieci tą akcję organizują i przeprowadzają bez współpracy ze stroną polską. Bowiem inne obławy, inne działania, które są prowadzone, no to powiedzmy są realizowane tak partnersko, powiedzmy, tak? Chociaż oczywiście strona sowiecka ma przewagę, ma siłę w tym wypadku. Natomiast obawa augustowska.
5: Ale każdy wie, co się za tym wszystkim kryje. Tutaj polska strona nie wiedziała w ogóle, o co chodzi?
6: To jest bardzo dobre pytanie. Teoretycznie wiedziała, tylko bardzo późno się dowiedziała. Bo to jest rzecz skomplikowana, o której dyskutują historycy. W obawie augustowskiej wziął udział oddział Ludowego Wojska Polskiego, który no, został tam skierowany, to byli żołnierze 1. Praskiego Pułku Piechoty, nie przez dowódcę tego oddziału, pułkownika Maksimczuka, tylko przez władze zwierzchnie. No, nie wiemy tak naprawdę, przez kogo. Na chwilę obecną to jest znak zapytania. Strona polska, w sensie funkcjonariusze, szefowie urzędów bezpieczeństwa w Augustowie, jak i w Suwałkach, o samej obławie dowiedzieli się dosłownie za 5.12, gdzieś i razy drzwi około 10 lipca, ale oni byli przekonani, że będzie to jedna z wielu akcji, w której wcześniej brali udział po prostu, tak, że Sowieci po prostu skierują tutaj wojska i razem, tak, będą prowadzone zatrzymania osób podejrzanych o przynależność do Armii Krajowej, do oddziałów partyzanckich. Ci ludzie po prostu zostaną przekazani później funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa. Szefowie tych instytucji prawdopodobnie, podkreślam, prawdopodobnie dopiero w trakcie działania działań, zorientowali się, że to jest coś innego tak naprawdę, że Sowieci

0: na czele z kontrwywiadem wojskowym SMIERZ, co jest bardzo istotne, tak, nie chcą współpracować z funkcjonariuszami. Wprawdzie UBOWcy biorą udział oczywiście od samego początku w obawie augustowskiej, ale jako pojedynczy funkcjonariusze. Z oddziałami sowieckimi po prostu chodzą do wsi, rzeczywiście wskazują. Ten człowiek, ten człowiek, ten człowiek był w AK.
1: Tak jakby osłaniali tę akcję?
0: Nie można tak powiedzieć.
1: Armii Czerwonej?
0: Nie, nie można powiedzieć, że osłaniali. To była akcja prowadzona siłami sowieckimi w tym wypadku. UB w Augustowie i w Suwałkach dostarczyło informacji. Ponieważ oczywiście Sowieci mieli ogromną siłę, ale bez tych informacji uzyskanych od funkcjonariuszy UB, oni by byli trochę jak dzieci we mgle, można powiedzieć. Chociaż wcześniej też działa NKWD. W sumie tak, już no, partyzanci sowieccy są w Puszczy Augustowskiej, oni też rozpracowują polskie podziemie, dostarczają informacji, ale tutaj rola UB naprawdę jest bardzo ważna w tym, tej całej kwestii, że oni znali po prostu tych ludzi. Pamiętajmy, że wśród chociażby UB w Augustowie byli ludzie wcześniej związani z Armią Krajową, którzy po prostu ułatwiali zadanie Sowietom. Byli w stanie wskazać po prostu, że to ten, że to ten, że to ten.
1: Czy to prawda, że brali wszystkich? Na liście osób przeznaczonych do likwidacji widniały nie tylko nazwiska AK-owców i osób podejrzanych o przynależność do polskiego podziemia. Czy to prawda, że Sowieci postanowili za jednym zamachem pozbyć się również ludzi niewygodnych dla nowego systemu?
0: Trudno jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, bo na pewno dzisiaj wiemy, że tak około 70% ofiar obławy augustowskiej byli to ludzie związani z podziemiem. Natomiast w czasie zatrzymań na pewno priorytetem byli mężczyźni. Mężczyźni młodzi, chociaż w przypadku, załóżmy, nie wiem, w kilku miejscowościach były zorganizowane takie zebrania po prostu, tak, że Sowieci szli do danej miejscowości, znajdywali sołtysa, no i po prostu sołtys organizował zebranie, no i tam generalnie wszystkich mężczyzn, też kobiety, tak, młodych chłopaków również zabierano i tych ludzi kierowano do punktów filtracyjnych. I dopiero w tych punktach filtracyjnych tam następowało właściwe przesłuchanie i dopiero tam oficerowie kontrwywiadu wojskowego SMIERŻ-a decydowali o losie osób zatrzymanych.
2: Czy zwalniają, czy nie zwalniają?
0: Czy zwalniają, czy nie zwalniają.
1: Ale pojmanym zadawano jedno pytanie, czy byłeś w partyzance? Jednak ani odpowiedź twierdząca, ani zaprzeczenie nie były prawidłowe. Pytano również o to, czy wiedzą, kto jest w partyzance. To również żadna odpowiedź na tak zadawane pytanie i ona nie ratowała życia. Ale przecież to wszystko działo się w Puszczy Augustowskiej. Każdy wiedział, gdzie są partyzanci, bo oni byli wszędzie. To prawda?
0: Generalnie można powiedzieć, że jest jakiś sporo w tym prawdy, rzeczywiście, ponieważ mamy partyzantów działających oczywiście w oddziałach, ale wsie sprzyjają oddziałom, tak? Jest sieć łączników, jest sieć ludzi pomagających po prostu partyzantom. Ktoś na przykład nie musiał koniecznie być w samym oddziale, brać udział w jakichś akcjach zbrojnych, ale sama pomoc, udzielanie noclegów, żywność przekazywana, nie wiem, opatrunki, jakakolwiek pomoc, to także klasyfikowało po prostu, było powodem, że człowiek mógł stracić życie w obawie augustowskiej.
1: Na początku pytałem o liczbę ofiar, znaczy zadawałem sobie takie pytanie, ile naprawdę było tych ofiar? 600, 700, 1000? Są różne dane, do których możemy dotrzeć. Mówi się Mały Katyń też na obławę augustowską czy obławę lipcową.
0: Jeżeli chodzi o liczbę ofiar, to do chwili obecnej nie znamy po prostu tej takiej liczby, którą możemy powiedzieć w 100%. Na chwilę obecną znamy pewnych ponad 500 nazwisk w tym wypadku. Natomiast analizując dokumenty, które są dostępne, zazwyczaj historycy mówią o liczbie około 600 osób, które zginęły w obławie augustowskiej. Skąd te rozbieżności się biorą? Ponieważ w obławie augustowskiej zatrzymanych zostało blisko, ponad 7 tysięcy osób. Z tych 7 tysięcy osób ostatecznie po przesłuchaniach 5 tysięcy zostało zwolnione. Zostaje 2 tysiące. Z tych 2 tysięcy wiemy na pewno właśnie, że około 600 osób zostało zamordowanych. Wciąż nie wiemy, co stało się z pozostałymi. Tak?
2: No, więc, tak.
0: Dokładnie.
2: No i przypomnijmy, kiedy zaczęły się te badania nad tą zbrodnią. Pamiętamy, że bez

0: zgody ówczesnych władz w 1987 roku powstał Obywatelski Komitet Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny zaginionych w lipcu 1945 roku. No i wtedy odkryto masowe groby w 1987 roku. Czy to był początek właśnie, kiedy odkryto, że coś takiego miało miejsce?
1: To nie był do końca początek jeszcze, ponieważ o obławę augustowską ten temat istniał rzeczywiście w regionie, chociaż nieoficjalnie. Jeszcze zaraz tuż po obławie, chociażby gminne rady narodowe jako pierwsze tworzyły listę osób zaginionych. Co ważne, zaginionych, bo przez wiele lat mówiono o zaginionych. Tak? Były inicjatywy prywatne, chociażby listonosza z Augustowa, Michała Olechnowicza, którego syn zginął w obławie augustowskiej, który dzięki swojemu zawodowi spotykał się z ludźmi, rozmawiał z tymi ludźmi i takie listy były tworzone. Natomiast rok 87 jest o tyle ważny, że po tych wydarzeniach, po tym odnalezieniu cmentarzyska w Puszczy Augustowskiej, uroczysko Wielki Bór, ludzie zaczęli o tym mówić. Zaczęli po prostu...
0: Bo wcześniej się bano pewnie.
1: Bano się, tak. Raczej o tym nie mówiono. Natomiast 87 rok rozwiązał języki, można powiedzieć. Tak? Wprawdzie Stefan Myszczyński, tak? To ten człowiek, który stracił kilka osób swojej rodziny w obławie augustowskiej, który szukał po prostu Puszczy Augustowskiej, chodził i szukał, chociaż on odpowiadał, że mu się przyśniło miejsce jakieś, ale nie, on po prostu chodził, przez lata szukał tego miejsca, znalazł takowe, znalazł po prostu ludzkie kości. Oczywiście od razu pojawiła się informacja, rozpowszechniła się, że odnaleziono ofiarę obławy augustowskiej, ich szczątki. Natomiast później okazało się, że to jest nieprawda, tak, ale zanim do tego doszło, miała miejsce taka bardzo ważna chyba z perspektywy tematu konferencja prasowa, w której brali udział dziennikarze zachodni, Jerzy Urban, ówczesny rzecznik rządu, który mówił właśnie, że państwo polskie nie ma nic do ukrycia, że państwo polskie nic nie wie o jakichś aresztowaniach i nie wie, aby kogokolwiek miało szukać. Tak, przy nim siedział ówczesny prokurator Waldemar Monkiewicz, szef Komisji Ścigania Zbrodni Hitlerowskich, który właśnie tłumaczył, że w tym miejscu odnaleziono szczątki żołnierzy niemieckich. Nikt nie uwierzył po prostu w to, ale potem okazało się, że rzeczywiście była to prawda, że był to cmentarz żołnierzy niemieckich.
2: Jest rok 2025, otwarto w Augustowie Dom Pamięci Obławy Augustowskiej. Co to jest za dom? Co jest w tym domu? Co tam możemy zobaczyć?
1: Dom Pamięci Obławy Augustowskiej, tak zwany Dom Turka.
0: Czyli to w Domu Turka to wszystko się
1: tak,
0: jest.
1: Czyli w dawnym, oczywiście tak.
2: Czyli katownia, ściany płaczu, bo
1: dokładnie, jest to dawny budynek Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, później Milicji Obywatelskiej, Wojsk Ochrony Pogranicza, przed II wojną światową jeszcze tam była kawiarnia, w której pracował Turek, stąd nazwa właśnie, Dom Turka. Tak jak pan tu powiedział, w 2025 roku w lipcu otworzyliśmy to miejsce, które generalnie pełni funkcje muzealne. Znajduje się tam wystawa poświęcona ofiarom obławy augustowskiej, poświęcona lipcowym, których pokazujemy tam nie tak, jakby może chcieli ich oprawcy, ale pokazujemy ich jako ludzi uśmiechniętych, jako ludzi mających pasję, mających nadzieję, ludzi, którzy w okresie dwudziestolecia międzywojennego budowali region i służyli II Rzeczypospolitej.
2: Ale podczas prac konserwatorskich właśnie tam, w Domu Turka, w piwnicach, odkryto poruszające inskrypcje, wydrapane przez więźniów na ścianach tego domu, tych piwnic, nazwiska, daty, krzyże.
1: Zgadza się.
2: Prośby o modlitwę?
1: Zgadza się, tak, tak, tak. Bo oczywiście w piwnicach tego miejsca przez szereg lat funkcjonował areszt Urzędu Bezpieczeństwa. Wcześniej, jeszcze w 1939 roku, było tam więzienie NKWD. Sowieci, gdy zajęli ten region, to tam właśnie była placówka tej formacji. Chociaż najgorszy dla tego miejsca okres to są właśnie czasy jednak po 1945 roku, kiedy byli tam przetrzymywani więźniowie. Średnio w latach 1945-1947 około 200 osób przechodziło przez cele tego budynku. Wiemy o 12 osobach zamordowanych na terenie posesji, nie tylko na terenie tutaj samego Domu Turka, ale na terenie całej posesji. Oczywiście przez wiele lat funkcjonowało w mieście wiele różnych relacji, jakoby osoby zamordowane były grzebane na placu przed budynkiem. Były przeprowadzone w wykopaliska prace archeologiczne, które tego nie potwierdziły.
0: No i w komitecie tym, o którym mówiłam, zaangażowana była również autorka reportażu, którego posłuchamy teraz, Alicja Maciejowska. To ona wraz z innymi

0: Członkami komitetu w latach 1987-89, jeżdżąc wzdłuż i wszerz Suwalszczyznę, Augustowa poszukiwała rodzin zaginionych w Obławie. I tak powstał jeden z wielu reportaży Alicji Maciejowskiej o tej tragedii, zatytułowany Obława Augustowska. Zapraszamy do słuchania.
1: Małżonek to był bardzo dobry. Takich mężów mało było. On mnie nie dał nic przynieść, on nie dał mnie nic zrobić. Ja sobie tego zdrowia zaoszczędziłam. Kiedy aresztowali, to myślałam, to niebo to po głowie mi chodzi. Ojej.
2: Dopóki człowiek nie umrze. Opowieść Anny.
1: Ja mówię, wiesz co, że tak aresztują, tak biorą tych chłopów. Co będzie, w ciąży ja jestem, jak mogę cię wziąć. Ja strasznie płakałam. A siostra mówi, nie płacz, chodź i powróżę karty. Ona mnie rozłożyła karty i mówi tak, ty wiesz co, ty płacz, bo straszna chmura na twojej głowie stoi. Bo już aresztowali.
3: Mąż nie pomyślał o tym, że jemu to też grozi?
1: Mówił. Mówię, się przechowam i przejdzie aresztowanie i zostanę może. Ja mówię, nie idź nigdzie. Ty wiesz, jaka ja bojąca jestem. Przyszli z domu, wzięli, więc nie wrócił. Miała córka 6 lat, tamten syn miał 4 latka. A z trzecim powiedziałam w ciąży, o ten teraz chory jest. Może to wpłynęło. Przez 2 lata tak płakałam, bo naprawdę mieszkania nie ma. Męża aresztowali. Mówię, za dzień wrócą, za 2. Tydzień, ja mówię, za tydzień ja wytrzymam to. No nie było warunków żadnych, ani pieniądza, ani niczego, zostałam po prostu bez niczego. Chciałam jak to albo dzieci podobijać i sama sobie życie odebrać. Się urodził ten mały, mówię, na biedę przyszedł. Zimno było, drzewa nie miałam. Matko Boska, siostra przyszła do mnie, wzięła te henie i śpiewa sobie. A ja leżę, trzymam tam tego dwóch tych chłopców. Bogata jestem, 2 synków, a zimno pod to pierzyną, matku, a tego dzieciaka trzyma, nos wsadziła, sobie grzeje. A ona stoi, biedna, nóżki zmarł. Nie mogę uleżeć. 3 dni po urodzeniu pójdę ja w zimę, mróz, szukać drzewa. Ręcznikiem brzucho związałam i poszłam. Trochę przyniosłam, już nie ma drzewa, a nikt nie przyniósł, nikt nie pomógł. Nikt tak tego nie przeżył, co ja przeżyłem. Choroba weźmie. Ona taka była malutka, taka ładna, ten synek taki mały, ten malutki się urodził, taki tu kark, taki gruby miał. Popatrzę na nich, takie te dzieci fajne. Uklęknę, wezmę obrazek, płaczę, że mówię, te dzieci poumierają, nie mam czym ich nakarmić. Płaczę tak do Matki Boskiej, cały ten obrazek zlany łzami. Stanę, się zdaje, że może bym to ugotowała, ja wiem. Gotuję to. I co dzień jakoś tak. Te oddam do domu dziecka i oprowadzę. Ona do mnie mówi, tam coś mówi, a ja znów w drugą stronę się odmówię, tak. A ona do mnie tam coś rozmawia, a ja znów tu mnie coś za gardło dusi. I takie było życie. Nie, no tęskniła do mnie.
3: Potem mi dobrze było.
1: Ale jeszcze z początku tego małego do domu dziecka my starałam się oddać. 20 km pieszą szłam. No i oddam jego we wtorek, a do piątku tak ryczałam, płakałam. I słyszę, że mama mówi do siostry, mówię, niech ona idzie, zabierze jego, bo ona widzę, że ona zgłupieje. Płacze i płacze całymi dniami. Ja troszeczkę się ucieszyłam, żeby zabrać jego. Przyleciałam na 2 wieczór, to wiadomo, 22 kilometry, a on stoi w takim szeregu, jakieś konewkę trzymał i wyleciał i tu mnie za szyję wziął. Ja mówię, proszę panią, no, ja chciałam tego małego zabrać. Dlaczego? Bo inaczej żyć nie będę. Zobaczyli, że ja taka zapłakana, taka zbiedowana, zmartwiona. No ja jego niosłam, ale ja strasznie się bałam bez las iść. Niosę ciężko i znów odpocznę i dalej idę z nim. No i jego jakoś przyniosłam, myślałam, że cały świat już mój. Już bieda mi odeszła. To była moja radość. Niech Pan Bóg broni, bez ojca chowane dzieci. Siedzieli w domu same. Te 2 maluchy, deszcz pada, to i po dworzu chodzą. Zmarznięte, nikogo nie ma. Wyleciał baran taki, tak ich przewracał obydwu. Tak na wszystkie strony. Później dostali od tego strachu grzybek. Ja woziłam do Warszawy tam na Koszykowe. To pamiętam zimno, śnieg, mróz. Zawsze do Augusta, 20 km.

0: zaugustowa do Białego Stoku i to nie chciał nikt przyjąć na noc, bo dzieci chore. A później znowu do Warszawy, to dla mnie dość, bo nogi to takie były. A później przyjechał jakiś z komitetu, czy to sobie komitet był, nie wiem, on przyjechał do SER. Ci, co są aresztowani, to te żony i dzieci nie otrzymają ani utrzymania żadnego, pracy niczego nie otrzymają. O matkę, to co oni tam zrobią? Po prostu trzeba umierać na stojący z dziećmi. Była ogromna nędza. Poszłam do lasu, do Ryszcza. To wstyd i mówić. Nie było nawet chleba kawałeczka kupić. Pójdę zbierać jagody. Takie ubianki trzeba było uzbierać. To było parę groszy. A sucho, tu jedna jagoda, tam druga jagoda. Doszłam może parę kilometrów, tych jagód nie uzbierałam. Przyszłam, o Jezu, płaka dzieci, chcą na nich patrzeć, jagód nie uzbierałam, pieniędzy nie mam. No ja nie wiem, co z tymi dziećmi zrobić. I szkoda ich oddać i nie mam za to, co kupić jeść. O Jezu. A później ciotka powiedziała, że da nam kartofli. Pojechała za jezioro, ja po te kartofle. Dała pół metra, to wlokom te kartofle do tego jeziora. Łódki nie ma. Ktoś ukradł mnie łódkę. Poszłam szukać pół kilometra, niż ja te łódkę przywlokam do tej kartofli. Jadę, burza się zerwała. Kręci mnie z tą kartoflą. O, był sąd dla mnie. I tak karmiłam te dzieci. Ja mówię, wstyd opowiadać, jakie było moje życie. A to dom się spadł, teściowy, bo ja mieszkałam u teściowej. I mieszkała? Przeszłam do mamy tutaj, do tego starego domu. I ten stary dom się rozwalił, ten dach się rozwalił.
1: Już bo... potem mieszkaliście w Augustowie.
0: Tak, bo poszłam do szkoły, byłam jako woźna. Trochę były małe zarobki. To jak tydzień był wolny, to chodziłam po gospodarzach dorabiać.
1: Za mąż pani nie wyszło?
0: Nie było jak, bo trzeba było chować dzieci. Tylko raz powiedziała mi kobieta, ma naszych pracowników. Wie pani co? Może byśmy kupili ćwiartkę, wypili. Ja mówię, słucha pani, dzieci bose są. Ja mówię, ćwiartkę, by to byś... Ja wiem, chyba by te pająki by się śmieli. Gdzie to za zamęścia, kiedy bieda była, trzeba było iść na pole. Gospodarz był taki zachłanny. To do samego zachodu, a później wieczorem trzeba było iść do pierwszej godziny sprzątać szkołę. To mnie męży byli w myśli. Nawet nikt mnie nic nie mówił o tym zamęściu.
2: Zawsze takie żarty trzymają się. Koleżanki to podziwiają moje mamy. Zawsze z humorkiem, zawsze taka.
0: Ja nie wiedziałam, że ja będę tyle żyć. Ale jakoś Pan Bóg także się żyje.
1: Człowiek jest silniejszy od konia.
0: Naprawdę.
1: Tak to jest.
0: Tak to jest.
1: A jak już się żyje, to trzeba...
0: Nie dawać się tej biedzie. Minęło, a teraz trzeba inaczej żyć, dopóki człowiek nie umrze.

0: Panie, on był strasznie dobry dla mnie. I on i wypił, i wytańczył, i śpiewał, i rozumiał. Mnie on wziął kulawę, ale on rozumiał, że jak dobro panna, to dobro będzie żona. I mnie tak szanował. I on wyśpiewany, i wytancowany, i jak jedzie tu już z wioski, to jak zaśpiewa, to już w domu słychać. A wypić umiał.
1: Podróż na Wyspy Szczęśliwe. Opowieść Melanii.
0: To było 13 lipca. Poszedł kosić na ląki i z ląki go zabrali w Sowieci. To ja sobie myślę, podlecę tam i do wioski, lepiej się dowiem. I tu kule tego kamiennego krzyża bolszewik stoi i oficer mówi do tamtego, zadzierżacie tu chaziajku ili nie? A ten oficer mówi, puszczaj, idiot. To ja jak zawróciła się z powrotem, to już więc nie poszła na te odwiedziny. Jak jeszcze oni siedzieli w sztabinie, to wiadomo, kobiety to tak tych starszych pytają się, jak to, żeby dowiedzieć się, towarzysz, komandir, wy ich pobijecie, postreляjecie, или вы их на работу пошлете, а он mówi tak, o nie, хозяйки, нам человека убить, то стоит рубля. А как он будет жить, там, где сейчас везем на работу, то он нам на работе на 1000 рублей.

No i podobnie, że ich odwieźli. Jeden człowiek przyszedł tam z Niemiec, z Sypytków, na odzyskanych. To on opowiadał, że ich wywieźli na wyspę, bo i on był na tej wyspie. On mówił, że wysp takich jest dużo. Jest wyspa Kamczatka. Ta Kamczatka to mnie znajoma, bo mój stryk zawsze gadał, bo on był na Kamczatce tam i... Tam odwozili ich samolotem czy okrętem. Ale mówi, tam nie jest bardzo ładna miejscowość. Przeważnie mówi leszczyna. Z początku to była licha, mówi, sytuacja. Przyjdą z lasu, mokre i pokładno się tak urzędem. Jedzenia, korytku posieko tam, jakichś tych tam listków. A później mówi już, jak tam zaszło już coś ci inaczej, lepszy jakiś ci musi ten starszy był, to mówi już na ziemi nie kładli się, tylko porobili prycy naokoło, nakładli wiórków i jeść to już dalej tak. A jeden na drugim to już było trzy tych kucharzy, żeby to patrzył dobrze ich tam. I mówi, już dawali słodka kawa i chleba już dali tyle, że każdy syty podjedł i jeszcze pozostało na stole. I on mówił tak, o, kto do tego czasu dożył, to już będzie żył. Ale kto nie dożył, no to mówi, mógł umrzeć. On mówił, tam nie tylko narodowość jedna, tam Polaki, Lipcowie, tam rozmaitość narodowości. I ja została w ciąży, jak jego zabrali. Przed Boże Narodzenie urodziła w grudniu. Z początku jeszcze, jak ja w całości była, to ojciec mój rodzony tu pomagał. A później już, jak tutaj ja miała rodzić, to mamusia moja przyszła rodzona. I on to zawsze tak gadał do mnie, że ja przyjdę, nie latać, nie bieduj, ja przyjdę. Panie, jeszcze i dziś czekam. Czekam i zawsze patrzę w te strony i mi zdaje się, że przyjdzie. O, żeby ja wiedziała, że on gdzie na Rosji żyje, to ja by piechotą po niego poszła i przeprowadziła.

świetle lamp elektrycznych. Widzę ludzi w szynelach koloru ziemi. Trzymają w rękach miski, blaszanki, menaszki, garnki. Wielu stoi z opuszczonymi rękami. Stoją jeden przy drugim. Stłoczeni na placu za miastem, owinięci kolczastym drutem, milczą przez wiele nocy i dni. W milczeniu reflektorów widzę plac pusty, pokryty bielą wapna. Nocą słyszeli ludzie furgony, którymi wywożono umarłych.

0: Zaczęłam wieszczeć, płakać. No i ten Polak mówi, że wróci. Jak pani nie płacze, wróci. Ja mówię tak, do was. To są tak szeroko drzwi otwarte. Ale od was tylko taka szparka. To już nic nie pomoże. Jak zabrali, to już na wieki.
1: Słodkie życie. Opowieść Anny.
0: Ja mam takie szczęście, proszę panią, że ja nigdzie nic nie dostanę. Jak po wojnie była ta UNRO. Ja nie dostałam palca owinąć. W szkole dzieciom dawali i ubrania, i buty, i wszystko. Moim dzieciom nic nie dali. Dzieciom bandyty się nie należy. No jaki on był bandyta, go z łóżka wzięli. Nawet w Wydziale Oświaty dawali. A ja nie umiem chodzić, brudna i oberwana. Trudno, ja mogę mieć jedną sukienkę. Ale jak ja wychodziłam, to ona była uprana, wyprasowana. Sama byłam umyta, uczesana. Przyszłam do Wydziału Oświaty i była tam jeszcze jedna kobieta. Przyszła straszliwie brudna, oberwana, zapłakana. A ja nie umiem tego robić. I ta pani, która tam siedziała, to powiedziała, proszę spojrzeć na panią, a spojrzeć na tą panią, to na pani biedy nie ma. I taki dostał. Księża mieli. Poszłam, tu mnie żadna z pań z komisji nie znała w Augustowie. A jedna pani to mieszkała też obok. Ja mam tak

0: Jakie szczęście do dziś. I człowiek musiał żyć i tak żyje. Pracowałam na budowie szlusy mostów. Bardzo ciężko pracowałam. Nie było takiej roboty, której nie robiłam. Proszę panią, i w wykopach. I jeździłam samochodem do Suwałk. Woziliśmy takie bale okropne na cztery kobiety, że się w Suwałkach mężczyźni dziwili, że 200 kilogramów sztuka i cztery kobiety ładowały. Cement woziło się. Proszę panią, żebym ja miała tyle, już ja nie, bo ja już nie dożyję, ale moje dzieci, żeby mieli tyle szczęśliwych jeszcze godzin, ile ja wyniosłam worków cementu na swoim brzuchu i na swoich plecach. Ja byłam po operacji w Roskach, przechodziłam bardzo ciężko. Po 2 miesiącach już trzeba było pójść do pracy, bo już lekarz więcej nie mógł dać. Bandażowana, a robiło się po 24 godziny. Teraz mają godziny nadliczbowe, mają niedziele płatne, a u nas nic nie było. Przychodzi inżynier do mnie, mówi, pani Purzyńska, pójdzie pani, naładuje pani cementu do magazynu, przywiezie pani do betoniarki. 50 worków jednej załadować na samochód i 50 worków rozładować z samochodu jednej. Na drugi dzień przychodzi do mnie, znowu mówi, pani Purzyńska, pójdzie pani do cementu. Ja mówię, panie inżynierze, czy nie ma już silniejszych ode mnie? Ma pani męsko stawkę, nie ma pani nic do gadania. To nie opieka społeczna. Może pani nie pracować. A co miałam robić, jak ja miałam dwoje te dzieci? Za czym się pracowało, proszę panią? Za kawałkiem suchego chleba i za bakłaszku gorzki. Kawy, co sam człowiek zrobił z jęczmienia, bo jej nie było. I to wszyscy tak, nie tylko ja. Wróciliśmy z tego wygnania, tu było wszystko rozbite, rozwalone. Męża brat na dzielnicy Rymanowskiego miał swój domek, a drugi miał tu na Kopernika, więc on tu zamieszkał, tamten był wolny. Mąż mówi, to pójdziemy do Władka. Tam wyremontuję, ja mówię, Heniek, nie będzie dobrze. A co tam mówisz, będzie dobrze. Drzwi podorabiał, co trzeba było. I tej farby tam przyniósł, i to, i tamto. Odmalowaliśmy pod sufitki okna, wszystko to mieszkanie było jak trzeba. Dotąd było dobrze, zanim mąż był. Jak męża zabrali, to w jakiś czas zaczął, nie tyle on, bo to nie było jego mieszkanie, było jego żony. Przychodziła i wyzywała mnie od różnych. Wychodź, szlucho, bo to dom nie jest przytułkiem dla dziadów. To jest mój dom. Więc później co, nie miałam już lądu, nie miałam wyjścia. To u tych Cichanowiczów, tam pod lasem, kucheneczka taka malutka została, bez okna. To tam się wprowadziłam, aby nikt nie przychodził codziennie i nie krzyczał, że szlucho, wychodź. Taka była miła bratowa. I potem z tego lasu dostałam tu. A tu już potem dzieci wychowałam. Ja od 50 roku tu mieszkam. Nic tu nie ma. Tu wody nie ma, tu cieknie, tu trzeba na strych błazić. Trzeba wychodzić w podwórku. Opiekunka przychodzi. To też. Mówię pani szczerze, że tak dokuczyło to życie, nie samo życie, że człowiek nie ma z czego żyć, bo dostają to rentę i mam z czego żyć. I byłoby można żyć, żeby człowiek mieszkał gdzie indziej. No tu już tak zbrzydło, bo nie mogą patrzeć, że ja jeszcze żyję. No nie wiem, co już mam robić, bo ja z nerwów ja nie śpię, mnie to wszystko wykończyło. Przecież ja żołądek to mam aż tu, poza pępkiem, od tego cementu noszenia na brzuchu. Od tych bali ciągania, jak przed Boże Narodzenie w 48 chyba, to 48 godzin nie zeszłam z placu, bo już nie było komu pracować, bo redukcję dali, a ja miałam dwoje dzieci. To mnie chodziło o to, żeby jeszcze parę godzin, jeszcze parę godzin. To ręce to miałam posiekane w takie pasy, krew się lała, bo to przecież trzeba było w nocy wodę nosić. Proszę panią, ile ja wyniosłam na tych śluzach wody, jader. To ja nie mam tyle włosów. Tam straciłam zdrowie, zaczęłam chorować, zaczęłam strasznie boleć, krzyż mi przerosło już ta macica, bo to się wszystko, wie pani, dla kobiety była za ciężka ta robota. To Sadowski świętej pamięci wysłał mnie do sanatorium na miesiąc. Nic nie pomogło. Sadowski na komisji mówił, jej nie wolno wiadrem wody przynieść, a co dopiero pracować. Dzieci zaczęli pracować. Syn miał 16 lat, czy nie miał, pracował. Córka już dalej ani do szkoły nie mogła pójść, ani nigdzie, no bo musiała iść robić na ten kawałek chleba dla siebie i dla mnie. Potem tam wzięłam tą pracę, mówię, żeby jakiekolwiek parę groszy, to w tej krawieckim w tym zakładzie. Tam byłam sprzątaczką 8 lat. I stamtąd dostałam właśnie te parę złotych renty inwalidzkie. Ale jakie ceny!
1: Dzieci trochę pomagają.

0: pomagają?
1: Finansowo ja nie potrzebuję na razie tej takiej strasznej pomocy. Bo ja się już ubacznie potrzebuję, bo przez 4 lata nigdzie nie wychodzę. Zawroty głowy mam strasznie.

0: polskiej wsi, śpiącej pod warkoczem jesiennych deszczów, którą widziano od lat wielu przez jasny opłatek zbożowych pól, przez tęczę ludowych pasiaków, w małej polskiej wsi, w jesienną noc, gdy huczy wiatr i czarne łubiny złocą się w deszczu i kałuże wody są martwymi oczami nieba. W taką noc został wyprowadzony z izby, której podłoga była ubita stopami wielu pokoleń, z izby, w której obraz z bizantyńską twarzą matki, ciemny, pod suchymi wiankami ziół, milczał i milczał z kręgu naftowej lampki. W taką noc został wyprowadzony młody człowiek w lnianej koszuli, który nie dokończył wieczerzy. Jego żona otwarła usta i dotknęła ręką gardła, bo do izby weszło trzech obcych i wyprowadzili młodego, prosząc, by wskazał im drogę. Stało się to na zewnątrz. Kiedy wywołany wyciągnął rękę, aby wskazać kierunek, jeden z trzech strzelił mu między oczy w jasne czoło. Upadł w błoto i leżał tam rozkrzyżowany, a ludzie, którzy go zabili, odeszli w ciemność.
1: Przyszło sześciu. Ja siedziałam na łóżku. Bardzo tym się przeraziłam, myślę sobie, co to jest. Ja mówię, że ja chcę wody się napić, a oni mówią, nie, chodź, jak ja się nie boję. Nic nie zrobimy pani, może pani iść. A męża wywołali na dwór i potem mąż wrócił, mówi, daj dla mnie kurtki. To było ostatnie nasze słowo. Jakie życie? W 30 musiałem ślub, w lipcu. W sierpniu za rok męża na wojnę zabrali. Córka miała 3 tygodnie. A, jeszcze mówię tak. Kazik, skąd ja cię będę wyglądała? Wtedy na wojnę. A on mówi, od lasu. A teraz to nic w ogóle. Ostatnie słowo tylko, że daj mi kurtkę.
2: Ziemio, rozstąp się. Opowieść Stanisławy.
1: Taki zawsze uśmiechnięty, wesoły, nigdy nie odżałowany. Krótko żyliśmy, bo 7 lat życia. Jeden synek to zmarł jeszcze przy mężu. Córka miała 4 latka i ja zostałam w ciąży. Męża jeszcze w lipcu, a ja urodziłam syna też w listopadzie. Potem mówili, że syn, to ja ledwo odczucili mnie, bo ja sobie, że ja nie miałam z kim cieszyć się tym. A jednego razu to się śniło mnie tak, że było 2 mogiły. Męża mogiła i tego Heniusia i 3. mogiłka, ale nie wiedziałam czyja. A potem, nie wiem, czy za 2 tygodnie, czy jak zmarł ten drugi syn. Przed aresztowaniem jeszcze. I taki jeden kapitan przyszedł. Dziś jeszcze wspominam, żebym ja poprawa jemu koszuli, a ja mówię, ja? Mówię, panienki jest niech opiorą, mówię. A on mówi, nie, ja chcę, żebyś ty. I potem wziął mi tak za ramię, mówię, znajdź chodziajkę, u ciebie jest mąż niecharoszczy. A ja mówię, pa czemu? A on mi, że ja chodzę brzemienna. Wojna skończona, takiemu mówię, mamy córkę, chcemy syna. A on tak odpowiedział, dla ciebie wojna jeszcze może się zacząć. I potem przyszedł jeszcze raz, gdzie twój mąż? Ja mówię, że tam gdzieś poszedł, a on mówi tak, uczy, żeby nie wrócił. Tak ja mówię, potem wieczorem, słuchaj Kazik, może ty gdzieś należysz? A on mówi, ja nigdzie nie leżę, a mnie wezmą, potrzymaj i puszczą. Takie słowo moje, jego było dla mnie. I potem przyszedł po aresztowaniu, a ja płaczę, on mówi, znajesz, ty chciała, żebym ja ci napisał, a ja tego uczynić nie mógł. Rozumie pani?
2: Jak się dalej pani życie potoczyło po zabraniu męża?
1: O, jakoś żyła, bo musiała żyć. Ale były takie chwile, że mówiłam, ziemio się rozstąp, niech ja do ciebie wejdę. A, i sadziła kartofle u ludzi, kopała i...

różne i u siebie. Moje gospodarki, bo to trzeba im, żeby założył te ziemię i skosił te zboże. Sąsiedzi bardzo dobre byli, tak, dobre byli. Potem córka doszła do lat, wyszła za mąż do Grynisk i potem 6 lat w dzień przyjeżdżał, tu obrabiali te gospodarki, a potem się urodzili sprzedać i mamusia przyjdzie do mnie. No dobrze. Myśmy sprzedali tę gospodarkę. Córko, to wie, bym się zgodziła i tak. Ale tam córka miała teściową. A charaktery nasze się nie zgadzały, jak nie była ziemia. Ja byłam 2 lata u córki. Pan przyjechała, to moja pani, Bóg zesłał. Ta pani się nazywa Krysia. I ona chciała do pracy iść, a dziecko miało 3 miesiące. Ten Piotr. Ja chcę, żeby pani przyszła, pani Wojnowsko. No i ja pomagałam wychowywać. Krysia poszła do pracy, potem się urodził drugi chłopczyk, Zbyszek. 2 wychowanki mam. Naprawdę, jakie są dobre. A imieniny, a Dzień Babci, a Gwiazdka. Oni zawsze pamiętają. Już tutaj 20 lat. A jak przyszłam, tak szczerze mówię, jak przyszłam tutaj i wyszłam z wózkiem, to płakałam, że ja miałam gospodarkę, miałam męża, a dzisiaj czym ja? Służącą? Ale potem się przyzwyczaiłam i jakoś sobie żyję. No trudno, tak się stało. Ja rozumiem, że 1000 razy by mnie było lepiej, żeby mąż był. A jak nie ma, no co zrobić? A już teraz to bym nie chciała nigdzie się przekwaterować, już nie moje siły. I jakoś się dożyję już. Najgorzej przychodzi, jak wszystkie święta. Każdy niesie kwiaty, znicze, a nie ma gdzie postawić tych zniczów. Nie ma tej mogiły, nie można jej znaleźć. Na synku zaniosę kwiatki, lampiony zapalę, pomodlę. Jak żyje, niech Bóg jemu da, żeby mu dobrze się wiodło, a jak nie żyje, to już nie będzie wieczny spoczynek.

0: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
1: Co jest na tej taśmie?
2: Wysłuchaliśmy reportażu Alicji Maciejowskiej, Obława Augustowska. Wynikiem poszukiwań autorki reportażu powstała również książka Przerwane życiorysy, Obława Augustowska, lipiec 1945. Z nami w studiu dalej jest dr Łukasz Faszcz, historyk z Instytutu Pileckiego, Domu Pamięci Obławy Augustowskiej.
3: We Włoskim nieznane. Świadkowie tamtych dni wspominali, że zatrzymanych wywożono ciężarówkami w kierunku granicy, po czym ślad po nich zaginął. Historycy i badacze, pewnie i pan, wskazują, że ofiary zostały zamordowane i zakopane prawdopodobnie w okolicach Leśniczówki na terenie dzisiejszej Białorusi.
4: Giedź. Tak, Giedź. Tak, rzeczywiście. To jest hipoteza, która jest najczęściej powtarzana, że tam znajdują się szczątki ofiar obławy augustowskiej, chociaż nie tylko, bo niektóre z ofiar są na cmentarzach tutaj w okolicach Augustowa, chociażby Wacław Sobolewski Sęk, który próbował ucieczki z ciężarówki, będąc zatrzymanym. Sowieci go zastrzelili w czasie tej próby, został zagrzebany i w 2019 roku jego szczątki zostały odnalezione. Poza tym mamy też przypadki osób...
2: Czyli do dziś w zasadzie są odkrywane kolejne miejsca tych ofiar.
4: Oczywiście, mamy na cmentarzu w Augustowie pochowany jest Kazimierz Dłużniakiewicz. Osoba, która brała udział w boju nad Jeziorem Brożany, jedynym boju tak naprawdę w czasie obławy augustowskiej, gdzie Sowieci dwa oddziały partyzanckie, które się tam znajdowały, okrążyły. Jeden został rozbity, drugi, tam swój dowódca, ówczesny Józef Sulżyński Brzoza, wyprowadził swoich ludzi. Wspomniany Kazimierz Dłużniakiewicz był ranny. Znaleziony został w Puszczy Augustowskiej, trafił do Augustowa, tam zmarł. Został pochowany na cmentarzu w tym mieście. Jest to ofiara obławy augustowskiej. Mamy też przypadki takich osób, które może przypadkowo zginęły, które były postrzelone chociażby przez żołnierzy sowieckich i oni też po prostu, one też zostały pochowane na cmentarzach w regionie Augustowa.
3: A polscy kaci

0: ci zostali osądzeni?
1: Nie, jeżeli chodzi o tych katów, o których mówimy, tak, to tutaj najczęściej w relacjach osób, które przeżyły obławę augustowską, które były zatrzymane, ale później zwolniono, pojawia się postać Jana Szostaka. Człowieka z Augustowa, który wcześniej był w Armii Krajowej w okresie okupacji niemieckiej, był nawet zasłużonym partyzantem rzeczywiście. No i później w 1944 roku przystąpił do NKWD, chociaż w swoim życiorysie chwalił się, że już w 1939 roku współpracował z NKWD, ale pytanie, nie wiem, czy to była prawda, bo po prostu mógł tylko chwalić się. Człowiek ten rzeczywiście no, dzięki swojej służbie w partyzantce, w Armii Krajowej, znał partyzantów po prostu, znał ich i w czasie zatrzymań w lipcu 1945 roku był niesłychanie cennym źródłem informacji, które ułatwiały Sowietom ich pracę, tak, te działania. Także wskazywał osoby, wydawał ludzi na śmierć tak naprawdę. Chociaż ten pseudonim Kata Augustowa to chyba bardziej już odnosi się do tego, co działo się już po obławie augustowskiej, już po tego września 1945 roku do 1948 roku, kiedy on właśnie zasłynął z tej niesłychanej brutalności, kiedy zasłynął właśnie jako ten pan życia i śmierci, który decydował o tym, czy dana osoba z budynku Urzędu Bezpieczeństwa wyjdzie, czy zostanie już tam na zawsze.
0: Czy nie ma pan takiego wrażenia, że my do takich historii wracamy od czasu do czasu? Później jest cisza, później może jakaś rocznica, później może ktoś sobie coś przypomni, ktoś kogoś odnajdzie i znowu jest obława augustowska, i znowu jest obława lipcowa, znowu jest mały Katyń.
1: Może z perspektywy Polski może tak, natomiast z perspektywy regionu już niekoniecznie. Z perspektywy regionu ten temat żyje. Żyje nawet kiedy jeszcze nie było domu pamięci obławy augustowskiej. Ludzie o tym mówili. Mówili, wspominali. Pamiętajmy, że wciąż w regionie żyją dzieci ofiar obławy augustowskiej, dla których ten temat jest bardzo żywy. To jest ich codzienność wręcz. Są też ludzie badający czy znający bardzo dobrze te relacje, dla których historie nie wracają od czasu do czasu, tylko po prostu
0: ale przypominają sobie pewnie, że rodziny zaginionych pisały setki listów, na przykład do Polskiego Czerwonego Krzyża, władz państwowych z pytaniem o swoich bliskich, no i otrzymywali fałszywe informacje lub całkowicie te listy ignorowano.
1: Z tym może nie do końca, bo wbrew pozorom osoby, które pisały nawet do władz sowieckich, w większości otrzymywały odpowiedź. I otrzymywały odpowiedź na zasadzie, że my nic nie wiemy na ten temat. Domyślano się, tak?
2: Zdawano sobie sprawę,
1: co mogło stać się z tymi osobami, ale był pewien znak zapytania. Dlatego powiem, jeszcze w 1945 roku bardzo wiele osób z regionu zostało wywiezione na Syberię. I rodziny ofiar obławy augustowskiej przez wiele lat wierzyły, że ich bliscy także zostali wywiezieni, że oni zostali zamordowani. Ale w momencie, kiedy te osoby 1945 roku zaczęły wracać już po tym odbyciu kar tych łagrów, a wśród nich nie było nikogo z obławy augustowskiej, no wtedy stawało się to wszystko jasne, że
2: zostali
1: tak, że ci ludzie po prostu już nie wrócą.
2: Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś pan przyjdzie do nas
0: Oczywiście.
2: Do studia.
0: No jeszcze dużo pracy przed panem.
2: Bo jeszcze trzeba, jeszcze musimy wrócić do tego tematu, bo opowiadać można dużo o tym. No i właśnie o tym komitecie chociażby. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Łukasz Faszcz, historyk z Instytutu Pileckiego, Domu Pamięci Obławy Augustowskiej w Augustowie.
1: Dokładnie.
0: A za wspólną godzinę w Polskim Radiu 24 dziękujemy państwu.
2: Dorota Woniecka-Górny
0: i Wiesław Molak. Dobranoc.
2: Do usłyszenia.
3: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda?
3: No.
4: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze. A moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest sobota, 11 lipca. Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Dziś w programie m.in. uroczystość upamiętniająca ofiary zbrodni wołyńskiej. Prezydent potępił ideologię banderowską. Premier zapowiedział powstanie muru pamięci ofiar. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że złoży w Sejmie projekt uchwały blokującej akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej z powodu gloryfikowania UPA. Tej nocy poznamy kolejnych półfinalistów piłkarskich mistrzostw świata. Czas na szczegóły. Michał Przerwa, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: W całym kraju obchodzono dziś Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, którzy zginęli na Wołyniu i Kresach Wschodnich. W wielu miastach w Polsce odbyły się uroczystości, aby oddać im hołd i uczcić pamięć. Niedziela 11 lipca 1943 roku była najkrwawszym momentem ludobójstwa na Wołyniu. O uroczystościach w 83. rocznicę zbrodni opowie Tomasz Zielenkiewicz.
2: Podczas uroczystości w Radrużu na Podkarpaciu prezydent podkreślił, że rozumie, jaką traumę nadal niosą dziś polskie rodziny w związku ze zbrodniami dokonanymi przez OUN i UPA. Dodał, że o naszych rodakach zapomnieć nie można.
3: Ta wiedza, ta prawda i ta pamięć jest po to, abyśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości, abyśmy zadośćuczynili im naszą modlitwą, naszą pamięcią.
2: W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych premier Donald Tusk zapowiedział powstanie w Warszawie muru pamięci. Będą tam nazwiska wszystkich ofiar zbrodni wołyńskiej.
4: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska.
2: W latach 1939-1947 z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 120 tysięcy Polaków. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział skierowanie do parlamentu ustawy zakazującej używania czerwono-czarnych flag w polskiej przestrzeni publicznej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ma nadzieję, że mimo trudnych momentów we wspólnej historii polsko-ukraińskie pojednanie będzie uzdrawiające i pozwoli na owocną dobrosąsiedzką współpracę. Na uroczystościach w Ołyce pod Łódzkiem na Wołyniu minister obrony narodowej mówił o zachowaniu pamięci ofiar.
5: Chciałem tutaj być jako dzisiaj najwyższy przedstawiciel państwa polskiego przebywający na Ukrainie, żeby te słowa przed wami wszystkim wypowiedzieć. Z nadzieją na lepsze jutro, z nadzieją na prawdziwe pojednanie, z nadzieją na wspólną przyszłość Polski i Ukrainy, w którą głęboko wierzę. Przychodzę po to, żeby w żaden sposób nie rozdrapywać ran, ale żeby ona się zabliźniła, ale żeby się zabliźniła, musi być opracowana, wtedy dopiero się może zagoić.
1: Ukraiński prezydent twierdzi, że jego kraj robi co może, by sprawiedliwie ustalić fakty o zabitych na Wołyniu. Władimir Załański w mediach społecznościowych odniósł się też do uroczystości rocznicowych krwawej niedzieli w Polsce i na Ukrainie. Jak napisał, na Wołyniu trwają ekshumacje ofiar, a Ukraina jest zainteresowana przyspieszeniem tego procesu. W stolicy obwodu wołyńskiego, Łódzku, jest Paweł Buszko.
6: Odnosząc się do rocznicowych uroczystości, Wołodymyr Zełenski napisał, że 11 lipca jak co roku Polska i Ukraina upamiętniły, jak to określił, cywilów zabitych na Wołyniu w czasie II wojny światowej. Nie nazwał jednak sprawców, czyli ukraińskich nacjonalistów. Wołodymyr Zełenski zaznaczył równocześnie, że za dwa dni rozpoczną się prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w obwodzie wołyńskim. Jak udało mi się ustalić, polscy eksperci z IPN wspólnie z ukraińskimi partnerami rozpoczną wykopaliska w Ostrówkach we wtorek. Ukraiński prezydent zapewnił, że potrzebna jest prawda i chrześcijańskie upamiętnienie ofiar. Równocześnie zwrócił uwagę, że obecnie Polska i Ukraina stoją przed wspólnym zagrożeniem, jakim jest Rosja. Z Łódzka na Wołyniu Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: W Lublinie powstaje symboliczna mogiła wołyńska poświęcona Polakom pomordowanym przez ukraińskich nacjonalistów. Ta mogiła będzie początkiem pojednania polsko-ukraińskiego.

0: Wspominamy się o ekshumację i godne pochówki naszych rodaków, mówi przewodniczący Obywatelskiej Inicjatywy Budowy Pomnika Zdzisław Kogucik.
1: Dlaczego nie ma tego pomnika? Bo nie ma tam mogił Polaków, którzy leżą w bezimiennych dołach śmierci, lasach, chaszach, pastwiskach. Nie ma tego. Nam nie chodzi o nic więcej. Chodzi o godnie pochować, żeby traktory nie jeździły po tych kościach naszych rodaków. Pojednanie będzie pełne z Ukraińcami, gdy pochowamy wszystkich, gdzie te kości się pozbieramy, pochowamy i wtedy możemy mówić o pojednaniu. Inaczej nie ma mowy o pojednaniu. Nie ma mowy.
0: Odsłonięcie symbolicznej mogiły Wołyńskiej odbędzie się w sierpniu. Lubelskie uroczystości związane z 83. rocznicą Krwawej Niedzieli odbyły się na skwerze pod pomnikiem ofiar Wołynia. Pojednanie między Polakami a Ukraińcami jest możliwe, powiedział Radiu Lublin konsul generalny Ukrainy w Lublinie Roman Szepeliak. Konsul wziął udział w lubelskich uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa wołyńskiego. Dziś schylamy głowę przed pamięcią tragedii ofiar Wołynia, mówił ukraiński konsul.
2: Myślę, że my jesteśmy w pojednaniu i od pierwszych dni pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie my bardzo dobrze widzimy to pojednanie i bardzo dobrze widzieliśmy tą pomoc, która Polska okazywała dla obywateli ukraińskich, zwłaszcza wpuszczając ich w swoje domy, w swoje serca. Ja myślę, że trudne kwestie historyczne muszą być rozstrzygnione. Wszyscy ofiary tego Wołynia, tej strasznej zbrodni i w ogóle po obu stronach, oni dostaną należny pochówek i my dążymy w tym kierunku.
0: Pojednanie Polski i Ukrainy jest nieodwracalne, bo jesteśmy partnerami, sąsiadami i dobrymi przyjaciółmi, dodawał Roman Szepeliak. Rzeź Wołyńska cechowała się niezwykłą brutalnością, przypomniał historyk profesor Tadeusz Zych z Uniwersytetu Rzeszowskiego w Polskim Radiu 24. Wskazał, że Ukraińcy liczyli na uzyskanie niepodległego państwa już po I wojnie światowej, co się nie udało. Następnie w czasie II wojny postanowili działać i rozpoczęli mord na Polakach, mówił profesor Zych.
3: Podjęli decyzję, że Ukraina musi być czysta etnicznie. W jednym z dokumentów czytamy, że mówiono o tym, że trzeba dokonać tak ogromnej rzezi na Polakach, żeby w 10. pokoleniu Polak nie był w stanie bez strachu spojrzeć w stronę Ukrainy. Także to było celowe, wynikało z chęci utworzenia Ukrainy jako państwa jednolitego etnicznie.
0: Polacy ginęli dlatego, że członkowie UPA chcieli wymazać wszystkie ślady polskości, jak język czy tradycje, mówi dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie Filip Musiał.
4: Zbrodnia, która była ukierunkowana na Polaków i na ślady polskości na kresach przedwojennym terytorium II Rzeczypospolitej, ale które ukraińscy nacjonaliści uznawali za swoje etniczne ziemie. Celem tych działań ludobójczych było to, aby wymordować żywioł Polski na tych terenach, ale w sposób tak brutalny, by jednocześnie wzbudzić strach i zmusić tych Polaków, którzy mieszkają na terenach niedotkniętych tymi działaniami, albo tych, którzy ocalają do tego, aby te ziemie opuścić.
0: Krwawa Niedziela to jeden z najbrutalniejszych ataków na Polaków w całym XX wieku, podkreśla Mateusz Szpytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej.
5: To jest jednak ponad 100 tysięcy ofiar i to zgładzonych w sposób bardzo brutalny, często z rąk jakby sąsiadów. Umieszcza tą zbrodnię w szeregu tych najważniejszych, tych, które powinny być jedne z najbardziej istotnych, jeśli chodzi o pamięć dla państwa polskiego.
0: Według szacunków Instytutu Pamięci Narodowej w latach 1943-46 na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i na Lubelszczyźnie z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 120 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej, a setki tysięcy zostało zmuszonych do opuszczenia rodzinnych miejscowości. Ukraina nie może stać się częścią Unii Europejskiej bez odejścia od banderyzmu, podkreśla Jarosław Kaczyński. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że złoży w Sejmie projekt uchwały blokującej akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej z powodu gloryfikowania UPA. W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej prezes PiS-u podkreślał w hełmie, że Ukraina nie może stać się częścią Zachodu, jeżeli nie odejdzie od nacjonalistycznego kultu.
6: Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej, do wspólnoty państw cywilizowanych z tym bagażem. Nie może wejść z banderyzmem. I my zrobimy wszystko, żeby nie weszło. Żeby nie weszła, jeżeli się z tego wszystkiego nie wycofa. Jeżeli polskie ofiary nie zostaną odnalezione, pochowane, jeżeli nie będzie oddawana im cześć. Także przez Ukraińców.
0: Tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował zapowiedzi złożenia w Sejmie projektu uchwały blokującej akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej.
7: 8 lat nasi poprzednicy rządzili, nie byli w stanie tego zrobić. To z naszej inicjatywy, z mojej osobistej inicjatywy, ten dzień został przyjęty jako Dzień Pamięci, święto narodowe, ustawowe, więc

0: Naprawdę nie będzie mnie pan Czarnek uczył, jak upamiętnić i co robić. Powiedzieliśmy jasno i wyraźnie. Dzisiaj też w swoim wystąpieniu, w swoim orędziu premier bardzo jasno wskazuje. Prawda jest konieczna i potrzebna do współpracy, do przyjaźni. Bez prawdy nie ma takiej współpracy i przyjaźni, która tworzy jeden sojusz, jedną Unię.
1: Projekt uchwały PiS-u ma związek z decyzją prezydenta Władimira Zełenskiego o nazwaniu ukraińskiej jednostki imieniem bohaterów UPA, organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: W Strzegomiu na Dolnym Śląsku płoną dawne obiekty kolejowe i znajdujące się obok budynki. Na miejscu jest 40 zastępów straży pożarnej. W środku znajdowały się ogromne ilości tworzyw sztucznych, mówi rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, brygadier Łukasz Grzelak.
3: Tych odpadów jest dość dużo, to są tworzywa sztuczne i bardzo silne zadymienie już na samym początku występowało. Sytuacja jest nieopanowana, działania przewidujemy na raczej długotrwałe, więc myślę, że do jutrzejszego ranka. Osób poszkodowanych na tą chwilę nie mamy i mam nadzieję, że tak pozostanie.
1: Straż pożarna podejrzewa, że znajdowało się tam nielegalne składowisko odpadów. Jest też apel do mieszkańców, żeby zamykali okna w domach. Na miejscu jest specjalna jednostka rozpoznania chemicznego z Wołowa, która monitoruje stan powietrza w okolicy. Zarzut zabójstwa i usiłowania zgwałcenia 29-letniej kobiety usłyszał dziś 19-letni mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego. Do ataku doszło w czwartek. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie około 23 odebrał zgłoszenie o kobiecie leżącej w zaroślach. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, próbowali reanimować 29-latkę, ale się nie udało jej uratować. Jednocześnie policja rozpoczęła obławę na sprawcę. 19-latek został zatrzymany tej samej nocy. Podejrzany nie przyznał się do winy, mówi rzecznik kieleckiej prokuratury Daniel Prokopowicz.
4: Skorzystał też z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Mając na uwadze okoliczności tej sprawy, prokurator jeszcze w dniu dzisiejszym skieruje do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Z uwagi na dobro tego postępowania są to wszystkie informacje, jakie w chwili obecnej możemy przekazać.
1: Za zabójstwo i usiłowanie gwałtu mężczyźnie grozi kara dożywocia.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Tysiące osób w bośniackim Potoczari oddało hołd ofiarom największej zbrodni popełnionej w Europie od zakończenia II wojny światowej. Odbyły się tam centralne obchody 31. rocznicy ludobójstwa w Srebrnicy.
5: Uroczystości rozpoczęły się od modlitw i ceremonii pogrzebowej kolejnych zidentyfikowanych ofiar, których szczątki odnaleziono po latach w masowych grobach w wielu rejonach kraju. W tym roku pochowano 10 osób w wieku od 20 do 56 lat. Co roku wracamy do Potoczari nie dlatego, że chcemy żyć przeszłością, ale dlatego, że spoczywają tu ci, którym winni jesteśmy prawdę, pamięć i godność, mówił w czasie uroczystości Hamdi Jafejzić, przewodniczący Komitetu Obchodów Rocznicy Ludobójstwa. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz Bośni i Hercegowiny, delegacje zagraniczne oraz organizacje międzynarodowe. Wśród gości znaleźli się także przedstawiciele Unii Europejskiej, którzy podkreślali znaczenie pamięci o ofiarach oraz konieczność przeciwdziałania negowaniu ludobójstwa. W lipcu 1995 roku, po zajęciu Srebrenicy przez Wojska Republiki Serbskiej dowodzone przez generała Ratka Mladića, zamordowano ponad 8 tysięcy bośniackich muzułmanów, głównie mężczyzn i chłopców. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii i Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznały te zbrodnie za ludobójstwo. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że przeszedł badanie lekarskie i zrobił sobie test sprawności umysłowej. Wszystko miało się odbyć w szpitalu wojskowym Waltera Reeda w Waszyngtonie. Donald Trump podkreślił, że test sprawności umysłowej jako jedyny amerykański prezydent w historii wykonał już trzeci raz. Odpowiedziałem dobrze na każde pytanie. Podejrzewam, że niewielu ludziom w Waszyngtonie udałoby się udzielić prawidłowych odpowiedzi na połowę z tych pytań, przekonywał. Wzmiankę o badaniach Donald Trump zamieścił w swoim wpisie w mediach społecznościowych, krytykującym książkę dziennikarzy New York Timesa na temat swojej prezydentury. Papież przyjął w Castel Gandolfo w ogrodach Borgo Laudato Si około 200 osób ubogich podczas wspólnego obiadu. Leon XIV powiedział, że należy budować Kościół Sprawiedliwości, Pokoju i Miłości. Jak dobrze wiecie, jednym z tytułów papieskich jest słowo pontifex, co oznacza z łaciny budowniczym mostów i my również chcielibyśmy dziś zbudować most z wami wszystkimi, z waszymi rodzinami, ze społeczeństwem, w którym pragniemy żyć. Pragniemy żyć w sprawiedliwości, w świecie, w którym można usunąć przyczynę ubóstwa i przyczyny niesprawiedliwości, które wciąż istnieją. Takim kościołem chcemy być.

0: ubogich z papieżem stał się zwyczajem corocznym. W tym roku w menu przygotowano przystawkę w stylu włoskim. Warzywa smażone w cieście, pastę mezze, manisze a la matriciana, pieczeń cielęcą z cykorią i pieczonymi ziemniakami, a na deser truskawki z lodami. I w magazynie Sport Linda Noskowa, zwyciężczynią wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Czeszka pokonała w finale swoją rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7 i 6-3. Mecz trwał 2,5 godziny. Jutro w męskim finale zmierzą się dwaj najwyżej rozstawieni w Londynie tenisiści, Włoch Jannik Sinner i Niemiec Aleksander Zwieriew. Trwa ćwierćfinałowy mecz piłkarskich mistrzostw świata Norwegia-Anglia w Miami. Jest 0-0 i 15 minuta. Ostatni ćwierćfinał jeszcze tej nocy o 3 czasu polskiego w Kansas City. Piłkarze Argentyny zmierzą się z reprezentacją Szwajcarii. Argentyńczycy to obrońcy mistrzowskiego tytułu. Większość ekspertów widzi w nich faworyta. Jednak były reprezentant Polski, Sławomir Wojciechowski, który występował w szwajcarskim klubie FC Aarau, przestrzega przed spisywaniem Helwetów na straty.
1: Te mistrzostwa pokazują, że każdy z każdym może wygrać. Chyba w 90 czy 80% meczach decydują końcówki meczów albo nawet czas przedłużony. Ja daję szansę Szwajcarom, ponieważ no, w ostatnim meczu pokazali, że faktycznie potrafią grać i ja mam nadzieję, że mecz będzie wyrównany, tak? Bo to dla kibica takiego zewnętrznego to fajnie, żeby była jakaś rywalizacja do samego końca, żeby można było ten mecz obejrzeć do końca, a nie, że już w pierwszej połowie jest 3 czy 4-0 i można i spać. Także liczę na to bardzo, że Szwajcaria się postawi i na pewno nie jest na straconej pozycji.
0: W pierwszym półfinale, który zostanie rozegrany we wtorek, spotkają się reprezentacje Francji i Hiszpanii.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Ełk był czwartym przystankiem na trasie lata z Radiem i Telewizją Polską. Dziś dzień pełen atrakcji zakończył się koncertem. Na scenie wystąpili Smolasty, Natalia Nykiel, Sztywny Palazzi, Zakopauer, Kasia Kowalska-Bowska, Mateusz Ziółko, Wanda i Banda, Piotr Pręgowski i Natasza Urbańska. Natalia Nykiel już na początku koncertu doprowadziła publiczność, szczególnie swoje fanki, do szaleństwa.
3: Zaśpiewałam piosenki Bądź Duży i Error i faktycznie nie ukrywam, że grając koncerty zawsze mam tę nutkę takiej właśnie pewności jednak, że te piosenki zawsze do ludzi trafią i ich jakoś tam poruszą serduszka, więc jest mi super miło, że mogę też je tutaj dziś zaśpiewać.
4: I jak?
5: Mega super! Super!
6: Mega super! Mega super!
7: Kochamy Natalię Nykiel!
6: Mega!
0: A już za tydzień Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita do Chełma. Dobiega końca jeden z największych chrześcijańskich festiwali w Europie. Od tygodnia w Kokotku koło Lublińca trwają koncerty, warsztaty sportowe, muzyczne i związane z rozwojem osobistym, a także modlitwą i konferencje. Jednym z corocznych punktów imprezy wieńczącym Festiwal Życia jest ekstremalny bieg.
8: No i kolejna wspólna ekipa dobiegła na naszą metę.
9: Było świetnie, naprawdę to, co się wytaplaliśmy w tym błocie, to chyba za wszystkie lata. Zabawa była naprawdę przednia i zapamiętamy to na długo.
10: Byliśmy w bagnie, w piasku, w ziemi, w liściach, w konarach, ale w tym czoła pociek, Bóg był z nami i przebiegliśmy to. Z dużą ilością energii na kolejny bieg.
11: Jesteśmy trzeci raz, uwielbiamy tu przyjeżdżać. To jest taki czas, gdzie możemy odpocząć mentalnie, jednoczyć z ludźmi, rozmawiać.
12: W następnym roku też festiwal nas zobaczy.
0: Festiwal Życia w Kokotku potrwa do jutra, bierze w nim udział ponad 1500 osób w wieku od 13 do 35 lat. W Gdyni odbył się 27. Światowy Zjazd Kaszubów, który jest elementem obchodów stulecia miasta. Ludzie tu mieszkający potrafili pokazać, czym jest uczciwość, solidarność, ciężka praca, przywiązanie do języka i tradycji. Tak mówiła marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Przypomniała, że Gdynia powstała dzięki wysiłkowi ludzi z całej Polski.
13: Gdynia nie wzięła się znikąd. To miasto z noża, z marzeń. I to połączenie z przybyszami z całej Polski tutaj zaowocowało powstaniem tego wspaniałego miasta.
14: Wiemy, że są Kaszubi nie tylko z całej Polski, ale są osoby z Nowej Zelandii, z Brazylii, z Kanady, czyli naprawdę to jest ogromne spotkanie. Tym ważniejsze, że w roku stulecia naszego kochanego miasta, którą budowaliście razem z tymi, którzy tutaj z całej Polski.

0: Polski przyjeżdżali.
1: Dodawała prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Idea zjazdu Kaszubów sięga roku 1999 i narodziła się na pamiątkę zjednoczenia ziem kaszubskich w jednym województwie pomorskim w drodze reformy samorządowej. To czas, kiedy Kaszubi z całego świata manifestują swoją jedność i kulturę. A w wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Anna Pałdyna. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Michał Przerwa, do usłyszenia.
2: Była suma wydarzeń. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: dalej masz. Po reklamie.
6: 20 minut po godzinie 23. Zastanawiamy się nad tym, kiedy wreszcie zrozumiemy, że ekologia jest bardzo ważna, że te zmiany klimatyczne, które nas dotykają, spowodowaliśmy my, ludzie. I właśnie o tym, jak dbamy o to, co nas otacza i jak dbamy o nasze drzewa, już za chwilę.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
7: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Nieprzemyślane zakupy odzieżowe mają wpływ na jakość gleb na świecie. Pozyskiwanie surowców, procesy chemiczne w czasie produkcji czy składowiska odpadów tekstylnych – to wszystko wpływa degradująco na grunty. Z tej potrzeby powstała kampania Na glebę, skierowana do młodych osób, a jej celem jest zwrócenie uwagi na wartość gleby jako niezwykle cennego zasobu naszej planety. O tej kampanii i o glebie rozmawiałam z Joanną Sawicką-Gain z fundacji Kupuj Odpowiedzialnie.
8: Z jednej strony gleba jest takim zasobem bardzo istotnym dla naszego życia, bo z jednej strony faktycznie jakby daje nam żywność i nadal 95% żywności, można tak w skrótem powiedzieć, pochodzi z tej gleby, czy jest uprawiana w glebie, a z drugiej strony spełnia wiele takich funkcji, o których sobie nie zdajemy sprawy, jak chociażby to, że magazynuje wodę, że oczyszcza wodę też z różnych substancji, z różnych toksyn, że magazynuje węgiel i jest tak właściwie po oceanach jest takim drugim najważniejszym magazynem właśnie węgla na świecie. No ale to musi być ta zdrowa, żyzna, porośnięta roślinnością gleba. Więc jakby tych funkcji gleby jest bardzo wiele, o których my trochę nie wiemy. I chcielibyśmy, żeby ta gleba trochę pojawiła się w naszej świadomości konsumenckiej. No i jednym z takich dużych czynników, które wpływa na glebę, jest fast fashion. A ponieważ ubranie każdy z nas ma i ta moda jednak jest takim tematem, który przykuwa naszą uwagę, to pomyśleliśmy, że połączenie tego tematu gleby, takiego właśnie trochę niezauważanego, z kolei z modą, z tematem, o którym chcemy rozmawiać i widzimy ten temat i jest ważny dla nas, będzie dobrym motywatorem do tego, żeby tą glebę zobaczyć i zauważyć.
9: Ale jaki wpływ ma moda na glebę? Bo mówimy tutaj o wysypiskach śmieci, które leżą na ziemi, na glebie. Czy mówimy o czymś, co jest wykorzystywane do produkcji tych ubrań? W jaki sposób właśnie te fast fashion i gleba są ze sobą połączone?
8: Połączeń jest bardzo wiele tak naprawdę, bo z jednej strony do produkcji ubrań wykorzystywanych jest bardzo dużo substancji chemicznych i właściwie nawet do kilograma substancji chemicznych wykorzystuje się, żeby stworzyć kilogram odzieży. Ta odzież, te substancje chemiczne wykorzystywane są, jakby używane są do właściwie na każdym etapie, czyli już od momentu, kiedy powstają włókna. I na przykład do uprawy bawełny wykorzystywanych jest bardzo dużo pestycydów, herbicydów, jakichś nawozów.
9: I wszystko to ląduje w glebie.
8: Więc to jest jakby już pierwszy moment, a potem te włókna, ta bawełna jest przetwarzana, żeby wyglądała tak, jak my później mamy w naszych ubraniach. I na każdym z tych etapów jest mnóstwo substancji wykorzystywanych i jakichś wybielaczy, i utrwalaczy, i barwników, i konserwantów. I później na koniec jeszcze niektóre ubrania spełniają konkretne funkcje, czyli na przykład są wodoodporne i tutaj też są substancje, które są bardzo toksyczne i nie rozkładają się w środowisku wykorzystywane. I na każdym etapie produkcji, czy tam przetwarzania tego włókna i powstawania w ogóle materiału, te substancje po prostu przenikają do wody i trafiają.

0: do gleby i zatruwają tą glebę. To jest jeden z powodów. Drugi to jest mikroplastik, o którym też mówimy bardzo wiele i mówimy często o nim jednak bardziej w kontekście zatrucia wody, czy to, że pojawia się w powietrzu. Natomiast mikroplastik również w wyniku chociażby produkcji, w wyniku użytkowania ubrań, to rozkłada się właściwie na mikro i nanoplastik. I to wszystko trafia do naszej gleby.
1: No bo nawet z wodą i z powietrzem też wszystko
0: dokładnie
1: trafia do gleby.
0: Dokładnie. I nie zdajemy sobie sprawy, ale już były takie badania przeprowadzone, że niektóre z po prostu roślin wciąga ten nanoplastik, no i potem go zjadamy. Były takie badania na przykład na sałacie robione. I że sałata faktycznie wciągała po prostu
1: to, co w glebie, a między innymi tam był nanoplastik.
0: I potem trafia to na nasze po prostu talerze, zjadamy to potem. Więc to jest jedna z powodów. Ale też są takie czynniki, o których czasami nie myślimy, jak chociażby, nie wiem, hodowla zwierząt, tak? Jeśli chcemy wełnę, musimy hodować zwierzęta. To jest na dużych bardzo przestrzeni. No i te zwierzęta no niestety również wpływają na niszczenie tych wielkich przestrzeni, tych wielkich powierzchni. Są to uprawy monokulturowe również, czyli właśnie jak ta bawełna jest na wielkich przestrzeniach hodowana, to nie dość, że potrzeba tam bardzo dużo tych wszystkich właśnie chemikaliów, żeby ta bawełna rosła, co wpływa na obniżenie jakości gleby i w ogóle te plony są coraz gorsze, bo ona się wyjaławia, no więc jeszcze trzeba więcej tych chemikaliów i trochę powstaje takie błędne koło. No to dodatkowo, jak to jest na takich wielkich płaszczyznach, no to też zanika bioróżnorodność chociażby, tak? Często też zapominamy o tym, że prawie 48% odzieży, która z kolei pochodzi z włókien naturalnych, bo na przykład wiskoza, czyli celulozy, która pochodzi z drewna, z drzewa, to 48% tych ubrań pochodzi z wylesiania, czyli tracimy bardzo ważne ekosystemy drewne po to, żeby tworzyć ubrania. I pewnie jednostkowo, czy może jakbyśmy myśleli o innej skali, to nie byłyby takie duże problemy. A problemem jest po prostu ilość, czyli to, że tych ubrań tak strasznie dużo jest produkowanych, bo już się mówi o 100 miliardach sztuk odzieży dziennie. No i tak w sumie nie potrzebujemy, bo właściwie według wielu badań korzystamy z połowy ubrań, które mamy w szafie.
1: Tak naprawdę wyprodukowanych na świecie już jest tyle ubrań, że moglibyśmy przez kolejne dekady nosić, wymieniać się. No ale jak to zrobić? Bo to nie jest takie proste rozwiązanie. To znaczy to, że gdzieś jest tych ubrań tak dużo, to nie znaczy, że ja je mam, że ja mogę z nich korzystać. Nie ma jakiegoś takiego rozwiązania być może dobrego, żeby te ubrania krążyły.
0: Trochę rozwiązań jest. No bo z jednej strony faktycznie coraz częściej ja słyszę o różnego rodzaju wymiankach i swapach, które są organizowane poprzez jakieś organizacje czy miejsca, ale też ludzie między sobą takie sobie wymianki odzieżowe organizują przy okazji spotkań. Jest bardzo dużo możliwości, żeby kupić ubranie w drugim obiegu.
1: No klasyczne second handy nadal mają się dobrze.
0: Tak, a mamy już i klasyczne i nieklasyczne, bo możemy też w sieci kupować. Chociaż tutaj bym trochę też zwróciła na to uwagę, że zanim przejdziemy w ogóle do tego kupowania, naprawdę zadajmy sobie pytanie,
1: czy potrzebujemy.
0: Dokładnie. I to od tego w ogóle chyba zawsze powinniśmy wychodzić, bo myśląc globalnie, to my sobie jako świat nie radzimy już z ilością odpadów tekstylnych. Produkujemy dużo kiepskiej jakości ubrań. My jako konsumentki czy konsumenci nosimy je krótko, no bo nie da się ich nosić długo, bo one po prostu się nie nadają po kilku praniach do korzystania. W związku z czym lądują na wysypisku śmieci i my jako bogatsze społeczeństwa z kolei pozbywając się tego problemu, no niestety wysyłamy to do krajów globalnego południa, na przykład do Gany, które jest takim drastycznym, myślę, że przykładem tego, jak po prostu, jak wygląda właśnie ten koniec tych, jakby ten ostatni moment tej odzieży, którą
1: ale to nie jest jej koniec tak naprawdę, bo ona tam dalej jest. To jest taki koniec umowny, nie koniec życia.
0: No tak, no i my jako konsumenci jednak mamy możliwość wybierania mądrzej, lepiej dla środowiska i dla naszego zdrowia. My decydujemy swoimi pieniędzmi, kogo chcemy wspierać w jakimś sensie finansowo, czyli w jaką firmę inwestujemy. I możemy wybierać takie, które są mniej szkodliwe albo takie, które produkują ubrania lepszej jakości, które nam na dłużej wytrwają po prostu. Takich firm, które dbają o to, żeby lepszej jakości ubrania wprowadzać i dbają przy okazji o produkcję. Jest coraz więcej i warto na przykład tutaj też skierować swoje spojrzenie. Kupić mniej, ale lepszej jakości. Bo to, że ubrania są gdzieś tam właśnie składowane w Ganie, czy szyte w Pakistanie, czy w Bangladeszu, no to nie sprawia, że na nas to nie wpłynie, no bo jesteśmy po prostu połączeni ze sobą, jak jednym ekosystemem. Wszyscy żyjemy na jednej planecie, więc nie uciekniemy przed konsekwencjami.
2: Mniej ubrań, ale lepszej jakości. jakości i takie rozwiązanie będzie też korzystne dla naszego portfela. To jeden z tematów, którym zajmowaliśmy się w mijającym tygodniu, a kolejnym był spór dotyczący planowanego usunięcia ogromnej liczby drzew na Warmii i Mazurach. Wyznaczono ich

0: prawie 7 tysięcy i miały zostać wycięte przy drogach wojewódzkich. Inicjatywy społeczne oraz mieszkańcy sprzeciwiali się wycince, argumentując wartość przyrodniczą, historyczną i kulturową alei, a zarządcy dróg zwracają uwagę na bezpieczeństwo. Decyzja o wycince nie zapadła, ale Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest przychylne temu, żeby oszczędzić te aleje, ponieważ ich ochrona jest inwestycją w bezpieczeństwo klimatyczne, wodne, a także, co potwierdza Ministerstwo Obrony Narodowej, militarne. Czy da się pogodzić bezpieczeństwo kierowców z uratowaniem i ochroną drzew? Między innymi o tym opowiadał Michał Biedziuk z inicjatywy Skraj Drzew, Stop Wycince Drzew na Warmii.
1: Kiedy ja po raz pierwszy zabrałem głos na sesji sejmiku właśnie w tej sprawie, a było to pod koniec kwietnia, to tam argumentowano tę konieczność wypadkami drogowymi, że tutaj drzewa niejako powodują wypadki, że bez nich byłoby bezpieczniej. Mnie ta retoryka trochę dziwi, ponieważ po pierwsze za bezpieczeństwo ruchu drogowego odpowiada policja, natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich odpowiada za to tylko pośrednio, to znaczy za takie statyczne, można powiedzieć, bezpieczeństwo, czyli na przykład w wypadku, kiedy sucha gałąź spadnie na drogę i spowoduje niebezpieczeństwo albo spadnie bezpośrednio na pojazd. Także ta retoryka o wypadkach drogowych mnie trochę dziwiła.
2: No przecież stoi drzewo obok drogi, ktoś szybko jedzie, tak, uderzył w drzewo i zginął na miejscu, więc rozumiem, oczywiście, że o takie wypadki chodzi, tylko właśnie tam jest jeszcze jeden element. Ktoś za szybko jechał.
1: Tak, to jest nieporozumienie, chociaż my nie kwestionujemy konieczności wycinania drzew z powodów bezpieczeństwa, kiedy drzewo jest w ewidentnie złym stanie fitosanitarnym i faktycznie zagraża upadkowi na drogę albo łamaniem się konaru. Kwestionujemy jedynie to, iż naszym zdaniem te wnioski, wycinki zostały sporządzone bez głębszej analizy i asekuracyjnie z powodu pewnego zdarzenia, o którym dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wspomina dosyć enigmatycznie, nie podaje sygnatury sprawy, która dotyczy tej sprawy, więc trudno dyskutować z takim argumentem. Natomiast jeśli chodzi o wypadki, to no, ja dysponuję statystykami wypadków za lata 2020-2025 na drogach wojewódzkich. Uzyskałem je od policji, a dane są następujące, że w prawie wszystkich wypadkach śmiertelnych z najechaniem na drzewo winę ponosi kierowca. I w większości przypadków zachowanie kierowcy to jest niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, czyli nadmierna prędkość.
2: No ale gdyby drzewa nie było, no to ktoś by w drzewo nie uderzył, wjechał w pole i by przeżył.
1: Ten argument też pada. To ja powiem tak, gdyby drzewa nie było, zdarzałyby się inne typy wypadków częściej, na przykład zderzenia czołowe, które są dużo tragiczniejsze w skutkach, zarówno jeśli chodzi o osoby ranne, jak i o zabitych. Tutaj powiem, że liczba wszystkich zdarzeń w tym okresie na drogach wojewódzkich w Warmii i Mazur, zdarzeń, czyli kolizji i wypadków, to jest 816. Z tej liczby aż 2/3 to są kolizje, czyli zdarzenia bez rannych i bez ofiar. Moim zdaniem to oznacza, że to paradoksalnie drzewa wymuszają bezpieczniejszą jazdę, bo kierowcy jeżdżą bardziej zachowawczo, czyli z niższą prędkością, zwłaszcza kiedy muszą się wymijać, kiedy inne pojazdy ich omijają. I to powoduje to, że te skutki nie są tak tragiczne. Tylko 1/3 takich zdarzeń to są wypadki, a 8,1% to są wypadki śmiertelne. Z czego jeszcze bardzo ciekawy fakt, chociaż również tragiczny. Takich wypadków śmiertelnych w tym okresie było 66, z czego 83% to były wypadki, w których nie zginął nikt poza kierowcą i nie było innych uczestników ruchu. Czyli to była sytuacja typu jeden samochód, w samochodzie kierowca, pusta droga, zero ograniczeń. Jest to dowiedzione w różnych badaniach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, że likwidowanie przeszkód w skrajnej jezdni wpływa na prędkość, z jaką się kierowcy poruszają. To znaczy im dalej są te przeszkody, tym większa tendencja do jechania z prędkością wyższą niż dozwolona, a im bliżej, tym wolniej.
2: Jeżeli chodzi o te drzewa, o których mówimy, czyli te prawie 7 tysięcy drzew, to one wszystkie są takie rzeczywiście przy drodze? No bo może to jest też pomysł, żeby wyciąć te przy drodze i posadzić takie trochę dalej od tej drogi, czyli no żeby właśnie to bezpieczeństwo zachować. No wiem, trzeba czekać sporo lat, żeby urosły, ale czy to rzeczywiście są drzewa, które rosną tak blisko drogi?
1: To różnie bywa, bo są aleje, które faktycznie pnie drzew rosną tuż przy skrajni drogi i te aleje tworzą takie tunele. Są też takie aleje, które tworzą drzewa trochę oddalone od drogi.

0: Oczywiście można sadzić nowe drzewa, tylko ja się zastanawiam, czy sadzenie drzewa w odległości 7, 8, a nawet więcej metrów od drogi to jest odtwarzanie tego, co było, czy tylko działanie pozorowane. Poza tym, w niektórych wypadkach Zarząd Dróg Wojewódzkich sugeruje, aby nie robić nasadzeń zastępczych. I tak jest na przykład we wniosku do Dobrego Miasta, gdzie ta gmina ma prawie 600 drzew do weryfikacji. Także to nie jest tak, że te drzewa w ogóle można posadzić i że się to zaleca. Poza tym tak, jest słuszny ten argument, że musielibyśmy długo czekać, zanim te drzewa wyrosną, a jak już powiedziałem, Zarząd Dróg Wojewódzkich administruje tymi drogami od prawie 30 lat. Gdyby w początkach działalności przyjąć politykę, że tak powiem, odsuwania tych alei od skrajnej jezdni, to w ciągu tych 30 lat mielibyśmy już całkiem spore drzewa i zupełnie też inną dyskusję na ten temat.
1: W opublikowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska komunikacie czytamy, że bezpieczeństwo kierowców i ochrona alei nie wykluczają się. Współczesna inżynieria drogowa dysponuje środkami, które realnie ograniczają ryzyko, barierami ochronnymi, oznakowaniem, uspokojeniem ruchu i egzekwowaniem ograniczeń prędkości. Odpowiedzią na wypadki powinno być projektowanie bezpiecznych dróg, a nie masowa wycinka drzew rosnących przy nich od dziesięcioleci. W przypadku zadrzewień zasadą musi być najpierw analiza wariantów oszczędzających drzewa, wycinka wyłącznie tam, gdzie nie ma alternatywy i pełna egzekwowana kompensacja przyrodnicza. To właśnie o tym od miesięcy mówili także mieszkańcy oraz inicjatywy społeczne, a my tym tematem zajmowaliśmy się w audycji Zmiana Klimatu. Dziękuję Państwu zatem za dzisiejsze spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: To już 36 minut po godzinie 23. Powoli kończymy nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie, a audycję przygotowały Anna Pałdyna i Agnieszka Wieczorek. Zrealizowali Aleksander Zaleski i Dawid Twardziak, a ja, Paweł Wojewódka, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jutro o 18:00. Też spotkam się z Państwem, ale na razie zostańcie z Polskim Radiem 24. Warto.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Turbo Historia.
4: Krzysztof Grzybowski, Turbo Historia, witam serdecznie. A dziś naszym gościem jest pani Anna Zielińska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
4: Po pierwsze, autorka profilu Historyczne Bzdury. No i po drugie, choć nie wiem, czy ta kolejność nie powinna być zamieniona, ale trzymajmy się i po drugie, autorka książki Historyczne Bzdury o średniowieczu. Jak naprawdę żyło się w czasach dam i rycerzy? No i zastanawiam się, czy ta książka jest pewnego rodzaju taką naturalną konsekwencją tego facebookowego profilu.
5: Tak, tak, jak najbardziej. Pierwszy był profil facebookowy, który prowadzę od roku 2015. Także już dość długo, ponieważ myślę, że osiągnęłam tutaj pewien sukces, to naturalnie pojawiła się propozycja od wydawnictwa Sploty napisania książki. No i właśnie przed nami leży efekt tej współpracy.
4: Dobrze, to dlaczego średniowiecze?
5: To jest chyba najbardziej zmitologizowana epoka w historii. Najwięcej mitów o średniowieczu jestem w stanie wymienić. To po pierwsze, a po drugie jest to epoka szczególnie bliska dla mnie, ponieważ z wykształcenia jestem archeolożką, zajmowałam się przede wszystkim średniowieczem. Od wielu lat także rekonstruuję codzienność przełomu XIV i XV wieku. Także jest to epoka, z którą jestem od wielu, wielu lat bardzo blisko związana. Także emocjonalnie.
4: Dlaczego akurat średniowiecze doczekało się, no, rozumiem, tak niesprawiedliwych, nieprawdziwych mitów i wyobrażeń?
5: Tutaj najwięcej złego zrobiła historiografia XIX-wieczna, która w średniowieczu widziała epokę ciemnoty, zabobonu, przeciwstawiała średniowiecze temu, co się działo wcześniej w antyku, który w oczach XIX-wiecznych historyków jawił się jako taka epoka rozumu i piękna, a także późniejszej epoce renesansu czy późniejszym epokom

0: które widziano jako powrót do tej antycznej tradycji. Wbrew temu średniowiecznemu brudowi i zabobonom. Także ten XIX wiek bardzo, bardzo niesprawiedliwie traktował średniowiecze i w zasadzie nawet niewielu historyków chciało poznać średniowiecze, jak ono naprawdę wyglądało. Raczej opierano się na popularnym mitom, utwierdzano je, budowano także nowe.
1: Ale to jest ciekawe, że nie było tego zainteresowania, nie było tej woli, no bo wydaje się, że średniowiecze jest wyjątkowo ciekawym, wyjątkowo złożonym, wyjątkowo niejednorodnym okresem.
0: Tak, jak najbardziej. Dzisiaj to średniowiecze odkrywamy tak naprawdę na nowo. Dopiero od niedawna pojawiły się nurty badania, które nie zajmują się historią polityczną czy historią wojskowości, ale też historią przede wszystkim społeczną, taką mikrohistorią. Nawet w ten sposób odkrywamy, jak bardzo była to złożona epoka z jednej strony, a z drugiej jak bardzo człowiek średniowiecza był podobny do człowieka współczesnego. Okazuje się, że to nie byli jacyś kosmici, którzy żyli w zupełnie inny sposób, mieli inne emocje, inne pasje. To byli zupełnie normalni ludzie, tacy jak my.
1: Ja mam nadzieję, że czasowo damy radę dojść do tych punktów, które rzeczywiście no, pokazują nam, że pewne aspekty życia wtedy i dziś niewiele się od siebie różnią. Być może oczywiście inna jest technologia, ale poza tym no, pewnego rodzaju potrzeby czy też pomysły ludzkie, kreatywność ludzka wyglądają bardzo podobnie. Ale to w takim razie już teraz idąc po kolei. Średniowiecze, czyli co? Bo mam wrażenie, że już na samym początku rozmowy o średniowieczu mamy pewien problem, bo tak do końca to nie wiemy właściwie o jakim okresie mówimy. Albo inaczej, gdzie wytyczyć granice?
0: No, to jest problem, z którym historycy borykają się od wielu, wielu lat. I też nie jestem w stanie odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie, ponieważ musimy pamiętać, że każda epoka, nie tylko średniowiecze, nie zaczyna się i nie kończy punktowo. Zawsze jest to proces. Mówimy o procesie wchodzenia w średniowiecze, mniej więcej od czasu upadku Imperium Zachodnio-Rzymskiego, ale też mówimy, to chyba sprawia więcej problemów, o wychodzeniu ze średniowiecza. To był proces, który zaczął się tak naprawdę jeszcze w XIII-XIV wieku, jeżeli chodzi o Włochy, a skończył się dopiero w wieku XVI, być może nawet niektórzy historycy przyciągają to przynajmniej dla Wysp Brytyjskich, do wieku XVII. Także widać, jak bardzo było to rozciągnięte w czasie. I musimy sobie też zdawać sprawę, że w pewnych aspektach średniowiecze trwało dłużej, w pewnych krócej. Inaczej na to patrzy historyk wojskowości, inaczej patrzy na to historyk kultury, inaczej patrzy się na to przez pryzmat historii społecznej. Inaczej widzimy to my w Polsce, inaczej Hiszpanie, inaczej Anglicy. Mówimy tutaj o epoce, która trwała mniej więcej 1000 lat i to jest chyba najbardziej ścisła odpowiedź, jaką możemy udzielić.
1: Dobrze, to ja już nie będę dopytywać w takim razie, ale to inna kwestia. To na ile nasze spojrzenie na średniowiecze to jest po części wina Sienkiewicza?
0: W bardzo dużej mierze.
1: Ale słowo wina jest na miejscu?
0: Częściowo tak, myślę, że tak. Musimy sobie uświadomić, że Sienkiewicz pisał w konkretnych okolicznościach i w konkretnym celu. Polska była pod zaborami, Polacy nie zostali oderwani od swojej tradycji, od swojej kultury. Sienkiewicz starał się przywrócić to, zwłaszcza w świadomości masowej, tą dumę z bycia Polakiem, przypomnieć czasy chwały, największych osiągnięć Polski. Tutaj przede wszystkim mówimy w kontekście o krzyżakach, ponieważ wiadomo, krzyżacy dotyczą średniowiecza. Trylogię pozostawmy sobie na inny
1: na
0: temat.
1: Kolejną rozmowę,
0: na kolejną rozmowę. Natomiast tak, poza tym musimy też pamiętać, że w czasach, kiedy Sienkiewicz pisał w zaborze pruskim, przede wszystkim w zaborze pruskim, intensywnie germanizowano Polaków. Dlatego ci krzyżacy mają bardzo silny wydźwięk niemiecki, antypruski, w celach czysto propagandowych. Sienkiewicza nie interesowała za bardzo prawda historyczna, mimo że znał bardzo dobrze źródła na temat wielkiej wojny z zakonem. Przygotował się solidnie. Natomiast musimy pamiętać, to nie był historyk, to nie był kronikarz, to był pisarz tworzący w konkretnym czasie dla konkretnych ludzi.
1: To zostawmy w takim razie Sienkiewicza, choć on jeszcze powróci przy okazji Krzyżaków i przy okazji Grunwaldu. To jeszcze jedno ważne pytanie, a właściwie pytanie o pewien ważny brak w pani książce. Zresztą pani zaczyna posłowie właśnie od wprowadzenia, od wyjaśnienia, ale chciałbym o to dopytać, no bo skoro

0: Rozmawiamy o średniowieczu i rozmawiamy o tych najpotężniejszych historycznych bzdurach i mitach. No to jak w tej książce mogło zabraknąć Wielkiej Lechii? Czy też Turbosłowian?
1: Celowo pominąłem.

0: No i mamy z tym problem do dziś.
1: Oczywiście.
0: Do końca nie wiemy.
1: Oczywiście tak, no niestety źródła pisane tutaj za wiele nam nie są w stanie pomóc.
0: Ale zaraz, zaraz, przecież mamy słowiańskie runy.
1: No właśnie, to jest pytanie, czy mamy te słowiańskie runy.
0: To trochę przeskoczyliśmy na koniec książki w tym momencie.
1: Tak, tak, tak, zgadza się. To jest zresztą kolejny problem z XIX-wieczną historiografią polską. Polacy chcieli mieć runy. Słowianie chcieli mieć runy, skoro własne pismo stworzyli Germanie, mamy też celtyckie pismo, to czemu Słowianie go nie mieli? To parcie było na tyle silne, że faktycznie wielu badaczy na siłę doszukiwało się pisma tam, gdzie go nie było.
0: Historia życzeniowa?
1: Tak, dokładnie tak. Albo też powstawały fałszywe zabytki, takie jak Idole z Prilwic czy Kamienie Mikorzyńskie. Zabytki, które potrafiły zwieść na manowce naprawdę poważanych badaczy. Przez bardzo, bardzo wiele lat trwała dyskusja nad idolami czy kamieniami, czy są to fałszywki, czy prawdziwe zabytki. I wielu badaczy do końca życia stało na... miał zdanie, że tak, że to są autentyczne zabytki. No, obecnie wiemy, że są to albo celowe fałszywki, albo efekt żartów.
0: No to w takim razie jeszcze jedna rzecz. Czy my się w takim razie kiedykolwiek tak na 100% dowiemy, skąd się wywodzimy? No bo w tej chwili mamy co najmniej kilka teorii i każda z nich poparta jest całkiem sensownymi argumentami. No bo mamy oczywiście te teorie mówiące o tym, że Słowianie byli tu już od setek lat. Mamy teorię mówiącą o tym, że być może początki naszego państwa to jest jakaś konsekwencja tego, co działo się w Wielkiej Morawie. No i w końcu mamy oczywiście ten wątek, który też wydaje się całkiem prawdopodobny, zważywszy na to, jak wyglądało to u naszych sąsiadów, czyli mamy ten wątek skandynawski, a właściwie ten wątek związany z Wikingami. A to nie są jedyne trzy teorie, jest ich więcej.
1: Tak, obawiam się, że niestety nie za naszego życia doczekamy się rozwiązania tego sporu. Co będzie w przyszłości, ciężko mi tutaj przewidywać. Archeologia, mimo że nie jest najbardziej dynamiczną nauką, to jednak chętnie sięga po nowe rozwiązania i kto wie, może uda się ten spór w końcu rozwikłać. W tej chwili faktycznie jesteśmy w takiej dość paradoksalnej sytuacji, że mamy kilka różnych teorii. Wszystkie mają swoje plusy, wszystkie mają swoje minusy. Zwolennicy każdej teorii okopali się na swoich stanowiskach i w zasadzie ten spór od bardzo, bardzo wielu lat nie posunął się naprzód.
0: Ale to jest ciekawe, bo z jednej strony nie ma źródeł, nie wiemy, są sprzeczne teorie albo inaczej, no, teorie konkurencyjne, ale z drugiej strony jednocześnie dysponujemy bardzo precyzyjną wiedzą, bo gdyby spytać o to, kiedy miał miejsce chrzest Polski, to proszę bardzo, Gniezno, 14 kwietnia 1966 roku.
1: No właśnie, czy aby na pewno. Bo tutaj znowu jest to duże uproszczenie. Tą datę przyjęto, żeby mieć konkretny dzień do świętowania. Natomiast źródła, jeżeli chodzi i o miejsce, i o dokładny czas chrztu Polski, nie są tak jednoznaczne. Najwcześniejsze źródła, jakimi dysponujemy, dają zakres dat między 965 a 967 rokiem. Absolutnie żadne nie wymienia ani miejsca, ani dnia. 14 kwietnia wybrano dlatego, że wtedy przypadała Wielkanoc, a wiemy z analogii, że na chrzest władców czy innych ważnych osobistości wybierano dni ważnych świąt kościelnych. Przede wszystkim Wielkanoc, chociaż Boże Narodzenie też się zdarzało. Dlatego wybrano ten 14 kwietnia. Nie mamy absolutnie żadnych przesłanek, aby sądzić, że było to w Gnieźnie. Mógł to być Poznań. Są też dość fantazyjne teorie, że mogło być to na terenie cesarstwa. Natomiast tutaj to są w zasadzie niewiele, niczym nie poparte hipotezy, które są lansowane przez niektórych badaczy, odrzucane przez innych.
2: Turbo Historia.
0: No to w takim razie jeszcze jedno pytanie dotyczące samej konstrukcji książki, bo mamy kilka tematów, kilka rozdziałów. No mamy te prapoczątki Polski i no to spore zamieszanie dotyczące tego, co wiemy, a czego nie wiemy. No a potem nagle wkraczamy w kwestię zdrowotnej i w to, w jaki sposób traktowano zdrowie właśnie w czasach średniowiecza. Nie ukrywam, kilka punktów, które rzeczywiście mogą być bardzo

0: bardzo zaskakujące. No bo teoria humoralna Hipokratesa to pewnie nic nowego. Przypomnijmy, krew, flegma, żółć i czarna żółć. I szczerze mówiąc, patrząc czasami na zachowania niektórych osób, można odnieść wrażenie, że być może ta teoria nie jest wcale tak wyssana z palca i tak absurdalna, jak się o niej pisze. I no tu ja mówię tutaj... to oczywiście z delikatną ironią.
1: Tak, to teoria humoralna była w użyciu bardzo, bardzo długo i nawet dzisiaj są grupy ludzi, którzy widzą w tym rozwiązanie wszystkich problemów zdrowotnych. No ja bym aż tak daleko idących wniosków nie wysuwała, natomiast faktycznie z pewnych obserwacji można wnioskować, że...
0: No pewne typy emocjonalne dałoby się jakoś dopasować.
1: Tak, czy to jest zależne od krwi, czy flegmy, czy żółci, nie jestem pewna, ale tak. Typy osobowości jak najbardziej można wyróżnić.
0: No i potem wchodzimy w rozdziały, właściwie takie podrozdziały, które rzeczywiście pokazują, że średniowiecze to nie były ciemne wieki, bo pisze pani o pewnych osiągnięciach w medycynie. Mamy na przykład tysiącletni przepis, no, który wygląda rzeczywiście bardzo prosto, można powiedzieć magicznie, Harry Potter mógłby go zastosować. No tylko tyle, że wzięli się za niego prawdziwi naukowcy, bardzo poważni naukowcy uniwersyteccy, no i okazało się, że był to przepis, albo inaczej, ten preparat, który powstał wedle tego przepisu, był morderczo skuteczny, jeżeli chodzi o zwalczanie gronkowca.
1: Tak, zgadza się. Też mnie bardzo zaskoczyła ta informacja, jak ludzie, którzy nie mieli przecież żadnego dostępu do współczesnych osiągnięć medycyny, nie znano wtedy mikroskopu.
0: Nie wiedziano, że są bakterie.
1: Nie wiedziano, że są bakterie, nie wiedziano, że są wirusy, a mimo to ludzie potrafili znaleźć skuteczne w miarę rozwiązania na trapiące ich problemy. Oczywiście nie było to na poziomie współczesnych antybiotyków, natomiast widać, że potrafili obserwować naturę, obserwować zachowanie ciała w różnych sytuacjach, wyciągać z tego wnioski.
0: Ale przepraszam, jeżeli chodzi o ten przepis, to tam było kilka prób i jeżeli dobrze pamiętam, to jedna próba dotyczyła akurat takiego szczepu gronkowca, który jest odporny na antybiotyki i okazało się, że ten preparat chyba w 80% był też skuteczny.
1: Tak, tak,
0: to robi wrażenie.
1: Się. Robi wrażenie. To znaczy tutaj bym studziła emocje, bo niestety bakterie bardzo szybko uczą się reagować na różnego rodzaju preparaty, więc obawiam się, że i na ten bardzo, bardzo szybko się uodpornią. Natomiast tak, skuteczność była imponująca. Tutaj tylko trzeba pamiętać, że było to stworzone w warunkach laboratoryjnych. Naukowcy nie używali tego kociołka, zdaje się, ocynkowanego, jak było w oryginale. Tylko...
0: Tak, wszystko było chyba tworzone w szkle, jeżeli
1: tak,
0: pamiętam.
1: Tak, tak. Starano się po prostu odtworzyć warunki, jakie powstają w kociołku, te wszystkie związki, które się ulatniają w warunkach w pełni kontrolowanych laboratoryjnych.
0: No dobrze, to skoro pani te emocje studzi, to ja mam kolejny argument, mianowicie operacja wyciągnięcia grotu z czaszki przyszłego Henryka V, wtedy jeszcze księcia. I do tej operacji zostają stworzone specjalne, precyzyjne instrumenty. I to jest dopiero niesamowite osiągnięcie.
1: Tak, zgadza się. Co ciekawe, też trafiłam już później na informację, że bardzo podobną operację przeprowadzono krótko później na czaszce admirała Pietro Loredano. To był wenecki admirał zajmujący się głównie zwalczaniem muzułmańskich piratów na Morzu Śródziemnym. Został zraniony w bardzo podobny sposób i uratowany w równie podobny sposób. Także zastosowano podobne urządzenie. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy chirurg operujący admirała znał przypadek Henryka V. Być może działała wówczas jakaś chirurgiczna poczta pantoflowa i w branży przekazywano sobie informacje, co tam się dzieje na drugim końcu świata. Czy po prostu dwóch chirurgów w tym samym czasie mniej więcej wpadło na ten sam pomysł. Natomiast to pokazuje, że chirurdzy wówczas znali dość dobrze ludzką anatomię, potrafili radzić sobie z naprawdę skomplikowanymi przypadkami i co więcej zdawali sobie sprawę, jak ważna jest antyseptyka, bo w obu przypadkach ranni zostali najpierw potraktowani miksturą na bazie miodu, która ma działanie bakteriobójcze.
0: No to dodajmy, żeby nie było zbyt miło, że chirurdzy, którzy wtedy nie byli uznawani za medyków, bliżej im było do golibrodów.
1: Tak, dopiero w XIX wieku londyńska gildia cyrulików i chirurgów została włączona.

0: do zawodów medycznych. Bardzo długo chirurdzy to było coś gorszego. Oni się zajmowali krwią, mieli kontakt z wnętrznościami. To było brudne, nieestetyczne. Lekarz się tym nie zajmował. Zostawiał to prostym fachowcom.
1: No z dzisiejszej perspektywy to brzmi przedziwnie.
0: Tak, ale to też musimy pamiętać, że do tego, co mamy dzisiaj, dochodziliśmy przez setki lat.
1: No i oczywiście również dzięki takim operacjom, o których teraz wspomnieliśmy. To jeszcze jedna rzecz, kolejny kłam pewnym stereotypom i pewnym wyobrażeniom, bo pisze pani o szkole medycznej w Salerno. Po pierwsze, szkole jak na owe czasy na niezwykle wysokim poziomie. Dwa, szkole, gdzie można było dokonywać badań na ciałach, a to jest przecież coś, co nam się nie kojarzy ze średniowieczem. I kolejna rzecz, szkoła, do której mogły uczęszczać kobiety.
0: Tak,
1: no, gdzież w średniowieczu tego typu szkoła?
0: Rola kobiet w średniowieczu również jest w tej chwili dopiero odkrywana na nowo. Przez wiele dziesięcioleci sądzono, że kobieta w średniowieczu to tylko mogła siedzieć w domu, rodzić dzieci i ewentualnie pójść do kościoła od czasu do czasu. Natomiast okazuje się, że wcale tak nie było. Pozycja kobiety w dużej mierze zależała od tego, z kim była, a także za kogo wyszła za mąż. Natomiast Salerno było dość wyjątkowym miejscem, bo tam kobiety nie dość, że mogły studiować, to jeszcze mogły obejmować katedrę. Słynna Trota z Salerno, która była absolwentką, najsłynniejszą, myślę, absolwentką szkoły Salerno, później przez wiele, wiele lat pracowała, pisała swoje traktaty, zajmowała się przede wszystkim kwestiami ginekologicznymi i osiągnęła w średniowieczu pozycję wyjątkową nawet dla mężczyzny.
1: No to w takim razie jeszcze jeden kłam, który można znaleźć w pani książce. Znaczy właściwie inaczej. Argument, który zadaje kłam pewnym wyobrażeniom dotyczącym tego, że średniowiecze to była epoka absolutnego brudu i właściwie uwielbienia dla brudu i niemycia się. No okazuje się, że z tym to tak też nie do końca jest prawda.
0: Tak, tutaj myślę, że przełożono na średniowiecze obyczaje wieków późniejszych, kiedy faktycznie nastąpił kryzys higieny i uważano, że zmiana koszuli i ewentualnie spryskanie się perfumami zupełnie wystarczy. Średniowiecze przejęło jeszcze od antyku tradycję kąpieli. Na zachodzie słowiańszczyzna stworzyła swoją własną kulturę łaziebną, równie interesującą. Trzeba pamiętać, że kąpiel w średniowieczu była postrzegana po pierwsze jako zabieg higieniczny, jak najbardziej, ale także jako okazja społeczna. W łaźniach się spotykano z przyjaciółmi, można było napić się, zjeść, posłuchać muzyki.
1: No to niczym termy w starożytnym Rzymie.
0: Dokładnie tak. Albo współczesne ośrodki, akwaparki. Mhm. Zresztą myślę, że dzisiaj też byśmy nie pogardzili gorącą kąpielą w fajnym towarzystwie, z muzyką, z czymś do jedzenia. Jest to coś, co sprawiało ludziom przyjemność wtedy i sprawia dzisiaj. Zupełnie naturalna ludzka potrzeba.
1: No i tu wkraczamy w takim razie ten świat podobieństw pomiędzy średniowieczem a tym, co obserwujemy dziś, i świat podobieństw pomiędzy ludźmi średniowiecza a nami współczesnymi. Więcej takich przykładów w drugiej części naszej rozmowy. Tę część radiową już niestety kończymy, ale zapraszamy na ciąg dalszy, oczywiście na podcastach Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbo historii w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: Już 45 jednostek straży gasi pożar w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Akcja potrwa do rana. W wielu miastach odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary mordów ukraińskich nacjonalistów na Polakach. Fala upałów we Francji. Muzeum w Luwrze zostało zamknięte dla zwiedzających. Minęła północ. Michał Przerwa, zapraszam. Płonie składowisko śmieci w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Trwa akcja gaśnicza. Na miejscu pracuje 45 zastępów Straży Pożarnej. Mówi Polskiemu Radiu Paweł Uszydłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.
1: Na miejscu prowadzona jest obecnie podmiana ratowników. Działania gaśnicze nadal trwają. Na chwilę obecną nie mamy informacji o tym, żeby ogień rozprzestrzeniał się na pozostałą część tego składowiska. Nie wiemy na chwilę obecną jeszcze do końca, ile te działania nasze potrwają. Dalej organizujemy zaopatrzenie wodne z pobliskiego kamieniołomu.
0: Straż pożarna podejrzewa, że znajdowało się tam nielegalne składowisko odpadów. W Warszawie, Radrużu i Domostawie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary mordów organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii. W sobotę obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez formację OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej.
2: Podczas uroczystości w Radrużu na Podkarpaciu prezydent podkreślił, że rozumie, jaką traumę nadal niosą dziś polskie rodziny w związku ze zbrodniami dokonanymi przez OUN i UPA. Dodał, że o naszych rodakach zapomnieć nie można.
3: Ta wiedza, ta prawda i ta pamięć jest po to, abyśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości, abyśmy zadośćuczynili im naszą modlitwą, naszą pamięcią.
2: W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych premier Donald Tusk zapowiedział powstanie w Warszawie Muru Pamięci. Będą tam nazwiska wszystkich ofiar zbrodni wołyńskiej.
4: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska.
2: W latach 1939-1947 z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 120 tysięcy Polaków. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Sanepid przestrzega przed dopalaczami. Chociaż handel tymi substancjami od kilku lat jest zabroniony i podlega karze, to jednak na rynku wciąż pojawiają się nowe specyfiki. Jak mówi dr Grzegorz Chudzik, śląski inspektor sanitarny, dopalacze mogą nieść śmiertelne ryzyko.
5: Co roku chemicy wymyślają inne substancje psychoaktywne, psychotropowe. Naprawdę nie warto eksperymentować, bo to są po prostu handlarze śmiercią, którzy zaoferują nam naprawdę fantastyczne, wydawałoby się, efekty, ale kończące się często właśnie śmiercią.
0: Wakacje szczególnie sprzyjają eksperymentowaniu, dodaje dr Chudzik.
5: Puszczają hamulce, są fajne okoliczności, być może spróbujemy czegoś nowego, jednak rozsądek i rozwaga ma tutaj znaczenie. Podobnie zresztą jak jakieś substancje psychoaktywne, to powinniśmy zadbać nad własnymi emocjami, zwłaszcza chodzi tutaj o kontakty seksualne.
0: Na to mogą zakończyć się zarażeniem wirusem HIV czy wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C. Prezydentka Mołdawii Maia Sandu desygnowała na stanowisku premiera Wasila Tofana. Decyzja zapadła po konsultacjach z ugrupowaniami parlamentarnymi i rekomendacji rządzącej partii proeuropejskiej Partii Działania i Solidarności. Na początku lipca z szefowania mołdawskim rządem zrezygnował Aleksandru Muteanu.
6: 44-letni Wasile Tofan nie jest zawodowym politykiem. To jeden z najbardziej znanych w Mołdawii przedsiębiorców i inwestorów, od lat związany z funduszem specjalizującym się w inwestycjach w Europie Wschodniej. Dotychczas nie był w rządzie ani w parlamencie, choć od lat uchodził za eksperta w dziedzinie gospodarki i reform. W uzasadnieniu decyzji Maja Sandu podkreśliła, że kraj potrzebuje rządu skoncentrowanego na rozwoju gospodarczym, przyciąganiu inwestycji i dalszej integracji z Unią Europejską. Wasile Tofan powiedział, że jego priorytetami będą modernizacja państwa, poprawa warunków dla biznesu oraz przyspieszenie reform wymaganych w procesie akcesji do Unii Europejskiej. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Muzeum w Luwrze zamknięte do poniedziałku z powodu kolejnej fali gorąca we Francji. Mieszczące znane na całym świecie zbiory, zabytkowy pałac nie jest w pełni klimatyzowany. Przy tak wysokich temperaturach jest to utrudnieniem zarówno dla zwiedzających, jak i personelu. Z powodu ekstremalnych upałów region paryski jest objęty pomarańczowym alertem pogodowym. Nie wszyscy turyści z wyrozumiałością podchodzą do decyzji o zamknięciu Luwru. Trudno mi to zrozumieć, bo jak się wydaje, to klimatyzowany obiekt położony w zaciemnionym miejscu. W upał powinien być właśnie otwarty, żeby ludzie nie przebywali w pełnym słońcu. Mieszkańcy Paryża przygotowują się na kolejne dni ekstremalnych upałów. Już w piątek temperatura w kilku miejscach we Francji przekroczyła 40 stopni. Trwa trzeci ćwierćfinał w piłkarskim mundialu. Anglia do połowy meczu remisuje z Norwegią 1-1. Jeszcze tej nocy wyłonią się wszystkie

0: pary półfinałowe, bo o trzeciej Argentyna zagra ze Szwajcarią.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W ciągu dnia będzie pochmurno, miejscami może przelotnie padać deszcz. 19 stopni na Podkarpaciu i miejscami nad morzem, 22 w centrum, 28 na zachodzie. Jest 6 minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
2: A z nami jest dr Agnieszka Zaręba, politolożka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Rozmawiamy w dniu 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej, od rana uroczystości w Polsce i na Ukrainie, i od tych nastrojów i relacji polsko-ukraińskich chciałabym zacząć, a tak naprawdę od zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości, które złoży w Sejmie projekt uchwały blokującej akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej z powodu gloryfikowania ukraińskiej powstańczej armii. Zapowiedział to w Lublinie Przemysław Czarnek, kandydat tej partii na premiera. Posłuchajmy, co mówił.
4: Żądamy w tej uchwale, oprócz oczywiście upamiętnienia ofiar, od rządu Rzeczypospolitej Polskiej podjęcia wszelkich działań sprzeciwiających się jakiemukolwiek rozwijaniu się procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską. Unia Europejska nie może bazować na ideologii sprzecznej z wartościami chrześcijańskimi, z wartościami europejskimi. Nie może mieć wśród swoich członków państwa, które jawnie odwołuje się do spuścizny najgorszej z możliwych.
2: I jest już odpowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza, który został zapytany o tę zapowiedź Prawa i Sprawiedliwości. PiS nie musi do niczego wzywać rządu, tak mówi wicepremier. Szef MON-u podkreślił w Ołyce na Wołyniu, bo tam brał udział w uroczystościach, że to za obecnych rządów wprowadzono Narodowy Dzień Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa, które obchodzimy 11 lipca.
5: 8 lat nasi poprzednicy rządzili, nie byli w stanie tego zrobić. To z naszej inicjatywy, z mojej osobistej inicjatywy, ten dzień został przyjęty jako Dzień Pamięci, święto narodowe, ustawowe. Więc naprawdę nie będzie mnie pan Czarnek uczył, jak upamiętnić i co robić. Powiedzieliśmy jasno i wyraźnie. Dzisiaj też w swoim wystąpieniu, w swoim orędziu premier bardzo jasno wskazuje. Prawda jest konieczna i potrzebna do współpracy, do przyjaźni. Bez prawdy nie ma takiej współpracy i przyjaźni, która tworzy jeden sojusz, jedną Unię.
2: Pani doktor, zastanawiałam się nad tym, czy te dzisiejsze obchody przebiegną w spokojnej atmosferze. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie się teraz ścigać z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, które ugrupowanie jest bardziej antyukraińskie?
3: Niestety z tego wynika, że tak. I to trochę smutne, dlatego że przemówienie pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza było takie, powiedziałabym, bardzo wyważone, a przy tym jednak zaznaczające istotę problemu dla Polski, istotę upamiętnienia tej zbrodni. I szkoda, że właśnie mówimy w tym momencie o odpowiedzi Prawa i Sprawiedliwości, a jeszcze dodatkowo pamiętajmy, pani redaktor, że Parlament Europejski wypowiedział się już odpowiednią uchwałą na ten temat. Więc myślę, że to jest taka trochę znowu polityka do wewnątrz, zupełnie niepotrzebna, zwłaszcza, że po ukraińskiej stronie tego rodzaju wypowiedzi, one też powodują eskalację zupełnie niepotrzebnej wrogości wobec Polaków, zamiast jednak przyznania nam takiej rozsądnej racji i właśnie próby stworzenia no jakby współpracy wobec tego faktu, który się już stał. Pan premier Kosiniak-Kamysz mówił bardzo dobrze o przyszłości, o tym, w jaki sposób należy tę sytuację, która w tej chwili jest pomiędzy naszymi krajami, w sposób bardzo sensowny rozwiązać. Natomiast no, tego rodzaju wypowiedzi no, powodują kolejną eskalację. Jestem przekonana, że po stronie ukraińskiej w mediach społecznościowych znowu pojawią się takie kwestie, które będą bardzo eskalujące i bardzo w negatywnym świetle pokazujące Polaków.
2: Czy takim zachowaniem sami politycy nie podbudzają też tych nastrojów antyukraińskich?

0: chińskich w Polsce. Jakie mogą być tego konsekwencje?
1: To jest tak, pani redaktor, że obserwujemy cały czas to podburzanie tych nastrojów antyukraińskich. Zastanawiam się tylko, w jakim celu pan Przemysław Czarnek to robi, bo biorąc pod uwagę badania i sondaże, no można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość nie zyskuje na tego rodzaju narracji, bo jednak wyborcy dobrze wiedzą, ci szczególnie nacjonalistyczni, ci antyukraińscy, oni dobrze wiedzą, gdzie jest osoba, która takie nastroje jakby realizuje. Natomiast cały czas właśnie wykorzystujemy emocje, cały czas nie ma dialogu i to jest najbardziej przerażające, że obie strony, pani redaktor, w tej chwili mówię zarówno o stronie polskiej, jak i o stronie ukraińskiej, właśnie wykorzystuje tego rodzaju nastroje. I mówimy oczywiście o tych nastrojach antyukraińskich w Polsce, mówimy o tych zdarzeniach, które się wydarzyły już w Polsce, o tych pobiciach, o takich bardzo trudnych relacjach, o tym, że Ukraińcy boją się mówić po ukraińsku w Polsce, o tym, że zastanawiają się, czy z Polski nie wyjechać. No i z drugiej strony mamy też Ukrainę Zachodnią, gdzie te nastroje antypolskie są coraz mocniejsze. Więc zupełnie to jest niepotrzebne. Niestety zbliżają się wybory. Niestety zbliża się kampania wyborcza. No i politycy cynicznie będą dalej wykorzystywać nasze emocje, dlatego że no, nie są w stanie gdzieś przekonać nas, mówię tu o ogólnym wyborcy, ogóle wyborców, do tego, żeby właśnie w sposób rozsądny na ten temat porozmawiać.
0: Jak popatrzymy na to, co działo się przez ten cały ostatni tydzień. Ubiegły piątek szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha był w Warszawie, spotkał się z ministrem Radosławem Sikorskim. Obie strony w takim łagodnym tonie wypowiadały się o tej trudnej historii i o tym, jak budować te relacje. Dzień później pojawia się wpis Krzysztofa Bosaka, że w tajemnicy przed Sejmem Polska przekazała patrioty Ukrainie. Reaguje szef MON-u, zapowiada odtajnienie dokumentów dotyczących donacji. To się dzieje w poniedziałek i mam takie wrażenie, że w tym tygodniu dochodziliśmy do sytuacji, bo jeszcze przypomnijmy, co się wydarzyło na tej poniedziałkowej konferencji. Szef MON-u poinformował, że w latach 2022-2023, czyli za rządów PiS-u, przekazaliśmy wsparcie Ukrainie o wartości ponad 15 miliardów złotych. Od 2024 roku ta kwota sięga około 1,5 miliona złotych. I po tej konferencji mam takie wrażenie, że zaczyna politycy Prawa i Sprawiedliwości, zaczyna być taka sytuacja, że politycy chwalą się tym, kto w mniejszy sposób pomagał Ukrainie. Doszliśmy do takiego momentu.
1: Prawda, pani redaktor, i zaczynam się obawiać, czy słowa pana profesora Dudka z ostatniego wpisu nie zaczną się realizować. To znaczy, że politycy właśnie na razie się prześcigują, kto mniej pomógł, no a potem zmierza to po prostu do ogromnej katastrofy, bo bądźmy szczerzy, z jednej strony naprawdę mamy jednego wroga i cieszę się, że rozsądni politycy, politycy, którzy mają klasę i potrafią jednak oddzielić emocje od takiej prawdziwej polityki, a nie polityki opartej na emocjach, nie tworzeniu narracji, tylko jednak oparciu się o fakty, że ci politycy potrafią gdzieś się zatrzymać w tej takiej spirali nakręcanej w tej chwili bardzo mocnych emocji. No ale niestety mamy polityków, którzy właśnie nie potrafią tego zrobić i którzy walczą, można powiedzieć, do krwi ostatniej o uwagę wyborców, o to, żeby przeciągnąć ich na swoją stronę, opierając się tylko i wyłącznie na emocjach. I to, co dzieje się przez ostatni tydzień, ja akurat uważam, że ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej to nie był najlepszy ruch, dlatego że wydaje mi się, że właśnie to jest takie nakręcanie kolejnej dyskusji, kto dał więcej, kto dał mniej, czy w jakiej jakości był ten sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Zamiast to zatrzymać. I też pani redaktor, mam taką...
0: Ale z drugiej strony... Pani doktor, jak to zatrzymać w sensie takim, bo to było przecięcie też tej, bo też były dyskusje o tym, czy to jest w interesie, czy na niekorzyść naszego bezpieczeństwa. Natomiast no i zarówno Niemcy, jak i państwa bałtyckie też informowały, jaki sprzęt został przekazywany. Z drugiej strony, no to też było przecięcie ze strony szefa MON-u, żeby uciąć wszelkie spekulacje. Też nie wiem, czy to jest dobre po prostu rozwiązanie. Natomiast cały czas na ten temat dyskutujemy.
1: Tak, zamiast zapominamy gdzieś, co jest tak naprawdę tym horyzontem.

0: to, co jest najważniejsze. My rzeczywiście w tej chwili gdzieś opieramy się na takich technikaliach, a tak naprawdę, szanowni państwo, to, co jest najważniejsze w tej chwili, no to, że mamy wroga w Rosji. I to, że z jednej strony oczywiście Ukraina radzi sobie coraz lepiej, nie oznacza, że ten wróg nie będzie naszym wrogiem. Nie wiemy, jak ułoży się konstelacja europejska, bezpieczeństwa europejskiego. Nie wiemy, do jakich dojdzie, jakie wybory będą kolejne w poszczególnych krajach europejskich. Więc naprawdę jest tak wiele niewiadomych, a tu gdzieś zajmujemy się właśnie rzeczami, które, no bądźmy szczerzy, ja nie wiem, czy opinia publiczna nie zaczyna być już odporna na tego rodzaju takie przepychanki, które są coraz bardziej szczegółowe. Mam takie wrażenie, że gdzieś politycy jednak zapominają, że nasza odporność wyborców też ma swoje granice. I obawiam się, że jeżeli rzeczywiście problem będzie poważny, to my będziemy już uodpornieni w pewnym sensie na tego rodzaju kwestie.
1: Znaczy w sensie takim, że jeżeli problem będzie poważny dotyczący na przykład zagrożenia na związanego przykład z naszym bezpieczeństwem, to będziemy to bagatelizować, myśląc, że to jest może kolejny element przepychanki między politykami.
0: Dokładnie tak, pani redaktor, dlatego że to zaczyna być naprawdę już w tej chwili niebezpieczne i zwróćmy uwagę na wypowiedzi fachowców, chociażby pan Siewiera, który był szef BBN-u, który też mówi konkretnie, jakie scenariusze przed nami się rysują i to są bardzo poważne problemy i tym powinniśmy się zajmować, co się chociażby stanie, jeżeli Ukraina w jakikolwiek sposób przegra tę wojnę, co będzie z wojskiem ukraińskim, w jaki sposób my w tym momencie, w jakim będziemy konstelacji bezpieczeństwa. To są ważne problemy. Oczywiście pamiętajmy też, że mamy tę kwestię z drugiej strony ukraińską. Mamy bardzo poważne problemy prezydenta Zełenskiego, który tym faktem nazwania tego batalionu imieniem właśnie bohaterów UPA spowodował, że jemu niestety też te słupki urosły. A widać wyraźnie, że gdzieś na tym horyzoncie zbliżają się wybory w Ukrainie. Ma poważnego konkurenta, generała Załużnego, który jest bardzo popularny w Ukrainie. I też jest taka walka wewnętrzna. I te dwie walki wewnętrzne, pani redaktor, gdzieś zabierają nam ten faktyczny obraz, nad czym powinniśmy tak naprawdę w tej chwili dyskutować.
1: No i tak jak żeśmy powiedziały, że zarówno politycy i ukraińscy i polscy podbudzają tylko te nastroje na Ukrainie antypolskie i w Polsce antyukraińskie. Przejdźmy pani doktor do kolejnego tematu, bo o ochronie zdrowia też trzeba porozmawiać. W tym tygodniu mieliśmy konferencję Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Szefowa resortu przedstawiła pakiet zmian. Chce, aby górną granicą czasu pracy lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia były dwa etapy. Zapowiedziała wprowadzenie e-kolejki na zabiegi planowe oraz maksymalną stawkę 240 zł brutto za godzinę pracy dla lekarzy. Posłuchajmy, co na ten temat mówili politycy w radiowej Trójce. Ale Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
2: Budżet NFZ-u to jest coraz większy każdego roku. To przede wszystkim wynagrodzenia lekarzy, wynagrodzenia medyków. Po drugie wycena, często jak w przypadku neurochirurgów, zawyżona z możliwością czynnych patologii. Najwyraźniej w tej mętnej wodzie wielu się odnalazło. Koniec, basta, tak dalej nie będzie.
1: Tak mówił Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, który podkreślał, że Polacy zasługują na leczenie na najwyższym poziomie, a doradca prezydenta Alvin Gajadur ocenił, że zapowiedzi minister zdrowia nie przekładają się na konkretne działania. Posłuchajmy.
3: Przez 2,5 roku koalicja nic nie zrobiła. Wyszła afera w Szpitalu Południowym. Gdyby nie dziennikarze, którzy opisali te skandaliczne zachowanie pana Kacprzyka, to by do tej pory nikt nie zaczął coś robić. Więc tupnął nogą kierownik. Pani minister przestraszyła się, że straci stanowisko, ale raczej nie straci, bo raczej nie ma chętnych, którzy chcieliby pójść do tego resortu, bo wiadomo, że tam nic dobrego ten rząd nie przygotuje.
1: Czy te propozycje są na tyle wystarczające, że uspokoją sytuację? No bo wiadomo, że punktem wyjścia jest afera w Szpitalu Południowym. Czy te decyzje są spóźnione? Czy to jest działanie defensywne? Czy jednak premier razem z minister zdrowia panują nad sytuacją?
0: Pani redaktor, że tutaj jest kilka takich problemów, które nam się zarysowały. Pierwsze to mam nieodparte wrażenie, że pan premier nie chciał przeprowadzać

0: reformy służby zdrowia. Myślę, że po prostu podszedł do tego w pewien sposób kalkulacyjnie. No nikt nie przeprowadza reformy służby zdrowia i to poważnej reformy służby zdrowia na rok przed wyborami. Pewnie nie udało się rozpocząć tego wcześniej, też była zmiana na stanowisku ministra, była wcześniej pani minister Leszczyna, teraz mamy kolejną panią minister i wydaje mi się, że to ta sytuacja w szpitalu południowym, no niestety zmusiła polityków, zmusiła premiera, zmusiła rząd do przyspieszenia tych reform, które gdzieś tam pewnie były przygotowywane. No bo bądźmy szczerzy, jest to mało prawdopodobne, żeby pani minister nagle w ciągu 2 dni czy 3 dni, tak jak pan premier tutaj jej takie zadanie dał, żeby przygotowała te wszystkie propozycje. Podejrzewam, że gdzieś to było już przygotowane.
1: Tak, podobno już w ubiegłym roku pani Jolanta Sobierańska-Grenda miała zapowiedzi związane z kominami płacowymi, natomiast nie mogła uzyskać nawet poparcia wśród koalicjantów.
0: Dlatego, że służba zdrowia, i tu niestety będzie duży błąd Koalicji Obywatelskiej, służba zdrowia to jest kwestia, która dotyka nas wszystkich. My oczywiście możemy zajmować się kwestiami rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości, kwestiami sądownictwa, natomiast nic tak nas mocno nie dotyka jak zdrowie i pamiętajmy, że w każdej kampanii wyborczej temat zdrowia to jest podstawowa kwestia dla Polaków. Reformy służby zdrowia, zmian w służbie zdrowia, dlatego że no, sami sobie nawet życzymy w życzeniach urodzinowych właśnie zdrowia. I to jest taka kwestia, która naprawdę jest bardzo wrażliwa, bardzo drażliwa i myślę, że Koalicja Obywatelska będzie miała teraz z tym duży problem, aczkolwiek zwróćmy też uwagę, że nie we wszystkich samorządach rządzi Koalicja Obywatelska. Są takie samorządy, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość i to również na szczeblu marszałkowskim i tam podejrzewam też były tego rodzaju sytuacje, więc jedyne co w jakikolwiek sposób może się w tej chwili rząd i premier i pani minister uratować, to z jednej strony właśnie tego rodzaju jasnymi komunikatami, takie jak mieliśmy podczas konferencji prasowej, a po drugie w sytuacji, kiedy właśnie dochodzi do wychodzenia na światło dzienne tego rodzaju skandali, no to mamy kolejne skandale, które z kolei wiążą się z Prawem i Sprawiedliwością. I dlatego jest to jedyna możliwość w tej chwili na to, żeby w kampanii wyborczej nie zajmować się tylko i wyłącznie szpitalem południowym.
1: To na koniec, pani doktor, tematy, które zdominują, no bo jesteśmy w sezonie wakacyjnym, ale nie ma takiego tak naprawdę w polityce. Od września myślę, że ruszy na dobre kampania przed wyborami parlamentarnymi. Czyli co? Ochrona zdrowia, relacje polsko-ukraińskie i bezpieczeństwo to będą te trzy tematy, które mogą zdominować te kampanie. Już teraz to wiemy?
0: Na pewno tak. Na pewno pojawiają się też kwestie niespełnionych obietnic przez Koalicję Obywatelską. Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość i widać to po wypowiedziach tych głównych polityków na pewno na tym będzie tworzyło swój trzon kampanii. Na pewno zdrowie to jest bezwzględnie, moim zdaniem będzie to główny temat. I poczekajmy, co stanie się właśnie w tych naszych stosunkach polsko-ukraińskich. Zobaczmy, co się stanie również w takiej polityce globalnej, czy w polityce europejskiej, bo to też w pewnym sensie może spróbować nachylić sposób prowadzenia kampanii. Także no niestety sezonu ogórkowego nie mamy, ale może z drugiej strony...
1: Może będą w sierpniu
0: przynajmniej...
1: 2 tygodnie, jak nie będzie Sejmu.
0: Jest szansa.
1: Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Agnieszka Zaręba, politolożka, była gościem Polskiego Radia 24. A ja już dziękuję za uwagę. Maria Furtyna, do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A w studiu Marta Kucicka, pedagog. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I Elżbieta Lenart, dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Józef Osławiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
1: No właśnie, temat wakacyjny przed chwilą, bo to lato z radiem. Teraz jesteśmy w Ełku, wakacyjna trasa lata z radiem trwa. I trochę o tych wakacjach będziemy rozmawiać, ale też trochę o edukacji. Bo z jednej strony wakacje w pełni, wielu uczniów odpoczywa, wyjeżdża na wymarzony wypoczynek.

0: odpoczynek, odpoczywa od nauki, ale są też tacy, którzy w wakacje się uczą. Czy to jest jakiś trend? Czy to jest w ogóle dobry pomysł? Co panie sądzą? Pani Marta Kucińska.
1: No, czy wakacje się uczyć, to tak jakbyśmy powiedzieli, czy na urlopie się myśleć o pracy, prawda? Ja jestem zdania, że fajnie jest odpocząć, ale z rodziną wspólnie poznawać nowe ciekawostki, historię, geografię, przypominać sobie, utrwalać materiał jak najbardziej, ale niestety nie jestem zwolennikiem wkuwania na blachę w wakacje. Wakacje to jest fajny czas, żeby odpoczywać i spędzać razem w gronie rodzinnym czas.
0: Pani dyrektor.
2: Pokusiłaś bym się o takie porównanie, że ja mam w szkole sportowców wyczynowych i podczas wakacji nie ma przerwy od trenowania. Wszyscy sportowcy mają obozy wyczynowe, obozy sprawnościowe, przygotowywanie do sezonu, a nasz mózg to też przecież mięsień i trzeba go trenować, tak jak ciało. Więc jestem za tym, że nauka tak, ale nie w trybie drugiej szkoły. Lekki, regularny kontakt z uczeniem się, czytanie, gry, jakiś kontakt z kulturą. Jak najbardziej tak.
0: No właśnie, bo niektórzy wyrażają też taką opinię, że z kolei długa przerwa w nauce potrafi też mocno rozleniwić i później jak po wakacjach we wrześniu wracamy do szkoły, no to ciężko jest się zmobilizować. Właśnie chyba ten balans by trzeba było znaleźć, tak jak pani dyrektor mówi, inny sposób nauki. Natomiast to, co ja niepokojącego usłyszałam, że to bardziej jest decyzja rodziców, a nie dzieci, którzy mówią, że dziecko ma zaległości i powinno się uczyć. Pani Marta Kucińska.
1: No właśnie, dziecko ma zaległości. Mamy 10 miesięcy na naukę, więc jeżeli dziecko przez te 10 miesięcy nie jest w stanie albo nie zdążyło, czy przeczytać jakieś lektury, czy nadrobić jakiegoś materiału, to oczywiście poprzez zabawę, w atmosferze takiej spokojnej można jak najbardziej to zrobić. Ale jeżeli chodzi o, że tak powiem brzydko, zakuwanie, ja jestem tego przeciwnikiem. Dlatego, że jeżeli ja pracuję cały rok i czekam na ten wymarzony urlop, to oczywiście, że ja też na ten urlop zabiorę książkę i będę czytała tą książkę. I jeżeli ja pokażę dziecku mojemu, że ja czytam książkę, to dziecko też sięgnie po książkę. I jeżeli porozmawiamy, że może warto jest wrócić do tej lektury, która nie została do końca przeczytana, dlaczego nie? Ale jeżeli ewentualnie jakaś może tabliczka mnożenia, poprzez zabawę, zrobienie wspólnie jakichś zakupów, pobawienie się, zabawę, ale odpytywanie, wkuwanie, ja jestem tego przeciwnikiem. Fajnie jest, żeby po prostu odpocząć, bo tu tak jak też pani dyrektor powiedziała, mięsień trzeba ćwiczyć, ale my będąc z dzieckiem cały czas, ten mięsień ćwiczymy. Jeżeli my pojedziemy z dzieckiem na urlop i pokażemy nowe miejsca, będziemy wspólnie towarzyszyć dziecku, to dziecko będzie nas pytało i dzięki temu będziemy mogli poszerzać jego wiedzę. I to jest nauka, przecież człowiek całe życie się uczy.
0: Pani dyrektor, a czy to zjawisko nadrabiania na przykład zaległości w wakacje, pani się często z tym spotyka? Czy to są jednak w większości uczniowie chcą odpoczywać w wakacje?
2: Spotykamy się z takim zjawiskiem, jeżeli chodzi o nadrabianie zaległości, ale to są dzieci, które przeszły w roku szkolnym indywidualne jakieś choroby, dzieci po przejściach. Natomiast jeżeli dziecko ma zaległości, to najlepsze tutaj jest wsparcie celowane. Akurat uczymy tego przedmiotu, z którego są zaległości, pracujemy z psychologami, pracujemy z pedagogiem. Natomiast nie zamieniajmy domu w drugą szkołę. Tak? I nie róbmy walki o zeszyty.
0: No właśnie, bo to jest też bardzo ciekawe, jak ta nauka w wakacje wygląda. Przecież szkoły są zamknięte, to musi się dziać na własną rękę, więc w tym momencie to się dzieje po prostu w domu i to nie jest najlepszy pomysł. Drogie panie, Dwa tygodnie temu raptem zakończył się rok szkolny. Pierwsze dwa tygodnie wakacji za nami. I w ostatnim dniu

0: roku szkolnego ukazało się badanie IBRIS dla Polskiej Agencji Prasowej, z którego wynika, że prawie 60% Polaków uważa, że polska szkoła zmierza w złym kierunku. Zdaniem respondentów polityka wybiera zbyt duży wpływ na system edukacji. Zapytano też Polaków, czy ich zdaniem polski system edukacji dobrze przygotowuje uczniów do dorosłego życia. Twierdząco odpowiedziało 21,5% badanych, ponad 72% było przeciwnego zdania. A pani jak odpowiedziałaby na to pytanie, jaki jest stan tego polskiego szkolnictwa co do poprawy, w którym kierunku zmierza szkoła? Czy bardzo szeroko zadane pytanie? Może.
1: Ja bym może powiedziała tak, że szkoła jest jednym z miejsc, która pomaga edukować. To rodzina. Pierwszą edukację, jaka jest w domu u dziecka, to jest rodzina i przede wszystkim rodzice. W bardzo dużym mierze tutaj ja bym kładła nacisk na rodziców. Jak rodzice będą przygotowywali dzieci do szkoły, do obowiązku szkolnego. I to później ma też przełożenie, jakim jest uczniem. Tak, bo jeżeli całą odpowiedzialność za edukację tylko i wyłącznie złożymy na szkołę, a gdzie są rodzice? Przecież to rodzic jest pierwszym, najważniejszym nauczycielem dziecka.
0: To pani dyrektor, trudna sztuka tej współpracy między nauczycielami a rodzicami. Chyba mam takie wrażenie, że za moich czasów, jak ja byłam w podstawówce czy w liceum, jak słyszę teraz, co się dzieje, no to to jednak wyglądało zupełnie inaczej.
2: Tak, to jest bardzo trudna sztuka, aczkolwiek my sobie z tym świetnie radzimy. U nas nie ma czegoś takiego jak rada rodziców. Bardziej odpowiedzialność kierujemy na uczniów. Oczywiście edukacja wymaga zmian. Świat podąża, bardzo szybko się zmienia i tutaj należałoby pomyśleć o rozwoju dzieci, o rozwoju kompetencji miękkich. Nie tylko matematyka polski, ale również to, jak ja potrafię współpracować z innymi, to jak mogę rozmawiać, to jak potrafimy charytatywnie działać wspólnie. To są bardzo znaczące umiejętności, które pozwolą ludziom młodym iść dalej w świat. No i oczywiście taka umiejętność adaptacji warunków, w jakich się znajdujemy, tak? Bo te badania, które pani tutaj przytoczyła, rzeczywiście są bardzo niepokojące.
0: A jak to jest na tym etapie? Jak jest z nauką tych umiejętności miękkich? Czy jest na to przestrzeń w szkole? Czy jednak ta podstawa programowa jest tak przeładowana, że nie ma na to miejsca?
2: Powiem tak, my mamy to szczęście, że możemy troszkę więcej decydować. My jesteśmy szkołą niepubliczną. I my mamy bardzo duże wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci. Robimy różne spotkania z ciekawymi ludźmi i na to wszystko znajdujemy przestrzeń. Więc można, ale system zaburza nam jednak te możliwości.
0: Pani Marta Kucicka, z pani perspektywy pedagoga, co mówią uczniowie, czego oni na przykład oczekują od szkoły, jakich oni by chcieli zmian?
1: Oni chcieliby przede wszystkim być wysłuchanym, zauważonym i żeby ktoś im towarzyszył. Dzieci z materiałem sobie radzą. One, jeżeli dostaną zadanie, to są w stanie je zrealizować i się nauczyć, bo mamy bardzo mądre i dobre dzieci. Bardziej chodzi o to, że bardziej doskwiera im samotność. Że jest bardzo dużo dzieci samych, dużo dzieci, które uciekają w świat telefonu, wirtualny świat. Potrzebny jest drugi człowiek. Dlatego ja się bardzo też cieszę, że kładzie się teraz bardzo duży nacisk na wolontariat. Że zachęca się młodzież do niesienia pomocy też takiej właśnie bezfinansowej, bezkosztowej, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, żeby zastanowić się i pochylić się nad drugą osobą, żeby zobaczyć tą drugą osobą. Bo to, jak dzieci uciekają w świat wirtualny, który w trudnościach pokazuje, że tam nie ma przyjaciół, że przyjaciel jest tu i teraz jest potrzebny, to jest najważniejsze. Obecność drugiego człowieka. I też tutaj chciałabym zaapelować do rodziców po prostu, żeby rodzice byli przy tych dzieciach, bo to jest najważniejsze.
0: Wspomniała pani o tym świecie wirtualnym. Od 1 września wchodzi w życie ustawowy zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń komunikacyjnych.

0: z uczniów szkół podstawowych. Obejmuje cały teren szkoły, zarówno lekcje, jak i przerwy. Urządzenia nie będą mogły być używane także podczas zajęć edukacyjnych poza placówką. Czy to jest dobry pomysł, pani dyrektor? I jak będzie z egzekwowaniem tego?
1: To jest genialny pomysł. Z egzekwowaniem będzie troszkę trudniej, ale myślę, że dzieciaki są bardzo mądre tak naprawdę. Jeżeli okażemy im zainteresowanie, damy im coś w zamian, to dzieci chętnie odłożą telefony, żeby współpracować razem, zająć się jakimiś projektami. I te telefony my już w szkole odkładamy.
0: No właśnie, bo to też jest tak, że to ma być zakaz tak naprawdę od 1 września, ale wiele szkół już takie rozwiązania wprowadziło już po prostu wcześniej.
1: Tak.
0: Widząc, jakie ogromne jest to zagrożenie.
1: Oczywiście. Oczywiście jest to mega zagrożenie i dzieci żyją po prostu w sieci. Dzieci rozpraszają się bardzo szybko. Także ważne jest, żeby te dzieci miały inną jakąś możliwość ujścia swoich chociażby emocji, tak? Żeby mogły porozmawiać, pograć w planszówki, zrobić coś ciekawego na przerwie.
2: Ja myślę, że tutaj ważne są rozwijanie pasji. Nie? Tutaj też sport, jakieś inne zainteresowania. Proszę pamiętać, że jeżeli dziecko będzie miało pasję, jeżeli będzie miało zajęcie, to ono nie będzie miało czasu na głupotę. Ono nie będzie miało czasu na długie nudzenie się. Ono nie będzie miało też czasu, że nie wiem, co z sobą zrobić, że zrobię coś niemądrego albo ryzykownego. Bo jeżeli dziecko ma pasję i ma zagospodarowany czas, to ono bardzo dobrze się wtedy uczy matematyki, jak zagospodarować czasem, kiedy mogę sobie pozwolić na spanie, kiedy na trening, a kiedy na inne przyjemności. Tak? Więc czasami nie trzeba dziecka uczyć właśnie tabliczki mnożenia, wkuwania na blachę, tylko trzeba dziecku pokazać, rozwijać pasję. Każda pasja jest chroniącym czynnikiem przed złymi wpływami ze środowiska na nasze dzieci. To jest najważniejsze.
0: Marta Kucicka, pedagog, Elżbieta Lenart, dyrektor niepublicznego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Józefosławiu. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
1: Dziękuję.
3: Powtórka programu.
4: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
5: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
6: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
7: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
8: To nie u nas. Zaczynamy.
9: TDI. Tylko dobre informacje.
10: Jeremia Mrożek, dzień dobry. Jeżeli są Państwo nieco zmęczeni najnowszymi doniesieniami na temat wojen, tragedii i wszystkiego co złe, to przed Państwem blisko pół godziny wytchnienia. Tylko dobre informacje. To nasza wakacyjna propozycja na poprawę humoru. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy porcję pozytywnych informacji. Proszę posłuchać, co w dzisiejszym programie.
9: TDI. Tylko dobre informacje.
10: Na początek człowiek, który najwyraźniej nie odczuwa zmęczenia. Tomasz Sobania dokonał historycznego wyczynu. Polski ultramaratończyk przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w ciągu zaledwie 49 dni. Sportowiec od lat realizuje ekstremalne projekty biegowe, dzięki którym zyskał przydomek polskiego Forresta Gumpa. W marcu 2025 roku ukończył bieg przez całe Stany Zjednoczone. Wyruszył z nowojorskiego Central Parku we wrześniu 2024 roku, a po 139 dniach dotarł do San Diego, pokonując ponad 5250 km. Łącznie przebiegł wtedy 125 maratonów i został pierwszym Polakiem, który dokonał takiego wyczynu. Przenosimy się do Krakowa, gdzie przez najbliższe miesiące o miejską zieleń zadbają kozy i owce. To efekt wyjątkowego projektu budżetu obywatelskiego. Żywe kosiarki można spotkać m.in. na Zakrzówku oraz na terenie Fortu Bodzów. Zwierzęta zastępują tradycyjne, hałaśliwe kosiarki, a pielęgnacja

0: terenów zielonych odbywa się bez emisji spalin. Opiekunowie zwierząt apelują, żeby kosiarek nie płoszyć, no i nie dokarmiać. Można za to je podziwiać z bezpiecznej odległości. Dania ogłosiła jeden z najbardziej ambitnych planów klimatycznych w swojej historii. W ciągu najbliższych 20 lat kraj zasadzi miliard drzew, a 10% powierzchni rolnej zastąpi lasami i naturalnymi siedliskami. Celem tej inicjatywy jest nie tylko walka ze zmianami klimatycznymi, ale też zmniejszenie stosowania nawozów sztucznych, które szkodzą środowisku. Aktualnie lasy pokrywają niecałe 10% powierzchni Danii. Dla porównania, lasy w Polsce zajmują około 30% powierzchni kraju, a do 2050 roku wskaźnik ma ten wynieść 33%. W internecie obserwuje ich blisko 13 tysięcy osób. Postawili sobie za cel upiększenie miasta. Przyznam, że sam natrafiłem na nich scrollując internet i po raz pierwszy miałem poczucie, że wyszło mi to na dobre. Guma, czyli grupa upiększania miasta, narodziła się we Wrocławiu, ale widzę, że otwierają się kolejne oddziały w całej Polsce.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: Człowiek, który woli zachować prywatność, ale zgodził się z nami porozmawiać. Pan Mateusz, który jest, rozumiem, sprawcą całego tego zamieszania. Dzień dobry, panie Mateuszu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Grupa upiększania miasta. Bardzo mi się to spodobało. W skrócie powiem tak. Widziałem film w internecie, gdzie chodzi pan ze sprzętem do usuwania naklejek, do czyszczenia ścian. Tylko po to, żeby miasto, w którym pan mieszka, wyglądało ładniej. Dobrze to opisuje? Tak to wygląda?
2: Tak, w sumie można tak to opisać. No, zależy mi po prostu na tym, żeby estetyka naszych miast była jak najlepsza. Z wykształcenia jestem architektem, więc bardzo leży mi na sercu, żeby budynki wyglądały najlepiej jak się da, żeby ulice się dobrze prezentowały. I po prostu chciałbym zrobić coś tak od siebie, od serca i sprawić, by każdemu żyło się lepiej, by każdy żył w ładniejszym miejscu.
0: No, przyznam, rozczuliło mnie to wszystko. Kiedyś była taka akcja Niewidzialna Ręka, to dawne czasy. A skąd u pana się pojawił taki pomysł? No bo od tego, że chcemy coś zrobić, a do działania zwykle jest bardzo daleka droga, więc jak to się narodziło?
2: W sumie może z powodu, że nie lubię za dużo mówić, a lubię działać. Jako architekt też po prostu całymi dniami siedzę przed komputerem, tworzę projekty, rysuję kreski i moment, kiedy mogę po prostu wyjść i zrobić coś i sprawić, że to otoczenie będzie wyglądało lepiej, no sprawia mi dużą satysfakcję. A sam pomysł narodził się w sumie podczas mojego wyjazdu na Erasmusa do Hiszpanii, kiedy w drodze do pracy zauważyłem, jak starszy pan tylko z pędzlem i puszką farby z samego rana zamalowywał nowe graffiti, które się pojawiło na jego budynku. Mhm. Jakoś mnie to tak zainspirowało, że on bez żadnego zaplecza tak naprawdę wyszedł, zrobił coś dla swojego miejsca, dla swojej kamienicy i sprawił, że po prostu jego budynek wyglądał lepiej.
0: Okej, okay. I co, nie poszedł pan na przykład do urzędu miasta, nie zgłosił pan petycji, że w pańskiej okolicy jest dużo na przykład nielegalnych reklam albo jest graffiti i nie słał pan pism do urzędów, żeby się tym zajęli, no przecież jest zarząd oczyszczania miasta i tak dalej, i tak dalej.
2: To jest lekko problematyczny temat, bo rozumiem, że urzędy już się zmagają z wieloma mailami, mają też dużo formalności i kwestii takich właśnie formalnych na głowie. I niestety czasami bardzo długo się czeka na jakąkolwiek realizację z tej strony. I jest już wiele profili na internecie zajmujących się właśnie nielegalnym graffiti, zajmujących się nielegalnymi reklamami, billboardami, czy to ulotkami nawet na słupach. Nagłaśniają ten problem od lat, piszą maile, próbują sprawić, żeby ludzie i tak samo władze miast zauważyły ten problem, ale niestety no, nie jest to takie proste. Ludzie też szybko tracą zapał, jak widzą, że wysłany 10 czy 15 mail odbija się od ściany, nic nie jest robione. Więc stwierdziłem, że ten zapał trzeba trochę obudzić i też tą nadzieję trzeba trochę w ludziach pobudzić, że możemy wpływać na nasze miasta, że te miasta tak naprawdę nasz dom i to my wpływamy na to, jak on wygląda, jak estetyczny jest, jak zadbany jest i nie powinniśmy też opierać tego tylko i wyłącznie na urzędach i instytucjach, bo to tak naprawdę no, też na nas spada ta odpowiedzialność na opiekę nad swoim domem, nad swoją kamienicą. Miasta, zarządy miast, urzędy nie mogą jakby wszystkiego wyremontować, nie mogą sprawić, żeby w każdym oknie pojawiły się kwiaty, czy żeby zniknęło każde graffiti. Tutaj musimy działać my wszyscy, i po prostu mam nadzieję, że taką inicjatywą, taką akcją uda

0: Staramy się zmobilizować jak najwięcej osób, jak się da.
1: No właśnie, panie Mateuszu, pierwsza realizacja, bo rozumiem, że był pewien taki dzień, kiedy pan po prostu wziął sprzęt do czyszczenia, zakasał rękawy i poszedł w miasto. Pierwsza realizacja, którą pan pamięta?
0: Tak, był taki dzień, że po prostu próbowałem kontaktować się z zarządcami, wysyłać właśnie jakieś takie...

0: I potem postanowiłem to opublikować. Ludziom spodobał się pomysł. Ja postanowiłem, że odezwę się do kolejnych zarządców, do kolejnych spółdzielni, żeby już uzyskać zgodę na jakieś większe realizacje. Udało przekonać mi się jedną spółdzielnię i już tam użyłem pierwszej jakby chemii specjalistycznej, żeby usunąć to graffiti i oczyściłem porządnie jakby tą elewację i efekt się poniósł. I profil po prostu zaczął docierać do coraz większej ilości ludzi, którym spodobało się to, że nie czekam, tylko po prostu coś robię.
1: Algorytmy naprawdę zadziałały, bo chociaż dzielą nas setki kilometrów, to mnie na moim feedzie się to wyświetliło i byłem absolutnie zachwycony. Stąd w ten sposób udało mi się pana odnaleźć i no mam wrażenie, że po raz pierwszy to scrollowanie telefonu przyniosło jakieś pozytywne efekty. No dobra, jak zareagowali w tej spółdzielni, kiedy pan przyszedł i powiedział, ja bym chciał tak za darmo trochę upiększyć miasto? Nie wiem, złapali się za głowę, byli zdziwieni, czy powiedzieli, nie, nie, my mamy od tego służby, proszę nie, bo jeszcze pan coś zepsuje.
0: Reakcje są bardzo różne. W sumie to zależy od spółdzielni, od zarządcy. Często pojawia się zdziwienie, że w sumie czemu, że po co, że czemu jakby chcę to zrobić, przecież nawet nie mieszkam w tym budynku. Po właśnie tym zdziwieniu to przychodzi taka podejrzliwość, czy na pewno tam nic nie zniszczę, czy to nie jest jakby forma jakiejś reklamy i tak dalej.
1: Czyli na początku takie podejrzenia, nieufność, dystans, tak?
0: Tak, dokładnie. Ale potem jak uda się już przełamać te bariery i opowiedzieć tym pomyśli i przekonać do tej inicjatywy, to pojawia się jakieś zaangażowanie, jakaś chęć współpracy. No często ona się szybko kończy. Po pierwszej realizacji to już ten kontakt no, bardzo słabnie, ale przynajmniej się cieszę, że udaje się cokolwiek zrobić. I mam nadzieję, że jak ten profil będzie docierał do coraz większej ilości osób i też zarządcy czy spółdzielnie zauważą, że po prostu mieszkańcy chcą coś działać albo my chcemy działać oddolnie, to będą też coraz bardziej chętni, żeby podejmować jakąś współpracę, czy to bezpłatną, czy może przynajmniej, żeby pokrywać koszty tych materiałów i żebyśmy mogli razem upiększać to nasze miasto.
1: Czy działa pan sam, czy już pan ma, że tak powiem, grupę gumowców, bo chyba tak można to określić, grupę gumowców, którzy właśnie idą w miasto i sprzątają. A raczej, przepraszam, bo to jest złe określenie. Nie, nie sprzątają, upiększają miasto.
0: Tak, wolę określenie upiększania miasta, bo też próbujemy działać w wielu obszarach, nie tylko w zbieraniu śmieci, usuwaniu wysypisk. A jeśli chodzi już o zespół, to muszę przyznać, że tak, coś się tutaj zaczyna pojawiać. Jakby to jest bardzo nieformalny ruch, oddolny, ale gdy zacząłem organizować jakieś większe wydarzenia i zaczęły zgłaszać się do mnie osoby, mieszkańcy z Wrocławia, tak im się spodobał ten pomysł, że zaczęli dołączać do kolejnych wydarzeń. I dzięki temu no jakby rodzi się już jakaś pewna społeczność ludzi, którzy bez żadnego rozgłosu chcą po prostu przyjść, spędzić trochę miło czasu wśród innych Wrocławian i po prostu posprzątać to otoczenie czy oczyścić jakiś park. I fajnie, bo każde wydarzenie, które organizuję, próbuję też łączyć z poznawaniem nowych miejsc i poznawaniem miasta. Więc łączymy to po prostu z takimi wycieczkami, gdzie odwiedzamy jakiś ciekawy lokal w jakiejś dzielnicy, jakąś kawiarenkę i wspólnie możemy też porozmawiać o mieście i o tym, jakie widzimy w przyszłości.
1: Wspomniał pan, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o zbieranie papierków i butelek i puszek. Jasne. A co jeszcze robicie w takim razie?
0: No ogólnie, jak już wspomniałem, z wykształcenia jestem architektem, więc najbardziej leży mi na sercu wygląd budynków. I ja jako architekt traktuję samą architekturę już jako sztukę, jako pewien zamysł architekta. I jeśli chodzi o Wrocław i właśnie historyczne centrum i kamienice, które się znajdują wokół, no przechodzą one spektakularną metamorfozę. Jakby z roku na rok coraz więcej kamienic jest remontowanych, naprawdę te okolice zmieniają się z zaniedbanych do, można to określić, perełek Wrocławia albo nawet europejskich miast. I chciałbym po prostu, żeby te dzielnice zostały zauważone i żeby zyskały uwagę, na jaką zasługują. A niestety no, pojawia się grupa osób, która systematycznie niszczy takie budynki, czyli maluje po nich graffiti, przykleja na nich reklamy i nie potrafią uszanować tego, jak one są piękne same w sobie. I moim celem jest po prostu, by te budynki były utrzymane w idealnym stanie jak najdłużej. Żeby nasze pokolenie, pokolenie osób, które teraz żyje, zostawiło te budynki w idealnym stanie kolejnym pokoleniom, a nie żebyśmy zostawili budynki, które są już obsmarowane różnego rodzaju graffiti, które mają poprzyklejane pełno reklam czy billboardów na sobie.
1: Panie Mateuszu, wiem, że trzeba podejść do takich budynków z pewnym uczuciem, ale też umiejętnościami. No właśnie, jak w takim razie upiększać miasto, żeby to miasto było upiększone, a żeby go nie zniszczyć? No bo chęci, jak to mówią, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane, więc jak to zrobić, żeby to zrobić dobrze?

0: No tutaj też uczulam na to, że trzeba uzyskiwać zgody, jeśli chodzi o takie budynki, szczególnie historyczne. One są pod opieką często konserwatora zabytków, z którym trzeba konsultować, na przykład dobór materiałów, farb, kolorystykę. Ja zachęcam ludzi do takich inicjatyw, które mogą robić tu i teraz, czyli właśnie jak zbieranie tych śmieci, jak usuwanie jakichś nielegalnych ogłoszeń ze słupów, ale nawet, nie wiem, postawienie doniczki przed swoim domem czy na balkonie z zielenią, żeby po prostu te miasta były coraz bardziej zielone, a nie coraz bardziej betonowe. I myślę, że od takich małych inicjatyw, to, że spotkają się dwie osoby, zasadzą wspólnie jakiegoś kwiatka, czy zadbają wspólnie o zieleń, tworzy się społeczność, która dba o otoczenie i która jest uwrażliwiona na jego estetykę. I zachęcam do tego jak największe rzesze osób, a ja będę próbował przeprowadzać większe akcje, większe inicjatywy, gdzie już pod wodzą ekspertów i specjalistów będziemy próbować przekształcać całe ulice, odmalowywać kamienice i tak dalej, ale na to potrzebuje czasu, żeby też skoordynować te wszystkie działania, żeby nawiązać kontakty. Więc tak, małe działania, a na większe przyjdzie jeszcze czas.
1: Panie Mateuszu, tak przeglądałem profil i czytałem też komentarze. Oprócz tego, że jest mnóstwo pozytywnych komentarzy, bardzo mi się spodobał na przykład taki: niesamowite, nowy rodzaj dobra, po prostu bierzesz i robisz. Fanfary, oklaski, może przyszłość należy do takich inicjatyw. Zdziałają więcej niż próby wymuszania na gminie uporządkowania i kontrolowania. Jakież to nasze na spontanie, bez systemowych rozwiązań i działa. Jest takie poczucie, że trochę nas te urzędy ograniczają i czasami po prostu trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Taki Batman, bym powiedział nawet.
0: No to wszystko zależy, no jakby przepisy są po coś. Myślę, że najbardziej ludzi denerwuje to, gdy przepisy są, a nie są w żaden sposób egzekwowane. Właśnie tak jak z tymi nielegalnymi reklamami, nielegalnymi billboardami, które zalewają nasze miasta, czy wykonywaniem nawet tego nielegalnego graffiti na elewacji. I to chyba właśnie ludzi irytuje, że przepisy są, jest to niby karane, ale nie ma nikogo, kto by to egzekwował. I w ludziach przychodzi taka niechęć do robienia czegokolwiek, do zgłaszania takich rzeczy, bo boją się, że po prostu nie będą przychodzić żadne rezultaty. I nawet pokazywanie takich małych czynności, albo zachęcanie ludzi, że oni w sumie mogą przekonać wspólnotę, mogą sami jako mieszkańcy przecież ten budynek sobie odmalować, odremontować. Myślę, że ma jakby taką siłę sprawczą i zachęca ludzi, żeby w ogóle podejść z tą inicjatywą. I marzę, żebyśmy po prostu wykreowali takie społeczeństwo, gdzie nie będziemy przerzucać się odpowiedzialnością, że ktoś inny powinien się tym zająć, ktoś inny powinien to zrobić. Tylko po prostu jak zauważymy rzecz do zrobienia, zgadujemy się z sąsiadami, z mieszkańcami z tego miasta i próbujemy razem coś wymyślić i razem coś działać. A nie całą odpowiedzialność zawsze dawać jakby tym urzędom. Jakby władze miast się zmieniają. Raz są z jednej strony politycznie barykady, raz z drugiej, a my jakby mieszkańcy żyjemy w tym mieście wszyscy i powinniśmy wszyscy razem współpracować, żeby to miasto było ładne cały czas, a nie tylko przez kilka lat, kiedy rządzi akurat partia o naszych poglądach politycznych.
1: Panie Mateuszu, pojawiają się też takie bardzo praktyczne pytania. Daj namiar na chemię do usuwania naklejek. Używam benzyny ekstrakcyjnej, no ale może jest coś lepszego. Z acetonem trzeba uważać, bo zmywa również powłokę lakierniczą. To jest naprawdę bardzo praktyczne pytanie.
0: Tak. Takich pytań pojawia się bardzo dużo. I dlatego planuję też robić poradniki, gdzie pokazać ludziom, jak mogą coś zdziałać, żeby sobie nie uszkodzić przy okazji elewacji. Ludzie mają naprawdę bardzo dużo takich domowych sposobów. Lubią używać preparatów, które mają na wyciągnięcie ręki w, nie wiem, półce w łazience. Ale no niestety do niektórych powierzchni, niektórych fasad, no są jakby specjalistyczne środki, specjalistyczne procedury, które trzeba przestrzegać. I wiele osób chciałoby już od razu zacząć zamalowywać czy usuwać graffiti z elewacji. Ale no niestety to nie jest taki hop-siup, bo to zależy wszystko od rodzaju materiału, na którym to się znalazło. I na kanale no, początkowo pokazuję po prostu jakieś takie najprostsze rzeczy, które można robić. Jeśli chodzi na przykład o kafelki, powierzchnie płaskie, tam za dużego ryzyka, że to uszkodzimy, nie ma. Ale też będę pokazywał różnego rodzaju techniki. Na przykład planuję niedługo opublikowanie filmiku z myciem ciśnieniowym i właśnie z użyciem specjalistycznej chemii na elewacji. Również jestem dogadany z osobą, która posiada specjalistyczny laser, który po prostu wypala takie resztki farby. Więc tych technik jest bardzo dużo. I niestety do niektórych elewacji, do niektórych przypadków trzeba po prostu wezwać specjalistę, albo czekać na to, aż my się tym zainteresujemy i jako społeczność gumy coś tutaj zadziałamy.
1: No właśnie, bo ta społeczność zaczyna rosnąć, bo wspomniał pan Wrocław, ale jak ja spojrzałem, to kolejne

0: kolejne jakby oddziały otwierają się w kolejnych miastach. To robi ogromne wrażenie. Nawet moje rodzinne Kielce znalazły się na tej liście. To już są takie inicjatywy, które, nie wiem, zaczynacie tworzyć jakieś struktury, będzie prezes, zarząd, spółdzielnia.
1: Znaczy, na razie zbieram ludzi, którzy są zainteresowani w ogóle działaniem i szukaniem podobnych do siebie osób. Wiele osób pisało, że chciałoby się wybrać na to wspólne sprzątanie, ale nie są z Wrocławia, tylko na przykład są z Warszawy. I czy można taką akcję przeprowadzić tam? Więc stwierdziłem, że kurczę, czemu jest, skoro już jest na przykład 20 osób, które do mnie piszą w tym samym celu sprzątania, to może założyć grupkę w Warszawie, żeby dać tym osobom przestrzeń, żeby się umówiły na jakiś termin, poszły i posprzątały. A też dzięki temu, że właśnie powstają takie grupki, mam nadzieję, że nie wiem, za miesiąc czy za dwa, kiedy będę w stanie, pojadę do tych miast i spróbuję zorganizować po prostu jakieś większe wydarzenie, gdzie zaproszę dużo osób, gdzie im wytłumaczę, co można robić po kolei, gdzie będą mogli po prostu przyłożyć tą swoją małą cegiełkę do poprawiania estetyki. Więc na razie to nie jest nic formalnego, ale mam nadzieję, że ludzie będą się tam gromadzić i też w każdym mieście znajdzie się osoba z inicjatywą, która będzie chciała coś zmieniać i będzie po prostu tych ludzi zrzeszała.
0: Panie Mateuszu, to na koniec zapytam, nie zabraknie panu chęci, czasu, energii?
1: To jest dobre pytanie. No w sumie od wielu lat ten pomysł chodził mi po głowie i przez wiele lat z niego nie zrezygnowałem. Teraz może jedynie skala tego zainteresowania mnie trochę przytłacza i że to wszystko idzie tak szybko i że po prostu zajmuje to coraz więcej czasu i będę musiał chyba pójść w to na pełen etat i nie łączyć tego z pracą. Ale mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach uda mi się ogarnąć jakiś dobry, sprawdzony system oraz znaleźć osoby, które też będą chciały w tym pomagać i że po prostu tego zapału nie zabraknie. A też widzę po prostu efekty i działając tak na bieżąco, no jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia. Po jednym posprzątanym wysypisku już chcemy oczyszczać, nie wiem, cały park czy po prostu całe jakieś takie tereny. Po jednym usuniętym nielegalnym graffiti już pojawia się pomysł, żeby remontować całą ulicę. Ale tak samo jeśli chodzi o ten street art, już udaje mi się dogadywać niektórych zarządców pewnych murów, żeby po prostu udostępniali takie przestrzenie pod jakiś estetyczny mural, czy właśnie estetyczne graffiti wykonane przez specjalistów. Więc mam nadzieję, że coraz piękniejsze i to będzie dawało mi ten zapał do dalszej pracy.
0: Panie Mateuszu, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z pana planem. Proszę chwilę znaleźć czasu na odpoczynek. No i mam nadzieję, że dzięki panu i dzięki takim inicjatywom nasze miasta będą tylko piękniejsze. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
0: A już teraz zapraszam państwa na jutrzejszy program w samo południe.
2: Jeremia Mrożek.
3: TDI. Tylko dobre informacje.
4: Powtórka programu. Autopromocja.
5: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
4: Autopromocja.

Jest pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam, a na początek szukamy przedostatniego półfinalisty mundialu, który ma być wyłoniony na stadionie w Miami. Trwa niezwykle zacięty mecz Anglików z Norwegami. Obie ekipy miały swoje okazje, ale utrzymuje się wynik z pierwszej połowy 1-1. To już 8 minuta doliczonego czasu gry. Chyba za chwilę o awansie będzie decydowała dogrywka albo rzuty karne. W Norwegii emocje związane z tym meczem były tak ogromne, że podporządkować musiała się nawet szwedzka gwiazda muzyki Robin. Jej koncert w Oslo miał się zakończyć po 23, czyli z pierwszym gwizdkiem meczu Anglia-Norwegia. Ale że fani pytali, czy zdążą na mecz, organizatorzy podjęli decyzję, że zamiast o 20:30 koncert

0: Koncert zacznie się o 18:00. No i w ten sposób 11 tysięcy posiadaczy biletów na występ Szwedki pogodziło jedno i drugie. Przypomnę, że o 3:00 ostatni z ćwierćfinałów Argentyna zagra w swojej bazie w Kansas City ze Szwajcarią. Trzy miesiące aresztu dla sprawcy napaści na policjantów w Warszawie. 29-latek usłyszał w prokuraturze zarzuty. Odpowie m.in. za przygotowania do pozbawienia życia komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i innych funkcjonariuszy. Do napaści doszło w piątkowy poranek przed siedzibą CBZC na Ursynowie. Mężczyzna uzbrojony w kastety i maczetę ranił trzech policjantów. Jeden z nich trafił do szpitala. Napastnik został ostatecznie ujęty na stacji metra Kabaty. Twierdził, że jest przez policję podsłuchiwany i prześladowany. Trwa walka strażaków z pożarem składowiska śmieci w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Płoną m.in. tworzywa sztuczne, najprawdopodobniej składowane tam nielegalnie. Na miejscu jest ponad 40 zastępów strażackich, przekazał Polskiemu Radiu młodszy kapitan Paweł Szydłowski ze Świdnickiej Komendy Straży Pożarnej.
1: Na miejscu prowadzona jest obecnie podmiana ratowników. Działania gaśnicze nadal trwają. Na chwilę obecną nie mamy informacji o tym, żeby ogień rozprzestrzeniał się na pozostałą część tego składowiska. Nie wiemy na chwilę obecną jeszcze do końca, ile te działania nasze potrwają.
0: Na miejscu jest też specjalna jednostka rozpoznania chemicznego, która monitoruje stan powietrza w okolicy.
2: To są aktualności jedynki.
0: Zanim kupisz, spójrz na etykietę. Zachęcają inicjatorzy ogólnopolskiej akcji Kupuj Świadomie i namawiają do wybierania tego, co polskie, bo to gwarancja spełnienia wyśrubowanych norm Unii Europejskiej, podkreśla Marek Job z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
3: Zachęcamy, żeby patrzeć na etykiety. Jak jesteśmy w sklepie, jest tam napisane produkt polski. To jest gwarancja, że to jest nasz dobry, smaczny, zdrowy produkt.
0: Przy okazji wspieramy tym polskich producentów i rolników, mówi Bartosz Woźniak z wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników.
4: Najlepszy, bo lokalny, bo produkowany na miejscu, nie ma potrzeby jego zabezpieczenia do transportu, a więc ograniczona jest zawartość środków ochrony roślin w tych produktach.
0: Organizatorzy akcji przygotowali poradnik świadomego konsumenta. Zawarto w nim informacje, jak czytać etykiety, czym różnią się oznaczenia należy spożyć do, od najlepiej spożyć przed, jak ograniczyć marnowanie żywności, jak planować zakupy. Te publikacje można pobrać ze strony www.kupujświadomie.gov.pl. Tym razem Ełk po Bielsku Białej, Radomiu i Zakopanem bawił się przy największych przebojach. Na plaży miejskiej stanęła olbrzymia scena Lata z Radiem, a na niej m.in. Natalia Nykiel.
5: Zaśpiewałam piosenki Bądź Duży i Error i faktycznie nie ukrywam, że grając koncerty zawsze mam tę nutkę takiej właśnie pewności jednak, że te piosenki zawsze do ludzi trafią i ich jakoś tam poruszą serduszka.
6: I jak?
5: Mega fajnie, super, mega fajnie, super, mega super!
0: Był też występ Bobowskiej, Żeglarki, na której ełcka scena zawsze robi szczególne wrażenie.
7: Tutaj scena w Ełku jest zaraz przy jeziorze. Pomyślałam sobie, Boże, gdyby taki większy skok zrobić, to byłabym prosto w jeziorze. Cieszę się z tego, że mogę właśnie w taki bardziej spektakularny sposób wystąpić.
0: A wystąpili też Smolasty, Sztywny Palazji, Zakopower, Kasia Kowalska, Mateusz Ziółko, Wanda i Banda, Piotr Pręgowski i Natasza Urbańska. A ja jeszcze na chwilę wracam z Państwem do Miami. Za chwilę rozpocznie się dogrywka. W 90 minutach Norwegia, Anglia 1-1. I przed ostatniego półfinalistę będzie wyłaniało właśnie dogrywka, a być może też rzuty karne. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Najchłodniej na wschodzie Polski i na Podhalu 11 stopni, noc najcieplejsza na zachodzie i nad morzem od 15 do 17. Wszędzie mnóstwo chmur, możemy spodziewać się przelotnego deszczu, a na wschodzie także lokalnych burz.

0: Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
1: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, to jest program Spakowani. Program o podróżowaniu do ciekawych miejsc,

0: za rozsądne pieniądze. Dziś będziemy mówić więcej o rozsądnie wydanych pieniądzach niż wakacyjnych miejscach. Bo najczęściej ważniejsze jest to, nie gdzie, ale jak i z kim te wakacje spędziliśmy. Bo wakacje to jest ten moment, kiedy mamy wreszcie odpocząć. A potem z tych wakacji wracamy pokłóceni, poirytowani, z poczuciem, że trzeba natychmiast rezerwować kolejne wakacje, żeby odpocząć po tych poprzednich. Dlaczego tak się dzieje? Co psuje nam urlop, choć płacimy za niego jak za marzenia? O tym porozmawiam dziś z dr Moniką Boberską, psycholożką z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Dlaczego urlop, który ma nas zregenerować, często robi odwrotnie? I co ma z tym wspólnego Paryż, a dokładnie syndrom paryski?
1: Jest to takie zjawisko, w którym nasze oczekiwania względem tego, czego spodziewamy się doświadczyć w trakcie urlopu, rozjeżdża się nam mocno z tym, jaka jest rzeczywistość. Tak? Więc syndrom paryski mówi nam o tym, że turyści przyjeżdżając do Paryża nagle zderzają się z rzeczywistością, która jest daleka od ich wyobrażenia.
0: Albo która ich przerasta.
1: Dużą rolę odgrywają tutaj oczekiwania. W ogóle co rozumiemy poprzez odpoczynek? Czy my chcemy aktywnie odpoczywać? Czy to ten odpoczynek oznacza nie zajmować się niczym, nie wiem, poleżeć na plaży? Dla każdego z nas odpoczynek może znaczyć coś innego i bardzo ważne jest wsłuchanie się w te potrzeby.
0: Czyli wracając na momencik do tego Paryża, ten syndrom paryski, czyli zbyt wielkie oczekiwania po urlopie, tak? Chcemy zwiedzić zbyt wiele zabytków, zobaczyć i doświadczyć zbyt wiele w ciągu tego czasu na urlop, oznacza, że go po prostu nie przemyśleliśmy, że nie poukładaliśmy go sobie względem naszych oczekiwań i naszych możliwości. Porozmawiajmy o innych błędach. Jak jeszcze inne błędy pani dostrzega wśród ludzi, którzy jadą na urlop i potem wracają z niego nieszczęśliwi?
1: To, o czym pan powiedział, to wydaje mi się, że trochę jest takie zjawisko dotyczące lęku przed utratą możliwości doświadczenia czegoś. Jak jedziemy gdzieś w jakieś miejsce, które charakteryzuje się dużą ilością takich znanych miejsc, wartych zobaczenia, to chcemy ten urlop wykorzystać na maksa. Nie wiem, jadę do Neapolu, więc muszę zobaczyć Pompeję, muszę wjechać na Wezuwiusza, chciałabym popłynąć, nie wiem, do Amalfi, na Capri. I okazuje się, że na każdy dzień my mamy bardzo dokładny plan.
0: I on jest bardzo napięty,
1: co sprawia, że w zasadzie ten urlop trochę wygląda tak jak w pracy mamy do odhaczenia różne zadania. Tak tutaj w czasie tego urlopu też to robimy. Ten fear of missing out to jest takie zjawisko, które powstało w oparciu o lęk przed tym, że nas coś omija, na przykład w mediach
0: społecznościowych. Fear of missing out, czyli lęk przed opuszczeniem, ominięciem jakiejś atrakcji.
1: Tak, więc będąc w jakimś miejscu chcemy zobaczyć wszystko, jednocześnie nie pozwalając sobie na zatrzymanie się w tej jakiejś konkretnej chwili, w tym miejscu, które jest dla nas przyjemne, ważne i na byciu tu i teraz, na takiej uważności.
0: Ja tutaj pozwolę sobie na taką osobistą dygresję, bo moim lekiem na fear of missing out jest mój prywatny termin, który ukułem syndrom piątej katedry. Otóż kiedyś podróżując przez hiszpańską Galicję, tak właśnie zaplanowałem podróż od La Coruni aż do granicy portugalskiej, żeby zobaczyć jak najwięcej. I w piątej katedrze, w Pontevedrze, nagle stwierdziłem, że już mnie nic nie obchodzi, mam dość. Cztery katedry jednego dnia to jest ten maks. Może, jeśli sobie państwo przyjmiecie również takie założenie, żeby dobierać ten program do swoich możliwości, może to będzie pierwsza nasza taka recepta na ten właśnie syndrom chęci zobaczenia wszystkiego. Co pani o tym sądzi?
1: Tak, jak najbardziej. Zrobienie sobie wcześniej takiej listy rzeczy, które rzeczywiście są ważne, że ja chcę to zobaczyć, bardzo mi na tym zależy, a takie, które może nie są priorytetowe, więc mogę, jeśli będzie okazja i czas, będziemy mieć siłę i sposobność, ale też nic się nie wydarzy złego, jeżeli...
0: Czyli trochę jak na SOR-ze. Miejsca, oznaczenie pacjentów na czerwono, żółto i zielono, prawda? Koniecznie, niekoniecznie, a reszta jak starszy czasu.
1: Zwłaszcza, że to się trochę zaczyna komplikować, kiedy nie jedziemy na wakacje sami, ponieważ wtedy te potrzeby różnych osób trzeba zsynchronizować.
0: To jest duże źródło konfliktów?
1: Ustalić. Z moich obserwacji wynika, że tak. I tutaj jakby mamy...
0: Ci często kłócący się turyści pod kasą przed muzeum, tak? Że ktoś nie chce wchodzić po prostu.
1: Tak, ale to nie zawsze musi się objawiać w taki sposób. Czasami jest tak, że ktoś jest po prostu niezadowolony.

0: ponieważ inaczej widział, miał inny plan, czasem go nie zwerbalizował, nie powiedział tym swoim współtowarzyszom o tym, jaki ten plan jest, a później okazało się, że decyzje są podejmowane na bieżąco i ktoś jest z nich niezadowolony, tak? Czyjeś potrzeby zostały w jakiś sposób zaniedbane, ktoś musi się dostosować. Tutaj już mechanizmy takie psychologiczne możemy je wytłumaczyć. I teoria wyczerpania ego mówi, że jeżeli będziemy musieli podejmować dużo decyzji, co nas poznawczo obciąża, albo będziemy musieli się często dopasowywać do różnych decyzji i kroków, no to te możliwości samokontroli się mogą wyczerpać. I wtedy okazuje się, że pod koniec dnia albo pod koniec wyjazdu jakaś rzecz, która mogłaby się wydawać błaha, uranga tutaj do jakiegoś wielkiego problemu i sprawia, że wybuchamy.
1: A czy w ogóle, zacznijmy od początku, sam wybór miejsca, do którego jedziemy, jest ważny, czy jest mniej ważny? Bo właściwie to jest to takie bardzo też znane powiedzenie, nieważne gdzie, ważne z kim. Ale czy to gdzie kompletnie nie ma znaczenia?
0: Jeżeli celem wyjazdu jest po prostu odpoczynek i pobycie razem, to myślę, że to będzie drugorzędna sprawa. My się różnimy. To zależy od naszych różnic indywidualnych. Czasami jest tak, że niektórzy lubią wracać do tych samych miejsc i dla nich to ma znaczenie, bo się tam dobrze czują, komfortowo i bezpiecznie. Nie tracą zasobów na to, żeby to miejsce poznać. Inne osoby znowu potrzebują tej stymulacji więcej. Więc znowu kwestia potrzeb i tego, że te potrzeby mogą być bardzo różne i musimy tutaj wsłuchać się trochę w to, co mi daje poczucie komfortu, co mi umożliwia ten odpoczynek i jednocześnie co mi daje satysfakcję, bo nie zawsze to będzie to samo.
1: No właśnie, takie wymarzone wakacje. 95% ludzi, którzy idą do biur podróży, kupują wakacje all inclusive. No i to już chyba są takie wymarzone wakacje. Mam wszystko, nic się nie martwię. A potem się nagle okazuje, że nie, że te wakacje są czasami udręką, nudą, no bo ileż można lodów zjeść, ileż można wypić drinków. Monotonia, taka w luksusie, ale monotonia. To też jest jakieś chyba niedopasowanie. A jeśli pojedziemy na wakacje i okazuje się, że no one są super, wymarzone, ale no tak nadszerpnęliśmy budżet, że właściwie już więcej na nic sobie nie chcemy nawet pozwolić, ponieważ no pilnujemy tego, że majątek wydaliśmy, czasami kredyt na te wakacje wzięliśmy. Czy to jest dobre podejście, żeby postaw się, a zastaw się, jeśli chodzi o wakacje i pojechać na te wakacje w miejsce absolutnie, totalnie wymarzone, ale właśnie kosztem tego, że tak naprawdę nie stać nas na to.
0: Tutaj możemy mieć takie ryzyko pojawienia się takiego zjawiska, że ja za to zapłaciłem tak dużo mnie to kosztowało, że mam bardzo duże oczekiwania też właśnie wobec tego i ta dysproporcja taka będzie bardzo bolesna i w związku z tym no, będzie duży zawód, nie będziemy zadowoleni z takich wakacji, ale jednocześnie czasami w toku wydaje nam się, że no, będę mieć już wszystko na tym all inclusive, tak? Więc ja nie myślę, że okej, zapłaciłem, no to jadę już z takim budżetem w zasadzie minimalnym, a może się okazać, że na miejscu, że okej, ale to jedzenie właśnie nie jest dla mnie takie bardzo atrakcyjne.
1: Albo jest tyle rzeczy, a nie stać mnie na wypożyczenie samochodu, żeby sobie zrobić wycieczki fakultatywne.
0: Tak, i znowu będzie to uczucie utraty, że ja tutaj jestem, a nie mogę tego zobaczyć.
1: Ale jest jeszcze jeden taki psychologiczny aspekt wyjazdu na urlop, to jest ratowanie związków.
0: No tutaj to również wiąże się z dosyć dużym ryzykiem ze względu na to, że jak sobie popatrzymy na badania socjologiczne na przykład, to one pokazują, że w takim standardowym czasie w roku przeciętnie pary spędzają ze sobą od 2 do 4 godzin na dobę, nie licząc czasu snu oczywiście. Ponieważ chodzimy do pracy, mamy różne obowiązki, mamy też czas dla siebie, swoje własne sprawy, trzeba, nie wiem, zawieźć dzieci, przywieźć. Jadąc na urlop, w którym spędzamy ze sobą 24 godziny na dobę, to te wszystkie rzeczy, na których kiedyś nie było czasu, one wtedy są jak pod taką lupą i wychodzą i my już nie mamy żadnych innych argumentów, żeby się skupić na czymś innym. Przyjechaliśmy tu, żeby się skupić na sobie.
1: Nie ma pola ucieczki.
0: W związku z tym jest to trochę taka konfrontacja z tym, co nam przeszkadza. I to, myślę, jest jeden z powodów, dla których okazuje się, że to nie zdało egzaminu, że wyobrażaliśmy sobie, że to będzie taki miesiąc miodowy, pojedziemy razem, będziemy tylko my, ale my też zawsze jadąc i jakby myślę, że robiąc takie założenie, mamy jakieś oczekiwania, które również mogą zostać niespełnione, to jest duża szansa, że niestety znowu pojawi się frustracja.

0: na plaży. Człowiek krzyczy do partnera, partnerki: kochanie, tylko sprawdzę maile, kochanie, tylko odpiszę. I właściwie niby jesteśmy na urlopie, a mentalnie cały czas w pracy.
1: To jest o tyle jakby niebezpieczne, że kiedy my sięgamy po ten telefon i odczytujemy maila od szefa, to nawet jeśli my tylko go odczytamy i twierdzimy, że go odłożymy, to ten mail z nami zostaje. Tak? Idziemy na tą plażę i mamy w głowie to, że coś musimy zrobić. I nie daje mi to cieszyć się tą sytuacją tu i teraz.
0: Ale jest druga strona tego medalu, bo jeśli nagle zmienimy to tempo swojego codziennego życia, to wpadamy z kolei w chorobę wolnego czasu.
1: Często tak jest, że przed urlopem musimy domknąć różne rzeczy, musimy się wyrobić, więc jesteśmy w dosyć dużym napięciu. Nasze ciało jest w takiej trybie walki. Tylko że w sytuacji, w której my to zamykamy i od razu wsiadamy do samolotu i mówimy takie, uff, okej, już nic nie muszę, to nasze ciało dostaje sygnał, okej, teraz masz czas na głos. I nagle się okazuje, że pierwszy dzień wakacji, a my się budzimy z migreną albo z katarem, z gorączką, bo nasz organizm dopiero musi sobie poradzić z tym wszystkim, tak? I nie było wcześniej przestrzeni. On był cały czas...
0: Nie ma adrenaliny, nie ma załatania tych dziur.
1: Dokładnie. W związku z tym dobrą praktyką w mojej ocenie jest jednak danie sobie takiego przynajmniej jednego dnia zapasu.
0: Proszę powiedzieć, jako ekspert, psycholog, jak od tej strony mentalnej zaplanować wakacje, żeby były pigułką szczęścia, a nie dawką horroru?
1: No ja myślę, że przede wszystkim zacząć od wsłuchania się w swoje potrzeby. Jaki jest cel tego urlopu? Co my chcemy? Czy my jedziemy po to, żeby spędzić z kimś czas i wtedy nastawiamy się na to, że jak mamy spędzać czas, no to będziemy potrzebowali dojść do jakiegoś kompromisu i jakby na to przekierować naszą uwagę. Czy jedziemy po to, żeby właśnie wyczyścić głowę i chcemy być aktywni fizycznie, żeby się zmęczyć? I myślę sobie, że to też jest bardzo ważna pułapka, żeby sobie mierzyć te siły na zamiary. Tak, żeby to było dla nas przyjemne, żeby to było bezpieczne, a nie tylko tak, żeby jakby też nie, bez porównywania się właśnie do innych osób, bo czasami w mediach społecznościowych obserwujemy różne osoby i widzimy jakiś wycinek ich rzeczywistości i wydaje nam się, że tak wygląda całość ich życia. Zazwyczaj tak nie jest. Więc też takie poczucie winy czasami, że ten ktoś jest w tym samym miejscu, ale jest bardziej szczęśliwy niż ja.
0: Jest jeszcze jeden taki ciekawy skrót, który się nazywa JOMO, czyli Joy of Missing. I to jest radość z odpuszczenia sobie czegoś na urlopie. Czy to jest dobra recepta?
1: Tak, dla wielu osób to będzie fajne, że będą mogli sobie usiąść i wypić kawę, patrząc na przykład po prostu na ładny krajobraz, zamiast zwiedzania kolejnego zabytku.
0: Tak zwany detoks cyfrowy. Wszyscy mamy przy sobie jednak te komórki, chociażby po to, żeby w nagłych wypadkach być powiadomionym. Ale jak się obchodzić z tymi naszymi cyfrowymi towarzyszami, żeby ten urlop znowu nie zamienił się w taką smycz z pracą?
1: Czasami myślę sobie, że ten telefon nie zawsze się łączy tylko z pracą, bo tak jak pan też już w zasadzie...
0: Kontaktem z rodziną na przykład.
1: Kontakt z rodziną, ale też, no nie wiem, robimy zdjęcia, tak? Za pomocą telefonów już rzadko nosimy aparaty ze sobą. Czy sprawdzamy mapę, mamy bilety wstępów, więc to nie jest realne w mojej ocenie, żeby ten telefon zostawić w hotelu. Natomiast łatwo jest nam wpaść w taką pułapkę, że jest chwila i my wtedy sięgamy po tego maila, więc może wylogowanie się po prostu z maila pracowniczego na telefonie jest jakimś pomysłem.
0: Proszę Państwa, jak słyszeliśmy, skuteczny odpoczynek nie dzieje się sam. Wymaga przygotowania, rozmowy, świadomego odpuszczania, do czego przekonywała nas dr Monika Boberska, psycholożka z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.

0: Powtórka programu. Piękne nieznane.
1: Miejsca, o których opowiem, znajdują się na terenie południowego Podlasia, gdzie przeplatają się tradycje katolickie i prawosławne. Są warte odwiedzenia, a na turystów otwarte.

0: te są przez cały rok. To klasztor prawosławny w Jabłecznej i jedyna w Europie parafia neounicka w Kostomłotach. Naszą wędrówkę rozpoczniemy od klasztoru w Jabłecznej, który zachwyca niezwykłą historią i prawosławną tradycją, która od wieków jest tutaj kultywowana. Zabytkowy monastyr położony jest nad malowniczą rzeką Bug przy granicy z Białorusią, otoczony starymi dębami i łąkami, które współgrają z architekturą i tworzą urokliwe miejsce. Namiestnik monastyru, archimandryta ojciec Piotr Dawidziuk, pokazał nam to, co jest tutaj najcenniejsze.
1: Znajdujemy się w cerkwi świętego Onufrego w Jabłecznej, a dokładniej w klasztorze świętego Onufrego w męskim, prawosławnym, staropigialnym monasterze. To miejsce jest miejscem przede wszystkim kultu, czyli tutaj przyjeżdżają ludzie, aby się modlić, ale też jest miejscem, do którego często podróżnicy czy też turyści trafiają, czasami może przez przypadek, a znajdują coś, czego nawet nie szukali.

0: To tutaj od przeszło 500 lat modlą się prawosławni mnisi. To tutaj od przeszło 500 lat jest cudowna ikona świętego Onufrego, która według podania przepłynęła rzeką i miejscowi rybacy, którzy wyłowili tą ikonę, umieścili ją przy jednym z okolicznych dębów. Od tego czasu trwa tutaj modlitwa. Czy za ikoną płynęli pierwsi mnisi, czy wraz z ikoną płynęli, tego nie wiemy. O tym historia milczy. Ale wiadomo jedno, ikona świętego Onufrego, o której mowa, jest w monasterze po dzień dzisiejszy. I święty Onufry, nasz patron, ale też wielki pustelnik z egipskiej pustyni, który przez 63 lata mieszkał na pustyni, jest dla nas ogromnym przykładem życia monastycznego. I to do niego kierujemy swoje prośby. I o dziwo, że tutaj na Nadburzańskiej Łące, w otoczeniu przyrody, wyrósł ponad 5 wieków temu monaster, który nieprzerwanie trwa. Pomimo różnych burz dziejowych nigdy nie był zamknięty. Pomimo różnych burz dziejowych nigdy nie został opuszczony. Ani też nigdy nie przechodził w jakieś inne ręce niż prawdziwych właścicieli prawosławnych mnichów, którzy tutaj są, byli i będą z woli Bożej.
1: Zatrzymajmy się przy obrazie świętego Onufrego. Jak jest przedstawiony święty Onufry tutaj?
0: Święty Onufry Wielki jako pustelnik jest przedstawiony na ikonie w takiej wydłużonej postaci, ascetycznej. Ta postać jest wydłużona z uwagi na to, żeby pokazać jego wznoszenie się do Boga, ale też i ascetyczny charakter. Święty Onufry z długą, siwą brodą, splecioną w warkocz, sięgającą aż za kolana, przepasany tylko liśćmi na biodrach i elementami z chimy, które mu pozostały, staje przed nami jak Adam w raju. Ale ten jego obraz jest dla nas zachętą do odrzucenia wszystkiego, co cielesne i wszystkiego, co ziemskie.

0: to jest jak gdyby związane od wielu, wielu wieków z kulturą. Przetrzymuje tą kulturę tutaj, prawda, zwierzeniami ludzi. Także bardzo lubię ten śpiew posłyszeć, jak pięknie śpiewają, zachowują tą wierność swojej wierze. Pięknie śpiewają ptaki, właśnie jak gdyby taka inna rzeczywistość. Całkowicie inna rzeczywistość, daleko od szumu. Można się wyciszyć właśnie bardzo mocno.
1: Wyjątkowe miejsce, zabytkowe. No tutaj do nas przyjeżdża cały świat w okresie, tak by proszę powiem, wakacyjnym. Z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych, nawet z Australii. Także często spotykamy takich, którzy, no trzeba i po angielsku porozmawiać i po rosyjsku. My tu żyjemy, my tu jesteśmy, my tu po prostu żyjemy tym klasztorem. To cały świat przyjeżdża i mamy i zagranicy i niektórzy nawet, mogę zdradzić obok tajemnicy, mam nadzieję, że kolega Tadeusz z Stargardu, jeśli by słyszał, to się nie obrazi. Mówi, słuchaj, oni katolicy, oni też przyjeżdżają z żoną z Tereską i tutaj mówi, dwa tygodnie czy tydzień sobie, słuchaj, mówi, ja tu wyjeżdżam jak na skrzydłach. Ja mówię, nie jeżdżę.

0: po sanatoriach, tych wieczorkach zapoznawczych, tak dalej, nie? Tutaj jest sol, tak jak u nas się nazywa, dar tego Świętego Ducha. To mówi naprawdę, ja tu wyjeżdżam uzdrowiony. To oczywiście, gdzie są pokoje, można zadzwonić, umówić się wcześniej i tu pobyć coś nawet i popracować. Mamy ogród, mnisi mają swój ogród i inne sprawy porządkowe, także nie tylko modlitwa, ale i mamy pracę. Przyjeżdżam tutaj do Jabłecznej na każde służby, nie tylko na liturgię, ale wieczorne służby, tak samo sienoczne, tak jak u nas się nazywa, że całonocne czuwanie tak zwane. Także jestem tutaj na co dzień, także zapraszam.
1: Ja jestem tutaj, no szczęśliwa jak jestem. W zimie chodzą, nie potrafię tego określić, ale jestem naprawdę szczęśliwa jak jestem tu. Jest mi dużo, dużo lżej. Duchowo jest lekkość, tak, tak, tak.
2: To teraz może przejdźmy na teren, który otacza klasztor. Jest on wyjątkowy. Tutaj przyroda współgra z architekturą, z zabytkami, bo to miejsce wyjątkowe i zabytkowe. To, na co osoby, które przyjeżdżają do klasztoru i na co zwracają uwagę, to również kaplice, które znajdują się w pobliżu malowniczej rzeki Bug. Jedna z kaplic znajduje się zaraz przy klasztorze.
3: W kompleksie klasztornym znajdują się jeszcze dwie kaplice, czyli Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy do świątyni, która jest na wprost bramy wjazdowej, oraz nad samą rzeką Bug kaplicę Zesłania Świętego Ducha.

0: W tych kaplicach nabożeństwo odbywają się dwa razy w roku. W dzień patrona, w którym jest święto danej cerkwi, czyli na zaśnięcie Przenajświętszej Bogorodzicy i na drugi dzień zesłania Świętego Ducha na apostołów oraz w nasze patronalne święto Świętego Onufrego, tutaj w Jabłecznej. Wtedy nabożeństwa, które trwają już 24 czerwca wieczorem, rozpoczynają się w dużej cerkwi. Potem są nieszpory połączone z jutrznią, potem jest akatys przed cudowną ikoną Świętego Onufrego i potem pierwsza procesja około godziny pierwszej w nocy wychodzi z dużej cerkwi i idzie do tej pierwszej kaplicy zaśnięcia Przenajświętszej Bogorodzicy, aby tam część kleru sprawowała liturgię. I później wraca. I następna procesja przed godziną czwartą nad ranem wychodzi do kaplicy nad Bługiem, do cerkwi Świętego Ducha, aby tam w otoczeniu przyrody również sprawować liturgię.
1: Niezwykła jest ta sceneria. Wschód słońca, śpiew ptaków.
0: Procesja, która wychodzi z chorągwiami, z krzyżem z przodu. Duchowni są ubrani już w szaty liturgiczne. Śpiewa chór podczas całego przejścia. Oczywiście to, co Pan Bóg nam daje, najbardziej nas skłania do refleksji też w naszym życiu. Otaczająca nas przyroda, śpiew ptaków o czwartej nad ranem, wschodzące słońce, często mgły. To jest taki moment, w którym jeszcze bardziej czujemy się rzeczywiście częścią całego stworzenia i ukoronowaniem całego stworzenia. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że pośród tego wszystkiego, o czym właśnie wspomniałem, jest sprawowana święta liturgia. Ofiarowany jest cały świat Panu Bogu.

0: Niedaleko od klasztoru prawosławnego w Jabłecznej, w odległości 20 km, położone jest inne, ciekawe miejsce kultu. To drewniana, zabytkowa cerkiew pod wezwaniem świętego Nikity Męczennika w Kostomłotach, która należy do jedynej w Europie parafii neounickiej. A historia tej parafii była burzliwa. Korzenie kościoła unickiego sięgają 1596 roku, kiedy to na mocy Unii Brzeskiej część prawosławnych biskupów uznała zwierzchność papieża. Posłuchajmy, co o tym wyjątkowym miejscu mówi proboszcz parafii neounickiej ksiądz Piotr Witkowicz.
1: Parafia neounicka w Kostomłotach świętego Nikity to tak naprawdę w sensie urzędowym parafia katolicka obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, ponieważ to sformułowanie neounicka jest sformułowaniem, które owszem wgryzło się gdzieś tam mocno w świadomość, ale jest jedynie sformułowaniem potocznym i odnosi się przede wszystkim do historii kościoła unickiego na terenach Rzeczpospolitej, ponieważ nasza parafia jako jedyna jest częścią tego kościoła unickiego, który niegdyś był w zaborze rosyjskim. W 1875 roku

0: został zlikwidowany, zaś w międzywojniu, w dwudziestoleciu międzywojennym został odrestaurowany, odnowiony za sprawą między innymi fantastycznego biskupa diecezji siedleckiej Henryka Przejdzieckiego. Nasza parafia jest pozostałością tego kościoła. On historię ma tutaj bardzo skomplikowaną w zasadzie na każdym etapie swojego istnienia. Natomiast to, co doprowadziło do tego, że ta parafia została jako ostatnia, to niestety wynik II wojny światowej. Nowy podział granic, wywózka ludzi na akcji Wisła, zamordowanie naszego biskupa, który dzisiaj jest błogosławionym, beatyfikowany przez Jana Pawła II. I od roku 40 w zasadzie 6 nasza parafia jest jedyną, a ponieważ jest jedyną, biskupa nie ma, to i nawet prymasi Polski do roku 2007 byli dla niej ordynariuszami. Dziś oczywiście jest to biskup diecezji rzymskokatolickiej siedleckiej, obecnie Kazimierz Gurda.
1: I oczywiście tutaj nabożeństwo odprawiane są według tego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Przeplata się język polski z językiem starocerkiewno-słowiańskim.
0: Nasza parafia jest obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, co wymusza na nas język liturgiczny. Jest nim oczywiście starocerkiewno-słowiański. Natomiast tutaj ze względu na obecność wielu osób, które nigdy z tego rodzaju językiem się nie zetknęli, to też są momenty, gdzie aplikujemy ten język polski po to, żeby co nieco przynajmniej uczestnikom liturgii rozjaśnić, co tu się dzieje, jaki jest moment, co przeżywamy w danym momencie.
1: Powiedzmy jeszcze parę słów o zabytkowej cerkwi pod wezwaniem świętego Nikity Męczennika.
0: Za datę powstania naszej świątyni parafialnej w Kostomłotach przyjmujemy rok 1631, więc jak widać niebawem będzie 400 lat istnienia tego budynku. Oczywiście nie wiemy tak naprawdę, które belki, które gwoździe są z tamtego okresu poza jedną deską. Deską, na której został namalowany właśnie nasz patron święty Nikita. Jest to ikona ofiarowana przez jedną z naszych parafianek, panią Teodorę z wsi Pryłuki, która razem z mężem i synami, jak głosi inskrypcja na rewersie tej ikony, ofiarowała ją właśnie ku pożytkowi duchowemu parafian na chwałę Bożą, właśnie dla cerkwi, dla parafii w Kostomłotach. Świątynia nigdy nie została zburzona, nigdy nie została spalona. Owszem, poszycie dachowe prawdopodobnie niejednokrotnie było zmieniane, co widać zresztą nawet na zdjęciach jeszcze z XX wieku. Natomiast jako sama konstrukcja to istnieje od początku. Zresztą czuć w niej i ten zapach, i tego ducha, kiedy się tam wejdzie, te drewniane podłogi, to wszystko, cała ta atmosfera, którą tworzą te bale, ale już nie same bale dzisiaj, bo takie nasączone historią mocno, ludzką obecnością, ludzką modlitwą. Piękna rzecz, na pewno bardzo warta odwiedzenia. Oczywiście można by wiele o naszej cerkwi opowiadać, o jej wyposażeniu, o tym jak została fantastycznie wymalowana w środku. To też jest ciekawe. Ogromne połacie, tak naprawdę metry kwadratowe, wymalowane tak zwaną temperą, metodą malowania ikon, do której używa się jako nośnika do barwnika dwóch produktów naturalnych, jakim jest chociażby kurze żółtko, białe wino. Jak człowiek to usłyszy, spojrzy na to wszystko, no to gdzieś robi to duże wrażenie.

0: Parafia Neo-Unicka w Kostomłotach liczy zaledwie 60 wiernych. Jedną z parafianek jest Krystyna Romaniuk, która oprowadza turystów i pielgrzymów po tym wyjątkowym miejscu.
1: Ja się urodziłam tutaj, wychowałam, tu chodziłam na religię, tu miałam pierwszą komunię, tu byłam chrzczona i to jest mój kościół i nigdzie nie odczuwam czegoś takiego jak w tym kościele. Bywałam w świecie, szkoły kończyłam gdzieś tam w świecie, miałam różne kościoły, ale taką więź to czuję tylko tutaj.
0: Pani jest neounitką?
1: Jestem. To od dziada pradziada. Ja swoich przodków znalazłam już w 1651. Pierwszego dziadka, którego tam odkryłam, był unitą i wszyscy po kolei byli unici. Kiedy tutaj były rozruchy typu z takiego z prawosławiem, no to mój dziadek był właśnie jednym z tych, który walczył o tą unię i nawet miał ksywę Papa Rzymski, czyli papież rzymski. Papa Rzymski po polsku.

0: To brzmi tak trochę może brzydko, ale z taką ksywą to można być człowiek dumny.
1: Czuć taką duchowość tego miejsca.
0: Wszyscy nawet, którzy przyjeżdżają, to mówią, jak u was jest fajnie. Może tu jest jakiś taki mikroklimat czy coś.
1: Warto zwrócić uwagę na tą zabytkową cerkiew drewniana z XVII wieku. Zachwycajmy się jeszcze tym drewnianym kościółkiem, cerkiewką. Co jeszcze panią zachwyca w tej cerkiewce zabytkowej? Na co tam warto zwrócić uwagę?
0: Trzeba zwrócić uwagę również na dwie pozostałe ikony, czyli Jezusa i Matki Boskiej Kostopłockiej, które też mają elementy niepowtarzalne. Niepowtarzalne z tego powodu na przykład... To jest Matka Boska Kostomłocka. Przed renowacją tak wygląda. To jest nasz Jezus. Widziała pani gdziekolwiek ikonę, żeby Jezus, obraz, miał pasek?
1: Nie.
0: I tutaj proszę.
1: Ale co to może oznaczać?
0: To jest tylko moje takie te. W okresie, kiedy malowano ich, a też malowano ich w 1600 któryś tam rok, to ówcześni chłopi, jak... Na święta ubierali się, to nakładali tam swoje jakieś te szuby i przepasywali się takim płótnem lnianym, czy tam, no przeważnie len, które miało ponad 3 metry i oni się to tak przepasywali i wtedy chłop był ubrany. I nie wiem, widocznie ten malarz tej ikony, czy pisarz, jak inni mówią, nawiązał do tego, ale to też... Jest moje takie zdanie. No bo wiadomo, jak ubierali się czasy jezusowe, prawda?
1: Można mieć takie obawy, jak długo będzie ta parafia istnieć. Teraz liczy zaledwie 60 wiernych, jak pani na
0: ale
1: to patrzy.
0: Ale proszę panią, to już zależy tam od tego wysoko. I on powinien pokierować. My po ludzku robimy wszystko, żeby przetrwała.
1: Tu też trzeba powiedzieć, że miejsce to warto też zwiedzić nie tylko ze względów kulturowych, historycznych, ale też dlatego, że jest dobrze przygotowana infrastruktura dla pielgrzymów, dla turystów. Tutaj właśnie na terenie tejże parafii i tu przy cerkwi.
0: Mamy parę noclegowych miejsc. Nawet
1: dom pielgrzyma.
0: Sporo. Dom pielgrzyma, dwa domki tutaj, nawet dosyć sporo. Jeżeli ktoś chce zamówić obiad, też jest to do zrobienia, bo na stałe kuchnia nie działa, ale można zamówić.
2: Wyjątkowość parafii Neunickiej wiele lat temu poznała Anna Magdziak z Warszawy. Dziś postanowiła tutaj powrócić, aby jeszcze raz poczuć atmosferę tego miejsca.
3: Ja właśnie bardzo sentymentalnie. Ja tutaj byłam kiedyś 36 lat temu na takich rekolekcjach. Pamiętam jeszcze księdza Romana Piętkę, który tutaj był
1: proboszczem.
3: Patrzę tutaj, jak to zupełnie inaczej wygląda, jak pięknie tutaj też jest. Nie?
1: A co jest takiego wyjątkowego w tym miejscu?
3: Znaczy w ogóle sama przyroda, klimat tutaj, ale też wyjątkowe jest to, że naprawdę ta cerkiew i to miejsce, mam takie poczucie, że łączy takie dwa wyznania. Też to trochę tak łączy nas, zbliża. Prawosławie z katolicyzmem. Miejsce, architektura, takie ulokowanie też tego, to, że jest blisko do przyrody, do Bogu, ale to jest takie inne przeżycie, taka duchowość, takie przybliżające do nieba.

0: piękne, nieznane.
1: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
2: W naszym studiu pani Aleksandra Godek z Fundacji Pomagam.pl. Dzień dobry pani Aleksandro.
3: Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie.
2: Będziemy rozmawiać o sytuacji bezdomnych zwierząt w Polsce. Trochę z powodu raportu, który się jakiś czas temu ukazał o bezdomności zwierząt w Polsce 2026, system, który zawodzi. Trochę z powodu Dnia Psa, który w kalendarzu był niedawno i bardzo z powodu fali upału, która jakiś czas temu nawiedziła Polskę. I według zapowiedzi synoptyków jeszcze wróci, mimo tego, co za oknem w większości kraju dzisiaj. To lato prawdziwe i to takie również ekstremalne ma do nas wrócić. Jak to wpływa na stan zwierząt, które znajdują się w schroniskach, w przytuliskach, czyli wszędzie tam, gdzie są psy i koty, które nie

0: mają swojego właściciela, chociaż to słowo właściciel nie jest chyba najlepsze.
1: Tak, myślę, że słowo...
0: Swojego człowieka.
1: Tak, swojego człowieka to chyba brzmi bardziej ciepło i prawidłowo. Jeżeli chodzi o to, jak wpływa to na zwierzęta, myślę, że chyba najlepiej podzielić to na takie dwie płaszczyzny. Bezpośrednio, jaki to ma skutek dla zwierząt. Ma bezpośrednio skutek zdrowotny przede wszystkim. Zwierzęta są przegrzane, to może prowadzić do udarów cieplnych. To wpływa znowu bezpośrednio na zagrożenie zdrowia i życia. Ale jednocześnie oczywiście duży upał powoduje stres, może wpływać na obniżenie odporności, więc to bezpośrednio wpływa po prostu na organizmy zwierząt.
0: Mhm. Natomiast bardzo często mówimy o, i troszczymy się i niepokoimy o stan tych zwierząt wtedy, kiedy mamy falę mrozu. I ostatnio tak było, prawda, że ta fala mrozu wywołała falę oburzenia, falę reakcji na to, co działo się w tych schroniskach, gdzie zasady nie były przestrzegane. A zapominamy o tym, że ta skrajna sytuacja z upałem również może być dla tych zwierząt wprost, powiedzmy, śmiercionośna.
1: Tak, dokładnie. Zapominamy, że upał też jest pewną skrajnością i że nasz klimat operuje właśnie dwiema skrajnościami. Mhm. I tym ekstremalnym zimnem, które na przykład w trakcie tej zimy przecież było bardzo wyraźnie odczuwalne. A z drugiej strony te upały, które też potrafią być ekstremalne i nam się to kojarzy często po prostu z wakacjami, z taką pogodą, która przynosi oddech po zimie, ale dla zwierząt obie skrajności są trudne. I to jest też druga właśnie płaszczyzna, dla której warto rozmawiać o tym problemie, ponieważ zarówno zima, jak i lato obnażają trudy i ciężkie sytuacje schronisk, niedostosowanie ich, niedofinansowanie. To, że te zwierzęta w żadnej z tych sytuacji nie są zaopiekowane w sposób prawidłowy. Więc to jest ta druga płaszczyzna, kiedy my zderzamy się z rzeczywistością, z realnością problemu i funkcjonowania po prostu schronisk w Polsce.
0: To jaka jest ta rzeczywistość, którą widać w raporcie o bezdomności zwierząt w Polsce?
1: To, co przyniosła zima, to pamiętamy. To, co przyniosło nam lato, to rozgrzane kojce i brak kontroli również podczas tych sezonów letnich. Okazuje się, że schroniska niestety są niekontrolowane. To też wynika z raportu. Wynika z raportu również to, że sytuacja zwierząt jest niedofinansowana, ponieważ na przewidywane 30-35 zł na zwierzę tak naprawdę no, nie jest przeznaczane. Jak wynika z raportu, jedna z gmin, która zadeklarowała stawkę na zwierzaka, to było 2,89. Więc prawie 10-krotnie mniejsza kwota przeznaczona, co się przekłada na to, że nie ma tak naprawdę możliwości, żeby kojce były regularnie zraszane wodą, żeby woda była regularnie higienicznie wymieniana na świeżą, żeby się pojawiły nomaty chłodzące chociażby. Zatem to uwydatnia potężne braki, ale także, co jest myślę, że bardzo ważne, luki prawne, luki systemowe, którym nie jesteśmy w stanie na ten moment skutecznie przeciwdziałać, ponieważ to wszystko, co się dzieje, wszystkie środki, które się wydają na schroniska, pokazują, że my działamy reaktywnie, a nie działamy prewencyjnie. Czyli znowu troszeczkę leczymy, zamiast zapobiegać. Te 90% kosztów, jak wynika z raportu, z tego, co udało nam się zebrać i podsumować, jest przeznaczane na obsługę, na utrzymanie placówek, a tylko 10% środków tak naprawdę trafia na zwierzęta.
0: Bo rzeczywiście można się zastanowić, czytając ten raport i słuchając tej pani wypowiedzi, kiedy stwierdzamy, że schroniska są niedofinansowane, no ale z drugiej strony 335 milionów złotych rocznie, które samorządy przeznaczają na funkcjonowanie takich no, instytucji, no to taka kwota robi wrażenie i można się zastanowić, czy to jest cały czas za mało?
1: Tak, zdecydowanie. Pomimo tego, że ta kwota jest tak wielka, to jest nadal za mało, bo właśnie tak jak powiedziałam, te 90% kosztów to są koszty utrzymania placówki, koszty obsługi tej placówki.
0: Czyli pensje pracowników?
1: Nie tylko. To, co w ogóle na bieżąco wynika z prowadzenia tej placówki. Natomiast tak naprawdę te 10% wydatków to już zostaje dla zwierząt. To też pokazuje właśnie, w jaki sposób źle instytucjonalnie są przeprowadzone te rozwiązania. Że musimy znaleźć możliwość rozwiązań instytucjonalnych zupełnie innych, bardziej skupionych na prewencji, ponieważ

stan przyrostu zwierząt. Też niby raport też pokazuje, że z jednej strony liczba bezdomnych zwierząt spada, ale my wiemy też, że pojawiają się te zwierzęta w placówkach. W związku z tym, jak widać, system jest źle zarządzany i system jest źle przemyślany i nie trafia pomoc w taki sposób, w jaki powinna trafiać do

0: 60% gmin nie przeprowadziło ani jednej kontroli w schroniskach, ale lekko ponad 25% nawet do końca nie wie właśnie, jaki jest stan zwierząt w tych schroniskach. Ile tych zwierząt w ogóle do schronisk trafia. To jest bardzo duży procent, jeżeli chodzi o świadomość gmin, co do skali problemu w ogóle. W jaki sposób pomagać. Nie mówiąc właśnie już o tych kontrolach, które przekraczają. Brak tych kontroli przekracza ponad połowę. Zatem tutaj mówimy, myślę, że o wielopłaszczyznowym, bardzo złożonym problemie, który polega nie tylko na tym, że potrzebujemy gromadzić środki, ale my potrzebujemy też, żeby tymi środkami zarządzały instytucje, zarządzały miejsca, które mają doświadczenie, które mają pewien know-how, które wiedzą, jak rzeczywiście skutecznie zwierzętom pomóc.
1: Czy na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt można zrobić dobry interes?
0: Myślę, że to ostatnia debata, która się odbywała w mediach bardzo głośno. Odbywała się też w kuluarach Sejmu, na korytarzach, w rozmowach z politykami, z celebrytami. Myślę, że to zostało pokazane jak najbardziej. Też jest dużo rozwiązań systemowych, które są zupełnie nietrafione, czyli na przykład opłata jednorazowa za przyjęcie zwierzęcia do schroniska. To jest opłata, która oscyluje w granicach 1200-1500 zł. I tak naprawdę ona zakłada, że za przyjęcie do schroniska, kiedy ta opłata zostanie uiszczona, no to problem jest już rozwiązany. Tylko że myślę, że czujemy i każdy z nas to rozumie, że to nie, na tym się nie kończy problem, że my przyjmujemy zwierzę do schroniska i dostajemy za nie jednorazową opłatę. Jeżeli to utrzymanie zwierząt powinno oscylować, takie bezpieczne, higieniczne warunki bytowe powinny oscylować w granicach 30-35 zł, no to wiemy, że ta kwota 1200-1500 zł jednorazowo nie rozwiązuje nam żadnego problemu.
1: Nie chciałabym, żeby z tej naszej rozmowy, pani Aleksandro, wyniknęło, że wszystkie takie miejsca, wszystkie takie placówki, wszystkie schroniska tak samo traktują swoich podopiecznych i że wszędzie
0: oczywiście
1: tylko patologia i wszędzie tylko złe traktowanie i szukanie tylko zysku, a nie pomocy tym zwierzętom. Dlaczego jedne schroniska działają zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, z prawem i z jakąś taką podstawową wrażliwością, a inne nie? Dlaczego tych standardów nie można ujednolicić?
0: Standardy powinny być ujednolicone, zdecydowanie. Myślę, że brak tych standardów właśnie jest odpowiedzią na to, dlaczego nie mamy równości w tym prowadzeniu. Oczywiście tutaj jest też czynnik ludzki, który zawodzi i nie możemy tego pominąć. Natomiast nie powinniśmy się skupiać właśnie na ludziach, tylko na rozwiązaniach systemowych, które będą zabezpieczać to, w jaki sposób schroniska powinny działać. Czyli na przykład właśnie wprowadzić kwotę minimalną per zwierzę, która będzie standardowa, przyjęta dla wszystkich, obowiązkowa do utrzymywania i w tym momencie będziemy eliminować to w drugą stronę, że będziemy obniżać te kwoty utrzymywania zwierząt. Tak? Więc na przykład chociażby takie systemowe rozwiązanie. Druga sprawa, na przykład obowiązkowa kastracja zwierząt, obowiązkowa rejestracja powszechna zwierząt, która pozwoli nam w ogóle poznać skalę problemu w taki sposób rzeczywisty, bo musimy też sobie zdać sprawę z tego, że z jednej strony niby ta liczba bezdomnych zwierząt gdzieś tam się waha, spada i tak dalej, ale z drugiej strony powstaje też taka szara strefa zwierząt, które nie są oficjalnie przyjęte, które nie są oficjalnie zarejestrowane. W związku z tym musimy sobie zdać sprawę z tego też, że nie do końca mamy pełne dane, póki nie będziemy mieli tej obowiązkowej rejestracji.
1: Dlaczego tak trudno jest te rozwiązania wypracować? Bo po tej sytuacji zimowej wszyscy liczyliśmy na to, że to będzie nomen omen kubeł zimnej głowy i takie otrzeźwienie również dla rządzących, dla polityków, którzy decydują o tym, w jaki sposób ten system jest zorganizowany, że zaangażowanie celebrytów wtedy, no pamiętamy te fale komentarzy, reakcji,
0: tak,
1: że to jeśli nie przeszkodzi, to może pomoże w naświetleniu, nagłośnieniu tej sprawy. Tymczasem no, minęło mniej więcej pół roku. Teraz mamy gorący okres upału i gorący czerwony alarm dotyczący sytuacji zwierząt w schroniskach.

0: Wiele się zmieniło. No oprócz tej ustawy o obowiązkowym chipowaniu, z tego co pamiętam.
1: Tak, myślę, że to jest na tyle złożony problem, że musimy założyć, że tutaj to też obserwujemy, że nie będzie pewnej zgody na to, w jaki takiej może nawet nie że zgody, tylko zgodności w postrzeganiu problemu, w jaki sposób go rozwiązać.
0: Czyli co, jedni będą go wyolbrzymiać, a drudzy umniejszać.
1: Myślę, że tak, że tutaj nie ma tego porozumienia. To legislacyjnie chociażby mogliśmy obserwować. Ta dyskusja po zimie była bardzo publiczna, tak jak pani powiedziała. Mieliśmy zaangażowanie celebrytów, to był bardzo nośny temat, ale on też objawiał, w jaki sposób społeczeństwo jest gdzieś podzielone, tak? W jaki sposób na przykład czasami problem jest bagatelizowany. Z mojej perspektywy wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że w ogóle zaczyna się o tym mówić. I zaczyna się o tym mówić chociażby tak jak tutaj w kontekście tego raportu, który został opracowany i też zbadany. Ponieważ to zaczyna pokazywać, że my zaczynamy podchodzić do tematu poważnie. I oczywiście małymi krokami, mam nadzieję, że chociażby właśnie takie raporty, badania, dyskusja sama, która się cały czas aktywuje, popchnie to do przodu, tak? Więc tutaj przede wszystkim te różnice w postrzeganiu problemu, ale to też, że ten temat jest jeszcze jakiś taki nowy, że on jest badany, że w jakiś sposób się go opracowuje, to myślę, że to jest taki początek. Druga sprawa, myślę, że też pewna jakaś nieudolność legislacyjna za tym stoi. No bo na przykład właśnie ostatnie zmiany dotyczące kotów wolnożyjących, które tak naprawdę nie dookreślają, jak rozumieć kota wolnożyjącego, pokazują, że nadal legislacja trochę nie wie, jak się za to zabrać.
0: I nie nadąża za rzeczywistością.
1: Tak, więc taka nieudolność troszeczkę, chociaż może to mocno brzmi dla państwa, mam świadomość, że to jest bardzo mocne słowo, ale proszę też tego nie rozumieć w taki sposób, że ja narzekam. Bo ja też, nawiązując do tego, co powiedziałam chwilkę wcześniej, mam świadomość, że zabieramy się za ten problem troszeczkę od podstaw. I ta nieudolność też może wynikać z tego, że my zaczynamy po prostu widzieć, dostrzegać, badać. Mamy liczby, mamy interwencje, jesteśmy świadkami zdobywania informacji i uczenia się tej sytuacji. Mhm. Więc ta nieudolność może też być wynikiem po prostu tego, że zaczynamy, ale najważniejsze, że zaczęliśmy.
0: Cieszę się, że wspomniała pani o kotach, bo z tego raportu wynika również ta nierówność między traktowaniem bezpańskich, bezdomnych psów i kotów. Bo rzeczywiście jest coś takiego, że kiedy myślimy o bezdomnych zwierzętach, to najpierw przychodzi nam do głowy bezdomny pies gdzieś przywiązany do drzewa w lesie, pozostawiony albo wyrzucony z samochodu. Tymczasem bezdomne zwierzęta to nie są tylko psy.
1: Absolutnie nie. Skala w ogóle porzucanych zwierząt jest ogromna i nie ogranicza się tylko i wyłącznie do psów. Rzeczywiście my jesteśmy troszeczkę chyba kulturowo przyzwyczajeni.
0: Jest najlepszym przyjacielem człowieka.
1: Tak. Plus myślę, że też kwestia czy bajek, czy filmów, tak jak pani powiedziała, czy nawet tego przekazu takiego medialnego, właśnie psiak przywiązany, czy psiak pozostawiony.
0: To jest obraz, który działa na wyobraźnię.
1: Tak. Tak, i on jest bardziej znany. Myślę też, że stereotypowo, znaczy chyba nadal tak to jest, że myślimy sobie o kotach jako o takich wolnych duchach, tak? Czyli że kot jest po prostu wypuszczony.
0: I kot sobie poradzi.
1: I on sobie wróci, tak? Do właściciela w momencie, kiedy będzie chciał. Nie do końca jest to oczywiście obraz prawdziwy, dlatego że wiele kotów po prostu żyje bezpiecznie z właścicielami i nie są wypuszczane poza domowe ognisko. Są też takie koty właśnie, które mają więcej swobody, to zależy w dużej mierze od właściciela, ale tak, problem bezdomności dotyczy też kotów i nie każdy kot, którego spotykamy na ulicy, to jest ten kot, który został wypuszczony przez właściciela na spacer. Właśnie można by powiedzieć, że równie dobrze to może być kot bezdomny.
0: Mówiła pani Aleksandro, kiedy mówiliśmy o pieniądzach, o tym, jak ten system jest zorganizowany, że ten system cały czas w naszym kraju jest taki reaktywny, że my łatamy dziurę, przyklejamy plaster na problem, albo pudrujemy, albo działamy tak właśnie interwencyjnie. Tymczasem większą wagę należałoby przywiązać do prewencji. Na czym ta prewencja miałaby polegać? Kastracja?
1: Też, między innymi, ale właśnie chociażby to chipowanie jest na pewno prewencją i wydaje się, że również te luki prawne, które my mamy w tej chwili, to w jaki ten system, w to, w jaki sposób ten system działa, zmiana właśnie tej opłaty.

0: tej jednorazowej na rzeczywiste minimalne stawki utrzymania, to by były takie rzeczy, które zgodnie z przysłowiem lepiej zapobiegać niż leczyć, ten system by uzdrawiały i to rzeczywiście zostało zarekomendowane w raporcie. Wydaje się, że gdyby, oczywiście to też musi się zadziać małymi krokami, to też musi być ewolucja,
1: nie rewolucja.
0: Natomiast potrzebne jest podjęcie stanowczych kroków legislacyjnych i w dużej mierze te kroki legislacyjne, wydaje nam się to kluczowe, powinny zostać przeprowadzone nie tak sobie amuzą, tylko w konsultacji z organizacjami pozarządowymi, które rzeczywiście znają się na problemie.
1: I to też wynika z tego raportu, że to one biorą na siebie większość odpowiedzialności, jeśli chodzi o zaopiekowanie się tymi bezdomnymi zwierzętami.
0: Tak, zdecydowanie. Mamy też właśnie na serwisie pomagam.pl możemy zauważyć wiele zbiórek i ja też myślę, że mogę z tego miejsca zachęcić, żeby wspierać takie zbiórki, ponieważ one wspierają te podmioty, które wiedzą, działają na pierwszej linii frontu.
1: A jaką mamy gwarancję, że te organizacje pozarządowe lepiej zajmują się tym tematem i lepiej go zaopiekują niż samorządowe placówki?
0: Myślę, że też kwestia samego takiego raportowania tego, że te organizacje, na przykład zbiórki są rozliczane, są pokazywane, są efekty.
1: Te pieniądze są bardziej kontrolowane, tak?
0: Tak, to, że my jesteśmy w stanie namacalnie zobaczyć ten efekt, to już sugeruje i pokazuje, że darczyńcy zawsze mogą zobaczyć, że to, co oni dali od siebie, faktycznie przynosi rezultaty. Organizacje pozarządowe podlegają kontroli, podlegają rozliczaniu finansowemu.
1: Paradoksalnie bardziej niż samorządowe placówki.
0: Podlegają rozliczaniu merytorycznemu. To wszystko jest obwarowane przepisami prawnymi. To nie jest taka działalność, która jest działalnością hobbystyczną, która budzi się w człowieku, a dobrze, to może dziś spontanicznie, tylko to jest naprawdę zorganizowana działalność, którą możemy sprawdzić i którą możemy prześledzić.
1: Pani Aleksandra Godek, Fundacja Pomagam.pl była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: Jest druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Anglia w półfinale mundialu, ale potrzebowała dogrywki, by pokonać doskonale grającą Norwegię. To Norwegia wyszła w tym pojedynku na prowadzenie w 35 minucie. Wyrównał tuż przed zejściem na przerwę Jude Bellingham i to on w dogrywce ponownie trafił do norweskiej bramki, dając Anglikom zwycięstwo i awans. To była emocjonująca, męska walka do samego końca z transami dla obu ekip. A w Kansas City, gdzie swoją bazę mają Argentyńczycy, za godzinę ostatni ćwierćfinał Argentyna kontra Szwajcaria. Na miejscu jest specjalny wysłannik radiowej jedynki Kacper Merk.
1: Argentyńczycy są tu dosłownie wszędzie. Myślę, że do miasta przyjechało ich kilkanaście tysięcy. Zobacz, ilu jest nas tutaj w Ameryce. Gramy niemal u siebie i musimy znaleźć sposób na Szwajcarię. To będzie trudny mecz. Zresztą na tym etapie nie ma łatwych przeciwników. Inaczej nie dotarliby do najlepszej ósemki, ale wierzę, że osiągniemy dobry wynik. Z tą wiarą na ulicach grają, śpiewają, tańczą. Ten mecz rozpocznie się o 20 czasu miejscowego. Kacper Merk, Polskie Radio, Kansas City.
0: Prawda, upamiętnienie i pojednanie. Te słowa padały wczoraj najczęściej w czasie obchodów upamiętniających ofiary